0: pożywienia, to jest taki challenge jakby, ale który jest w realiu, tak, realny, że musimy po prostu zadbać o sami o siebie, tak troszeczkę jak Piętaszek i ten drugi, nie, znowu zapomniałem, widzicie, to jest wiek już się niestety odzywa i kiełbasy za dużo zjedzone.
1: Piętaszek i Stanisław Dziwisz. Nie, naprawdę, słuchaj, bo tutaj powiedziałeś, tutaj odwołało się do The Last of Us, która jest serią budzącą naprawdę niesamowicie skrajne emocje, okej? Okay? Pod pewnymi względami jest to pozytywne, jeżeli sobie nie odbierzesz, może trochę za bardzo osobiście do tego podchodzę, bo The Last of Us, pierwsza część, jest to gra, na której autentycznie płakałem ze wzruszenia podczas prologu. I to budzi naprawdę niesamowicie skrajne emocje i stawiamy tutaj, wiesz, ludzi w sytuacji, którzy nie mają absolutnie żadnego wyboru. I to nie jest tak, że wiesz, że sobie wyjdziesz tam, pozbierasz sobie grzybki, sobie ustrzelisz królika, wrzucisz to wszystko do gara i zrobisz sobie zupę króliczo-grzybową, tak? To jest, każdego dnia masz tę świadomość, że ktoś z twojej gromady, z twojego obozu zwyczajnie nie wróci. To jest taka, wiesz, taka śmierć jak kromka chleba, która stawia ludzi w naprawdę krytycznej sytuacji. To, że jest tak, to takie fajne, no stary, kompletnie jakoś, nie wiem, chyba za słabo, za mało zwróciłeś uwagi na to, co tam się dzieje. Bardziej, jeżeli już, mógłbym się zgodzić, gdybyś powiedział, że tam pojawiają się oczywiście elementy tam, nie wiem, jakichś takich międzyludzkich zwyczajnie kontaktów, no ale nie dlatego, że żyją sobie w idealnym świecie, w którym są tacy zajebiście wolni, tylko są tak dojebani od początku do końca, że to jest ostatnie coś, co im zostało. Te małe rozmowy, to bieganie z psem, to rzucanie się śnieżkami i to jest chwilami fajne, ale gdzieś tam za murem czy za płotem drewnianym czeka na ciebie świat, który chce cię zniszczyć i który sprawi, że nawet twoje ciało nie zostanie znalezione i twój grób nie zostanie upamiętniony. Więc no chyba trochę za mało tych gameplay obejrzałeś, jeżeli masz takie wrażenie.
2: Wydaje mi się potrzeba, że szybko byśmy przestali się przejmować wieloma rzeczami, bo to, czego te różne filmy, książki nie oddają, moim zdaniem, to, że człowiek szybko by się zdegradował psychicznie, doświadczając wielu traum, musząc zabijać, musząc dokonywać takich wyborów, wiesz, czy uratować tam rodzinę, czy kogoś obcego. Szybko by nas dopadło coś w rodzaju takiej znieczulicy, stalibyśmy się psychopatami, dzikusami takimi, tak mi się wydaje przynajmniej, że a tam to zawsze wszyscy w grach, na filmach zachowują to człowieczeństwo, nie, i walczą do ostatniej kropli krwi z łzami w oczach i dokonują ciężkich wyborów i płaczą, a mi się tak nie wydaje, żeby to tak było.
1: Nie, ale tak nie jest. No nie wiem, może w jakimś The Walking Dead, którego nie oglądam, nie wiem, nie przejęło mi się, ale będę się czepiał tego The Last of Us pierwszej, drugiej części i dodatku Left Behind, gdzie tam są naprawdę bardzo trudne sytuacje i sytuacje bardzo często bez wyjścia. Sytuacje, które byś oczekiwał, tak, jako gracz, że tutaj będziesz miał wybór, tak, nie wiem, uciec, strzelić, albo nie wiem, dogadać się, albo postawić się okoniem. Nie masz tego wyboru i to jest bardzo jasno pokazane. To nie jest, nie wiem skąd wziąłeś w ogóle tę koncepcję, że to jest takie super słodko pierdzące. Ten świat jest przerażająco okrutny, jest obrzydliwy i szczególnie w The Last of Us 2 pokazuje, że istnieją walki między ludźmi, które są po prostu bez sensu. Wiesz, że musisz walczyć, tak? I wiesz, że jesteś postawiony przed pewnym, nie jesteś postawiony przed pewnym wyborem, tylko jesteś postawiony przed walką, w którą musisz się zaangażować, w której nie masz siły i ona jest bez sensu. I to dwójka mnie tego nauczyła. Że to jest ten bezsens, że nie chodzi o to, żeby bossa pokonać, nawalając pięściami, tam wyciągając szybko pistolet i tak dalej, tylko autorzy chcieli pokazać ci, że ta walka między ludźmi w sytuacji, kiedy mamy apokalipsę zombie, jest kompletnie bez sensu.
2: No ale co widzisz, no ja bardziej mówię o takiej wizji, moim zdaniem właśnie bardziej trzeźwej i prawdziwej i realistycznej, jak z drogi McCarthy'ego. Tak, czytałeś albo widziałeś? Książka mi się mniej podobała chyba niż film. Niby taka głębsza i tak dalej, ale jakoś zmęczyła mnie po prostu. Film to ma to do siebie, że tam można dużo fajnych rzeczy zobaczyć po prostu i poczuć, bardziej się wkręcić. Książka musi być naprawdę dobra i ciekawa i musi mieć coś więcej niż film, dużo więcej niż film, żeby była lepsza po prostu. No i tutaj myślę, że jednak bym wybrał film. Nie wiem, czy kojarzysz drogę, tam byli tak, kanibale,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, oczywiście, czytałem i oglądałem i to jest...
2: Zbóje, kanibale.
1: Ciężka. No to, jest film mniej, tak, bo jak mówisz, to tak są pewne uproszczenia, ale to budzi pewne emocje, tak, i ja rozumiem sobie chłonąć pewne twory kultury naprawdę ciurkiem, ale akurat droga jest czymś, co sprawia, że się na chwilę chcesz zatrzymać i tak, wiesz, tak trochę za dużo, nie, już, nie, no, na chwilę, przynajmniej tak to odebrałem, że tak za dużo skondensowania emocji, których nie do końca chciałbym odczuwać. Wiadomo, sztuka polega na tym, żeby budziła emocje i mam przynajmniej tę wygodę, że mogę sobie dawkować jej podaż.
2: Sam smród zgniłych ciał i hałas, różne wrzaski ludzi mordowanych, to już by nas mogło rozstroić, tak żebyśmy byli na skraju szaleństwa. Ludzie przyzwyczajeni do wygód, do spokojnego życia, takie coś. No to ja wiem, jak pachnie, jak śmierdzi ciało rozkładające się, bo miałem sąsiada, który się rozłożył przy kaloryferze. Alkoholik kiedyś. No i ten smród było, wyobraźcie sobie, czuć... gdzieś tam po drugiej stronie, jak się wyszło za podwórko jeszcze od tego bloku, nie wiem, 100 metrów, 200, to naprawdę tak było czuć. A wyobraźcie sobie, że macie wszędzie takie gnijące ciała. To by było nie do wytrzymania po prostu.
1: A to właśnie nawet lepiej, bo to jest tak jak z bezdomnym, który się nie myje, to on swojego zapachu nie czuje, więc myślę, że w sytuacji apokalipsy byłoby nam pod tym względem naprawdę dużo lepiej. Ale do jednej rzeczy, póki pamiętam, chciałem się odnieść, że z ludzi wyjdzie taki, wiesz, taki bezlitosny skurwiel, który tutaj zabija wszystkich na lewo i prawo. Wiesz co, nie sądzę, bo wydaje mi się, przede wszystkim dawno nie mieliśmy wojny, mamy swoje problemy, ale te problemy nie są aż tak bardzo ważne jak problemy, które mieli ludzie 100 lat temu i wydaje mi się, że spokojnie można być zarówno bezlitosnym skurwielem, jeżeli chodzi o walkę, a jednocześnie kochającym mężem, wspaniałym ojcem, wspaniałą matką. To się absolutnie wzajemnie nie wyklucza. To jest taki bardziej wręcz, powiedziałbym, powrót do korzeni naszego jestestwa, naszego człowieczeństwa.
2: No właśnie, to możemy o walkę trochę zahaczyć. Etam, jakbyś walczył, jakbyś się pozbywał takich zombiaków?
0: Wiesz, wszystko zależy od tego, znaczy nie ukrywam, że ja oczywiście myślałem o czymś takim, jakbym się zachował, no bo jednak tych filmów post-apo trochę obejrzałem. Najmniejsze szanse, tutaj my rozmawiamy o zombie, tak, no to najmniejsze szanse miałbym wtedy, gdyby zombie były biegające, gdyby były takie nieruchliwe, no to myślę, żebym sobie z nimi jakoś tam poradził. Poradziłbym sobie też psychicznie. Ja w ogóle jestem takim typem samotnika, że myślę, że mógłbym się zamknąć w celi na rok i jakoś bym przetrwał. Nie mam, że tak powiem, takich jakichś klaustrofobicznych tych. Natomiast co by się stało tak ogólnie wokół mnie, to powiem, że pewnie by się rzeczywiście zaczęły gromadzić grupy ludzi, gdzie byłyby takie jakby no, układy plemienne i każda z tych grup pewnie by wybierała lidera. I ja myślę, że ja bym takim liderem, być może znalazłaby się silniejsza jednostka, jeszcze większy samiec alfa, ale ja by pewnie byłbym tam w takiej ścisłej grupie, bo ja należę do ludzi, którzy się nie zawahają po prostu użyć broni, nie? Także, a to jest duża umiejętność, mi się wydaje. I tutaj po prostu przetrwaliby w takich sytuacjach ekstremalnych ci ludzie, którzy po prostu są na to odporni. Już nie mówiąc o takich rzeczach, o których mówicie, że zapachy i tak dalej, co mnie kompletnie nie rusza, tak? Także... Nie, no wiesz, no, śmiać się możecie. No ja 3 tygodnie jestem chory i od 3 tygodni głowy nie myłem. Z tego względu, że po prostu po prostu nie mogę, bo wiem, że będę miał problem z zatokami, no bo tak zawsze robię. Także no, nie jest to jakiś problem dla mnie, taki brak wody, powiedzmy, czy ten, no to także jestem tutaj dostosowany do takich sytuacji, pewnie bardziej niż taki przeciętny człowiek. No, na dworcu myślę, że znajdziecie lepszych takich jeszcze ode mnie, nie? No, ale no mówię, no to nie jest też tak, że nie jestem zaniedbany, żeby to nie było, ale dobra, bo przechodzimy na temat.
2: Nie, bo pojawił się wcześniej taki właśnie temat, znaczy taki komentarz na czacie, że zombie mogłyby cię za swojego wziąć właśnie przez ten zapaszek jakiś taki charakterystyczny, to może to jest właśnie sposób, a przy dobrych wiatrach to mogłoby się nawet okazać, jeśli byś stał pod wiatr, to znaczy z wiatrem w kierunku do zombiaków, to mogłyby nawet zacząć uciekać.
1: Wyobraziłem sobie taki nowoczesny ONZ w sytuacji właśnie, gdy wysyłamy Etama jako broń biologiczną kontra zombie, że ONZ tak się zastanawia, czy powinniśmy aż tak bardzo srogiej broni wobec zombie używać.
2: To jest niehumanitarne. I trwałyby dyskusje, czy nie zakazać
0: tego. Ale powiem wam szczerze, że my żyjemy w tak dziwnej cywilizacji, to się właśnie wiąże z brakiem większej wojny. Są to takie różne dziwactwa, które już po prostu ludzie opanowują, jakieś takie przesadne, nie wiem, przesadna ekologia, te różne ruchy, różne takie degrengolady właśnie. To jest spowodowane tym, że jednak my żyjemy w obiektywnie bardzo wygodnych czasach. Natomiast gdyby to taka apokalipsa zombie miała nastąpić lokalnie gdzieś, no powiedzmy, dajmy na to, Wielka Brytania wyszczepiła się i nagle się okazuje, że ta szczepionka zaczyna działać w ten sposób, że zombiali. Tak? No to myślę, że byłaby grupa ekologiczna, która by zadbała o prawa zombie, zaraz tutaj by kazali, żeby je tam dobrze traktować i tak dalej. Nie? Pewnie tak by było. Byłyby marsze zwolenników zombie, żeby ich nie zabijać i w ogóle, nie, jeżeli można zabijać zombie, mówię o zabijaniu zombie.
2: No wszystko możliwe, to prawda. A ty masz jakiś plan na wojowanie?
1: Wiesz co, tak, oczywiście mam pewien plan na wojowanie, ale pierwsze co, to znaczy tak, pierwsze i najważniejsze, zrobić sobie obóz, ufortyfikowany obóz gdzieś w lesie, gdzieś no w tej mojej wymarzonej leśniczówce, pewnie jeszcze to zajmie ze 2 lata, ale cóż, chociaż ostatnio tak gorąco, że chyba muszę przyspieszyć ten projekt. Pierwsze co, bym cię tam zagarnął. Dlaczego? Dlatego, że każde królestwo, każdy jakiś obóz potrzebuje lokalnego stańczyka, lokalnego błazna, który będzie zabawiał. I wiesz co? Ty będziesz jak ten pączek w maśle. Nigdy nie wyjdziesz gdzieś tam do walki czy coś takiego, tylko bardziej na zasadzie przygarnąć cię, żebyś tych wszystkich żołnierzy wracających tam, nie wiem, no może nie całował w policzek, no chyba, że będziesz chciał, to nie oceniam, tak? Ale żeby ci ludzie, którzy każdego dnia będą, wiesz, będą się musieli męczyć o to, żeby zdobyć choćby jakieś pożywienie, czy to właśnie ustrzelić jakąś zwierzynę, czy nawet zebrać żniwa, zebrać rośliny z pola, co też zabierze czas, co robi straszny hałas, co zwróci uwagę zombiaków na nas, żeby ci ludzie mieli choć trochę rozrywki. Więc stary, jeżeli dojdzie do apokalipsy zombie, to w kamp potrzeba, masz u mnie miejsce, nawet ci sam uszyję czapeczkę z 3 dzwoneczkami.
2: No wspaniała propozycja, wiesz, ale obawiam się, że gdybyś coś takiego zaproponował przed wszystkimi, to wyzwałbym cię w tym momencie na pojedynek i mogłoby się okazać, że to z ciebie zrobimy potem błazna.
1: Ale ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ja na ten pojedynek wezmę rewolwer, a ty pistolet na wodę?
0: Ja sobie to zwizualizowałem, bo trzeba by zrobił kabelki i ty byś był pod podłogą trzymany i byś tylko przez megafon mógł mieć interakcję z tymi przybyszami, byś historię opowiadał, a mnie potrzeba by trzymał na zewnątrz na łańcuchu tego straszaka.
2: Jako broń bakteriologiczną. Potrzeba ma już tutaj dla każdego rolę.
1: Nie, akurat dla Etama, akurat jako przynęta Etam bardzo dobrze byś się sprawdził, ale nie na łańcuchu, tylko kojarzycie Mad Max Fury Road. Bardzo, bardzo piękny film, gdzie tego Mad Maxa na samym w pierwszym akcie filmu właśnie zaczepiono na takim palu przed samochodem. I myślę, że tak. Myślę, że w takiej roli bym cię tam widział.
0: No, bym odstraszał zwierzęta. Dzikie zwierzęta. I przyciągał kobiety z lasu.
1: Ale sobie wyobrażam już te sceny, tak wiesz, tak tutaj wjeżdżam w jakąś ciemną alejkę gdzieś, no wiecie, bo tam poza miastami, no to okej, no to mniej więcej wszystko ładnie, pięknie, ale w takim, w centrum dużego miasta, no to będą tam porzucone samochody i tak zwalniam sobie, już słońce zachodzi, już te zombiaki wychodzą ze swojego ukrycia i ten Etam, ten przywiązany do tego pala na masce, tak patrzy na te zombiaki i mówi... Ja zaraz wam wszystko wyjaśnię, bo w 1984 roku, a one uciekają, nie idę więcej.
2: 150 raz to sama historia. I uciekają. I jeszcze można by Zenonem ich właśnie też poszczuć, by tam ten marudził, tak żeby im się odechciało w ogóle, poszliby sobie.
1: I Zenona właśnie na łańcuchu, który biegałby dookoła i tak warczał na lewo i prawo.
2: No nie, on marudziłby, tak wszedłby w te zombiaki, co to za zombiaki, to mają być zombiaki, przecież to nawet nie jest wczesny Romero, to jest w ogóle do niczego niepodobne, to ma być zombie, bez sensu, w ogóle jestem bardzo rozczarowany, naprawdę liczyłem na więcej, te zombiaki. Tak.
1: Słuchaj, ty zombiaku, bo ja cię nie znam od dzisiaj, ja cię znam już jakieś 2 miesiące co najmniej, ja pamiętam. Kiedy się poznaliśmy, tak po 2 tygodniach tak ładnie zasyczałeś, tak. Jeszcze miałeś więcej zębów, a teraz no co? No i tak zasyczałeś, powiedziałeś, zjesz mi mózg, no i co? No i co? No i zjadłeś? No chłop. O, ty, a takiego Janka muzykanta. Kurde. No, na też, drugim łańcuchu.
2: No, albo na patyku, no.
1: No.
2: A jeśli tak wracając na chwilę do tematu wojaczki, no to ja mogę konkrety powiedzieć, no bo już mam to wszystko obcykane, przemyślane. No przede wszystkim trzeba sobie dobrą zbroję zrobić, żeby cię zombiak nie chapnął. Tutaj jakieś ochraniacze takie ze sklepu sportowego by, myślę, zdały całkiem fajnie egzamin. Na nogi, na ręce, może jakieś takie dla motocyklistów właśnie, coś podszytego blachą, jakaś kurtka. Dobre by to rzeczy były. Na pewno nie warto takich zombie palić, bo przecież taki płonący zombie to jeszcze większe zagrożenie. Wejdzie ci płonący zombie do leśniczówki, masz po leśniczówce. No. Trzeba myśleć. Kurde, naprawdę, to czuję, że ja bym był ministrem obrony tutaj na potrzeba kampie. To trzeba dokształcić.
0: Znaczy, ciekaw jestem, czy w ogóle biologicznie jest możliwe takie coś, żeby taki zombie był. Znaczy to by musiało być raczej coś w rodzaju jakiejś ludzkiej wścieklizny, nie wiem, coś takiego bardziej 7 dni później, taki był jakiś film, gdzie było to po prostu była taka jakby forma zarazku jakiegoś takiego, no bo mechanicznie to się umówmy, że mechanicznie no to jak to, co jest w Walking Dead pokazane, no to jest raczej mało możliwe, tak, żeby to był taki zombie, który przez 3 lata po prostu wygłodzony chodzi i chodzi dalej. Nie ma jakieś ścięgna przecięte albo coś. No, mechanicznie jest to niemożliwe. Tak? Natomiast taki byłby to taki, który stracił umysł, powiedzmy, dalej w pełni sprawny organizm. No i zabicie to nie tylko dźgnięcie w głowę, ale również w jakieś najważniejsze organy po prostu i tyle. No.
2: W najważniejsze organy, to nie wiem, czy tu organy mają jakieś znaczenie, no może trafienie w łeb, no ten mózg, to jeszcze może mogłoby się okazać, że faktycznie to działa, ale w organy, no to co tego zombie chcesz strzelić w wątrobę i liczysz, że on bez tej wątroby to już... Nie wytrzyma, nie?
0: Nie, tylko tłumaczę tylko, że taka prawdziwa apokalipsa zombie to absolutnie filmy tego typu nie pokazują, no bo to musiałby być jakiś rodzaj wirusa, czy może jakiejś bakterii, tak, która powoduje zombienie, ale takiego żywego organizmu, w pełni mechanicznie działającego. No jak podetniesz ścięgna z tyłu pod łydką, to po prostu już nie będzie w stanie chodzić i koniec, nie?
2: To, że no, niby tak.
1: No, ale w dalszym ciągu taki zombiak może sobie leżeć przez kilka tygodni ukryty w piachu, jak jakiś taki na przykład mrówkolew, czyli takie zwierzę, które się ukrywa w piachu i poluje na małe biegające owady. I tak wiesz, i tak sobie tak chapsnąć, złapać. I to by nawet miało dużo więcej sensu, jako pułapki, jako taka partyzantka zombiacka. Wudzu, znam ten grzyb jest podstawą fabuły The Last of Us.
2: A, w sumie tak nie skojarzyłem, że to faktycznie była bardzo mocna inspiracja, no.
1: Znaczy się to nawet nie inspiracja, to jest jasno powiedziane w fabule. Jeżeli tam trochę poświęcisz

0: bo on jakoś właśnie te owady gdzieś tam na, im nakazywał, żeby się wspinały, to wszyscy powinni się wspinać na drzewa, żeby, do słoneczka. Wilcze doły mi jeszcze przychodzą do głowy. Świetna broń na zombie. Porobić takie wilcze doły z kolcami, zombie tam powpadają. Zombie są niezgrabne, no, a nawet zgrabny człowiek może wpaść. No i potem je dobijać. Ja bym kazał wam wszystkim kopać. Kierownik, krawiec. Ja już wiem, już muszę. Ja się chyba zacznę przygotowywać do roli takiego kierownika, zarządcy, bo widzę, że wy nic w ogóle nie myślicie. Tu mędrkują. O, może... Czy zombie jest możliwe, czy niemożliwe?
1: No i właśnie dlatego na samym początku w Potrzeba Town dostaniesz taką czapeczkę z dzwoneczkami, żeby można było odróżnić, czy to ma sens, czy nie. Był jeden film, którego tytułu nie pomnę, jakoś kiedyś tam losowo sobie go włączyłem na Nigerflixie. Też właśnie motyw apokalipsy zombie, gdzie podczas, nie wiem, podczas takiego rajdu z bezpiecznego obozu ekipa, która została zaatakowana przez zombie, których się nie spodziewała, zostawiła tam karabin maszynowy, czy jakąś strzelbę, czy jakąś broń palną w każdym razie. No i ponieważ ta apokalipsa zombie trwała już trochę, jeżeli ktoś pamięta tytuł tego filmu i coś wam to dzwoni, to dajcie znać na czacie albo później w komentarzach. Jest taki jeden super inteligentny zombie, dodatkowo murzyn, bo czemu nie, który wziął ten karabin i zaczyna budować strategię, zaczyna korzystać z tego narzędzia, zaczyna to rozumieć, zaczyna robić za naturalnego lidera, który też wie, że widać, że wie, że zarządza pewną zgrają, tak? Pewną taką bezmózgą zgrają, ale próbuje coś tutaj sensownego ugrać, ale zaczyna się uczyć korzystać z narzędzi i myślę, że pod tym względem mamy przejebane, ponieważ każda epidemia, którą kiedykolwiek widzieliśmy, miała swoje instancje w postaci mutacji. Więc jeżeli się pojawi taki mutak, który będzie super inteligentny, jak na oczywiście martwego zombiaka i będzie w stanie na przykład korzystać z broni albo będzie w stanie obsługiwać komputery, no to zaczyna być trochę problem.
0: No.
2: Chyba świt żywych trupów, jak mi się wydaje, bo tam właśnie też pamiętam taką scenę, że murzyn był właśnie i on był zombiały i próbował nawiązać dialog z tymi, co się ukrywali za taką żelazną bramą zamknięte to było, czy kracianą bramą, już nie pamiętam teraz. I on zaczął właśnie jakby z nimi próbować negocjować coś stała taka zgraja właśnie tych zombiaków, zamknięci za tą bramą ludzie i nagle on się odezwał do nich, nie?
1: To nie było to, tutaj nie było negocjacji, tutaj była zwyczajnie strategia. Jeden rajd, który był nieudany, gdzie zostawiono, nie wiem, czy samochód, czy po prostu jakiś tam karabin, po prostu rzucili, kiedy kogoś ewakuowali. No i typek, który się po prostu obudził, można, o, kurde, tak jak szury się, tak wiesz, takie wielkie przebudzenie, nie? To taki wielki przebudzony zombie.
2: To może podobna scena po prostu.
0: Jak zrobimy przerwę, to puszczę wam trailera do Dead Island 2, gry, która niestety nie wyszła. Bardzo fajne, jeden z fajniejszych trailerów growych. No i tam jest tak na wesoło temat zombie podjęty. Są zombie na wrotkach, jakieś takie paniusie, bo to wszystko te klimaty, ale nie wiem, Miami Beach. Zombie na wrotkach, jakaś babcia zombie śmiesznie biegnie w waszym kierunku. No, fajne, fajne. I w ogóle mieli tam głosy podkładać Jack Black i ten Aaron, zapomniałem nazwiska, ten co w Breaking Bad grał Jesse'ego Pinkmana. No szkoda, że produkcja nie wyszła, jestem zasmucony.
1: Ale tutaj mała ciekawostka dotycząca Dead Island Riptide, w którą grałem na PlayStation 3. Wyszło to na jakimś hackatonie, na jakiejś takiej imprezie, gdzie przez 48 godzin grupka kilku kuców miała zaprojektować grę. No i oni zaprojektowali grę, gdzie miałeś bronie, które mogłeś sobie customizować, modyfikować, że każda z tych broni się składała z 15 części i mogłeś sobie tam dokładać różne dziwne rzeczy. I ten Dead Island Riptide jest grą, której rdzeń powstał w 48 godzin, która odebrała wówczas na tym hackatonie jakieś niesamowite nagrody i tak dalej, no i też pewnie pieniądze, dzięki której ta gra została wydana, a poza tym mamy całkiem spory polski akcent w Dead Island.
0: Oprócz tego, że Polska gra?
1: Znaczy się

0: Nie, no bo polska gra, tak.
1: No Techland.
0: To miałem na myśli, tak.
1: Aha, no. Ale to jest w ogóle bardzo fajna gra. Ona ma... To jest gra, w której się udało coś fajnego. Osiągnąć taki klimat jakby duchoty, przebywania w dżungli. Pamiętam, że świetne, nie wiem, chyba dźwięk tutaj dobrze robi, bo tam jakieś takie, wiecie, cykanie owadów słychać, taki jakby... Czuje się ten skwar, nie? To, że tam jest gorąco. Jeszcze te zombie w bikini, biegające laski zgniłe. To wszystko fajny, fajny klimacik to miało. No, no i taka brutalna gra, to nawalanie tych zombie jakimiś kijami od szczotki, aż się rozpadną. No, a zamiast strzelania, bo tam był nacisk na walkę wręcz, nie? W Dying Light'a niestety nie grałem, ale planuję sobie kupić pierwszą część. Tam już jest parkour, taki parkour zombie. Wcześniej mieliśmy zombie w bikini, a potem właśnie parkour zombie. No to też może być dobre. To taki spadkobierca trochę duchowy Dead Island, no bo też Techland to robił po tym, jak sprzedał markę Dead Island gdzieś tam za granicę. No i popatrzcie, zwykle to tak mogłoby działać, że, no, że Polakom ktoś sprzedał licencję i nie zrobili, a tu właśnie w drugą stronę. Fajna polska gra, sprzedali licencję za granicę i nie doszło do zrobienia drugiej części, a szkoda.
0: Skoro rozmawiamy o grach, które są zombione, no to ciężko zapomnieć o Days Gone, który... Mam bardzo ambiwalentny stosunek do tej gry, bo gra jest długa, gra jest bardzo ciekawa fabularnie, mimo że fabularnie jest liniowa gra z otwartym światem, ale daje się zauważyć, że mniej więcej od połowy gry, kiedy ta komplikacja tych wszystkich, tej wszystkie, całej różnorodności zarówno postaci, jak i twoich broni jest bardzo duża, to tak wygląda, że nagle wszyscy testerzy zwyczajnie umarli, albo poszli na kawę, albo poszli spać, albo nie wiadomo co się z nimi stało. Ale jednak jest to fajna, fajna koncepcja na zasadzie, że całą taką przyszłość, można powiedzieć, te obozy zostały zbudowane na bazie gangów, motocyklowych, które no, spodziewamy się, że będą sobie w stanie się szybko poruszać, będą w stanie się zorganizować, będą w stanie się zacząć tutaj sobie coś sensownego jakoś zadbać zwyczajnie o siebie. I tutaj mamy też różne takie różne decyzje moralne, bo pojawia się na przykład wątek niewolnictwa, pojawia się wątek rywalizacji między tymi obozami. Ale myślę, że w momencie, jeżeli faktycznie by doszło do takiej apokalipsy zombie, to pierwsze co, to bym poszedł nie do państwa, ale właśnie do mafii, właśnie do gangów.
1: No, no, ja chyba też. W ogóle tak sobie przypominam, że w całkiem sporo gier z zombiakami graliśmy na antenie Nocnego Radia. Ty grałeś chyba potrzeba też w The Last of Us, nie? Na radyjku.
0: Na radyjku to nie wiem, chyba nie.
1: Może w co innego. W Heavy Raina na pewno grałeś, jeszcze w kilka innych, a nie pamiętam. No ale ja grałem w Dead Island, w Project Zomboid. Niedawno też taka fajna, izometryczna, niezależna gra i tam to już jest nacisk na przygotowanie sobie właśnie racji żywnościowych. Można się skaleczyć przechodząc przez okno jakimś szkłem i rana nam zaczyna ropieć. Takie bardzo, bardzo dużo detali, nie? Takich rzeczy, o które no, faktycznie można by się przejmować. No bo tak, zatniesz się brzydko jakimś szkłem, nie? Przechodząc przez okno i co zrobisz, jak bandaży nie masz, jak nie masz czym zdezynfekować, zabrudzisz sobie to jakimś syfem i po tobie, nie?
2: Prawie jak u mnie w kuchni.
1: Kuchnia zombie. No, jeszcze by się znalazły jakieś inne gry. Tu Left 4 Dead jest wspomniany. No to taka kooperacyjna gra, która stawiała na kooperację. O, pamiętam z Zenonem graliśmy przecież w World War Z. Całkiem niezła naparzanka. A w tym Days Gone, o którym wspominasz, że potrzeba, to tam z tego co pamiętam były takie całe chmary tych zombiaków, tak? Że takie po prostu strasznie było ich dużo czasami.
0: Tak, tak. To jest w ogóle taki punkt charakterystyczny, tak? Że atakujecie na przykład, wiesz, 1000 postaci i te wszystkie 1000 postaci jest, karta ma swoje, wiesz, każdy ma swoje ruchy, każdy ma swoje animacje. Nie czujesz, żeby to było jakoś, nie wiem, jakoś tam sztucznie pokazane. kawał dobrej roboty programistycznej, graficznej tam zrobiono, jeżeli chodzi o Hordy. To jest naprawdę state of the art.
1: No, tak sobie wyobrażam, bo wiem, trochę eksperymentowałem z wydajnością tam silnika Unity i postaciami. No to naprawdę ciężko jest to zrobić, żeby taka Horda cała była i żeby to komputer nie haczył, nie? Czy konsolka. No, to, no rzecz jasna, musi być naprawdę świetne level of detail, że te zombiaki są upraszczane, jak są daleko. Tyle, że zwykle jak się takie postacie upraszcza, to upraszcza się też szkielet na przykład, a uproszczony szkielet potrafi zdeformować takiego bohatera niezależnego totalnie, że on nagle się rozciąga. Stąd się to stosuje na postaciach, które już są całkiem niewidoczne, są całkiem poza zasięgiem naszego wzroku, gdzieś za ścianami. No, bo gdybyście zobaczyli, jak jakiś bohater w Wiedźminie na przykład, co się z nim dzieje, jak go nie widzicie, to moglibyście się bardzo zdziwić. Wyglądałby jak potwór jakiś.
0: No tak, tutaj naprawdę kawał dobrej programistycznej roboty oddano, dlatego że tutaj pierwsza scena, kiedy w ogóle, jeżeli jedziemy fabułą i zapoznajemy się z pierwszą Hordą, to jesteśmy jeszcze wówczas za słabi, żeby z nią walczyć, ją obserwujemy z pewnej odległości. I to jest taka grupa mniej więcej, nie wiem, 500-700 postaci, która sobie zwyczajnie idzie. I to jest coś takiego, że jeżeli gramy w gry komputerowe i jest jakaś Horda, i są dwie postacie, które się poruszają w dokładnie ten sam sposób, to my to zauważymy, bo ludzki mózg lubi sobie tak, wiesz, dodawać jedno do drugiego. A tutaj każdy z tych, przynajmniej z tych zombiaków, które były na pierwszym planie, każdy inaczej powłócza nogami, każdy gdzieś tutaj się na lewo, na prawo spojrzy, jakąś tam ramionami macha. Naprawdę, naprawdę ogromne wrażenie na mnie to zrobiło i to jest... No nie wiem, no podejrzewam, że w samym projektowaniu tej gry to było coś na zasadzie, słuchajcie, inwestujemy 50% w budżetu w to, żeby fajnie wyglądały Hordy, a resztę sobie olejemy, ale naprawdę polecam sobie obejrzeć Days Gone, Hordy, nie wiem, gdzieś na wyzwaniach, mnóstwo takich nagrań jest i zobaczyć, jak to naprawdę niesamowicie pięknie wygląda, plus jeszcze niesamowicie fantastycznie udźwiękowione, kiedy słyszysz, tutaj wiesz, jakieś takie, wiesz, takie... z 30-100 mniej więcej, tak, postaci, które są wokół ciebie i nie słychać tej powtarzalności. Nie słyszysz, że te frazy się powtarzają. Zrobili naprawdę niesamowitą robotę.
1: No, skoro te zombiaki się nie powtarzają, to znaczy, że... Znaczy, to jedyne rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy, że to się robi po prostu takie postacie generyczne, czyli takie, z których się da zrobić kilka różnych.
0: Wiesz co, przerwę ci, nie chodzi mi o wygląd tych postaci, tylko o ich animację.
1: No, animacja, tak. No, ale to każda postać też ma przypisane jakieś animacje, które są dla niej dostępne, bo tu chodzi, wiesz, nie tylko o wydajność, ale też o to, żeby to zmieściło się w ramię. Bo po prostu jak te zombiaki są właśnie takie, że z jednego robisz 10 różnych, to jest cały czas jeden, ten sam i to wtedy, wiesz, i wpływa na wydajność i na oszczędność ramu, więc tak to się robi, nie? Pamiętam, jak w Heavy Rain kiedyś grałeś i tam był też taki tłum, kiedy ten ojciec się przeciska przez jakiś tłum, bo jego tam córeczka gdzieś na ulicę wyszła, on się przeciska, no i dało się zauważyć, że co któraś tam postać jest taka sama, nie? Po prostu, no, bo musiało tak być. No, a tutaj ja sobie nie wyobrażam, jak mogli to programistycznie zrobić. To jest, to musieli jakichś specjalnych naprawdę trików jeszcze dodatkowo używać. Oprócz dobrego LOD, oprócz postaci generycznych, oprócz jeszcze dużych skilli, jeśli chodzi o modelowanie, bo to nie jest tak prosto zrobić fajnie, bo są duże oczekiwania dziś, że postacie będą wyglądały jednak realistycznie. No a te poligony, jak na nich za bardzo zaoszczędzisz, no to będzie widać te kanty, te niedoskonałości, to takie low poly. No i to też wielka sztuka, żeby to zrobić dobrze, żeby to wyglądało, żeby było i oszczędnie bardzo, i realistycznie. I w tym celu się robi po prostu bardzo wysokiej jakości normal mapę, czyli tą mapę wypukłości na postaciach, że jakby sama tekstura dodaje postaci detale. Po prostu jest wypalany wypalane są te detale na teksturze z postaci przygotowanej w wyższej rozdzielczości, tak jakby. No i właśnie tu gdzie słuchacze znikają po prostu szybciej niż parówki z lodówki Etama, jak gadam o takich rzeczach, wszyscy idą spać.
0: Jest druga 15, więc myślę, że nie ma się co dziwić, ale wiesz co, no tutaj przede wszystkim nie bez powodu Days Gone wyszło bodajże 3 lata po premierze na konsolę, wyszło dopiero na pecety, tak, więc to też bardzo sporo świadczy o, wiesz, pewnych trikach, które na konsole zadziałają, ale jeżeli rzucisz to na bardzo trudny rynek pecetów, no to potrzebujesz trochę więcej. I właśnie dlatego konsole są do grania, a komputery są do pracy.
1: No coś w tym jest. Tak.
0: A właśnie jeszcze tutaj wracając, bo trochę pośledziłem i pośledziłem ten wątek, to jest w dużej mierze po prostu ziarno losowości. Jeżeli chodzi o same animacje, bo o samych animacjach mówiłem, bo jeżeli masz, nie wiem, masz jakiegoś zombiaka i zaprojektujesz do nich, dajmy na to 100 różnych animacji poruszania się, takiego, wiesz, takiego łażenia sobie, wiesz, spacerkiem, drugie 100 animacji łażenia biegiem, w momencie, kiedy dorzucisz do tego ziarno losowości, no to wówczas możesz osiągnąć naprawdę całkiem fajny efekt w postaci lepszego odbioru. Bo jeżeli w tym Heavy Rain, który właśnie tutaj przyciągnąłeś, jeżeli byśmy zrobili, nie wiem, jakiś losowy kolor sukienki, losowy kolor garnituru, losowy kolor włosów, dajmy na to, od strony wizualnej, a z drugiej strony tutaj bardziej machającą rączką, tutaj mniej machającą rączką, bardziej nóżka, bardziej do przodu idzie, no to już to ma dużo więcej sensu. Tylko problem jest taki, że nie możesz wtedy przeliczyć tego 1000 postaci jednym cyklem, tylko każdą z nich musisz przeliczyć po swojemu. I to jest kunszt proceduralny. I bardzo za to cenię twórców Days Gone.
1: No, ja bym tu stawiał raczej na losowość, ale przygotowaną wcześniej. To znaczy, że przygotowujesz sobie jakąś tam pulę tych zestawów i losujesz zestawy, a nie, że robisz, że nadajesz losowość w fizyce, ruchu i tak dalej, bo to jest za bardzo procesorożerne, tak się to raczej nie robi.
0: Znaczy nie, ja tutaj bym się kłócił, tak, bo jeżeli masz, nie wiem, masz szkielet, tak, i masz animację wypuszczenia ręki do przodu, kiedy ta postać idzie do przodu, to tak macha sobie lewa łapka, prawa łapka, lewa łapka, prawa łapka. No jeżeli byś dodał do tej liczby, która, nie wiem, przesuwa tę prawą łapkę, dosłownie 2%, tak? Takiej na wszystkie wektory, na wszystkie współrzędne. Jeżeli byś dodał 2% losowości, to już wówczas jako gracz myślę, że tego nie zauważysz.
2: Nawet można prościej, jak masz na przykład już zarys tych obliczonych klatek, tak, że tam jest powiedzmy, że 30, powiedzmy to dla przykładu, 30 klatek, jakieś stąpnięcie, to pierwsza postać zaczyna od klatki 1, a na przykład druga idąca za nią od klatki 5 ten ruch zaczyna. Nie, już
0: nie,
2: jest...
0: nie, to wtedy to widać, to jest bardzo stary trik i to będziesz widział. Będziesz widział jako odbiorca, będziesz widział tę powtarzalność. Tego w Days Gone nie zauważysz.
1: Raczej no się tego nie robi.
2: Procentowo troszeczkę tam zmieniono.
1: Raczej się tego nie robi, chłopaki, tak jak sobie to wyobrażacie. Nie chcę tu za mentora robić, ale akurat sprawdzałem, nie wiem, wiele, wiele różnych silników ruchu, specjalnie tak przygotowanych i sraki. No nie robi się, to tak po prostu się nie robi. To by działało. Nie, oczywiście, że to, co mówicie, mogłoby działać i czasem może się takie techniki wykorzystuje, ale raczej się unika nadawania losowości animacji. Prędzej no jeszcze jakiś tam dynamic bone, czyli po prostu to jest taka, nadaje się taką fizykę dla kości, że ona się staje sprężysta, ta ręka, jak się rusza, wiecie, takie... Czy tam na przykład włosy, nie? Kość do włosów, że te włosy po prostu sprężynują. Takie rzeczy to tak, ale nadawanie losowości skali ruchu tam ręką, nogą czy coś się nie sprawdza, chociażby z tego powodu, że te animacje czasem mogą dziwnie przez to wyglądać. Nawet jakbyście dodali te 2%, 3%, to w przypadku niektórych animacji zaczęłoby się to pierdolić. Animacje muszą być bardzo dobrze dopasowane w ogóle do czynności, które postać wykonuje. Muszą być... Tam się nie używa fizyki, że ręka się zaciska i kubek ma fizykę swoją, tylko ta animacja musi być dokładnie tak przygotowana, żeby te palce nie weszły po prostu w tego kubka, nie? Bo to za dużo obliczeń i jeden taki bohater, który by używał fizyki, że coś wkłada w dziurę i to tam fizyka, to zeżarłoby. A tutaj wszystko jest tak pewnie zoptymalizowane, wymaksowane, tak żeby oszczędzać na wszystkim, że wszystko musi być wcześniej bardzo dokładnie przygotowane i raczej tu w tym przypadku akurat nie spodziewałbym się, że jest miejsce na losowość nadawaną skryptem.
0: Jestem gotów w to uwierzyć. Zdasz się lepiej także.
2: To mnie zaskoczyłeś, Krawiec, bo ja myślałem, że już, czy ja nie jestem na bieżąco z tymi silnikami kompletnie, bo w ogóle z silnikami nie miałem wiele wspólnego. Natomiast myślałem, że już są te takie kolizje, bo no wiadomo, to jest kość, tak, która jest obłożona dookoła warstwami z face'ów jakichś takich trójwymiarowej siatki, tak? Aż myślałem, że może na tyle to jest zaawansowane, że już na przykład kolizja tych face'ów jest obliczana jakoś.
0: Oj, stary silnik kolizji jest takim pierdolonym skurwysyństwem, żebyś to zaimplementował i żeby to wydajnie działało.
1: Na kości jest w etamie nałożony tak zwany kolider, czyli bardzo uproszczony obiekt, który decyduje, gdzie ta postać ma właśnie, no gdzie się kończy ta ręka, gdzie ma być użyta po prostu kolizja, czy przy strzale, czy przy... To są bardzo uproszczone.
2: Taki manekin jakby.
1: Tak, to się robi zwykle z kapsu albo tych, no, kubów, nie? Albo kul. Są, no, w Unity od lat na przykład są tylko te trzy figury geometryczne. Czyli kapsuła, sześcian i kula do tworzenia takiej jakby mapy kolizji dla postaci. Są czasami, słuchajcie, tak jak wy mówicie, w grach używane bardziej zaawansowane metody niż ja mówię, tylko ja mówię o grach, które muszą być dobrze zoptymalizowane. W GTA były na przykład kolizje stóp bardzo dokładnie przygotowane, że postać jak weszła na chodnik czy coś, to ta stopa się dopasowywała do podłoża tak jakby, nie? Nie wchodziła przez to w ziemię. Było to bardzo dobrze zrobione. No, w Cyberpunku już nie dali z tym rady za bardzo.
0: A nawet dzisiaj sobie, bo ostatnio sobie gram, bo wyszedł patch na PS5 w Metro Exodus i dosłownie godzinę temu zastrzeliłem kolesia, dostał odrzut tam z shotguna i co? I wpadł do lodówki. Stopy zostały na zewnątrz, a łeb kurde w zamrażalniku.
2: To jest taki pół biedy, bo chociaż go zastrzeliłeś i grałeś dalej, a jak grałem z Czurą w Kangurka KO, to żeśmy w pewnym momencie wskoczyli w drzwi od góry jakoś i on się zaklinował w tych drzwiach i nie szło wyjść. Musieliśmy od nowa etap zaczynać, nie?
0: Natomiast jeszcze tutaj wracając do samego mechanizmu kolizji, bo kiedyś próbowałem do tego podejść programistycznie, jeszcze za czasów studiów, i to jest tak niesamowicie niewdzięczne, bo jeżeli postawisz sobie jakiś taki trójkąt, tak? Cokolwiek, tak? Jakiś obiekt trójwymiarowy, to jest jeszcze pół biedy, tak? Natomiast jeżeli chcesz liczyć kolizję, to powinieneś liczyć nie tylko wierzchołki, ale powinieneś też liczyć tę przestrzeń między nimi. I to jest niesamowicie zasobożerne.
1: Tak, to znaczy robi się na przykład czasami kolizję szmaty czy ubrania dość dokładną, typu sukienka, która się opina na nogach, nie jest sterowana za pomocą kości, tylko po prostu ma fizykę swoją, ten materiał, też uproszczoną, ale już trochę bardziej dokładną. Można tak zrobić flagę, można zrobić tak koc jakiś, który spadnie.
3: 100 zł.
1: O kurczę. O tej porze się, słuchajcie, zjawił Matt, wysłał stówę i napisał, uwaga, cytuję, yo. Yo.
0: I tak trzeba żyć. No, w przypadku animacji szmat, to mi się wydaje, że spokojnie można sobie to akurat podejść krzywymi Beziera i sobie obliczyć to tylko i wyłącznie na podstawie kolizji wierzchołków. To było po raz pierwszy zastosowane w pierwszej części Splinter Cell, Toma Clancy'ego, znaczy się na podstawie książki Toma Clancy'ego, gdzie faktycznie te wszystkie efekty przechodzenia przez jakieś, nie wiem, przez jakieś zasłony, coś takiego, faktycznie robiło to fajne wrażenie, ale to też jest tylko i wyłącznie matematyka. A to nie są te kolizje, których potrzebujemy w momencie, kiedy do kogoś strzelamy, albo jeżeli jedziemy samochodem i tutaj nam dupa trochę przytrze, no to tutaj już się robią dużo poważniejsze problemy.
2: Tak. No też trzeba ślady na teksturze zostawić, coś tam jest kupę rzeczy, które trzeba naśladować, nie?
1: Tak, tak. Musi się przylepić ten sprite z dziurą od kuli do ściany, nie? A to, co potrzeba mówisz, to tak, to już się w bardzo nawet starych grach pojawiały. Tam czy koraliki jakieś takie, co wiszą w przejściu, nie? Że one są, tam się odpychają, znaczy, no wiemy, o co chodzi. W drzwiach wisi jakaś zasłona i przez nią przechodzimy, takie efekty, no. Tak, to w Unity na przykład to jest obiekt, który ma parametr Klod, czyli szmata.
0: To współczynnik folii.
1: Taka folia, taka szmata, no, klod.
2: Ja przyznam szczerze, że rozładowania napięcia i końca śmiechu powiem, że pierwszy raz, jak się spotkałem z koniecznością zrobienia materiału, była taka animacja robiona jeszcze na Amidze pod płytę CD wydawaną na peceta, gdzie flaga miała przelecieć przed kamerą i po prostu falować, to użyłem po prostu displacement map, to się chyba nazywało, czyli płaszczyzna prostokąta z nałożoną teksturą, i przez tą teksturę, przez tą flagę przenikała pod kątem ten szum fraktalny po prostu, zniekształcając to, nie? Tą powierzchnię złożoną z prostokąta z iluś tam mniejszych trójkącików, nie? No tak, się przebijało, jak gdyby ten fraktal się przebijał przez to.
1: Bardzo różnie się robi różnego rodzaju fizyki w grze. Inaczej się zrobi flagę powiewającą gdzieś tam sobie, inaczej się zrobi taką szmatę wiszącą, która musi opływać, inaczej fizykę postaci, która musi stać na gruncie i w niego nie wpaść, inaczej fizykę strzałów, inaczej fizykę wody, gdzie muszą takie ripple się pojawiać, nie? Takie, no, jak to się mówi po polsku, no takie fale, jak idziemy po wodzie, nie? Zresztą wodę się w ogóle na przeróżne sposoby robi, są różne techniki zrobienia realistycznej wody, jeden zrobi tak, drugi siak. Ale dzisiaj na przykład sobie słuchałem wywiadu z twórcami Hotline Miami, Hotline Miami, jedna z moich ulubionych gier, nie wiem, coś takiego ma w sobie, jest fajna, taka popieprzona, narkotyczna, jakaś taka zręcznościowa, lubię ją. I Hotline Miami powstawało na Game Makerze, czyli wiecie, na takim programie do robienia gier, nie? I fajnie ta rozmowa wyglądała z twórcami. No, wasza gra jest bardzo, wbrew pozorom, zaawansowana. Jakich narzędzi używaliście do jej zrobienia? No, na Game Makerze zrobiłem. Rozumiem. Na programiku. A muzyka wasza? No, wyjątkowo dostaliście nagrodę za muzykę. Skąd taka muzyka dobra tu? No, napisaliśmy tam do takich różnych, co ich znaleźliśmy w internecie tam i nam pozwolili. I tak się tak wszyscy zachwycają, a to taka dwóch ziomeczków zrobiło na Game Makerze. Potrzeba, ucz się Game Makera, cholera jasna.
2: Wiesz co, dobrze, że muzyka nie została zrobiona na Music Random Makerze. Ja kiedyś coś takiego miałem i to bardzo, bardzo dawno temu, to jeszcze kiedy były Macintosze pod 6-8K procesory Motorola, to na Amidze, na emulatorze miałem pod Maca coś, co się nazywało Wave Fractal Music Maker i to było takie jakby szumiące morze, które układało się w taką medytacyjną muzykę i to się całkowicie losowo, tam się ustawiało dosłownie 2-3 suwaki, czy już cyfry, nie pamiętam, się podawało, wklepywało i na podstawie tych trzech parametrów on robił szybciej te fale albo wolniej, powstawała muzyka z tego, taka medytacyjna, jak gdyby, nie?
1: Dobrze, że pokazałeś nam. Taka muzyka, taka... To fajna.
2: To zombie maker.
1: Zombie,
2: mi to w naturze dobrze wychodzi.
1: Zombie music
2: to,
1: maker.
2: Zabrzmiało, ale w naturze ja potrafię zombiaków robić. Kiedyś nawet sobie zrobiłem eksperyment. Nagrałem kilka ścieżek na Audacity i jak włączyłem, to normalnie miałem hordkę małą zombie.
3: Powiedzcie coś do mnie.
1: No widzicie, czyli potrafi udawać zombiaka, by się tam, kurczę, wpisał w ten tłum i wzięliby Etama za swojego. No. Kurczę, tworzenie gier to jest w ogóle bardzo fajny temat. Zawsze mnie to fascynowało. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś zrobię jakąś grę. W końcu, kurde. Fajnie by było w końcu jakąś zrobić. Tylko trzeba zrobić na początku prostą, mega prostą, a nie się pierdolić.
2: No ja dwa razy podchodziłem do robienia gry autorskiej. Raz to był Monopol, ale to opowiadałem. Skończyłem grafikę i skończyłem się pamięć 64 kilobajty w Atari. A drugi raz to była gra, która mnie natchnęła, kiedy zobaczyłem grę na PC-ta Mad Dog McCree. I postanowiłem zrobić podobną grę, tylko uproszczoną, z kolegą. Mieliśmy kamerę i digitizer do Amigi. Nazwaliśmy ją Zabij Drania. I ten drań wyskakiwał zza drzwi, z prawej, lewej strony, z góry lub z dołu. I trzeba było strzelić, nie? Ale też coś tam. Nie pamiętam, co spowodowało, że tej gry nie dokończyłem.
1: Lenistwo.
2: Nie. Nieumiejętność po prostu tam jakiegoś elementu w Amosie. Po prostu coś tam mi nie poszło za dobrze. Ale już nie pamiętam dokładnie.
1: No to
2: co.
1: Były niestety czasy, że trzeba było naprawdę tego Amosa nieźle znać. Nie było takich narzędzi jak dzisiaj. Dzisiaj można o wiele łatwiej zrobić. Nawet taki game maker, który ma swój własny język skryptowy, to idzie się nauczyć tego, nawet jak się jest krawcem czy Etamem, a potrzeba to w ogóle by, kurczę, z palcem w nosie nauczyłby się składni trochę innej i zaraz by po tygodniu wymiatał, pisał skrypty za was.
2: Nie, ja mówię szczerze, słuchaj, jak gdybym ja dzisiaj miał czas w przyszłym tygodniu i dzisiaj postanowił, że do przyszłego, nie, dzisiaj jest czwartek, do przyszłego czwartku stworzę aplikację Nocne Radio, poza tym, że nie będzie w Google Play dostępna, tak, bo tego to nie wiem, jak to zrobić, musiałbym poczytać na ten temat, jestem w stanie napisać player nocnego radia, ty po prostu się klikasz, masz widżeta taki no kończy,
1: ja nie wierzę klikasz. W takie rzeczy tam. Tak się przechwalasz, ale tak naprawdę ty nie umiesz ustawić sobie, żeby ci tam na YouTubie wszystko działało, tam wielu rzeczy, no to ty chcesz pisać aplikację, no. Ty
4: tak, ale ty, ja już tutaj słyszę, ja tutaj po klikaniu w klawiaturę już słyszę Android Podcast App Generator, tutaj przed chwilą słyszałem.
2: A nie, słuchaj, bo są takie teraz aplikacje. Ja na przykład...
4: ale ty chcesz uczyć ojca dzieci robić, czy co?
2: Nie, oczywiście, że nie, absolutnie. Przecież wiem, że ty jesteś programistą.
4: No to nie wiem, tak to trochę wiesz, tak co... Ja wiem, naprawdę, odtwarzanie MP3 na Androidzie nie jest szczególnie trudne. Tym bardziej, że on to potrafi out of the box, więc no sorry, równie dobrze mógłbyś napisać symulator dodawania.
2: Z takim
4: specjalnym ifem, że jeżeli ktoś wpisze 2 plus 2, to pokaże 5.
1: Wiesz,
4: i to będzie powoli.
1: Wiesz, tam mi się wydaje, że z nami i z tobą i ze mną to jest taki... Mamy to trochę na jednym wózku i jedziemy. Ja też się brałem trochę za jakieś tam... Chciałem napisać, a to jakąś prostą gierkę, a to coś. I my się zawsze na czymś zatniemy po prostu. No ty dojdziesz do tego, jak tą MP3 odtwarzać, jak tam, jak połączenie jakieś tam z serwerem zrobić, znajdziesz sobie tutoriala, a na końcu się zatniesz na czymś i nie zrobisz tego, no tak samo jak ja, no tak mi się wydaje.
2: Kiedyś pamiętasz, przypomnę ci, kiedy cię poznałem, wysłałem ci coś APK i instalowałeś na swojej komórce albo na tablecie, już nie pamiętam.
4: A pamiętam, bo on mi o tym powiedział i powiedziałem, żeby kurde się trochę cykał, bo ty to ściągnąłeś gdzieś z torrentów czy coś.
2: Nie z torrentów, napisałem mu wygaszacz ekranu reklamujący chyba Lorem Ipsum. To było, co to w ogóle było? Czy radio na fali? Czy nocne radio już było?
1: Czegoś się bałem wtedy faktycznie, no bo wiecie co, tak uruchamiać egzeka na swoim komputerze, uruchamiać egzeka od Etama, co on tam jakieś programy z gazetki wziął, generatory, coś tam ściągnął, tak się trochę chyba się bałem czegoś wtedy.
2: No, ale w końcu napisałeś, bo on chciał, nie on chciał, to było na Androida. On się tam pytał o uprawnienia, bo tam ten kompilator, który był do tego, co się zrobiło, on po prostu zakładał, żeby tam troszkę wyciągnąć informacje od tego, kto instaluje, nie? No i tam rzeczywiście o uprawnienia jakieś chodziło.
0: No i to jest właśnie etam w stanie czystym, tak? Tutaj coś tam, tutaj się podłączę do rządu światowego, nie? I słuchaj, to tutaj się wypowie, ten, zostawisz swoje dane, zostawisz swoją grupę krwi, ilość nerek i będzie wszystko ładnie, pięknie.
2: Nie wierzysz, potrzeba,
0: etam, że etam, naprawdę, wiesz co, nie chcę cię za bardzo znielubić, weź tak trochę, nie wiem, tak sobie zluzuj z kwestią programowania, kiedy jestem na antenie, bo nie chcę się uruchamiać.
1: Ale czemu? Etam, słuchaj, widział takie, można ściągnąć taki programik i on by wysłał go tym z NASA i tym z NASA by się szufladka od CD otworzyła, jak Etam by wcisnął przycisk. Są takie programiki do robienia takich rzeczy.
2: Wyobrażam sobie taką scenę, jest audycja z wideo, i potrzeba dostaje ode mnie podczas telefonu Skype'em przesyłką plików, dostaje etam.exe.
1: Etam.exe.
0: Musiałbym się postarać, żeby to uruchomić.
1: To jest dobra nazwa na audycję. Etam.exe.
2: Najlepszy numer.
0: Okej, dajmy na to. Tak. Sobie odpalam, tak, i mi się wysuwa tacka z komputera. Gdzie ja nie mam CD-ROM-u w komputerze. To nagle się wiesz, zmaterializowało, nie? I...
1: Tam egzę.
2: Gdzie tacka na tacce parówka. Albo jeszcze lepiej, potrzeba klika i nagle znika.
1: To ja tam chyba kiedyś coś opowiadałeś, że właśnie ta tacka od CD, to sobie kiedyś jej używałeś tam, sobie trzymałeś na niej kubek czy coś tam.
2: Nie, bo był taki program, który, wirus, który dawno temu był rozpowszechniany, że czy, nawet nie wiem, czy to był wirus, czy to był żart, czy to był jakiś żart, że właśnie dla pań w biurze, nie? Potrzebujesz tacki pod herbatkę, czy pod filiżankę kawy, się klikało, tak, i się wysuwała właśnie tacka od CD-ROM-u, nie?
1: No, ja taki żart kiedyś zrobiłem Tomkowi, Mapetowi, bo pracowaliśmy dawno temu właśnie w jednej pracy i się trochę się wściekł, bo on tam sobie wszystko przygotował na komputerze, poinstalował tak jak lubi, a ja mu tam jakiegoś ze strony dla Script Kiddy ściągnąłem programik chujowy, co tacka się wysuwa, mogę mu zdalnie wysunąć. No, dzisiaj bym raczej takich programów trochę bym się bał instalować. To wiecie, bo to działa tak. Ściągacie sobie, macie powiedzmy jakieś tam hasła zagwiazdkowane na komputerze i zapomnieliście, nie? A to ściągnę sobie programik, który mi odgwiazdkuje. Tylko mało kto sobie zdaje sprawę, że to odgwiazdkowane hasło gdzieś sobie może powędrować na przykład w świat zaraz, nie? Przy okazji wasze.
0: Ty krawiec, wiesz co? Ty wcale taki głupi nie jesteś.
1: Na jaki oglądasz?
2: Wiecie co? Miałam pewien pomysł. Ja zrobię etam.exe. Możecie umieścić na stronie i zobaczymy, ile osób otworzy.
5: To jest po prostu
2: coś... etam.exe. On będzie otwierał okienko
5: coś,
2: z etamem.
5: Coś takiego, czego nie rozumiem.
6: Mat, 50 zł.
2: Tyle na Windowsie po prostu w okienku.
0: Panowie, ty, ale wiesz co tak. Wiesz co? Zrób to. Wrzucimy to na stronę. Zróbmy to. Ja bardzo chętnie to rozkompiluję. Zobaczę, jak to zostało zrobione. Ale zrób to. Ile? Nie wiem. Kończy się czerwiec. Do końca lipca. Dostarczysz takiego etam.exe?
2: Zapiszę to sobie do swoich to do etam.exe. Już sobie wpisuję.
0: Nie, ale deadline. Konkret.
2: Piszę sobie.
1: Ja czuję, że te osoby, które ściągną, to będą dwie osoby w nocnym radio. To będzie Zenon i Potrzeba. Tylko, że oni zanim to uruchomią, to sobie to po pierwsze uruchomią na jakimś tam, na starym komputerze innym, co go nie używają. Po drugie, tam będą zainstalowane skanery jakieś sprawdzające, z czym to się łączy, gdzie tam, jakie tam porty skanuje. I tak podejdą do tego, jak do takiego zgniłego jaja, które jest ciekawostką, można sobie poglądać.
2: Bo mi to zajmie jakąś jedną godzinę. Ja będę z łańcuchem rower i ten łańcuch będzie mi się bujał. Taki, jak pies mają w tym samochodzie, taki z bujającą główką, to będzie etap z bujającym łańcuchem.
1: Coś zanikasz, chyba się oddaliłeś od mikrofonu, a w międzyczasie Matt ponownie tutaj rzucił donatorem i taki trochę enigmatyczny, tajemniczy komentarz, który nie do końca rozumiem. Drodzy panowie, a taka gra, idę na CPN, widzę facet w gipsie i pytam, co to? A on Hiroshima. Żegnają nasz kadr syreny nowojorskiej policji. I ja nie rozumiem tego do końca, o co chodzi Matowi, o co temu Matu chodzi. Hiroshima, facet w gipsie. Mat, mam dla ciebie zagadkę, bo ty lubisz zagadki, przypomniała mi się fajna zagadka. Uwaga, przygotuj się. Siedziało sobie trzech facetów nad rzeczką, jedli to, czego nie mieli, bo gdyby jedli to, co mieli, nie byliby tym, kim są. I kim byli? Tak ciekawe, czy ktoś odgadnie. Nikt nie odgadnie, to jest taka trudna zagadka. Siedzi trzech facetów nad rzeczką i jedzą to, czego nie mają, bo gdyby jedli to, co mają, nie byliby tym, kim są. Kim byli ci faceci trzy? Ale zagadka.
2: To jadam.
0: Eunuchy, którzy jedli jajka?
1: No kurde, no ty zawsze taki przemądrzały, wszystko wie. Taka zagadka zajebista była, musiał zgadnąć. Idę na balkon.
0: Ty, ale dobre,
2: to ja jak była córa mała, to wymyśliłem taki dowcip, czy takie pytanie właśnie, zagadkę, której nie da się wygrać nigdy. Może wy odpowiecie. Ma to ojciec, ma to matka, ma to ojciec, ma to dziad, ma to babka, ma to wujek, ma to ciocia, ma to piesek, ma to kocia. Co to jest?
0: Nowotwór.
2: Nie. Włosy.
0: Nie wiem, serce, płuca, wątroba, nerki.
2: No właśnie o to tutaj chodzi, że zawsze można powiedzieć nie, nie? To jest dowcip na zasadzie z tego, jak się nazywał ten rejs, co go klepał w tyłek i pytał się pan? Nie, nie ja, nie? No to jest na tej zasadzie, nie?
0: Kurde, ostatnio oglądałem taki fajny, taki film z lat 80. z Polski o tym, jak na Mazowszu wylądowało UFO. Jak to się, kurde, nazywało? Czekajcie. Big Bang to się nazywało. W każdym razie, historia mniej więcej polega na tym, że gdzieś na Mazowszu, na mazowieckiej wsi wylądowało UFO. I lokalni wioskowi uczestnicy tego, świadkowie tego całego wydarzenia przygotowują się do tego, do przyjęcia tych wszystkich obcych, którzy się tutaj za bardzo nawet tam nie pojawiają, tylko są gdzieś tam w tle przedstawieni jako historia. No i się pojawia właśnie ta dyskusja niesamowicie, naprawdę, naprawdę niesamowicie piękna, dotycząca co znaczy człowiek, co znaczy rozmowa z drugim człowiekiem, co znaczy bliskość z drugim człowiekiem. Jestem pod dużym, dziwnym wrażeniem, że nie słyszałem o tym filmie wcześniej, bo jest to coś, czego powinni uczyć w szkołach podstawowych. Zaraz wam tutaj wrzucę link do jakiegoś tam jakiegoś filmwebu. Można to obejrzeć na VOD TVP.pl.
1: No proszę.
0: Już tutaj wrzucam. Ach, z tego. Jest chyba na YouTubie też jest dostępne, także. Jest to projekt, powiedzmy, dziwny, takie trochę kino moralnego niepokoju, ale bardzo żałuję, że nie widziałem tego filmu wcześniej.
1: I to jest polski,
2: ja
1: mówisz.
2: Polecam
1: film, tak?
2: Polską produkcję Pocztówka z Republiki Absurdu. To jest chyba na YouTubie nawet dostępne. Jest YouTube Filmoteka Polska, coś takiego z 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo fajny film i fajne pomysły są. Między innymi Knigolica, czyli rosyjski Facebook.
0: A dobra, wracając do tego Alone, bo tego filmu chyba nie widziałem. Także może zaspoilerujemy. Krawiec, jak ten film się kończy? Jaka jest konkluzja? Czego się nauczyłeś z tego filmu?
1: Że najważniejszy jest drugi człowiek i że sami to nic nie zrobimy, że warto mieć kogoś, Ja właśnie nie mam, więc mnie zombie zaraz zjedzą i dupa będzie blada. Nie, no, film się kończy tak normalnie, no. Mężczyzna i kobieta, nie? Jak oni tak się nazywają trochę. Ona się nazywa Ewa, a on ma imię podobne do Adam. Jestem Adam, wszystko zjadam. No i tak trochę Adam i Ewa, ostatni ludzie. No, nie wiem, tak... To nie ma jakiegoś wielkiego przekazu, ale fajnie jest pokazana taka rzeczywistość w świecie opanowanym przez straszliwą zarazę, jak tu przetrwać i czy jak tu ufać ludziom, z kim warto trzymać, z kim może mniej. To, że ludzie naprawdę, ja myślę, żeby dziwaczeli strasznie i mogliby nas zaskoczyć. Ktoś, kto się wydaje spoko i że nam sprzyja, nagle się okaże, że on ma jakieś inne cele, że o kogoś innego dba. No wiecie, jak to w tych filmach tego typu, nie?
0: Czyli co? Czyli takim finalnym wnioskiem z tego całego filmu to jest takie, no widzicie, jak on mnie traktuje? Tak, wiesz, tak nawiązując do relacji międzyludzkich.
1: Widzicie, jak te zombie mnie traktują? A to zaraza to się z brudu wzięła. Ja to się umyłem dzisiaj. Cały.
0: I przybyłeś cały zaśmierdzony, zamoczony. Tutaj ja już tutaj piszę pismo, skieruję zaraz do ministra zdrowia, bo ty tutaj nie jesteś tutaj tym, którym się spodziewałem, żebyś ty był.
1: No tak, tak. A chcieli ostatnio Kononowicza pozbawić... Jak to się mówi? No zamknąć go w chorobie.
0: Praw rodzicielskich.
1: Praw ludzkich, bo go chcieli przymusowo zamknąć w choroszczy. Ale chociaż to, bo są jakieś 3 rozprawy, to w ogóle King of the Diamond mu wytoczył taki znany szoter. I 3 sprawy chyba o to, żeby mu prawo jazdy zabrać, bo on jest niebezpieczny. No, coś w tym jest. No, był wypadek ostatnio. Przysnęło się Krzyśkowi za kierownicą. Ta cukrzyca i w ogóle. Druga sprawa będzie chyba dopiero o to, żeby go właśnie przymusowo, żeby go ubezwłasnowolnić, to jest to słowo. Jeszcze tam coś zrobić, bo on faktycznie jest niepoczytalny jakby trochę, bo on cały czas pisze te donosy na wszystkich dookoła po prostu, jak z karabinu maszynowego. Na tego i na tamtego i jakieś niestworzone historie sobie wymyśla. Ten King of Diamond, oni się wyszło, że się już tam trochę kiedyś znali, bo on mu dał jakąś przyczepę kempingową do podtrzymania tam na posesji, do przechowania, nie, żeby ona tam stała. I Kononowicz, oczywiście, jak to Kononowicz, tam wlazł do środka, mimo że to nie jego, trzeba sprawdzić, co tam w środku jest. I łopatę znalazł, słuchajcie. I ułożył sobie zaraz historię, że tą łopatą, ta łopata do morderstwa była użyta i to ktoś nią zabił i to jest przechowywanie na mojej posesji dowodów zbrodni i już donosik jest napisany. Tak w ogóle, no, odjechany jest koleś, nie, całkiem już.
0: No tutaj tak, jeżeli chodzi o prawo jazdy, to jak najbardziej byłbym za tym, tym bardziej, że sam mam to szczęście, że jeszcze prawo jazdy robiłem za czasów, kiedy uprawnienia były udostępniane bezterminowo. No i przykładowo, tak, w tym momencie, tak, kiedy jestem już tam o tych 10 z plusem lat starszy, no to jednak zawsze jeżdżę w okularach, tak? Bo już wzrok nie ten, już nie do końca wszystko tak działa i zupełnie inaczej wygląda moja, nie wiem, pozycja na drodze niż wtedy, kiedy świeżo co zrobiłem prawko. I teraz, kiedy teraz ktoś sobie zrobi prawo jazdy, to wtedy ma uprawnienia na 15 lat i żeby je ponownie podjąć, to musi z tego, co pamiętam, chyba przejść tylko właśnie te badania lekarskie, żeby zweryfikować, czy jesteś w stanie, wiesz, czy jesteś w stanie dobrze patrzeć i czy jesteś w stanie ogarnąć sytuację na drodze i to jest jak najbardziej zdrowe, no ale no cóż, prawo nie działa wstecz, wobec czego mam uprawnienia bezterminowe, co jest kurde słabe, bo powinienem mieć w swoim prawku taką adnotację, że ten typ powinien jeździć w okularach.
1: Moim zdaniem w ogóle starsi ludzie są bardziej niebezpieczni za kierownicą niż się powszechnie sądzi. Sam pamiętam przypadek, jechaliśmy kiedyś, jeszcze byłem małym dzieciaczkiem, gdzieś tam z ciotką, z wujkiem i nagle w nas z całej petary przydzwonił po prostu w tył samochodu jakiś dziadunio, któremu się zwyczajnie przysnęło. I po prostu pierdolnął, ja tam gdzieś przefrunąłem, kurczę, w dziurę wpadłem, w ogóle no z bardzo dużą siłą w nas walnął w tył samochodu, bo mu się przysnęło, nie? No starsi ludzie tak mają, no idzie, nagle fik śpi, nie? Kurwa, i ktoś taki ma prowadzić samochód?
2: Kiedyś słyszałem odwrotną historię, jak jeszcze dosyć często taksówkami jeździłem, miałem na takich paru zaprzyjaźnionych taksówkarzy i właśnie opowiadał mi, że pana, który miał 70 lat i jeździł 54 lata, przygrzał gdzieś na jakimś właśnie światłach, czy gdzieś mu wjechał w tył po prostu i mu rozwalił do połowy samochód jakiś gościu, nie? No i zjechali się oczywiście, policja się zjechała, czy nawet jakiś wóz był tam za nimi chyba nawet. Dobrze, to bardzo szybko stało, no i co się okazało? Pan, który został uderzony, 54 lata jeździł bez prawa jazdy, nie? Bezkolizyjnie zupełnie, całkowicie bezpiecznie. I tylko się wydało dlatego, że ktoś w niego wjechał, nie?
1: A proszę, tutaj Matt zauważył, że ten reżyser Andrzej Kondratiuk od Big Banga to jednocześnie reżyser Hydrozagadki zajebistej jednego. Czyli on ma... No to tym bardziej muszę zobaczyć, koniecznie. No przecież Hydrozagadka...
2: No filmy z lat 60. wczesnych science fiction, to dosyć sporo było. Milcząca Gwiazda na przykład, to jest akurat koprodukcja polsko-radziecka, nie? Albo na przykład był taki film, którego tytułu sobie teraz nie przypomnę, gdzie do mieszkania jednego z lokatorów jakiegoś takiego domu z lat 60. wpada taka dziwna postać półprzeźroczysta, kosmita taki jak gdyby, i on zaczyna mu zżerać prąd po prostu, nie? No i kłopoty takie typowo socjalistyczne, to do urzędu zgłasza, że ma kosmitę, ten, nikt mu nie chce pomóc. Elektrownia oczywiście go kasuje za to, nie? No ale nie będę opowiadał reszty, bo potem się pojawia tam też taka postać, która gaz zaczyna zżerać, też kosmita, ale proponuję poszukać, może jakoś po tym, co powiedziałem, znajdziecie ten film, bo to jest naprawdę świetna komedia, pokazująca realia 60-tych lat i ten początek tych naszych absurdów takich właśnie, które potem znamy z lat 80.
1: A jak mielibyśmy zrobić takich polskich Avengersów i zebrać grupę właśnie takich bardzo polskich superbohaterów, których znamy z przeszłości, i tym razem to trochę na poważnie zrobić, no to co? As, Pan Kleks, Wilku,
2: ten Orient Man.
4: Bogdan Bonner? Tak.
1: A ktio?
4: Z Egzorcysty odwalaszka.
1: A.
2: Znaczy u nas to tak ciężko by było zebrać.
1: Mało bohaterów, mało superbohaterów, no.
2: No. Jakby to było coś w rodzaju tego, co grał Picarda, ten aktor Patrick Stewart. Jak się nazywał ten film, kurde, co on grał takiego, to był Magneto tam był i tak dalej.
1: X-Men,
2: tak. Takich polskich X-Menów, to Korwin by mógł być takim właśnie na wózku inwalidzkim i on by po prostu ich kontrolował w jakiś tam sposób, nie wiem. Coś w tym rodzaju.
1: Wkurwiał chyba cały czas.
4: Polecam pierwszy odcinek nowego sezonu Ricka i Mortiego, gdzie mamy piękną postać, która kontroluje policję. Polecam bardzo.
1: A już jest? Kurczę, tak. No to trzeba zobaczyć. O, Rick i Morty. Ciekawe, czy znajdę na CDA.
2: A to jest animacja?
1: Tak.
4: Kurwa. Action movie. Film dokumentalny.
2: Ja. Nie, bo wiecie, tyle tych filmów się oglądało na Chomiksie, że po prostu to już trudno w ogóle zliczyć. Ja szczerze mówiąc zaczynam być przerażony tym, jak te seriale wciągają, bo z takiego kina obecnie to już ciężko jest coś znaleźć ciekawego. Z kina myślę o tym, że film się kończy, tak, jest cały jeden film kinowy. Ciekawe jest to, jak wyjdą awatary swoją drogą, bo chyba Cameron zaplanował aż 4 części jeszcze tych awatarów.
1: No, zobaczymy. czy przypadkiem nie odszedł ostatnio porucznik Borewicz, ten, jak on się nazywa, Bronisław Cieślak?
2: Tak.
1: Bronisław Cieślak, bo jeszcze tu była propozycja, że Borewicz, no Borewicz taki mało superbohaterski. Tu mówimy o takich bohaterach, którzy mają jakieś nadprzyrodzone zdolności, nie? No to...
4: Kapitan Żbik.
1: Super wnikliwy umysł, który każdego spekulanta wytropi.
2: No i Bednarski na kłopoty, przecież przedwojenna wprawdzie postać, ale Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Nie wiem, czy pamiętacie, kto to grał. Taki też bardzo charakterystyczny aktor.
4: Friedman. No i obowiązkowo Jan Paweł II.
1: No.
2: A no to
4: jeżeli gdzieś będzie jakiś komunizm do obalenia, wówczas pojawia się z oceanu wyrasta Jan Paweł II.
1: No to Bolek też od razu się przez mur przebijał.
2: Z całym szacunkiem, a to mogłaby być postać na zasadzie znowu zapomniałem jaki film i znowu postać. Była taka postać taka niebieska z supermocą w filmie. Czekajcie, za parę minut.
4: Ale jaki film? Amerykański, polski, cokolwiek daj mi współczesny, bardziej starożytny?
2: Pamiętam dokładnie trailer.
4: Srebrny serwer albo Aquaman?
1: Nie, no niebieska.
2: Poleciał
1: jakaś.
2: Potem na Marsa, on się pojawił na Marsie. Ten postać, to była taka błękitna postać świetlista.
1: Doktor Manhattan. Nie, Doktor Manhattan z Watchmenu.
2: Tak, Manhattan, dokładnie. On miał taką super moc, że wszystko potrafi.
1: No, on to był jak Bóg prawie, że nie?
2: No, dokładnie.
1: No i co z nim?
2: No to właśnie, to właśnie była dla naszego papieża. Notabene ja pamiętam dokładnie moment, kiedy wybrali papieża, bo ja się bawiłem wtedy na podłodze u babci kapselkami. Jak byłem mały, pamiętam, że była taka poważna informacja, że Jan Paweł I odszedł, a pojawił się Jan Paweł II i to Polak. Wy tego nie pamiętacie, jaka to była radość wielka w domu. Zresztą, no dobra.
1: No bo to taki nudny temat, Jan Paweł II się pojawił. Ja wtedy w kapselki się bawiłem i popatrzyłem.
2: Słuchajcie,
1: na telewizor, a w telewizorze rozbrzmiał głos. Habemus Papa. Ja wtedy byłem mały, ale pamiętam to jak dziś.
2: Ale możecie się z tego śmiać. Kamerę na taśmę filmową miałem w 78 roku. Pierwszy film, który udało mi się naświetlić, był w 87 roku, czyli odwrotna data. I to był film nakręcony dokładnie 12, chyba to był sierpień 87, kiedy Jan Paweł II przejeżdżał pod balkonem Papa Mobile, pod balkonem mojej prababci. Ten film udało mi się zrobić, dobrze doświetlić, dobrze ustawić światłomierz. No, możecie się śmiać.
1: To fajnie.
2: Dobra, ja już chyba odleciałem całkowicie, także się będę chyba z wami żegnał.
1: Zawsze jesteś odleciany, tam się nie przejmuj. Zawsze jesteś odleciany.
2: No, w każdym razie fajnie było dzisiaj i uciekam, zostawiam was samych i może ktoś jeszcze zadzwoni. Jest niespiący kolega. Trzymajcie się. Hej.
1: No, na razie.
4: Ja tymczasem też myślę, że skoro wietrzonko, to wietrzonko się przyda. Coś tam miałeś w pauzie z tego, z Riptide, wróć z Dead Island na pauzie.
1: Tak, trailer do Dead Island 2, która nie wyszła nigdy, ale trailer jest na maksa dobry.
4: No to ja spadam bystrości, trzymajcie się serduszka.
1: Siema mordu. Dobra, spróbuję tutaj uruchomić i lecimy.

0: Co, dobre, nie?
1: No. Zeszło nam dzisiaj na tematy zombiakowate. A cóż to za funkcjonariusz? Wygląda na partyjnego. Finansjery. Kung Fu Panda. To misiu podczas joggingu. No, a tutaj właśnie Jack Black, tych dwóch gości, co na końcu przyjeżdżają vanem i ściągają buty z zombiaka, to jeden właśnie głos podkładał, miał podkładać Jack Black. Bardzo lubię tego aktora, to jest fajny koleś. No i dzisiaj już jest starszym panem, a ma bardzo w sobie dużo humoru, dystansu. Podczas jednego z wywiadów prowadzący program wręczył mu taki plastikowy saksofonik. Jak to się nazywało? No taki, wiecie, taki zabawkowy, na którym Jack Black kiedyś grał na koncercie. No bo on jest piosenkarzem też i aktorem, piosenkarzem. No i facet już siwa broda, a potrafił takie show z tym saksofonem zrobić, że po prostu zajebioska. Bardzo wesoły koleżka. Zawsze jakoś lubiłem go. Nie jest może jakimś wielkim aktorem, nie jest w sumie też wielkim piosenkarzem. Nigdy nie zrobił JB wielkiej kariery też, ale nieźle śpiewa, fajnie gra na gitarce. I podobno jest podobny do potrzeby JB. No proszę. No to znaczy, że masz dość sympatyczną twarz, bo coś takiego fajnego w tej twarzy, nie? Że po prostu, no, sympatyczna gęba. No to pogratulować. Rozumiem, że te podobieństwa dotyczą też sylwetki. Też taki klocuch potrzeba jest, może. Także co? Coś jeszcze gadamy? Gadamy? No trochę nie mam sumienia teraz tak kończyć. Tutaj takie fajne dzisiaj donajciki. Od Mata, ale też od Fryderyka, też się dorzucił. Tak więc jeszcze bym coś posiedział, żeby się czuli ludzie usatysfakcjonowani. Chociaż już o tej porze to już wszyscy albo śpią, albo się szykują do spania.

Krawiec na prezydenta. Stąd mi zowąd taki komentarz. No, w ciągu twierdzi, że może jeszcze wyjdzie Dead Island, że coś tam się przymierzają. No, nawet już gameplay był. Tylko chyba się zorientowali, że to jest trochę. Trochę już w tyle by byli, gdyby wydali w takiej formie. To przypominało takiego trochę bardziej ubarwionego Dead Island 1, nie? Bardziej kolorowe, trochę lepsza grafika, ale w zasadzie no, nie wytrzymałoby konkurencji z innymi.

0: prostu no coś...
1: Grami o zombiaka?
0: Coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Mat, 50 zł. Ireneusz Iredyński, siedzisz obok, pytasz grzecznie. Gramy? Jak do kobiety?
1: Mat znowu jakieś takie rzeczy pisze. Dziwne, tajemnicze. Ireneusz Iredyński. Nawet nie kojarzę, kto to jest. Ale od czego wujek Google? Polski prozaik, dramaturg, poeta, scenarzysta, autor tekstów piosenek oraz twórca licznych słuchowisk radiowych. O, proszę. To mnie ominęło coś. Ważna postać jakaś. Zmarł w 85. No, Matt lubi też poezję. Oprócz zagadek lubi też poezję. Stąd może zna takie postacie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, gramy? Jak do kobiety? No, Nocne Radio na pewno będzie grało do końca świata i jeszcze jeden dzień po apokalipsie zombie.

0: a arcybiskup Głódź został sołtysem. To ciekawe. Episkopat dostał karę za ukrywanie pedofilii, za tuszowanie, że ma gdzieś tam opuścić parafię swoją. Właściwie powinien odejść w niesławie. Powinien zostać zapomniany, jakiś ostracyzm i tak dalej, a on sobie zostaje sołtysem wsi Piaski. No i wraca sobie na posiadłości swoje wspaniałe. Cały czas są z nim jakieś kontrowersje, a to, że działki dostaje za 1% wartości, na których to działkach potem sobie hoduje Daniele. No, nie rozumiem. To jest coś, co osłabia w ogóle jakby prestiż całego kraju, Polski. Jako, to jest takie, każdy taki przypadek i kolejne pokazują, że jesteśmy faktycznie niepoważnym krajem, gdzie nagle jest jakaś taka dziwna, groteskowa postać, nie? Człowiek, który powinien być zhańbiony, a on pluje wszystkim w gębę. On tu jest najważniejszy, bo on jest ksiądz. To jest coś, co odbiera chęć w ogóle do życia tutaj, co po niektórym, na przykład mi, nie? Jak wtedy sobie myślę, kurwa, co za klechistan, zapyziały. Zamiast zrobić porządek w ogóle, to. Tą grupę gości, co obalili pomnik księdza Jankowskiego, to ich tam sądzono, uznano ich winnymi w końcu. Ciekawe, czy co, gdyby nie oni, to dalej by pomnik pedofila stał, nie? Wyszło przecież, że brzydkie rzeczy tam się działy. Kolejny wielki bohater. O, po prostu ręce opadają, jak się o takich rzeczach czyta. I gdyby to było jeden przypadek, dwa, trzy, ale tak raz po raz. Aha, posłuchajmy, siedzisz obok, pytasz grzecznie. No, jeśli sobie Matt życzy, to zaraz poszukamy, a tylko że ja nie wiem, co to jest. Mam tutaj kilku wykonawców. Piotr Frączewski. Nie wiem, czy to jest piosenka, czy to jest wiersz. Irena Santor. Irena Santor chyba widzę tutaj najbardziej znana. Są takie przeboje. Ciężko nazwać przebojem taką poezję jak Mekki Majcher z opery Za trzy grosze, nie? I to było wykonywane Mack the Knife, no, w oryginale. I to było przez tylu artystów właśnie polskich też wykonywane. I Kobuszewski właśnie, i Frączewski, i inni. Tak więc Frączewski. Dobra, to posłuchajmy. Sam jestem ciekawy, co to może być. To posłuchajmy. Odchamiamy się troszkę i tak jest dzisiaj taka wieczorowa pora, że możemy sobie chwilę się zadumać, posłuchać czegoś ciekawego, tym bardziej, że ja tak właściwie nie mam już za dużo do powiedzenia. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się, a teraz może czas na odrobinę kultury.
1: Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułem, gdy tak długo cię nie było. Jadłem, piłem i śpiewałem. Pracowałem, uśmiechałem. Trochę spotkań także miałem. I dziewczyny całowałem. Niby wszystko tak zwyczajnie, niby wszystko tak normalnie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło. Jak się czułem, gdy tak długo cię nie było? Niby wszystko tak normalnie, niby wszystko tak zwyczajnie, chociaż czasem w dołku ssanie i w poduszkę popłakanie, chociaż czasem sny na jawie, choć niekiedy obłęd prawie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułem, gdy tak długo cię nie było. Gdy leżałem na tapczanie, nadchodziło obłąkanie. W ścianie było czarne oko. Sufit wznosił się wysoko. I wołałem wtedy ciebie w przerażeniu, strachu, gniewie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułem, gdy tak długo cię nie było. Przychodziłaś na wołanie i znikało oko w ścianie. Chociaż byłaś przypomnieniem, chociaż byłaś tylko mgnieniem, odpędzałaś obłąkanie, co nazywa się czekaniem. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułem, gdy tak długo cię nie było.
0: Nie, nie ma możliwości raczej, żeby było, żeby był strajk, bo no bo jest to na czyimś koncie, nie przyblokowane. No więc będzie tylko content ID raczej, nie? Ale i tak chyba audycję może na wszelki wypadek wykasuję. Bardziej, że dzisiaj już tak no, bardzo luźno, gadkowo. No faktycznie trzeba, sam tu namawiałem, abyśmy byli ostrożni z puszczaniem szczególnie polskich rzeczy. To jest zawsze trochę większe ryzyko, ale powinno być ok. Ok, ma jeszcze ochotę ktoś zadzwonić, może jakiś temat podrzucicie. Ksiądz spod Poznania rozliczył pieniądze z komunii, które dzieci dostały. Wyobraźcie sobie, że dzieci dostają, no wiadomo, tam od wujków, ciotek, babek, rodziców pieniądze na komunię. Przychodzi ksiądz i każe tym dzieciom oddawać te pieniądze. Kurwa, to trzeba nie mieć wstydu, to trzeba być już taką łajzą ostatnią. Najgorszą z możliwych łajz, bo jak się dzieci tak traktuje, no to niech wyskoczy do dorosłego i każe mu oddać pieniądze, co dostał gdzieś tam. A ten tak patrzy i tak no tu widzi, że dziecko, któremu można tam nastraszyć diabełkiem coś i każe oddawać pieniądze, co dostały na komunię. Co za łajza, szmaciura wstrętna, taki klecha. Rodzice oburzeni, ale... Ciekawe, czy to oburzenie cokolwiek no, wniesie do sprawy, no, oprócz tego, że oburzeni, ciekawe, czy jeszcze. I jeszcze ten klecha, wyobraźta sobie, zrobił ranking, kto dał najwięcej, żeby zawstydzić te klasy, które dały łącznie najmniej. To on przygotował takie rankingi, kto dał najmniej i gdzieś to opublikował. Kurwa. Boże, ty widzisz i nie grzmisz. Przecież to jest, nie wiem, jakiś kuriozum, nie? Ciekawe, czy to gdzieś na świecie tak się dzieje jeszcze, czy to może już Polska tylko została. Taki jeden kraj, gdzie jak w średniowieczu można tak ludziom, nie wiem, jakiś głupot naopowiadać, zabrać im pieniądze, w ogóle dzieci im wykorzystać seksualnie, i to, a oni będą dalej tą czapę miętosić i plosek księcia, a on klękać do buzi. Teraz tu wsadzę, a oni już bierzemy do buzi. No bo to też taki wielki problem, czy na rękę, czy do buzi. To są ich problemy właśnie największe. Czy na rękę, czy do buzi, czy do ręki, czy do buzi. Tak. Chciałbym dożyć... To jest takie moje marzenie. Mam takie marzenie, żeby dożyć czasów, gdzie tego już nie będzie. Gdzie to będzie takie wspomnienie tylko, nie? Ludzie się będą śmiali i opowiadali sobie, tak jak dzisiaj sobie opowiadamy, jakie wariactwa były za komuny. Że się w kolejce stało po srajtaśmę pół dnia, nie? I się jej nie dostało i tak. A jak już się dostało, to się dumnie nosiło na szyi ten wieniec, niczym jakiś wieniec, ten właśnie wianuszek z papierów toaletowych i wszyscy zazdrościli, to będziemy sobie tak samo opowiadali te historie, że były takie właśnie takie pasożyty w sukienkach czarnych i że wszyscy się ich bali. I się bali cokolwiek powiedzieć, a oni, widząc to, że się ich wszyscy boją, to robili różne brzydkie rzeczy, o których już no, nie będziemy tutaj opowiadać, bo zbyt obrzydliwe, ale byli tacy, byli. No mam nadzieję, że pozostanie po nich jedno smród kiedyś. No ale to nie tak zaraz ten ambaras, niestety, niestety. Ciekawe, wracając jeszcze na moment do tematu superbohaterskiego, czy gdyby tak zebrać jakimś cudem w jedną drużynę tych różnych właśnie bohaterów, pana Kleksa, Asa, Orientmana, Wilka, to czy dałoby się to zrobić tak trochę bardziej na poważnie, nie? Żeby to miało, żeby to, nie wiem, jakieś nieanimowane, tylko z żywymi aktorami, no byłby problem. My nie mamy za bardzo aktorów, nie mamy, tak jak w przypadku na przykład amerykańskiego kina, czy azjatyckiego, czy... No, właściwie wszędzie na świecie są tacy aktorzy, którzy są zarówno nieźle wysportowani, potrafią się bić, a jednocześnie są niezłymi aktorami, nie? No u nas, no co z tego, że znajdziemy jakiegoś mięśniaka, jak to będzie, jakiś Pudzian, czy ktoś, kto no, nie potrafi za bardzo gadać, nie? No
2: zawsze gada tak samo, no ja tu kopnąłem. Postanowiłem, że kopnę, to był dobry pomysł, okazało się, że trener miał rację, bo jednak ręce mam jeszcze nie do końca zrobione, dopiero robię nogi właśnie teraz i będę robił jeszcze brzuch, no i postanowiłem, że skoro jeszcze nogi nie zrobione, do końca nad rękami pracuję, to wykorzystam brzuch, no tak, co to za aktor byłby, nie?
0: Mógłby ewentualnie jakieś takie proste kwestie, tam drugoplanowa rola jakaś i powiedziałby coś w stylu,
2: no właśnie cię dorwaliśmy i teraz się rozliczymy z tobą, zły gangsterze, przygotuj się właśnie, że zostaniesz teraz znokautowany, no to tak mógłby coś tam powiedzieć już i zniknąć, nie?
0: No ale... No, nie mamy takich aktorów, którzy są i wysportowani, potrafią się bić. W ogóle z polskich aktorów ktoś się potrafi bić? Ja nie wiem. No nawet jakiś Linda, czy... No to on też tak się nie umie za bardzo bić, nie? Widzieliście, żeby on się bił gdzieś, skakał, biegał?
2: Tanio skóry nie sprzedam.
0: Takie mógłby wygłaszać teksty.
2: Co prawda jest niebezpieczeństwo. Zostaliśmy napadnięci przez jakichś bandytów, ale tanio skóry nie sprzedamy.
0: W Hollywoodzie i tak się biją kaskaderzy i dublerzy. Co ty potrzeba opowiadasz? Jest cała plejada aktorów, którzy słyną nawet z tego, że sami wykonują sceny kaskaderskie. Na przykład Jason Statham, on jest bardzo wysportowany, on kiedyś pływał, był nauczycielem WF-u, od dzieciaka trenuje sztuki walki i on właśnie bardzo dużo kaskaderskich numerów wykonuje sam, nie? Albo ten, co grał Juriego Bojkę, Scott Adkins. No, całkiem niezły aktor, fajnie gra. No, a tak się leje, że to po prostu jest no, mistrzostwo świata, nie? No, to już nic więcej nie potrzeba tutaj. Wielu jest aktorów, no, którzy się potrafią... Nawet jakieś nie mówię tylko o hollywoodzkim kinie, powiedzmy, że kino francuskie, no to taki na przykład David Belle. Człowiek, który właściwie stworzył parkour, nie? I takie osoby grają w sobie w światowym kinie, no i oprócz tego, że potrafi fenomenalnie tam się wspinać, skakać, fikołki robić, no bo mistrz po prostu, parkurowiec, no to jest fajnym aktorem, całkiem niezłym, nie jakimś tam takim drugorzędnym, tylko całkiem fajnie gra, nie? Kto tam z nim grał w te, na przykład w tej 13 dzielnicy? Cyril Raffaelli jako kapitan Damien. To też się świetnie się lał, nie? I popisy kaskaderskie, no pierwsza klasa, nie? Jackie Chan by nawet zagwizdał z aprobatą, nie? Jakby to zobaczył, więc no... No, dobre rzeczy, no. No, Tom Cruise, proszę bardzo, co, nie potrafi się bić? Nie potrafi numerów kaskaderskich wykonywać? Czasem go zastępują kaskaderzy, ale też czasami, z tego co widziałem, potrafi się wykazać odwagą i gra. No. A... Popatrzcie, jak albo taki aktor, na przykład jak Dolph Lundgren, czy Lundgren, no, Dolph, nie wiem, tacy nawet aktorzy jak Harrison Ford, przecież on się w wielu filmach też tam coś walczył na pięści, biegał, no to widać po prostu wysportowanie, widać pewną, że przynajmniej trenował trochę boks czy coś i potrafi, nie? No, cześć, potrzeba.
3: No właśnie, dobra, okej. Dobra, wyliczyłeś 5 osób, tak? Czyli na palcach jednej ręki. Są naprawdę osoby całkowicie uzdolnione, ale z drugiej strony nie ma w tym nic złego i to w tym moim komentarzu nie o to chodziło, tak? Żeby się tutaj doczepić do kogoś. Są naprawdę niesamowicie uzdolnione osoby, choćby z mojej bardziej półki Keanu Reeves, który też swoje przygotowanie pokazał. Tylko że jest całkiem zdrowym, żeby odrzucić, że z jednej strony mamy osobę, która gra, która pokazuje swoje emocje na ekranie, a z drugiej strony mamy osobę, która będzie tam napierdalała. I to jest zdrowe, bo zajebiście ciężko i zajebiście trudno znaleźć osobę, która będzie tak bardzo wszechstronna.
0: Nie zgodzę się zupełnie z tobą, że to jest jakaś zdrowa sytuacja i tak powinno być. Co z filmami, gdzie główni bohaterowie przez cały film gdzieś wykonują jakieś popisy kaskaderskie, biją się, to co, wziąć jakiegoś dublera i perukę mu zakładać i wąsy przyczepić, przecież to będzie śmieszne.
3: Nie, no czemu? To
0: Ale to się nie da. To się nie da zrobić w wielu filmach, bo po dublerze zawsze widać, wiesz, jak za Arnolda w filmie Komando skakał tam na linię w hipermarkecie typ, to było widać, że to jest dubler i to zawsze będzie trochę widać. Dublera można używać w scenach takich, gdzie da się zamaskować troszkę twarz aktora, gdzie nie będzie się tak bardzo rzucało w oczy to, że postura troszkę inna. Steven Seagal też miał swojego dublera czasami i to jest Polak, żeby było zabawniej, ale nie zaprzeczymy chyba, że Steven Seagal swego czasu przynajmniej był mistrzem Aikido i o takich aktorów mi chodzi. Jest ich wielu. Tak, ja wymieniłem iluś tam, ale może wymieniłem z 10, ale można by jeszcze 100 pewnie wymienić, nie?
3: Tak, to prawda, ale co jest w tym złego, że jeżeli masz do wyboru, tak masz aktora, który zna zajebiście kung fu, a przy tym ma trochę szkoły teatralnej, versus drugiego aktora, który ma taką posturę, którą można łatwo sklonować innym mistrzem Aikido, ale przy tym będzie lepiej grał. I to dokładnie co mówiłeś, nie? Że to nie będzie takie, no tutaj stary, ja ci tutaj zaraz walnę w głowę i ciuch, ciuch, ciuch, ciuch, ciuch. Nie, to jest, to są, wiesz, to są bardzo rzadkie przypadki, to są aktorzy bardzo dobrze opłacani, ale no, szukanie takiego, wiesz, takiego człowieka orkiestry we współczesnych czasach, mówisz tutaj, że bardzo łatwo poznać, że to jest dubler. Stary, 1995 bodajże rok, Park Jurajski, pierwsza część, gdzie mieliśmy taką scenę, w której ta, nie wiem, ta jakaś tam dziewczynka, nastolatka spadała przez jakąś tam dziurę, spojrzała w górę, dublerka spojrzała w górę i wówczas już przy użyciu technologii cyfrowej idealnie udało się podrobić jej twarz. Więc sorry, stary, ale jeżeli ktoś jest fizycznie podobny, ma podobną długość tych kości, ścięgien, podobny wzrost, podobną budowę ciała, spokojnie możesz to podrobić. Chłopie, no.
0: Ale trochę naprawdę się nie rozumiemy.
3: Widzisz, że masz dublera?
0: Trochę się, wydaje mi się, że trochę się nie rozumiemy do końca. Ja o jednym, ty o drugim, bo ja nie krytykuję tego, że się dublerów używa, tylko po prostu mam wielki szacunek do bardzo wielu aktorów, którzy oprócz tego, że szkolili się w grze aktorskiej, to jeszcze całe życie trenują, ćwiczą, jest ich naprawdę wielu i ubolewam nad tym, że w Polsce nie mamy takich aktorów za bardzo i to wszystko. I dlatego jak my robimy jakiś film, gdzie Marek Kondrat się mści za to, że zgwałcili mu córkę, to są takie flaki z olejem trochę, bo i z góry wiadomo, że Marek Kondrat nie będzie się bił, nie będzie przed kimś tam zwiewał, że tego nie będzie, że to będzie taki przegadany trochę film, gdzie będą się starali zrekompensować te braki tym, że on taki smutny i że tam z kimś gada, będzie łaził, zdobywał informacje. No ja wolę kino akcji takie światowe, no, a nie polskie.
3: A Polska chyba nie ma w ogóle kina akcji whatsoever.
0: Ma, no trochę ma. Trochę u Wegi się to zmieniło, bo u Wegi nie ma co prawda takich popisów zręczności, sztuk walki, no jak w kinie amerykańskim czy azjatyckim, ale jest trochę walk, jest trochę fajnych popisów kaskaderskich, trochę efektów, jakieś samochody tam czasem przekoziołkują, ktoś na motorze strzela, wiesz, coś już jest, nie? I to jest kino akcji. No i tutaj Vega chyba jako jedyny takie filmy robi w Polsce, przynajmniej obecnie, bo kiedyś jeszcze była tam jakaś ekstradycja, też tam mało było tego, ale coś tam jednak było, te psy, no to wiesz, były strzelaniny, no, kurczę, brakuje mi trochę tego, teraz takie jakieś to się zrobiło nijakie i takie, jakby właśnie wydaje mi się przez te braki kadrowe, no bo nie wszystko się da dublerem załatwić, dubler jest do specyficznych scen, no załóżmy, że robimy film z Markiem Kondratem, który też będzie taki, że on tam łazi, się rozpytuje się i dostał w pierdziel i stoi przed lustrem i Jezu, ja pierdolę, kurwa. I tam se patrzy, bo ma limo. No, i chcemy wpleść w tą scenę, gdzie on, niby ten jego bohater gdzieś tam przeskakuje po dachach, no to użyjemy dublera, da się to zrobić, ale nie zrobimy filmu takiego o, wiesz, gdzie się biją. Jak już zrobimy jakiś taki film o zakapiorach, to może będzie na przykład Symetria, która jest fajnym filmem, no ale też nie będzie tam bujek, nie będzie tam żadnych fajnych scen, ale i może to być nawet plus, nie? Bo dzięki temu będą fajne dialogi, fajny klimat i polskie kino jakby czasami udaje się wykorzystać, znaczy, wiesz, no przekuć te minusy na plusy, nie? Że dzięki temu jest coś innego trochę.
3: Krawiec, oglądałeś Ślepnąc od świateł?
0: Dużo fragmentów, ale jakby ja zawsze przed tym, jak coś obejrzę, to dużo fragmentów oglądam i staram się zobaczyć, czy mi to będzie odpowiadało. No i w tym przypadku jakoś nie za bardzo.
3: Tam jest taka... dobra, zaraz to bardziej zarysuję. A jedna scena, którą oglądałem, to nie wiem, 2 lata temu, kiedy to wyszło. Jedna scena, która zapadła mi w pamięć, to jest to, kiedy główny bohater jest przeszpilony przez głównego zakapiora i tak dosłownie pluje mu w twarz, krzyczy na niego i tak po prostu widać, jak ślina tak po prostu idą te jego pierwiastki śliny niczym małe komety prosto w jego twarz. Czy my naprawdę potrzebujemy w tym naszym polskim kinie klonować to, co robi Hollywood, czy co robi Bollywood jeszcze gorzej? Czy jest to w ogóle nam potrzebne? Bo te walki, te sceny walk, no sorry, one są pewną popisówką, ale to nie ma absolutnie nic, żadnego związku z realizmem, bo no, sorry, ale bójka tak nie wygląda, że robisz nie, to tak nie wygląda. Bójka jest bardzo brutalna i polskie kino od początku do końca, przynajmniej jeżeli tak patrzę, właśnie od czasów ekstradycji i tak tego współczesnego kina od lat 90. jest taka bardziej bliska niż to, co nam pokazuje Hollywood, czyli jakieś kung fu. Sorry, no nie, takich bohaterów nie mamy. I to jest uczciwe, względem widza.
0: No, z jednej strony tak, owszem. No, są pewne plusy takiego stanu rzeczy, to tu się zgodzę z tobą. Ale jednak chętnie bym zobaczył trochę więcej sprawności u polskich aktorów, którym rosną brzuszki, widać, że tak niezgrabnie się poruszają trochę. Już o tym kiedyś mówiłem, że moim zdaniem polskim aktorom brakuje coś, jeśli chodzi o grę aktorską. U nas się w szkołach aktorskich nie uczy takich skilli, jakie ma model na przykład, że potrafi się fajnie ustawić, potrafi przybrać pozę fajną. Ja na to zacząłem zwracać uwagę, jak zacząłem sam ustawiać sobie modele 3D na różne sposoby i tak, i siak, i zobaczyłem, jak dużo zależy od ustawienia światła, od pozy. Polski aktor został nauczony, że ma grać głosem, twarzą, ewentualnie gestykulacją, zna pewne techniki, że ściągnie sobie okulary, zrobi minę, to jest fajne, ale widzisz, to jest trochę takie, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że zapóźnione trochę i dzisiaj jest inny trend, że po prostu to musi fajnie na ekranie wyglądać, nie? A u nas jak i się zdarzy tak, że i operator da dupy, operator kamery, i aktor nie posiada takich fajnych skilli, że się właśnie fajnie ustawi w odpowiednim kierunku, całym ciałem nie potrafi grać, to daje ostatecznie bardzo kiepski efekt i to wygląda po prostu jak tandeta jakaś dzisiaj, nie?
3: No po prostu tak, tylko coś... że to jest, wiesz, po pierwsze, no, pierwsza odpowiedzialność, oczywiście odpowiedzialność reżysera, złotych, który za tym wszystkim stoi, który zaakceptował tę scenę, który stwierdził, że to mu się podoba i to puszczamy na produkcję, tak? I to jest taka jakaś nasza, nie wiem, polska byle jakość. Wydaje mi się, ale właśnie z drugiej strony, wracając do tego ślepnąc od świateł, który jest niesamowicie pięknym pokazem polskiego aktorstwa, wydaje mi się, że z jednej strony mamy pewien wzorzec, który wszyscy widzimy, bo przede wszystkim mamy do czynienia z filmami z Hollywoodu i na tym możemy się wzorować, okej, spoko. Tylko pytanie, czy to jest właściwe, czy w tym kierunku powinniśmy iść. Bo jeżeli sobie spojrzymy bardziej na kino azjatyckie, jeżeli sobie spojrzymy na Parasite'a, zdobywcę Oscara, to mamy tutaj zupełnie inną historię, zupełnie inną narrację i zupełnie inny sposób prowadzenia tego kina. A w ogóle południowo-koreańskie kino jest czymś wartym zauważenia.
0: A co polecisz? Jaki na przykład tytuł?
3: Train to Busan. Pociąg do Busan.
0: A to sobie zapiszę.
3: I to tak, też w klimacie zombie w ogóle.
0: Przez dwa O? Busan czy przez U? Jak to się pisze?
3: Busan. Busan przez U otwarte. Aha. Train to Busan.
0: Busan. Train to Busan. A Matt napisał... Czekaj, tylko skomentuję donajcika. Dzięki wielkie, Matt. 5 dyszek wpadło. Kaczink. I pisze Matt. Widzę Charlesa Bronsona, jak pierdolną murzyna w bambox, w boomboxa. To było kino.
3: Murzynek bambox.
0: Murzynek boombox w dzielnicy w haremie mieszka. Białe adiki.
3: Raz zjebany audio ma ten nasz koleżka.
0: Ale ten, ale właśnie, no Charles Bronson, możemy o nim za chwilę, to jest kolejny przykład aktora, który potrafił się bić, potrafił świetnie strzelać. Myślę, że może nie jakiś super wysportowany, ale też były fajne sceny walki z nim, bynajmniej nie z dublerem. Kolejny przykład, nie? Bardzo mi się podobało Death Wish, szczególnie Death Wish 3. No, ale chciałeś coś jeszcze powiedzieć o tym, o Ślepnąc od świateł, tak?
3: Tak, bo to pokazuje taką pewną alternatywę do tego kina. Hollywood coś próbuje nam narzucić. Pokazuje pewne standardy, za którym idzie cały świat. Bollywood, indyjskie kino idzie w zupełnie innym kierunku, tak? Południowo-koreańskie kino idzie w zupełnie innym kierunku i polskie kino również powinno, nie powinno się skupiać na tym, co pokazał w ostatnim Mission Impossible, tylko, o Boże, Bosak, tylko swojego i zaryzykować, nie? Tak sobie po prostu, nie wiem, spróbować zrobić coś po prostu innego.
0: Mogłoby być i to, albo jeszcze próba łączenia ze sobą właśnie tej polskiej surowości i takiego trochę silenia się na pewien na swego rodzaju realizm większy, a i spróbować jeszcze w to wpleść jakąś sprawność fizyczną, jakieś lepsze popisy kaskaderskie. Moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego i to nie musi być, że wybieramy albo to, albo to. No, a Bosak będzie pewnie po twojej stronie, bo tu coś...
4: Potrzeba, jaki piękny przecinek. O Boże, Bosak. No. Kocham.
0: A tu mowa nienawiści jakaś była na czacie i wściekły ataki, że i ten człowiek prowadzi spoilera. To
4: tak,
0: o mnie.
4: Dokładnie.
0: Tak? No to co pan powie?
4: Nie, to tak żartem, pół żartem troszeczkę. Chodzi o to, że czy będę po stronie potrzeby? Nie do końca, o dziwo. To cię zaskoczę. Ale też nie do końca po twojej. Tak jak zwykle, po środku. Czyli tak naprawdę bez zaskoczeń. Źle po prostu stwierdziłeś, że będę po stronie potrzeby.
0: Jak bolek. Lewa noga mnie... i prawa noga. No dobra, słuchaj.
4: Według mnie kino polskie się troszeczkę kisi we własnym sosie, ale to i właśnie, żeby był jakikolwiek rozwój, to bardzo fajnie. Może niekoniecznie akurat na kinie amerykańskim, ale ogólnie na kinie się wzorować. Brać jakieś najfajniejsze rzeczy z różnych kin i starać się przekuć to na nasz sposób, że tak powiem, bo jest to jak najbardziej rozwijające do kinematografii. Tylko że problem tego, co ty mówisz, tutaj wszystkiego, tylko że nie ma tych scen akcji i tak dalej, to nie jest kwestia aktorów, to jest kwestia budżetu. Ci aktorzy o wiele mniej po pierwsze zarabiają niż w kinie amerykańskim, niż w filmach amerykańskich. Po drugie, nie dostają takich środków na przygotowanie się do roli. Po trzecie, nie ma takich środków na efekty specjalne, nie ma takich środków w ogóle na ekipę i na cały film, więc jasne, że nie będzie takich scen. Po prostu nie ma takich budżetów w polskim kinie.
0: Nie wiem, czy do końca jest tak, jak ty mówisz, no bo przypomnijmy sobie na przykład niskobudżetowe całkiem seriale typu Xena, czy Herkules, no to mniej więcej ta sama ekipa. No i tam Kevin Sorbo, ten co grał Herkulesa, on jeździł na koniu, ćwiczył walkę mieczem, no to raczej taki niskobudżetowy był serial.
4: Tylko podejrzewam, tylko że pamiętaj, że to co się nazywa niskim budżetem za granicą, a to co się u nas nazywa wysokim budżetem, to nadal nie jest jedno i to samo.
3: Ale kurde, z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli sobie patrzymy na te filmy zachodnie, tak, jeżeli sobie spojrzymy, nie wiem, na kandydatów do Oscara czy jakieś inne blockbustery, to tam zawsze się pojawi jakaś tam napierdolanka, jakieś właśnie srogie CGI, a z drugiej strony mamy u nas na przykład Boże Ciało, mamy u nas Dom Zły, mamy u nas Claire. Filmy, które są, które mimo tego braku budżetu i mimo braku potrzeby zrobienia tych wszystkich efektów specjalnych, są w dalszym ciągu czymś bardzo wartościowym, czymś, co trochę opowiadają o tym, jak ten nasz kurwidobek wygląda. No trochę głupio by wyglądało, żeby tutaj jakiś księżulo z kleru nagle zaczął, hej ja, w imię Jezusa Chrystusa.
4: A czemu nie? człowieku, non-sploitation, albo priest-sploitation.
5: Załatwię...
3: I wtedy wchodzimy w horrory klasy Z, no.
5: Jak w Martwicy ja mózgu.
3: Jak się nazywał? Dzisiaj w lesie nikt... dzisiaj w lesie nie zaśnie nikt, czy coś takiego?
4: No, coś tam deser.
3: Tak, próba właśnie zrobienia takiego slashera i kurde, on mi zajebiście zasmakował. To był naprawdę bardzo dobry horror klasy B.
4: Znaczy nie, ja uwielbiam takie filmy po prostu, dlatego mówię, że ja bym chętnie przytulił polski film o księdzu, który się napierdziela nunchako. Kurczę, bardzo chętnie.
3: Czy byś wyłożył ten, nie wiem, 1 000 000 złotych na to, żeby ten film dobrze
4: no wyglądał?
3: Bo no to właśnie. Wiesz, mi się to spodoba, to by się spodoba i 15 tysięcy osób to obejrzy w kinie i chuj w dupę, no.
4: No właśnie. A to, co ja napisałem, że oj, ten człowiek prowadzi spoiler, to dotyczyło tego twojego o tym, co zresztą powtarzasz któryś raz, że aktorzy w Polsce nie są uczeni, że się odpowiednio ustawić. No ale to nie jest rola tak naprawdę aktora. Na to, jak gra aktor i jak wypada aktor, to zresztą częściowo już potrzeba powiedział, no to składa się wiele rzeczy i dużo osób, oceniając grę aktorską kogoś na ekranie, nie ogarnia, że bardzo często ten efekt końcowy jest zarówno modelowany już na planie przez samego reżysera, który mówi, nie, to zagraj tak i tak, a potem jeszcze w montażu, bo montaż potrafi dużo zmienić w kwestii tego, jak wypada dana rola. Także no nie.
0: No nie tylko podajesz inne przykłady tego, jak można poprawić ostateczny efekt.
4: Nie, ja podaję, z czego to wynika.
0: A nie, to tak, to wynika z tego też, ale moim zdaniem w dużej części wynika też z umiejętności grania całym ciałem i pozowania. Takie umiejętności
4: ale
0: ma właśnie model.
4: Czy grania ciałem?
0: No polski nie, bo kiedyś bardzo na to zwracałem uwagę i patrzyłem, jak się ustawia właśnie
4: nawet
0: aktor polski.
4: Sami aktorzy mówiący o tym, jak wyglądają zajęcia i jakie są zajęcia, między innymi Pazura też o tym mówił, i mówi właśnie, że jak najbardziej uczy się gry ciałem, ustawienia odpowiedniego do widza i tak dalej.
0: No to coś.
4: Czyli się to nie zgadza z tym, co mówię.
3: A tutaj się Pazura. Jeszcze wetnę w przypadku Papryka Wegi to wygląda tak, że naprawdę bierze co jest, tak? Tu nie chodzi, nie zwraca uwagi na te szczegóły. I to no. Z jednej strony widać, z drugiej strony parę rzeczy. Tam gdzieś słyszałem. To nie musi być dobrze zagrane, to musi szokować.
0: Ciągu. Myślę, że może po prostu się ci aktorzy polscy nie przykładają dostatecznie, jeśli są faktycznie takie lekcje, albo te lekcje są takie, wiesz, na odpierdol trochę.
4: Znaczy, ja tylko mówię, że na to składa się wiele rzeczy.
0: Ale ja się z tym
4: nie kłócę się z tobą. Nie możesz powiedzieć po prostu, że są nieuczeni tego, bo są, tylko że po pierwsze trzeba zaznaczyć, że dużo aktorów obecnie wcale nie jest po szkole aktorskiej, chociaż u nas akurat jeszcze ten trend gdzieś pozostaje, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych większość aktorów nie jest w ogóle po żadnych szkołach.
0: No i może im to wychodzi na plus, bo grają, nie wiem, bardziej naturalnie jakoś.
4: Po prostu uczą się w trakcie grania, nie jako właśnie reżyser, który prowadzi tego aktora, na przykład naturszczyka właśnie, gdzieś tam, jeżeli grają od dzieciństwa i tak dalej, to poprzez odpowiednie rady reżysera tak naprawdę uczą się tego, w którą stronę z tym aktorstwem pójść. Nie,
0: nie kłócę się
4: i
0: z tym.
4: U nas właśnie jest ten problem, że tego prowadzenia aktorów bardzo często nie ma. W sensie, że dosłownie aktorzy przyznają, że niektórzy reżyserowie po prostu nie prowadzą aktora.
0: Tak, tak. Co
4: jest
0: w ogóle
4: problemem?
0: Się nie kłócę z tobą, najprawdopodobniej dokładnie tak jest, jak mówisz, a więc się różne rzeczy składają na ten ostateczny efekt, ale ja twierdzę, że także może bagatelizowanie, bo słuchaj, ty mówisz, że Pazura mówi to i ta, a ja słyszałem od kogoś innego właśnie też, kto się tam zna na aktorstwie, od jakiś profesor czy ktoś, kto właśnie mówił, że zwracał uwagę na to, że w polskiej szkole filmowej się bagatelizuje, że się stawia właśnie na granie twarzą, mimiką, głosem, a bagatelizuje się to całe ciało, nie?
4: Jedna sprawa bagatelizowanie, jedna sprawa, czy się uczy. Uczy się, a to jak różne szkoły do tego podchodzą w kwestii tego, czy faktycznie na co stawiają ciężar, to jest inna rzecz. To są dwie różne sprawy.
3: No, znaczy nawet nie tyle szkoła, co bardziej prowadzący dany przedmiot. Tak? Tutaj odnośnie aktorstwa nie wypowiem się, bo się nie znam, ale wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o muzykę. Tak? I o ile mogę sobie, nie wiem, znać jakiegoś puzonistę, który pracuje w Teatrze Wielkim w Łodzi, to on dorabia na weselach, tak? Z tego są sensowne pieniądze, a co sobie robi poza tym, tak? Co sobie ponad to porobi, to jest jego sprawa. Więc nauka to jest jedno, która ta nauka jest, mi się wydaje, całkiem spoko, ale oczekiwania społeczeństwa, żeby ten film się dobrze sprzedał, no to już jest tak trochę dużo słabiej.
0: Mi się wydaje, że dobry, współczesny aktor powinien na samego siebie patrzeć trochę z jakby okiem kamery. Wyobrażać sobie cały czas, że jest modelem, takim, nie wiem, zwizualizować sobie, jak wygląda on sam z perspektywy trzeciej osoby, nie? Ja gdybym był aktorem, tak bym na to patrzył trochę, a nie skupiałbym się na właśnie tylko na głosie, na mimice. Myślę, że Pazura jest tu akurat chlubnym wyjątkiem. On i trenował kulturystykę, i świetnie się rusza. I to widać na filmach jego, nie? Że, no, przypominam sobie scenę, jak tam rozwala te szafki różne w szpitalu i słynna tam kwestia, ty ubyku pierdolony do Franca tam, nie? No to on wtedy fenomenalnie się rusza i to widać, że to jest po prostu, że sobie te ruchy opracował wcześniej, nie pomyślał sobie, a ja będę tutaj Hamleta odstawiał sobie, stanę w miejscu, rzucę krzesłem, a potem będę wygłaszał kwestię, tylko patrzył całościowo, wydaje mi się, że to jest patrzenie całościowo na swoją robotę aktora. To, jak mnie widać na zewnątrz, to, co mam w środku w sobie, co wypływa ze mnie, to musi być, to wymaga na pewno dużej koncentracji, skilli. No i właśnie wydaje mi się, że trochę ich brakuje polskim aktorom. Tyle.
4: Jasne, jasne. Ale no, nie mówię, że to jest też troszeczkę taka pół, że aktor, jeżeli tego nie zrobi, jeżeli sam się za to nie weźmie i sam sobie nie zdecyduje, że coś takiego zrobi, to w Polsce niestety jest taka sytuacja, że reżyser w wielu wypadkach i na wielu planach w ogóle nie zwróci na to uwagi. Jebać to, no, jedziemy dalej. Nie?
0: Tak, tu przypuszczam, że nawet dobry sprzęt może pomóc. Dziś mają takie wymyślne te kamery, jakieś tam super drogie, nie? I wiadomo, że jak taką kamerą, która kręci w dużo wyższej rozdzielczości niż ostateczna, można fajnie to wykadrować, zrobić zbliżenie, można zmieniać tam ogniskową, wszystko.
4: Więcej
0: tych kamer
4: kamer
0: jest więcej,
4: też.
0: Tak, to fundamentalne, że tych kamer jest też dużo i można powybierać se potem, zrobić po prostu selekcję. Selekcja zawsze zajebiście robi, nie? Jak jesteś grafikiem, zrobisz jeden projekt, drugi, trzeci, dziesiąty i z tych dziesięciu zawsze wybierzesz jeden zajebisty, a jak zrobisz jeden, no to albo ci wyjdzie, albo nie. I trochę właśnie tutaj te braki budżetowe, finansowe na pewno się bardzo dają we znaki, nie?
3: No i to jest właśnie problem, tak? Jeżeli nie będziesz w stanie sobie wykarmić swojego psa, kota i dzieci, no to po co się starać? I po co tutaj się wywyższać na swoje umiejętności? A z drugiej strony brakuje nam też takich reżyserów, bo nie mamy Hitchcocka, nie mamy Roda Serlinga, nie mamy Abramsa. Nie mamy takich osób, które będą kręciły daną scenę przez 200 powtórek, tylko i wyłącznie, żeby zrobić sobie jedną dokładną, która będzie odpowiednio temu odpowiadała. Ja tutaj jeszcze wrócę do kwestii Mad Maxa Fury Road, gdzie film, który trwa jakieś, nie wiem, półtorej godziny, tam jest taka scena tego pierwszego pościgu, gdzie tam sobie wcześniej opowiadałem o tym, że sobie tutaj Etama założymy na przodzie samochodu. Do tej sceny pierwszych 15 minut nagrano 300 godzin materiału surowego. I chciałbym, kurde, to zobaczyć gdzieś, nie wiem, w jakiejś reżyserskiej wersji, nie wiem, kiedykolwiek, zobaczyć, jak to wyglądało.
0: Tak, a jak się kręci na taśmie filmowej, to ta taśma potrafi być bardzo droga, tak słyszałem, więc tutaj oszczędności też robią swoje, bo to nie jest tak, że jak na
3: cyfrze... Wiesz, taśma taśmą, tak bardziej czas, tak, bo musisz zaangażować tam, nie wiem, 100 osób daj na to, tak, bo oprócz aktorów mamy dźwiękowców, mamy stuntmenów, mamy naprawdę mnóstwo różnych ludzi, którzy tutaj robią, dla nich trzeba zapłacić dniówkę.
0: No tak.
4: Trzeba opłacić im jedzenie i tak dalej, transport często też. No ale filmy są drogie, no. Sorry, są drogie i niestety no, budżety, które są przeznaczane na polskie filmy, są naprawdę bardzo niskie, śmiesznie niskie. I jeżeli robimy jakieś filmy, które potrzebowałyby wyższego budżetu, to też zazwyczaj tych budżetów nie ma. W sensie, że nie ma znaczenia, czy robisz naprawdę nie wiadomo jaki. Teraz się to troszeczkę zmienia i faktycznie powstają filmy z troszeczkę wyższym budżetem, ale no nierzadko ktoś na początku musi naprawdę, jak na przykład, no, musi naprawdę się napracować, żeby ten budżet naprawdę złożyć, nie? I że on mu się tam domknął.
0: No właśnie to, co mówiliście, że nawet w takim amerykańskim kinie offowym to budżety potrafią zaskoczyć. To faktycznie tak chyba jest, bo Martwe zło z Bruce'em Campbellem, z sama Raimiego, kosztowało, mimo że to tak się mówi, że to film zrobiony przez bandę kumpli, wyjechali se do leśniczówki, tak jak potrzeba by robił może, nie? Do leśniczówki, was zabiorę, tam gramy, mamy piłę spalinową. No ale budżet 350 tysięcy dolarów, no to w skali polskiego kina to dosyć sporo chyba już jest, nie?
3: Ale wiesz co, z drugiej strony weźmy sobie takie Paranormal Activity, pierwszą część, której produkcja kosztowała 20 tysięcy dolarów. To jest coś, nie wiem, coś w zasięgu każdego z nas, jeżeli byśmy znaleźli dobrego inwestora, tak, żeby sobie wyrównać, tak, to jest do zrobienia. I to są bardzo proste efekty, tylko kwestia pomysłu, kwestia tego, nie wiem, pociągnięcia. Kurde, był taki jeden horror z lat, gdzieś 10 lat temu. Czekajcie, sekunda, sobie zaraz to znajdę.
4: Tak jak rzucamy budżetami, też się zacząłem zastanawiać, chciałem znaleźć jakiś polski film dla porównania.
0: No właśnie, to jest ciekawe. Ile kosztuje taki, no, przeciętny gdzieś tam ze środkowej półki polski film, nie?
4: Znaczy ja wybrałem, teraz patrzę jaki jest, bo tylko nie widzę informacji o budżecie. A to właśnie też jest problem, że często też nie podają.
3: Pora mroku. 2008. Za tym stał, Jezu, nie... Grzegorz Kuczerinka. Dziwny, bardzo, bardzo dziwny film, ale jeżeli sobie zawiesimy trochę swoją wiarę i założymy, że to jest horror klasy B, to kurde, całkiem nieźle się sprzedaje.
0: Ciekawe, ile kosztowała taka hydrozagadka na przykład. To słyszałem, że to też było tak kręcone właśnie, no, dla zabawy trochę wręcz. Ale ciekawe, ile kosztuje takie właśnie... No to można powiedzieć, że to kino offowe jest hydrozagadka.
3: Wpisałem w Google hydrozagadka budżet. Pierwszy wynik. Schizofrenia urzędników w sprawie VAT.
4: Próbowałem szukać w lesie dziś nie zaśnie nikt budżetu i nigdzie nie ma. Się nie chwalą twórcy budżetem. No cóż.
3: Może nie ma się czym chwalić.
0: Pół wieku.
3: No, wiesz, ale to właśnie, ciągu. Jako horror klasy B. To był dobry czy zły film?
4: Nie skończyłem, szczerze mówiąc, bo nie miałem tak jakoś w trakcie musiałem zakończyć, ale zapowiadał się spoko, nie? Tylko kilka scen było takich troszeczkę przeciągniętych za bardzo i trochę nudnych, ale generalnie nie było źle. Jako na taką kategorię, nie?
3: No i właśnie to jest, kurde, i to jest właśnie ten punkt, tak, w którym naszych oczekiwań, żebyśmy za bardzo, za dużo nie oczekiwali od tego filmu.
0: Zaraz będę miał tutaj budżet, czekajcie, Kurde, coś się nie wyświetla. 100 tysięcy, pół wieku poezji później, czyli ten film amatorski Wiedźmin. No, 100 tysięcy. 100 tysięcy. No, czyli dużo mniej niż takie Martwe Zło, nie?
4: A budżet filmu Wiedźmin to było 18 tysięcy złotych. W sensie tego, z tym jakże zacnym smokiem.
0: No co ty?
3: Okay.
0: Jakie 18 tysięcy złotych, co ty opowiadasz?
4: Ta, 18 milionów, co ja dam 18 tysięcy. No. Sorki, jebłem się, jest to wczesna godzina, że tak powiem, dla mnie.
0: Ale wyglądał tak, jakby
3: dostałem
0: był zrobiony za...
3: w nagrodę.
0: Ale wyglądał jak za 18 tysięcy.
4: Ale za 18 milionów. Także na... Ale to też nie jakiś wysoki budżet tak naprawdę.
3: A bo to jest osobna kwestia. Państwowy Instytut Sztuki i czegoś tam filmowej.
4: I tu trzeba zaznaczyć, że to jest jednak film fantasy. Filmy fantasy są droższe. Tak siłą rzeczy. Dużo więcej tam trzeba wydać. I te 18 milionów, no to jest śmieszna kwota. Tak naprawdę.
0: No i wystarczy sobie popatrzeć, jak się rusza nasz Żebrowski jako Wiedźmin, jak walczy, jak chodzi, a jak to robi Henry Cavill.
3: Ty, ale wiesz co? Ale akurat tutaj te kocie ruchy Żebrowskiego bym bardziej bronił niż jego taką codzienną
4: drogą,
3: aktorską.
4: Swoją drogą ciekawostka. To, co ty teraz mówisz, to mnie to dość ciekawie brzmi w kontekście tego, co czytałem o filmie Wiedźmin. Tam ponoć zatrudniono specjalnie jakiegoś choreografa do walki i w ogóle generalnie do tych takich scen. Jakiegoś takiego dość drugiego. Duża, może nie jakaś ogromna część budżetu, ale jednak dość spora poszła na tego typa. I to tak trochę nie wypadło za dobrze mimo wszystko.
0: Bardzo źle.
3: Ja bym jednak bronił, że Żebrowski jednak się nie bronił w scenach aktorskich, a w scenach walki jeszcze dałbym mu.
4: Znaczy tam dużo.
0: A ja bym nie dał.
4: Tam dużo robiło cięcie, które też było tam trochę, jeżeli chodzi o montaż tego. To było
3: a to jest narzędzie, to jest dostępne narzędzie, wolno z tego korzystać.
0: Ale właśnie montaż był do dupy. Ja pamiętam takie wręcz debilowate sceny, że ten Żebrowski jakoś tak jak debil z tych krzaków wyskakuje i to i to tak wyglądało durnowato po prostu, nie? I tak aż się śmiać chciało z tych jego ruchów. I dużo tutaj kamera właśnie zrobiła złej roboty. No i trudno, żeby ten Cavill nie wyglądał lepiej, jak tam w slow motion strzała leci, on potem jakieś przyspieszenia, ale to też jest brak skilli naszych montażystów, bo zrobić takie coś to ja potrafię na After Effectsie, no to chyba inni też potrafią sobie, nie wiem, w najgorszym wypadku dokupić specjalną wtyczkę, która bardzo ułatwia różne zwalniania, przyspieszania i zrobić to po prostu, nie? Żeby trochę uatrakcyjnić ten obraz.
4: W tych scenach, bo chyba wiem nawet o którą stanę ci tam dokładnie chodzi, on tą strzałę najpierw zwala i tak dalej, to dużo robiło to, że tam ta scena była poprowadzona jak po sznurku i idziemy z tym Wiedźminem, nie, jako poruszając
0: się. Tak, na jednym ujęciu, nie?
4: No i to właśnie konsekwencja tego ruchu i dalej, że idzie, to dynamizuje nam tą scenę. A w przypadku sceny w tym starym Wiedźminie, jak

0: produkowany zarówno jako film oraz serial.
1: No, też.
0: Może to nie była jedyny błąd, ale takich rzeczy się nie robi. To absolutnie w ogóle, nie wiem, nie znajduje jakiegokolwiek sensu w całej historii kinematografii, że robisz film i robisz obok tego serial na 10 odcinków, jakąś, nie wiem, rozszerzenie tej historii. To nie.
2: A przecież Vega tak z każdym filmem robi.
0: A dobra, ale ja mówię o poważnych ludziach, a nie o pierdolonym Wedze, tak?
1: W Wiedźminie tak naprawdę nawalało wiele rzeczy i spieprzyli praktycznie wszystko, co się dało. Po pierwsze, nie trzeba było brać aktorów, którzy są co prawda znani i może kogoś tam przyciągną, ale może są starzy, ale niekoniecznie jeszcze jarzy i zeżrą dużą część budżetu niepotrzebnie. Trzeba było postawić na młodych i zdolnych. Ale nie, trzeba było wziąć takich na wypasie, jak już mamy to tutaj budżet, to zaraz weźmiemy Żebrowskiego i Wolszczak i Zamachowskiego. Co to za jaskier taki, kurwa, potato, nie? I, no, i to już jeden błąd. Zatrudnianie jakichś tam córeczek, znajomego, kuzyna, coś, no to drewniane dziecko słynne. Geralt, ach Geralt. Jak ja tęskniłam, dobrze powiedziałam, panie, proszę pana, no to potem takie efekty są. Kasa się rozeszła, twórcy się pokłócili ze sobą, jakiegoś focha mieli ten, któryś tam nie chciał, żeby go wymieniać w napisach w ogóle. Awantury, właściwie taka Polska w pigułce trochę, nie? Wszystko spierdolili. Co, że tak mówię, znowu będzie, że krawiec narzeka na Polskę, ale taka jest prawda.
3: Dlatego podałem w ogóle tego Wiedźmina, bo on jest takim idealnym przykładem tego, co może pójść nie tak.
0: Ale tutaj krawiec mówi, że sobie tutaj zatrudnisz młodych aktorów, tak? Z młodymi aktorami jest ten problem i z młodymi czymkolwiek, tak? W jakimkolwiek, nie wiem, jeżeli byś gdziekolwiek zatrudniał jakiegoś kogokolwiek początkującego, to może trafisz za pierwszym razem, może trafisz za dziesiątym razem, a w filmografii idą za tym bardzo konkretne koszty. Bo musisz ustawić całą scenę, musisz sobie ustawić wszystkie światła, kamerzystę i przychodzić taki, nie? Ach, mam dwa miecze, jeden do lewego, drugi do prawego, nie? Dobra, następny proszę, ale już podniosłeś pewien koszt. Więc sorry, ale nie da się tak tanio bardzo zrobić. I tutaj akurat w tym polskim Wiedźminie bardzo bym wybór Żebrowskiego bronił. Przynajmniej tego... w sumie jednego aktora z tej serii.
1: No Żebrowski jest w miarę spoko, no Żebrowski potrafi walczyć bronią białą, co pokazał też w tym ruskim filmie. Ciągle zapominam nazwy, bo to jest jakaś data, tam tysiąc... Dobra, nie wiem. Ale on gra tam takiego Polaka, husarza złego, łysego i fajnie tym mieczem wywija. Robi to wrażenie, nie? No, jest zręczny dosyć i tutaj on się też jakoś wyróżnia. No.
0: Tak, 1918.
1: A, 1918, no dobra. Swoją drogą bardzo fajny film, takie ruskie Ogniem i Mieczem, nie? Ogniem i Mieczem też to jest dobre kino, myślę. I tam już nie zawodzi wszystko, jak w tym Wiedźminie, bo w Wiedźminie to wszystko, nawet, nie wiem, dźwiękowcy chujową robotę zrobili, bo jak ta pawetta tam się drze, jakaś moc się w niej obudziła i ona się drze, nie? To taki dziwny jakiś wydaje. To jest po prostu no, parodia Rambo, no to kurwa.
2: Nie 1918, tylko 1612. Hetmana.
4: Mat, 20 zł.
2: Aha, tylko że się nie dziw, że ten film tak wyglądał. Pomijam, że jest historycznie absolutnie jeden film.
4: Przewidział, że tak mocny obraz długo nie powstanie.
2: To był film, który był filmem propagandowym. Taka jest historia tego filmu. W sensie, no, Ruscy tam sypnęli hajsem raczej dość mocno.
1: No. Dobre kino, a Matt pisze, dzięki, dziękóweczka, jeden z największych twórców światowego kina, Krzysztof Kieślowski, tuż przed śmiercią wyróżnił jeden film, powiedział, że tak mocny obraz długo nie powstanie, były to Psy, 92. No, ja uważam też, że Psy są wybitnym filmem, jeśli chodzi o grę aktorską, o klimat, o kamerę, światło, tam nie ma baboli po prostu, nie? Tam jest wszystko na swoim miejscu. Kultowe dialogi, fajna, dużo akcji.

0: akcji, dobrej dramaturgii. No świetny film. A dwójka też niezła, ale te ostatnie psy, jak porównamy sobie do tych starych psów, to widać normalne jakieś takie warsztatowe braki. I może ciągu masz rację, że jak podkreślasz, jaka duża odpowiedzialność jest na reżyserze, bo może tym razem nie przypilnował i kamerzysty, i aktorów, i to wszystko takie wygląda jak jakiś W11 oddział śledczy na TVN-ie, nie? Trochę takie kręcone cyfrą z ręki.
1: No bo wiesz, no reżyser jest dyrygentem troszeczkę tego całego ustrojstwa, więc no.
2: Ale właśnie z drugiej strony patrząc, przypomina mi się taki film, który ostatnio sobie zrewatchowałem, Salt z Danielem Olbrskim, który grał rosyjskiego agenta. I w momencie, kiedy on był odpowiednio dopłacony, który był odpowiednio ugłaskany, to jemu się zwyczajnie chciało. I być może to jest ten nasz problem polski, że za byle gówno, za byle jakieś grosze nie chce nam się starać. I całkowicie to rozumiem.
0: A ja nie do końca, bo kurczę, można mieć pasję, można chcieć dobrze wykonać robotę, a tak ciągle wiesz, jak mi nie zapłacą zajebiście, to się nie będę starał, nie?
2: Bardzo... Ale mówimy tutaj o blockbusterach.
0: Bardzo wygodne to jest w ogóle tak stawiać sprawę, nie? Zawsze, że o, za mało pieniędzy dostałem, to nie pokażę mojego zajebistego aktorstwa. Będę grał byle jak, bo za mało dostałem. Kurwa, no to może się skończyć tak, że nigdy nie pokażesz tego swojego zajebistego aktorstwa, bo ci zawsze za mało, twoim zdaniem, zapłacili, nie będziesz rzucał perły przed wieprze, kurwa.
2: Ale kurde, trzeba się cenić, stary, trzeba się cenić, jeżeli masz pewne umiejętności, które wyciągnąłeś, czy wygrałeś sobie, nie wiem, w teatrze, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na Ferdynanda Kiepskiego, do którego się jednak ta rola przywiązała, jest to niesamowicie doskonały aktor, tak? W teatrze, tak? W pewnym zamkniętym gronie, w pewnym, nie wiem, w pewnej zamkniętej historii. Więc jeżeli ktoś ci przyjdzie i powie, że słuchaj, tutaj zagraj sobie w filmie, i który zostanie, tak? I dostaniesz za to, nie wiem, 20 tysięcy, czy tam nawet 100 tysięcy złotych, no to tak się po główce zastanowisz, bo jako aktor mordę masz jedną.
0: Ale to właśnie trochę jest zaprzeczenie twojej teorii, bo Grabowski zajebiście się dorobił na Kiepskich. On tam jest najlepiej opłacanym z tej całej ekipy i to są naprawdę duże pieniądze. No a ty mówisz, że on, że co, więcej mu płacą w teatrze? Czy co? Bo nie rozumiem.
2: Nie, dorobił się na Kiepskich i to ja sobie nawet nie jestem w stanie empatycznie się wczuć w niego, tak? Bo robi jakąś kiepską robotę w jakimś kiepskim projekcie i dostaje z tego spoko kasę. I tutaj wiesz, i tutaj masz tak w jednej ręce masz do wyboru wilka, który wiesz, tego białego wilka, który nie czuje zła i będziesz się w nim realizował, a z drugiej strony możesz się dorobić. No, to jest, kurde, problem.
0: Ale Grabowski bardzo dobrze zagrał Ferdka Kiepskiego, uważam. To nie jest zły
2: serial. Oczywiście tak, ale w Skąpcu Moliera zagrał je, jako widziałem parę razy na żywo, w Skąpcu Moliera. Naprawdę no. 10 na 10 i nie miał tej kasy, której miał z Kiepskich.
0: No ale Skąpiec to jest rola, która ci pozwala rozwinąć fajnie skrzydła, no to też dużo zależy od roli, nie? Tutaj masz większe pole do popisu, jakby większe możliwości, wydaje mi się, no wiesz, Kiepski to zawsze jest taki Kiepski, no i to jest, ten serial bazuje na powtarzalności żartów zresztą i Grabowski i tak fenomenalnie dużo wydobył z tego Ferdka. Spróbujcie kiedyś sobie znaleźć ukraińską wersję Kiepskich, bo Ukraińcy wykupili swego czasu licencję na Kiepskich i zrobili po swojemu. No i widać różnicę w klasie aktorów bardzo dużą.
1: No, no, tylko że wiesz, tutaj zaznaczamy też, że po prostu jest to problem, że aktorom się nie płaci. Ja się na przykład tak samo jak potrzeba nie dziwię, że niektórzy aktorzy mogą faktycznie w tych produkcjach, w których, a no dobra, sobie zrobię, coś tam dorobię, sobie zarobię mało, ale i się nie postaram, nie? Bo są też tacy aktorzy, które nieważne gdzie zagrają i za ile, to się starają bardzo mocno. W Polsce jak najbardziej. Jest to zupełnie inna klasa aktorów i tak dalej. No ale jednak rozumiem tych, którzy tak nie mają. No,
0: no ale szanujemy tych, co jednak mają pasję i się starają. Taki Joaquin Phoenix, to jak on się przygotowywał, nie? Joaquin Phoenix do samej tej kojącowej sceny, gdzie Joker występuje w talk show, w programie telewizyjnym, to on sobie opracowywał różne warianty tego, jak wejdzie, czy tańcząc, czy tak, analizował, bardzo się przejmował tą rolą. Doprowadził się do krańcowego jakiegoś wyczerpania, żeby mu siadło na psychikę. No po prostu to jest aktor, nie? A u nas co, przyjdzie i co, takie pieniądze, to ja będę grał? No dobra, to zagram byle jak. Być albo nie być, no i co? To jest pytanie. No,
2: no,
0: i co?
2: No ale to ma sens, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na Stany Zjednoczone, tutaj to był, proszę, jeżeli się mylę, to mnie popraw, tak? Ale mamy taki Broadway, który jest state of the art, jeżeli chodzi o sztukę teatralną, tak? I mamy tam rzeczy, które zostały wyciągane wręcz do Hollywoodu, a z drugiej strony mamy rzeczy, które nigdy więcej, nigdy na żadnej innej scenie nigdy nie zostały zagrane. I to jest pewna ambicja, to jest pewne coś, żeby się dostać na ten Broadway, jest czymś wyższym, gdzie... Nie wiem, no sam jako grafik, tak, z jednej strony zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ci, no płaci tam, nie wiem, 200 zł, a płaci ci 2000 zł, to ty się zastanawiasz, czy się będziesz starał, czy się będziesz nie starał. I to jest taki rak, który toczy polską scenę kulturową, że my cały czas się jebiemy o te pieniądze. I ci aktorzy, którzy i nie tylko aktorzy, ale też wszyscy, cała skala po drodze ma z tym problem, no nie będą się tak bardzo starali za no, takie psie pieniądze, a no, już wiesz, no lepsze są psie pieniądze niż żadne.
0: Ja się właśnie zawsze staram się, nie ma tak, że ktoś mi mniej zapłaci, to byle jak mu robię. Zawsze się staram właśnie dobrze, fajnie jakoś z głową zrobić.
1: Nie mów głośno, jest. Bo ktoś to potwierdzi i specjalnie będzie ci mniej płacił. Tak się nie robi.
0: Ja powiem więcej, właśnie najlepsze rzeczy robię najtaniej właśnie.
2: A to jest bardzo ciekawe, bo właśnie krawcowi niedawno zrzuciłem jedno zlecenie na grafikę.
0: To muszę byle jak zrobić. Nie opłaca mi się starać.
1: No to, i co, tania cena czy droga cena?
2: Przysługa.
1: Aha, czyli tania, czyli się postara, okej.
2: Okay. Przysługa jest najlepszą ceną, naprawdę. Nie, serio, przysługa jest naprawdę najlepszą ceną, jaką znam.
1: Spoko, spoko. O Jezu, Asia, aktorstwo, 4 nad ranem.
0: No właśnie, 4 nad ranem, a tu jutro też muszę audycję prowadzić, więc wypadałoby jakoś pójść spać. Przecież
1: a bo ty nie
0: będę.
1: Spałeś. No tak.
0: Nie będę,
1: ja spałem,
0: takiego,
1: to...
0: nie będę takiego trybu życia prowadził, że kończę nadawać, idę spać, wstaję i idę nadawać.
2: A co tam jutro na temacie?
0: Niespodzianka. Czytaj, bo? Jeszcze nie wiem.
1: No, niech będzie, że niespodzianka.
2: Okej. Okay.
0: A ty może się pochwalisz, co ty organizujesz, czy to niespodzianka?
2: Nie ma w tym żadnej niespodzianki. Już wczoraj zapowiadałem. Szykuje się RPG, Cthulhu Dark. Wrócimy sobie do czasów Lecha Wałęsy jako prezydenta. Wrócimy sobie do czasów trochę takiego kryminalnego podejścia, trochę bardziej takiego Mieczysława Wachowskiego. Ale w tle będzie jedna pewna istota.
0: No, to, czy to krew, czy ketchup? Krew, czy ketchup? Ketchup, czy krew? A nie, to chyba krew, bo ketchupu nie ma przecież w sklepach. Będzie się działo, będzie się siedziało, słuchajcie. No. Mroczny klimat dawnej Polski. Ślady zębów na kaszance, tak to się będzie nazywało, mogę wam zdradzić tytuł.
1: Dobrze, że nie na tyłku jest.
0: Kryminalna afera, potrzeba zrobić, słuchajcie. Ślady zębów na kaszance, to będzie bardzo mroczna historia.
1: Znaczy, bo jakby, no, no okej, okay, no. Nie,
2: tutaj miałem bardzo ten, bardzo, bardzo piękny tytuł jednego odcinka, bo to będzie parę odcinków. Sekunda, gdzieś tutaj miałem. Wielka draka o gacie z kupą w środku.
0: Fu, nie etamizuj tutaj audycji.
2: Ale tak właśnie to, będzie.
1: To nie jest potrzeby pomysł, tak od razu mówię.
0: Majty z kupą, wiecie co.
1: Nie będę zdradzał, kto wymyślił.
2: Tak.
1: Jak będzie to słodką tajemnicą.
0: Może taki tytuł, jak szczerbaty przegryz kraty. Taki na przykład kryminał.
1: Ktoś się tu obudził, że nadajesz po nocy.
0: No co mam robić? Spać. Mać.
1: No.
0: Nie, no
1: spanie
0: dobra.
1: Panie jest dla słabych, proszę pana.
2: Ja w końcu nocne radio, choć świt już zbiera. Czekałem na burzę, ale nie doszła. Chlip.
1: Życie jest jak... No, co ja wiem. Radio jest jak serial, musi trwać, nie? Także... Lecisz.
0: No ale... Teraz w pół do piątej, nie? No trzeba trochę znać umiar. Fajnie się gada i w ogóle, ale zmęczenie już daje o sobie znać, a trzeba jeszcze się trochę tam przysposobić do jutrzejszego nadawanka. Jutro sobie długo posiedzimy pewnie.
1: Właśnie teraz mi przyszło tak do głowy. Zaraz mówię, ja wiem, że już kończymy i w ogóle, ale że jak ty tak powiedziałeś, że ty się nawet bardziej starasz, jak ci mniej płacą, to już zaraz zobaczysz, jak donaty będą niższe.
0: Po co ja mówiłem to?
1: Także no, krawiec, to ja bym tutaj odwoływał już.
0: Mordochlap znowu tu chlapnął. Jak to jest? Nie, no tak w żartach, wiecie. Nie, ja po prostu nie mogę dostawać średnio. Ja mogę dostawać albo mało, albo bardzo mało, albo bardzo dużo. Nie płaćcie mi średnio.
1: No bo to wtedy jakbyście, to mniej więcej tak jakbyście podziękowali, że krawiec jest. Taki wniosek. Po ostatniej drace. Oh my goodness. No. Nie no, ale serio, krawiec, idź spać, bo to jest przygięcie trochę. Wiesz, ja spałem, nie? Także come on.
0: Dobra. No to co? To dziękóweczka, że byliście i że jesteście, jacy jesteście. I że jesteście, no, w ogóle. I do usłyszenia. A potrzeba, to chyba nie jest jakaś tajemnica, że cię nie będzie w radio, bo i tak wszyscy zauważą. No to nic tu nie zdradzam, że masz chwilę odpoczynku. Tak, teraz.
2: No, tak, taki mały urlopik.
0: I wracasz w następny poniedziałek, tak? Mniej więcej.
2: Tak. No, no tak, pira z drzwi.
0: No, to widzicie, odpoczniecie sobie trochę od tego typa.
1: I tak go nie słuchałem.
2: Ja tak, ja już sobie wyobrażam, tak wracam, nie, jak do Hiroshimy w 45. Tak patrzę na lewo i prawe.
0: O kurde.
2: Nocne radio, zostawić was na chwilę.
0: O kurde, ja faktycznie zapomniałem, że się na jutro przecież umawiałem z Bierutem na nadawanie. Sorry.
2: No i co ty byś bez mnie zrobił?
0: No dobrze, że...
2: Ty to taki owaki.
0: Wiecie, bo on bardziej ogarnięty, a ja bardziej dowcipny, inteligentny, charyzmatyczny, wygadany.
1: Wyjaśniło się, potrzeba jest dla krawca jak matka. Ja mi skarpetki wypierze, przypomni co miał zrobić.
0: Tylko czy my mieliśmy o czymś konkretnym prowadzić z Bierutem? Potrzeba przypomnij. O tajnych stowarzyszeniach. Aha.
2: Tak.
0: Dobra. Bardzo dobry temat. Tajne stowarzyszenie. Keszyści. Potrzeba. No i widzicie, jaki to jest człowiek. Śmieszek.
2: Oj, nie wyciszyłem się.
0: Dobrze weszło dzisiaj, dobrze weszło.
1: Nie wiem, że tu płaczę ze śmiechu, ale po prostu ciszej.
0: No dobra, to zapraszamy jutro w takim razie na 21. Czasy ostateczne. KG Bierut i Krawculek, wasz kochany, jako właściwie taki pomocnik, Toadie trochę, myślę, będę tutaj przy KG Bierucie.
3: On taką wiedzą dysponuje, cholera jasna.
1: Crossover, na który nie zasługujecie. O. Tak się kurwa reklamuje, nie? No dobra.
2: To tak korzystając z tradycji. Moje ostatnie słowo.
0: Beknie. Założę się, że beknie na koniec. Dobrze zgadłem. Już tam, już leciało. Już leciało. W porę zareagowałem.
2: Oj tak. No i tak się to... żyje w naszym prostoradiowym świecie. Także jutro coś tam tamto.
0: Jutro coś tam, coś tam.
2: No. Dobranoc, słuchaj.
0: Dobranoc, cześć. No i tobie też ciągu tam. Wszystkiego dobrego. No.
1: Dobrej nocy, czy tam złej nocy. To bardziej w mojej tradycji, że życzyć złej nocy. Także koszmaru, Krawcze. Hej.
0: Dobra. No, dzięki. Zdrówko. Hej.

0: No, zepsułem potrzebie dowcip trochę na koniec. No. Chciał się zbekać, widzicie, zepsułem żart. No ale tak to bywa właśnie u nas też w Nocnym Radio czasami. Jest nieprzewidywalne wszystko tutaj na żywo i nic nie umawiamy, nic nie przygotowujemy, nic nie dogadujemy. Chociaż jutro może KGB Rut coś przygotuje. No, on nie musi nawet przygotowywać, on tyle wie o tych tajnych różnych stowarzyszeniach. Co gadamy, to on zawsze prostuje tutaj. Nie, to nie są... jacyś tam templariusze, ani różokrzyżowcy, to jest odłam jezuitów połączonych pewną, jest tu pewna ciągłość z iluminatami bawarskimi, aczkolwiek jest też, są pewne powiązania z różokrzyżowcami, no i tak, no wszystko ma tam obcykane, to może być ciekawie. To ja będę siedział i się dziwował tylko jak krecik. Och jo... Nie, tak będę jak dziennikarz się pytał, ale co z tego wynika? No ale czy na pewno? Powiedz coś więcej, bo to interesujący temat. Przygotuję sobie takie wstawki, takie wypowiedzi i już nic nie muszę przygotowywać. Będę zgrywał mądrego też. No i będę mówił, ale czy to wyczerpuje twoim zdaniem temat, czy może jeszcze warto by było o czymś wspomnieć? Tak będę udawał, że wiem, że coś tam jeszcze, a Bierut tam się zastanowi. No, tak, jeszcze tam, a ja powiem, o właśnie, ale zupełnie nie będę nic wiedział. Nie? No, tak się radio robi, no, to wielka tajemnica, że tak to wygląda, przynajmniej z mojej strony. Tak bardziej udaje, że coś wiem tutaj. No. Się przylepię niczym to gówno do statku i krzyknę: płyniemy! Płyniemy! No. Dobra, mam nadzieję, że Bierut nie zapomniał, bo wiecie, u niego też tak różnie jest, że, znaczy może nie z zapominaniem, ale może on stwierdzi nagle, że ja nie mam weny czy coś, bo on taki jest, jakiś taki właśnie ostatnio... Ale mam nadzieję, że nie, No dobra, to w takim razie, jest Bierut, super. Bierut, pamiętasz? Jutro nadajemy, a właściwie już dzisiaj, w piątek o 21:00, zgadza się? Wszystko okej? Okay? Trzymamy się planu? Napisz, czy jest wszystko ok? Czy nie ma jakiejś nagłej zmiany planów? Chyba nie, bo się śmieje, no to chyba ok, nie? Jakby coś było, to by tu smutny przyszedł, a on się śmieje. No to chyba ok. Ej, nie nakłaniajcie mata, żeby dalej sponsorował. I tak, no, te audycje często ostatnio są takie długie i ponad tutaj siły jest żyłowanie się, żebyście jeszcze mogli sobie spędzić czas z Nocnym Radyjkiem, bo są takie fantastyczne donaty. Ale no, teraz to już bez sensu, bo ja się właśnie żegnam. I właśnie mówię wam dobranoc, to naprawdę szkoda pieniędzy. Na mnie szkoda pieniędzy. No. Ale bardzo dziękuję Matowi za fenomenalne dofinansowanie Radyjka. I Fryderyk też się dorzucił dzisiaj. No, a ja znów nic porządnego, nic tu ciekawego nie zafundowałem, a się wzbogaciłem. Widzicie? I tak trzeba kombinować. Trzeba mieć tutaj. To wy nie widzicie, bo to teatr wyobraźni. Ja tu pokazuję, gdzie trzeba mieć. O, tutaj trzeba mieć. O. Trzeba kombinować. Tak się Radyjko robi. No. Dobra. A tu mnie już judzi, już czuję Tomu, że i podpuszcza mnie, znaczy się pisze, o tu... że Klot ma jutro 15 godzin nadawać. O, akurat, to jest takie podpuszczanie właśnie, żebym nerwa złapał, że tutaj, że gorszy od Kloda. mojego rekordu na razie jeszcze nikt nie pobił. 13,5 godziny? Co to? Co z wami? Co z wami? Nie dajecie rady? Tu młody Gumball próbował jakoś, ale wytrzymał ile? Tam raptem 9 godzin czy coś koło tego. To jest nic. 9 godzin. Nic. Bo wiecie, bo ja to oceniam audycję tylko pod względem długości. To im, jak jest długa, to jest dobra. Jak jest krótka, to jest do dupy. No. Nieważne, czy tam, czy ciekawa, czy merytoryczna, po prostu jak jest długa, to jest dobra, bo więcej, to jest zawsze lepiej. No. Taka krótka, to rozsmakujesz się, rozsmakujesz i dupa, i koniec nagle, nie? Abyś sobie jeszcze posłuchał. To właśnie to jest mit, że trzeba zostawiać niedosyt. Właśnie nie, trzeba się najeść. No. Dobra. Bierut pokazał tutaj, że okej, okay, znaczy napisał, że pamięta, że wszystko dobrze, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, a nawet rewelacyjnie. No dobra. Krawiec, ale ty byłeś na dopalaczu. Ale na jakim ja mogłem być dopalaczu? To mogły być albo dary mamy natury, które raczej tu działają na niekorzyść, bo bym się prędzej senny zrobił, albo bym sobie powiedział, co będę jakieś rekordy pobijał, człowieku. Nie chodzi o to, o jakieś rekordy. Rekordy zostawmy sportowcom. Mi zależy na tym, żeby po prostu chwilę tu pobyć i to wszystko. Z nikim się nie ścigam. Z nikim się nie ścigam. Tak jest. No. To tak bym mógł zareagować po dopalaczach od mamy natury, a po dopalaczach od polmosu to też raczej tak nie wpływa jakoś, że tu więcej sił czy chęci. Też raczej w przeciwną stronę. No, a poza tym Bambi jest młodszy, to on ma więcej sił. No.
1: A ja już mam swoje lata, kochani, o. Kiedyś opowiadałem wam, jak w pamiętnym roku właśnie 2019 to było, albo 20, już nie pamięć, nie ta, nadawałem 13 godzin.
0: Im będę starszy, tym częściej będę wam takie historyjki po raz 150 opowiadał. Niczym Etam o kangurku Kakao i grze Robo. Będę wam ciągle serwował te same historie takie, no. Dobra. Czas iść w kimono. Tak więc żegnam się z wami. Wpadajcie jutro. Będzie na pewno ciekawie, bo myślę, że po czasach ostatecznych zrobimy sobie, jak zwykle, luźne gadki jeszcze, żeby był i wilk syty, i zły wilk syty, i ten dobry też nakarmiony. No bo my się nie zastanawiamy, którego wilka nakarmić. Czy tego dobrego, czy złego. My wszystkie wilki karmimy, bo lubimy zwierzęta. I to, że wilk jest zły, to nie znaczy, że nie trzeba go czasem też nakarmić trochę. W nas wszystkich jest zarówno trochę tego złego, jak i dobrego wilka. I jakbyśmy karmili tylko tego dobrego, to by tu się zrobiło jakieś radio Świadków Jehowy na przykład, albo coś w tym stylu. Słodko pierdząco by się zrobiło całkiem i pierdołowato, i byśmy sobie tutaj z dzióbków spijali. Słuchałem ostatnio jednego takiego właśnie, takiej audycji. Nie powiem jaka, żeby tu się nie wyzłośliwiać, ale tak miód się w ogóle wylewał z głośnika, że aż się tu wszystko pokleiło i wyłączyłem. No dobra, to do usłyszonka. Hejka.

0: Gdzie zejdźcie z drogi, bo listonosz idzie i przynosi tutaj wiadomości, posty, letters. No właśnie, mam z tym problem, bo letter to litera po angielsku, tak? A jednocześnie list. A post to poczta, ale mówi się, że posty ludzie piszą, posty. A jednocześnie chrześcijanin ma post. I co, on wtedy na pocztę biega? Czy o co tu chodzi? Bo ja to jest takie coś, co ja nie rozumiem. No. Servus, panie Nervus. Znaczy, nie wiem, czy Nervus, tak zgaduję. Paweł Wędrowicz, może jakiś krewny Jakuba Wędrowicza. Znanej polskiej kultowej postaci. No oczywiście jak polska postać, ja to tak tego Wędrowicza, no wiem, że Lechowicz lubi Wędrowicza na przykład, a ja to tak już mam dość tych takich bohaterów podpitych w kufajce, w bereciku z antenką. Krawiec ostatnio pomieszał sobie pory dnia i nocy. No pomieszałem sobie pory, to faktycznie, bo te różne dresy, w których chodzę, to tam mam na kupę powrzucane i mi się trochę mylą te dresy. Czasem mi się myli i zamiast tego z trzema paskami zakładam ten z dwoma paskami, a czasem i sztruksy ubiorę albo dżinsy, więc mieszają mi się pory faktycznie. Cześć tam. I też Luke Roy się zjawił. Luke Roy to z kolei jakiś krewny Rob Roya, buntownika wielkiego. Fajny film Rob Roy, taki trochę Braveheart. Siemaneczko. Słuchajcie, ja się dzisiaj tutaj tak trochę relaksuję. Wyjątkowo kupiłem sobie flakona i tak sobie dźwięknąłem już trochę. A jak sobie dźwięknę, to zawsze mnie bierze na gadanie. I dziś pomyślałem, że skoro jest to takie radio społecznościowe, będę się przy tym upierał, że jest to radio społecznościowe. Mimo że były takie zarzuty, że krawiec olał społeczność, krawiec ma w dupie społeczność, krawiec zdeptał społeczność, krawiec sprofanował społeczność, krawiec to krawiec, tamto krawiec, chuj. Krawiec, no, o, Grzesiu jest. Ja się, nie wiem, Grzesiek ma w sobie coś takiego, że ja widzę, że jest Grzesiek i się zawsze mi się gęba uśmiecha, bo nie wiem, może, nie wiem, co ten człowiek ma w sobie takiego, że zawsze się cieszę, jak jest Grzesiek. I też Husar się zjawił i pisze obecny. No właśnie, to obecny to tak oczywiście taki żarcik, ale to może trochę nawiązuje do dzisiejszych komentarzy, bo chciałem dzisiaj poczytać wasze komentarze na YouTubie, bo traktuję to trochę jak taką korespondencję. No wiecie, trzeba iść z duchem czasu i to, co ludzie dzisiaj piszą w komentarzach, to trochę jak dawniej wysyłano listy do redakcji. Oczywiście, no to jest różnica, bo kiedyś dostawało się list, powiedzmy, taki dłuższy, który zaczynał się: Szanowny panie, pozwalam sobie napisać do pana, gdyż albowiem nie zgadzam się z tym, co pan rzekłeś w audycji swej i postanowiłem wdać się w polemikę z szanownym panem, drogi panie. No i tam taki na 5 stron list, nie? A dzisiaj ktoś napisze na przykład: śmierć słuchającym dichopolo, jak Lukas tu, nie? Śmierć słuchającym dichopolo. No, czuć taką różnicę trochę. Nie powiem, nie wiem, czy jakościową, czy... No, na pewno krótszy jest to list trochę. Też Borsuk się zjawił, proszę bardzo. Wyjątkowo sobie kupiłem flakona i się śmieje ze mnie tutaj, do rozpuku wręcz. No tak, wyjątkowo, bo wódki to ja nie piłem już długo. Ale dobra, w sumie odpowiada mi nawet jakoś tam taki wizerunek pato radiowca. No cóż, pogodziłem się już dawno temu z tym, że nie będę drugim Wojciechem Manem ani panem tym Żakowskim. Nie będę też Cezarym Łasiczką. Ostatnio w jednym nowo powstałym radio usłyszałem, ciekawie się słuchało i usłyszałem właśnie o tym, że dla różnych takich redaktorów których znacie może z YouTube'a właśnie, albo nawet z nocnego radia. No, Cezary Łasiczka jest takim autorytetem radiowym. No, miłe to było dla ucha mego, ponieważ dla mnie też jest jakimś tam niedoścignionym wzorem. Być może gdyby kilku tutaj redaktorków, których znacie z anteny, gdyby tak zebrać do kupy i dodać do siebie, sumować, to powstałby taki Łasiczka, może. Na przykład, już nie będę. O, Ania też jest, proszę bardzo. No i pyta się, hej kapitanie, zmieniamy kurs na popołudniowe radio? No to taki eksperyment trochę w sumie z tym nadawaniem w innych porach, bo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może taka pora będzie odpowiadała słuchaczom. Chciałem zrobić ankietę, w której zadałbym pytanie, jakie pory są dla was atrakcyjne. Kiedy lubicie słuchać nocnego radia, ale oczywiście jak to ja nie zrobiłem. Na gadaniu się skończyło, co z kolei nawiązuje do innego komentarza. Marcin napisał... Gdzie jest ten komentarz Marcina? A, muszę tutaj przefiltrować, dobrze. Marcin pisze... Masz, Krawiec, zawsze jakieś problemy z Polakami, a może to... co tobie się podoba, jest gównem dla kogoś innego. I nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Co jakiś czas włącza ci się kompleks, że Polacy to, tamto, siamto, taki atak ojkofobii. No, ojkofob to jest ktoś, kto nie lubi własnego kraju, tak? A jeszcze sprawdzę na Wikipedii. Ojkofob, Wikipedia. Ojkofobia. Termin wprowadzony przez Rogera Scratona, oznaczający odrzucenie rodzimej kultury i apologię innych systemów wartości. No, to chyba to. Nie wiem, czy jestem ojkofobem, ale czytamy dalej. Ci, co narzekają, niech z Polski spierdalają, to cytat. A my łoimy do rana Polsko kochana. No to tak bardzo po polsku, nie? Walić wszystkich i ci, co Polski nie kochają, to niech spierdalają, a my pijemy wódeczkę i nalejmy sobie jeszcze troszeczkę. No to tutaj jeszcze może disco polo w tle, nie? Odpowiedziałem tutaj Marcinowi, że... tak się trochę usprawiedliwiłem, że zawsze jak narzekam, to... Tak dosyć konkretnie mówię, dlaczego narzekam i co mi się nie podoba. I pisałem tutaj o jarmarcznej, płytkiej religijności, o podatności na populizm, co ma wpływ na nasze życie, bo ludzie wybierają populistów, a nie wartościowych ludzi, pracowitych, wartościowych, słownych, polityków i tak dalej. Tylko tych, co najwięcej naobiecują. Analfabetyzm ekonomiczny. No to też tak, Polaka spytasz o cokolwiek, o podatki, o inflację, o pusty pieniądz, o takie różne rzeczy, to nic nie będzie wiedział, tylko gębę rozdziawi i powie, daj mnie pan spokój, spieszy mnie się, proszę mnie nie kamerować. Patriotyzm deklaratywny oparty głównie na symbolach też wymieniłem. Tak, wolałbym taki patriotyzm bardziej jakiś konkretny, a nie taki, że się dużo krzyczy, śpiewa i czerwone maki na Monte Cassino śpiewa Górniakowa, nie? Ciągłe podziały społeczeństwa i zawiść. No, przecież ta nasza zawiść, no, od razu tu mówię, nasza, w sensie nasza jako narodu, to jest już taka przysłowiowa, tak? Sami o tym tak często mówimy, w filmach się to pojawia, w kawałach. No i wszyscy wiemy, że tak jest, że Polak jest troszkę taki zawistny, że woli, żeby sąsiadowi zdechła krowa, niż żeby on miał krowę nową, nie? Do złotej rybki, tak? Złotą rybkę poprosi, żeby właśnie sąsiadowi zdechła, a nie o krowę dla siebie. Nietolerancja dla odmienności. No, słynne zajebać odmieńca, nie? Jesteśmy w rankingach gdzieś tam na czele, jeśli chodzi o właśnie nietolerancję dla różnych homo, les i tak dalej. Często tutaj jak się czarnoskóry pojawi, to jest traktowany jako jakaś egzotyka, a w niektórych to właśnie się agresja budzi nagle, bo nie będzie Murzyn nam tu chodził. No coś jest na rzeczy, no, dobrze wiemy, że coś jest, nie? Pytanie, możemy się kłócić o skalę tego zjawiska, ale wiemy, że coś tu jest. No i też napisałem, że o tym też inne media piszą, że nie jest to jakiś
1: Kasia,
0: mój wymysł.
1: 25 zł. Witaj Krawcze, proszę nie odbieraj dziś połączeń od tej dziwnej pani konfidentki, bo się jej nie da słuchać.
0: O, proszę, jaki komentarz od Kasi. I znowu zacny donajcik. Bardzo dzięki, Kasia. Jak fajnie. No dobrze, Kasiu, w sumie, wiesz, mogę spełnić twoją prośbę. Czemu nie, czemu nie? Jeśli sobie Kasia chciałaby dziś posłuchać właśnie czegoś innego, jasne, spoko, nie ma problemu. Ja to nawet rozumiem, że niektórzy mają po prostu dość niektórych na antenie. Każdy ma jakieś tam swoje animozje, nie? I ktoś tam może już nie chcieć potrzeby słuchać, ktoś inny skały, ktoś ma już dość Dariusza, ale też zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że którykolwiek z tych wyżej wymienionych to jest w ogóle sól tej ziemi, sól nocnego radia, nie wiem, czy to ma sens, co mówię. No, że to jest w ogóle the besta, że to jest top of the top, że więcej, nie? No wiadomo, tak to jest. No tu taka mała rada dla tych, którzy dzwonią, żeby robili sobie przerwy, na przykład. No, niektórzy sobie to chyba wzięli do serca. Na przykład nie słyszymy ostatnio Jamci to, który swego czasu nawet po cztery razy dzwonił do audycji, nie? Ja to tak w sumie wszystkich lubię, chociaż też, kiedy ktoś powiedzmy tam już czwartą audycję dzwoni i potem dzwoni po raz czwarty, no to już czuję takie znużenie trochę, nie? Bo jak mądrze by ta osoba nie mówiła, jak dowcipna by nie była, ile by nie wnosiła, to jest jakieś takie zmęczenie. Prowadzący jest zawsze wyjątkiem takim, no chcąc, nie chcąc musimy go słuchać, bo no... Chociaż staram się tutaj i też coś wyjść wam naprzeciw i czasami wychodzę do kibla i zostawiam was. Zostawiam was z gośćmi na antenie. No więc uważam, że jestem jakoś tam usprawiedliwiony. Ale co dalej tutaj odpowiada Marcin? Marcin pisze dalej, to dajcie nam przykład. Dajcie nam. To jest właśnie trochę takie wypowiadanie się w imieniu wszystkich, nie? Dajcie nam, wy nam dajcie nam. No, tak lepiej mówić za siebie troszkę, nie? Zawsze to lepiej brzmi, jak się napisze, dajcie nam. Bo jakbyś napisał Marcinie, dajcie mi przykład, to widzisz, to już by to miało... To już byś sobie tak jakby strzelił w kolano, bo wyszedłbyś na kogoś, kto potrzebuje przykładu. Sam, ty jako Marcin potrzebujesz przykładu, żeby ktoś tobie dał przykład, jak zwyciężać mamy. A co, ja jestem jakiś Bonaparte, żeby przykład tu dawać? Martin Lechowicz to na przykład, słuchałem sobie, no sorry, że tak o tym Martinie, no ktoś to znowu powie, o co ty tak ciągle o tym Lechowiczu, nie? Dla mnie to też jest jakiś autorytet radiowy, bo no, zaczynał grubo przede mną, ciekawe, ma często refleksje. Fakt, że jest taki trochę arogancki faktycznie, jak to ktoś ładnie go podsumował. No ale cóż, każdy nadający ma jakiś swój styl. Jeden jest trochę przemądrzały, drugi jest trochę arogancki, trzeci jest hejterski, czwarty jest ospały, a piąty jest głupawy, nie? To tylko Cezary Łasiczka jest ideałem. No, to daj nam przykład, jak mamy postępować, ale nie w mowie, a w działaniu. I za swoje, a nie za państwowe, ewentualnie jako organizacja pozarządowa. W nawiasie, możesz na przykład stworzyć taką szkołę komiksu dla plebsu, albo zaprosić do swojego domu uchodźcę i go trzymać, itp. No ja się nie zgodzę tutaj znowu z Marcinem, bo dlaczego niby miałbym za każdym razem sam dawać przykład? Co, ja jestem jakiś Superman, jakiś harcerz, jakiś Bonaparte, czy co? Że mam, na przykład, no ja nie mam warunków, żeby wziąć uchodźców tutaj, nie? I mnie na to nie stać, bo ledwo sam ledwo wiążę koniec końcem, więc dlaczego miałbym nagle tutaj w ogóle dlaczego miałbym dawać przykład? I co to da? Od zawsze raczej namawiam ludzi do tego, żeby samodzielnie myśleli, żeby sami coś tam sobie robili, a tu mam ja dawać jakiś przykład. I co by to zmieniło? I tak się znajdą, i tak to na nikogo nie wpłynie, bo ludzie się, nie wiem, jeden się będzie śmiał, że krawiec zaprosił uchodźców, drugi powie, że głupio zrobił, że zaprosił uchodźców. Albo że źle zrobił, że zaprosił uchodźców. Ktoś tam napisze, no i co z tego, że on zaprosił uchodźców i tak dalej, nie? Tylko się ośmieszę, będą jakieś kontrowersje. Na nikogo to raczej nie wpłynie, bo niby czemu... I co, Marcinie, jeśli zaprosiłbym tych uchodźców, to czy to by jakoś zmieniło twoje myślenie? Jeśli tak faktycznie miałoby być, no to zastanówmy się tak na chłodno. To coś ciebie za człowiek, że trzeba ci dać przykład, że trzeba komuś pomóc i ty wtedy mówisz, aha, to faktycznie, to ja... Jak on tak zrobił, to ja teraz, żem se to przemyślał i kurde, to ja też będę starał się pomagać innym. No, jakiś bezsens po prostu, nie? Totalny. Rozumiesz, o co mi chodzi. Więc po prostu nie kumam za bardzo takiej argumentacji, nie? Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Czy jest wam potrzebny w ogóle ktoś taki, kto wam będzie z każdej strony dawał przykład? Nie wiem, na przykład jak mówię o tym, że Polacy nie sprzątają po swoich pieskach, mają w dupie tam, że pies wali kup sztala takiego wielkiego, śmierdzącego i że potem dziecko małe biega po trawie i wdeptuje w to, nie? Że mamy zapaskudzone te trawniki, bo co drugi Polak jest psiarzem, ma psa w swoim M2. I powiedzmy, czy ja mówiąc o tym problemie i wyrażając taką chęć, że fajnie by było, gdyby Polacy się nauczyli, że jest łopatka, woreczek i że jest to czymś normalnym, że się sprząta po tym psie, to czy ja od razu muszę dać przykład, muszę sobie kupić teraz psa, łopatkę i nagrywać na wideo i pokazywać wam, o, tu zbieram, o, tu kubka, o, do woreczka, o, pokazać wam tą kupę, tak w zbliżeniu, w makro. I czy tego ode mnie ktoś tu wymaga? Na przykład Marcin, który tak pisał taki komentarz. Czy, nie wiem, to wydaje mi się bezsensowne jakieś, nie? Też nie czuję się jakimś tutaj takim działaczem na wszystkich frontach, że muszę zawsze tutaj dawać przykład. No to chyba wyjaśniłem swoje stanowisko. Napisał też tutaj, napisała Ania, ale Ania Jab, albo Ania Jab, chyba nowa słuchaczka, bo pisze, fajny krawiec to twoje nocne radio, pozdrawiam, dość interesujące treści. A dziękuję w imieniu wszystkich, bo to ludzie też współtworzą, nie? A Pula Kości pisze, no to nie jest tajemnica, że potrzeba to Pula Kości. Zapraszam do kanału, jak ktoś lubi, szczególnie jak ktoś lubi gry RPG na przykład. To będzie tam bardzo pewnie ukontentowany. Już chyba wolę ławeczkę niż szur MMA. To oczywiście aluzja do ostatniej audycji, gdzie no szur MMA, no dobra, szur MMA. Szurem ma. FZH. Było disco, było polo, była i drama, ogólnie całkiem. No tak, właśnie, nigdy się wszystkich nie zadowoli i luźne gadki to trochę taki groch z kapustą jest i są tutaj przeróżne rzeczy. Są dramy, są szury, a czasem zadzwoni ktoś z jakąś fajną wiedzą. I to może z kolei nawiązuje do kolejnego komentarza Lukasa. Chuja się znają. Dobrze, że przez CH przynajmniej napisał prawidłowo. Dobrze, że ich nie ma. To, że coś poczytali. Poczytali. Taki dziwny komentarz, bo to, że coś. Cytuję. To, że coś poczytali w świecie wiedzy, to nic nie znaczy. No, szanowny Lukasie, ja właśnie myślę, że bardzo dużo znaczy, że coś poczytali. No, to się pewnie tyczyło potrzeby i Zenona, bo ostatnio w audycji powiedziałem, że szkoda, że ich nie ma, bo mogliby coś ciekawego powiedzieć właśnie w temacie komórek macierzystych czy szczepionek. I Lukas pisze, że to właśnie dobrze, że ich nie ma, a ja myślę, że właśnie źle, że takich ludzi nie ma. Chyba, że ty, Lukasie, wolisz, dla ciebie autorytetem jest Edzia Górniak, która ma wykształcenie podstawowe właściwie, bo nie skończyła szkoły średniej, skończyła technikum tam w połowie. No i właściwie jest tak na poziomie dziecka. Ona się też płacze z byle powodu, gada tam to. Ona po prostu jest dla ludzi autorytetem dzisiaj, dla antyszczepionkowców stała się autorytetem. Została nawet pokazana na okładce Newsweeka ostatnio jako jedna z kilku osób, które szerzą szurię, które robią złą robotę. No, zapowiadane są procesy już w tej sprawie, tak, że było to podpisane, że to są siewcy głupoty. Z kimś tam się ma Tomasz Lis, chyba redaktor naczelny Newsweeka obecny, ma się procesować właśnie z kimś, kto został tam, nie mogę teraz znaleźć, kto to był. Jakiś tam też jakaś szycha. No, jeśli ktoś dla kogoś... Nawet nie wiem, ja wolę sobie posłuchać takiego potrzeby, czy Zenona na przykład i zapoznać się z ich wiedzą, bo wtedy jestem bliżej poznania rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Mogę się czegoś nauczyć, mogę się dowiedzieć, że coś jest fake newsem na przykład. Mogę się dowiedzieć, że powtarzam sam jakieś bzdury i robię złą robotę i ktoś mnie naprostuje. Mogę nie bazować na emocjach, jak pani Edzia, która będzie tam płakać i mówić, no głupie kagańce chcą nam założyć kagańce, a ludzkość lepsza bez kagańca. Coś tam zaśpiewa, rozpłacze się. No to nie wiem, dla mnie to jest takie nic trochę, nie? No mogę to obejrzeć, ale dla mnie to jest nic. Niczego się nie dowiedziałem. Widzę, że ktoś tam płacze i coś mu się wydaje. A z wyżej wspomnianymi mogę sobie porozmawiać, podyskutować ciekawie przede wszystkim. Mogę się czegoś fajnego dowiedzieć, mogę... Oni obalą jakieś mity powszechnie panujące w społeczeństwie. To same wartości dodane, nie? Najlepiej, jak w towarzystwie są ludzie i wyedukowani, którzy się znają na rzeczy, i różni inni, bo ktoś inny z kolei, nie wiem, wniesie trochę humoru albo będzie miał bardziej otwarty umysł, bo cechą ludzi, którzy są takimi mocnymi sceptolami, racjonalistami, którzy są wyedukowani, no to mają też czasami takiego minusa, że za bardzo są uwięzieni, mają zbyt mało otwarte umysły, nie? Reagują alergicznie, jeśli usłyszą coś, co gdzieś tam wymyka się z tego kanonu wiedzy, który poznali, i to ich złości. I może, więc fajnie, jak są różni ludzie na antenie, ale no takie właśnie myślenie, że dobrze, że takiego kogoś nie ma, można by tu wymienić więcej osób, bo no to są tacy jakby no tutaj osoby kojarzone z takim stanowiskiem, nie? Z takim no bardzo twardo stąpające po ziemi. Więc, a ja się właśnie bardzo szanuję takich ludzi. Szanuję na pewno za ich wiedzę, bo za różne inne rzeczy mogę ich na przykład nie szanować, nie? Znaczy... Staram się nikogo nie szanować. Mogę ewentualnie kogoś nie darzyć sympatią. Najczęściej wtedy z wzajemnością, nie? Też tak bywa. No, ale mogę kogoś szanować za to, że dużo wnosi ciekawych tutaj rzeczy. P19 miał kija w dupie, mądry człowiek, ale zadufany w sobie. Znaczy, przede wszystkim nie miał, tylko jeśli już to ma, bo jest tu czasami, wpada gościnnie i ja się zawsze cieszę, bo są ciekawe rozmowy. I ja nie wiem, czemu tak niektórzy oceniają, że kij w dupie. Ja raczej zawsze postrzegałem potrzebę jako człowieka bardzo wesołego i który dużo żartuje i... w sumie luzakiem jest. A to, że coś go złości, to, że ma jakąś alergię, powiedzmy, na szurię, na taką twardą szurię, bo zauważcie, że na przykład o Gai to sobie ostatnio poszuraliśmy całkiem fajnie, nie? Więc uważam, że po prostu ten człowiek jest czasami tak niesprawiedliwie ocenianym troszkę i że działa tu trochę taka zasada, że ludzie się dzielą na te bandy, na te grupy i że jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, nie? I że naszym przyjacielem będzie Edzia Górniak. Nieważne, jak głupiutka jest to kobieta, bo ona jest bardzo głupiutka. To jest właściwie, słuchajcie, pół cyganka, która całe życie sobie śpiewa. Niczym innym się nie interesuje za bardzo, tylko sobie no, ćwiczy to śpiewanie. Nigdy się nauka jej w ogóle nie szła, nic jej nie wchodziło do głowy. Ona jest na poziomie dziecka, małego dziecka, które właśnie płacze, jak ostatnio się rozpłakała gdzieś tam na Instagramie, że się nie podoba ludziom jej koncert Czerwone Maki, jak ona śpiewała, że się nie podoba i ona płacze od razu, że się ludziom nie podoba. Ona jest na poziomie, nie wiem, dziesięciolatki, tyle, że się nauczyła trochę no, inaczej mówić, jak dorosła osoba, ale mentalnie jest na poziomie dziesięciolatki. Więc dla was to jest autorytet w takich sprawach i ona was uczy życia, ona was uczy, czy się szczepić, czy nie szczepić, albo co myśleć na różne inne sprawy, no to gratuluję, No, wszystkiego dobrego życzę w takim razie tym osobom, które tak myślą. Będę się za was modlił, mimo że jestem ateistą, ale w waszym przypadku to zrobię wyjątek i się pomodlę za was, bo szkoda trochę.

Nie twierdzę, że po stronie sceptyków, racjonalistów też nie można by czegoś zmienić. Na przykład można by trochę mniej nerwowo reagować na przykład na niektóre rzeczy, nie? No bo wtedy się zawsze kończy rozmowa. Jak się zaczyna agresja, to się kończy rozmowa i tyle. Ale też jestem w stanie zrozumieć, że ludzi, którzy poświęcili jakąś pracę, powiedzmy, przeczytali, zamiast zerknąć na bloga szuruburu.pl, gdzie są jakieś rewelacje o reptiliańskich iluminatach z siódmej gęstości, no to przeczytali, powiedzmy,

te szczepionki, żeby zaczipować, żeby z tym smokiem nie mogli walczyć. No kurwa, ty głupku, ty jeden, ty. No to ktoś taki czuje taką irytację w sobie i taką bezsilność, która powoduje wkurw. Bezsilność, która powoduje wkurw, nie? Ja to rozumiem, no. Tak, ma być od marca wprowadzony przymus szczepień. Spełniają się czarne wizje. No, jak dla mnie przynajmniej czarne. Ktoś się może nie zgodzić, może dla kogoś to właśnie bardzo dobrze. Ale będą przymusowo szczepieni ludzie z pewnych grup zawodowych. Nauczyciele, policjanci. Nauczyciele, policjanci i kto tam jeszcze? Teraz zobaczymy. Będzie to ogłoszone 15 grudnia. Znaczy, w jednym miejscu czytam, jest chaos informacyjny trochę, bo w jednym miejscu czytam, że zmiany wchodzą w życie 15 grudnia, a w innym miejscu, że w marcu dopiero. Ale też na to narzekają i dziennikarze, i opozycja, że rząd strasznie chaotycznie te informacje przekazuje. To są jakieś przecieki, jakieś prostowanie tych informacji, więc do końca nie wiadomo kiedy w zasadzie. Służb mundurowych, medycy, nauczyciele, służby mundurowe, 1 marca. No, a gdzieś indziej czytałem, że 15 marca. Nie, że 15 grudnia, sorry, 15 grudnia. Ale też nie był to, w innym źródle nie było, że 1 marca, tylko później, ale też w marcu, ale później, więc nie wiadomo do końca kiedy. Będą też limity, do 30% w restauracjach, do 30% ludzi, tak? W restauracjach, barach, hotelach. Obniżone limity do 30% w kinach, teatrach. No, czyli będą wpuszczali co trzecią osobę, mniej więcej. Ciekawe, czy ktoś z kalkulatorem to sprawdza, nie? Czy już jest te 30%. Transport publiczny 75%. Nauka zdalna. Rząd zdecydował się również na wprowadzenie nauki zdalnej do szkół podstawowych i średnich od 20 grudnia do 9 stycznia. Ta nauka zdalna to w ogóle trochę parodia jest. Znaczy, parodia, a może to właśnie dobre. Znaczy, parodia w tym sensie, że wiadomo, że jak jest jakieś nowe zjawisko, nowy system, to trzeba się z nim oswoić, trzeba się go nauczyć. Dla nas Polaków nauka zdalna jest czymś nowym. Do tej pory nieliczni decydowali się na naukę zdalną dla swoich... znaczy, nie tyle naukę zdalną nawet, co ja mówię, naukę indywidualną, że dziecko nie chodzi do szkoły. No w każdym razie niestandardowy system nauki jest dla nas nowością, tak powiem. No i w tym sensie... chodzi o to, że no wiadomo, są śmichy, chichy, ktoś sobie tam gra w grę, jakieś trollowanie tych nauczycieli na Discordzie i tak dalej, i tak dalej. No to musi ludziom, to musi stać się dla ludzi chlebem powszednim, aby zaczęło to jakoś normalniej działać, myślę. No, w każdym razie nie podoba mi się to, nie lubię przymusu jakiegoś no, w ten sposób wprowadzanego, tym bardziej, że no, gra się toczy o dużą stawkę, jak już mówiłem i dla mnie jest to sprawa podejrzana. Uważam po prostu, że ryzyko różnych powikłań, niekorzystnych odczynów poszczepiennych jest większe niż nam się to przedstawia i tyle. Więc, a nawet jeśli to ryzyko byłoby takie, jak oficjalnie się mówi, czyli jakiś tam promil będzie miał problem, nie? Promil. Nie wiem, czy tam pół procenta, czy do 3%, już nawet nie pamiętam tych statystyk, ale niezależnie od tego, czy to jest 0,5%, czy 3% ryzyka, to i tak jest to... I tak szansa, że coś nam się stanie, jest o wiele większa niż wygranie na loterii w jakiejś, nie? A poza tym, nawet jeśli to ryzyko jest nieduże, to każdy ma prawo się bać i nie chcieć, żeby go ktoś zmuszał. No więc współczuję strasznie tym nauczycielom, tym policjantom, że czy medykom, że będą tak zmuszani po prostu, nie? Bigi pisze,

0: Kurczę, 37,5%. Na Zoomie albo Teamsach. Discord to nie ten świat. No ale widziałem, że były te elekcje prowadzone też i na Discordzie. Niektórzy na Zoomie, niektórzy właśnie na Google, na tym googlowskim systemie do rozmów, tak? A niektórzy na Discord. Różnie to bywa. No ale co, ty twierdzisz, Bigi, że ryzyko jest 37,5%, a jak to zmierzyłeś? Linijką? Czy co? Będą musieli się z tego wycofać, twierdzi Etam. No, napisał też Krzysztof Bokisz, co ciekawe. No to jest taki kontrowersyjny youtuber, którego trochę skrytykowałem. Znaczy tak się podśmiechujki se robiłem, że gada, że tam zna anonimusów i wytykałem tutaj jakby, no że to, że nie ma żadnych anonimusów w zasadzie, że anonimusem to może być każdy w sumie, nie? Każdy może się nazwać anonimus. No i też coś tam jeszcze wytykałem i Krzysztof napisał tutaj, w ogóle skąd ci ludzie wiedzą, że ja o nich mówię na przykład? Ktoś uprzejmie doniósł, ale to dobrze, to dobrze. Koleś, bądź grzeczny, istotne jest powiedzieć, co się myśli, ale korzystniej i bezpieczniej jest pomyśleć, co o kim się mówi. Przemyśl, co chce ci przekazać. No i dobrze, a ja odpisałem, że najlepiej by było, jakby pan Krzysztof, dobra, jak on ze mną na ty, to ja też, żeby zadzwonił i na przykład coś powiedział o sobie, o swoich jakichś przekonaniach, o swoich działaniach i to by było najlepsze. Parę łapek w górę tutaj poszło i git, ja bym się cieszył tutaj i na pewno byłaby inna rozmowa, bo trochę inaczej się gada w komentarzach tekstowo, a inaczej się gada głosowo. Zwykle, zauważcie, że zwykle rozmowa głosowa wprowadza pewien taki inny standard, nie? Nagle bardziej się szanuje rozmówcę, zaczyna się bardziej merytoryczna rozmowa, wszystko zaczyna nabierać takiego fajnego kształtu, więc zachęcam Krzysztofa Bokisza, żeby zadzwonił. Zresztą tak tutaj zaproponowałem, że do dowolnych, luźnych gadek może zadzwonić, a możemy się też umówić na jakąś rozmowę konkretną, bo ja lubię kontrowersyjnych ludzi właśnie na antenie. Co by nie mieli do powiedzenia, jak odjechanych nie mieliby przekonań, a myślę, że Krzysztof no jest zdecydowanie postacią kontrowersyjną, no to czemu nie, czemu nie? Zawsze można, zawsze każdy może sobie różnie do tego podchodzić, nie? Ktoś inny zobaczy w tym człowieku, nie wiem, ciekawą postać, ktoś inny wariata, no ale coś się dzieje przynajmniej i jest jakiś temat do rozmowy i można sobie zobaczyć, że są na tym świecie ludzie, którzy myślą bardzo niestandardowo i mają żyją trochę w trochę innym świecie na przykład, nie? Trochę inaczej postrzegają rzeczywistość, więc ja to lubię takie sytuacje. Zachęcam w każdym razie. Drugie dno krawcze, tam występował szeryf Bokisz. A, wiem, że był zaproszony do Przemka z drugiego dna. No widzicie, jakoś te tutaj jeden drugiemu mówi i jakoś to się łączy, nie? Te uniwersa różne. No, w sumie takie szurskie uniwersa bardziej, że tak powiem. Ktoś może przez to odnosić wrażenie, że radio będzie szło w szurie, ale to niech se idzie przez jakiś czas. Tutaj zawsze tak jest taka sinusoida, nie? I wszystko się zmienia co jakiś czas. Trochę będzie może więcej szuri, a potem może się zrobi antyszursko. Czemu nie? Ja nie czuję się jakoś zobligowany do tego, żeby komuś tutaj kadzić, żeby kogoś tu wspierać. Po prostu kto się zjawi, to się zjawi. I mogę się nawet pokłócić z kimś na antenie. Uważaj, krawiec Bokisz może ci spalić płytę główną. No tak, ja wiem o tym. On ma różne, przeczytał dużo hakerskich książek, podobnie jak Michał Giereś. Więc wiesz, no przede wszystkim ma tych kumpli anonimuszów, nie? Anonimuszów. Ma kolegów anonimuszów, więc. No, może Krzysztof słucha teraz tego i zgrzyta zębami i zaraz mi schakuje tutaj, no ale... No cóż, no, wiecie co? Ktoś, kto się obraża o takie rzeczy, to znaczy, no jak to się mówi, prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Więc Krzysztofie, nawet jak cię wkurwia to, co mówię, to... No wiesz, zawsze możesz zbeszczać mnie. Ja nie jestem jakaś dzieweczka tutaj i jak, wiesz, zadzwonisz mnie, opierdolisz czy coś, byle sobie tam nie grozić, nie? Bo tak czuję, że w twoim komentarzu już taka lekka groźba, nie? Żebym uważał tutaj na siebie. Ale może źle odebrałem. Ja mogę, wiesz, zawsze można też pogadać sobie tak trochę ostrzej na antenie, to czemu nie? Nie musimy sobie tutaj słodzić. Mnie to nawet drażni, jak niektórzy w audycjach tak sobie kadzą. A to właśnie, proszę bardzo, teraz ty mów, będzie mądry głos. Dziękuję, może jakoś tam mądry, ale nie taki mądry jak twój. No już dobrze, no to, ale no to mów właśnie. Dziękujemy ci, że jesteś i że nas ubogaciłeś, proszę bardzo. I tak sobie po prostu kadzą, miziają się tymi pytkami po szyjce. Ja to lubię, jak raz jest miło, a raz powiedzmy trochę jest pieprzu w tym wszystkim, nie? Najlepiej jak jest różnorodnie, jak się atmosfera zmienia. Co tam jeszcze ludzie piszą? No to tak o Ewie Lipce tak trochę niepochlebnie. Moje ciało, moja sprawa, jak krzyczą aborcjonistki na demonstracjach. Zatem jeśli chodzi o szprycę, moje ciało, moja sprawa. Jeśli ktoś się zaszprycował, to powinien czuć się bezpiecznie. Lewica, wolność i tolerancja, ale tylko od pasa w dół i najlepiej od tyłu. Tak pisze Grafit. Poza tym, posługując się lewicową logiką, w cudzysłowie, to od jutra nie będę jadł czekolady, by chronić sąsiada, który ma cukrzycę. Albo w samolocie założę spadochron, aby spadochron współpasażera zadziałał. No, były też komentarze, które chyba już przytaczałem, że niektórym się podoba właśnie taka atmosfera, jak u nas jest. W ogóle widzę, że nowi ludzie, którzy przychodzą, to jakoś odpowiada im to, jak tutaj jest u nas, nie? Że każdy może zadzwonić, że są luźne rozmowy, że są różne tematy. No ciężko, żeby to komuś nie pasowało. Zawsze sobie tak wyobrażałem medium. Chociaż na przykład tak się ostatnio dowiedziałem, że Potrzeba na przykład ma inną wizję radia. Bardziej taką, że prowadzący, redaktor, gospodarz audycji bierze na siebie ten obowiązek stworzenia czegoś ciekawego, a niekoniecznie jest to takie gadki szmatki, że ciągle ktoś dzwoni, gadamy, po prostu inna wizja radia trochę, nie? Ale co w takim razie Potrzeba ze słynnym Łubi Dubi i Dubi Nights, które obaj uważamy za świetną audycję, gdzie właśnie były telefony, gdzie było dużo telefonów, nie? No to widzisz, nawet nasz tutaj nasz ulubiony Łasiczka też nie prowadzi radia tylko w jeden sposób, tylko wychodzi na to, że różnie można to radio prowadzić, nie? Na różne sposoby. No i w Nocnym Radio też tak było, że były audycje, gdzie w ogóle na przykład nie było telefonów, tylko było jakieś, no tak mówiąc w przenośni, znaczy, albo i dosłownie, dzieło. Czy to właśnie audiobooki, które tworzyłeś, czy taki wywiad, w którym no, za bardzo nie było telefonów, tylko był wywiad z gościem, na tym się koncentrowałeś, no to... A z drugiej strony były też audycje takie pogadankowe i to się fajnie uzupełniało, myślę, nie? Ja na przykład lubię sobie raz posłuchać tego, a raz tego i to się nieźle uzupełnia i buduje jakąś całość, jakieś radio, w którym przecież nie wszystko musi być na jedno kopyto. Krzysztof mądrze mówi, bo między słowami mówi. To chyba Etam tutaj komplementuje Krzysztofa, tego Krzysztofa Bokisza, tak? To bardzo mądry człowiek. I Ewa fajna jest też. Etam tak wyraża tutaj taką opinię. No dobra, zobaczymy. Na razie Krzysztof nie odpowiedział nic. No raczej mam takie nikłe nadzieje, że będzie zainteresowany. Ale zobaczymy, ale zobaczymy. No w sumie takie małe medium, nie? No to niektórzy mogą nie widzieć w tym jakiegoś zysku takiego dla siebie, że wystąpią w wielkim medium. No ale też w przypadku pana Krzysztofa nie spodziewałbym się, że zaprosi Agora, czy inny Newsweek, czy telewizja śniadaniowa, nie? A u nas jest taki plus, że rozmowy mogą być dłuższe, że nikt nie pogania i że nie jest to 15 minut rozmowy z redaktorem, jak w Tok FM, gdzie redaktor jeszcze nie da skończyć żadnego zdania i jak się powie to, co się nie podobuje panu redaktoru, no to zaraz jest takie popędzanie, przerywanie, nie? U nas jest spokojnie. NR sięgnęło drugiego dna, śmieje się Ania. A ty. Takie uszczypliwości tutaj. No. Ja w ogóle mam jeszcze ciasteczka z wróżbą. Tak trochę nieładnie powiedziałem ostatnio skalę, że mi szkoda. Oczywiście to był żart, bo mi nie szkoda. Mam jeszcze dużo tych ciasteczek. Po prostu mi się nie chciało iść. Już byłem taki trochę zmęczony. Już było późno. Już miałem kończyć audycję i tak... Powiedziałem, że mi szkoda, a tak naprawdę mi nie szkoda. Dla was szkoda, co wy. Więc mogę jeszcze komuś powróżyć, jak ktoś sobie zażyczy. Jak ktoś sobie zażyczy, to mogę powróżyć. A Grzesiowi się kiepsko słuchało właśnie dramy z Lipką i z Dnem, że to słabe było, pisze. No jasne, ja kumam, że to się niektórym mogło kiepsko słuchać. Czy coś tu jeszcze ludzie piszą? No z komentarzy to chyba wszystko. To chyba wszystko z tych rzeczy, które warto było przytoczyć. Postaram się robić takie krótsze może audycje, gdzie będę komentował to, co piszecie, żeby was może zachęcić trochę do komentowania pod audycjami, żeby tych komentarzy było więcej. No i cóż, to zapraszam jeszcze może do dzwonienia, jak macie ochotę, a jak nie, to będę kończył i sobie wracam do swoich zajęć. Możecie zawsze podrzucić jakiś temat aktualny. No mogę jeszcze o kamratach powiedzieć parę słów, którzy wrócili z aresztu. Słuchałem sobie, co tam Olszański i Osadowski mają do powiedzenia. Słucham tego trochę na zasadzie, no trochę tak z ciekawości, żeby... No i jest to bez wątpienia też ciekawa sytuacja od tej strony, że pokazówka na pewno, nie? Nieprzypadkowo byli już dziennikarze na miejscu, nieprzypadkowo wszystko to zostało tak nagłośnione. Jest to sytuacja, która powinna jednak ludzi interesować. Aresztowanie kogoś właściwie za poglądy, za szerzenie nienawiści, tak, za antysemityzm oficjalnie, ale tak naprawdę jest to interesująca sprawa też może od tej strony, że posądza się tych panów o to, że są... No, że działają dla rosyjskich służb, powiedzmy. Może też jest to ciekawe od tej strony, że pan Osadowski nie doczekał się pomocy, a nawet nie chciał tutaj pomagać Korwin, odżegnywał się od całej sprawy. Korwin, dla którego Osadowski pracował, był jego asystentem przez 20 lat, ale na antenie jest już...
1: Sekretarzem.
0: O Jezu, aż mi w uszach tu za tego... No, to cześć.
1: Czekaj, oddalę.
0: Cześć, nie, bo tak nie, bo tak syknąłeś, tak, z sekretarzem, jakoś tak, dobra, no spoko.
1: A, dobra, to będę starał się nie używać wybuchowych zgłosek w takim razie.
0: No to akurat no, nie jest chyba raczej wybuchowa, nie? Wybuchowa to może być by, albo może być
1: no,
0: ty.
1: No, syk, czy jest wybuchowa.
0: Jakiś taki reptiliański tak. Syk z ciebie wyszedł, no spoko.
1: A to nie, to Skype Lite ma tą przypadłość.
0: No luzik. No i co, jak byś to skomentował, całą sytuację? Może o czymś innym chcesz powiedzieć? Halo? Problemy techniczne chyba u Etama. Słyszymy
1: jak
0: się?
1: To problemy techniczne? Słychać mnie? No, chyba, co?
0: No teraz słychać, tak.
1: Nie wiem, dlaczego nie słychać czasami, a czasami słychać. No, może dlatego, że Etam gada, a internet od sąsiada. No, w każdym bądź razie ja tak sobie myślę, że znaczy to tak jak jakaś taka dmuchany balonik po prostu zwyczajnie ta cała sprawa z Marcinem i z tym Wojtkiem. Jeszcze tam ktoś był, jeszcze trzeci. Natomiast tak
0: Rybak,
1: sobie wszedłem
0: pan Rybak, znany z tego, że spalił kukłę Żyda.
1: Znaczy on jakąś kukłę spalił, ale czy ja się pytam, czy gdyby spalił kukłę Litwina, to by była taka sama afera?
0: No właśnie, to jest ciekawe, znaczy i podejrzane trochę, że tak często robi się, no właśnie, wielkie ajwaj, nomen omen, kiedy tylko ktoś, już nie wiem, wypowie słowo Żyd albo coś nieprzychylnego powie, a czy trzeba tylko przychylne rzeczy mówić o tym narodzie wybranym? No i wiesz, podejrzane się ludziom wydaje to, że zawsze się robi wielka burza przy takich okazjach i że zawsze ci nasi politycy tak się zaraz odżegnują, tak się boją i że gdzieś tam z Tel Awiwu jakiś sprzeciw się pojawia, to u nas już tu wszyscy biegają jak kot z pęcherzem. Po prostu jest to wszystko takie dziwne i podejrzane, że po prostu niewspółmierne jest to do innych sytuacji, nie? Te sytuacje właśnie z Żydami, no. O to chodzi.
1: Znaczy, ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem, chociaż akurat trochę rozumiem, bo mi jest trudno o Żydach wypowiadać się źle, z tego względu, że ja uważam, że powinniśmy ich naśladować, więc jestem w pewnym sensie filosemitą. Muszę się nawet silić na to, żeby coś złego powiedzieć, ale chyba złe powiedzenie o Żydach to jest to, że ci nasi policmajstrzy, politycy tak skaczą wokół nich, jakby po prostu nie mieli jakiegoś własnego zdania, tylko słuchali się, co tam podpowie. Przecież to Polacy są narodem wybranym. To jest jedno wielkie kłamstwo, że Żydzi są narodem wybranym, bo nie są. I tyle. To był antysemityzm, to co teraz powiedziałem, czy antysyjonizm, bo już teraz nie jestem pewien.
0: No, ja bym powiedział, że Polacy są narodem wybranym, oczywiście tylko we własnym mniemaniu. Ale wiesz, co jest wkurzające? To, że media po prostu kłamią i wychodzą z założenia, że jak mamy do czynienia z takimi krzykaczami, z takimi wulgarnymi krzykaczami, a jeszcze antysemitami, to wolno na ich temat rozpowiadać banieluki i po prostu zwyczajnie kłamać. Bo zaraz pisano w mediach, że ten Rybak ma jakąś broń w domu, broń palną, ileś tam sztuk, a to była broń, powiedzmy, odpowiednio zabezpieczona, wymontowane tam iglice, boczny zapłon, nic nielegalnego. Ale przedstawia się tego człowieka jako jakiegoś wariata, antysemitę, który trzyma w domu broń palną, nie? I to jest bardzo nie fair, takie rozpowiadanie kłamstw.
1: No, ale zauważ, że cała sytuacja miała nie tylko miejsce zaraz po tam po spaleniu tam jakiejś księgi kaliskiej czy tam katowickiej, nie pamiętam.
0: Statut kaliski, czyli dokument, na mocy którego Żydzi mieliby mieć jakieś specjalne prawa dotyczące handlu i tak dalej.
1: Mieli prawa, bicia monety na przykład jeszcze za Chrobrego mieli, tam jest po hebrajsku napisane. Jak zobaczysz sobie jakiś numizmatyczny program na YouTubie i zobaczysz o pierwszych monetach Królestwa Polskiego, to na pierwszych monetach to właśnie Żydzi. Ja zresztą, gdybym był politykiem, królem Etamem koronowanym, to starszym nad monetą uczyniłbym oczywiście Żyda. To jest jak najbardziej korzystne. Ja wykorzystywać trzeba te umiejętności nacji. Na przykład no, cyganie pięknie śpiewają, no i tutaj sam mówić o Edycie Cygance, czy tam pochodzenia cygańskiego, czy mieszane, nie wiem jak ona ma, ale ładnie śpiewała Pocahontas.
0: No Pocahontas no, tak, ale już Maki pod Monte Cassino ostatnio na koncercie tym TVP to już tak średnio. Słuchałem sobie dzisiaj tego i nie podobało mi się. Po prostu dziwnym głosem, jakimś dziwnym sopranem, takim nieprzyjemnym dla ucha śpiewała. Ona jest utalentowana, ale jakby ten talent ją czasem zawodzi. Przede wszystkim ona nie rozumie, że ona nie jest wielką gwiazdą i jakąś diwą, która ma te Maki zaśpiewać w jakiś wielce wyszukany sposób na zasadzie czerwone Maki na Monte Cassino. tylko ma to zaśpiewać w sposób taki, wiesz, bardziej tradycyjny, normalny. I ona często popełnia ten błąd. Jak śpiewała hymn, to też było to samo dokładnie. Hymn się śpiewa tak, żeby publiczność z tobą razem zaśpiewała, a nie jeszcze Polska nie zginęła. Tylko wiesz, normalnie śpiewasz bardziej.
1: Częstotliwość Skype'a.
0: Sorry.
1: Ale ja wiem, ona się inspirowała, Boże, kto śpiewał Dziwny jest ten świat? Niemena. Niemenem się może tym właśnie chciała tak wykrzyczeć to po prostu.
0: Może, może.
1: Bo przecież z hymnem była cała afera, tam nawet miłośnicy Mazurka Dąbrowskiego chcieli sprawę wnosić czy coś. Kwaśniewski, pamiętam jak na trybunach w 2002 roku po prostu no, nie wiedział gdzie patrzeć po prostu jak zaczęła wyć ten hymn, bo ona go po prostu wywyła. Tutaj, czy ładnym głosem śpiewała oczywiście, ale to była profanacja, typowa profanacja, tak, za którą się idzie siedzieć w poważnych państwach. Nie? No nie wyobrażasz sobie chyba, żeby na przykład jakaś diwa rosyjska wyśpiewała Putinowi na marszu na Placu Czerwonym rosyjski hymn w ten sposób, nie?
0: Jola tutaj pisze, ale przeczytajcie, co było w statucie kaliskim, a zobaczycie, że należało się spalenie. Znaczy, ja wiem, że na przykład tam były też takie rzeczy, że za zniszczenie żydowskiego cmentarza była kara śmierci chyba w ogóle, nie? A za zniszczenie czy spalenie, zdewastowanie cmentarza chrześcijańskiego były lżejsze kary. I takie coś się ludziom nie podoba, że jest taka niesprawiedliwość, taka, że mierzymy siebie różną miarą. No, ale słuchajcie, można by się nad tym chwilę zastanowić. Bo co z sytuacją, w której powiedzmy te cmentarze żydowskie, one nadal w Polsce są często dewastowane. Jak ktoś jest w ogóle u nas w Polsce oskarżany o to, że działa tam dla ruskich czy coś, no przecież niedawno mieliśmy sprawę zniszczenia tam nagrobków krewnych Sztura. Ktoś pomazał sprayem i chodzi mi o to, że jak są sytuacje, w której jakieś zjawisko jest bardzo częste, to się zaostrza kary tylko odnośnie tego, powiedzmy, tej nacji, powiedzmy, no, być może był problem, że wzrosła ta nienawiść do Żydów, antysemityzm i niszczono te cmentarze żydowskie na potęgę, no to wtedy się wprowadza sroższe kary w związku z tymi cmentarzami żydowskimi. Jestem w stanie jakoś to zrozumieć, ale przypuszczam, że w tym statucie kaliskim było więcej tego typu rzeczy, które mogą się nam nie podobać właśnie ze względu na to, że są faworyzowani mocno ci Żydzi. No tutaj, jeśli Jola coś wiesz, to zapraszam tutaj na antenę, może coś nam więcej powiesz. Dołączę cię razem z Etamem. Etam z nami tu zostanie i coś nam tu dopowiesz. No.
1: To dołączaj.
0: No nie, to nie wiem, czy Jola chce, nie? No wiesz.
1: Aha, no to się nie będę jej... Kobiety się nie pyta, czy chce, tylko się ją przyłącza po prostu. No już ci tłumaczyłem. No mężczyzna po 40 ma kobietę brać, a nie pyta cię, czy chce być brana. Jolka, będziesz brana przez... Dołączaj, bo ja ją chyba nie mam tutaj na liście. Dołączaj.
0: Trochę się krępuje, żeby tak Jolę brać.
1: Dawaj, no pokaż wszystkim, że jesteś po 40, no. No bierz ją, no dawaj.
0: Co ty tak podpuszczasz tu? Bierz ją. Nieładnie
1: nie, ja teraz
0: tak.
1: Wchodzę w skórę, będę teraz takim następcą potrzeby, tutaj takim racjonalnym, dawaj. Tutaj już Jolkę dawaj.
0: No nie, Jolka. Nie lubię. No dawaj, Jolka. Nie lubię tak za ucho kogoś, wiesz, ciągnąć.
1: Jolka, widzisz, on cię nie chce wziąć. Weź go ty sama.
0: Jolka, pamiętaj.
1: No nie, no, bo już myślałem, że mam przerwać mówić. Miałem przerwać mówić i dać jej głos. No, ja rzadko daję kobiecie głos, chcę dojść do głosu, a tutaj się chciałem dostosować. No dobra, no, nie, to nie.
0: Jolka, pamiętasz te rozmowy w NR, gdy mówiłaś tak mi źle z tym kredytem frankowym i tak dalej.
1: Nie no, wybitnie się nie nadaje Skype do, nie wiem jak inni słyszą, ale w Skype'ie śpiewanie jest beznadziejne po prostu. Tiny chat, tylko tiny chat. Mhm. To było najlepsze, co można było zrobić.
0: A co, Skype obcina jak śpiewam u ciebie?
1: Znaczy w ogóle nie tylko obcina, ale i zacina po prostu, nie? No podejrzewam, że gdybym teraz zaśpiewał coś z Ave Maria albo coś, to w ogóle nie będzie słychać. To wyjdzie to koszmarek z tego, dlatego nie będę sobie gardła psuł, a poza tym jestem najedzony sushi, takim prawdziwym sushi. poczęstowała mnie córa, bo na Mikołajki sobie zażyczyła sushi z sushi dajni. Takie prawdziwe, dobre, smaczne.
0: O.
1: I drogie. No,
0: wie co dobre. Dostałem. No to za takie sushi to zapłacisz z 5 dyszek, nie? Pewnie, coś koło tego.
1: No i 7. Za taką malutką paczuszkę 7. Także można by było kupić 7 trzypaków pizzy, bo ja teraz na pizzę z Biedronki wszystko przeliczam, tak jak kiedyś na kebaby. Notabene, jak już mówiliśmy o Marcinie Osadowskim, to zajrzyj sobie przez ciekawość, a zresztą słuchacze mogą też zajrzeć na kanał Mosadowski się nazywa. Ten kanał to jest kanał Marcina dawny. I zobaczcie, kto wypełnia treść tego kanału i nieskromnie powiem, że 80% treści to muła.
0: O.
1: Także tam mało Marcina jest, to dużo Etama.
0: Mosadowski,
1: i proszę
0: tak?
1: Nie palić kuku Etama, bo będzie za to już wiecie, co grozi, nie?
0: Słuchajcie, faktycznie jest taki kanał Mosadowski. Widzę tutaj Osę, ale Etamach nie widzę za bardzo na miniatury. O, jest Etam. Pan Etam.
1: A czołówki, wszystko Etam zrobił. Wszystko ja.
0: No proszę.
1: Ale popatrz, ile lat temu ja to robiłem, ile to już minęło.
0: Wklejam linka na czasie.
1: To są czasy, kiedy ja znałem Marcina.
0: Wklejam wam linka na czasie. No.
1: To jest czas, kiedy właśnie Marcina znałem osobiście. Znaczy już minęło wiele, wiele lat. On się tam wiele nie zmienił. Ja trochę osiwiałem, chociaż w sumie dobrze, bo mogłem ocipieć, nie? Ale jest tam sporo moich takich próbnych wideo-vlogów, jak to tam nazwać, czy o różnych tematykach i tematach. To Marcin chyba jest tylko w jednym materiale, z tego co pamiętam, czy w dwóch. Powiem tam, ostatnio szukałem, że tak powiem, starych jakichś tam materiałów. O, jest chyba.
2: Tak, chyba jestem, słychać mnie.
0: Jest Jola, witam cię serdecznie, Jolu, hej, hej.
2: Cześć, witam was. Słuchajcie, na zwykłej Wikipedii jest na temat statutów kaliskich. Tam przede wszystkim chodziło o to, że dostali bardzo nieciekawą możliwość prowadzenia w zasadzie swoich sądów, gdzie każdy chrześcijanin był traktowany jako taki podczłowiek właściwie. Na przykład, kiedy sprawa przeciwko Żydowi nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym Żydem, co oczywiście w tamtych krajach było niemożliwe. Czy na przykład, gdy Żyd był winien jakieś pieniądze chrześcijaninowi, to mógł się po prostu od tego jakby wyzwolić na zasadzie tego, że powiedział, że nie chce mu spłacać bądź coś w tym rodzaju. Były to, powiem szczerze, takie stawiające nas w kategorii drugiej człowieka prawa. I ja na przykład ja nie słucham ani Osadowskiego, ani Jabłonowskiego, ponieważ ich język mi nie odpowiada. Natomiast to, że spalili statuty kaliskie, uważam, że im się to należało.
0: W sumie nie jest, znaczy zawsze palenie książek wydawało mi się takim największym buractwem, ale może w sytuacji, kiedy to jest jedna spalona książka, wiesz, jako symbol. Bo co innego, jak widzimy stos książek, które są palone przy świętym ogniu i tam jacyś krótko ostrzyżeni panowie coś pokrzykują, albo powiedzmy zabrania się posiadania jakichś książek i się je masowo pali, to trochę inna jednak sytuacja niż się pali w geście sprzeciwu jedną książkę, prawda?
2: Tak, jest to po prostu protest przeciwko traktowaniu nas jak ludzi drugiej kategorii w stosunku do Żydów. Ja nie jestem antysemitką i to się zastrzegam od razu. To ja zwykle staram się człowieka po tym, co robi, i jakby wśród moich znajomych również byli Żydzi. W tej chwili mniej, bo jestem na wsi, jakby, ale są dalej, no powiedzmy, tylko rzadziej teraz się odwiedzamy. I nie traktuję tego, wiesz, że jakaś rasa mi przeszkadza, czy jest to czarny, żółty czy czerwony człowiek, to dla mnie jakby nie ma znaczenia. Natomiast stawianie pewnych ludzi ponad ze względu na właśnie rasę, to dla mnie jest to nie w porządku i ja się przeciwko czemuś takiemu buntuję. to, że się fałszuje historię na naszych oczach, to chyba wszyscy widzimy. I jest to dla nas dosyć bolesne, bo akurat nasz naród, jeżeli chodzi o II wojnę światową, był postawiony w wyjątkowo trudnej sytuacji, ponieważ za jakąkolwiek pomoc Żydom należała się śmierć. I ja pamiętam, jak moja mama opowiadała, że w sąsiedniej wsi ludzie ukrywali Żyda i cała wieś, wszyscy, czy to byli dorośli, czy dzieci, wszyscy zostali zabici, a domy spalone. Więc kara była potworna i strach był też bardzo duży. Podczas gdy dzisiaj uczą nas inne nacje, typu Francuzi, którzy sprzedawali za pieniądze Żydów, którzy byli odsyłani do Oświęcimia, tego, że nie możemy być, że jesteśmy antysemitami. No, to jest jakieś poplątanie z pomieszaniem i to jest właśnie fałszowanie historii. Ja się na przykład na coś takiego nie zgadzam. Niech najpierw w swoje piersi uderzą, że dla pieniędzy byli gotowi robić takie rzeczy, podczas gdy ludzie tutaj, jeżeli nawet byli tacy, którzy wydawali ze strachu, czy też z innych powodów, współpracy chociażby, no bo zawsze w takim dużym społeczeństwie istnieją fatalni powiedziałabym ludzie, to był to jakiś niewielki procent, podczas gdy cały naród był mocno wystraszony i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić, jak, bo no, kary były po prostu no, straszne.
3: No.
1: No, mój tato taką miał sytuację właśnie, osobiście mi opowiadał niedawno, o czym ja nawet nie wiedziałem, że jak miał 6 lat i od niego z miasteczka, to właśnie taka wieś miasteczko w centrum Polski, w Wielkopolsce, i tam prowadzili te rodziny żydowskie, znaczy zabierali, tak, SS-mani, znaczy Niemcy po prostu, tak, to i on po prostu słyszał kolegę gdzieś tam z domu obok, mieszkała właśnie taka rodzina i on tam wołał: mamo, chleba, jeźdźce, i on po prostu poleciał szybko do kuchni, wziął w takie zawiniątko, jeszcze się wtedy w płótno pakowało, i dał temu chłopcu, koledze swojemu sześciolatkowi, ten chleb na drogę, no i to przyuważył ten ich główny Obersturmbannführer z tego miasta, i na 3 dni ojca zamknął do piwnicy i go kopał po prostu butem wojskowym. Ojciec ze własnej krwi leżał, ale Niemka go uratowała. Tam taka Gretchen była, która pisała na maszynie i tam nastraszyła tego Szwaba, że jak coś dziecku stanie, to po prostu, tak jak kobieta, odruch taki miała, nie? Także są źli Niemcy i dobrzy, tak. Niemcy, jak się okazuje, nie? Ale a ja teraz szukam rodziny tego Sturmbannführera. Bo tam był jeden w tym mieście i ja znajdę tą rodzinę wcześniej czy później i powiem, chyba że jeszcze żyje, tego wtedy zatłukę, nie? Ale jeżeli nie, no to rodzinie powiem, jakiego skurwysyna mieli w rodzinie, nie?
2: Znaczy wiesz, ja myślę, że Niemcy też nie był, ten naród nie był taki jednolity i na pewno było bardzo dużo ludzi, którzy nie zgadzali się z polityką Hitlera i którzy tak samo bali się powiedzieć cokolwiek, żeby nie wylądować w Dachau. Więc wiesz, tych ofiar tego typu systemów, tego typu dyktatur jest zawsze mocno, bo nie wszyscy się zgadzają, prawda? Ja też żyłam w PRL-u, z pewnymi rzeczami się nie zgadzałam, ale też nic nie mogłam zrobić, więc sama, tak? Więc jakby ten ruch, który się utworzył, Solidarność, gdy tylko powstał, ja do tego wstąpiłam, chociażby dlatego, że właśnie, żeby pokazać swój protest. Wszystko jeszcze tylko dokończę. Mhm. Co też wszystko nie jest takie jednoznaczne, bo też wszystko, nie można powiedzieć, że w PRL-u było złe. Więc jakby nigdy nie ma tak, że jest tylko czarno i białe. Jest bardzo dużo rzeczy złych i bardzo dużo rzeczy dobrych.
0: Jestem w stanie się zgodzić. Jasne, myślę, że zbyt ludzie czarno-biało to widzą. Nie widzą, nie doceniają czasami pewnych rzeczy, które w tej komunie, w tym PRL-u były całkiem spoko. Może nawet trochę pod pewnymi względami było lepiej niż dzisiaj. To, że była, jakby to powiedzieć, system czasami robi rzeczy, które niekoniecznie są opłacalne, ale które po prostu są pożyteczne. Dziś żyjemy w świecie, w którym się robi tylko to, co się opłaca, prawda?
2: No tak, to jest wielki problem, dlatego że w społeczeństwie, jeżeli chcemy mówić o silnym narodzie i o zdrowym państwie, to musimy sobie zdać sprawę, że nie wszystko musi nam się opłacać. I dam wam taki mały przykład, że no wszystko ulegliśmy tej pasji prywatyzacji, wszystko prywatyzujemy i sprywatyzowane zostały między innymi autobusy w małych miejscowościach. I w tej chwili praktycznie ich nie ma i są całe miejsca, chociażby tak jak moje, że bez samochodu to praktycznie nie masz szansy wyjechać.
1: Znam to. U mojej kobity tak właśnie było, że PKS, znaczy kiedyś były pociągi, potem zlikwidowali, a tory złomiarze rozebrali. Nawet nie musieli rozbierać torów, bo złomiarze się tym zajęli. Potem były PKS-y. PKS-y zastąpiła firma prywatna, a teraz firmę prywatną zastąpiły takie zwykłe autka, takie, no takie nazwijmy to, takie 6-8-osobowe, no to takie busy mini, tak? I to się coraz bardziej rozdrabnia, aż w końcu będzie tak, że rzeczywiście tylko prywatna jazda nie zostanie.
2: Wiesz, to jest tak też nasz problem, że my jakby nie mieliśmy tego umiaru w prywatyzacji. Było to specjalnie robione, bo ja uważam, że Balcerowicz zniszczył nasz kraj. Natomiast wiesz, są takie newralgiczne rzeczy, które są potrzebne, aby dobrze funkcjonowały dla społeczeństwa. Na przykład wywóz śmieci. Najpierw dano szansę, żeby faktycznie małe firmy się tym zajmowały i żeby była konkurencja jakaś na rynku, po czym ogłoszono przetarg i w tej chwili już nie masz wyboru. Musisz się dostosować do jednego wielkiego niemieckiego wywoziciela śmieci i ceny w Warszawie po prostu zaczynają przerażać.
1: No tu jest to samo, dokładnie to samo. Szczecin jest tym bardziej... Tutaj nawet tramwaje niemieckie jeżdżą z niemieckimi napisami w środku, bo nie zamalowali, nie? Także to wygląda tak. Ale wiesz co, chciałem wrócić na chwilę jeszcze do tego statusu, do spalenia, bo tak mi przyszedł do głowy pewien pomysł. To znaczy ja, jak wiecie, nie chodzę na żadne manifestacje, a tym bardziej jeszcze bym ich nie organizował. Ale ciekaw jestem, jak sprawa by wyglądała, gdyby oni, bo jednak to jest spalenie, to takie jest, ma takie... jak to się nazywa, peryratywne znaczenie, to spalenie tego. Ale gdyby oni to wsadzili do niszczarki, takiej kartka po kartce po prostu do niszczarki na dokumenty, to ciekawe, czy to miałoby taki sam wydźwięk, co spalenie.
2: Myślę, że tak, że jakby tutaj to była taka pożywka dla wszystkich, aby znów grzmieć, zwłaszcza Gazeta Wyborcza, żeby mogła znów grzmieć, że jest to antysemityzm i tak dalej, bo towarzystwo tam po prostu nas próbuje wychować od 30 lat na bardzo takich spolegliwych, na ludzi, którzy mają kompleksy, na ludzi, którzy nie czują swojej wartości i w bardzo dużym stopniu to się udaje. Przy jednocześnie tak prowadzonej gospodarce, jaka była prowadzona przez te lata i wiesz, jesteśmy krajem, w którym nawet wiadra się nie robi. Tutaj nic się nie robi, tu się tylko przekłada papiery. Te wszystkie zakłady pracy, które zostały zniszczone, no bo to jest typowe działanie, że w ten sposób się wyklucza konkurencję, że się ją wykupuje, a następnie taki zakład pracy się rozbiera. I jesteśmy tak całkowicie uzależnieni w tej chwili od Zachodu, że właściwie odejście z Unii Europejskiej to jest dla nas katastrofa. I wbrew pozorom są dwa kraje, które w tej chwili są samowystarczalne i mogą sobie dalej żyć dzięki embargo. To jest Iran i Korea Północna. I oczywiście ja nie mówię, że my do tego mamy dążyć, ja tylko pokazuję, że właśnie to zamknięcie granic i embargo spowodowało, że oni są w tej chwili jedyni, którzy potrafią sami się, że tak powiem, i wyżywić, i wyprodukować swoje samochody, i zrobić swoje wiadra, szczotki do włosów, dywaniki i tak dalej.
0: Jolu.
1: Znaczy, my byśmy też dali
0: dobra, daj mi ja tam teraz coś powiedzieć. Jolu, mnie tak trochę korci, wiesz, jako redaktorek taki radia czuję się czasami upoważniony do tego, żeby czasem ludzi wyciągać trochę ze strefy komfortu, żeby zadawać niewygodne pytania, żeby trochę pociągnąć za język. No właśnie, wiesz, powiem ci, że no, też jesteś osobą, którą znamy z anteny, z różnych radiów i tak dalej, więc jesteś trochę taką osobą publiczną, więc myślę, że ludziom się należą wyjaśnienia i tak dalej. Więc słuchaj, jak to z tobą jest? Czy ty byłaś za komuny trochę, wiesz, taką beneficjentką tego PRL-u? No gdzieś tam pracowałaś w telewizji, krążą słuchy, że mieszkasz w jakiejś takiej dzielnicy, mieszkałaś, nie wiem, czy mieszkasz, czy mieszkałaś w takiej dzielnicy, w której mieszkały osoby, które jakoś z tym systemem były związane. Nie jest jakąś tajemnicą, bo sama o tym mówiłaś, że pracowałaś w telewizji. Jak to z tobą było? Może to wytłumaczysz, bo czasami, wiesz, dobrze przekuć pewnego wrzoda i mieć spokój, nie?
2: Mhm. No więc tak, ja pochodzę z bardzo biednego domu, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem, a moja mama była osobą niechodzącą. I to, że ja piłam się i próbowałam dążyć do czegoś, to tylko i wyłącznie dlatego, że miałam po prostu takie samo zaparcie. I gdy inni szli na prywatki, to ja siedziałam w nocy i się uczyłam. I tylko to, bo ilość obowiązków przy niechodzącej osobie w domu, musicie sobie chyba wyjaśnić, że jest dosyć duża, prawda? Nie stać mi było na studia dzienne, musiałam pracować i uczyć się. W związku z tym tak było mi ciężko. I nie byłam żadnym beneficjentem. Ja po prostu byłam zwykłym pracownikiem, który przez przypadek w sumie dostał się do tej telewizji. I byłam dobrym pracownikiem, więc mnie trzymali. Nie byłam żadnym pracownikiem na zasadzie takiej, że miałam wpływ na antenę jakąś. Byłam szefem produkcji, czyli zajmowałam się czysto produkcyjną sprawą, ekonomicznymi sprawami dotyczącymi programu. Organizowałam cały program, a następnie byłam podczas realizacji go w studio i rozliczałam taki program. Czyli dostawałam scenariusz i musiałam go cały zorganizować, począwszy od węża boa, jak sobie ktoś życzył na planie, po operatorów, studio i inne rzeczy. Więc nie byłam wśród ludzi, którzy decydowali cokolwiek na ten temat. I takich ludzi jak ja w telewizji była cała masa. To, że ktoś pracował w telewizji, to tak jak pracował w zakładach Kasprzaka czy w Róży Luksemburg. Byli tacy, którzy mieli z tego jakieś profity, bo byli na górze, byli dyrektorami i mieli talony na samochody i inne rzeczy. Nie byli zwykli pracownicy, którzy po prostu wykonywali całą tą robotę za tych ludzi, którzy nic nie robili. I w telewizji mogę powiedzieć, że było bardzo dużo osób, które były zatrudnione, które widziałam tylko i wyłącznie w dni wypłaty, bo przychodzili po pieniądze. I to była cała masa. Na przykład u mnie w redakcji było bardzo dużo takich ludzi, którzy tylko przychodzili po wypłatę i nie widziałam ich latami. W inne dni.
0: No właśnie, często się wrzuca do jednego wora wszystkich, którzy należeli do PZPR-u, ale tak naprawdę do PZPR-u masa luda należała, to była olbrzymia część narodu, nie pamiętam już jaka, ale tak, no nie wiem, no tam z połowa należała społeczeństwa do tego PZPR-u. I wiesz, i nie każdy, kto należał do PZPR-u, to zaraz jakiś zadeklarowany komunista, który był całym sercem za komuną i donosił na innych. Po prostu, no, niektórzy trochę dla świętego spokoju się tam zapisywali, ale nie szkodzili innym. I trochę to może być krzywdzące dla niektórych, że się ich tam sprawdza ich teczki, należał do PZPR-u i coś od razu zły człowiek, nie? Też no, domyślam się, że nie wszyscy w tej telewizji to byli po znajomościach i czerwone dynastie i tak dalej. No ty mówisz, że...
2: No. Ci, co byli, to odpowiednio zarabiali. Oni głównie byli na antenie, to ewentualnie właśnie, tak jak mówię, to były żony różnych ważnych osób, które wykonywały niby prestiżowe czynności, ale tak naprawdę za nich ludzie to robili. Więc no było tak, że też cała technika i właśnie produkcja w momencie, kiedy powstała Solidarność, się zbuntowała i między innymi tak sądziliśmy, że ten 13 grudnia był przyspieszony, dlatego że my żeśmy ogłosili strajk w telewizji na 17 grudnia. Ja już nawet mówię, przyniosłam śpiwór do pracy, żeby móc tam koczować i mieliśmy unieruchomić całą telewizję, ponieważ to była jedyna telewizja wtedy, co dzisiaj może niektórym się wydaje niemożliwe, ale to była jedyna telewizja. No to oni się bali tego dosyć mocno i ten stan wojenny został ogłoszony 13, czyli no nie doczekaliśmy do tego naszego strajku. Bardzo dużo osób zresztą, które były w tej wierchuszce Solidarności telewizyjnej, musiało opuścić kraj, musiało uciec, bo po prostu tu nie mieli żadnego życia, jeździli na taksówkach bądź w jakieś inne czynności, ale głównie byli bezrobotni, bo dostawali tak zwany czarny bilet, czyli nigdzie nikt ich nie chciał przyjąć do pracy.
1: A to jak to, tak samo jak teraz będą niezastrzyknięci, to być powtórka tak, z rozrywki, widzisz.
2: Dokładnie. Dokładnie. Natomiast tutaj wiesz, powiedział, nie wiem kto jak ma na imię ten słuchacz Nocnego Radia, który wstąpił do PO, bo chce coś zrobić.
0: Skała, Paweł, no.
2: Tak. Skała. I bardzo dużo osób wówczas dokładnie myślało w ten sam sposób, że wstąpią do partii i spróbują zrobić coś dobrego. No ja nie wstąpiłam do partii, bo jakby w ogóle to nie było w moich zainteresowaniach.
0: Nie, przepraszam, nie należałaś do PZPR-u?
2: Nie, nie.
0: No to, ale czy to nie było tak, że nie sposób było dojść do jakiegokolwiek stanowiska wyższego, ponad jakiegoś tam w ogóle, nie wiem, byle kogo, jak się nie należało do tego PZPR-u? Czy to nie było tak?
2: To znaczy, wiesz, ja doszłam właśnie do stanowiska w telewizji, jakby już dalej wiedziałam, że nie przeskoczę. Nie wiem, czy wy żeście też zauważyli to, ale są takie szklane sufity. I wiesz, że dochodzisz gdzieś do jakiegoś stanowiska. Ja byłam szefem produkcji i wiedziałam, że ja, że to jest koniec mojej jakby kariery w telewizji, ponieważ bez koneksji, w sensie, że nie jestem czyjąś żoną, kochanką bądź córką, to nie mam żadnej szansy, nawet gdybym wstąpiła do PZPR-u, nawet gdybym się obkleiła czerwonymi legitymacjami, nie miałabym szansy wyżej awansować.
1: Mhm. No, no ale ci mojemu przypadkiem z torebki. Z torebki zdjęcie z Breżniewem, taki fotoplastikon, kto wie.
0: Wiecie co, zdarzały się różne sytuacje, na przykład mojemu dziadkowi udało się zostać dyrektorem młyna gdzieś tam, a też nie należał do partii. No czasami się udawało, no jak ktoś się bardzo starał i był tam dobrym pracownikiem, to coś mu się tam udało. Oczywiście były te granice, wyżej się już nie podskoczyło, ale no udawało się czasami niektórym, więc to życie jest skomplikowane i to też nie myślmy tak szablonowo, nie, że nie należał do PZPR-u, to nic, a należał, to od razu był pupilkiem systemu i go tam windowali. To jest trochę bardziej skomplikowane, różne są sytuacje. Są pewne tendencje, pewne, ale to często są wyjątki od reguły i różnie się życie układa. Ja bym tak po prostu uważał na to, co się mówi, jak o kimś, jak kogoś tam skreślamy czy posądzamy o coś, to wystawmy jakieś kwity, jakieś dowody, a nie tylko pewne domysły, które są, mogą być uprawnione, bo jakoś tam to się klei, tak, że były takie czasy, tak to było, ale może o czymś nie wiemy, a może to była trochę inna sytuacja, a może coś. Po prostu to jest bardzo krzywdzące. Pamiętam sytuację w kontestacji, jak Jan Fior był tak przez sporą część ludzi besztany, bo wyszło, że tam TW Beretta i tak dalej. No on rozmawiał ze służbami, owszem, ale nie ma żadnych dowodów, że komukolwiek tam zaszkodził, że na kogoś donosił. Nie zgłosił się nikt, kto by powiedział, byłem, doniósł na mnie Fior, nie? Albo posądzam go o coś tam. Niektóre osoby mogły rozmawiać ze służbami, mogły się układać, mogły być nawet zapisane jako TW, a mimo to nikomu nie zaszkodzili, zrobili to trochę na odpierdol. Nie mieli, słuchajcie, myślicie, że ktokolwiek z was wytrzymałby tortury, na przykład wbijanie igieł pod paznokcie albo szantażowanie, że zabiją wam rodzinę czy coś. Czasami niektórzy używali pewnego sprytu i powiedzmy zadeklarowali się jako TW, ale potem mało tego, że nie szkodzili innym, to jeszcze pomagali opozycji, jakiejś tam Solidarności, wyjawiając pewne rzeczy. Po prostu byli takimi trochę grającymi, znaczy nie grającymi na dwa fronty, tylko takimi walenronami trochę, nie? Więc to życie jest...
2: To też tak. Różnie było, bo ja na przykład znam tak z opowieści mojej koleżanki, która była bardzo wysoko w strukturach Solidarności, która nieraz siedziała w więzieniu i nerki miała odbite, że na przykład bywały takie sytuacje, że oni wiedzieli, kto na przykład podpisał, często od tych osób, bo na przykład przychodziła para i mówiła, słuchaj, podpisaliśmy lojalkę, bo zabrali nas na dołek i powiedzieli, że jeżeli nie podpiszemy, to zabiorą nam dzieci do domu dziecka. I jakby to kierownictwo już wiedziało o tym, bo oni wtedy po prostu mówili, zgłaszali to, że taka sytuacja zaistniała i że w tej chwili na przykład my się odsuwamy, nie będziemy współpracowali. Natomiast ci, co faktycznie donosili z pełną jakby chęcią i z takim zadowoleniem, to nie wiem, czy zauważyliście, że dzisiaj są bardzo wysoko. To nie są ludzie, którzy zostali przetrąceni przez los. To jest Boni na przykład, który donosił na wszystkich. To jest ta Niezabitowska. To jest cała masa ludzi, którzy zrobili gigantyczne kariery właśnie po 90 roku, pomimo, że właśnie oni byli konfidentami.
0: Tak więc słuchajcie, jeśli Jola by była faktycznie jakąś wielką konfidentką, to może dzisiaj byłaby gdzieś tam na szczycie, nie? I byłaby, a Jola poszła w jakieś tam nurkowanie, tak? Gdzieś tam się tak zajęła swoimi sprawami.
2: Dlatego, że między innymi dlatego, że po pierwsze nie musiałam dawać żadnych łapówek, z nikim się układać. To tylko ta praca zależała tylko od naszej inwencji i tego, co robimy. Jakby klienci, to było szeptane, to znaczy jeden klient mówił drugiemu, jak chcesz zrobić kurs, to idź do tej szkoły. W ten sposób mieliśmy dużo więcej klientów i jakby byliśmy tylko i wyłącznie zdani na ten rynek bezpośredni z klientem, bo łatwiej się pracuje, jak się ma koneksje, układy, i tak dalej. I prowadzi się na przykład jakąś firmę, gdzie masz do czynienia z podmiotami gospodarczymi, tak? I zawsze wygrywasz na przykład przetargi, więc to na pewno masz większe pieniądze, a takie działanie bezpośrednio z Kowalskim jest znacznie trudniejsze na rynku. W ogóle takie prowadzenie firmy jest znacznie trudniejsze. Natomiast nie jesteś uwikłany w żadne układy, układziki i w żadne tego typu rzeczy. Natomiast to, że mieszkam w dzielnicy byłych komunistów, to tylko dlatego, że wstawiono tam plombę. I ja kupiłam mieszkanie w tej plombie. I dopiero w 2010 roku, więc słuchajcie, to już naprawdę było dawno po herbacie.
0: No widzisz, i ktoś może mieć jakiś zmysł detektywistyczny, i gdzieś cię tam wystalkować, nie? Ale popełni tak pewien błąd, czegoś tam nie dopatrzy, o czymś nie wie. I to mnie właśnie często skłania ku temu, żeby jednak się zastanowić nad wydawaniem pewnych wyroków, bo to jest wyrok na człowieka, nie?
2: Jeszcze tylko mogę słowo? Pewnie. Bo wszystkim się też wydaje, że praca nurka i w ogóle prowadzenie takiej szkoły nurkowej to jest w ogóle tylko i wyłącznie zabawa. Przecież ty się cały czas bawisz i nikt nie bierze pod uwagę, że trzeba było czuwać nad bezpieczeństwem tych ludzi i nie tylko nie dopuścić do tego, żeby się nie utopili, ale mimo, że byli na przykład 40 metrów pod wodą, to jest tak jak mówię, to jest 15-piętrowy budynek, więc zdajcie sobie sprawę, jakie to głębokości. I nie tylko, żeby się nie utopili, ale również, żeby czegoś nie dotknęli, bo pod wodą to jest dżungla. To tak jakbyście weszli do dżungli amazońskiej. Tam wszystko gryzie, wszystko kłuje i wszystko zabija, ta karafa koralowa. Tam są węże, tam są ślimaki, który ma harpun i jak ten harpun wystrzeli, to tylko 3 minuty żyjesz. Tam są rekiny, tam są delfiny i o ile jeszcze jesteś w stanie przeżyć atak rekina, to delfina ataku już nie przeżyjesz, nie ma takiej opcji. I tych ludzi nie tylko, że zabierasz na taką eskapadę i jeszcze

0: głębokości nie można szybko uciekać na zewnątrz, nie?
1: Tak.
0: Tylko powolutku, tak. Nie? A jako dokładnie. Dociekliwy dziennikarz, tak mówiłaś o tej plombie w 2010 roku, to dociekliwy dziennikarz jak krawiec powinien zapytać, a przed 10 kwietnia, czy po 10 kwietnia wybudowanej?
1: A dlaczego?
2: Ale ja też nie rozumiem, o co chodzi je tam.
0: Jak to nie rozumiesz? 2010 kwiecień, 10, nie?
1: A! No właśnie. Nie, no w ogóle tego nie skojarzyłam. Nie, więc wiesz, no to są takie rzeczy, którym, wiesz, no i to jest właśnie to, że każdemu się wydaje, że jeżeli ktoś prowadzi taką pracę, to tylko leży przy basenie, nie wiem, i pije drinki z parasolką pod palmami. A to jest naprawdę bardzo ciężka praca i niewiele osób jest w stanie psychicznie temu podołać, bo masz 30 osób i 30 osobom musisz zagwarantować bezpieczeństwo. Wszyscy muszą wrócić cali i zdrowi.
2: Bardzo duża
0: odpowiedź. Ja to kiedyś wymyśliłem. To kiedyś taką wymyśliłem szkołę przetrwania. Mówiłem, że kiedyś będziesz już duża, to sobie to zrobisz szkołę przetrwania i reklama będzie taka, że 60% dzieci przetrwa tą szkołę przetrwania, nie? Czyli większość przetrwa, a 40% odpadnie. To by była ciekawy eksperyment socjologiczny. Czy rodzice by posłali dzieci na taki obóz survivalowy, gdzie 60% tylko przetrwa?
2: Tabor pisze, byli tacy, co się nie dawali złamać krawcze, nie oceniasz według siebie? Oczywiście, że oceniam według siebie, jak każdy, w sumie każdego to dotyczy. Bardzo szanuję takich ludzi, którzy się nie dali złamać. Myślę, że to są właśnie ci bohaterowie, których powinniśmy czcić, jeśli już kogoś mamy czcić. Jeśli mamy uprawiać już jakiś kult jednostki, to chyba takich ludzi, którzy nie dali się złamać, bo cholernie ciężko jest się nie dać złamać, myślę. Ja na przykład mam duży próg bólu, jestem przekonany, że poszedłbym raczej w kierunku takim właśnie, żebym podpisał, że jestem TW, a potem bym kombinował, jak tutaj nikomu nie zaszkodzić, a jeszcze coś pomóc, tak? I po latach byłbym oceniany, ktoś by tam wygrzebał jakieś teczki, jakiś tam rozliczacz, tak? I powiedziałby: o, donosiciel krawiec, o, niszczył ludzi. Ja musiałbym się tłumaczyć z tego i zaprzeczać i wszyscy by wysyłali mi dziennie 100 maili, że zajebie cię ty, skurwysynu, nie? I niestety, to jest taka cena, którą trzeba by ponieść za wybranie takiej drogi. Oczywiście łatwiej ma ten, kto się nie dał złamać, kto znalazł sobie taką siłę, kto był wytrzymały, bohaterski. No, ja bym sobie pewnie nie znalazł takiej siły i bym raczej tak starał się jakoś tam kombinować.
1: Mogę? Ja chciałabym wam przypomnieć, że była dokładnie taka sytuacja i to, jaki jest los osób, które nie dały się złamać, to chyba najlepiej obrazuje to, co się stało z Niesiołowskim i jego dziewczyną. Oni zostali posadzeni za próbę wysadzenia chyba pomnika Lenina w Poroninie i ona się nie dała złamać. On się dał złamać. Ona musiała wyemigrować z kraju. On brylował przez lata na salonach politycznych. Więc to pokazuje po prostu, jaki był los osób, które nie dały się złamać. Czy to była Walentynowicz, czy Gwiazda, czy inni ludzie, którzy nawet nazwisk ich nie znamy dzisiaj, którzy nie dawali się złamać. I tych, którzy się dali złamać i potem po prostu funkcjonowali. Dlatego dla mnie Magdalenka była wielkim oszustem.
2: Największe bestie, najwięksi zwyrodnialcy typu nazistowscy, różni psychopaci, japońskie diabły, no w ramach operacji Paperclip i w ramach no tam ściągania przez Amerykanów różnych doktorków, tak, doktorków Mengele, no to ci ludzie dożyli sobie spokojnej starości w luksusie, mieli zapewniony byt i było wszystko spoko, nie? Więc życie jest takie trochę niesprawiedliwe, że najwięksi zwyrodnialcy często uchodzą cało i jeszcze na tym zyskują.

0: kupują dużo. Musimy się pogodzić z tym, że takie jest życie.
1: Tak, ja jeszcze chciałam opowiedzieć, nie wiem czy to na tym, czy poczekać do ławeczki.
0: Do
1: wiesz,
0: ławeczki.
1: O czym chcę powiedzieć.
0: Czemu?
1: No, to może poczekam do ławeczki z opowieścią, czy jak
0: ale to
1: uważasz,
0: nie wiem, prawie? nie wiem o czym chcesz powiedzieć teraz.
1: Chcę powiedzieć o człowieku, który żyje bez pieniędzy.
0: A, to tak, bo cię nawet zachęcałem, żebyś o tym opowiedziała na nocnym radio. To jest super ciekawy temat i właściwie nie wiem, czy to by się przydała faktycznie osobna, może nawet audycja o tym, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jola zna człowieka, który całkowicie zrezygnował jakby z obcowania z pieniędzmi, tak? Może tak...
1: Nie dotyka ich, nie dotyka ich. Więc poczekam na ławeczkę, żeby o tym w takim razie opowiedzieć.
0: Czyli taki ławeczkowy after na przykład, nie? Gdzie moglibyśmy o tym coś powiedzieć. Dobra, to tak zróbmy, faktycznie. Zostawmy to na potem. No to co, słuchajcie, to no, tak?
1: Dziękuję wam w takim razie bardzo za rozmowę. Życzę miłego wieczoru i do widzenia.
0: No, to trzymaj się, Jola. Dzięki, że... Okay. Słuchaj, można by tą audycję nazwać Spowiedź Joli na przykład, nie? Spowiedź Joli. No, ale to czasami dobrze sobie pewne rzeczy wytłumaczyć. No, dobra, to dziękuję bardzo.
1: No,
0: trzymaj się.
1: Ciekawość Skype, ciekawość czata przynajmniej została zaspokojona.
0: No, pewnie.
1: No, to wszystkiego dobrego. Cześć. No,
0: cześć, okay. Trzymaj się, hej.
2: Tutaj dostaliśmy informację, że Ewa się gotuje.
0: Ewa się gotuje? Ale al dente, czy jak, to jak się gotuje?
2: No nie wiem, tylko tak napisałem, że Ewa Lipka się gotuje. Czy to konkretna Ewa.
0: Ale czemu się ma gotować Ewa?
2: Nie wiem, tak Lukacjusz napisał. Może coś ten... Gotuje się na jakieś telefony czy coś?
0: Telefony do ABW albo do CBA albo gdzieś, no może, nie wiem.
2: No a co sądzisz w ogóle o tym, bo to bo właśnie, bo przecież kurde, że ja dobijałem się, bo chciałem cię sprostować. Żadnego przymusu szczepień nie będzie, tylko będzie obowiązek dla pewnych grup zawodowych na razie, jak tam... W ogóle śmiesznie wyglądało, nie wiem, czy ty tą konferencję widziałeś, czy ja sobie tam chwilę obejrzałem. Nie całą, żeby się nie denerwować, ale jak oni fajnie go wwodzili na takiej taczce tego całego, ja na niego Niedzielan mówię, na tego Niedzielana naszego, bo on tam gdzieś przez Skype'a i oni tak go wsuwali jak obrazek na scenę, a potem go wysuwali z tej sceny. Ja w ogóle tak podejrzewam, że on się bardzo teraz narazi środowisku wojskowemu i może założą mu jelenie rogi i urządzą polowanie na niego. Oj, żeby tak czasami się nie doigrał, bo to jest po prostu bardzo ryzykowne z jego strony. Dlatego sądzę, że oni się z tego wycofają za bardzo szybki czas. Bo to w ogóle nie jest zgodne, ja dzisiaj to sobie posprawdzałem, to jest w ogóle niezgodne ani z ustawą zasadniczą, ani z kartą praw człowieka, ani z kartą praw pacjenta. Tam mogą być takie pozwy pójść już w tej chwili na niego jako tego, a tak naprawdę powinny pójść na Morawieckiego, bo to jest jego szef. On jakoś dziwnie płazem tam ucieka. Tak, na premiera powinny pójść pozwy za wprowadzanie ustroju totalitarnego, bo to jest zabronione konstytucją polską. I tylko, że no, Trybunał Stanu, co to jest Trybunał Stanu? Tak, to trzeba by było przywrócić karę śmierci w Trybunale Stanu najpierw, a potem dopiero tych ludzi sądzić. Tak?
0: No ja tam czasami nie jestem aż tak radykalny jak ty chyba i no ktoś powie miękka faja, bo czasami tak się zastanawiam, czy z tymi szczepieniami, z tym COVID-em to nie jest trochę jak ze zmuszaniem ludzi do mycia rąk, nie? Że to jest jednak słuszna sprawa, że ludzie powinni się szczepić, że tacy ludzie jak ja powiedzmy, którzy gdzieś tam są niepredysponowani do szczepień, którzy się od tego rozchorują, dostaną autyzmu, to jest jakiś promil, ale trzeba myśleć jednak ogólnie o społeczności, o obywatelach, o narodzie. I nie wiem, czy to faktycznie nie jest tak, dopuszczam taką myśl do siebie, że szuria robi złą robotę, nie? Że to są jakieś nasze lęki wyolbrzymione, że to jest taka histeria szurska trochę z tymi szczepieniami, że się tak boimy i że no, jakby nie patrzeć, jesteśmy gdzieś tam w rankingach na czele państw tych, w których jest największy problem, najwięcej zachorowań. No i co w sytuacji, jeśli faktycznie tak jest, że my się mylimy, że jednak trzeba się szczepić. Słuchaj, wiele osób z Nocnego Radia się zaszczepiło, czy to Grzesiu Przedsiębiorca, czy Danusia, czy wielu innych. I przeszli to bardzo łagodnie, no zaszczepili się, pobolała ich ręka. Wiesz, no nic strasznego się nie stało.
2: A wiesz, co to jest kataliza? Miałeś kiedyś biochemię?
0: Nie.
2: A co jeśli to cała szczepionka jest katalizatorem? I dlatego mamy tego Obajtka. Ja na to nazywam Obajtek, nie Omikron, bo mi się bardziej podoba polska wersja Obajtek tej nazwy. I mamy Obajtka teraz. A? I kataliza następuje u ludzi, którzy to wzięli.
0: A ja nie rozumiem, o czym ty mówisz w ogóle. Nie rozumiem, o czym ty mówisz w ogóle teraz do mnie.
2: No, bo to są podstawy biochemii, że podaje się katalizator, żeby wytworzyć mutację białka. Ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby tak było. Firma produkuje katalizator, tworzy do katalizatora potem kompatybilny iniektor białka kolca i będzie za 3 miesiące nowa wersja. Upgrade.
0: A no. Gdzie o tym poczytałeś? Na szuruburu.pl czy na czarymary.com?
2: Nie, to jest moja analiza. To jest moja prywatna analiza. Mm. To jest moja prywatna analiza tego wszystkiego. Ja tutaj bym bardziej do Kloda musiał zadzwonić do ciebie.
0: No Klod by cię lepiej zrozumiał, na pewno Klod by cię lepiej zrozumiał.
2: No,
0: tak.
2: Właśnie tutaj brakuje przeciwwagi, czyli potrzeby, żeby się włączył do tego. Ale potrzeba myślę, żeby mnie tutaj akurat poparł, bo to jest bardzo możliwe, no bo podanie katalizatora to jest po prostu oczywiste dla mnie. Jeżeli rzeczywiście, to ja tam śledzę takiego pana, się nazywa Grzegorz Płaczek, chyba się nazywa. I on tam bardzo dużo pism wysyła. On oficjalnie je wysyła do ministerstw i oni nie mają na te rzeczy odpowiedzi. Na przykład ten Pfizer cały nie był przebadany w ogóle w Polsce, nie? A umowa, która wyciekła z Brazylii, jest znana cała treść tej umowy, nie ta zaciemniona, co tam pokazywali, że im dali tą umowę z tą firmą i ona jest podobno standardowa dla wszystkich państw. Tam wyciekła przecież całość tej umowy i tam są takie rzeczy podane po prostu, że to w ogóle jest, powinna firma zostać zamknięta natychmiast. Tam powinny wejść służby niemieckie i po prostu to wziąć i zamknąć w cholerę tą firmę absolutnie. I unieważnić wszystkie zutylizować wszystkie te fiolki i to powinien być koniec tej firmy, jeżeli ta umowa jest prawdziwa, ta, która wyciekła z Brazylii.
0: Etam, jesteś już lepszym prawnikiem niż biochemikiem, z całym szacunkiem, pisze Grzesiu.
2: Ja nie jestem biochemikiem, ja miałem pałę z tego, ale akurat wiązania węglowodorowe, które występują między patogenami, akurat to jest ten jedyny dział, którego się nauczyłem i on się przydał. No,
0: ja się często śmieję, że Polacy są ekonomicznymi analfabetami, a ja jestem z kolei chemicznym analfabetą. Więc tu przyznaję się, więc mogę tylko polegać na tym, co od was tu usłyszę i brać za dobrą monetę to, co mi powiecie. Też, słuchajcie, jest o tyle komfortowa sytuacja, że udało nam się tutaj w Nocnym Radio stworzyć takie środowisko, gdzie możemy sobie się fajnie nie zgadzać i może ktoś zadzwonić. Tylko wiecie, jak zawsze jest tak, że jak emocje biorą górę i gdzieś tam ktoś chce kogoś odstrzelić czy napierdalać cegłą po głowie, to już się kończy rozmowa. A my mamy o tyle fajnie, że udało nam się trochę od tego uciec, od tego wzajemnego właśnie napierdalania się i możemy sobie pogadać. Może na przykład zadzwonić teraz jakiś mega szur albo jakiś mega osoba, która się interesuje nauką, chemią, biologią i coś tu dorzucić i się nie pożremy, nie? I możemy sobie pogadać. I to jest dla mnie mega wartość, nie? Że jest jakiś tutaj jakieś porozumienie, jakaś platforma do dyskusji. To jest super fajne, bo zauważcie, że mało jest takich miejsc. Zazwyczaj są albo jest jakiś mainstream, gdzie po prostu propagandę tylko walą i szczepcie się, ten kto się nie szczepi to egoista, a założyłeś już maseczkę. Wiesz, ktoś kto nagle się pojawi trochę z innej bajki jest zaraz tam stopowany, wyciszany. Albo z kolei w drugą stronę, jakieś takie forum szurów, gdzie powiesz tylko coś nieprawomyślnego, uprawiasz jakąś myśl o zbrodnie, no to zaraz tam cię posądzają, że jesteś agentem. U nas jest trochę inaczej. U nas możemy sobie na luzie pogadać w miarę, bo wiadomo, że czasem ktoś tu się wkurwi, ale generalnie jest spoko, możemy sobie pogadać i to jest najlepsze, bo to prowadzi do rozwiązania jakiegoś. Ktoś, kto się zaczyna denerwować, obrażać innych, to znaczy, że brakuje mu chyba argumentów albo czuje się bezsilny, niezdolny do dyskusji, nie? I gdzieś tam się czegoś boi i atakuje przez to. Jak za mistrzem miodą tutaj powiem, jak jest strach, to budzi się agresja. No i tyle. Więc my tutaj jesteśmy trochę o level wyżej i uważam to za naprawdę fajne osiągnięcie nas wszystkich, bo każdy tu musi dorzucić cegiełkę swoją, żeby gdzieś tam powstrzymać się przed atakowaniem, przed wyzywaniem innych ludzi, nie? Tylko możemy sobie... Słuchajcie, zawsze pomyślcie tak, jak jesteście takimi osobami, które coś tam poczytały, coś wiedzą, to potraktujcie tego, kto mówi jakieś waszym zdaniem bzdurki, głupoty, jak takie dziecko, któremu trzeba coś wytłumaczyć. Przecież dziecka też nie napierdalacie pałą zaraz, nie? Bo coś tam no, głupiego
2: może
0: mówi.
2: Może się zdarzyć. Ale ja to powiem tak przewrotnie akurat. Akurat tak przewrotnie powiem. Jakby mnie Ministerstwo Zdrowia zapłaciło za to, żebym kogoś przekonywał, tak ja bym przy swoim autorytecie w nocnym rady powiedział hashtag nie szczep się, to wszyscy by się zaszczepili za wyjątkiem potrzeby. Tak podejrzewam, to by było.
0: A ciekawe, no w końcu potrzeba się zaszczepił w końcu jakoś, tak? Jest zaszczepiony.
2: A mógł jeszcze pożyć, no.
0: No, i żyje, też potrzeba. No, zawsze, słuchajcie, zawsze warto posłuchać tego, co mówi druga strona. Może wy czegoś nie wiecie, tak samo jak z tym ocenianiem ludzi, o czym dzisiaj tutaj gadaliśmy, nie? Może wy czegoś nie wiecie, może brakuje wam jakiejś zmiennej w tym całym równaniu. No i chyba nie chodzi o to, żeby gdzieś tam podbudować swoje ego, żeby usłyszeć to, co jest miłe naszym uszom, tylko żeby dojść do prawdy. Więc zawsze można jak ci lepsi, jak ci wspaniali naukowcy, którzy potrafią po 10 latach badań w końcu powiedzieć, myliłem się. Rację ma mój kolega.
2: Jakby tak powiedzieli w kwestii tych zastrzyków, co są teraz, bo szczepionką tego jeszcze nazwać naprawdę nie można. I to nie jest moje wymysł, tylko naprawdę. To jeszcze nie jest szczepionka. To jest tylko takie potoczne mówienie na to szczepionka. To by było ciekawe, by za 10 lat powiedzieli, myliliśmy się, to była trucizna, jest tam jakieś szkodliwe to było i w ogóle. A 80% populacji to weźmie, bo 20 i tak tego nie weźmie. A więc ja już finiszuję, tak teraz finiszę tama. Jak to mówią, stosunek przerywany. Pierwszy notabene mi się nie udał. No i teraz tak. Pierwsza sprawa. Zobaczycie, będzie próba tego, jak to się nazywa, zaostrzeń, obostrzeń i tak dalej.
0: Będzie.
2: Będą was próbować wkręcić w to wszystko, ale i tak 30-40, ja myślę, że w Polsce tak naprawdę 50% nie wzięło to zastrzyku i będzie to bardzo trudne, to będzie koniec tego rządu. Tam podsuną nam innego pajaca na pewno, bo to zazwyczaj tak się odbywa. Także to jest jedna rzecz, którą chciałem chyba powiedzieć. A druga rzecz to skakanie ze spadochronu, ze spadochronem z samolotu kursowego jest niemożliwe, więc nie róbcie tego. Bo tam była też taki temat, który właśnie chciałem zabrać głos, że ktoś mówi, dlaczego spadochronu nie brać na loty. No nie, no ja się też nad tym kiedyś długo zastanawiałem i przy tej prędkości, wysokości i temperaturze, ale przede wszystkim przy tej prędkości, część osób wpadłaby w wirnik silnika, a część osób zostałaby po prostu zwyczajnie albo zamarzła, albo by się udusiła, albo by została rozerwana przy tej prędkości lotu. Także latanie, dlatego właśnie linie lotnicze nie dają spadochronów, a jedynie spadają takie wiaderka, nie wiaderka, tylko butelki z tlenem, o, gdyby było rozszczelnienie. Dobra, i to by było wszystko z moich mądrości już dzisiaj. Dajmy głos innym.
0: Mądrości? Ale mądrości czyim zdaniem? No dobra.
2: No niech oceni to publika. To była tylko propedeutyka filozofii w moim wykonaniu.
0: No dobra.
2: Jak będę miał coś do powiedzenia jeszcze, to najwyżej przekręcę drugi raz, jeśli będzie dane. Trzymaj się, hej.
0: Cześć. Ach, ten Etam. To co, robimy przerwę muzyczną, a potem jak ktoś jeszcze będzie miał ochotę, to zapraszam do telefonowania.

Jakoś bardziej cenię sobie chyba Annę Karwan niż Edytę Górniak. Fajnie śpiewa, nie? Tak raz trochę właśnie bluesowo, raz popowo. No, daj radę, niezły głos.

To jest utworek, który znamy z takiej produkcji Allegro. Allegro użyło, znaczy użyło polskich różnych legend, jak to powiedzieć, wykorzystało różne polskie legendy do tego, aby stworzyć naprawdę niezłe show, niezłe widowisko, niezłą produkcję. I to mi się podoba, takie coś. Właśnie odnawianie różnych rzeczy, które były, które znamy już, ale pokazać to na nowo. Uff, ale no dzisiaj sporo emocji na antenie. Ostatnio w ogóle tak się tutaj w nocnym radio porobiło, że różne dramy, różne wyjaśnianie sytuacji. No i to mi się podoba, to mi się podoba. Przynajmniej coś się dzieje. Może jeszcze Krzysztof Bokisz zaraz zadzwoni i naśle na mnie anonimusów. proszę bardzo, czekam, czekam. Czekajcie, coś mi się tu na komputerze dzieje, coś mi nagle poznikało. Coś mi tu ten wskaźnik sam lata i coś mi się tu uruchamia samo, co się dzieje. Co tu piszecie na czacie? Zaraz jeszcze poczytam. A co, donajcików nie ma? Żadnych? Tylko Kasia? No, chyba tylko Kasia. No, ja jestem jak Jezus. Mnie kobiety, niewiasty, białogłowy sponsorują. Chyba tylko już. I powiadam wam, że ostatni będą pierwszymi. No, czy coś. I całe te.

0: Na pewno bym podsumował dzisiejszą audycję tak, że myślmy samodzielnie, nie wydawajmy zbyt łatwo, jakby to, coś mi się już język plącze. Nie wygłaszajmy zbyt łatwo opinii na czyjś temat, zweryfikujmy, szczególnie, że ci, którzy tak się rwą do tego, żeby wydawać osądy o innych, a mówił Pan Jezus, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, to często są osoby, które w takich tematach jak nauka, właśnie szczepionki, choroby, tak dalej, różne teorie spiskowe, to bardzo mocno analizują, ale łatwo wydają opinie na temat innych osób, nie? Więc to tak trochę brak spójności. Dariusz się tu odezwał i coś mi tu poleca na radyjko, ale słuchajcie, zawsze mi piszcie tutaj konkretnie, co to jest, jakiś utworek, kto jest autorem, coś. Ja muszę wiedzieć, no co mam tutaj teraz klikać, sprawdzać. No ludzie, Dariusz, napisz mi konkretnie, co tutaj masz do zaproponowania. No, trochę taki Papa Smurf jestem tutaj teraz, nie? I was tu pouczam, a też się nie rwę za bardzo do tego, żeby być jakimś tutaj Papą Smurfem i was pouczać, bo kolejny morał, jaki mi się tu jawi, to taki, żeby nie patrzeć na innych, tylko samemu sobie budować światopogląd, samemu podejmować decyzje, a nie szukać sobie jakichś autorytetów albo nie iść za kimś. No nie jesteśmy owcami, tylko sami powinniśmy sobie przeanalizować pewne rzeczy, podjąć decyzję, a nie, że szukamy na siłę kogoś, kto nam powie, jak żyć, w którym kierunku iść. Tylko sami musimy sobie... I jesteśmy ludźmi, istotami myślącymi. Więc może dla kogoś autorytetem jest Edyta Górniak, a może dla kogoś innego autorytetem jest potrzeba. Dla mnie raczej potrzeba, przynajmniej w kwestiach związanych z nauką. Kosmosem i takimi rzeczami. Morawiecki mówi, że Sylwester w tym roku będzie. Teraz, wiecie co? Przyuważyłem, że jakby coraz więcej ludzi mówi będzie. Nie będzie, tylko będzie. Nawet słucham sobie dzisiaj jakiegoś dziennikarza z RMF-u, czy tam z innego Tok FM-u i on też mówi będzie. Takie uproszczenie, bo ciężej się mówi będzie.
1: Niedziel. 10 zł. Składka na grzywnę dla krawca za brak szczepienia.
0: Niedziel. Znowu ktoś nowy. No proszę bardzo. A ja i tak nie dojdę, kto to jest, bo blikiem. No, niedziel. Niedziel. Kto to jest niedziel? Kojarzy mi się z niewolem. Niewol też jest taki niewolski, niewol. Ciekawe, co tam u Konrada Niewolskiego. Może się odezwę jeszcze kiedyś do niego. Zapytam się, czemu mi nie odpisał na maila. Niedziel. Składka na grzywnę dla krawca za brak szczepienia. A może jeszcze się kiedyś zaszczepię w końcu? Zaryzykuję, nie? A nuż widelec. Znaczy, a... Co ja tu mówię? Ktoś dzwoni. Aha, tu pisze... Aha, Dariusz wytłumaczył, że to super utworek. Super utworek. No dobra, to może zrobię przerwę muzyczną za jakiś czas i zapodam. Ale Dariusz jakieś takie dziwne dźwięki zapodaje czasami. Takie kosmiczne, chyba zbyt kosmiczne dla mnie. Ale zaryzykuję może. Grzywna za A, to jest składka, bo faktycznie mają karać tych, którzy się nie zaszczepią grzywnami. Ciekawe, jakie to będą grzywny. Czy 1000 zł, czy 10 tysięcy złotych. Polska właśnie jest takim krajem, gdzie potrafią ukarać kogoś, kto zarabia 2000 na miesiąc, nagle grzywną 20 tysięcy, nie? No i jak on to ma zapłacić? Ja rozumiem, że w sprawach takich naprawdę ważnych, istotnych, newralgicznych, grzywna w wysokości całego wynagrodzenia miesięcznego danej osoby to jest dotkliwe i okej, ukarajmy kogoś, nie? W ten sposób. Ale ukarać kogoś grzywną taką, że to jest równowartość tego, co ta osoba zarabia przez rok, no to takie trochę dziwne. Konrad Niewolski będzie w Spelunie? No mógł być w sumie, nie? Ale raczej nie będzie. I nie wiem, czy bym chciał dzisiaj, ponieważ dopóki się nie potwierdzą te zarzuty Konrada w stosunku do Murańskiego, dopóki on już od 2 lat napierdala na tego Murańskiego, że handlował dziećmi, że handlował niewolnikami, że pedofil, gangster, frajer, cfel i tak dalej, rozpruł się, donosił i tak dalej. Dopóki to się nie potwierdzi, to ja tak nie wiem, czy chciałbym rozmawiać, nie? Zachęcałem Konrada, pisałem, że my tutaj też czasami o teoriach spiskowych rozmawiamy, bo wiecie, bo Konradowi tak trochę odwaliło na pewnym tam etapie życia. Zaczął sobie jakieś runy tatuować na twarzy i mówić o reptilianach. Chciałbym jednak zaczekać, aż się coś tam potwierdzi, nie? Aż się nie okaże, że Konrad w czymś miał rację, bo mówić to może każdy. Nie chciałbym po prostu dawać tutaj pola osobom, które dużo mówią, a niewiele z tego wynika.

0: A powiedzcie mi, bo tak myślę, żeby trochę więcej było w nocnym radio tematów growych. Jakieś gameplaye. Z Gambolem myśleliśmy, żeby trochę pograć na antenie. Czy was takie tematy interesują w ogóle? Czy jest to dla was atrakcyjne? Bo no, też trochę patrzę na to, czy coś jest. Czy coś się sprzeda, że tak powiem, nie? Nie chcę robić tutaj czegoś, co będzie rajcowało tylko mnie i Gambola na przykład. Więc czy na przykład gdybyśmy sobie z Gambolem grali w jakąś fajną grę, to czy to byłoby dla was ciekawe? Gdybyśmy sobie przy tej okazji też rozmawiali na przykład, nie? I tam dowcipkowali, czy byście chętnie to oglądali, słuchali tego? Napiszcie. Jedyneczka to tak, a zero to
1: Michael
0: nie.
1: Jeziorski. 10 złotych. Jak pisał słynny Fernando González, krawiec uber ales. Nocne radio jest jedynym słusznym wyborem. Dzięki audycjom Krawca noc zmienia się w dzień, a słońce zza chmur wychodzi. Musimy się zjednoczyć i obalić rząd.
0: Obalić rząd. Brzmi kusząco. Czyli co, że nocne radio to taki trochę Fight Club? Słuchajcie, życie lubi zaskakiwać, jak mawia Marek Konrad w reklamie ING. Jak ja mówię często na infolinii, jak do mnie dzwonią tutaj, nie, z banku, że. Znaczy nie na infolinii, tylko jak do mnie dzwonią z banku, właśnie czemu nie, pan nie spłacił jeszcze kredytu, to mówię, że życie lubi zaskakiwać. To jak mawiał Marek Konrad. Może jesteśmy takim trochę Fight Clubem. Małe radyjko. Ludzie tacy, wiecie, no. Nieszablonowi, oryginalni. Może jeszcze się okaże, że to nocne radio obali system, a nie jakiś tam Olszański, Jabłonowski. Co ja powiedziałem? Olszański i Jabłonowski. To ciekawe, przecież to jedna i ta sama osoba. Olszański i Osadowski, oczywiście. A może to właśnie my obalimy? Zgromadzimy dużą ilość mydła, zrobimy z niego nitroglicerynę. I wysadzimy w ogóle wszystko, całą Polskę tutaj. Sejm. Jakbyście w Minecrafta grali, to bym synowi pokazał, pisze Paweł. To zależy, jaka gra. Ja jestem na tak. Byle nie za długo. Pisze Mika. Czyli tak, ale. Tak, ale. Krawcuniu, ile dzisiaj kustoszy poszło? Zapytuje Gosia. Dzisiaj wódeczkę sobie piję. Wódeczkę piję i przyznam, my tu gramy w otwarte karty. Słuchajcie, Jola dzisiaj tutaj szczerze gadała, to ja też powiem szczerze, że wypiłem pół flachy. No, pół flachy wypiłem. Więc jestem trochę taki podchmielony, przyznaję. Więc. Ale wiecie, jak to jest. Jak jestem trochę podchmielony. To wszystko może się zdarzyć. Może zaraz ktoś zaskoczy telefonem, bo alkohol to jest. No, z jednej strony gardzę tym alkoholem, to jest taka najbardziej podła używka, ale z drugiej strony czasami coś dobrego z tego wynika, że znikają pewne hamulce, pewne lęki, pewne zahamowania. I wszystko tak trochę płynie na fali, nie? Na tej wódczanej fali. No, wolałbym się zjarać, szczerze mówiąc, ale chwilowo nie mam takiej możliwości, więc piję. Ale jak tu nie pić? Jak wokół tyle głupoty, tyle wypaczeń, tyle różnych rzeczy, które nam się nie podobają, które nas ciągną w dół. Jak tu nie pić? Ten świat jest nie do zniesienia bez alkoholu, bez używek, przynajmniej dla mnie. A może dlatego, że jestem trochę uzależniony już. Ktoś, kto nie pije, nie pali i tak dalej, żyje sobie tak zdrowo, to on podchodzi do życia trochę inaczej. I jesteśmy mocno zależni od chemii naszego mózgu, od naszej biologii. Dlatego na przykład wykazuje się większą wyrozumiałością dla takiego Enkiego, który ma cukrzycę i który ma huśtawki nastrojów. I kogoś tam wypierdoli z anteny, bo coś mu tam powiedział, nie? Bo ja wiem, że on po prostu tak ma, że on z tym nie wygra. To jest inteligentny facet, ale po prostu jest przez swoją chorobę mocno ograniczony, znaczy ograniczony. Po prostu choroba dyktuje mu w pewnych sytuacjach, jak ma się zachowywać. I to jest ciężko przezwyciężyć. To wymaga dużej siły i dużej walki. A my, jak sobie tutaj gadamy na radyjku, to wiecie, no to nie jest sytuacja, w której, nie wiem, on się będzie wykazywał jakimś tam bohaterstwem i walczył ze sobą, tylko po prostu też trochę płynie na fali. Więc jeśli on tam ostatnio wypierdolił Michała z anteny, bo coś mu tam nadepnął na ego i powiedział, ja ci to zaraz wytłumaczę. No to i Enkiego to zabolało, nie? Że on mu zaraz wytłumaczy wszystko i go tam wywalił z anteny. Ja to rozumiem, no słuchajcie, cukrzyk ma także, ma ten skok cukru, czy tam za mało, czy za dużo, jemu się po prostu zmienia trochę w głowie, nie? Trochę, i powinniśmy mieć trochę takiej wyrozumiałości dla ludzi. Brać po prostu różne czynniki tutaj pod uwagę. Ty na poważnie o Enkim? Tak. Tak. Ja wiem, że wielu z was nie lubi Enkiego. Ja akurat go lubię dosyć. Jest spoko facet. Spoko gość. Jest inteligentny, jest wrażliwy na swój sposób. Ma swoje siupy i tak dalej, ale słuchajcie, nie wszyscy jesteśmy idealni. Nie wiem, szukacie jakiegoś ideału sobie tutaj, no to se weźcie jakiegoś tam archanioła Gabriela za wzór, no i do niego się módlcie, no. My jesteśmy tylko ludźmi. Słuchajcie, nawet ja nie jestem idealny. Nawet ja, wasz krawculek. Tak. Wiem, że to będzie zaskoczenie dla niektórych, ale nawet ja nie jestem idealny. Na przykład mam wadę wzroku, tak, przyznaję, mam pewne wady, wadę wzroku, przyznaję, więc myślę, że powinniśmy być wyrozumiali dla siebie, tak.

0: ja nawet lubię te sytuacje w radio, kiedy jestem już trochę podchmielony, bo wtedy się różne dziwne rzeczy dzieją. Na przykład może nas spotkać zaraz jakieś zaskoczenie. Zadzwoni ktoś, na przykład, co byście się zupełnie nie spodziewali, że zadzwoni. Albo nic się nie stanie, no też tak może być. Po prostu czuję, że jest żywioł, nie? Czuję, że jestem w pewien sposób bardziej ludzki, bardziej człowiekiem jestem, bo nie robię tego, co mi dyktuje zdrowy rozsądek. Nie robię tego, co wypada. Nie robię tego, nie mówię tego, co warto powiedzieć i tak dalej, tylko mówię gdzieś tam to, co płynie mi z serca, nie? To jest ten plus alkoholu, że pewne hamulce, pewne lęki też, to są lęki, gdzieś tam znikają i po prostu idę na żywioł i uczucia biorą górę. Nie intelekt, nie zdrowy rozsądek, tylko po prostu to, co mi tam gdzieś serducho podpowiada. Więc lubię taki stan nawet od czasu do czasu, bo oczywiście nie można z tym przeginać. Od czasu do czasu jest to okej. Już mi trochę dykcja siada, czuję. Jestem z tego niezadowolony, ponieważ jednak to jest może to, co gdzieś tam. Może to jest właśnie ta rzecz, która nas z potrzebą zawsze łączyła, że zawsze stawialiśmy może na inaczej rozumiany trochę, ale jednak profesjonalizm, że przejmujemy się tym radiem, nie? Że pełnimy tu pewną funkcję, pewną rolę. Dobra, już trochę gadam bzdury. Ale wiecie, o co chodzi, że braliśmy to na serio zawsze, i on, i ja. Nie? Mieliśmy zupełnie różne światy. No w ogóle informatyk i grafik, nie? To słuchajcie, to jest nie do pogodzenia, to są dwa żywioły różne, nie? To są dwa żywioły, zupełnie inne światy. A mimo to przez tyle lat się dogadywaliśmy ze sobą. Szymon się zjawił na czacie i pisze: cześć wszystkim, dawno mnie tu nie było. Miło Krawca posłuchać. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrówka. Ja bym zadzwoniła na pogaduchy, ale nie mam Skype'a, pisze Kasia. Kasia B. No Kasia, to jest proste zainstalować sobie Skype'a. Wpisz tam Skype, instalacja na Google. Zainstaluj sobie. Musisz mieć tylko maila, żeby założyć konto tak naprawdę. I tyle. Zakładasz konto, szukasz sobie tam nocne radio. I już. 2 minuty i Skype jest. Dokładnie, tak jak pisze Morf. No, a ty Morf co? Cwany gapa, sam zadzwoń. Tutaj podpowiadasz, że 2 minuty i jest. A kiedy ty dzwoniłeś? No. Też, no widzisz Kasia, wszyscy cię tu zachęcają, żebyś sobie jednak zainstalowała. Może to jest właśnie ta chwila, może to jest ten moment, żeby znowu pojawił się na antenie ktoś nowy. O, i właśnie chyba się pojawił ktoś nowy. Tu odzwaniam.
1: Halo.
0: Halo, witam.
1: No cześć, no coś nie dzwoniłem wcześniej, ale nie odbierałeś.
0: Tak, bo ostatnio tak mam, że mam ustawiony status nie przeszkadzać i tylko widzę, że ktoś dzwonił i po chwili odzwaniam.
1: Okej.
0: Chyba pierwszy raz dzwonisz do nocnego radia?
1: Nie.
0: Konrad, no kojarzę chyba, ale tak, a no który
1: ostatnio
0: raz?
1: Ostatnio ci mówiłem, że rodziło się nas 800 tysięcy zaraz po wojnie, rocznie. Statystyka. Aha. I zapomniałeś już, widzisz?
0: A czy ty nie jesteś przypadkiem enkistą?
1: Jestem.
0: Jesteś, no to cię kojarzę.
1: Okej. No, także dzwoniłem ostatnio, wcześniej jeszcze o czym to mówiłem, o strachu, a właściwie trzeci raz albo czwarty dzwonię raptem. Także dzwoniłem już.
0: No wiesz, żeby zaistnieć jako taka postać, jako jakiś charakter znany z anteny, to musisz tak przynajmniej z 10 razy zadzwonić.
1: No dobra, to wszystko przede mną.
0: No.
1: No, także nie wiem, to znaczy wiesz, tam tak sobie pomyślałem o tym twoim komentarzu na temat Enkiego i akcji z Michaelem.
0: No.
1: Przepraszam na chwilę. Na chwileczkę muszę, bo telefon mi dzwoni.
0: Spoko, dobra, ważny telefon, rozumiemy, różnie bywa. Też czasami tutaj mi coś przerywa, ktoś tam jakaś wiadomość na priwa, to wiadomo. No, także Konrad tam sobie...
1: Jestem.
0: Okej, dobra.
1: No, przepraszam, ale no, ważny, ale poczeka. No, w każdym razie, wiesz co, no to tak trochę, nie wiem, czy słuchałeś tej audycji i odsłuchałeś, o co tam poszło. Jestem ciekaw w ogóle, jak ktoś to odbiera w kwestii Michała, Michaela i właśnie tej sytuacji z Enkim. No, ale zacząłeś.
0: No, zacząłem. To jest, wiesz, to też jest jakiś temat, bo Enki jest jednak osobą publiczną, nie waham się użyć tego słowa, i mamy prawo jakby komentować, nie, to, co robi taka osoba. To nie jest jakiś tam przypadkowy człowiek, tylko wiesz, jeśli wypierdolił kogoś z anteny, bo ktoś nadużywał zwrotów typu ja ci to wszystko wytłumaczę, a co z Janem Matejko, który każde zdanie zaczyna od właśnie tego, ja wam to wszystko wytłumaczę. I co? I Jana nikt o to nie beszta, a nagle kogoś innego tak.
1: No, ale nie wiem, no ja dla mnie to jest jednak różnica, bo ponieważ, czekaj, no tak sobie próbuję przypomnieć, jak to wszystko wyglądało, bo akurat też brałem udział w tej dyskusji i chyba tam najpierw było, padło słowo kochanie.
0: Było coś takiego, faktycznie, no, kochanie, nawet się tak zdziwiłem.
1: To
0: tak.
1: Nie chodzi wcale o to, że ja ci wszystko wytłumaczę, tylko najpierw Michał zwrócił się do Enkiego, kochanie moje.
0: To też bym go chyba wypierdolił.
1: Tak. Z tym, wiesz, hasłem. I no sorry, no słuchajcie, no ale troszeczkę tak wydaje mi się, że to trzeba trochę tak szerzej na takie rzeczy spojrzeć, no. I czasem nam się naprawdę, a ludzie są różni, no. Ja rozumiem, że Michał jest taki, a nie inny, ale no, spofolgował sobie też. I nie każdemu można powiedzieć kochanie, no.
0: Nie, no, nie zdecydowanie, tak.
1: No i to o to chodzi. I to znaczy, to jest moje zdanie. Ja nie wiem, czy to o to chodzi. Ale ja tak jak sobie to później pomyślałem o tej całej sytuacji, o tej audycji, no to Enki na to nie zareagował. No bo nie wiem dlaczego. Wcześniej, no mógł wcześniej przystopować Michała, żeby trochę inaczej, nie wiem, zaczął toczyć rozmowę z ludźmi. No ale jak już wydaje mi się, że jak spadło słowo kochanie i nie było reakcji Enkiego, no to poszło dalej, no.
0: Nie słyszeliśmy po prostu, jak Enki wtedy zgrzyta zębami, jak padło to
1: no,
0: kochanie.
1: No nie, może. No ale ja nie muszę słyszeć. Ja osobiście... że tak powiem, ja jestem taki rasowy heteryk jednak, wiesz? I aczkolwiek no wielu z nas ma do czynienia z ludźmi różnych podejścia do tych spraw, nie? Bo to nawet nie można nazwać czasem skłonności, tylko są różne zapatrywania. No i, no ale są pewne rzeczy, które... na które sobie mogę pozwolić, no a są takie, na które sobie nie pozwalam jako facet. I jak mi się ktoś do mnie no, by powiedział w ten sposób, jak do Enkiego, kochanie, coś tam. Ja na początku ci powiem, że tak słuchałem tego, ale myślę sobie, a skąd ja wiem, jaka między nimi, bo ich nie znam, wiesz, tak, też sobie czasem tam zadzwonię na audycję, ale nie znam ich relacji, więc może ma prawo powiedzieć w ten sposób, nie? Ale już później, jak się sytuacja rozwinęła, to tak sobie poskładałem to do kupy. I no, Michael pojechał trochę, no. I nie wyczuł też, a pan psycholog przecież, nie? Podobno.
0: Nie znam za bardzo postaci Michaela.
1: On twierdzi, że ma pacjentów i jest psychologiem. Tak przynajmniej było na tej audycji powiedziane. Mhm.
0: No to jako psycholog, no to wiesz, na psychologu też ciąży jakaś większa odpowiedzialność za słowa
1: może. No to
0: może.
1: Właśnie jest co, ja tu też zadzwoniłem, bo tutaj ktoś tam, chyba ktoś tam po drugiej stronie stwierdził na post taki, że trzeba mieć własne zdanie i on twierdzi, że ludzie mądrzy słuchają ekspertów, nie? Coś takiego parafrazuje. Na czacie, w komentarzu. Ja teraz nie mam przed sobą akurat czatu, ale coś takiego było, tam mi przemknęło. No ale samo słowo ekspert, co ono teraz oznacza? Zastanówmy się tak wszyscy. Wszyscy tak wierzymy. A w ogóle, czy ktoś się zastanowił nad tym, co ono dosłownie oznacza? Ekspert. No nawet chyba po angielsku by było to, ale to chyba to jest z łaciny bardziej.
0: Może być jeszcze ekspierd. Ekspert.
1: No to my mamy ekspierdy, a nie ekspertów w tym momencie. Tu masz zupełną rację. W większości, ja nie mówię o wszystkich, bo wiadomo, że są ludzie zasługujący na to miano, ale 95% to kalkuje po prostu rzeczywistość. Tam ktoś im powie z góry, to on powtórzy i on się nazywa ekspert, bo on był na szkoleniu w Londynie albo w Nowym Jorku. I wysłuchał tam od wyżej postawionych w szczebelku od niego i się teraz może nazywać ekspertem, nie? W każdej dziedzinie tak jest. Tylko, że ekspert to kiedyś z łaciny oznaczało ktoś ex, czyli po pewnych przeżyciach, a pert to znaczy dosłownie odważny. To jest ktoś, kto się odważył na to, żeby coś przeżyć na sobie osobiście i mógłby później o tym mógł opowiedzieć i się podzielić doświadczeniami. To są prawdziwi eksperci tradycyjnie rozumiani kiedyś w starożytności. Stąd nazwa ekspert się wzięła. A teraz jakich my mamy ekspertów? Nie powinniśmy nawet używać tego słowa, bo obrażamy samo słowo w większości przypadków.
0: Jakie jest przeciwieństwo słowa... już mi się miesza w głowie. Słowa deficyt, nadwyżka...
1: Może być. Nadmiar.
0: Nadmiar. Mamy właśnie nadmiar ekspertów chyba, nie?
1: Nadmiar pseudoekspertów, bo ekspertów mamy niedomiar i to bardzo duży. Natomiast mamy nadmiar pseudoekspertów, którzy się tak nazywają i oczywiście i na temat też pandemii, na temat tych wirusów. A ja na przykład, wiesz co, dlatego ja też jestem zdania, że należy myśleć samemu przede wszystkim, a nie kuźwa czytać. Ja kiedyś nawet sprzeczałem się z kimś na dłuższy czas na ten temat, bo uważał, że jak on przeczytał artykuł, to on wie. To ma własne zdanie. Gówno prawda, on ma zdanie tego autora artykułu, a nie własne.
0: No właśnie.
1: To nie jest jego zdanie, to jest zdanie przekalkowane i tyle. Ale to jest przecież ekspert, który napisał artykuł, ponieważ on się wzorował na jakichś tam wykresach, danych, liczbach. On nie musi się na wszystkim znać. Ale to jeszcze go nie zwalnia od tego, żeby myśleć krytycznie. Nawet krytykując tego eksperta, a nie wierzyć jak kuźwa w brewiarz księdza. No. To tak ludzie po prostu rzucili kościół, a przeszli na wiarę w naukę, która tak samo się zachowuje jak kościół w tym momencie. W większości. Zero krytycznego myślenia, zero analizy. Nikt się tym nie zajmuje. Wszyscy czekają na gotowe dane recepty na życie. I koniec. Tak to wygląda. No i to się wiąże ze wszystkim dosłownie. No i jak ktoś powie, że myśl samemu, to nagle jest komentarz, no nie, no bo ludzie inteligentni słuchają ekspertów. No ja pierdolę, no. Mm-hmm. No po prostu, tak, no tak. I teraz, i na przykład, a co mi powiesz na taką akcję? Artykuł na przykład, nie wiem, no pierwszy z brzegu dotyczący na przykład grypy. Weźmy grypę, artykuł Puls Medycyny, artykuł z dnia 11 kwietnia 2019 rok, godzina 14:38. Pierwszy z brzegu, wziąłem artykuł grypy. Ile ludzi umarło na przykład w ciągu sezonu z powodu grypy? Sezonu, na wiosnę, czyli no, rok przed COVID-em. Ile osób umarło na grypę? Na grypę. W sezonie. To jest kwiecień, artykuł. Prawdopodobnie sezon skończył się tak jak zawsze się kończył, liczyli w połowie marca i to było 143 osoby w sezonie. Ja zakładam, że to chodzi jesień i zimę. Razem początkiem wiosny, prawda? Jesienno-wiosenny sezon, cały grypowy trwa. No i teraz 143 osoby. No to dobra, jesień, czyli liczymy od października
2: do marca, to jest pół roku. Niech to będzie pół roku. 143 podzielić na 6, żeby na miesiące to podzielimy, ile w miesiącu średnio mogło umrzeć, no to jest, no liczmy, no 20...

0: tleniu, a ludzie łykają jak pelikany papkę każdą, bezkrytycznie, ale oczywiście bajkę o myśleniu krytycznym się sprzedaje wszystkim. Tylko jak sobie poczytasz sobie dokładnie, co to jest myślenie krytyczne, no to po prostu też to nie jest nic innego jak sceptycyzm, taki czasami wyrachowany wręcz. Oczywiście polega na tym, że tak, możesz myśleć krytycznie, ale o wybranych rzeczach.
1: No faktycznie, żyjemy w takiej cywilizacji, gdzie ludzie wybierają kalki, znaczy po prostu no powtarzają to, co gdzieś przeczytali, usłyszeli.
0: Dokładnie.
1: Zauważ, jak często ludzie cytują jakieś dialogi z filmów, nie? Jako jakąś prawdę objawioną, jako jakąś mądrość, która gdzieś coś usłyszeli, jak mówi jakiś Franc w psach i powtarzają to, nie? I to taka wielka mądrość, że coś tam usłyszeli. No. To jest takie smutne trochę, bo cały czas brakuje tego właśnie sceptycyzmu, tego samodzielnego myślenia, tylko popatrz, nawet dzisiaj w audycji też było trochę o tym, że ludzie oczekują, że ja na przykład, Krawiec, będę tutaj jakimś, będę dawał przykład, będę ludzi prowadził, co ja nigdy przez całe lata, od początku, kiedy zakładałem jedno radio, drugie, cały czas staram się o tym mówić, że nie aspiruję do bycia żadnym tutaj, kurwa, autorytetem. Ja jestem człowiekiem bez matury. A ludzie cały czas: Krawcze, prowadź, Krawiec, mów nam, dawaj przykład. Kurwa, po co? I na co? I dlaczego? I niby z jakiej racji? Ja nie mogę z tymi ludźmi.
0: No tak jest, ale wiesz co, to o czym ja mówię, o tym, żeby, to nie chodzi o to, żeby w ogóle prowadzić też ludzi, żeby im pokazywać drogowskaz, jak ludzie macie myśleć. Nie, nie, ja po prostu mówię, żeby myśleć. Ludzie już zapomnieli, na czym polega słowo myślenie.
1: Ewentualnie, czemu nie? Możemy mieć jakieś autorytety, ale bardzo w wąskich dziedzinach, a nie tak, że prowadź nas przez życie, nie? Tylko powiedzmy, że wiemy, że ktoś jest dobry, nie wiem, zna się na grach komputerowych, no to ufamy mu, że on nam coś powie, że w nowym GTA wcale, tak jak z Gumballem ostatnio gadaliśmy, ja tutaj wysnułem jakieś swoje wnioski, Gumball, który się bardzo interesuje grami, ja mu ufam, że on wie, że są jakieś tam różne niuanse, bo się tym całe życie interesuje, no to mogę mu zaufać w tych grach komputerowych, nie? I tak dalej, ale nie, że powiem nagle: Gumball, prowadź mnie przez życie, bądź moim mentorem, mistrzu, no po co to ciągłe takie szukanie sobie jakiegoś mistrza i budowanie pomników i tak dalej, w bardzo wąskiej dziedzinie, no nie wiem, Michael Jackson może być dla mnie autorytetem w dziedzinie tańca, nie? Czemu nie? No bo całe życie poświęcił temu tańcu, tańcowi.
0: Estradzie. Gość, który po prostu się na tym znał, no i jeszcze jak potrafił to odpowiednio sprzedać, w sensie, że odpowiednio o tym opowiedział, to jest właśnie to, ale mnie tylko smuci, no po prostu smuci to, że ten gatunek ludzki nasz, no ja bym chciał, żeby on zasługiwał na lepszy los, nie? No i bo ja się jestem wśród nich, wśród was i chciałbym, żebyśmy zasługiwali, ale ja się obawiam, że jak widzę, co się dzieje, no to po prostu no, my nie zasługujemy na nic lepszego.
1: Też mam takie myśli właśnie, że...
0: A słyszałeś o tym gościu, co tam zastrzelił parę osób w Moskwie, dlatego że się wkurzył, że mu kazali nosić maskę? Dzisiaj w mediach podawali.
1: Straszne.
0: 3 osoby chyba zastrzelił. Po prostu, bo mu jakiś ochroniarz zwrócił uwagę, że wszedł bez maski.
1: I on się tak wkurwił, tak? Że ktoś
0: tak
1: mu każe.
0: Wkurwi, że po prostu... Podobno. No ja sobie tak wyobrażam. Ja nie wiem, czy on się tak wkurwił. Nie wiem, może w ogóle miał dragi jakieś wziął albo cokolwiek i to go popchnęło, bo informacja była niepełna. Fakt był taki, że w Moskwie właśnie była taka akcja. I to dzisiaj podano w media. No ale ja też niedawno się tak wkurwiłem gdzieś tam w sklepie. Zresztą opowiadałem o tym na ostatniej audycji UNK-iego. Ja się nie dziwię tego. Od razu sobie to wyobraziłem, tą sytuację, że się wkurwiam, wyciągam pistolet i po prostu naprawdę czasami, i później jak sobie o tym pomyślę, że mnie by było na to stać, na tą złość. Ja nie jestem lepszy od innych w takim razie. Nie, nie, to nieprawda. Ja tylko proszę innych o więcej, nie wiem, no właśnie myślenia.
1: Pokory może, nie?
0: Tak, ale tej pokory dobrze rozumianej.

0: i pokory polegającej na tym, że krytykuje też swoje zdanie. Sam siebie krytykuje. To jest w ten sposób rozumiana pokora powinna być, że wydaje mi się, że coś wiem, ja wszystkim to rozgłaszam na prawo i lewo, a zero pokory, zero krytyki względem siebie też, nie? To może też, że no, albo to, że czy na pewno to jak robię, to robię dobrze. I wszyscy po prostu, nie no, jak sobie teraz ostatnio przypomnę, no to ci ludzie, którzy stali w tym sklepie, a ja sobie miałem akcję z kimś tam, z ekspedientką, też za brak maseczki. I to na zakupy wszyscy przyszli do sklepu, że wiadomo było, że w celach mikołajkowych. No to ja sobie po prostu jak popatrzyłem na tych ludzi pozostałych, no to po prostu byłem w szoku, że oni udają, że nic się nie dzieje. Że to jest awantura, a ludzie udają, że nie ma awantury. No ja byłem w szoku.
1: A fajniejszy byłby taki świat, w którym nie boimy się zaprotestować, czy powiedzieć komuś tam w kolejce, w sklepie, weź pan się uspokój, nie? Popatrz, często czujemy taki lęk, żeby się odezwać. Ja się na tym przyłapuję. Czasem, wiesz, zaprotestuję.
0: Nie ma co się bać.
1: Czasem zaprotestuję, czasem się odezwę, ale czuję, że ja wtedy wychodzę przed szereg, że wszyscy się popatrzą jak na głupka i do tego nas chyba wytresowano, że siedź cicho, stój w kolejce, nie? I siedź cicho.
0: Krawce, to no. Się odważ raz.
1: Nie, ja się czasami, odważam.
0: Spróbuj zrobić taką akcję, ale na takiej zasadzie, że spróbuj też być w tym obserwatorem. To jest trudne, bo wiadomo, jesteś w emocjach i tak dalej, ale ja ostatnio tak spróbowałem zrobić i chciałem zaobserwować reakcję ludzi. A reakcja ludzi jest niesamowicie taka, no po prostu jak, wiesz, w ścianę wszyscy patrzą.
1: Ale słuchaj, zauważ, że czasami jest inna sytuacja, że ty wykonujesz pierwszy krok, a inni idą za tobą i nagle ty się odezwiesz, zwrócisz komuś uwagę i inni, wiesz, nabierają śmiałości.
0: No, ale tu, wiesz co, ja ci coś powiem, bo ja miałem takie sytuacje wcześniej i faktycznie rok temu tak było, że na przykład byłem, bo ja cały czas raczej nie noszę maski, w zasadzie nie noszę po prostu i z premedytacją, już w miejscach, gdzie wiem, że mogę być napastowany z tego powodu i traktowany jak pies, to tam staram się nie chodzić. Ale i były takie sytuacje, że ludzie, ale raczej w drugą stronę, że po prostu popierali ten reżim cały i raczej ja dostawałem po głowie też jeszcze nie tylko od ekspedientów, ekspedientek, ale i też od ludzi, klientów. Natomiast teraz się sytuacja trochę zmienia, mam wrażenie. Ludzie przestają reagować już. Już w żadną stronę nie reagują, ani w jedną, ani w drugą. I teraz ciekawe, czy będzie ta reakcja w drugą stronę w końcu. Tylko znowu trzeba będzie poczekać, aż się pobudzą. Ale no, tak samo ludzie jechali do obozów koncentracyjnych, wiesz. Otępiali i na rampie ich wystawiali wszystkich, nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. I to jest taki stan dla mnie.
1: Może to jest taki stan w stylu też jakoś to będzie, nie?
0: To no nasze... ale to tak samo myśleli Żydzi jadąc do Auschwitz, jakoś to będzie. A w ogóle myśleli, że na wczasy jadą. Jak szli do komory gazowej, to myśleli, że to kąpiel. Mało tego, Niemcy, którzy wiedzieli mniej więcej, co się dzieje z Żydami, to też im sprzedawano bajkę, że Żydzi muszą być pozamykani w obozach, bo roznoszą choroby. Ta sama akcja
1: tak,
0: się dzieje.
1: Tak. To są takie przeróżne mechanizmy psychologiczne. Na przykład taki, mam jakieś wątpliwości, coś się domyślam, ale nie, wierzę w to, w co mi jest łatwiej wierzyć i co nie wymaga ode mnie przedsięwzięcia pewnych działań. Wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu wierzę w to, co jest mi bardziej wygodne i co nie wymaga ode mnie pewnej determinacji, pewnego działania, żeby się Tak? Halo? Słyszymy się?
0: Coś przerywało, także...
1: Coś, no, jakieś
0: tak,
1: problemy.
0: Słyszymy się,
1: okej?
0: Dobra.
1: Tak. Okej, no. Mówię o tym, że często wybieramy, racjonalizujemy sobie nasze decyzje, że pod kątem, że jest nam po prostu wygodniej, że nie musimy się rzucić na tego oprawcę, że nie musimy nagle coś powiedzieć, wiesz, w tłumie, wyjść przed szereg.
0: Halo, przerywa.
1: Przerywa. Może się połączmy jeszcze raz.
0: Wchodzi na koniec, no ja tylko myślę, że to się potworną czkawką odbije wszystko. I to nie będzie tak, że wszyscy uciekniemy od tego problemu, i bo po prostu postępujemy tak jak władza każe. To nie tak nie będzie wyglądać. Halo?
1: Słyszymy się. Ja cię
0: Karma
1: słyszę.
0: wraca w każdą stronę i myślę, że naprawdę proszę wszystkich o to zastanowienie i o to, żeby tak nie. Bo to się też, co się słyszy, co się dzieje, bo ja teraz nie jeżdżę po świecie, ponieważ nie bardzo nawet mogę z tego powodu, co teraz jest, bo musiałbym oszukiwać. Naprawdę, jak też opowiadałem kiedyś na audycji, że kwestia wzięcia szczepionki, znaczy wzięcia, nawet posiadania paszportu, i to wcale nie trzeba za to płacić było, to ja sam to przeżywałem też, że mogłem taką opcję mieć, ale nie zdecydowałem się. Tak chciałem być chyba w porządku względem siebie. I to, co kiedyś opowiadałem ci o tym, chociażby z tego względu, że ludzie, którzy się nie szczepią, też często robią to z takich pobudek lękowych. Tak jak ci, co się szczepią. Pamiętasz tą rozmowę, znam, czy nie bardzo?
1: No, pamiętam
0: No,
1: chyba.
0: ja mówiłem o tym, że po prostu wszyscy się boimy tak samo. Wszyscy się boimy tak samo, tylko że ten strach wynika z różnych rzeczy.
1: Aha, tak, mówiłeś, że niektórzy się boją nie szczepić, a niektórzy się boją szczepić. No tak.
0: No i problem polega na tym, że każdy myśli tylko o swoim lęku często, że on. Większość liczebnie przeważa ta, która się szczepi i ta, która jest za tą tak zwaną propagandą, no to niestety ta mniejszość ma gorzej. I ona będzie cierpieć tak naprawdę na początku, ale później będziemy cierpieć już wszyscy, bez wyjątku.
1: Mniejszość
0: Ja wiem, że
1: zawsze
0: to
1: ma
0: będzie
1: gorzej.
0: tak jak ktoś tutaj mówił o tym, że później ci Mengele powyjeżdżali sobie i budowali NASA, nie? Na przykład.
1: No.
0: Byli SS-mani i tak dalej dla Amerykanów. No, bo taka była prawda, też było tak, ale ja nie chciałbym być na ich miejscu wcale i po prostu, no to musiała być albo byli chorzy, to wtedy nie ma o czym mówić, albo po prostu w jakiejś takiej wewnętrznej traumie, bo jednak ta sprzeczność, która wyniknęła po tej sytuacji po II wojnie światowej, no musiało coś znaczyć. Ja nie wierzę w to, że to spłynęło po nich jak po kaczkach i tyle. Nie wierzę w to do końca. To jest po
1: Czemu
0: prostu.
1: nie
0: A
1: wierzysz?
0: ja też mówię o jednej rzeczy, i to wspólnie wszyscy mówimy, że nawet jak się okaże, na przykład gdyby się okazało, że. Bo nie, ale tego nie wiem, ale gdyby. Że pandemia to jest fake. I wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały, to idę o zakład i mogę na to pieniądze postawić, że nikt się nie zechce do tego przyznać, że dał się wrobić. Nikt. Będą już ludzie szli w zaparte, że to nieprawda, że to fake i będą temu zaprzeczać.
1: Znaczy,
0: Bo taka jest natura ludzka.
1: nie wygląda na to, że jest
0: Ja nie mówię,
1: fake.
0: że wszyscy. Ja słucham, słucham. Ja nie wnikam w
1: Nie
0: to. Niech
1: wydaje
0: ty
1: mi się,
0: mówicie,
1: żeby
0: czy to
1: był
0: jest fake,
1: fake,
0: czy nie.
1: bo wiesz, spisek polegający na tym, że okłamano nas, że jest jakiś COVID, że on jest taki groźny. To jest taki spisek jak płaska ziemia, że to jest
0: Ja nie o
1: niewykonalne.
0: tym rozmawiam. Ja nie o tym rozmawiam. Prawda jest taka, że nie do końca jesteśmy ani jedni, ani po jednej, ani po drugiej stronie wszystkiego pewni. To na pewno, nie jesteśmy tego pewni, nie mamy stuprocentowej pewności, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy. To, nie ma, to jest dla mnie, ja tak uważam, nie ma, bo nie, to jest niemożliwe, żeby była stuprocentowa pewność. Natomiast ja tylko hipotetycznie dałem ci taki model sytuacji, który wynika z psychologii ludzkiej. Człowiek się nie lubi przyznawać do swoich błędów.
1: No okej, okay, ale nawet jakieś hipotetyczne tezy muszą mieć
0: I w
1: podparcie
0: Ale w
1: pewne
0: drugą
1: i
0: stronę może być tak samo,
1: pewne
0: wiesz.
1: prawdopodobieństwo. I ja nie wierzę w tej chwili, że COVID to jest jakiś jeden wielki spisek, bo no, media nie mogłyby wszystkie kłamać, nie mogliby wszyscy uczestniczyć w tym spisku, brać łapówki za dezinformację i tak dalej. Są zgony, co chwilę się dowiadujemy, że znany aktor odszedł. Słuchaj, z samego głupiego, debilnego świata według kiepskich wymarło już połowa aktorów, nie? Więc... na COVID-a, więc no. Wiesz, trochę mi się to nie klei, że to jest jakaś jedna wielka ściema, jak lądowanie jakieś znaczy, na Księżycu.
0: Ale ja wiem, ja nie o tym rozmawiam z tobą, ale rozumiem cię, ale zrozum, że ja nie o tym chciałem powiedzieć.
1: Okej, okay, no może ja czegoś nie rozumiem, bo trochę już jestem, wiesz, w stanie
0: wskazującym. No ja chciałem ci tylko opowiedzieć o hipotetycznej sytuacji, że gdyby się to okazało ściemą, nieważne, czy to jest możliwe, czy nie, to długo by trwało, zanim by ludzie się do tego błędu przyznali.
1: Aha, no dobra.
0: O to mi tylko chodzi. I nieważne, w drugą stronę też, gdyby się okazało, że antyszczepionkowcy po prostu kompletnie nie mają racji, to oni też długo się do tego nie przyznadzą.
1: No tak, to też jest takie zjawisko, że nikt
0: no,
1: się...
0: No w drugą stronę, tak, no tak, i tak, tyle. Tak. Ale mi chodzi tylko o to, żebyśmy mieli taką świadomość, że balansujemy na... wręcz na ostrzu brzytwy wszyscy, a wydaje się wszystkim, że to gówno prawda. A to tak jest, że my balansujemy i że coś z tego wyniknie i coś się okaże. I któraś strona będzie płacić odszkodowania za tą sytuację. Przyjdzie ten przyjdzie moment rozliczeń i tak będzie. Zobaczycie, tak jak było po wojnie, tak będzie i teraz po tej całej akcji, że będą ludzie pokrzywdzeni, a najczęściej to będą ci, którzy wygrają ten konflikt.
1: Ale co? Najlepsze rozwiązanie w tym przypadku to bazować na swoich jakichś doświadczeniach, wnioskach, czytać, dowiadywać się, analizować, a nie wybrać sobie jakiś jeden szablon typu Edyta Górniak, która się tam gdzieś rozpłacze, że się maki na Monte Cassino nie spodobały, bo to jest takie debilowate, to jest taka... idiokracja, wiesz. Nagle bierzesz sobie jakiś szablon, Edyta Górniak i ona jest naszą bohaterką, budujmy jej pomnik, nie? Ona jako jedyna mówi prawdę. No to jest stanowisko debila po prostu. Sami słuchajcie, analizujcie, czytajcie, dowiadujcie się, słuchajcie sobie różnych źródeł. Posłuchajcie nawet tego Radia Maryja, Tok FM-u, a nie, że oni są jedyni za Polską. To jest fanatyzm. To jest... jesteście debilami. Jak idziecie w fanatyzm, to jesteście debilami po prostu. Czytajcie różne źródła, różne książki. Zaglądajcie na przeróżne. Nawet tych szurów, słuchajcie. Naukowców. Nie skreślajcie jakiegoś dziennikarza tylko dlatego, że powiedział raz coś wam się... co wam się nie spodobało, tylko po prostu budujcie swoją własną opinię, tworząc taką, jak to się mówi, znowu mi brakuje słowa, kurwa mać, no, mów.
0: Chodzi mi o to, że tą opinię też należy podważać cały czas, szukać antytezy zawsze, bo to jest, i póki się jej nie znajdzie, to można być w miarę spokojnym, że jest okej, ale trzeba być względem siebie uczciwym i jej szukać, a nie tylko na przykład masz swój osąd na daną swoją opinię, bazujesz na niej i jej nie podważasz. To jest też błąd. Właśnie chodzi o to, żeby ją podważać i upewniać się, że się jej nie da podważyć. Na tym polega falsyfikacja albo weryfikacja, prawda? Proste słowa dwa.
1: No.
0: I balansujesz tymi słowami. I tyle,
1: bardzo,
0: no,
1: i bardzo ważne słowa, bardzo ważne słowa właśnie. Tak. Falsyfikacja, weryfikacja, to są te ważne słowa, tak.
0: Dobra, ja już nie chcę, może ktoś jeszcze zadzwoni, także dzięki, że mogłem się tutaj wygadać, wypłakać i fajnie się was słucha i do następnego
1: co?
0: Razu. Ja
1: nocne, ten telefon nocne radyjko spoko jest, co? Czy nie?
0: No, okej, okay. Tak.
1: Jest okej, tak? Okay,
0: tak? Tak. Ale Enki też jest okej.
1: Ale Enki lepszy, czy nocne radio lepsze? Kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusia?
0: No ja na razie to chyba jestem za Enkim, ba. Chociaż nie, no ja tam coś
1: się ty, orzesz ty.
0: A widzisz.
1: A już donosik idzie do płokułatury.
0: Ale dobra, to może będę nadrabiał teraz, żeby jakoś zbalansować jedno i drugie.
1: Zadzwoń do
0: Ale ja ci
1: Enkiego,
0: mówię,
1: zadzwoń do Enkiego i zwyzywaj go. To jest zły człowiek. On się nakradł. Zadzwoń tam go, zwyzywaj. Powiedz, że
0: dobra, okay.
1: Nocne radio najlepsze.
0: Ale on nie mówi, jak do niego facet mówi kochanie. Naprawdę nie lubi.
1: No to ja mogę to uszanować, że mówisz do mnie kochanie właśnie.
0: No ale to ty może lubisz, ale ja, po nim wniosek, że nie lubi. No, no i już. No. Dobra, no to skoro lubisz, to trzymajcie się, no, kochaniem.
1: Trzymaj się, kochanie, hej, hej.
0: No, trzymaj się, hej, hej.

Ludzie dopingują. Kasia, Kasia. Kasia pisała, że się wstydzi zadzwonić. A to się nie trzeba bać. Nie trzeba się wstydzić. No to co, pijemy? Za co pijemy? Za papieża. Papieża. Pamiętacie, jak przyjechał tutaj, przyjechał i mówił właśnie to, ja pamiętam do dzisiaj, jak powiedział właśnie tej ziei powiedział. To nasz papież, kochany, tej ziei.

No dobra. Całkiem niezła słuchalność. 73 osoby na YouTubie, plus jeszcze około tutaj 16 na radyjku. No, to dobrze, że słuchacie. To dobrze, że słuchacie. Tutaj Konradowi łapka w górę. No, Konrad całkiem tutaj fajny, całkiem spoko, dzwoniący do rzeczy konkretnie i całkiem fajne przemyślenia.

Dobra, mi się już nie chce gadać w sumie samemu, więc liczę tylko na wasze telefony. Jak nie będzie telefonów, to kończę. Ile już jestem na antenie? O, prawie 3 godziny. O, to strasznie dużo. Strasznie dużo, 3 godziny. To już wystarczy.

U Enkiego było ostatnio zadane pytanie właśnie, czym jest entropia. I odpowiedź padła to, że herbata robi się zimna. Że herbata robi się chłodna. Albo, że się starzejemy. A właśnie chyba niekoniecznie. To chyba chodzi po prostu o to, tak bardzo ogólnie rzecz biorąc, że wszystko zmierza do nieuporządkowania, że wszystko zmierza do chaosu. A my musimy wkładać pracę cały czas w to, żeby walczyć z entropią i porządkować ten świat. Może właśnie ci Żydzi, którzy mają wszystko tak uporządkowane, mówię oczywiście bardziej tutaj o Żydach, tych hasydach, Żydach ortodoksach, którzy bardzo mają ten świat taki uregulowany, nie? I uporządkowany. Oni zwracają uwagę na to, co jedzą, jak żyją, jakie prace wykonują w ciągu dnia, jak się ubierają i tak dalej, to może oni właśnie czują to, że walczą z tą entropią. I może to nie jest takie złe, bo świat taki uporządkowany to prowadzi do dobrego raczej. Kasia chyba nie zadzwoni, bo pisze, że kiedyś się przełamie, teraz dziecko ma na głowie. No dziecko najważniejsze, wiadomo, no spoko, Kasia, rozumiemy. Ale to nie mów jutro, nie mów jutro. Właśnie dzisiaj, tak. Właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy musisz podjąć decyzję i zadzwonić do nocnego radia. Nie mów jutro. Nie usprawiedliwiaj, że tam dziecko, że to, że tamto. Tylko właśnie teraz. Aleluja i do przodu. Tak. Ja przepraszam, ale właśnie no, tak. No, to może już tutaj dajmy głos innym.

No dobra, to kończymy w takim razie. Dziękuję za słuchanie. Dziękuję za telefony. Fajne dzisiaj były. Żegnamy się. Trudno. Nikt nie chce dzwonić. Dobrze. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Nie mówię, że... nie mówię, że po prostu godzę się z tym, ale jakoś tam to rozumiem. Trudno. Wasza wola. Nie chcecie ze mną gadać, to idę sobie. Trudno.

Piszcie komentarze. Ja to traktuję jak taką korespondencję, nie? Że każda wasza refleksja, każde wasze jakieś oburzenie, każda polemika z tym, co mówiłem podczas audycji, to jest dla mnie ważne. Wszystko, każdy komentarz czytam, nie na każdy może odpowiem, ale bywa i tak, że odpowiem. Więc piszcie, to taka zachęta dla was, że to nie idzie gdzieś w kosmos, tylko wszystko jest czytane. No i może będzie jakiś kolejny przyczynek, pretekst do tego, żeby zrobić kolejną audycję w stylu właśnie ludzie posty piszą. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz idzie i przynosi wór listów od was, postów, listów, postów, komentarzy, do których się mogę ustosunkować i czasami będzie to przyczynek do tego, żeby powstała kolejna fajna audycja, gdzie sobie komentujemy, polemizujemy.

0: pogadanki Etama live będzie. No właśnie, to ostatnio ludzie mówią będzie, bo to jest ciężko wymówić tak będzie. Nie wiadomo, czy to powiedzieć będzie. I tak ludzie sobie upraszczają. Język ma to do siebie, że często powszechnie używaną formą staje się wersja uproszczona właśnie, czyli w tym przypadku będzie. Też się przyłapuję na tym, że często mówię będzie. Będzie. I tak właśnie zauważyłem, że nawet znani dziennikarze zaczynają tak mówić będzie. Widać, że wkładają dużo trudu w to, żeby tak cedzić te słowa i tak wszystko starannie mówić. I nagle właśnie to będzie. No więc, ale to nawet chyba pan Miodek mówił, że w języku polskim jest tak, że często jakieś słowo staje się poprawne tylko dlatego, że jest powszechnie używane i że po prostu no to wy decydujecie o tym, jakby co wchodzi do kanonu języka polskiego, nie? Więc czuję się trochę usprawiedliwiony, że często mówię właśnie będzie. No, co tam w nocnym radio będzie, to będzie. Jakoś to będzie, no. O, tutaj Tomasz Filozof się uaktywnił, pojawił się na czacie i pisze pogadamy. On tak zawsze tutaj zagaduje właśnie pogadamy. Aha, tu chyba... Słuchajcie, to, że ja mam status nie przeszkadzać, no ja tu widzę, że ktoś dzwonił. Nie pytajcie się, czy dzwonić, czy nie dzwonić. Do odważnych świat należy. Kto zadzwoni, to zadzwoni, no. Więc... Po prostu trochę odwagi, po prostu dzwonić i tyle, a nie tam się pytać. Mogę zadzwonić? Czy ja aby na pewno nie przeszkadzam? Puk, puk, skrop, skrop. Dzwonić i już. Aha, rozmowa nieodebrana. Okej, to dobra, to dzwonimy do Dariusza, dobra. Dariusz nie odbiera, to dzwonimy do Tomasza, filozofa. Okej, chyba się dodzwoniłem. Proszę wyłączyć radyjko. Słuchajcie, dziś mamy kolejny tutaj niesamowity team, niesamowite połączenie. Mamy na antenie i Dariusza, i Tomasza. Odbieram po dwie osoby. Dobra, niech będzie. Niech pierwszy się wypowie Tomasz. Witam cię, Tomaszu. Dawno nie gadaliśmy. Halo?
1: Alo?
0: Alo?
1: I wyłączone radyjko. I witam wszystkich. Po długiej przerwie i witam serdecznie, ale po nie serdecznej długiej przerwie.
0: Po nieserdecznej, tak? Po nieserdecznej.
1: Tak, ale serdecznie witam, ale nie po.
0: Ale nie po, tylko przed.
1: Aha. Nie, teraz.
0: Teraz, tu i teraz, bo teraz jest tylko
1: witam,
0: teraz.
1: Ale nie przed po.
0: Bo jest tylko teraz. Nie ma jutro, nie ma wczoraj, tylko jest teraz.
1: Tak i nie.
0: Ale co z tego wynika? Co z tego wynika? Bo jakieś konkrety tutaj potrzebujemy właśnie.
1: Tak. I ja bym chciał tutaj wszystkim tutaj na miejscu pomóc i dać w końcu jeden konkret, że nie ma konkretów.
0: to takie, takie sobie w sumie to, że konkret to nie ma konkretów. To tak... Nawet jak na ciebie, Tomasz, to tak słabo oceniam właśnie, że konkret to, że nie ma konkretów. To takie słabe, takie, nie no, bez urazy, ale takie, takie słabe trochę, że konkret nie ma konkretów.
1: Idę dalej.
0: Idź dalej.
1: Zapraszam wszystkich do miejsc, gdzie się nie zaprasza i chcę wszystkiego tego, czego wszyscy nie chcą.
2: Nie będzie niczego.
0: Nie będzie niczego, tak, właśnie. Tomasz, wiesz, ty tak szukasz jakiejś takiej wartości w takim wiecznym dualizmie, że wszystko jest i nie jest, tak i nie. I to nie wiem, czy to się nie trochę zdewaluowało, bo wiesz, nie można bazować ciągle na tym samym, trzeba trochę nowego budować.
1: No ja wiem, ale co się da wbudować nowego do jednego?
0: Nowego wbudować do jednego. No to musiałbym się nad tym zastanowić. Co ty na to powiesz, Dariusz? Jakbyś to skomentował?
2: Ja bym zwiększył ilość RAMu. Więcej RAMu.
0: Więcej RAMu. Więcej RAMu to się nie osramu, no.
2: Dokładnie. Trzymajmy się ramy, to się nie posramy.
0: No właśnie, mam też za mało RAMu i też tak czuję, że się tak właśnie osramu trochę. Więcej RAMu to się nie osramu, no. Tomasz, no ale widzisz, a jakbyś... Kurczę, no tyle tematów jest dzisiaj różnych, a ty tak znowu filozofujesz, że i tak, i nie, i tak, i nie, zero i jeden, a czy zero to jest jeden, a czy jeden to jest zero i tak ciągle trochę, wiesz, bazujesz na tym swoim trademarku, tym samym, coś nowego tutaj wnieś.
1: Okej.
2: Okay. Ja czuję, że zaraz dołączy do rozmowy Kononowicz.
1: Jak stoisz przed lustrem.
0: No.
1: I się nie ruszasz. I patrzysz na swoje odbicie. Mhm. To po której stronie jesteś?
0: No czasami po drugiej stronie lustra, ale to jak tylko sobie przyćpam ewentualnie. Jestem jak Alicja.
1: To jak sobie robisz?
2: Dobrze.
0: Dobrze, tak.
1: No. Jak się przyćpasz, to jesteś po drugiej stronie.
0: Budzisz się z rana bladym świtem i po drugiej stronie widzisz bandytę.
1: Ale zawsze twoja prawa jest moja lewa.
0: To tak nie można wszystkiego tak sprowadzać, Tomku, do, wiesz, do prawa jest lewa i tak, wiesz, tak to jest nie,
1: moment,
0: i tak,
1: moment,
0: i tak,
1: moment. No. W twoim, nie w moim, w twoim lustrze twoja prawa jest twoja lewa.
0: Dariuszu, przejmij pałeczkę, bo ja tak czuję, że Tomek trochę tak jedzie, odcina kupony od swojego takiego, wiesz, stylu trochę. I tak ciągle, i tak, i nie, i tak, i siak, i tak, i siak, i jest, i nie ma. I tak troszkę na tym, Tomek, wiesz, spocząłeś na laurach, więc Dariuszu, powiedz coś tutaj mądrego.
2: No chciałem, bo jest dziwna sytuacja na antenie, bo już tak robię eksperymenty takie radyjne, zakładam sobie, że padnie jakieś określone słowo na antenie i jak padnie to słowo klucz, to dzwonię. No i od kiedy prowadzę ten eksperyment, od trzech rozmów telefonicznych na nocnym radiu, to jak zakładam dane słowo, to zawsze ono pada. I właśnie to jest taka sytuacja dziwna na antenie, taka trochę psychiczna, paranormalna. Nie wiem, chyba jestem połączony jakoś telepatycznie z nocnym radiem. No, na przykład dzisiaj założyłem sobie, że jak padnie słowo ludzie, to zadzwonię. No, przed chwilą padło słowo ludzie, no to zadzwoniłem. Z kolei jeszcze wcześniej zakładałem, że jak padnie słowo kosmici, to też zadzwonię i też zadzwoniłem. No i właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Dziwne to jest dla mnie, bardzo.
0: A są takie teorie, że... Nie wiem, jak się do tego odniesiecie, panowie, ale są takie teorie, że jak jest jakaś społeczność, typu nasza właśnie tutaj nocno-radiowa, to tworzą się takie więzi jakby telepatyczne, jakieś takie z siódmej gęstości, że my coś tam odbieramy swoje myśli, że tworzy się jakaś taka siatka, nie? Wiecie, że... Powiedzmy, jeden nadający wybiera sobie jakiś utwór muzyczny, inny się tym inspiruje, nawet nie słuchając tamtego, ale po prostu odbierając po prostu jakieś tam przekazy. Ja jestem w stanie w to uwierzyć, że po prostu, że to działa i że to nie jest nawet żadna szuria, żadna magia, tylko po prostu... To działa, że nasz mózg posiada pewne zdolności, których jeszcze nie wykorzystujemy do końca, ale my tutaj jakby dopingujemy, jakby wzmacniamy te nasze jakieś takie więzi. Wiecie doskonale, o czym mówię, prawda?
2: Oczywiście, to wynika nawet z biologii, z prostej biologii, z praw przyrody, po pierwsze... Czyli no tutaj zacznę może po drugie albo po trzecie, że właśnie ostatnie najnowsze badania naukowców, które właśnie starają się zakrywać, starają się właśnie chować te badania, nie dają już pieniędzy na takie badania, jak odkryją, że ktoś przeprowadzał takie badania, dochodzi do takich wniosków, to właśnie cenzurują te badania nawet. No były badania na temat właśnie tego, że termity budują swoje kopce, łącząc się jakąś telepatyczną więzią z rojem, z całym stadem tych termitów. Właśnie taki naukowiec podzielił termitów na cztery różne części, gdzie nie były ze sobą połączone zapachowo ani w żaden inny sposób. Po prostu jakby wyobraźmy sobie takie terrarium, które jest oddzielone na cztery równe części. I w tym badaniu wyszło, że obojętnie co by się nie działo, to termity zawsze z każdej strony budują osobno cały ten kopiec właśnie, idzie w górę, chociaż termity nie mogą jakoś sobie powiedzieć, że oto ja będę budował tu, a ty będziesz budował tam i jakoś razem wspólnie zbudujemy jakiś kopiec. No to można by było wnioskować, że termity jakoś tam feromonami się komunikują, czy jakimiś dźwiękami, gdzie mają budować, ale one to jakoś mają jakąś łączność telepatyczną, czy genetycznie w genach mają przekazaną informację, jak mają budować to, ten kopiec cały. I dalej poszły te badania w kierunku właśnie telekinezy i na przykład jeden z naukowców robił takie badanie, gdzie był taki analogowy, mechaniczny robot, który poruszał się w losowy sposób. Nie miał zapisanej trajektorii, tylko po prostu randomowo w różne strony się poruszał. I jakoś, nie wiem, czy przypadkiem, czy to było zamierzone działanie tego naukowca, że w jednej klatce były kurczaki, małe kurczaczki takie, i właśnie ten naukowiec badał, jak ten robot się porusza względem tych kurczaków. No i jak nie było tych kurczaków, ten robot po prostu zmierzał w każdą stronę, w chaotyczny sposób się poruszał, gdzie go po prostu tam randomowe te jego program po prostu randomowy go pchał, a jak pojawiły się te małe kurczaczki, to ten robot tak już w większości przypadków zmierzał w kierunku tych małych kurczaczków. I właśnie nieznany jest ten mechanizm, to wygląda jakby taka telekineza czy telepatia, jakieś połączenie. Też było takie doświadczenie, jak właśnie badano przypadki telekinezy i wyobraźmy sobie, że spadają kulki i po gwoździach, nie? Tak mam taką piramidkę z tych gwoździ, te kulki z góry spadają na dół, nie? Przedmiotem tego badania było to, żeby różni badani ludzie mieli zadanie skupiać się na tym, żeby te kuleczki albo leciały, żeby więcej tych kuleczek leciało w prawo albo w lewo. I jak normalnie bez obserwatora właśnie te kuleczki rozkładały się równo, przeważnie tak w rozkładzie Gaussa, czyli tak porówno taką piramidkę się rozkładały, to jak ludzie się skupiali nad tym, czyli tak posługiwali się telekinezą, czyli skupiali się umysłem nad materią, żeby leciało w prawo albo w lewo, to jak ktoś na przykład miał zadanie, żeby skupić się, żeby leciało w prawo, to więcej tych kuleczek leciało w prawo. A jak ktoś skupiał się, żeby więcej kuleczek leciało w lewo, to więcej kuleczek było w lewo. Czyli to jest dowód na to, że umysłem kreujemy rzeczywistość, mamy wpływ umysłem na materię. Na przykład tego robota, kurczaczka, to jest taki bardziej też telepatii chyba, telekinezy, bardziej przykład. No ogólnie jeszcze wcześniej były badania nad wróblami, gdzie właśnie jeden wróbel był pod okiem, czujnym okiem ornitologa. I ten ornitolog zauważył, że jeden z wróbli, gdzieś tam chyba w Londynie, nauczył się, bo kiedyś właśnie mleczarze podrzucali mleko pod drzwi. I w Polsce też tak było, że mleczarze rozwodzili mleko, podstawiali pod drzwi po domów. I jeden wróbel nauczył się, że żeby dostać się do tego mleka, to trzeba rozbić dziobem, rozdziabać to aluminiowe wieczko i wtedy właśnie miał dostęp do tego mleka, mógł się go napić. No i on opisał to zachowanie wróbla w jednym tam z periodyków ornitologicznych. No i okazało się, że w tym samym czasie w całej Wielkiej Brytanii właśnie ornitolodzy zauważyli, że jak ten jeden wróbel nauczył się nowej funkcji, jak rozwiązywać jedno zadanie, to ta wiedza jakby polem morfogenetycznym czy telepatycznym jakoś przeszła na cały gatunek i w tym samym czasie właśnie jakby cała populacja wróbli nauczyła się, jak otwierać mleko i to było już zauważone w całym kraju, nie? Już wszyscy musieli chować te mleka właśnie, bo wróble im spijały, nie, to mleko.
0: Tak, jest coś takiego, że zwierzęta w zaskakujący sposób uczą się otwierać śmietniki. No, to się jakoś tam wymyka właśnie tej wiedzy akademickiej, że tak powiem. Zwierzęta zaskakują nas swoim takim uczeniem się. Jakby po prostu było faktycznie jakieś takie pole morfogenetyczne, które... No bo zwierzęta wiemy, jakie są, nie? Zwierzęta nie są ludźmi, nie chodzą do szkoły, nie studiują i tak dalej, a gdzieś tam nabierają szybko takich zdolności, właśnie otwierać śmietnik, jakoś tam egzystować w tym naszym ludzkim społeczeństwie. Faktycznie, to jest takie zaskakujące. Tylko pytanie, czy... Bo mówiłeś sam o feromonach. Te feromony wśród robaków jest takie zjawisko. Często to się pojawia w grach komputerowych, w filmach, w fantastyce naukowej, że robaki mają taką zbiorową świadomość. I ta zbiorowa świadomość jest takim jeszcze trochę znakiem zapytania. I nie do końca to może ogarniamy. I mi się wydaje, że tutaj kluczem są może być może właśnie te feromony, o których wspomniałeś.
2: Nie, właśnie to tak było, tak, że one były oddzielone tak, że tam nie było przepływu powietrza, ale właśnie po tych czterech różnych częściach nie było dostępu do fluktuacji powietrza i one nie mogły posługiwać się feromonami, tylko po prostu musiały korzystać z jakiegoś zmysłu, którego jeszcze nie znamy właśnie, czyli tą telepatią. Chodzi na to, że nie ma naukowego jakiegoś jeszcze badania, które by mogło jasno stwierdzić, dlaczego właśnie te termity budują tak, jak budują, a nawet jeżeli są oddzielone od siebie, nie? W każdy sposób, nawet powietrze mają inne od siebie oddzielone i właśnie To badanie by potwierdzało to, że istnieje ta zbiorowa świadomość, a idąc tym tokiem myślenia, tak jak mówiłeś, że jak komuś pojawia się jakiś wizja, utwór, idea czy wynalazek w umyśle, to zaraz zbiorowa ludzka świadomość przejmuje nawet, czy jeśli chodzi też o ideę, czy o uczucie pokoju, nie? Jeżeli większość ludzi medytuje nad pokojem, myśli nad pokojem, no to nie ma prawa, żeby była wojna, żeby coś złego się wydarzyło. I myślę, że teraz więcej ludzi jest bardziej takich oświeconych i dużo ludzi też medytuje nad pokojem. W Polsce właśnie na przykład kościoły funkcjonują, na zachodzie kościoły są zamykane, przemieniane w centra handlowe i tak dalej, jakieś magazyny czy kluby i na przykład no to właśnie mamy tą moc tutaj, tam, jak to mówią, ta iskra wyjdzie z Polski, no bo tutaj Polacy medytują nad pokojem, jak się modlą w tych kościołach, nie? W domu, w domach się modlą, no i tutaj Polacy no, w większości są chrześcijanami, no, w większości się modlą, nie? To przeważająca ilość. Nie powiem dokładnie, nie siedzę w każdym umyśle, ale właśnie...
0: Polaki robaki mają jakąś tutaj zbiorową, robaczą intuicję. A co, jakby to skomentował Tomasz?
1: Dzięki za możliwość przemówienia. Mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Słychać, tak.
1: Pool sky, po angielsku środek nieba, pool, czy tam basen, czy tam kołek, czy sky, czyli niebo, ale w jakimś tam znaczeniu znaczy to środek nieba. Mówi o tym, że nie da się stąd przegonić lewa ani prawa.
2: Trzeba środkiem iść, albo do tyłu, najlepiej do przodu środkiem.
1: Nie da się.
2: No to w górę serca.
1: Tak. I w tym środku bierz kij i w gówno bij.
0: Bierz kij i w gówno bij, tak?
2: A no z gówna bata nie ukręcisz.
1: A dojdziesz do celu. Bo jak bijesz w gówno, to wchodzi do ciebie. A co wychodzi z ciebie, musisz kijem to bić.
0: Ale Tomaszu, czy dojście do celu nie jest jednocześnie porażką?
1: A dla ciebie?
0: W pewnym sensie
2: ja
0: tak.
2: Ja uważam, że trzeba gonić króliczka, tak. Nie go złapać. Tak jak złapiemy króliczka, no to
1: ta, tylko
2: koniec
1: że wiedz,
2: zabawy, nie?
1: Tylko, że wiedz, że to jest jedna ręka.
0: No tak, ale słuchajcie, ja tu trochę zaczynam rozumieć filozofię Tomasza, bo w pewnym sensie dojście do celu często jest porażką też jednocześnie.
2: A to wtedy szukamy drugiego celu, trzeciego, czwartego, siódmego, 150.
0: To są...
1: Jak wsadzę sobie palec do dupy, to nie wsadzę sobie go do buzi, ale mój wybór może być błędny. Czy mój początek jest moim końcem?
0: Na pewno.
2: Ale jak ja wsadzę ci palec z dupy, to czy ja będę miał palec z dupy, czy ty będziesz miał palec z dupy? To jest pytanie.
1: Nie zrozumiałaś mnie.
0: I już? No. I już? I koniec?
2: A jak wsadzę do buzi, to co? To będziesz miał palec buzi, czy ja będę miał palec buzi?
0: Z dupy do ust. Przypominam tutaj legendarną audycję Michała Gieresia. Z dupy do ust, tak.
2: Nie, bo z dupy do japy?
0: Nie, z dupy do ust. Tak brzmiał tytuł audycji.
2: A słyszeliście o z dupy do japy założę?
0: Ale okay. Słuchajcie, coś w tym jest, że...
1: Mam takie teraz jedno zdanie do wszystkich.
0: No.
1: Czy kiedy ktośkolwiek z was, czy kiedyś ktokolwiek z was spróbował siebie oszukać, ale tak, żeby palec z dupy był tak jak z buzi do dupy?
0: Nieustannie uwaga, sami siebie oszukujemy.
1: Jest tutaj kotwica i telefon do przyjaciela, że... Oszukanie siebie jest normą.
0: Jest normą. Nieustannie sami siebie oszukujemy. Na tym polega życie właściwie, na nieustannym oszukiwaniu samym.
1: Producent tego filmu i tego świata, który siebie oszukuje, merytorycznie, notorycznie, czy chce z tego skończyć, czy może już czas przerwać ten pastisz?
0: Ja bym chętnie przerwał właśnie, ale ludzie się do tego nie garną, żeby przerwać pewne oszukiwanie samego siebie.
1: Ale jeżeli król decyduje o kierunku galeonu, to czy wiosła wiosłują tam, gdzie król nie decyduje?
0: Trudne pytanie.
2: Jak cesarz każe wiosłować, to zawsze albo w prawo, albo w lewo.
0: Słuchajcie, zrobię teraz wielki eksperyment radiowy. Zostawiam takie w ogóle persony tutaj radiowe, jak Dariusz i Tomasz, samych sobie. I idę tam, gdzie król chodzi bez obstawy. I to się wszystko może zdarzyć, naprawdę. Tutaj może być teraz hardcore i w ogóle masakra. I ja sobie znikam i zostawiam was z nimi, z tymi typami, kosmitami.
2: Król jest nagi.
1: Witamy w saunie.
2: Polecam saunę, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Mam saunę, dwie sauny.
1: Jeżeli możemy rozmawiać, to tylko w saunie.
2: No tak, w saunie właśnie najlepiej się rozmawia.
1: Teraz, bo sauna jest w głowie, nie w dupie.
2: Zależy, czy nie zjesz ostrego kebaba, czy nieostrego.
1: Zależy, czy zależy, ale jak nie zależy, to nie zależy. Ale jak zależy, to zależy. Oczywiście, że wszystko zależy od zależy. Czy w saunie jest tak samo gorąco?
2: Znaczy, no u mnie w saunie, jak włączę, to zawsze jest gorąco.
1: Nie, ciepło. To jest wszystko metodą.

0: Dla Eskimosów i dla zimniochów to jest vice versa, bo żeby było ekscytująco, bo ekscytująco jest gorąco i zimno.
1: No to spadamy z skrajności w skrajność, albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco.
0: Znaczy, żeby rozmowa miała sens, musi być ekscytująca, czyli mrożąco zamrażająca. Rozpalająca.
1: No ja tutaj chciałem poruszyć temat, że właśnie sauna to jest jakby taki katalizator pokoju na świecie, bo jakby była zimna wojna, no to władcy państw nie pertraktowali
0: Dariusz,
1: tam w salach konferencji.
0: musimy mówić sobie po imieniu. Jestem Tomasz, ty jesteś Dariusz. I Dariusz, mam do ciebie pytanie, Dariusz.
1: Tak jest.
0: Czy jak śpisz, to śnisz? Czy jak się obudzisz, to widzisz to samo?
1: No ostatnio mi się śniło, mój apartament mi się śnił, co jak się
0: Okej, okay,
1: obudziłem,
0: czyli
1: to widziałem to
0: rozumiem z
1: samo.
0: tego, co powiedziałeś, już nie musisz mówić dalej. Wnioskuję, że co innego śnisz, a co innego jest na jawie.
1: Aborygeni twierdzą, że tak naprawdę żyjemy dopiero we śnie, a to co nasza rzeczywistość, to nam się wydaje rzeczywistością, to jest dopiero sen.
0: Dobrze, i w tym momencie możemy przekroczyć teraz pewne progi.
2: Miałem ostatnio bardzo dziwne sny, takie bardzo nawet straszne. Śniły mi się koty, ale takie straszne sny, bo tym kotom obcinało łapki i ja musiałem te łapki jakby łączyć, sklejać.
1: Parę
2: Jakieś takie
1: No,
2: straszne sny, a
1: też wczoraj śniły się dwa kotki. Jeden był duży, drugi był mały, i były właśnie na parkiecie mojego apartamentu. I jak się obudziłem, no to budziłem się w swoim apartamencie i patrzę, nie ma kotków, nie? Ale mam ogólnie 7 kotów, ale na swoim gospodarstwie, nie? Ale one są zwanego.
0: Panowie, przerwę tą prowokację. Jak zamykam oczy, to gówno mi obchodzi, co mi się pokaże. Ale jeżeli ktoś planuje zamknięcie oczu, to jest prowokatorem.
2: A słuchajcie, a co myślicie na ten temat, czym są sny właściwie? Jaką rolę pełnią one w naszym życiu? O głos poproszę pierwszego, może Dariusza. Co Dariusz myślisz
0: O
2: w tym
0: cholera, myślałem,
2: temacie?
0: że to ja.
2: Czym są sny?
1: Po pierwsze, sen ma wiele funkcji. Nie ma określonej takiej z góry jednej. Ja na bazie własnych doświadczeń i swoich snów zauważyłem, że sny na przykład mają taką funkcję jak na przykład. No, taki głupi sen, no trochę, bo przyśniła mi się.
2: No.
1: No, nazbierały mi się gazy, powiedzmy. No, bardzo dużo gazów mi się nazbierało i.
2: Wielicie grubym? Czy co?
1: No tak, no gdzie? No, gdzie by się mogły nazbierać? No,
2: No i co?
1: no i nazbierały mi się te gazy. I przyśniła mi się taka postać, taka czarna szmata, i tak
2: Czarna
1: patrzyła na mnie
2: Madonna.
1: w pokoju, tak na środku pokoju, właśnie tak patrzyła na mnie. No i cholera, to można było uznać za horror, nie? To znak, że trzeba się obudzić, wyjść z horroru, nie? No i w momencie, jak się obudziłem, to puściłem takiego gaza, tego pierda po prostu porządnego, że uważam, że jedną funkcją snów jest właśnie regulacja naszych fizjologicznych tutaj jakby operacji.

0: A z drugiej strony mogą być sny mistyczne, sny prekognicyjne. Widzimy przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Różne są funkcje snów. Mój dziadek na przykład wyśnił swoją żonę przyszłą i jak się zaśniło, to na drugi dzień ją spotkał na mieście i powiedział, że o, ty jesteś z moich snów, zostaniesz moją żoną, nie? No mi okej. Okay. Już są ze sobą no, po diamentowych godach, no, z 50 lat są co najmniej 60. I dziadek właśnie ma takie właśnie jasnowidcze sny, wyśniły mu się nawet numery totolotka. No ale wiadomo jak to jest, że jak się przyśni, to trzeba zapisywać szybko sny, a dziadek nie zapisał i potem patrzy na losowaniu, o faktycznie były ten na następny dzień numery lotka, nie? To aborygani właśnie twierdzą, że dopiero tak naprawdę to żyjemy tam we śnie, a nie na odwrót. Tutaj też mógłbym się do tego przychylić, bo niektóre sny są tak realistyczne, że to jest po prostu poezja. Też sny służą na przykład naukowcom, na przykład świadomy sen, czy niekoniecznie świadomy, ale na przykład osoba, która, noblista, który odkrył łańcuch DNA właśnie, to przyśnił mu się łańcuch DNA i zaczął robić badania na ten temat.
1: Tak, tak się mówi, że niektórym naukowcom się przyśniły pewne odkrycia. Sny są zaskakujące, bo czasami są takie miałkie, czasami są nic nieznaczące, a czasami są tam przepowiednie co do właśnie naszych bliskich, czasami są pewne odkrycia. Jakby jest takie słowo dzisiaj popularne, rozdzielczość. No dziś każdy to rozumie, czym jest rozdzielczość, nie? Jest to taka szczegółowość, szczegółowość pewnej matrycy. I właśnie te sny tak też jakby miały taką różną jakby siłę, rozdzielczość. I też się na tym przyłapuję, że czasami są takie sny nic nieznaczące, a czasami są takie sny, które naprawdę są bardzo dokładne, szczegółowe, realistyczne. Więc jakby różną jakby moc angażujemy naszego mózgu w przetwarzanie tego snu, to nie ulega wątpliwości. Sny, no właśnie, a co ty, Tomasz, powiesz o snach? Czym dla ciebie są sny?
2: Bardzo proszę bez komentarza, ale dla mnie sny, dla mnie sen to był kontakt z twoim radiem.
1: Jak to?
2: Miałem taki sen, muszę. Mówię, no to kurde, muszę, no to muszę coś zrobić. No to okej, no coś tam zrobię. I to zrobiłem, ale powiem ci, że w związku z twoim radiem wygłosiłem te tezy, które musiałem wygłosić.
1: Czyli co? Czyli nocne radio jakoś się łączy ze światem snów u ciebie? Jest to, jakoś to nawiązuje? Coś tam kierowało tobą, że zadzwoniłeś do nocnego radia, że coś ci się objawiło i czułeś, że to jest to miejsce, gdzie musisz to powiedzieć? Czy o co chodzi? Bo nie rozumiem do końca. Nie,
2: coś mi się objawiło, a potem objawiło mi się coś następnego. Czyli coś mi się objawiło, że coś muszę, a potem zobaczyłem, że coś mogę.
1: No tak trochę mgliście to tłumaczysz, tak enigmatycznie, nie do końca
2: okej, ale jeżeli coś musiałem, a coś mogłem, to ci mówię, że przez twoje radio powiedziałem te tezy, które chciałem powiedzieć. One są bardzo proste.
1: A jakie są to tezy? Na przykład?
2: Ja sam mówię do siebie.
1: No, to jestem w stanie uwierzyć, ale tak konkretnie, bo my tu w radiu lubimy tak konkretnie, wiesz, kawa na ławę.
2: No, i w związku z tym, że mówię do diamentu, to mój dźwięk odbija się w nieskończoną ilość dźwięków i to, co ja mówię teraz, za dwa dni odbije mi się kompletnie innym słowotokiem.
1: Na pewno jest też tak, że marihuana jest taką złodziejką snów. Jak pali się marihuanę, to się nic nie śni. Zwykle. To jest ciekawe.
2: Wszystkie narkotyki skracają drogę. Nie wszystkie są na skróty.
1: Niektórzy twierdzą, że to wynika z tego, że paląc zioło, jesteśmy cały czas jakby we śnie trochę. Wszystko się tak trochę rozmywa. Wszystko się staje takim snem we śnie. I stąd brak snów.
2: A paliłeś kiedyś własne włosy?
1: Nie.
2: W Auschwitz mówili, że te doznania były przedziwne.
1: No ale włosy to co to jest? Białko, tak? Co tam?
2: Nie, to jest siebie samego palisz. Mhm. Kończysz i zaczynasz. Te doznania były przedziwne, ponieważ rozchodziły się na cały region. Jeżeli zataczasz krąg, to jesteś widoczny. Władca pierścieni.
1: Dariusz, co myślisz?
0: No tak, jest legenda Uroborosa, węża, który połyka swój ogon. No to faktycznie są różne tam rytuały związane z włosami. Włosy mają jakąś tam pamięć genetyki człowieka. Nie wiem, ale zdarzało mi się, że włos wpadł mi do bonga, czy do lufki i albo czyjś, no faktycznie faza zajebista.
1: No, ciekawe. No może nie bez przyczyny powstała ta legenda o Samsonie, który czerpał swoją siłę właśnie z włosów. Samson to jest taka biblijna postać, siłacz, który dopóki miał te swoje długie włosy, to był niezwyciężony, nie? A podstępem mu jakaś tam niewiasta te włosy obcięła i stracił swoją moc. Więc coś może być na rzeczy, że z tymi włosami wiąże się jakaś moc czy jakieś właściwości. No niby jest to po prostu białko, które z nas tam gdzieś wychodzi od góry. Coś takiego, ale to nie wiem.
0: Nie jest zwykłe białko, bo ten pęk włosów jest silniejszy od stali nawet. To jest, trzeba oddać honory włosom, bo tak jak mówisz o Samsonie, to tak samo legendarni Indianie, Czukczowie właśnie nosili długie włosy i właśnie dlatego skalpowali, bo to jest równoznaczne z straceniem swojej mocy, tak jak mi to micie o Samsonie. Im dłuższe włosy, tym właśnie nasze anteny jakby zbierają więcej informacji. Właśnie jak była wojna w Wietnamie, to robili eksperymenty na tych Indianach, których przyjęli do wojska, amerykańskie wojsko przyjęło jakiś tam Indian do armii, czy to byli ochotnicy, czy coś, to właśnie badali ten temat i wyszło, że jak Indianin spał właśnie i miał długie włosy, no to zawsze jak ktoś do niego się zbliżał, to potrafił zareagować i obudził się automatycznie, jak tylko wyczuł, że ktoś się do niego zbliża. Jak mu obcięli głowę na łyso, no to już nie miał tego daru. No i tak samo właśnie kobiety noszą drugie włosy, żeby były piękniejsze, przez to są właśnie bardziej wrażliwe. I na przykład histeria czy kobiet właśnie to wynika głównie z tego tytułu, że mają długie włosy i zbierają bardzo dużo bodźców i są bardzo wrażliwe, bardziej uduchowione. I ja teraz właśnie też zapuszczam włosy, no bo mam taką ciekawą sytuację, że wolę mieć bardziej rozwiniętą intuicję i widzenie na świat, na rzeczywistość, żeby w razie czego mieć tą większą moc. No.
1: Tak, są różne teorie właśnie na temat tej anteny, którą tworzymy sami z siebie. Niektórzy twierdzą, że składając ręce do modlitwy tworzymy jakąś antenę. Inni powiedzą, że właśnie te długie włosy są swego rodzaju anteną, która nam cały czas pozwala odbierać jakieś sygnały z siódmej gęstości. No, Tomasz ma długie włosy, z tego co wiem. Dariusz taki krótko ostrzyżony, przystojniaczek tutaj z muszką, ale zapuszcza. Idzie w tym kierunku. No.
0: Teraz mam dłuższe, kręcone.
1: No, ja mam długie włosy od dawna, nawet już mi tak sięgają trochę tam gdzieś tam do pleców, ale to dlatego, że mi się nie chce chodzić do fryzjera po prostu. No, Tomasz, co tam? Żyjesz?
2: No, ja bym chciał tutaj też dodać od siebie, że w każdej owczarni owce są strzyżone tylko po to, żeby nie zrozumiały, że trawa po drugiej stronie
0: jest bardziej zielona.
2: Ogrodzenie jest tak samo zielona.
1: A, to dobre. Czyli nośmy długie włosy, nie dajmy się strzyc, A teraz taka moda
2: jakoś
1: właśnie, że wszyscy się tam golą tak na wojskowo, nie? Może właśnie coś w tym jest, że wojskowi się zawsze golą tam na krótko, nie? Że muszą mieć tak wszystko tam przystrzyżone i na króciutko, żeby być tacy niewrażliwi, posłuszni. Na pewne bodźce, posłuszni, tak. A zauważcie, że jakieś tam punki, metalowcy zawsze noszą te irokezy, jakieś długie włosy, nie? Gdzieś tam może czują, że coś do nich dociera, jakiś sygnał. No
0: i właśnie jest takie zjawisko, że jak kobieta na przykład przychodzi trudny okres, czy po rozwodzie, czy po rozstaniu z mężczyzną, no to obcina włosy. No, to da się zauważyć takie ogólne społecznie zjawisko.
1: Poganie też nosili często długie włosy. Może właśnie w związku z tym byli bliżej natury, gdzieś tam bliżej pewnych sygnałów, nie? Z góry. I żyli w zgodzie z naturą, byli tacy bardziej uduchowieni. Jak pod tym kątem rozumieć mnicha, który sobie robi takie kółko wygolone, ale ma te dłuższe włoski tak po bokach, nie wiem.
0: Antenkę.
1: Jakąś taką dziwną.
0: Żydzi mają pejsy, nie?
1: Albo Żydzi pejsy, tak? No w Biblii jest napisane właśnie, że nie gulcie sobie włosów na wzór pogański. No to ortodoksi podchodzą do tego tak po ortodoksyjnemu, że robimy pewien... aż nadto wypełniamy pewne nakazy. Skoro sobie nie golić, to my sobie będziemy zapuszczali wręcz, nie? I sobie robią te pejsy takie długie. No nie wiem, no może coś jest na rzeczy faktycznie z tymi włosami.
0: No święte dziecko Sławik Kraszennikowy z Rosji właśnie zakazał swojej mamie ścinać sobie włosy i tak nauczycielki w podstawówce się dziwiły, co taki hippie schodzi, tak wszyscy chłopcy krótkie nosy, włosy mają, a on ma długie, nie? I on zakazał po prostu, powiedział, że nie i koniec, nie? I to właśnie no, bez powodu nie zakazał, no, a przepowiedział właśnie bardzo, bardzo dużo wszystkiego, przepowiednie się spełniły, też mówię o tym, że lekiem na raka jest sok z glistnika jest kółcze ziele i teraz rok temu naukowcy polscy odkryli, że faktycznie to jest lekarstwo na raka oraz na HCV, nie? I ogólnie na jakieś tam choroby. Takie panaceum, nie? Tak może i bardziej jeszcze ma ten sok właściwości lecznicze bardziej niż nawet olej z konopi, albo porównywalny do US Feniksa, no, czy tego no, oleju z konopi, no, panaceum.
1: Paceneum. Tutaj Kodmin pisze, że gdzieś tu go blokują nie wiem, czy na nocnym radio. Nie mam żadnych połączeń, Kodmin. Chyba nie dzwoniłeś do radia. Nie wiem, o co chodzi. No, spoko.
0: No ja też tak mam, że kolekcjonuję włosy. Jak poznam panią jakąś dziewczynę, no to to jak wypadnie jakiś włos, no to sobie zachowuję i na przyszłość. I myślę o tym, żeby no, sobie klonować w przyszłości. Jak będą takie już drukarki do klonowania.
1: Ale co, jakiś harem chcesz sobie zrobić? Potem sklonować i sobie zrobić harem takich dziewczyn? Czy co?
0: Fajnych dziewczyn, no.
1: No jaki widzicie tutaj, Dariusz? No dobra. Spoko. Dobra, panowie, to jakieś słowo na koniec. Poproszę tutaj Tomasz.
2: Ja bym chciał powiedzieć na koniec, że każdy baca strzyże owce i strzyże tak długo, aż na samym końcu je zabije.
1: A co myślisz, Tomasz, o... Słyszałeś może o teorii Luszu?
2: Nie.
1: Teoria Luszu to jest taka teoria, która spiskowa, która według której jesteśmy hodowani jakby na emocje, że cały świat opiera się na tym, że są pewne wojny, miłość, wojna i tak dalej. I że to wszystko jest, wiesz, zbierane, tak jak się strzyże owce, nie? To pewne siły wyższe, może z innych wymiarów, z innej gęstości, hodują nas po to, abyśmy wydzielali z siebie pewne, nie wiem, cierpienie, miłość i tak dalej.
2: Okej,
1: I są pewne...
2: Okej, czekaj.
1: I są... A te całe, wiesz, anioły, diabły, to też są pewne istoty powołane przez tych hodowców, które nas stymulują, żebyśmy, wiesz, grzeszyli, kochali i tak dalej. I oni w końcu zbierają taki, wiesz, plon, nie? I co ty myślisz o tym?
2: Myślę tak samo jak ty. Mhm.
1: No dobra, że no to...
2: Że są takie... nieskończone ilości emocji, które mówią, że w tym momencie ja gadam ze sobą. A tam ta cała ilość emocji chuj mnie interesuje. Kumasz? I teraz w tym momencie ja gadam ze sobą, nie z tobą. W tym momencie ty nie gadasz ze mną, ani ja nie gadam z tobą, tylko ja gadam ze sobą. A cała reszta, no, wiadomo, że jest nieskończona.
1: Legolas pisze tutaj psychiatryk. No słuchajcie, no można tak to postrzegać, to są takie tematy, ale Legolasie, drogi, szanowny, pomyśl sobie, że może o czymś nie wiesz i może, że życie cię jeszcze zaskoczy naprawdę mocno i że może to, co ci mówią w TVP, czy tam piszą na Wyborczej, to może nie do końca się okaże prawdą. Wiesz, władza zawsze oszukiwała. Jak świat długi i szeroki, to władza zawsze oszukiwała ludzi i może po prostu gdzieś tam czegoś nam nie mówią.
2: Momencik. Między mną a tobą jest władza, która mnie oszukuje, żebym ciebie poznał. I teraz, jeżeli ja ci mówię, że już się znamy, to władzy nie ma.
1: Nie ma władzy, ja to się zgodzę. Nikt nie ma prawa mieć nade mną władzy tylko dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, że jest jakiś system, że on jest tutaj wielki pan. Ja jestem istotą... czującą, myślącą i sobie sam...
2: Nie ma nikogo, kto może mieć prawo.
1: Znaczy, łatwo się domyślić, że świat, który jest nam przedstawiany, to jest pewna iluzja, prawa, ponieważ ciężko sobie...
2: Jeżeli ja mówię, no, że nie ma prawa, to znaczy, że jest jakieś prawo ponad mną.
1: To nie rozumiem chyba już do końca.
2: Jeżeli mówię, że nie ma prawa ktoś coś zrobić...
1: Mhm.
2: To znaczy, że ktoś jest ponad mną.
1: To za skomplikowane chyba dla mnie. Jakiś...
0: Ja właśnie tu właśnie do kolego prusz ten temat, historia jajka, że wszyscy jesteśmy cząstką tej jednej wspólnej energii, jest zbiorowa świadomość, ja to ty, ty to ja i my...
2: Przerwę. Nie jesteśmy cząstką, tylko jesteśmy właścicielem całości.
0: Dokładnie.
2: To i teraz własnej własności swoją własną cząstkę możemy rozgrywać na nieskończoną ilość sposobów.
0: No, dokładnie tak.
1: Może po prostu jesteśmy mniej istotni niż nam się wydaje. Może takie ogólne, słuchajcie...
2: Ale może nie ma może.
1: Ale ja tak, wiesz, asekurancko trochę mówię, że...
2: Ale Aleksandra, nie chodzi o własne odczucia, tylko o prawdę.
1: No to na pewno.
2: Własne odczucia są kłamliwe.
1: No prawda to na pewno, tak.
2: Sprawiedliwa. Jeżeli ja czuję ból, to nie czuję radości.
0: Jak czuję radość, nie czuję bólu.
2: Ale jak czuję i to naraz. To ja jestem.
1: Na pewno nasze ego, nasze poczucie tego, że jesteśmy my tu i teraz, poczucie jednostki sprawia, że nieprzyjemne jest dla nas widzenie całokształtu tej rzeczywistości jako pewnej zbiorowości. Nie chcemy być robakami, nie chcemy być zbiorową świadomością.
2: Nasze postrzeganie jest błędnym postrzeganiem jednego, który myśli, że jest nasze. Jeżeli ktoś myśli, że jest nasze, to nie jest sobą. Jeżeli jestem sobą, to nie ma nasze. Nie ma nasze, bo to jest wszystko moje.
1: Dariusz, a czy w jakichś tam wyższych cywilizacjach nie patrzą na cywilizację bardziej jako na zbiorowość? Czy wiesz, czy jest taki kult jednostki w innych cywilizacjach? Czy patrzą, że ja, moje i w ogóle i ja, bo jak ja, to ja, takie wiesz, Wałęsy? Typu, znaczy... Chodzi mi o to, czy inne wyższe cywilizacje nie patrzą na siebie bardziej jako na zbiorowość, takie mrówki trochę, ale takie super mrówki, takie wiesz, mrówki, bo my patrzymy na takie mrówki jako na istoty niższe, że one są pewną zbiorowością i że są przez to ułomne. My jesteśmy bardziej ludźmi, bardziej istotami wyższymi, bo patrzymy na siebie jako jednostkę. A czy wyższe cywilizacje przypadkiem nie potrafią patrzeć na siebie jako na zbiorowość i są w tym, wiesz, bardziej wyewoluowane w jakimś sensie?
0: No różnie właśnie. Na przykład Plejadianie mają świadomość tego, że jest jedna wspólna energia i ty to ja, ty on to ty i tak dalej. I właśnie oni tak właśnie traktują siebie z szacunkiem, każdy podchodzi do siebie z empatią, tak jak właśnie przysłali takie właśnie, żebyś traktuj bliźniego jak siebie samego, no to oni tak bardziej to przyjęli do tych swoich serc, nie? I na przykład bardziej to szaracy to taki bardziej rój, nie? Roboty, gdzie mają tą zbiorową świadomość telepatyczną.
1: A tak rozmywasz jakoś, przepraszam cię bardzo, ale tak jakoś rozmywasz. Ja to lubię, wiesz, tak konkretnie, gdybyś mi powiedział, czy to jest dobre, czy złe, a ty tak wiesz, i ci, i tamci, ale z drugiej strony i tamci, wiesz, i tak wszyscy, no to tak wszyscy, i oni patrzą na to tak jako tak i nie, no wiesz, konkretnie powiedz, czy powinniśmy iść w tym kierunku, że widzieć siebie jako zbiorowość, czy jako jednostkę, czy to jest lepsze, czy tamto, wiesz, no zastanów się i powiedz tutaj, wiesz, na spokojnie, to jest ważne.
0: Sprawy fizyki w ogóle, nasz tutaj Einstein powiedział, że energia zamienia się w masę, masa zamienia się w energię i światło w masę i światło w energię, No to, to jest prosta wyliczanka, tutaj nie ma jakichś większych tutaj jakichś ukrytych, nie wiem, jakichś ukrytych haczyków. Kwestia po prostu uświadomienia tego sobie i jak właśnie takie ego, takie, że o ja jestem jeden tutaj wybrany, kurwa, macie się mnie słuchać i ja jestem panem, władcą świata, nie? To prowadzi do patologii, do wojen, do konfliktów. A myślenie, że o ja rozmawiam sam ze sobą, to muszę tutaj jak najlepiej traktować tą drugą cząstkę siebie, tą drugą całość siebie i wtedy to prowadzi do takiego jakby platynowego, diamantowego, złotego wieku, gdzie cała cywilizacja dąży do, nie rywalizuje ze sobą, tylko dąży do uzyskania jednego wspólnego dobra. No i właśnie no, tutaj się mówi o tej iskrze, która wypłynie z Polski, no to właśnie to są te słowa. No. Gdzie jest historia na naszych oczach?
1: W jajach tkwi ambicja, jaja to rozdwojone ja, wycinamy je tępą żyletką. No właśnie, Tomasz, jak ty myślisz, czy właśnie te jaja to ego, czy powinniśmy się wyzbyć jaj i wyciąć je tępą żyletką? No bo te jaja powodują wojny. I właśnie w Babilonie zdrada, każą nosić jaja i wąsy. No i właśnie pytanie, co powinniśmy zrobić z tymi jajami?
2: Jaja trzeba przeciąć.
0: Wazektomia, tak?
2: Trzeba doprowadzić do wazektomii, ponieważ ja to nie jest drugie ja. Drugie ja to nie ja. Tylko jedno jest ja, a drugie jest fałszywe.
1: Ale w jajach tkwi ambicja, a ambicja no to jest dobra rzecz w sumie. Bycie. Wiesz, dzięki ambicji... Słuchaj, a popatrz na to, wiesz, dzięki ambicji, dzięki tym jajom mamy tyle wynalazków fajnych i nam się żyje, wiesz, fajniej, wygodniej, mamy różne... Mamy internet, mamy tutaj
2: a
1: wynalazki.
2: A jakbyś chciał mieć kolor włosów twojej pani, którą chciałbyś posiąść ja. Czy ona by dostała kolor twój włosów, czy inny?
1: To za trudne pytanie chyba. W tym stanie, w którym jestem, to za trudne pytanie chyba.
2: Okej, okay, co chcemy posiąść w ja? Bo ja to jest lustro naprzeciwko mnie. A naprzeciwko mnie nie ma nic, albo wszystko. Co chciałbym posiąść i co chciałbym stracić?
1: Wiesz co, wyobrażam sobie teraz taką... Wyobrażam sobie taką cywilizację hipisów, która nie ma jaj, która sobie wycięła te jaja tępą żyletką i zalepiła masłem stopionym. I tam nie ma żadnych odkryć, nie ma żadnych wynalazków, nie ma internetu, nie ma komputerów, nie ma telewizji, nie ma nic. I sobie tam żyjemy gdzieś w buszu i się dzielimy tym, co mamy, kamyczkami sobie tam, wiesz, po prostu trochę się...
2: Ale jak nie ma jaj, to jest jedno pokolenie.
1: Jak jedno pokolenie?
0: Myślisz jajami, myślisz? Zamyślisz?
1: Wiecie co? Słuchajcie, wszystko nam tutaj, wszystkie nasze audycje w Nocnym Radio nam podpowiadają, że jednak ta równowaga, a równowaga to i właśnie ci, którzy wynajdują, ci, którzy są uduchowieni i ci, którzy są mądrzy. I wiesz, i mamy i cywilizację, która nam oferuje jakieś fajne udogodnienia, wynalazki, lodówki, komputery i cywilizację, która nam podpowiada, że gdzieś tam żyj w zgodzie z naturą i tak dalej. I to się, wiesz, i ta równowaga może sprawić, że żyjemy sobie fajnie. Bo ja nie chciałbym żyć w takiej cywilizacji, gdzie hipisi są sami i tam, kurwa, chodzą bez butów, ćpają i leżą, co śpią. Bo
0: ja
1: to...
0: bym chciał.
1: A ja nie, bo by nic nie było. Nie byłoby niczego, jak u Kononowicza.
0: A co byłby ty chcesz syf. W ogóle? Syf co ty byłby... chcesz?
1: Ja bym chciał właśnie równowagę, żeby było i to, i to.
0: No właśnie, lepsza równowaga w przyrodzie by była właśnie bez tych jaj, kurwa, jak tak mówisz, no. Z drugimi włosami hipisi to by sobie w raju żyli, a nie tutaj strali żarem, nie?
1: Tym no właśnie nie. No. No właśnie nie, ja bym chciał, żeby był i potrzeba, i Dariusz, wiesz, że mamy i to, i to. Mamy i wynalazki, i naukę, i wiesz, i pewną tam duchowość, nie? I to się jakoś tam łączy, znajdujemy jakiś tam kompromis i żyje nam się fajnie, mamy i to, a nie, że tutaj jakiś kosmos i narkotyki i tak dalej i wiesz, i na tym opierać, no.
0: A to nie jest kwestia jaj, tylko kwestia świadomości, róż umysłem trochę czasami, no. kwestia rozwoju, ewolucji umysłu, nie?
1: Tomu pisze, ręce i jaja opadają. No, no spoko, no to Tomu, widzisz, ty jesteś taki trochę fanatyk tutaj. Byś chciał, żeby tylko była jedna opcja, no spoko.
0: Czyli no, chodzi o to, żeby wszystko było, żyło w harmonii, nie? Najlepiej by było, żeby tak było, no.
2: W harmonii dla kogo?
0: No ogólnej, zbiorowej harmonii.
2: Ogólnej, czyli twojej czy mojej?
1: Dla wszystkich, no, tak i... wiesz, trzeba, no. Trzeba, słuchaj, no Tomasz, nie znajdziemy złotego środka dla jednej opcji, wie? No. Musimy się jakoś...
0: No środkiem by było to, jakby wszystkie istoty uświadomiły sobie, że ty to ja, ty i że ja to ty. A, że jesteśmy cząstką tej wspólnej energii, tej...
2: To kompromis ogólny.
1: Tak, ale ten kompromis nie jest zły. Co jest złego w kompromisie?
2: Nic.
1: Dogadajmy się.
2: Do słabych do mocnych.
1: Dogadajmy się. Słuchajcie, każdy ma swoje racje. Każdy poświęcił część swojego życia, żeby... zbudować jakiś tam swój system wartości i jak połączymy te systemy wartości ze sobą, to wyjdzie nam coś fajnego. Ale ludzie cały czas walczą ze sobą. Moja racja jest racja najmojsza, nie? I po prostu walczą ze sobą. Czy prawica, czy lewica. A jakbyśmy tak... A wyobraźcie sobie, że teraz prawica i lewica w Polsce ze sobą się dogadały. To może by do czegoś doszli, nie?
2: Ale
0: no, ale oni są dogadani za kolorami przecież.
2: Momencik.
0: Oni sami to wszyscy sobie pionę zbijają.
2: Sekundkę, ja mam inny pomysł, żeby prawicę i lewicę olać.
1: No to też idziesz tak pod prąd trochę i tutaj negujesz wszystkich, no i z nikim się nie dogadasz.
2: Kurki, zobaczmy, co zostanie.
0: Postawił na górę, na górnicę. Nie,
2: zobaczmy, na co po prawicy i lewicy zostanie.
0: Zamiast lewicy, górnicy, zamiast lewicy i prawicy, to poszedł w górę, żeby była górnica, no.
2: Olejmy prawicę i lewicę i zobaczmy, ładnie. Co zostanie.
0: No góra i dół, no może iść z góry albo w dół. No.
2: Po przeciwnych stronach stoi pion.
1: Ja bym był za tym, żeby po prostu jakoś tak mieć taką wyrozumiałość dla ludzi, żeby po prostu próbować się dogadać. I coś wspólnie stworzyć, bo tworzymy jakieś takie wojny, podziały.
2: Ale my nie jesteśmy... mamy innego wyjścia.
1: No ale... Znaczy te podziały może też coś wnoszą, bo...
2: Tyle samo, co wyniosą. Ale to, co zostanie, będzie pion.
0: No jak już pojedynczy się dogadali, żyją w pionie właśnie. Nie dzielą się, specjalnie nie dzielą się na prawo i lewo, górę, dół, tylko no tak jak mówisz, no może w górę idą bardziej. Oni idą bardziej w górę i tak samo no, lud Hunza no, w Himalajach też idzie w górę. I, a Misze też starają się iść w górę, żyją bez elektryczności, jakoś elektryczność im nie jest potrzebna, no do szczęścia. No i, no i potrafią w 100 chłopa przenieść dom. 100 metrów dalej, no.
3: To, co mi jest potrzebne, to jest prawda. Reszta to kłamstwo.
0: No dokładnie tak. Prawda nas wyzwoli.
1: Prawda jest taka, że walczymy z entropią i entropia to jest dążenie do chaosu, do nieuporządkowania. Chaos zawsze prowadzi do pewnego takiego...
0: To jest tylko teoria, jeszcze nie została udowodniona.
3: Uwaga, prawda jest taka, że walczę sam ze sobą, dopóki sam przestanę siebie masakrycznie oszukiwać.
1: Ja jestem pijany już.
0: Cholera, ja sobie jestem trzeźwy, chyba. No trzeźwy jestem, tak.
1: Ty? No, Dariusz? No, trzeźwy. Znaczy trzeźwy w sensie takim, że nie spożywasz alkoholu, tak? Ale inne substancje tam...
0: Opiłem się wodą z kranu.
1: Dariusz sobie zagotował garnek ayahuaski i tam walnął parę DMT, walnął kwasa, ale jest trzeźwy.
0: Nie, właśnie ostatnimi czasy kultywuję trzeźwość, bo już jakby to powiedzieć, no, wyelewowałem moją świadomość, wyelewowała do tego poziomu, że nie potrzebuję żadnych używek do szczęścia, chociaż dzisiaj jakoś tak wyszło, że byłem zmuszony zakupić papierosy, znaczy no, bo kurier z głową nie miał rozmienić ze stówy, to musiałem iść z nim do sklepu i kupić coś, no i to zobaczyłem te papierosy i to sobie kupiłem.
1: A co myślicie o takim uporządkowaniu, jak kultywują powiedzmy tacy hasydzi, że u nich wszystko jest takie uporządkowane. Kontrolują to, co jedzą, jak żyją. Uporządkowanie jako walka właśnie z entropią, czyli z dążeniem do pewnego chaosu, do nieuporządkowania, do rozproszenia energii. Wszyscy jesteśmy energią, która się zamieniła w materię. No i tak dalej. No więc mi się to wydaje dobre, że to jest pewien sposób na zachowanie porządku tego świata. Tomasz, jak ty patrzysz na to?
3: No, ja uważam, że w spodniach zawsze powinien być zamek do zamykania rozporka. Tyle, że trzeba uważać z prędkością zamykania tego rozporka.
1: Bo można sobie przyciąć pindola, tak?
3: Przyrodzenie. Porządek powinien być, ale prędkość też.
1: Dariusz, jak ty sądzisz?
0: No właśnie takie naukowcy sieją takie jakieś cholera negatywne jakieś wizje, idee, teorie, że wszechświat dąży do właśnie tej entropii, że ma w końcu tam te biliony, tryliardów lat do potęgi miliardowej ma się po prostu jakby roztopić jak taki lód ekipy, nie? I że te wszystkie atomy się rozejdą, wszystko będzie zimne, dojdzie do tej temperatury tej, gdzie cząsteczki już się nie poruszają, nie trą o siebie i ja tutaj myślę, że takie myślenie, że żeby dążyć do porządku, to może dojść do tego, że na przykład jakaś cywilizacja, może nawet i nasza rasa w przyszłości opanuje taką technologię, która pozwoli na to, żeby ten wszechświat jakoś nie dążył do tej entropii, że jakoś opanujemy tą temperaturę i że jakoś inteligencja jakaś przetrwa, nie? I to to bym szedł w tym kierunku.
1: Ale czy wszechświat dąży do wyrównania temperatur? Czy do czego on dąży? Do czego dąży wszechświat? Właśnie, o to jest dobre pytanie do Dariusza. On się zna na tych sprawach. Dariusz, do czego dąży wszechświat? Do wyrównania temperatur, czy do może czegoś innego?
0: Znaczy, no, że świat dąży do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jestem. No i właśnie po to jesteśmy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale nigdy na nie odpowiemy. Właśnie chodzi i w ogóle każdej idei chodzi o to, żeby gonić króliczka, ale go nie złapać.
1: A czy my jako ludzkość jesteśmy w stanie przezwyciężyć prawa wszechświata i złamać tą zasadę, że wszystko tam dąży do wyrównania? Nie wiem, niektórzy twierdzą, że wszechświat się w końcu zapadnie, a niektórzy, że się rozszerzy. Ja już sam nie wiem właśnie, jak to będzie. A może to wszystko zależy od nas? Może to jest właśnie ta walka sił światła i ciemności? już nie wiem po prostu, jak to jest.
0: No dokładnie, mówią, że w środku wszechświata, bo to podobno jest taki toruzm, ma koleżanka po 10 tabletkach tam kodeinu wyleciała poza obręb wszechświata i zobaczyła, że taki pączek właśnie z dziurką w środku, taki torus, i naukowcy to mówią, że tam w środku wszechświata jest wielka czarna dziura, która pochłania całą materię. I to ja myślę, że mamy nawet taką moc, możliwość kreacji na tyle, żeby no, może i cofnąć tą entropię, czy zbudować sobie jakiś pojazd, planetę, która oprze się prawom entropii. No ja uważam, że jak wszystko jest możliwe, to wszystko jest możliwe.
1: No w sumie cały czas od początku ludzkości jakoś tam opieramy się prawom natury, nie? Więc walczymy z tymi prawami natury jakoś tam, staramy się, no więc czemu nie mielibyśmy tego posunąć dalej i w ogóle przezwyciężyć jakieś ogólne prawa fizyki, natury i wygrać z nimi ostatecznie. Taka walka, nie? Tutaj piszą, Dariusz to mistrz. No, są takie opinie. Niektórzy twierdzą, że Dariusz to psychol, Dariusz to szur i Dariusz to w ogóle spierdalaj. A niektórzy piszą właśnie, Dariusz to mistrz. Więc no to tak różnie ludzie widzą. Tomasz, czy ty masz jakąś swoją tutaj wizję właśnie w tym temacie? Człowiek kontra prawa wszechświata. Człowiek, który przezwycięża te prawa wszechświata. A może jesteśmy na przegranej w ogóle drodze i nie mamy co rywalizować przeciwko tym prawom fizyki, natury?
2: Okej. I znowu zaskoczę cię tutaj, niemianowanie, czyli powiem i tak, i nie, czyli cię nie zaskoczyłem. Czyli człowiek ma dążyć do nieskończoności i człowiek ma dążyć do skończoności. Czyli...
1: I tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i siak.
2: Sekundkę, bo to jest może takie niewinne, ale może rozerwie wątrobę.
1: Dawaj.
2: Ja dążę do nieskończoności i nieskończoność dąży do mnie w takich krótkich kawałkach, w których podciąg nieświadomie stanowi o całym ciągu. To jest to oczywiście matematyka jakaś.
1: Jakaś tam.
2: Jeżeli ja wiem cokolwiek, to cokolwiek robi to samo.
1: To ja za głupi jestem na to, ja już się pogubiłem.
0: A druga teoria mówi, że Ramana, nawet jeśli dążymy do tej entropii, wszystko się rozejdzie po kościach, to druga mówi, że to wszystko znowu się scali jakoś w jedną całość, znowu wybuchnie i będziemy grali albo w tym samym teatrze tą samą sztukę, albo inną.
1: Takie prawa wszechświata są właśnie zaskakujące, bo może się okazać, że gdzieś tam w tym samym czasie istnieje inna cywilizacja, gdzie inny Dariusz, inny Tomasz, inny Krawiec sobie rozmawiają na dokładnie ten sam temat i to wynika z prawa prawdopodobieństwa, że po prostu jest tak nieokreślona ilość możliwości i tak jest ogromny ten wszechświat, że zaistniała taka sama ewentualność, że my sobie gdzieś tam w innej rzeczywistości rozmawiamy o tym samym. To są takie rzeczy trudne do pojęcia, które się wymykają naszej percepcji, nie? Bo my żyjemy tu i teraz, myślimy sobie tam pójść do pracy, opłacić za gaz, a wszechświat się rządzi. Wszechświat to jest taka skala niesamowita, że być może gdzieś tam sobie rozmawiamy, są dokładnie taka sama jest. Ilość opcji możliwych sprawia, że po prostu jest dokładnie to samo gdzieś indziej. Więc to są rzeczy, które się wymykają naszej percepcji zupełnie i nasze rozmowy tutaj, czy PiS, czy PO, to jest takie coś jak, nie wiem, gdzieś tam sobie rośnie kwiatek. Bardzo takie rzeczy małe w skali wszechświata.
3: Okej, ale może tak na taką mocną puentę. Jeżeli ja sam wierzę w siebie, czy jest ktoś, kto mnie z tego błędu wytrąci?
1: Ja na pewno się nie czuję na siłach, żeby ciebie z czego kolwiek wytrącić, Tomaszu.
3: Stop. Jeżeli ja wierzę w siebie, że tylko ja jestem.
1: To nieprawda, bo ja też jestem.
3: No dobrze, ty też jesteś, załóżmy, że tylko ja jestem i teraz wytrąć mnie z mojego błędu.
0: No jeżeli tak jest, że jesteśmy cząstką tej jednej wspólnej energii, no to najfajniejsze jest to, że doświadczamy wszystkich najlepszych orgazmów z całego świata, wszystkich światów. No to super opcja.
3: No tak, no tu się zgodzę i w tym momencie mówię, że w momencie, kiedy tylko ja jestem, to świat jest Edenem.
1: Na czacie padła taka teza, że inne cywilizacje uczą się od Dariusza i od Tomasza. No, być może, tak. No to słuchajcie, może to są tacy mędrcy i inne cywilizacje tak podglądają, patrzą, co tu powie Tomasz, co powie Dariusz i tam się uczą. No, też jest to możliwe.
3: Tylko taką dygresję buddyjską, jak mrówka ugryzła słonia w dupę, to słoń myślał, że się zesrał, a to było gówno, które spod trąby wyciągnął. To już nie będę tego tłumaczył, ale to jest tylko i wyłącznie przenośnia. Można się do tego ustosunkować. Ważne, że czy kolejność, rzeczy kolejność. Nie wiem, czy ktoś to zrozumiał.
1: Tomu piszesz z kolei, że gdzieś tam w innym wszechświecie siedzi trzeźwy krawiec i prowadzi merytoryczną audycję. Ja się nawet nie silę, zupełnie mi na tym nie zależy, żeby prowadzić w tym momencie merytoryczną audycję. Mam to w dupie. Po prostu sram na to. Mam to w piździe, żeby prowadzić jakąś merytoryczną audycję i się na cokolwiek silić. Po prostu mam to w dupie, kompletnie, tak, ale tak bardziej, mniej mnie to obchodzi niż zeszłoroczny śnieg, naprawdę. Po prostu sram na to, po prostu ciężko mi nawet wyrazić na antenie, jak bardzo mam to w dupie, czy ja prowadzę merytoryczną, czy ja coś merytoryczne teraz mówię.
3: Dalej niż w dupie, bo w dupie ma się do 15 cm lub 20, ale głębiej to się ma w kręgosłupie, a wyżej to ma się w oczach i w czaszce. Wyżej ma się coś, co nie pozwala słuchać, bo jest trzeszczący dźwięk w uszach.
0: No, czwarta teoria mówi, że obok naszego świata, obok tego torusa są inne torusy i możliwe, że po prostu będą na siebie nachodzić. Z kolei baba Wanga twierdziła, że jak pokonamy granice wszechświata, to będzie koniec świata. Jak dojdziemy do końca świata, no to może powiedzieć, że jest koniec świata.
3: Okej, ale jak pokonam sam siebie?
1: Słuchajcie, powiem tak, nawet ciężko mi wyrazić w tym momencie, jak mało mi zależy na tym, żeby kogokolwiek zadowolić w tym momencie, że jakiś tutaj robię wykład, że jakiś elaborat prowadzę, że jestem tutaj jakimś kurwa instytutem, jakąś uczelnią kurwa krakowską, że jakiś tutaj wykład prowadzę. Mam to tak bardzo w dupie, że już nawet ciężko mi to określić. Wielkość wszechświata to jest nic przy tym, jak bardzo mam to w dupie, żeby kogokolwiek zadowolić tutaj, że przyszedł tutaj i posłuchał jakiejś rzetelnej wiedzy. Kurwa, mam to tak w dupie, że naprawdę ciężko mi to wyrazić. To się brakuje w polskim języku słów, żeby po prostu wyrazić to, jak bardzo mam to w dupie, żeby kogokolwiek tutaj zadowolić, że się przyszedł i się czegoś nauczył, że spędził chwilę w radio, ucząc się czegoś.
3: I mogę powiedzieć, że jesteś niezadowolony.
1: No.
3: Jeżeli jesteś niezadowolony, to ci, którzy cię nie zadowolili, to są ci, którzy nałożyli na ciebie podatki.
1: Nawet się cieszę, że kogoś nie zadowoliłem. Nawet czerpię z tego satysfakcję.
3: Nie zapłaciłeś podatków?
1: Ja się czerpię, tak. Nawet czerpię z tego satysfakcję, z tego, że kogoś tutaj zawiodłem, kto przyszedł i liczył na jakąś tutaj audycję, z której coś się dowie, z której będzie czerpał wiedzę, to nawet będzie miał jakiegoś idola tutaj. Ja się nawet cieszę i nawet czuję taką przyjemność. Tak mi ciepło przez całe ciało przepływa teraz i się cieszę z tego. Kurczę, jak przyjemnie mi. Dziękuję wam za to.
3: Wiesz co, ale wiesz co, podobne pokolenie niszczy stare pokolenie, bo ja ci powiem szczerze, jestem tego samego zdania. Nieważne, kurwa, rozumiesz, gdzie jesteś, co robisz, jak wyglądasz, ile masz lat, ale my jesteśmy podobnym pokoleniem. Sram na stare, bo te stare zjebało nam nowe. Kapisz, no kapisz.
0: No jesteśmy tą generacją tej iskry, kurde Boże.
3: I chuj w dupę tym starym, kurwa, i nie będę się w ogóle, kurwa, kierował żadnymi, kurwa, warunkami tych staruchów, kurwa, jebanych. Od nowa, nowa.
0: I całe te. Nie będzie niczego.
3: Niczego nie będzie.
1: Becia pisze tutaj, biedne, byłe kobiety, krawca, nigdy nie zaspokojone. Abyś się właśnie zdziwiła, że czy nie zaspokojone. Właśnie. Słuchaj, moja była kobieta kiedyś pisała tutaj, że krawiec jest doskonałym kochankiem i przepraszam, bez takich, dobra? Ja akurat w tych tematach jestem...
3: Ja myśli, ziemia się kurwa wali w gruzach, a ty kurwa o dupach będziesz gadał.
1: A nie, bo mnie to akurat denerwuje takie...
3: Cywilizacja się kurwa w gruzy wali.
1: Proszę mi tutaj nie umniejszać.
0: No mi się skończyły fajki, kurde. Myślę, że to jest problem naszej cywilizacji właśnie. Że jak mam problem na przykład z alkoholem czy z papierosami, to właśnie jak się kończą. Jest deficyt.
3: Ale cywilizacja jest tylko i wyłącznie moją fanaberią.
0: No dokładnie. Moją, twoją, naszą. Waszą. My, wy, oni, ja, ty. A to zradnym.
3: Woda sama kapie, owoce same się rodzą, powietrze same się czyści, dach nad głową mogę sobie zbudować sam. Jeżeli biliardy miliardów ton masy zwierzęcej cywilizacja utrzymywała, natura utrzymywała biomasy przed miliardami lat, to czy kilku gram ludzkiej masy mięśniowej nie utrzyma przez kilka sekund

0: Wypełniłem swoją misję, już koniec. No. Dobra, słuchajcie, kończymy. Może ktoś inny będzie jeszcze chciał zadzwonić. Będzie. No, dziękuję.
1: Mam prośbę taką do ojca dyrektora prowadzącego, żeby no. Przerwę muzyczną zapodał ten utwór, który ja zapodałem na Skype.
0: Ale coś fajnego, czy jakieś znowu takie kurwa dziwne, kosmiczne?
1: Nie, no właśnie takie...
2: Dobry Jezu.
1: Fajne, dobry. Takie, no, takie bardzo.
0: No dobra, to zobaczymy tutaj. Dariusz. Dobra. Mam, okej, okay, mam linka, dobra. To dziękuję Tomaszu, dziękuję Dariuszu. Trzymajcie się.
2: Dziękuję wszystkim.
0: No, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkim życzę.
1: No ja też dziękuję, pozdrawiam. Znaczy nie pozdrawiam, tylko zdrawiam wszystkich zgromadzonych tutaj i niezgromadzonych.
0: No.
2: A ja robię i to, i na odwrót.
0: I to, i to, i tak, i siak, i tak, i tak.
1: Serca w górę, serce rośnie.
0: Dobra, no to cześć, trzymajcie się, hej. Dariusz, okej, okay, mam tutaj Dariusza, coś tu zapodał. Ale mi komputer muli.

fajny klip. Widzę tutaj ludzi w sweterkach, na dyskotece w sweterkach.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zmytchyrze. Cios. Ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie.
0: Życie jak alkohol wchodzi w krew
1: i warto je używać nałogowo.
0: Znów kwitną kwiaty, lecą liście z drzew.
2: A donatów zero. Czyli tak, przychodzimy na krzywy ryj.

Ludzie, ja nie mówię, że tam zaraz musi być jak u Szabla, nie? Że tam dwa koła na streama i tak dalej, ale coś tam pamiętajcie, żeby to wspomagać. Co, tylko ka-

Kasia. Kasia i Niedziel. No, i Michael. No, no dobra, no to jak dla was to jest nieistotne, to zamykamy nocne radio, kopnę w mikser i pierdolę to wszystko i mam w dupie. Inni nadający tam co chwilę żebrzą i w ogóle ja tu nic nie mówię, no liczę na was, nie, że co tu piszecie. Bolsuk pisze, rzuć linka do tego utworku, bo wyjątkowo spoko. No tak, spoko utworek, no dobra, to rzucam linka. Proszę bardzo.

0: Uwaga, za 10 minut zaczynamy. Wszystkich proszę do studia. Do studia proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia.
1: Możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy.
2: No fakt. Dariusz dzisiaj zapodał coś takiego z innej beczki trochę. Trochę inna nuta. No dobra, to idę sobie. W takim razie. No.

0: Hech, idziem do Szabela, napisał Lukacjusz. Lukacjusz, a ty, czy ty jesteś jednym z tych, którzy jakoś zasponsorowali, rzucili jakiegoś donata, czy tak tylko brylujesz w komentarzach? Takie pytanie do ciebie. Tak albo nie. 0-1. Czy ci jakoś tam zależy na radyjku?
1: Ojciec dyrektor. 9 zł. Plus 18 minut.
0: Mhm. Plus 18 minut. 9 zł. Okej, no kupię sobie za to 9 zł chleb i jeszcze energy drinka. Okej, no. Ale słuchajcie, co by nie mówić tutaj, no ojciec dyrektor jakoś tutaj zasponsorował. Okej, dobra. No dobra, dzięki. Ja tylko przyjmuję. Czyli co, jesteś Lukacjusz takim biorcą, tak? Który tu przychodzi się wylegiwać na kanapie, gdzieś tam dostanie bilet na Krzywy Ryj, po znajomości kupi tam gdzieś sobie na lewo, tak? No dobra, spoko.

Dobra, idę sobie. Chyba. Niektórzy tak mówią, że krawiec taka właśnie miękka dupa, nie? Powinieneś tu sobie zrobić właśnie taki licznik, jak Enki, że masz długość audycji uzależnioną od donatów. Albo, nie wiem, gadać to, co ludzie chcą usłyszeć tylko. To wtedy masz dwa tysiaki na streama. Ale spoko, mam to w dupie w sumie. Cieszę się z tego, co mam. I tak. Idę spać. Idę spać sobie.

0: trochę tak może bezczelnie na was naciskam, ale mam pewne opłaty tutaj. Mieszkanie, wiecie, gaz, prąd i tak dalej i boję się, że mi nie wystarczy, więc trochę na was tutaj naciskam. Tak, 2 donaty, 3 donaty na audycję to trochę mało jednak. Nie kalkuluje mi się, nie? Muszę się zająć pracą po prostu. Nawet tak już tak mam to w dupie, ale tak patrzę, żeby tu przetrwać, nie? Więc trochę was molestuję o te donaty. Może nie aż tak bezczelnie jak niektórzy, ale trochę muszę. Krawcze, uwierz mi, przyjdzie czas, w którym ludzkość zrozumie, kogo i co wspierać. Na razie jest miszmasz, to większość ma dylemat, z kim i z jakim, w jakim kierunku iść, ale nadejdą czasy, wybierasz co masz. No tak, no wybieram co mam, no dokładnie, no. Ale ja się i tak cieszę, że bardziej, znaczy ważniejsze są dla mnie ciekawe dyskusje, ciekawe rozmowy. Dobra, spoko, kończę, bo może bardziej z tego. Nie, bo tak trochę siebie usprawiedliwiam, że kończę, bo tu nie ma donate'ów, ale tak naprawdę kończę, bo po prostu jestem pijany. I już ciężko mi się rozmawia. Trochę dykcja mi siada. Kumacja mi siada. O, może w tym momencie w ten sposób bardziej. Ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, że po prostu no dziś sobie pozwoliłem trochę, żeby sobie więcej wypić, więc nie czuję się na siłach, żeby nawet rozmawiać z kimś tutaj na poziomie. Ale spoko, no, trudno. Bywa i tak. Nie sponsorujcie przede wszystkim ludzi, którzy przeciw nam. Wybór to coś, co jest wolnością, pisze Kodmin.
1: Fryderyk, 200 zł.
0: O kurwa.
1: Wysokość donata jest odwrotnie proporcjonalna do jakości dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę.
0: Nie wiem, jak to znaczy się. Znaczy, Fryderyk napisał, że no, tak to rozumiem, że jakoś tam docenia nocne radio, ale dzisiejsza audycja go rozczarowała i rzucił 200 zł? No chyba tak. No dobra, ale to czemu? Czemu? Czyli jednak to ja to nie rozumiem chyba. Chyba mi się Matrix zepsuł tutaj. Nie wiem, jakieś błędy Matrixa się pojawiają. Znaczy, rozumiem, że Fryderyk jakoś tam rokuje, że jeszcze nocne radio coś z niego będzie, ale dzisiaj to w ogóle masakra, ale jednak wspiera. I to jak wspiera? Mózg rozjebany po prostu. Ja nie rozumiem w ogóle tego wszystkiego. No okej, no, ale jestem wdzięczny, naprawdę, no, taki donacik, to mi tu robi robotę, przyznam. Patrzę na czata, jak wy to skomentujecie. Fejkowego donata można wysłać. O, już takie właśnie głosy, że o, tam zaraz wycofa. O, to właśnie się tutaj udaje. O, jakaś prowokacja. O, trolling. No. A nie, a może właśnie Fryderyk uważa, że nocne radio jest ogólnie spoko, ale dzisiejsza audycja, krawiec pijany, dzwonią jakieś szury. No okej, no. Co to jest 200 przy bezcennych poruszanych tu tematach? All jokes pisze. Nie, to ja już nie wiem, co powiedzieć. Jestem w ogóle... zdezorientowany totalnie.

0: Fryderyk zasponsorował 200 minut audycji. Czyli będzie after. No tak, no, ale czy wy chcecie słuchać jeszcze mnie w ogóle dzisiaj, jak już jestem pijany totalnie, już nie wiem, co mówię. Bez sensu, nie? Więc taki donate tym bardziej mnie zaskakuje, bo już jest taka pora i taki mój stan i taki czas, że właściwie jest to bezwartościowe, więc traktuję trochę takiego donata jako pewną inwestycję w przyszłość. W przyszłość. Liczę jeszcze ewentualnie na to, że ktoś zadzwoni i podratuje audycję, jeśli mamy prowadzić dalej. Krawiec, nie płacz. Płaczą zgniłe jabłonie, o których... A, to nie wiem, o co chodzi. Krawiec, dzwoń do skinheada niewolskiego. Umów się na spelunę z nim. No, on chyba nie chce. Chyba gdzieś tam stwierdził... Znaczy, słuchajcie, niewolski to jest trochę inna liga, inny świat, nie? On ma tam długi 7 milionów złotych i tak dalej, za film swój i za bankiety. To jest inny świat. Inny świat trochę. Wow. Nie, ale jestem jeszcze pod wrażeniem tego donata. Cześć, Etam.
1: Czuję, że potrzebujesz prawej nogi, żeby ci podeprzeć.
0: Lewa noga, bój się Boga. No.
1: No już tak myślałem, że ludzie wszystko wydali na Mikołajki, bo wiesz, jak to jest wypłata przed Mikołajkami, jest wcześniej w Polsce. Jest taki, taki świecki obyczaj, że zawsze do 10, a przed Mikołajkami, jak ludzie wydadzą na Mikołajki, to już nie mają potem na święta, nie muszą sobie dorabiać, jako święci Mikołaje albo coś. Tutaj taka niespodzianka. Ja myślę, że jak 200 wpłacił Fryderyk, to co dopiero, kiedy pojawi się Chopin na audycji do słuchania. To może pęknąć i 300. No, także widzisz, jednak pić za dużo nie warto po prostu, bo to trzeba być na wszystko przygotowanym, nawet na takie niespodzianki. A co by było, gdybyś leżał pod stołem, a przyszłyby donaty. Przecież jest coś takiego na YouTubie, jak to się nazywa? Sleeping Cam? Dobrze mówię? Gdzie ci te dziewczynki szczególnie, takie, co są tam po 17-18 lat, one się kładą spać, kończąc audycję, ale kamerkę mają dalej włączoną, nie? I tam sobie czekają, cel ustawiają tam na ten sleeping cam. Ja się mogę mylić teraz z tą nazwą, bo oni jakieś takie śmieszne te nazwy wymyślają. No, także tego, także
0: no
1: wiesz.
0: Nie wiem, nie wiem tutaj... właśnie jak to jest, bo widzisz, to jest dziwne trochę, bo jak jestem trzeźwy i gadam od rzeczy, to nie dostaję takich donate'ów, nie? To ma chyba trochę związek z tym, że kiedy jestem pijany, to ludzie się bardziej, ja się bardziej otwieram, ludzie się bardziej otwierają i trochę inaczej wygląda audycja wtedy i niektórzy nabierają takiego przekonania, że to radio to jest, wiesz, czymś wartościowym, czymś ciekawym, bo... ciekawsze tematy, wiesz, takie bardziej, wiesz, otwarty umysł, pewne, takie bardziej, wiesz, no tak jak dzisiaj z Jolą gadaliśmy, nie, że trochę ją tam za język pociągnąłem, ona coś o sobie powiedziała, no to może w związku z tym, nie wiem, trochę mnie to dziwi, bo nagle, wiesz, 200 wpadają, nie, znaczy nie tylko pieniądze się liczą, to wiadomo, ale...
1: Liczą się tylko pieniądze, bo to się liczy, nie? Pieniądze się liczy, także...
0: Liczą się liczby, tak.
1: No, dokładnie, to wiesz, to też taki miałem zaskok, jak ktoś mi na przykład na drukarkę przydał 300, nie? Notabene potem się okazało, że drukarki tak podrożały, że byłem w szoku. Myślałem, że teraz, bo teraz był ten, jak to się nazywa, ten... Ja to nazywam Many Back Friday, a to się nazywa Black Friday, czy Black Week u nas zrobili. Ja myślałem, że kurde, to oni te ceny poopuszczają, a patrzę, że znałem te ceny wcześniej, nie? A oni poprzekreślali jakieś tam wpisane z kosmosu ceny i te same zostały, nie? I gówno kupiłem, a nie drukarkę. No i to takie widzisz, takie jest. Ale pieniądze trzymam, bo to na drukarkę ma być, no. Może będzie jakaś prawdziwa promocja się trafi w końcu. Tak nas, widzisz, tutaj oszukują z tymi wszystkimi promocjami, kurde, też pralkę kiedyś jak kupowałem, też szukałem, wiesz, jak człowiek szuka długi czas, to siłą rzeczy mu się te liczby zapamiętują, nie? No i tak, kurde, wyłaziłem właśnie między tymi AGD i tak patrzę, już jedna, druga, trzecia mi się zapamiętała codziennie, że tam jakaś promocja, nie, a to tylko przestawiona cena jakaś nowa dana, nie, a ta stara nadal stoi po prostu jako już promocja, nie?
0: No. Słuchaj, są na tym świecie ludzie, którzy myślą zupełnie w innych kategoriach niż my. Na przykład taki Fryderyk. Coś tam usłyszał w tym radio nocnym, naszym, co go, wiesz, zainspirowało, co go zaciekawiło i dla niego pieniądze, powiedzmy, nie są aż tak ważne. On ma, powiedzmy, tam, nie wiem, 1 000 000 zł na koncie i dla niego rzucić takie 200 to jest takie, wiesz, no taki wyraz solidarności po prostu, nie? Dla nas 200 to już jest coś konkretnego, już takie, wiesz, tutaj sobie zakupy zrobić na tydzień i tak dalej, a dla niego to jest taki po prostu, wiesz, donacik, nie? I to mi się podoba, to jest fajne, że różni ludzie słuchają tego nocnego radia naszego. No...
1: No tak, no wiesz, ja to rozumiem z jednej strony, bo sam przed kobietą, znaczy przed, tak w trakcie, no, ale gdyby te 23 lata to nie było tak dużo, to sam bym był w takiej sytuacji, że mógł rzucić 1000 na przykład, nie, i by tam nie poczuł nawet, nie, ale czasy się zmieniły. A, właśnie, czasy się zmieniły, a ja w międzyczasie znalazłem na YouTubie, nie wiem, czy ja to by to zapodałem, kilku osobom na pewno na Skype'ie zapodałem, taką symulację tej mikrokawalerki, tylko trochę większej, bo pisali na Insiderze o, czy na Money.pl to było, pisali o 2,5 metra, ta była 2,7, więc taka wypasiona już powierzchnia, 2,7 metra. I naszło mnie coś, jak zobaczyłem w AutoCADzie symulację tego, to znaczy taki przekrój, jak gdyby pokazany w przestrzeni, ale z pewnej odległości tej kawalerki. Otóż bardzo podobnie wygląda grób głębinowy dla dwóch osób, jak ta kawalerka. Czyli ja myślę, że można potem ją wyciąć i mieszkańca pochować razem z mieszkaniem po prostu. Bo tam jest są dwa poziomy. No bo jak siedzę na toalecie u mnie w łazience, no to musiałbym ją na pół przepołowić, żeby uzyskać tą powierzchnię, nie? Bo to jest 2 na 2 metry u mnie. A tam było 2,7 chyba na 1, nie? Czyli prawie, że tak samo. I tyle tylko, że wysoki sufit, więc zrobili połówkę i po drabince sobie wchodziłeś na tą połówkę. I tam było okno i łóżko na całej powierzchni, a na dole była ta część, jak gdyby, nazwijmy to, użytkowa, czyli tam jakaś kuchnia, nie? Swoją drogą to trochę głupie, bo jak gotujesz, to ta wilgoć musi ci się do góry udawać, nie? I będziesz miał to łóżko wilgotne, a wiesz, jak to nieprzyjemnie jest w wilgotnym łóżku spać, nie?
0: Ja się bardzo pocę w trakcie snu. Nie wiem, czy też tak masz?
1: Nie, to znaczy chyba, że wezmę tę, jak mam gorączkę, a nie aspirynę, tylko sobie biorę peralginę albo tą polopirynę S, to wtedy strasznie się pocę, tak, to musisz się przebierać w nocy, bo i potem kołdrę na drugą stronę, żeby ta spocona strona wyschła, no taki patent mam od dawna, no albo jak mi się przyśni, że idę siku, a potem resztę się musisz domyśleć, nie, no.
0: Coś mam z tym poceniem się zaburzone, wiesz, bo często budzę się mokry, na przykład, nie? Taki, wiesz, spocony, wszystko mokre, muszę się przebierać i nie wiem, muszę chyba do lekarza w końcu pójść. Samo to, że idę sobie i tracę przytomność i się, wiesz, i padam na ziemię, to coś jest nie tak. Jak potrzeba, ostatnio dzwonił, mówił, kurwa, już nie będę tego nawet komentował. No i faktycznie ma rację, no bo to już jest jakaś aberracja umysłowa tak żyć, nie? Że padasz na ziemię, tracisz przytomność, to już trzeba pójść do lekarza, zbadać sobie, nie wiem, krew i tak dalej. No ale ja tak w sumie mam wyjebane na wszystko.
1: O, lekarz ci powie, no wie pan co, nie wiem co panu powiedzieć, ale tak jak mi powiedział, z moimi żebrami bolącymi, no, niech się pan zaprzyjaźni z tą sytuacją. No bo taka jest prawda, no to przecież ja nieraz słyszałem o sytuacji, że gdzie leczyli na jedną rzecz człowieka, gdzie były tam jakieś symptomy, jakieś takie właśnie objawy, a się okazało dopiero, że jak poszedł do jakiegoś takiego znachora bardziej niż lekarza, jakiegoś takiego konowała samouka, to tamten mu ziołami w ogóle, że to leczył lekarz nie na to, co trzeba, nie? Kompletnie zupełnie inna dolegliwość. Ostatnio zresztą moja była lekarka, bo ja mam dwóch lekarzy domowych. Jedną mam taką wdzięczną mi lekarkę, która jest już emerytowana, bo jej tam kiedyś pomogłem przy komputerze i od tamtej pory mogę do niej dzwonić, kiedy chcę. I powiedziała mi właśnie z moimi żebrami, żebym się udał do mongolskiej takiej lekarki, zielarki, która też akupunkturę robi. I tam jakieś takie akupresury, akupunktury, ziołami leczy, że to jest lepsze rozwiązanie, niekonwencjonalne niż konwencjonalne, bo się zgadza ze mną jako już emerytka, że lekarze robią tak, żeby cały czas konsumować jakąś tam ilość tabletek i żeby to po prostu był proces trwały, a nie tak, żeby skończyło się te tabletki. Bo kiedyś to było tak, że dostawałeś jakąś porcję, tak? Jak ci się skończyła, to byłeś zdrowy, a teraz jest tak, że dostajesz recepty cykliczne, nie? I cały czas to zażywasz, żeby czuć się zdrowy. To jest ta różnica, nie?
0: Tomu pisze Krawiec, nareszcie rozsądna decyzja z tym zbadaniem się. Myślę, że tak. Słuchajcie, życie to nie jest jakiś scenariusz filmowy. Jedna moja babcia umarła w taki sposób, że po prostu padła, tak? Szła sobie nagle jeb na ziemię i nie ma babci, tak? Druga babcia miała białaczkę, czyli raka krwi, tak? Przez wiele lat się męczyła, ale umarła w taki sposób, że właściwie wracała z cmentarza, gdzieś tam się przewróciła na schodach. I umarła, bo gdzieś tam się pokiereszowała. Życie to nie jest bajka. Mogą nas spotkać takie sytuacje, że po prostu pach i nie ma. I to naprawdę nie ma co oczekiwać, że jest jakiś taki fajny scenariusz, nie? Że gdzieś tam sobie umrzemy, nie wiem, w fajnych warunkach, rozrzuceni przez wiatr. Nie, kurwa, po prostu pach i nie ma nas, nie? W takiej dziwnej sytuacji, gdzieś tam się poślizgniemy na kałuży zamarzniętej, walniemy głową,
1: tak,
0: i nie ma.
1: No. A przypomniałeś mi historię sąsiada, sublokatorce, że były te takie mieszkania, co jak byłem dzieckiem, to właśnie pan, który tam mieszkał z nami, to się utopił w kałuży. Starszy pan się przewrócił, po prostu upadł twarzą do kałuży i nie był w stanie się podnieść i utopił po prostu w kałuży, nie? Ja pamiętam to jako dziecko, tą historię po prostu. No, także takie ten. Bardzo ciekawa sytuacja, właśnie wyjaśnienie tego takiego naszego, że tak powiem, losu jest w filmie Alf, czyli takiej w sumie bajkowej komedii, tak? Gdzie Alf należy do rasy, która żyje 600 lat, nie? I on, i ten jego gospodarz, który go tam ukrywa, nie pamiętam, jak on się nazywał, to
0: Willy,
1: mówi, że
0: chyba
1: on się
0: ten, Willy to był chyba.
1: Willy, tak. Willy to mówi do Alfa, słuchaj, no kurde, to wy macie straszny los, ta wasza rasa, że wy tak wiecie, ile lat będziecie żyć, że 600 lat będziecie żyć. A Alf tak na niego się patrzy i mówi, stary, no ja bym się bał, gdybym nie wiedział, nie? To daje do myślenia, nie?
0: Fajny był ten serial nawet, nie? Fajny był ten serial, Alf.
1: No, dokładnie. To był bardzo pouczający, szczególnie kiedy mieli takie święto Fapiano, on opowiada o tym święcie Fapiano, kiedy zżerali koty. I bo miał 7 żołądków, pamiętasz? I żeby zapełnić to musiał ciągle jeść. I tam był taki kot, on się nazywał, czekaj, Przyjemniak, czy jakoś tak on się nazywał?
0: Szczęściarz, Lucky.
1: Szczęściarz, tak.
0: Lucky.
1: No i on sobie później zawsze żarty robił, gdzie jest Szczęściarz? A on tak, muszę sprawdzić wszystkie żołądki, tak harczał na każdy żołądek osobno, czy go ma, czy go nie ma. Nie?
0: A wyobraźcie sobie ludziska teraz, że ląduje u was jakiś kosmita, który żyje według trochę innych zasad i musicie go tam karmić, gościć codziennie, no to taka ciekawa sytuacja. Ciekawy serial Alf.
1: No to jest akurat to przyjemne. Chciałem powiedzieć właśnie też, żeby sobie wyobrazili, że znacie swój termin ważności, tak jak było w tym, w Blade Runnerze. Że macie na przykład 80, powiedzmy tam 9 lat, czy 100 lat termin ważności, upływa ten termin ważności i klaps, nie? To jest równo dla wszystkich, taki socjalizm życiowy. Ja, kurde, mam nadzieję, że tego nie słuchają, bo mogą wpaść kiedyś taki pomysł, że na przykład, ja nie mówię o równym życiu, tak, bo to jest trudne do realizacji, bo są losowe takie te, ale na przykład wpadnie taki pomysł, że no teraz służbiści, żeby nie posłuchiwali nas tylko, że na przykład jest polityka jednego dziecka, tak, ale mogą mieć rodzice drugie dziecko pod warunkiem, że nastąpi ustąpienie. A ustąpienie to jest to, że starsze pokolenie się poświęca i bierze tabletkę, jest uroczystość taka w domu, bierze tabletkę, to co w Holandii teraz tego, no i ustępuje, no i wtedy mogą mieć drugie dziecko, nie? I jeszcze jaki byłby nacisk rodziny wtedy, nie, na to ustąpienie. Kurczę, to takie pomysły, kurde, rodem z science fiction, ale tak mi się to kiedyś wyświetliło właśnie, jak ja bym wprowadził taką planowaną, że tak powiem, eutanazję, nie?
0: No... A mnie tam właśnie w życiu spotykają takie sytuacje rodem z science fiction, jak to powiedziałeś. Nagle jakiś Fryderyk wpłaca 200, ja mam nagle na opłaty, nie? I sobie spoko tutaj siedzę, dalej nadaję. Więc takie życie przynosi niespodzianki różne.
1: Idziesz sobie, a tutaj, no. A tutaj cię plik pieniędzy przygniata, kurde, tak na łeb ci spada łeb, bum.
0: Tak.
1: I luzik nagle, a przed chwilą ta głowa była ciężko od tego, kurde, co ja zrobię, tutaj garek prawie pusty, tam już z dna samego wyten. Nie, no to jest przyjemne.
0: To jest mega fajne, bo wiesz, bo czujesz, że życie jednak nie jest takie, wiesz, zjebane, że gdzieś tam zostajesz sam, zdany na siebie, tylko po prostu... Masz gdzieś tam pewną grupę kompanów, nie? I zawsze ktoś tam o ciebie zadba, nie? Więc ja już mam takie przeczucie, że zawsze mnie tam gdzieś takie coś spotka. I to jest zajebiste, stary.
1: Z drugiej strony bywa i odwrotnie. Jak wpłaciłem na fundusz inwestycyjny 68 tysięcy i sprawdziłem wartość jednostek udziałowych i okazało się, że jest tylko 24, nie? Także to jest też taki z kolei kąpiel w zimnej wodzie, nie? Ale z drugiej strony, a z trzeciej strony, bo to już druga już była, to kiedyś kupiłem losów, bo ja babcia mi dawała na pączki, po 20 zł wtedy były ciasteczka w cukierni, ja taki miałem taką skarbonkę. To była skarbonka z kartoniku, taką sobie zrobiłem, jako taki chłopczyk w szkole i wrzucałem te dwie dyszki sobie wrzucałem do tej skarbonki. Zebrało mi się 540. Z tych 540 zł wysypałem te 20, poszedłem do kiosku na dole i kupiłem sobie losów dużo. 540 to było po 20 zł, te losy były, to tam było powiedzmy ile tych losów było, 26. Tak, no to z tych 26 losów były 4 pełne po 20 zł. No to te 4 rozmieniłem znowu na kolejne losy po 20 zł i zostały mi 2 trafione. Z tych 2 została mi 1 wygrana i ostatni los. A tam kurde, ile to było? 15 tysięcy. 15 tysięcy wygrałem, tak. Oczywiście to były za komuny, nie pieniądze. Także to nie było tak bardzo dużo. Po dołożeniu starczyło mi na magnetofon kasetowy pierwszy, ale takie fajne to było, nie? Wtedy zacząłem częściej losy kupować w ogóle na loterii. Naiwny, znaczy, że myśląc, że no, to coś da.
0: Czyli co? Czyli jakieś takie przekonanie mam, że jeśli zaufamy pewnej swojej intuicji, no ja właściwie też rzuciłem wszystko, nie? Dla radia, dla gadania do ludzi. Gdzieś tam nie poszedłem tą drogą korpo, nie wiem, żyłowania się, pracowania od rana do od świtu do północy, potem przychodzisz taki spierdolony do domu, włączysz sobie telewizję.
2: Przemek, 12 zł.
0: Przepraszam, znowu
2: donajcik. Cała dzisiejsza audycja jest dobra tak ze etam, jak i filozofowanie po pijaku też, gdy nie jest go za dużo, uśmiechnięta buźka.
0: Cała dzisiejsza audycja jest dobra także etam, jak i filozofowanie po pijaku też, gdy nie jest go za dużo. Zgadzam się, dokładnie, to jest dokładnie tak, że gdy nie jest tego za dużo, to jest spoko. Od czasu do czasu, no, dzisiaj sobie pozwoliliśmy na trochę większy luz, na taką imprezową atmosferę. I mi się wydaje, że jest to, słuchajcie, może każdy z nas powinien doświadczyć raz w życiu takiej sytuacji, gdzie rzucił wszystko, postawił wszystko na jednej szali, gdzieś tam sobie idzie bez pieniędzy przez no, gdzieś tam ku horyzontowi. takie to uczucie bezdomności, nie? To uczucie zdania się na innych może. To uczucie, kiedy polegamy na innych, gdzie... No, wiecie, o czym mówię. I to jest może dobra lekcja. Ja już od dawna tego doświadczam i nie czuję się z tym źle, że jestem takim trochę żebrakiem, redaktorkiem, który tu coś do was gada, łączy ludzi, odbiera, gada do was i jest mi z tym okej, okay, no, jest mi z tym okej. Okay. Jestem bardzo wam wdzięczny za to, że dbacie o to, żebym nie zginął, nie zdech z głodu. Jest okej, okay. Ja się z tego cieszę. Może się bardziej z tego cieszę, niż bym był w sytuacji teraz, gdzie gdzieś tam osiągnąłem sukces, muszę gdzieś tam, kurwa, jeździć, spowiadać się, kurwa, mówić to, co inni chcą usłyszeć. Jestem sobą, no, jestem sobą. Ty tam też jesteś, no i widzisz, zawsze sobą, nie?
1: No tak, ale pamiętaj o jednym, że to ty popchnąłeś mnie paluchem ku temu, żebym mówił do tego radia, bo ja nie mówiłem, ja tam owszem, tam u tego Mosadowski, ten kanał, tam jestem i na swoim starym, tam są, ale to były nagrywane, przygotowane, to tak nie było, że ja na żywo sobie gadałem. I nie, to przez ciebie, to ty tego biednego chłopca, który tu siedzi, brodatego, popchnąłeś do nadawania na żywo. I to jest twoja zasługa albo wina. To jest tylko kwestia tego, jakie kto ma do mnie podejście, nie? A Łukacjuszowi to muszę odpowiedzieć, bo on dosyć dużo napisał na temat funduszy inwestycyjnych. Ludzie tracili po 80%. Widzisz, Łukacjuszu, problem jest w tym, że jak fundusz, a konkretnie ich wycena jednostek spadnie, tak jak w moim przypadku, o 67%, czyli mniej więcej o 1/3, to żeby fundusz odrobił tylko straty, czyli żebyś wybrał z tego funduszu po kilku latach tyle, ile wpłaciłeś, potrzebny jest zysk 300%. Musisz 300% zarobić. I to jest nierealne. A co zrobił fundusz inwestycyjny? Otóż nie chcę wymieniać nazwy, bo ja tam pojadę i o, jeszcze donate. Ale to bardzo zacny człowiek, taki już, który nie żyje, na krzyżu umarł.
0: Tak, Pan Jezus, tak. Pan Piezus pisze, pozdrawiam. Czyż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. No właśnie, słuchaj, Etam, czy my nie popadamy w jakąś idiokrację też, gadając o tych pieniądzach cały czas?
1: Nie, ponieważ niestety, ale te pieniądze definiują 80% czynności, które robimy.
0: No ale to, czy to nie jest jakiś wynik pewnego działania systemu? Znaczy, chodzi mi o to, czy... Wiesz, ty uważasz to za normalne, ale czy to nie jest jednak nienormalne, że gadamy o tych pieniądzach?
1: Nie, to nie jest normalne, ale no, determinuje po prostu. No. To jest tak jak jest różniczka, nie? To jest taki wyniczek odejmowanka po prostu i tyle. No. No, no co fajnie. Tutaj dużo mówić.
0: No ale tak ciągle, wiesz, to takie, wiesz, co ja będę z tego miał? Pieniądze, pieniążki.
1: Ale zauważyłeś, że te donaty są coraz niższe, odkąd wpłacił Fryderyk.
0: No. Ale słuchalność coraz wyższa za to.
1: No właśnie.
0: Ale słuchaj, ale te pieniądze, znaczy ja się cieszę z nich, bo no wiadomo, że to mi zapewnia byt i to, że doceniam i tak dalej, ale wiesz, te pieniądze, tak ciągle o te pieniążki, co ja, co tu zyskam, co będę z tego miał, zarobić, pieniążki, a kto mi da? I proszę bardzo, wpłacajcie. I tak wiesz, gdzieś tam te pieniądze, kurwa, żygam tym trochę, nie lubię tych pieniędzy za bardzo, kocham je i nienawidzę ich jednocześnie, ale biorę pod uwagę to, że może system mnie tak wytresował, że muszę myśleć o tych pieniążkach.
1: Wiesz co? Teraz mi dobrze, że mi o tych pieniążkach mówisz, bo ja sobie przypomniałem, że tutaj w słoiku na parapecie leżą monety w domestosie u mnie. Nie pytaj się dlaczego. W każdym razie są pieniądze w domestosie. Tak, zamoczone.
0: Odchipowujesz je, żeby tam zniszczyć chipy w pieniążkach.
1: Nie, po prostu
0: do domestosa rzucasz.
1: No dobra, wyjaśnię. Cały worek pieniędzy komunistycznych, PRL-owskich, a jedną z nielicznych metod do czyszczenia pieniędzy jest ich po prostu kąpiel w środku takim w miarę neutralnym. To nie jest domestos taki do toalety, tylko to jest taki domestos w żelu, lżejszy troszeczkę, który usuwa śnieć. I kamień, więc ja próbowałem wcześniej pastą do zębów, cię nie udało za bardzo. Szukam tam roczników, bo ostatnio złotówkę jedną sprzedałem za 700 zł, więc szukam takich egzemplarzy, które byłyby na tyle już zniszczone, ale i na tyle mało zniszczone przy okazji obiegiem, żeby po prostu je odczyścić i spróbować się sprzedać. No, bo to jest interes. Przeglądaj drobne, szczególnie te od złotówki obecnej, ja mówię o obecnych pieniądzach, które używamy, do grosika i nawet je gromadź. Oglądaj na YouTubie, dużo jest takich salonów, które numizmatycznych, które opowiadają o tych pieniądzach, o mennicach i wśród takich groszówek miedzianych, z miedzioniklu właściwie, można sobie znaleźć całkiem fajne skarby i na przykład za grosza dostać 30 zł, nie? Na Allegro.
0: Także, no człowieku, no wszyscy dzisiaj gadają o pieniądzach. Jakiego kanału bym nie włączył na YouTubie, to wszyscy gadają. Wiesz, to ma różne formy, to przybiera. Jakby niektórzy gadają o tym, co można zyskać na inwestowaniu w retro. Inni gadają o tym, co można zyskać w inwestowaniu w nieruchomości. I tak wszyscy o tych pieniądzach. I to jest takie męczące, bo ktoś tam się chwali, co sobie kupił. Ktoś inny chwali, w co zainwestował. I to wszystko się sprowadza do jednego. Do kultu pieniądza. Bożek Mamon po prostu wali se konia, jak nas słucha, nie? Bożek Mamon wali se konia. I mnie to po prostu brzydzi. Znaczy... Słuchajcie, bardzo doceniam wasze donaty, bo one pozwalają mi żyć, ale z drugiej strony się tym brzydzę, bo taka cywilizacja, w której ciągle gadamy o tym, jak... Słuchajcie, włączam sobie jakiś kanał, słyszę o jakichś kartach Pokemona. Tutaj Gumball pewnie się lepiej zna na tych sprawach, te Pokemony i tak dalej. I się chwalą, że on ma jakąś tam kartę, że ma za to 100 milionów, nie? Ktoś inny tam gada, że sobie tam stuningował samochód i na tym zyska. Wiecie, o co chodzi? Wszystko prowadzi do pieniądza. To jest obrzydliwe po prostu. Jakaś taka cywilizacja, w której ciągle gadamy o pieniążkach. Kurwa, a gdzie człowiek? Gdzie natura? Gdzie jakieś relacje? Gdzie jakieś pasje, tylko ciągle te pieniążki, kurwa, i kto ile zyskał, kto ile zainwestował, kto ile tam, ten se kupił bitcoiny, ten ma karty Pokemona i bogaty jest, ja mam. To taka wiocha trochę, nie, że ja mam tutaj pieniążki zarobiłem. Tylko gadanie o tym?
1: No nie, znaczy teraz to jest akurat szczególny czas, wiesz, ja te kanały sobie też tak przeglądam. Wkurzają mnie te reklamy, zainwestuj w Amazona i będziesz miał 1000 złotych co tydzień, to jest głupota oczywiście, ale znaczy głupota, znaczy oni twierdzą, że to jest prawda, ale czytałem, że to jest głupota, tak, że ludzie, którzy zainwestowali, to chodzi o to, żeby wpłacić te 150 euro, czy tam ileś tam na początek, ale teraz to jest szczególnie modne z tego względu, że ludziom nie chodzi o to, żeby zarobić, tylko większość tych kanałów, które właśnie wspominają, a to jest powszechne o tych pieniądzach, po prostu martwi się o te pieniądze, które już mają. Bo teraz mamy ten przykry czas, kiedy pieniądz traci bardzo mocno na wartości. I tutaj zwróć uwagę, w większości przypadków to są porady albo jakieś takie rozmyślenia, rozkminiania ludzi, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, jak przechować wartość tych pieniędzy. No i tutaj właśnie są pomysły różne. Ja na przykład proponuję inwestować w retrokomputery, bo to jest doskonały w tej chwili zwrot z tego, ale przede wszystkim zachowanie wartości. Ewentualnie srebrne monety, złote monety, to nie jest dobry pomysł na kryzys, który może nadejść, bo po pierwsze mogą znacjonalizować zasoby złota i srebra i handel na przykład będzie obłożony dożywotnim więzieniem. No i co wtedy zrobicie? A to jest jedna rzecz, a po drugie nie da się kupić, mając monety złote, nie da się kupić towarów tak normalnie, trzeba je najpierw wymienić na coś. No bo co, kupisz za złotą monetę wartą, powiedzmy tam, nie wiem, 8000 złotych, kupisz chleb jeden? Musiałbyś kupić tego chleba wagon, tak? Także to jest dobre, ale w czasach stabilnych, które są takie zbliżone, powiedzmy, tymi wszystkimi elementami ekonomicznymi do tych, które są teraz, nie? Natomiast jakby były rzeczywiście jakieś takie czasy w jakiejś tam formie apokaliptyczne, wojenne, czy tam zarazowe, czy jakieś zombie by się pojawiło, no to wtedy, no to już rzeczywiście jest wtedy problem, nie? Wtedy ja w ogóle uważam, że wtedy najlepszą walutą będzie broń. No po prostu. I tyle. No i tutaj mamy duże szczęście, że duże magazyny żywności są, i to zagranicznej, są na naszym terenie, bo wtedy zawsze będzie można złupić i się wyżywić, nie? Pytanie tylko, jak długo starczy, nie?
0: Jest propozycja, żeby pogadać o dekrecie Cichockiego. Patrzę sobie teraz tutaj na tego PDF-a. Nie wiem, czy to jest jakieś rozwiązanie. Myślę, że wszelkie takie jakieś dekrety... ktoś sobie tam nagle wyskoczy, że sobie ustanowił swój własny dowód osobisty, swój własny system wartości, swój własny tutaj, no, jakiś system, no to nie załatwia sprawy. Po prostu musimy, to jest takie łatanie pewnych dziur, pewnych, po prostu jako ludzkość powinniśmy dojść do czegoś i teraz, że ktoś sobie tam wyskoczy z jakimś dekretem, to nie załatwia sprawy. No, jesteśmy po prostu w tyle, jeśli chodzi... Zainwestowaliśmy w rozrywkę, w technologię, która nam gwarantuje coraz lepsze plazmy, telewizory. No i nie załatwimy tego nagle jakimś jednym dekretem. Mam taką teorię swoją własną, że trzeba zainwestować tyle samo pracy w naprawienie pewnych szkód, co zainwestowaliśmy w psucie. No i to tak się nie da na pstryk nagle wszystkiego naprawić, nie?
1: Znaczy, wiesz, teoretycznie się da, tylko problem jest w tym, że świadomość taką, jaką mamy my, czy tutaj słuchacze, to ma ułamek społeczeństwa. Jeżeli byłaby większość, albo przynajmniej znaczna ilość ludzi, która po prostu powie nie i nie będzie w ogóle przestrzegać czegoś, to nic wtedy nie da, tak? To, że będą dekrety i tak. No nie da się. Nie da się utrzymać państwa, jeżeli 30% ludzi przestanie płacić podatki albo 80% ludzi przestanie głosować, tak?
0: No, znaczy, to może być jakaś, to wiesz, to może być jakaś wartość dodana, jeśli nagle wszyscy się sprzymierzymy, jeśli nagle powiemy wszyscy nie, jeśli nagle wszyscy pójdziemy po rozum do głowy, to może być fantastyczna wartość dodana, ale tylko w jakimś tam zakresie. Nie zrekompensujemy nagle całych wieków tego, że szliśmy w złą stronę jedną decyzją. Możemy trochę nadrobić, ale to jednak trzeba włożyć dużo pracy. Nie da się po prostu tak łatwo naprawić naszych wieloletnich błędów na jedno pstryknięcie. No to chyba jest logiczne i oczywiste, prawda?
1: No szansa jest mniej więcej taka, że do realnej władzy dojdzie uczciwy polityk. Gdzie polityki uczciwy w tym momencie się wykluczają. Wątpię w to, żeby ktokolwiek, powtarzam, ktokolwiek w Sejmie był w 100% uczciwym politykiem. Owszem, są tacy, którzy mają jakieś deklaracje swoje ciekawe. Na przykład dzisiaj ciekawą deklarację wygłosił Grzegorz Braun, który w zasadzie nie powiedział tego wprost, ogródkami, ale mniej więcej można byłoby to przetłumaczyć na nasze, żeby policja i wojsko zrobiły wreszcie porządek z tym rządem, mniej więcej. Tak to mniej więcej wybrzmiewało. Po prostu polecam tą konferencję Konfederacji, ale no, on ma akurat wyjątkowo taki cięty język, chociaż bardzo kulturalny. To nie ulega wątpliwości, że bardzo kulturalnie się ten. Natomiast no ja generalnie nie widzę w polityce takiej opcji, która by, no zresztą widzimy, jakie są pomysły tych panów, jak on się tam nazywa, nie Zuckerberg, tylko Zandberg, tak? Tam już by przymusy wprowadzał i w ogóle. A ja bym Zandbergowi wprowadził przymus zamknięcia się, ale nie zamknięcia się w celi, tylko zamknięcia mordy po prostu, nie? Zwyczajnie.
0: A czemu twoim zdaniem tak niewielu ludzi decyduje się na odłączenie się od systemu. Odłączenie się od systemu rozumiem jako po prostu niepłacenie podatków, nierespektowanie jakichkolwiek ustaw, norm, przepisów. Po prostu mam to w dupie, nie? Po prostu czemu tak to jest, że jest jakiś taki instynkt stadny?
1: Bo nie ma takiej możliwości. Większość ludzi, jakieś 90%, chociaż pewnie to jest 80% tak naprawdę, funkcjonuje w takim, jakby powiedziałbym, kieracie pracy, etosie pracy, o może to będzie ładniej, gdzie za nich pobierane są składki i podatki, czyli de facto podatki, przez tego, kto tą pracę im udostępnia, czy to stanowisko pracy udostępnia. Tylko grupa ludzi, która jest w jakiś sposób przedsiębiorcza, już na samym wstępie zrozumie, ja tylko mogę za siebie mówić, bo ja zrozumiałem już to po 4 miesiącach pracy, że do niej się nie nadaje, że nie mogę tak przez całe życie, tak? Już po 4 miesiącach to zrozumiałem. I tylko dzięki temu, że jakoś funkcjonowałem, mając własną działalność, dzisiaj bym to zrobił zupełnie inaczej, ale mam już tą perspektywę lat, tak? To po prostu mogę dojść do momentu, w którym po prostu widzę, jak gdyby, dlaczego ja jestem na tyle świadomy, chociaż pewnie za 10 lat stwierdzę, że i tak byłem głupi dzisiaj, nie? Dlaczego po prostu tak funkcjonuje, jak funkcjonuje i wiem i rozumiem, dlaczego część duża nie może tak funkcjonować. Znaczy ja nie mówię o całkowitym niepłaceniu podatków, bo znaczy to nie jest niemożliwe, to jest możliwe, umówmy się, to jest możliwe całkowicie nie płacić podatków, wbrew pozorom.
0: Ale aczkolwiek... co myślisz o takim dekrecie Cichockiego, tak konkretnie?
1: To znaczy na samym początku starałem się, kiedy do tego dotarłem, ja już teraz tego nie pamiętam, bo już zostawiłem ten temat z rok temu, ale na samym początku zrozumiałem, że tak powiem, ideę tego, to znaczy pan, który jak rozumiem, dobrze rozumie prawo, były kandydat na prezydenta, wziął konstytucję do ręki i wykreślił z niej punkty, które skonstruował jej nowelizację, o tak to można powiedzieć, która jest właśnie nazwana tym dekretem. Zgłosił to, było jakoś chyba w marcu 2017 roku i odczekał termin, który ustawowo należało mu odpowiedzieć. Nie dostał tej odpowiedzi, a więc siłą rzeczy zostało nadane to jako prawo. To znaczy, taki był jak gdyby cykl tego. Nie wiem, czy ja to jasno tłumaczę, bo dla mnie to jest oczywiste, a to trzeba znać po prostu punkty. Teraz ich nie przytoczę, bo mówię, zostawiłem temat.
0: No ja mam tu właśnie przed sobą ten dekret i faktycznie trochę jest to dla mnie niejasne, ale może właśnie dlatego, że nie znam się na prawie, ale są tu takie całkiem, jakby to powiedzieć, no widać, że ktoś, kto układał ten dekret, to znał się na prawie i próbuje podejść od innej strony, jakby, nie? Czyli tak trochę, wiesz, z innej mańki. Nie wiem, mi się wydaje, że takie inicjatywy mogą być fajnym narzędziem dla osób, które szukają jakiegoś punktu zaczepienia, które chciałyby właśnie też z innej strony podejść do systemu władzy, do wyborów z innej strony, ale nie znają się na tym, tak jak ja, i chciałyby mieć jakiś punkt zaczepienia, no to w tym momencie jest to dobre. I już mnie nie interesuje nawet to, czy ktoś tam sobie zarobi na jakichś tam dowodach osobistych, drukowanych na drukarce. No nie chcę zarobi, no chuj mnie to obchodzi. Ja chcę mieć jakiś punkt zaczepienia, po prostu żeby móc się na czymś oprzeć i iść w inną stronę, tak? Znaleźć jakiś inny system. Inny system, tak jakby, nie? Do tego się to sprowadza, że to jest inny system.
1: No w sumie to i tak, i nie, tak, bo te dowody, one owszem nie są drukowane na drukarkach, są porządne dowody, ale to są jednak dowody. Prawdziwym prawem naturalnym to jest wyciągnięcie aktu urodzenia, pozbycie się numeru PESEL, pozbycie się dowodu i złożenie wypowiedzenia posłuszeństwa, tak zwana deklaracja niepodległości. I wtedy, jak idziesz nawet do sądu, to nie rozmawiasz z panią sędziną w wysoki sądzie, tylko mówisz imię, nazwisko do niej, zwracasz się po imieniu, mówisz, że jesteś jedynym, że tak powiem, jedynym beneficjentem nazwiska i imienia swojego zapisanego w plastikowym dokumencie, którego nie uznajesz. I to jest w ogóle w tym momencie nie ma nad tobą jurysdykcji żadnej, kompletnie państwo, ponieważ tak, polskie państwo jest firmą, policja jest firmą, fiskus jest firmą, ZUS jest firmą. To nie są w ogóle podmioty, jakie mogłyby stan zastany na ciebie narzucić. Ty rodząc się, rodzisz się wolnym człowiekiem i nie ma nad tobą nikt.

0: tych ludzi jako świrów. Więc wszystko zależy od tego, ilu z nas nagle zacznie policjantowi mówić, że nie mam dowodu, mam to w dupie, prawo naturalne i tak dalej, i nagle coś się stanie obowiązującą regułą. Tylko dlatego, że większość się zdecydowała na takie stawienie sprawy.
1: Nigdy nie okazałem patrolowi policji dokumentu na żądanie. Nigdy nie dałem im dowodu. Raz posłużyłem się numerem PESEL. Pięciokrotnie odmówiłem podania nawet. Mówię, róbcie co chcecie. Ale to już wtedy, kiedy ustaliłem z radcą prawnym, bo się dowiadywałem, że policjant w masce jest niezgodny z ustawą policji z 92 roku. Nie było zmiany. I zamaskowana osoba nawet w pełnym umundurowaniu nie stanowi policjanta. To nie jest osoba druga strona do dyskusji. Co więcej, nawet mi powiedział, czego no powiem to na antenie, że względem takiego osobnika można podjąć obronę konieczną, adekwatną do posiadanych środków, więc jeżeli ma pistolet, no można użyć też broni, jeżeli się mają ma. Tak to wyjaśnił prawnik. Nie wiem na ile to by potem się w sądzie obroniło, ale mówię, to tylko przekaz ustny, tak?
0: W każdym razie wszystko się sprowadza do tego, ilu z nas uzna coś za normę, a jak nagle wszyscy uznamy za wypaczenie i za jakąś aberrację, za jakieś szurstwo, coś, no to po prostu no wszystko zależy od tego, co sami sobie uzgodnimy. My jesteśmy tutaj suwerenem, my decydujemy, tylko nam wmówiono, że mamy się słuchać tych, którzy są tam wyżej. Nie mamy prawa nic sobie tutaj decydować, a właśnie szkoda, że tak do takiego stanu zostaliśmy doprowadzeni. Bo gdybyśmy nagle sobie wymyślili jakiś fajny świat, w którym jesteśmy szczęśliwi, w którym żyje nam się dobrze, to gdyby nas była większość, to moglibyśmy sobie poukładać ten świat w fajny sposób, tylko cały czas nas modelują, cały czas nas po prostu lepią, nie? Żebyśmy się słuchali, albo żebyśmy byli takimi owcami, a może nie, może właśnie zbuntujmy się i wymyślmy jakiś fajny świat dla siebie. I nawet ta dzisiejsza władza, nawet ten PiS, jak on zobaczy, że większość chce tego i tamtego, to oni zaczną nagle trząść dupą. To są mali ludzie i oni tak patrzą cały czas, co ludzie robią, nie? Jak reagują. Nawet teraz z tymi szczepieniami, z tym COVID-em, to PiS teraz trzęsie dupą, nie? Czy ludzie się zgodzą na te obostrzenia, czy nie? I to jest jakiś tam mały skrawek tego, co my możemy. Więc dążmy do tego, żeby bardziej decydować o samych sobie.
1: Obstawiam, że nie, że się z tego wycofają, że to jest krok, który jest zrobiony celowo, żeby zrobić krok w tył. Zwróć uwagę dzisiaj na dzisiejszą konferencję, czy tam jak nie, to ją obejrzy jutro. Już nie mówię o tym, że pan Niedzielan, jak ja go nazywam, popełnił przestępstwo, mówiąc o pewnych rzeczach, bo mówił rzeczy niezgodne z konstytucją, propagując system totalitarny w moim mniemaniu, mówiąc te swoje dyrdy mały. No a ten człowiek to w ogóle gada bzdury, po prostu bredzi. Natomiast mimo to, że bredzi, no to ma te środki przymusu, tak, w postaci policji, jakby tam ją zwać milicją czy gestapo, to wszystko jedno. Natomiast on się poślizgnie na tym z tego względu, że bardzo wiele osób się po prostu na to nie zgodzi, tym bardziej, że no wyobraź sobie teraz, środowisko nauczycieli musi się zastrzyknąć, tak, no bo to, jak mówię, szczepionka to jest nadużycie w tym momencie, nazywanie tego szczepionką. Środowisko lekarzy musi się zastrzyknąć. Teraz muszą wojskowi się zastrzyknąć. Przecież...
0: No. I pytanie, czy na ile my wymodelowaliśmy ten świat, w którym żyjemy? No bo też były czasy, że Niemcy za Hitlera, czy Włochy za Mussoliniego też zbudowali w pewien sposób

0: świat krok po kroku, taki, jakiego doświadczyli w końcu, nie? Wiesz, i pytanie, na ile mi się wydaje, że mamy dużą siłę sprawczą, tylko po prostu z lenistwa, z takiej obojętności doprowadzamy do tego, że w końcu mamy taki świat. To jest takie plastyczne, to jest takie, wiesz, po prostu nic nie robiąc, też dokonujemy pewnego wyboru, nie?
1: Znaczy, dokładnie tak jest, jeżeli by na przykład ludzie przestali głosować, to to wszystko się zawali, tak? Tylko to musiało być, kiedyś były takie wybory, nie pamiętam jaki to był, jakiś referendum czy coś, że poszło tylko tam chyba 27 czy 30% na to i to było po prostu pianie, panika w telewizji, że te telewizje są wszystko, to nie jest tak jak w amerykańskim filmie, że jest jakaś afera i polecisz z taśmą i oni ci to puszczą. Nie, nie, tak nie jest. Tutaj telewizja jest narzędziem władzy i tak i to tam ci nikt nie wpuści. Na przykład gdybyś miał jakiś film kompromitujący totalnie, jakąś wielką aferę pokazujący czy coś, to oni ci tego nie wyemitują. To nie jest tak jak w amerykańskim filmie, nie? Absolutnie ci nie wyemitują. Nie dopuściliby absolutnie do tego. To jest tak jak historia z tym słynnym, jak on się nazywał, Boże kochany, kwachem, który się tam upił się i taśmy lecieli, żeby odebrać z lotniska, żeby nie była czasem wyemitowana. To wyszło na jaw, bo konkurencja tam zadziałała, podobno konkurencja i któraś inna telewizja wyemitowała te całe jego chwianie się. W Charkowie to było, tak. Czy na przykład konferencję prasową, jaką tam miał i facet mu zadał pytanie, czy pan jest trzeźwy, nie? A on o co panu chodzi, nie? Takim głosem. No tak mniej więcej jak ty teraz, no.
0: No ja już jestem dzisiaj zrobiony ostro, dawno tak nie byłem, ale się jakoś tam trzymam. Wypił litra i stoi taki to nasz podopieczny, no jak to śpiewał Kazik.
1: No, ale zobacz, popatrz jakby on zyskał, jak ja bym był na miejscu Kwaśniewskiego, będąc prezydentem, jakbym był podpity nawet na tej konferencji, zresztą tam powytałem go niby usprawiedliwi, że tabletki, tam jakieś tam tego, potem chyba nawet jakiś lekarz to potwierdził, ja już teraz tego nie pamiętam dokładnie, no ale on też podobno powiedział, że jest magistrem, a nie był, nie? To też mu przeszło. Normalnie by człowiekowi nie przeszło, jakby na takim stanowisku powiedział, nie?
0: Słuchajcie, tak naprawdę w naszej społeczności tutaj nocno-radiowej moglibyśmy zmienić świat. Tyle, że wymagałoby to poświęcenia jednostek.
1: Tak.
0: Musiałby się znaleźć ktoś, kto powiedzmy wszedłby z jakimś dynamitem do Sejmu, nagle by się zrobiło głośno o nocnym radio, ludzie zaczęliby słuchać.
1: Nie mów, bo będziesz ten, Brunon Krawiec.
0: A pierdolę to tam, Brunon tam, wiesz.
1: Krawiec.
0: Słuchaj, ale mówię prawdę, że mamy moc sprawczą, możemy stworzyć taki Fight Club, tylko nie stworzymy go, bo po prostu jesteśmy ludźmi, nie? Ani ja się na to nie zdobędę, ani nikt tutaj wśród obecnych, ale tak naprawdę mamy możliwości, tylko po prostu granice są w naszym umyśle. W naszych takich, no, czysto naturalnych ograniczeniach. Ale tak naprawdę moglibyśmy. Tyle, że tego nie zrobimy, bo czemu? Bo każdy ma tam swoje życie, nie? I tam rodzina, życie.
1: Teraz przemawiam do panów, którzy słuchają tego służbowo. Krawiec już wiecie, że tego nie zrobi, bo gdyby to miał zrobić, to by o tym głośno nie mówił. No.
0: A może zrobię jeszcze. Wiesz, są takie jokery. Wiesz, czym jest joker? Taka karta...
1: Domyślam.
0: No...
1: Domyślam się.
0: Tak.
1: Karta, która zastępuje każdą inną kartę. No, znaczy wiesz, no to tak tego typu techniki oczywiście operacyjne są mi znane, ale wiesz, ale to jest skrajna sytuacja i rzeczywiście, no mieliśmy takie sytuacje w historii, na przykład Boże kochany, i teraz mi wyleciało mi nazwisko, człowiek, o którym się nie mówi, Niewiadomski na przykład. No tak zrobił, no zmienił troszeczkę historię ludzkości przed II wojną światową. Będzie wam pewnie ciężko nawet znaleźć pana Niewiadomskiego na Wikipedii, ale ci, którzy wiedzą, to wiedzą, o kim mówię i co zrobił. No, w każdym...
0: Ja nie wiem, co zrobił. Ja znam niewiadomskiego komiksiarza, ale...
1: No ja miałem kolegę w klasie niewiadomskiego. No w każdym bądź razie, to przykład jednostki, która odrobinę zmieniła historię, czy też na przykład pretekst do I wojny światowej, zamach na księcia w Sarajewie, tak? Też jednostka. No takie sytuacje się zdarzają,
0: Jokery. No właśnie, może brakuje nam trochę takich jokerów, nie?
1: Tylko uspokajam tutaj, jak mówię, panów, którzy słuchają tego służbowo, kradnijcie tam sobie, tam nie mamy do was nic. Potrzebne są służby w każdym kraju. Ja zresztą nawet chętnie w takich służbach był i dobrze zarabiał. Nawet bym nie musiał kraść, bo mam bardzo dużo dobrych pomysłów, ale po prostu no nie chcą nawiązać współpracy. No co ja
0: ale ty, Etam, serio wierzysz, że ktoś tam nas słucha, jakiś pan z wywiadu, serio? Wierzysz w to?
1: Nie wiem, czy już na to zasłużyliśmy, natomiast niewątpliwie jest to analizowane przez algorytm, każde moje słowo i twoje słowo. No twoje może trochę trudniej mieć algorytm, bo już jest takie trochę zawiłe, ale przerabia tę mowę na tekst w czasie rzeczywistym. No, nie miejmy wątpliwości też, że wykorzystywana jest część mocy obliczeniowej u naszych urządzeń, a nie jakiejś serwerowni wielkiej, do tego, żeby ta mowa na tekst była przerobiona.
0: Krawiec, nie chcę ciebie podpuszczać, ale jesteś jedyny, który może to zrobić. Masz najmniej do stracenia. Pisze to Misiu. Jest w tym dużo prawdy, tak. W sumie jestem chyba tutaj ze społeczności naszej tym, który ma najmniej do stracenia i mógłby coś zrobić i może coś kiedyś zrobię. A tymczasem na antenie Dariusz.
2: No po relacji pojawił się temat Sejmu i cholera jasna, ja mam taką nieprawdopodobną kosmiczną historię, że szedłem sobie do Sejmu, tak po prostu.
0: Że co?
1: Jak ja bym sobie chciał wejść do Sejmu, a to chyba jak w ramach gościa miałeś tam plakietkę Guest, nie?
2: Nie miałem żadnej plakietki.
1: No to ja nie spróbuję.
2: Po prostu szedłem do Sejmu po prostu i możecie powiedzieć, że kłamie, no ale tak było.
0: Ale serio wszedłeś na zebranie tam Sejmu i byłeś co tam wyżej, tam na balkoniku, tak?
2: Normalnie chodziłem sobie po korytarzach, gadałem z politykami tego na luzie. Ale w końcu jakiś polityk mnie zapytał, co ja robię. Skąd się tu wziąłem? Kim jestem?
0: Tak?
2: Nie? Zaczęli się dziwić. I w końcu jakiś polityk zawołał straż sejmową i musieli mnie wyprowadzić. No ale nie.
1: A nie miałeś słuchawek w uszach, nie miałeś czasami?
2: Nie miałem żadnych słuchawek.
1: Aha, bo czasami jakbyś miał jedną słuchawkę w uchu, to mogliby cię wziąć zaborowca, nie?
2: Aha, no tak. To historia nieprawdopodobna tego typu, bo to było jakoś 11 kwietnia 2010 roku po Smoleńsku, tam cały.
1: No to wszyscy mieli oczy zapłakane, to wiesz. To.
2: No tak, wszyscy płakali, nikt mnie nie zauważył, a ja przyszedłem się wpisać do księgi kondolencyjnej, bo podali w radiu, że jest księga kondolencyjna, no to ja mieszkam właśnie pod Sejmem, tutaj praktycznie 5 metrów mam do Sejmu, to poprosiłem, że do 9 rano
1: wieżowcu, przejdę. Nie? W takim wieżowcu tam mieszkasz?
2: A skąd wiesz?
1: No bo tam jest tylko taki wieżowiec, ja to oglądałem w 3D.
2: Ale co w 3D?
1: Stary. No w 3D, no w gogle 3D, no tam są te obiekty wszystkie zrobione. No taki wieżowiec tam stoi. No obok. No
2: tak, no ale nie mów, pod którym numerem mieszka, może lepiej.
1: Nie, no to już tam wiesz, nie wiem, który to jest numer, ale ja tak się zastanawiałem kiedyś, mówię, kurde, taki wieżowiec stawiać koło Sejmu to niebezpiecznie. Czy niebezpiecznie dla Sejmu i dla wieżowca, nie?
2: Normalnie obok ochroniarzy, czy tam oni byli zajęci czymś tam, ja przeszedłem przez te wszystkie bramki, no nie wiem, jakbym miał coś przy sobie, nie? Jakbym miał złe cele, jakieś złe zamiary, to... nie wiadomo.
1: Ja uspokoję może strażników sejmowych, ja do Warszawy nawet już nie zamierzam w życiu nigdy jechać, więc oni możecie być spokojni. Oglądałem sobie rzut 3D po prostu pod innym zupełnie kątem, bo obiektów potrzebowałem.
2: No i mogę wam udowodnić, że normalnie się wjebałem do Sejmu na lajcie i wpisałem się, tam jest mój wpis w księdze kondolencyjnej.
0: No to udowodnij, no to udowodnij.
2: To musicie znaleźć tą księgę i gdzieś tam wyszukać moje personalia.
0: A co tak się ciągle śmiejesz, Dariusz? Co tak taki, co tak ci wesoło?
1: Tylko ktoś, kto tak się śmieje, mógł wejść do Sejmu od tak.
0: A to prawda, to prawda. Tylko ktoś, kto ma takie usposobienie wesołe, mógł po prostu sobie wejść. Bo inni się boją. A słuchajcie, śmiech to jest taki dowód tego, że się nie boimy.
1: Wiecie, może być jeszcze jedna inna sytuacja, bo ja tak kiedyś się zastanawiałem, co by było, gdyby na przykład ktoś był bardzo podobny do któregoś z posłów. No i po prostu wiecie, tak na tej, tam na te jakieś bramki są czy coś, no ale ta straż sejmowa to tak już z widzenia zna, nie? I mogłaby przez przypadek wpuścić takiego podobnego, nie?
2: No to właśnie ja mam dużo sobowtórów, co najmniej 10 w życiu już naliczyłem, takich prawie że identycznych, wysokich jak ja. I mam przyjemne związane historie z tymi i nieprzyjemne. A propos tego Sejmu, no to mogę wam zdradzić sekrety mnichów, jak szachować rzeczywistość i dostać się praktycznie do każdego miejsca, gdzie się chce, ma zamiar dostać. Na przykład, nie wiem, są jakieś festiwale muzyczne czy coś, no to ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby na przykład, nie wiem, tam się płaci tam 300 zł za wejście, na przykład na Audio River, no to ja po prostu tak uśmiechałem się do tych ochroniarzy, mówiłem, że jestem VIP-em i proszę mnie wpuścić. No to mnie wpuszczali. A za pierwszym razem to wolałem po prostu się zabawić w komandosa i przeszedłem przez bagna, przez lasy, przepłynąłem rzeczką i zrobiłem podkop. I też się dostałem. A jak na przykład chodziłem do klubów, to mówiłem ochroniarzom, czy mogę wejść na 5 minut, zobaczyć jakieś środki, czy warto wydać te pieniądze na te wejście. No i wpuszczali mnie tak praktycznie za każdym razem, ale w końcu było mi głupio i zacząłem płacić za wejście. No ale później już nie musiałem płacić za wejście, bo na przykład grałem w tym klubie, czy robiłem wizualizację, czy pracowałem w takich klubach, to też nie musiałem płacić. No, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji.
1: Można to sobie mówić. Prawda.
0: Też. Wiecie co, ja tak się trochę śmieję tutaj z Dariusza, bo ja to się ze wszystkich śmieję. Ktokolwiek by nie zadzwonił, to się z niego śmieję, ale taki właśnie śmiech z tej rzeczywistości, to jest dowód pewnej niezależności, pewnej wolności, odwagi. Przypomina mi się scena z filmu Ongbak z Tonym Ja, który wychodzi na niego kilku tam typów z mieczami, a on się z nich śmieje po prostu, nie? I to jest ktoś, to jest twardziel. Ktoś, kto się śmieje z tego systemu, z tej rzeczywistości, to jest ktoś, kto pokonał po prostu pewne bariery i się po prostu śmieje z nich. I to jest...
2: No. Jeszcze mogę nieprawdopodobną taką sytuację przedstawić. Jak wbiłem na lożę VIP-owską, wsiadłem obok prezydenta Aleksandra, o którym wcześniej się wspominali, Kwaśniewskiego, na Air Show w Radomiu. Nie? Wbiłem na lożę VIP-owską i usiadłem tam. W loży VIP-owskiej, nie?
1: No to jesteś taki René, ten prankster byś mógł taki, tylko musiałbyś mieć filmowca, który by to złapał.
0: Śmiech, słuchajcie, rozpierdala reżimy, rozpierdala dyktatury, rozpierdala komunę. Laskowik i Smoleń naprawdę odwalili świetną robotę, nie? Dali ludziom siłę, śmiali się z tego systemu. Śmiech to jest coś, co pokonuje wszystko.
2: Taka to oni rozwalili komunę, a nie Jan Paweł III. No.
0: A nie jakiś Pierwszak z Ramolały, nie? Który przeżywa wielki kurwa Bart, który jest pupilkiem władzy teraz i wszyscy z niego drwią.
2: No. Dokładnie, i partia krasnoludków założona też przez Kibę, nie?
0: Tak.
2: Wyśmiali wszystkie konwenanse, niekonwenanse i państwo nasze wstrzęsie naród nasz zobaczył, że może przemycać właśnie zamiast przez cenzurę właśnie tym humoreskę, sarkazm i tak dalej i to jak cenzor się śmiał, no to było dobrze. Obojętnie co by tam nie było w treści, nie?
0: Nawet tych cenzorów, wiesz, dobry humor jakoś tam zmiękczał, nie? Że oni czuli, że powinni cenzurować, ale po prostu to był tak fajny humor, że przepuszczali pewne rzeczy. Humor to jest niesamowita siła. Śmiech. Śmiech po prostu... Słuchaj, wiesz, cesarz to jest tak jak w tej bajce o cesarzu, który jest nagi. Nagle się wszyscy z niego śmieją. Władca, z którego wszyscy się śmieją, jest bezbronny.
2: No dokładnie, transmisja miała być ocenzurowana całkowicie, nie miała wejść do kin, no, ale władze obejrzały sobie ten film i tak ich ten film rozśmieszył, że jednak go puścili. I właśnie transmisja, no to jest parodia całego tego systemu totalitarnego, jakim byliśmy za PRL-u. Właśnie jakby przejęcie władzy przez kobiety, no to takie przejęcie, to była alegoria do przejęcia władzy przez ruskich, nie?
1: Ale przecież w Seksmisie to jeszcze pół biedy. Pół biedy. Przecież jakim przewidywaniem się też Machulski przecież reżyserował. King Size, przecież patodeweloperka to jest właśnie własną szufladę mieć, nie? Pamiętacie, jak tam własną szufladę mieli tylko działacze, krasnoludkowie?
2: Szuflandia. Ja mam swoje formy, które nazywa się Szuflandia.
1: No ale tak śmiechy śmiechami, ale na przykład takiego prezydenta czy premiera ja bym chętnie przyjął na audiencję u siebie. Nawet bym im taboret dał, żeby sobie osiedli. Mogliby się wpisać do albumu pamiątkowego takiego.
2: No ja sobie przybiłem pełne sobie przybiłem z Kwaśniewskim i normalnie na lajcie, żeśmy sobie chwilę pogadali. Przybiłem sobie pionę z Palikotem. Znaczy, no, mu nie przybijałem piony, bo jak palił blanta, to się nie zaciągnął.
0: A skąd ty, Dariusz, w takich kręgach się nagle znalazłeś, typu Kwaśniewski i tak dalej?
1: No w Warszawie jest, no to przecież oni tam chodzą.
2: Nie, niekoniecznie. To było w Radomiu, Palikota spotkałem akurat w Warszawie. Przybijałem sobie piony, gadałem z Leroyem, ale... Kurde, nie wiem, czy powinienem mówić o takich rzeczach tutaj na antenie, cholera, bo to...
0: Powinieneś. Ja uważam, że powinieneś.
2: Tak?
1: Ja sobie przybiłem pionę tylko z Korwinem, ale ja z Korwinem zrobiłem jeszcze coś więcej. Mianowicie po nim sikałem do sedesu.
0: Słuchajcie, tak naprawdę się okazuje, że ludzie, którzy są tutaj w radyjku, to są nie tacy jacyś... Nie takie szaraczki, tylko ludzie, którzy gdzieś tam w dziwnych sytuacjach bywali. Tu sobie tam przebijali piątkę z Korwinem, tu z Kwaśniewskim. I to tak naprawdę potwierdza trochę tą teorię Fight Clubu, nie? Może z tego radyjka wypłynie jeszcze coś ciekawego. Może, nie wiem...
2: Nawet przytulałem się z Dodą. Przybijałem pionę Hermaszewskiemu i poprosiłem go o autograf. Dostałem piękny autograf. Taki,
0: a to, no, już ci, to już ci nikt nie uwierzy, że z Hermaszewskim. To już tutaj kłamiesz. Nie.
2: Akurat Hermaszewski to jest przyjaciel mojej rodziny.
0: A, to nie wierzymy ci. To już za dużo. Już ci nie wierzymy. Nie.
2: Czemu? No co, z Kwaśniewskim, z Palikotem, z Lidrojem, z Dodą, a z Mirosławem to nie mogę? A co on ci zawinił?
1: Weź go zaproś kiedyś do rady, jak już te zarzuty mu odsuną, bo on tam ostatnio był zamazane oczy miał i na tym, na Onecie. No kilka dni temu. Mirosław H. napisali.
2: Aha. No to słyszałem, to Tuska też słowa. Ja to myślę, że to propaganda i zaciemnianie, jakiś temat zastępczy i chcą nam mydlić oczy tymi mandatami dla tych wysokich stopni, nie? Tak samo Kozidrak dostała i powiedziała, że nie będzie robiła tych prac społecznych. To jest po prostu media, włączcie telewizor, włączcie radio, włączcie nocne radio.
1: Ja w ogóle myślę, że tacy znani, to tam niby zostali wsadzeni, tam chyba to w ogóle jest niesprawdzalne dla przeciętnego człowieka, że na przykład jakaś znana osoba, która tam ma miliony, odsiaduje jakiś wyrok czy coś, bo mi się wydaje, że oni prędzej na jakąś bezludną wyspę sobie ten i po prostu tylko powiedzą w wiadomościach, że została wsadzona, wcale tam nie siedzi nigdzie. Bo jak to sprawdzicie?
2: No, w moim życiu widziałem trzech żywych papieży i jednego nieżywego.
1: Ja widziałem żywego papieża z bliska.
0: Jak trzech żywych? Jak trzech żywych papieży? Co ty tu mówisz?
2: No tak, widziałem właśnie Ratzingera, który byłem właśnie. No było mi żal trochę jakoś. Lubiłem papę naszego. Było mi smutno, to postanowiłem, że pojadę na pogrzeb papieża, pojechałem na pogrzeb papieża i były takie tłumy, cholera, że tam było z 1 500 000 ludzi i normalnie cały Rzym był zapchany. Normalnie przyjechałem, to myślałem, że cholera jasna, nie dostanę się, kurde, na plac Świętego Piotra, nie? Tak wszystko było zapchane, telebim były na każdej ulicy. Pomyślałem, będę musiał oglądać telebimu, nie? Tam 10 kilometrów od centrum wydarzeń. No i ksiądz powiedział, nie martw się, jakoś wbijemy, nie? I tam ksiądz miał jakieś chody, pogadał i wbiliśmy z całą ekipą pod samą, jakby to powiedzieć, pod sam sarkofag naszego Jana Pawła II. I na własne oczy z bliska, no najbliżej chyba byłem, stałem z naszą ekipą. Z bliska oglądałem, jak karty właśnie przewiewa wiatr. To takie było właśnie bardzo mistyczne doświadczenie, jak zamyka się księga Jana Pawła II. No i tam właśnie z bliska miałem naocznie kontakt wzrokowy z prezentami całego świata, burz i tak dalej. I Kwaśniewski, nie wiem, czy Wańca chyba też był może. Że też stałem najbliżej, to możliwe, że jestem jednym Polaków, którego zdjęcia są jakby najpopularniejsze na całym świecie, bo zdjęcia z pogrzebu Jana Pawła II. Tam ja stałem pod takim transparentem Santo Subito. I właśnie patrzę na drugi dzień, jestem na rozkładówce na pierwszej stronie Cordillera de la Sierra, nie? Z całym ekipą, nie?
1: Jak sobie... A tak powiedziałeś, tak jak ten tam, bo tam była taka trybuna ustawiona dla tych koronowanych głów i prezydentów. Ciekawe, co oni sobie myśleli, kiedy nawiązali kontakt wzrokowy z tobą. To jest ciekawe.
0: No ja przy was to jestem malutki, bo co najwyżej mogę się pochwalić, że chciałem bić synów Kazika, no to tam.
2: No z Kazika cię widziałem.
1: Ale ja mam dla ciebie krawiec propozycję. Przejdźcie kiedyś do ratusza środowego na audiencję do... Tam chyba prezydent, nie wójt, tylko prezydent miasta chyba jest, nie? No. I taką audiencję tam z jakąś propozycją, nie wiem, coś tam wymyślisz, że jakieś radio będziesz prowadził środa. Fajne radio byś mógł prowadzić. Radio Środa i by było w środę zawsze.
0: Ale po co?
1: Akurat.
0: Ale po co mam prowadzić radio Środa Śląska?
1: Zarabiać na reklamach, no.
0: Ale ja nie chcę zarabiać.
1: No ale... No kurde, widzisz. No dobra, no to byś prowadził, jak to się ma, ProPublico Bono byś prowadził dla pana prezydenta.
0: To mnie nie kręci mnie zbytnio tutaj bycie jakimś celebrytą w Środzie Śląskiej.
1: Okej, w porządku.
0: Bardziej bym się cieszył, jakby Nocne Radio okazało się faktycznie jakimś Fight Clubem, z którego wyjdzie jakaś iskra i coś się zmieni tutaj w kraju, a nie w Środzie Śląskiej bycie jakimś, kurwa, celebrytą.
1: No cóż, Zanek pisał, że kiedyś przeczyta, że on tam się do mnie odniósł w gazecie. To jest taki komentarz tam. Taki, oj, Zenek.
2: No, a propos Pajkota, to nie przybyłem piony, bo widziałem, że bierze blanta do ust, nie? Ale się nie zaciągnął i wypchał dym. Zapytałem go, nie wiem, taki zjarany, zapytałem go, czy mi ogarnie pracę, tak, dla jaj, nie? Jak wygra wybory, nie? Powiedział, no tak, jak wygram wybory, to społeczeństwo będzie miało pracę, wszyscy będą pracować i każdemu zapewnię dobrobyt. Nie? I cholera jasno, obiecał, że zalegalizuje, ale nie zdobył większości w Sejmie jednak niestety i mój głos poszedł na marne.
0: Ale jak doszło w ogóle do twojego spotkania z Palikotem?
2: No, poszedłem na jak to się mówi, parady wyzwolenia konopi. No akurat wyszło tak, że stałem za sceną i tam właśnie ci wszyscy politycy i artyści, to stałem przy schodkach i schodzili z tej sceny. Najśmieszniejsze było to, jak Leroy był na scenie, nie? Tam robił koncert, wygłaszał swoje preludium i potem zaczął schodzić z tymi schodkami, nie? Ja myślałem, że on się zapada pod ziemię, nie? Bo patrzę, on schodzi po tych schodkach, nie? I sięga do pasa centralnym, bo on ma 1,40 m, nie? I tak byłem w szoku trochę, taki zjarany, nie? Co tu się dzieje? Gdzie jest ten? Gdzie jest Leroy, nie? Bo zniknął w tłumie, nie? On się wyłania, idzie obok mnie, nie? Przybyłem upiony, siema. A niedawno się spotkaliśmy w klubie, nie? W klubie żeśmy się spotkali i powiedziałem mu, cześć, Leroy, pamiętasz mnie? No jasne, że ci pamiętam, piona. Przybiliśmy sobie pionę, nie?
0: A no fakt, że Leroy jest strasznie mały, to jest taki krasnolud. Faktycznie, on jest taki malutki.
1: Ja kiedyś widziałem na żywo, znaczy przez szybę, bo przez szybę wchodził ten, widziałem, ojejku, jak on się nazywa ten, co teraz te szczepionki reklamował, ten aktor, kurde, no Pazurę widziałem. Kurde, jaki wysoki chłop.
0: Kiedyś spotkałem w windzie tą Mariolkę, tak, co w świecie według kiepskich gra. I tak stoimy naprzeciwko siebie i tak widzę, ta Mariolka, nie? I tak, ale tak nic nie powiedziałem. Tam wyszła sobie, bo pracowałem w Poltegorze, gdzie kręcili efekty specjalne do kiepskich, piętro wyżej nade mną. W sumie byłem na najwyższym piętrze, ale jeszcze wyżej mnie było takie piętro, gdzie tam kręcili efekty specjalne do kiepskich, na najwyższym już zupełnie piętrze.
1: Teraz zadam wam głupie pytanie. Co byście zrobili, gdybyście spotkali na swojej drodze prezydenta? Bo ja dałbym mu swój autograf.
0: Ja w ryja bym mu dał. Temu, co teraz jest, to kurwa bym go wdeptał w ziemię.
1: Przykładowo prezydenta.
0: Gardzę nim po prostu.
1: Ale to by był szok, słuchaj, tak. Marionetka prezydenta spotykasz, pierdolona. Nie? Boże, karteczkę, nie? I swój autograf dać prezydentowi.
2: Ja powiem więcej. Jestem sąsiadem prezydenta i czasami spotykałem jego żonę, jak chodzi sobie z pieskiem, nie? Bez ochrony normalnie chodziła, bez boru, nie?
1: A, to jest ten wieżowiec, już teraz dokładnie go wylokowałem. Przed tym, prawie że przed, no tak trochę na skos od Pałacu Prezydenckiego i tam na takim koniu, kiedyś tam był krzyż, a teraz na takim koniu tam coś stoi. Zresztą notabene w Niemczech też chcą postawić na koniu tą, Merkel zrobić na koniu. Ostatnio słyszałem taki pomnik, jest pomysł, żeby pomnik Merkel zrobić. I tam też taki pomnik jest, to ty masz ten wieżowiec, to on jest tak pod kątem, jednym kątem masz ten, no, jak to się nazywa?
2: Bardzo szczegóły.
1: Dobra, już wiem, który wieżowiec. No. Będę na ciebie czekał, jakbym kiedyś w Warszawie był, chociaż nie ciągnie mnie tam do tej Sodomy i Gomory. Ale jakby kiedyś tam...
2: Super jest w Warszawie. Najlepiej jeszcze w Warszawie, jeśli chodzi o cały kraj.
1: Jak przyjadę do Warszawy, to jak tak założę takie kapcie, jak się w szpitalu zakłada, takie, żeby nie pobrudzić bruków przypadki. Wiecie, takie, co się kupuje po 2 zł w szpitalu i się zakłada na buty takie foliowe.
2: No tak.
0: A słuchajcie, czy...
2: Ucałuj tą ziemię.
0: A słuchajcie, czy myślicie, że gdzieś tu w obrębie naszej społeczności potrafilibyśmy zrobić jakąś taką rewolucję rodem z Fight Clubu, że coś...
2: Ja myślę, że ta rewolucja już się zaczęła i już się skończyła, no bo ja tutaj i ty i tak dalej, to żeśmy tutaj upgrade'owali świadomość całego gatunku i myślę, że tutaj te diamentowe te gody wieków, to już nadeszły, nie trzeba. Już
0: ale to jest więcej. Nic, to jest nic, to jest na razie nic, no, ale tak wiesz, coś konkretnego, nie? Zrobić.
1: No, mi wystarczy 1000 zdecydowanych chłopa i mogę pomaszerować na Warszawę.
2: Nie, no, ja myślałem, że myłem zęby pastą bez fluoru, że można by było zorganizować taki, jak to się mówi, frozen prank, nie, to jakoś na to się nazywało, że tak wszyscy ludzie tak się zbierają w jednym miejscu i nagle zastygają w jakiejś wybranej pozie, nie? Bo myślę, że jakby tak 38 milionów ludzi się zebrało, przyszło i zrobiło ten prank, nie? Że nagle, wiesz, wszyscy robią jakąś jedną wybraną pozę, no. I do tego, aby puścić później jakieś dobre muzyczkę, to...
1: Bo... No, ale to
0: wiecie co? Sorry, tam, ale wygląda na to, że bardziej to się udało właśnie tym społecznościom w rodzaju Jabłonowskiego, Osadowskiego i Olszańskiego, bo oni opowiadali, że w więzieniu spotykali ludzi, którzy jakby są z tego Fight Clubu, którzy mówią, o, dobrą robotę robicie, nie? Walić tych pedałów, tych Żydów i gdzieś tam im dopingowali. Wygląda na to, że im się to udało, a my tu sobie gadamy, my tu sobie fantazjujemy.
2: I... Nie, ja bym nie wchodził w antysemityzm, bo poznałem jednego spoko Żyda z porządku. Taki łysy, co robi, zacząłem go inspirować, zaczął robić techno, ale już tak już go przerobiłem, że postanowił wyjechać z kraju. Nie jest, w Polsce nie.
0: Tomu pisze, krawiec, nic z tego nie wyjdzie. Konfidenci uprzejmie doniosą. Tomu, mnie to wali, ja jestem odporny całkowicie, mogą mi wpaść na chatę, jutro zabiorą sprzęt, poproszę was o następny, no i pewnie mi zapewnicie. Ja potrzebuję tylko sprzętu i to wszystko.
2: Nie no, jak były protesty te tam związane z tą aborcją, to ostatnio było na mieście, kurde, no tak, z milion ludzi, tak, to cała Warszawa była zapchana, nie? I jakoś nikt nie stosował przemocy, nikt nie dał japy, po prostu ludzie chodzili tam z powrotem, nie? Jakoś po prostu się pokazali, nie? Z milion ludzi wyszło, no ja byłem w szoku, nie? Patrzę, kurde, od horyzontu po horyzont, masa ludzi, nie?
0: Mnie by to nawet zdopingowało niesamowicie, nawet proszę, donoście na mnie. Słuchajcie, nie płacę podatków, mam w dupie system, jebać Dudę, Kaczyńskiego, kurwa... zajebie skurwysyna i tak dalej. Donoście na mnie. Bardzo proszę. Antysemityzm. Właśnie. Na antysemityzmie można wypłynąć. Jebać Żydów. Żydów. Jebać Żydów. Donoście na mnie. Ja się bardzo ucieszę. To wiatr w żagle. Ja to po prostu, słuchajcie, jestem jak Obi-Wan. Jak mnie zabijecie, stanę się 10 razy silniejszy. Ja czekam na to, naprawdę. Więc ja wiem, że słuchajcie, zebrać na nowy komputer to jest dla mnie jakieś takie napstryknięcie, nie? Poproszę was po prostu i będzie. Więc bardzo proszę tutaj, donoście na mnie do ABW, do skarbówki, gdzie się tylko da. Więc bardzo na to czekam. To jest taki nawet cierpię, że tego nie ma. Niech ktoś się w końcu zdobędzie na to, żeby na mnie donieść. Bardzo czekam na to. Więc słuchajcie, kontakt małpa Nocne Radio, krawiec tutaj, donoście. Ewa, słuchasz mnie? Ewa, donoś. Więc trochę tak mnie boli nawet, że taki jestem niezauważony. Więc działajcie. Stanę się silniejszy tylko.
2: Ja no, trzeba śmiechem to jakoś, tak jak Skiba, Skowi, Smoleń. wyśmiać konwenansy, no. Tutaj z dobrym humorem trzeba. A nie, że tam, o, tutaj, to znowu dzielimy tutaj populację. Trzeba ją po prostu łączyć tym śmiechem, tą radością, tańcem, muzyką, piękną sztuką. Łączyć się.
0: Ja nabieram siły. Słuchajcie, jak byłem aresztowany gdzieś tam na dołku, dla mnie to był nowy świat. Nabierałem siły. Dla mnie to jest tak trochę im gorzej, tym lepiej. Naprawdę. W tej chwili siedzę sobie tutaj w zapierdzianych dresach, gadam do was. Czekam na jakieś nowe wyzwania. To mnie stymuluje. Więc działajcie. Znaczy, wolałbym, gdyby był jakiś taki Fight Club, nie? Wolałbym nie być ubogacany przez cierpienie, jakby, ale biorę to na klatę, nie? Jakby. No, także jest fajnie. Ja się cieszę ogólnie i tak czekam na jakieś wyzwania życiowe, jakąś stymulację.
2: Żyjemy w stymulacji.
0: Żyjemy w stymulacji, dokładnie.
1: No, w sumie byś mógł radiowęzeł prowadzić taki w tym... Wychowka byś poprosił, żeby cię dał do tych... do radiowęzła. Przecież to jest przywilej w sumie. Właśnie, ciekawe, czy tam mają radio w tych celach. No. Jakiekolwiek środki masowego przekazu.
0: Słuchajcie, Olszański i Osadowski jakby nabrali wiatru w żagle podczas tego aresztowania. Oni tam poznali ludzi, jakby całe więzienie było za nimi, gdzieś tam im śpiewali pod oknami. Oni po prostu się cieszą z tego, co się stało, tak naprawdę.
1: No, bo są polityczni, nie?
0: Tak. Zrobili z nich nagle męczenników, zrobili z nich bohaterów. Tak.
1: No tak.
2: Śmiech naszą siłą.
0: Tak, to przede wszystkim, tak.
2: Zgadza.
0: Śmiechem można zniszczyć tą rzeczywistość, bo nagle cesarz, jak wszyscy krzyczą, że król jest nagi, to ten król już nie jest królem. Nagle zostaje obalony właśnie przez to, że wszyscy się z niego śmieją.
1: Ale co do tego zatrzymania, to ty, Dariusz, miałeś okazję co roku obserwować zwierzowca, szczególnie, że jesteś 1 sierpnia o 17. Zatrzymują się nie tylko ludzie, ale i samochody.
2: Oczywiście.
1: No, no to także masz takie zjawisko.
2: Są w szoku, bo boją się, że jakiś nalot bombowy, nie? A to po prostu syreny upamiętniające powstanie warszawskie. Cała Warszawa się zatrzymuje, każde auto, każdy człowiek, który jest na piechotą, idzie, zatrzymuje się. Nie widziałem, żeby ktoś się poruszał, nie? Jak jest minuta ciszy, nie?
0: Słuchajcie, też jest tak, że tu sobie gadamy, a słuchaczy przybywa. Jakby coraz większa słuchalność. Nagle... przychodzą nowi ludzie, nie? Więc...
1: Cały departament drugi systemu bezpieczeństwa z Łodzi się przyłączyli.
0: Jebać system, jebać Dudę, jebać Kaczyńskiego, jebać PO. Jesteśmy ludźmi. Walić całą tą politykę, walić media. Sami podejmujemy decyzje, sami możemy kształtować naszą rzeczywistość, a nie, że ktoś nam serwuje jakiś gotowy wzorzec. Tak, myślmy samodzielnie, podejmujmy decyzje, przede wszystkim organizujmy się w jakieś grupy i coś działajmy. I też często ludzie mówią, krawiec, a pokaż ty, jak ty zrobisz. Ja jestem słabym człowiekiem, takim samym jak my, jak wy, ale jak się wszyscy zjednoczymy, to nieważne, że ktoś jest słaby, nieważne, że ktoś ma swoje wady, nagle stworzymy jakąś wartość, nie? Nie myślmy tak, że ty wyjdź przed szereg i pokaż nam. I co z tego wyjdzie? Nic. Po prostu musimy wszyscy poczuć w sobie siłę i coś zrobić. Tylko pytanie, czy chcemy, czy może jesteśmy zbyt leniwi, zbyt słabi, żeby coś zrobić. Ja jestem słaby, owszem, ale może ktoś wśród was jest silny, kto coś zrobi.
1: To Misiu tutaj napisał, nie, to Misiu, do Krawca, to panom tutaj powiemy, że nie do Krawca, o 18 niech przychodzą, o 6 wieczorem. No, wtedy będzie lepiej. O 6 on nie przyjmuje.
2: No ja myślę, że historię życiową, że jak szedłem w paradzie właśnie w tym tłumie wyzwolenia konopi, to byliśmy obstawieni z każdej strony, z każdej manki przez policję. Każdy palił blanta i żaden policjant nie podskoczył, nie? Nie było tak, żeby ktoś kogoś strzepał, bo konopie są nielegalne, cholera, i leczą raka, i wszystko leczą, i nie można tego palić. Żaden policjant się nie odważył jakoś. Ale to było za pierwszą paradą, nie?
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy to jest mylne, czy nie mylne, ale podejrzewam, że to historycznie jest uwarunkowane. Podobno żołnierze Wehrmachtu też mieli przy sobie jakąś formę metamfetaminy, że takie oddziały, jak ja oglądałem te filmy z zeszłego roku, tam z tych blokowań tego, tam jakiś tam face to face był klub, czy coś takiego, tam takie zamieszki były różne pod tymi klubami, co się pootwierały, to miałem takie wrażenie, że ci policjanci byli, coś dostali, jakieś witaminy, albo pod pretekstem witamin dostali coś odurzającego. Znaczy takiego, że po prostu, jakby to powiedzieć, były stłumione te odruchy takie ludzkie, nie? Tak mi się wydaje, że coś tam musi być na rzeczy, że służy. Zresztą ZOMO podobno dostawało, nie?
0: A, to jakieś, tak. To. Nie no, słuchajcie, nasza historia nam już teraz uświadamia, że i żołnierze, i różne służby często były na amfetaminie, na jakichś środkach i z chemią ciężko wygrać, z biologią, z chemią mózgu i oni tam idą potem, napierdalają, nie, pałą. Po prostu wszystko zależy od tego, czym się nafaszeruje ludzi, no. A my może preferujemy takie używki, które co najwyżej nam zwiększają świadomość, nie? Rytuał ayahuaski, marihuana, to są dobre rzeczy. A jakieś takie chemiczne środki typu amfa, jakieś tam speedy, no to sprawią, że co najwyżej będziecie lepiej napierdalali pałą, nie? Swoich rodaków, swoich ziomków, swoich rodaków, innych ludzi gdzieś tam koło was, nie? No, to wybierzcie sobie, jakie środki wolicie.
1: Ja kiedyś słyszałem taką pierwszą historię właśnie, że jakieś były, to chyba chodziło gdzieś tutaj o nasze okolice, gdzie wojska osmańskie, chyba Imperium Osmańskiego podchodziły gdzieś tutaj, Turcy znaczy się, nie? I oni tam już mieli, parzyli kawę, nie? I po prostu w jednym z namiotów nasi znaleźli jakiś taki worek tej kawy i zaczęli tam, czy to wzięli tam, zasięgli języka u tych Turków i zaczęli parzyć tą kawę tak na próbę i okazało się, że ci żołnierze, czy tam była jakaś jazda czy coś, to od razu dostała, bardziej żywa się zrobiła, mniej zaspała i miała większego ducha walki, nie? Także już to chyba jest od dawna stosowane, nie?
0: A ty, Dariusz, eksperymentowałeś z kwasami? No pewnie tak. No. I to tak się mówi, że wtedy doświadczasz takiej jedności z innymi istotami, nie?
2: Ja nie.
0: Dariusz, dla Dariusza to jest tak jak chleb powszedni. W ogóle to on się śmieje teraz, że ja się go w ogóle o to pytam, czy on tam kwasa brał. No to dla niego jest śmieszne w ogóle. No, ale tak pytam, no bo wiesz, tutaj różni ludzie słuchają, no to wiesz, no.
2: No ja tak zjadłem sobie
0: pięć
2: ziomek
0: kwasów.
2: Tak podbiadał do mnie w klubie, nie? Podbiadał mnie ziomek. I wyciąga taką karteczkę, nie? Taką. No taką jak są listy, nie? No ja patrzę, co on robi, no tak dzieli on tak na 2/3, nie? Bierze te 2/3 i połyka, nie? A mówię, co tam dobrego masz, nie? On mówi, masz. I da mi tą 1/3 z tych 100 znaczków, to 30 chyba puknąłem. I... No i nauczyłem się, jak to opisać. Usiadłem sobie na fotelu i czułem się jak taka kropla rosy o poranku, w brzasku słońca, i taka właśnie na wietrze takim leciutkim, i taką byłem tą kroplą. I tak sobie właśnie ta tęcza jeszcze przez tą kroplę, ten pryzmat taki zrobiła tą tęczę i czułem że mam wielką moc i jakby poczułem, że ktoś jest w okolicy i jakoś nie wiem, czy umysłem, czy jakim cudem po prostu sprawiłem, że ta osoba po prostu położyła się na mnie, jak siedziałem na moje kolana, nie, otwieram oczy, nie, patrzę, taka ładna, piękna dziewczyna, nie, okazała się, że modelka i mówi do mnie, tak, ziomka się pyta mnie, czy możesz się pocałować, nie? Pocałowałem, nie? Byłem w klapkach, w różowych klapkach i ona tak, no, pocałowałem jej i no to i ten.
0: Ale tak, stała, tak jakoś strasznie chaotycznie opowiadasz. Słuchaj, no, ale tak konkretnie, wiesz, bo ludzie pewnie chcieliby się dowiedzieć, czym jest ten kwas. Taki Bill Hicks mówił, że bierzesz tego kwasa i nagle doświadczasz jedności z całą cywilizacją, z całą populacją. Nagle odczuwasz, że jesteś, wiesz, właśnie tą częścią całej tej składowej. Doznajesz dziwnych doznań. Są tacy różni nadający tutaj w Nocnym Radio, którzy sobie na przykład co roku fundują pewien taki reset, pewien taki, jakby to powiedzieć, no nie chcę tu za dużo mówić, wiesz, coś powiedz tak konkretnie, a nie tam, kurwa, wziąłem, spotkałem, kurwa, dała mi, tylko coś tak powiedz, żeby ludziom to coś dało do myślenia.
2: No złapałem za rękę i zaciągnąłem je do dark roomu, nie? Nie wiedziałem, co się dzieje, nie? I tak leżymy, przytulamy się, on mówi, to tylko się przytulamy. Ja mówię, no okej, przytulamy, nie? Pojawił się jakiś chłop, nie? I ten, zaczął ją wołać, nie? Tam, on od niego mówi, spierdalaj, nie? I dalej się tak przytulaliśmy.
0: Dobra, no dobra, to już tu, dobra, no, dziękuję. Idź pan w chuj z takim żartem, panie Drozda, mi tu opowiadasz.
2: Nie, żart, tak było po prostu. I jak byłem na Woodstocku, wylicytowałem ostatni arkusz i miałem takie, patrzyłem w niebo i widziałem, jak te chmury po prostu przyjmują, takie jakby, no kręcą się tak jakby spiralnie, to powoli, to było takie doświadczenie mistyczne bardzo. Jakby zjednoczenie z całym uniwersum, czułem taką jedność, że te chmury nawet tak jakby przekręcały się tą stronę, którą ja chciałem. Nie wiem, czy tak było w rzeczywistości, ale mam takich kolegów meteopatów, którzy potrafią sterować pogodą za pomocą właśnie swojego umysłu. Wierzę w to, że można. No ale ogólnie lepsze są grzyby.
1: Najlepiej to będzie.
0: Czyli grzyby lepsze, tak? Niż LSD jeszcze grzyby. No ja mam doświadczenia po grzybach. Mam po takich nawet mocnych grzybach. Doświadczyłem wtedy takiego czyśćca, sorry, już dykcja siada, Ale to jest potężne doświadczenie. To jest coś, co was zmienia. Pamiętam, że po takich grzybach to potem 2 miesiące, nie? Czy pół roku odpokutowywałem po tym. Spróbujcie kiedyś, bo to, słuchajcie, to wydobywa z was to, co najgorsze i to, co najlepsze. To jest doświadczenie. A w sumie dużo zależy od tego, co wiemy o sobie i co wiemy o życiu i tak dalej, nie? To inaczej, znaczy to nas uwalnia w pewien sposób. Myślę, że to słowo właśnie, uwolnienie, jest tutaj kluczowe. Bo jak jesteśmy robotami, to jesteśmy robotami, no, wykonujemy pewne działania i tak dalej. To jest pewne uwolnienie, więc grzyby... Okej, okay, zapłacicie za to bardzo wysoką cenę, ale może warto zapłacić tą cenę.
2: Nie, no ja powiedzmy Golden Teachery po nich to czułem taką przypływ takiej radości, takiej siły, że po prostu roznosiło mnie, tak, czułem taką radość, takie wielkie szczęście w samej egzystencji, po prostu jeszcze do tego jakąś muzyczkę się słuchałem, no tańczyłem całą noc sobie, sam z sobą. No ale trzeba zawsze zachować certain settings, dużo czytać, na przykład, nie wiem, książka Alberta Hoffmana, jak już chce się tutaj zarzucić grzyba, czy nie grzyba, tylko znaczek jakiś, to trzeba się doinformować. Ja 10 lat czytałem o znaczkach, zanim pierwszy raz próbowałem i musiałem, no bałem się bardzo. Kiedyś wchodzę do klubu i na wejściu dostałem jakiś dziwny znaczek do ręki, mój wystaw rękę, tej Alicja z Krainy Czarów, przeniosę cię do Alicji z Krainy Czarów, nie? A mówię, o co chodzi, nie? Dałem ten znaczek, nie? A ja taki, wiesz, kurde, co to jest, nie? Nie wziąłem tego, nie połknąłem, tylko schowałem gdzieś w jakiejś latarni, gdzieś tam, pewnie już tam w tej latarni już to się rozkapcało, ten cały znaczek. No ale za tam rok czy dwa lata, jak doinformowałem się, doczytałem, to miałem sytuację taką, że ktoś zaproponował, czy chciałbyś spróbować. A ja mówię, że całe życie o tym czytałem, zawsze chciałem spróbować, jak to jest być po drugiej stronie tego lustra, nie? No i za pierwszym razem, no to było tak, że słuchałem muzyki, tutaj 3 osoby, żeśmy słuchali muzyki, to czułem jakby synestezję, miałem, że widziałem kolory tej muzyki. No tam po pierwszej godzinie jakoś mi się nie spodobało i wziąłem silne leki nasenne i poszedłem spać. Przespałem całą fazę, bo było dla mnie za mocno po prostu. To nie wiem, na początek jak ktoś chce spróbować, nie chcę gloryfikować żadnych substancji, bo to najlepiej mieć z własnego laboratorium, żeby wiedzieć co się bierze, bo czasami zamiast znaczków to dają jakieś Dragonfly czy inne cholerstwa, które mogą nawet zabić, są takie znaczki, nie? To trzeba bardzo uważać.
0: Tak. Znam jeden przypadek, gdzie koleś znalazł na jakimś koncercie całą tam paczkę znaczków, zażył i zmieniło go to, nie? Że się nagle zmienił w jakiegoś fanatyka religijnego, zaczął biegać tam z krzyżem, zapuścił długą brodę i tak bywa też, więc trzeba trochę uważać też z tymi substancjami, żeby nie przegiąć. Jak ze wszystkim, no ze wszystkim można przegiąć.
2: Tutaj pasta LSD, tylko N-bomb właśnie, jak jest bardzo nasączony znaczek, to może nawet zabić, a słyszałem, że znajomy mówił, że zjadł tego N-bomba, nie? I mówił, że potem uprawiał miłość ze swoją partnerką, nie? I doszedł w ustach, nie? I ona potem też miała fazę, nie?
0: Tutaj niektórzy piszą na czacie, że tam fajne radio, że tam dziękują, że tego, że w ogóle jest takie radio. Słuchajcie, to jest, tutaj wszyscy współtworzycie. Właśnie to tam nie, że krawiec, że coś, tylko wszyscy tutaj, którzy współtworzą, to gdzieś tam dokładają cegiełkę i to jest ta wartość, nie? Ja jestem tylko łącznikiem, który odbiera ludzi i pogada i pozwala im się wygadać.

0: to jutro z was wyparuje, to nic z tego nie będzie. Gdzieś tam trzeba to zachować, nie? Więc zachęcam do tego, żeby sobie wziąć do serca po prostu to, o czym tutaj mówimy. I tak dalej.
1: Najbardziej tak, jeśli chodzi o te doświadczenia, to najbardziej otwiera, najbardziej otwiera oczy hormon snu, nie? I za pierwszym razem spróbowałem, właśnie to jakby, no, puściłem swój utwór na słuchawkach, położyłem się, zapaliłem i najpierw były fraktale, potem wyciąłem takiego wielkiego fraktalnego ula, potem nagle pojawiła się elfka i zaczęła tańczyć w rytm tej muzyki, całkowicie synchronicznie z muzyką. I tak jakby ręką, palcem wskazywała, zapraszała mnie, zapraszam cię do mojego świata, czyli jakby miałem kontakt z światem, światami równoległymi. I to najbardziej otwiera oczy, nawet myślę, że jakby niewidomy sobie zapalił taki właśnie hormon snu, to też mógłby przejrzeć na to trzecie oko, jak to się mówi, nie? I zastanawiam się, czy były takie eksperymenty, czy na przykład niewidomi przyjmowali na przykład kwasa, czy hormon snu i czy dzięki temu mogli widzieć te wszechświat równoległy. A jestem przekonany i pewny, że tak. I właśnie dlatego te substancje święte są takie bardzo zabronione, bo otwierają nasze trzecie oko, nasze widzenie na cały świat, że istnieje coś więcej. Istnieją autonomiczne istoty poza naszym takim jakby widzeniem tych dwoje oczu. Jest trzecie oko, które widzi ponad to i nad to.
0: No mamy też wśród naszych nawet nadających
1: jeszcze ostatnio niewidomych. Jak sobie tak przypaliłem, to widziałem Buddę, nie? Tak jak siedzi i unosi dłoń. A moja dziewczyna też zapaliła i też zobaczyła Buddę. I to też jakieś takie doświadczenie mistyczne, które żeśmy jakoś spółdzielili, nie?
0: Chciałbyś jakoś etam,
1: a po LSD to są takie fery barw, czasami kolorów. Jak się dobrze trafi, to jest coś niesamowitego w głowie, czy poza głową, nie wiem, gdzie to się dzieje, że widzimy takie niesamowite kolory, takie jaskrawe, tak od zielonego po niebieski, po czerwony, tak, to są takie wizje, że jakby ma się świadomość tego, że myśl nasza jakby też uprawia seks, myśli też się reprodukują, rozmnażają się, wszystko się rozmnaża, tak na to wychodzi, że wszystko dąży do reprodukcji, no. Nawet tak coś jak myśl, nie?
0: Są ludzie, ludzie, którzy potrafią
1: rozjaśniać naszą świadomości, umysłu, mamy dostęp do, żeby to zaoczyć, naocznie tym trzecim okiem zobaczyć, nie?
0: Tak, są ludzie, którzy bez nawet substancji żadnych mają taki dar, że widzą pewne słowa, pewne sytuacje w postaci kolorów. Na przykład żona mojego jednego kolegi jest, nie pamiętam jak to się nazywa, ale...
2: Halo, coś się zacięło chyba.
1: Ja myślałem, że czas się zatrzymał, bo tak patrzyłem na zegarek, patrzę, kurde, i nic nie leci. To...
0: Dobra, Etam, słyszysz...
1: Właśnie tam... Tą pigułkę nam tutaj prawą na prawej ręce czerwoną, na lewej niebieską podaje, no to właśnie taką pigułką, co podaje Morfeusz, no to są właśnie psychodeliki, gdzie mamy, możemy zobaczyć ten Matrix po prostu, tą całą macierz, jak to wszystko wygląda od środka, od zewnątrz, z boku na bok, z góry na dół i trzeba... Iść do przodu, no, do przodu.
2: Nie, tutaj nie wdepnąłem w żaden fraktal, tylko po prostu tak nie umiem się wstrzelić w tą rozmowę za bardzo. Po prostu i tutaj...
0: No masz zerowe doświadczenie.
2: Nawet nie widziałem.

0: Widziałem na oczy, no, jak to się nazywa, trawki nawet.
1: No
0: To ja
1: tak,
0: ci
1: ci bardzo
0: mostrę.
1: zazdroszczę Etam, bo nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko go gonić. Ja już doświadczyłem praktycznie wszystkich możliwych, jakby to powiedzieć, jakby psychodelicznych tripów i już jestem tym praktycznie znudzony i nie potrzebuję więcej do szczęścia jakiejś substancji, nie? To przed tobą jest wszystko, ale no, nie powiem ci, żebyś jakoś za tym gonił, nie? Te same stany mistyczne możemy uzyskać medytacją, czy słuchając muzyki, czy oglądając piękny film, czy sztukę teatralną. Nie potrzeba wcale żadnych dopalaczy.
0: No, takim najbardziej transcendentnym tym, jakim doznałem po jakiejś substancji, to było wino, które zostało po Sylwestrze 2000. Leżało 3 dni wietrzejąc i piłem je w kuchni, jeszcze wtedy na wynajętym mieszkaniu, i w pewnym momencie obudziłem się w łóżku. A potem wylądowałem w toalecie, ale już moment, kiedy obudziłem się w łóżku, nie pamiętałem po prostu, jak to się stało, że z kuchni nagle jakbym się po prostu teleportował do łóżka i się obudziłem po prostu w tym łóżku. Prawdopodobnie to wino było zepsute i już po tych kilku dniach i się z nim tak strułem, że po prostu tak podziałało na mnie dziwnie, że nie wiem, jak ja się tam znalazłem w tym łóżku.
1: Tak,
0: No to
1: najbardziej
0: miałem ciekawą sytuację, też nie wiem, czy transcendencyjna
1: to
0: sytuacja, której
1: za dużo
0: doświadczył
1: piwa, czy
0: Etam.
1: coś, ale położyłem się, zamknąłem oczy, było ciemno, na dworze było ciemno, całkowicie ciemno. Była noc, było już po godzinie 12 latem i otworzyłem oczy, patrzę dzień. Normalnie dzień, jak normalnie, jak nie wiem, czy jak to się stało. Do tej pory się zastanawiam, jakim cudem poszedłem się położyć, zamknąłem oczy. I za chwilę jest ciemno całkowicie, jest noc i nagle otwieram oczy, jest dzień. I zastanawiam się, czy to jakiś meteoryt leciał i rozjaśnił przez moment horyzont. Do tej pory to dla mnie jest wielką zagadką właśnie. No to nie od prawdy się mówi, że jak się ma delirka, to się widzi białe myszki. No są jakieś halucynacje podobno, no, ale na szczęście nigdy nie osiągnąłem tego stanu. No.
0: No też miałem czasami takie coś, ale to nie było związane z żadną substancją, tylko po prostu z pobudką, że w moim polu widzenia był zegarek, taki świecący mi tymi znakami. I jak się budziłem, to była zawsze 11:11. Po prostu zawsze otwierałem oczy na ten zegarek, patrzę 11:11. I teraz kilka ostatnich dni, czy tak już będzie parę nazad tych dni, miałem coś takiego, że 10 chyba 48. Tyle co cena pizzy trójpaków w tym 10:48
1: Tak, największa
0: w tym
1: faza, jakiej
0: kwadransie. Nie wiem,
1: doświadczył
0: takie
1: Etam,
0: dziwne,
1: to
0: nie?
1: było kupienie
0: Polecam
1: sobie pizzy Donatello razy poczytać, co to
0: dwa.
1: znaczy 11,
0: Dobra, już mnie
1: 11, to ze
0: wszyscy mają
1: strony
0: w dupie,
1: angielskiej,
0: nikt
1: to
0: nie
1: Anglowie
0: słucha.
1: przemawiają do nas
0: Dobra,
1: i dają nam jakieś znaki, przeczytaj sobie.
0: dobra, na razie. Kiedy przychodzi taka sytuacja, kiedy nikt mnie już nie słucha i wszyscy mają mnie w dupie, to znaczy, że rozłączam słuchaczy. Ja też ich mam w dupie. No i co? Kończymy powoli audycję. Nie, mnie to tak trochę wkurwia, jak już sobie tutaj ktoś gada i w ogóle mnie nie słucha. Ja jestem tutaj gospodarzem, jednak panem tej audycji, a Jezusem może być ewentualnie ktoś, kto tutaj dobrze prawi, coś ciekawego mówi. No, więc ja jestem Bogiem tutaj i jestem Bogiem zazdrosnym i wyrzucę was ze swojego radia, jak będziecie sobie tutaj gadać sami do siebie i nie słuchać mnie. Zaprawdę powiadam wam. W ogóle słychać mnie jeszcze na antenie? Napiszcie na czacie, czy w ogóle mnie słychać jeszcze. No, chyba słychać. Dobra.
2: No, także dyscyplina pewna jeszcze obowiązuje. Samiec alfa. No, słychać. No, czyli słychać, dobra. Wnioskuję, że słychać. No, bo ja tu coś mówię, a ci sobie gadają, nie? Sami do siebie. I sobie tutaj dowcipkują, no. Mnie to wkurwia, takie coś. Co to ma być? Co to ma być? Co to jest w ogóle? No. Także trzeba pewien tutaj trzymać fason. No to co? Posłuchajmy sobie muzyczki. Jakaś przerwa muzyczna.

No dobra, to będziemy powoli kończyli. A tak ciekawie gadał, pisze. Słuchaczka. No dobra. Kończymy. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.

Cześć, Krawiec przy mikrofonie. O, za głośno jestem, dobra, teraz dobrze. Krawiec przy mikrofonie. Witam w luźnych gadkach. Postanowiłem dzisiaj trochę wcześniej wejść na antenę i ponadawać się z godzinkę, półtorej, bo prawdopodobnie Jacek będzie dzisiaj nadawał z prawej strony mapy, więc myślę, że warto ustąpić miejsca. Ja to wiecie, z takimi właśnie luźnymi gadkami, a Jacek pewnie coś powie konkretnego, ciekawego, więc będzie miłe urozmaicenie, jeśli chodzi o rodzaj audycji, typ audycji. A ja chciałem pogadać z wami o stowarzyszeniach, ale takich specyficznych, bo chodzi mi konkretnie o takie stowarzyszenia, które przypominają trochę pomarańczową alternatywę. O tym, czym jest pomarańczowa alternatywa, to już kiedyś gadałem na antenie. Nie chcę mi się znowu dwie godziny tutaj przytaczać tej historii. Zresztą wszyscy chyba kojarzą, o co chodzi z majorem Friedrichem, z pomarańczową alternatywą i ich różnymi akcjami, których jest bez liku. Jak patrzę na spis różnych akcji, happeningów, może to jest dobre słowo, happening, czyli wydarzenie, dla mnie można to po prostu opisać prosto, są to akcje przypominające trochę skecze kabaretowe, występ, ale o takim, ale mające na celu skomentować jakoś rzeczywistość polityczną. O to mi chodzi, o. Ach, ciężka definicja. Ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o akcję, która po prostu ośmieszy władzę. Stąd też tytuł, który się nie zmienił i ja nie rozumiem, czemu... O, teraz się zmienił. Dziwne rzeczy się dzieją. W ogóle prześladuje mnie ta pani z fujarką, bo ktoś mi zmienił wczoraj tytuł audycji, dopisał tam do mojego tytułu pierwsze wrażenia, to dodał dwukropek i pani z fujarką. No dziękuję, kto to taki dowcipny tutaj jest, ciekawe, kto to taki dowcipny. Typuję tutaj Zenusia naszego, który mi chyba zrobił psikusa. Proszę mi nie zmieniać tytułów audycji. To trochę tak... To taki czuły punkt autora trochę, nie? No bo ty tutaj myślisz nad nazwą, wymyślasz jakąś, wpisujesz, poświęcasz na to czas, a ktoś tam ci zmienia na jajec. No to tak nie bardzo. Ja to tak... może nie mam tu dystansu po prostu odpowiedniego. Nie wiem. W każdym razie natknąłem się dzisiaj na organizację, na takie stowarzyszenie, no nie wiem jak to nazwać nawet, no taka grupa, która sama siebie nazywa Lotna Brygada Opozycji. Nawet się odezwałem już do nich na Facebooku, czy nie chcieliby się połączyć, pogadać na Skype'ie po prostu, nie? Ja już tak nie przestałem pisać jakieś elaboraty, zaproszenia takie oprawione w ramkę i w formie laurki i w ogóle jakoś się spinać przy tym. Po prostu piszę krótko. Cześć, jestem Krawiec, macie ochotę wpaść do nocnego radia, to zapraszam, chętnie zrobimy jakiś wywiadzik przez Skype'a czy coś takiego. No w prostych słowach takich, nie? W prostych, żołnierskich i no takich, nie wiem, zwyczajnych słowach. Jak ktoś chce, to fajnie, jak nie, to trudno. To wysyłam następne zaproszenie do kogoś innego. Po prostu za dużo czasu poszło trochę na dogadywanie się z różnymi potencjalnymi tutaj gośćmi i ciężko to idzie, nie? No bo wiecie, ludzie nie mają czasu, potem tam trzeba znowu tego tu wytłumaczyć, gadać, tak. Nie chce mi się. Traktuję to bardziej... Staram się to bardziej na luzie teraz traktować. Proszę za karę usunąć Zenona z radia. Super Belkas z takim wnioskiem formalnym. No proszę. No, rozpatrzymy tutaj. Widzicie, obywatel Zenon nie pierwszy raz staje tutaj nam kością w gardle, że tak powiem.
nie no, muszę poćwiczyć gadanie takie właśnie w stylu aparatczyka PRL-owskiego, to może w ten sposób przeprowadzę wywiad z lotną brygadą opozycji. Teraz zrobili fajną akcję, przyszli pod dom Kaczyńskiego, przebrani w stroje policjantów, ale takich, no, milicjantów bardziej chyba, bo tu mają orzełka, czapy futrzane, czapy uszatki, zomowiec jest też z pałą, oczywiście, no, to taka pała jakaś tutaj gumowa pewnie. Zomowska gumowa pała, tarcza i koksownik ze sobą niosą. Ustawili się pod domem Kaczyńskiego i oczywiście zaraz z krzaków, ze śmietnika i w ogóle wypełzł sierżant Mścisław Pięść z komendy rejonowej EMO. Dobry wieczór, co obywatele robią? No i zaczęły się pytania, legitymowanie, groźby. Wiecie, jak to jest, nie? Jak kaczelnik czuję się zagrożony, to wszyscy stają na przysłowiowym chuju, żeby mu w dupę wejść, i ochrona, i policja, i wszyscy, którzy są w tej ośmiornicy, w tej mafii. Czyli na przykład dostają fajne stanowiska, premie, teraz 15 baniek poszło na premię dla różnych dygnitarzy Kaczystanu, dygnitarzy Kaczystanu, tak bym ich nazwał. Trochę, no, fajna akcja, to co tam się więcej działo, to sobie możecie znaleźć na portalach, ale no, mi się podobają takie akcje i od razu mi się przypomniała pomarańczowa alternatywa, tylko nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że pomarańczowa alternatywa to jest, no, wspaniała, chwalebna historia naszej walki z systemem, a lotna brygada, no wiecie co, natknąłem się już tutaj, że się spierają o domenę, tam właściciel z kimś, tu widzę jakiegoś pana z brodą, jeden pan z brodą, drugi pan z brodą. Są to, no, tacy dojrzali panowie. No i strasznie źle, wydaje mi się, robią na wizerunek takie kwasy. Jak pojawia się artykuł, że tam właściciel się pożarł o domenę czy coś, to wszystko tak opada, nie? I to wtedy taka organizacja, takie stowarzyszenie, taka grupa jawi się od razu jako takie, wiecie, tacy mali ludzie, nie? No to czym oni się różnią od tego Kaczyńskiego, jak się tam żrą o domenę czy ja jest, nie? No to tak się nie bardzo różnią od tego Kaczyńskiego. Gdzie się ukazał ten artykuł? No oczywiście na TVP Info. Co mnie trochę uspokaja, bo wszystko, co jest na... Wszystko, co ma przedrostek TVP, to jest gówno. To zapamiętajcie. Jeśli coś pachnie jak gówno, wygląda jak gówno i smakuje jak gówno, nie wiem, nie próbowałem, to dla mnie to jest gówno i tak jest właśnie z TVP. I już nawet nie dochodzę, czy to jest TVP 2, 1, 3, 5, 18, info, gry czy samochody. To jest gówno po prostu, TVP. Więc naprawdę biorę pod uwagę, że jakiś... ciężko nazwać dziennikarzyną nawet kogoś tam, kto tam pisze jakieś przychylne władzy artykuły, a obsmarowuje tych, którzy no, są w opozycji właśnie, tak, którzy walczą z systemem. To nie wiem, to szczur albo jakiś golum, albo ktoś taki bardziej, a nie dziennikarz. Jakiś systemowe popychadło, aparatczyk, to jest dobre słowo, aparatczyk, bardzo lubię to słowo, aparatczyk. Nienawidzę takich aparatczyków, to jest człowiek, typ człowieka, którym gardzę, staram się nie gardzić żadnym człowiekiem, tak trochę może na modłę chrześcijańską, ale takim aparatczykiem, wiecie, małym, kurduplowatym w okularkach, który gdzieś tam biegnie z donosem, to bym kroił, solił, nie wiem, wrzucił do tego koksownika, przynajmniej by jakiś pożytek był, trochę by ciepła było, można by sobie ręce ogrzać. No nie lubię takich ludzi, nienawidzę, taka konfidencka menda. Ale no, wróćmy może do tematu. Czytam sobie o akcjach pomarańczowej alternatywy. Tuby, czyli zadymianie miasta. Świętogarnków. Krasnoludki na Świdnickiej. No to Wrocław, tak? Oczywiście, że Wrocław. Gdzieś tam pewnie koło przejścia podziemnego. Precz z upałami. Dobre hasło. Precz z upałami. Papier toaletowy. Pierwsze rozdanie. To co, rozdawali papier może? Dzień milicjanta. Dzień milicjanta. Sami nie było pewnie takiego święta, to i
zrobili nowe święto, Dzień Milicjanta. Fajnie, wszyscy to lubią, wszyscy to chwalą, wszystkim to imponuje, że można w bezkrwawy, dowcipny sposób ośmieszyć jakoś władzę. Znaczy, nie tyle nawet ośmieszyć, co to wiecie, to wyobraźcie sobie, że policjant, ten znienawidzony policjant w PRL-u, milicjant, przepraszam, mylę się oczywiście, milicjant w PRL-u, którego nikt nie lubi, który jest no, częścią, trybikiem tego systemu opresji. Niektórzy mogą nawet nienawidzić, powiedzmy, że kogoś waszego bliskiego, nie wiem, babkę, ciotkę, matkę pobił pałą, nie? Taki zwyrodnialec. No to może być czysta nienawiść. I nagle jest jakaś akcja, że, nie wiem, przynosimy im czekoladki, coś tam rozdajemy, życzymy wszystkiego najlepszego. I jak się władza ma zachować w takim przypadku? To jest pad. To jest często pad, jak w szachach. Nie ma ruchu po prostu. Nie ma ruchu, ponieważ władza nie może w takim przypadku zareagować jakąś czystą agresją, czy po prostu zamknąć kogoś, kto stara się być miły, kto robi jakąś zabawną akcję, to władza sobie zdaje zawsze sprawę z tego, co może z tego wyjść, jakie mogą być skutki. Mogą być bardzo złe, bo wtedy jest już wszystko jasne, jest czarno na białym. Że to jest władza najgorsza z możliwych, która tak się zachowuje, która już nie potrafi niczym zaskoczyć, która już nie zasługuje na szacunek jakikolwiek, bo w pewien sposób potraktowała haniebnie i niesprawiedliwie kogoś, kto chciał sobie zażartować, kontestować w dowcipny sposób system, nie? Wiecie, o co chodzi, że to trochę nie ma ruchu, po prostu ciężko. To już jest przegięcie, nie? Więc jak najbardziej dla mnie takie akcje są świetne, dlatego, że są skuteczne po prostu, żeby zniszczyć ten rząd, który jest chyba najgorszym rządem wszechczasów w Polsce, moim zdaniem skromnym, PiS, to trzeba go najpierw ośmieszyć. Nie, bo nie można go po prostu zaatakować. Nie można za bardzo używać siły i przemocy, bo to daje, to legitymizuje tych ludzi do tego, żeby nas wziąć za ryj, żeby nas pozamykać, żeby odpowiedzieć nam pięknym za nadobne, prawda? Ukaże się komunikat potem jakiś, że pewni chuligani zaatakowali przedstawicieli władzy kamieniami, coś tam dopiszą, nie? No, nie można, po prostu jest to ciężkie. Wydaje mi się, że siły to się używa przeciwko rządom, które już są totalnie zdemoralizowane, totalnie się nie liczą z obywatelem. Ci są bardzo blisko. I się ktoś znowu tam skomentował, że dla niego to jest rząd bez empatii w ogóle. Rząd, który się zupełnie nie liczy z obywatelem. Adamie, nie wiem, czy jesteś nowy w naszym radyjku, ale takie pytanie, PO było lepsze, to trochę u nas tak nie bardzo, wiesz, takie rzeczy, bo my sobie wszyscy zdajemy sprawę, że nie musimy być za PO, żeby nie lubić PiS-u, że nikt tutaj nikogo nie zachęca, że wielu z nas ma takie samo zdanie o PO jako PiS, nie? I tak dalej, więc trochę to nie pasuje tutaj. Ale ekonomicznie, a nie ideowo. Ciężko powiedzieć, nie? Może by się dało jakoś. Może jakiś zwolennik PiS potrafiłby trochę tą partię wybronić właśnie od tej strony ekonomicznej. Ja się tam nie czuję na siłach. Ja widzę podatki nowe przede wszystkim i to takie zbójeckie, nie? I co chwilę nowe. Widzę rozdawnictwo, które raczej nie powinno nam się z czymś dobrym kojarzyć. Może będzie dobrze na chwilę, tak? Bo ludzie trochę wstaną z kolan, jak to się mówiło, ekonomicznie. No i co z tego, jak potem będą za to... Jak te pieniądze skądś trzeba wziąć, nie? I ktoś je musi zarobić. I komuś trzeba zabrać, żeby komuś dać i tak dalej, więc... Słabo to widzę, nie? Słabo to widzę trochę. Nie wiem, czy byłbyś, Adamie, zadowolony, gdybyś miał teraz na przykład w dokumentach jasno by ci wynikało, że twoje wnuki, prawnuki, praprawnuki będą płacić
powiedzmy za pieniądze, które dostałeś ty, czy ktoś twój bliski, wiesz, no jakoś byś, jakbyś już miał to wszystko klarowne i to pewnie byś inaczej na to może patrzył, nie? Bo tak mówię, bo się domyślam, że starasz się jakoś tu wybronić PiS, co, wiesz, to nie ma problemu z tym, możesz nawet zadzwonić, możemy o tym sobie porozmawiać. To my tutaj jesteśmy otwarci na różne poglądy. Dla mnie to jest straszna partia ze względu przede wszystkim na zamordyzm, na głupotę, na to, że wszystko, co robią, to psują, na ich ciemne układy, sprawki, liczbę afer, która stoi za tą partią. Tych afer już jest ponad 100, nie? Na pewno. Takich większych, ponad 100 afer. Defraudacja, nepotyzm, włażenie w dupę Kościółkowi, za którym też nie przepadam, i tak dalej, nie? Można by długo wymieniać, za co nienawidzę PiS-u. Jest to wszystko, PiS jest wszystkim tym, czym ja nie jestem, nie chcę być i czym gardzę, można tak powiedzieć, nie? Więc dla mnie to jest dramat po prostu, ci ludzie, nawet ich ciężko nazwać posłami. To są po prostu jacyś socjopaci dla mnie, degeneraci. Banda imbecyli, nieudaczników. Większość z nich nigdy nic nie robiła. To są ludzie ze steropianu, nie? Ich zawód to jest, kiedyś był leżenie na steropianie, łażenie, gadanie, tylko to potrafią. Dziś odralnili się ci ludzie zupełnie i trochę siebie uważają z takich, nie wiem, jakichś baronów, króli, władców, monarchów. Są w tym przypadku kompatybilni mocno z przedstawicielami kościoła, tutaj z hierarchią, która też się lubi stroić w złote stroje, niosą za nim tam płaszczyk dzieci, na trąbkach grają. To są tacy ludzie, nie? Krawiec, spokojnie, za 3 lata lewactwo wygra. Wiesz co, nie wiem, czy bym się nie ucieszył po prostu z samego faktu jakiejś zmiany, nie? Żeby było w drugą stronę. Jakkolwiek, no bo ciężko, żeby było gorzej po prostu, nie? Trochę. O ile wzrosły koszty prowadzenia działalności, nie wiem, to chyba ekonomicznie, nie wiem, czy chyba, że patrzymy na to, że rozdali kupę kasy ludziom, którzy nic nie robią, nie, w zamian za głosy, to nie wiem, takim czymś powinno się gardzić, ale PiS to lewactwo, tak, bo to jest, dobrze napisały pewne osoby, że to znaczy, oni są ekonomicznie lewaccy, mają, są przesiąknięci komuną, wychowali się w tej komunie i gdzieś to w nich siedzi, im to imponuje. Takie metody, że właśnie model wschodni władzy, że to my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas, to przede wszystkim, że oni są specjalną kastą. Przecież te premie, które sobie znowu teraz poprzyznawali, dotacje, dotowanie przede wszystkim tych, którzy są im wierni. Rolnicy, które były bastionem PiS, które się zbuntowały, gdzie rolnicy się masowo zbuntowali przeciwko nowym ustawom PiS, to ci wsie, te gminy nie dostały pieniędzy, które mieli tam dostać na różne rzeczy, ale i nie dostali, nie? Dawanie miejsc pracy, nie wiem, wtykanie wszystkich swoich aparatczyków, gdzie się tylko da, we wszystkie spółki Skarbu Państwa. Czy to, nie wiem, ja wiem, że inni też tak robili, ale na moje oko w przypadku PiS to się wszystko cholernie nawarstwiło i zmasowało i upowszechniło. Stało się standardem, totalnym standardem. Już nawet oni się z tym nie kryją, że tak jest. Po prostu robią to otwarcie, w biały dzień, bo zobaczyli, że mogą. Dlaczego? Bo mogą, no. Ale wróćmy tutaj do różnych organizacji społecznych, których zadaniem jest właśnie kontestowanie rzeczywistości w sposób jakiś tam jajcarski, za pomocą happeningów, akcji, prowokacji. Co myślicie o tym? Macie jakieś zdanie na ten temat? Czy może tutaj w społeczności Nocnego Radia objawiliby się tacy ludzie, którzy zdołaliby założyć jakieś takie stowarzyszonko fajne i robić zabawne akcje, nie?
Może to być jakiś sposób, nie wiem, na życie też od biedy. No wiadomo, że się kokosów tutaj nie zrobi, bo nie o to chodzi też, ale żeby jakoś móc to robić i żyć, no to się fundacja jakoś robi. Ludzie, którzy... Widzę, że na przykład ta lotna brygada opozycji, przepraszam, lotna brygada opozycji i wielu ludzi ich uwielbia. Byłem na ich Facebooku, popatrzyłem na komentarze i widzę, że bardzo są dobrze ludzie nastawieni. Gratulują, cieszą się. W końcu jakaś coś takiego odświeżającego w tej szarej, jak kacza dupa, rzeczywistości. Ludzie tego bardzo chcą. No i myślę, że można by jakoś tam to się zajmować takimi rzeczami, no bo już tak mówię, bo pewnie każdy myśli, ja mam swoje zajęcia, co będę tam się zajmował czymś, nie? Ale zachęcam, może by się znaleźli chętni, którzy by zrobili jakieś akcje. No właśnie, ale jakie akcje? To nie jest tak prosto wymyślić fajną akcję, tym bardziej, że różne happeningi często nawiązują do aktualnych wydarzeń, po prostu są satyrą na aktualne wydarzenia, nie? Walnąć tortem w prezesa, pisze Ciekawskie Jajo. Chyba ktoś nowy, Ciekawskie Jajo, albo ktoś sobie tak zmienił pseudonim. Ciekawskie Jajo. Najpierw fundacja, potem defraudacja. Hej, hej, Tomu. Tomu się zjawił. No, tak więc, no, wydaje mi się, że tutaj potrzeba grupy, tak nie wiem, przynajmniej 5-6 osób, to dobrze wygląda, nie? 3 to łatwiej zgarną, to jakoś tak wydaje mi się, że jest jakaś magia w tych liczbach, taka prosta, intuicyjna, że no jednego zgarną, 2 też, 3 już mają trochę problem, ale a 4 osoby, no to już jest taki tłumek mały. Takie mam odczucia, że 4 osoby, 4, 5, 6 osób, to by była fajna taka mała grupka, która mogłaby, nie wiem, jakie macie pomysły na happeningi, przebrać się za samolot, za Tupolewa, rozpędzić się i walnąć w brzozę na przykład, jak prezes będzie przechodził. Nie wiem, zabawne czy nie? Chyba nie. W ogóle tak nie za fajnie sobie robić jaja z jakiejś tam tragedii, zginęli ludzie. No i to może trochę przesadzam. Chociaż... władzy udało się nam zohydzić ten Smoleńsk doszczętnie. Wiecie, że prezes, on nie wiem, on chodzi 5 razy w tygodniu na cmentarz, ciągle do kościoła biega. To jest taki moher, ten kaczor. To jest moher, słuchajcie. On jest bardziej moherowy niż niejedna moherowa babcia. Ciągle cmentarze, znicze, kościółek. Teraz był w kościele. Prezes się modlił, słuchajcie. I to nie ma wtedy odwiedzania kościoła, domu Bożego, bo tam jest prezes i to jest obstawione. Jakiś dziadzio chciał sobie wejść do kościoła i nie ma to tamto. I powiedziano mu, że proszę sobie iść do innego kościoła, bo tu jest pan prezes Kaczyński. Wyobrażacie to sobie? Ten... kurdupel zafajdany, to on ma, nie wiem, ochronę, chronią go służby specjalne, chroni go policja, obstawia jego dom, wszędzie chodzi z ochroną, ile to kosztuje? Limuzyny. On się czuje naprawdę królem. To jest gość, któremu się popierdoliło w głowie już. To jest stary, jakaś demencja go chwyciła i on niedługo sobie, nie wiem, zamówi jakąś koronę, jakieś klejnoty, będzie z berłem chodził. To jest popierdolony człowiek zupełnie, no. Znaczy, może on nie jest jakiś tam taki po prostu mega głupi, nie jest jakimś chamem, takim, nie wiem, wsiurem bez obycia, co nic nie kuma. On jest nie za mądry, ale bardzo cwany i chytry i zdeterminowany. I przeświadczony o swojej wielkości. Oczywiście to mu daje takie możliwości, że potrafi sterować tym krajem w dużym stopniu. No bo nie oszukujmy się, prezes Kaczyński jest takim tutaj właśnie monarchą trochę, takim dziwem trochę, takim dziwnym zjawiskiem jak dla mnie. Gość, który może łamać prawo sobie, bo można by się do wielu tu rzeczy przyczepić. Gdyby się założy się, że mu ta ochrona właściwie nie przysługuje,
że można by go spokojnie, jakby się znalazł jakiś odważniak, to by go oskarżył o defraudację państwowych pieniędzy, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale... Lepiej biegać ze sprajem po mieście i drzeć japę, wypierdalać i wsadzać te tęczowe szmaty wszędzie, pisze Adam. Adam, no naprawdę, no wiesz, no taka rozmowa, że u was, a wy to się puknijcie w głowę, a to lepsi tamci, to bez sensu jest. Niekoniecznie tutaj, jak coś gadam na Kaczyńskiego, to zaraz będę gdzieś wtykał tęczową szmatę, nie? Ale rozumiem, że sympatyzujesz jakoś z obecnym obozem rządzącym, a bardzo ci z kolei nie pasują ci, których by można nazwać opozycją. Dzisiaj i tutaj można by taką zbieraninę zrobić jakieś, nie? Jakieś popłuczyny po kodziarstwie, jakieś lewaki, tęczowi, dżendery, ale myślę, że też cała masa zwyczajnych obywateli niezadowolonych z tej władzy, już tak

0: Ja. 100 zł. Cześć i czołem.
1: Co za ja? Co za ja? Proszę się przedstawić. Takie przywitania to ja rozumiem. To ja rozumiem. Proszę bardzo. Pięknie się osoba przedstawiła. Witam was, słuchaczki i słuchacze i słuchaczki. Drogi słuchaczku. O, drogi słuchaczku. No ciekawe, no tu, ja do końca nie wiem, kim jest ja. To znaczy są różne osoby ja, które wiem, że one to one, albo oni to oni, ale to nie mam pewności, czy to ja to jest ta osoba, o której myślę. W każdym razie to musi być wspaniała osoba, bo ktoś, kto daje mi na dzień dobry 100 zł, to jest najlepszy człowiek na świecie. Bierzcie przykład. Gdyby wszyscy tacy byli, to świat byłby lepszy. Dzień dobry, furiacie, chwacie, bracie. Nie pij. Ja cię ostrzegam, furiacie. Nie pij. To jest bardzo zgubne. Kto chce zobaczyć, jak zgubny wpływ na człowieka, jak zgubny wpływ na człowieka ma alkohol, to zapraszam do jednej z ostatnich audycji, gdzie ładnie się przedstawił pan Krawiec przed wam tutaj. No, przepraszam przy tej okazji, bo jakieś głupoty gadałem, obrażałem ludzi, denerwowałem ludzi, irytowałem, nie dałem do głosu dojść innym, to bardzo fajnie, że mnie wyciszyliście. Ja, ty, on, ona, ono, ono, joko, ono, oto, oko, joko, ono, oto, oko, joko, ono. To nie pogróżki, jeno przestroga. Jak chwalić mamy Bogominoga? Właśnie.
0: To ja, uśmiechnięta buźka. 20 zł. Witam, krawculka. Jak tam samopoczucie? Pozdrówka, nocniki, miłego popołudnia, uśmiechnięta buźka.
1: Cześć, cześć. A całkiem nieźle, całkiem nieźle. Przespacerowałem się dzisiaj, dziękuję bardzo. Właśnie pytanie, czy to ja i ja to samo ja? Może to rozdwojenie jaźni ktoś ma na przykład i zapomniała osoba, że wpłaciła i po chwili już jako obudziło się drugie ja. I o, coś trzeba krawculkowi tu rzucić. Proszę bardzo, pyk. No to ciekawe, ciekawe rzeczy. Tylko, że tu jest PayPal, tu jest Blik. Wydaje mi się, że ja i to ja to są jednak dwie różne osoby. Tak mi się wydaje. Serdeczne dzięki. No i przepraszam, bo tu się ostatnio działo troszkę niefajnych rzeczy z mojej strony. Ale też z drugiej strony, słuchajcie, skoro sama Ania na przykład nie jest obrażona i się śmieje z tego, trochę się boję myśleć, co na to małżonek szanowny na przykład, bo wiecie, jak to bywa, nie? To jakiś przyszedł jakiś menel, się krzywo odzywa. No, może już mnie chce bić na przykład. To bym się wcale nie zdziwił. Musiałbym uciekać, chować się, kryć. No, ja sobie popijam energetyczka. Coś chyba uzależniony jestem troszkę od tych energetyków. A co wy lubicie pić z rana? Co wam z rana wchodzi jak śmietana? Pewnie są tutaj smakosze kawy, założę się, że są smakosze kawy, kawosze tak zwani, którzy doszli już do takiego levelu, że sobie robią takie wyjątkowe kawki, jakieś z cynamonem, coś sobie tam rumu troszkę doleją. No bo kawę można na przeróżne sposoby robić, nie? Słyszałem, że taka ze śmietanką to nie jest zbyt zdrowa. Tak samo jak niedobrze jest dawać do herbaty cytrynę, to podobno nie jest zdrowe. Przechodzimur pisze, spoko, krawiec, podstawa to właściwe wnioski wyciągać, tak? Że wnioski. Mordo. No dzięki ryju, dzięki ryju. Chyba dawno cię nie było tu z nami, przechodzimurze. Tym bardziej się cieszę, że jest komentarzyk od ciebie i to nie jakiś złowrogi na przykład. że jak cię znajdę, będziesz łamany, na przykład, taki mógłby być komentarz. Ja kiedyś tak powiedziałem do kogoś, też po pijaku, chyba do Janko Muzykanta. Popatrzcie, ile jest nieszczęść z powodu alkoholu. Najgorsze jakieś dymy, dramy, co się pokłóciliśmy, to były, jak byłem nachlany na Discordzie i to, co mi się tam nazbierało, to się ulało. W ogóle dużo nieszczęść. Mam, ile razy miałem mordę obitą przez alkohol. Ile razy się zbłaźniłem, gdzieś leżałem w kiblu, nogi wystawały, dymiłem do kogoś, popsułem imprezę, też się zdarzało, tak, też, że ktoś tam się gorzej poczuł, bo krawiec już odwalało mu po alkoholu. I wydaje mi się...
0: To znowu ja uśmiechnięta buźka.
1: No nie mogę.
0: 10 zł. Szklanka wody na dzień dobry, a po śniadanku kawusia.
1: Szklanka, to tu teczki uzupełniam. Ja żyję, lubi zdrowy tryb życia, bo szklanka wody na dzień dobry, to jest zdrowe. A jeszcze jak się cytryny tam wkropi. Możecie sobie kupić na przykład taki kwasek cytrynowy bio, zdrowy, smaczny, zdrowy, bio, kwasek cytrynowy i sobie do wody dawać, nie? No, w ogóle człowiek powinien raczej wodę pić. W ogóle thank you very much. Thank you very much. Hua, thank you very much. Ah. No właśnie. Powinniśmy wodę pić, bo jak pijemy jakieś soki, jakieś napoje, no to wszystko raz, że posiada w sobie często różne dodatki, które nie są zbyt korzystne, a dwa, że wydaje mi się, że nasz organizm musi tą wodę jakoś odzyskać, nie? I wkłada w to pracę, żeby oddzielić po prostu wodę od wody zmieszanej z czymś, nie? Więc tam jakieś procesy są. No, przechodzimur, już musi biec gdzieś, już biegnij latawcze wiatronogi, no, praca czeka. A wy słuchacie radia dla obiboków, dla leniuszków, pozdrawiam leniuszka, dla leniuszków, obiboków, no leniucha nie wiem, czy nie obraziłem też, bo coś tam właśnie z jagódką mówiłem, ja chyba wszystkich obrażałem, co dzwonili, proszę jedyneczki, ci, co ich poobrażałem. Wodę z cytryną, nie lata się tak często do kibla. A co, a po zwykłej wodzie to się lata? No, po kawie niektórzy mają jakieś rewelacje, nie? Także, no, tutaj szklanka wody na dzień dobry, a po śniadanku kawusia. No, pewnie jakaś dobra kawusia, co? Filiżanka dobrej kawusi. Proszę ja ciebie. No, też lubię kawkę. Znaczy, teraz mniej jakby piję kawy. Ale dostałem na przykład w prezencie pyszną herbatę, to się nią delektuję i jak jeszcze tą pyszną... Jednak jest spora różnica. Słuchajcie, dostałem w prezencie fantastyczną herbatę, taką... kurde, było się pytać, już się zgłaszają obrażeni, cholera jasna. Ivy Place, obrażony chyba... Grzegorz Skwara też. Cholera jasna. No trudno, no co mogę tylko przeprosić. No. To nie byłem ja, to był ten drugi, alternatywny krawiec, zły brat bliźniak, który się uaktywnia po alkoholu. Po alkoholu staje się hamem po prostu, tak a propos napojów. To jest napój, który sprawia, magiczny eliksir, który sprawia, że staje się hamem, bucem, prostakiem i zachowuje się jak Józef Stalin przy stole. Józef Stalin miał taki zwyczaj, że jak mu się jakaś kobietka spodobała, to lepił kulki z chleba i rzucał w nią tymi kulkami z chleba i rechotał. Taki miał sposób na podryw Józef Stalin. Krawiec, poważnie, kup sobie Essentiale Forte. Mam, już mi tutaj doradził ktoś, przepraszam, nie pamiętam, kto mi doradzał, ale zastosowałem się i teraz zażywam. O, właśnie, zażyję sobie Essentiale Forte. Wiecie, że chyba dobrze mi robi? W ogóle jak przestałem pić, to chyba ta wątroba, bo jak przestałem pić alkohol i zacząłem zażywać Essentiale Forte, to normalny ryj, nie? Mi się zrobił zero jakiś tam zaczerwień, coś, czyli te zaczerwienienia, które mi się pojawiają, to coś z wątrobą najwyraźniej. Ale była też kiedyś propozycja, że jakiś tam mój organizm od stanów nie potrafi tam przetwarzać, czy coś takiego, przepraszam za niefachową terminologię i mało, że niefachową, to jakieś bzdury pewnie, coś pokręciłem. Obraził pan moją mamę? Małgorzata pisze. Jesus Christ. Matko Boska, święty Jacku z pierogami. No, ja naprawdę nic nie pamiętam, Małgorzato, przepraszam. Mamę jeszcze? Przecież ja staram się właśnie być miły, nie obrażać. To zaskoczenie i to chyba nie jest żart, bo smutna buźka. Ale co to, mama dzwoniła do radia, czy na czacie coś napisała i ja to skomentowałem niewybrednie, czy co? No, mam nauczkę, żeby nie chlać. To chyba jest właśnie ta nauczka. Zażyję sobie Essentiale Forte, które właśnie pozwala regenerować wątrobę. I już nie zamierzam pić alkoholu. Ale wiecie co, była kara za to. Poniosłem karę, bo bardzo źle się czułem potem po tej wódce, po tym pół litra wychlanym. Nie wiem, czemu ja tą wódkę kupiłem. W sumie. Bo tak się skojarzyło chyba, że 5000 subów. Nie wiem, czy to Misiu się też nie obraził przypadkiem. Chyba tak, bo nawet w komentarz dał, że jest oburzony trochę. No i nie wiem, chyba mi się skojarzyło, że impreza, że audycja taka, że celebrujemy, prawda, cieszymy się tutaj, świętujemy, imprezujemy, no to jak to bez alkoholu? No właśnie, wiele osób się nie potrafi bawić bez alkoholu i być może się zaliczam do takich. Byliście kiedyś w ogóle na imprezie, gdzie nie było alkoholu, gdzie się nie piło? To tak drętwo trochę jakoś, nie? Się robi, ale może drętwo dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni i nie potrafimy się bawić po prostu bez alkoholu. Nie mamy tej umiejętności jako naród, jako społeczeństwo. To znaczy, no oczywiście są tutaj pewnie chlubne wyjątki, ludzie, którzy się świetnie bawią, albo wypiją tylko troszeczkę sobie lampkę wina, tak na humorek sobie wypiją lampkę wina i to już wyzwala w tych ludziach, którzy nie są, powiedzmy, przyzwyczajeni do alkoholu, taki humorek, że są w nastroju imprezowym, nie? I to jest świetna sprawa, nie? A ktoś inny, jak się nie nachleje i nie uwolni z siebie tego buca, tego chama, tego Józefa Stalina, tego prostaka w słomianych łapciach, to, który będzie zaczepiał ludzi, nabierze śmiałości do kobiet, żeby tam sobie wyrwać jakąś pannę, no to nie czuję, że w ogóle imprezuje, nie? Myślę, że to było więcej niż pół litra przez cały dzień. Nie furiacie, to było tylko pół litra. Tylko. To było tylko pół litra. No, ja myślę, że pół litra to jest bardzo dużo. Wypić samemu pół litra wody to jest okropne. Coś. No. I trochę zaprzepaszczam swój jakby proces leczenia, ponieważ raz, że się odzwyczajam od tych rzeczy, dwa, że zażywam to Essentiale Forte, żeby trochę wątroba sobie odpoczęła, zregenerowała się, a tu nagle takie zaprzepaszczenie, nie? I rzucamy wszystko w diabły i niech się dzieje wola nieba. No i skończyło się tak, że wyciszony we własnym radio. Jak się pije, to radzę wyłączyć internet i zagryźć kartą SIM. Małgorzata pisze. No najwyraźniej to chyba dla mnie rozwiązanie. Zamknąć ryj, wyłączyć internet i... Ale wiecie, to jest też taka pokusa, żeby pić z kimś. Myślę, że alkoholik... Ja nie wiem, czy powinienem siebie nazywać alkoholikiem wysoko funkcjonującym, bo wysoko funkcjonujący to powiedzmy jest taki, który ma jakąś firmę, ma rodzinę, chodzi gdzieś do pracy, jest generalnie ogarnięty, mimo że pije. Polecam film z Gajosem, Żółty Szalik, tam mamy przykład właśnie alkoholika wysoko funkcjonującego. Pod Mocnym Aniołem z Andrzejem Chyrą też było, myślę, tak, trochę taką historią, bo tam był z kolei pisarz, jeśli czegoś nie pokręciłem. Tam był z kolei pisarz. No i są takie osoby. Nie wiem, czy mojego tatę świętej pamięci nie można by przyrównać do właśnie takiego alkoholika wysoko funkcjonującego. Bo on generalnie sobie dobrze radził w życiu. Ogólnie, może nie ze wszystkim, ale z taką opieką nad rodziną, z obowiązkami różnymi, to sobie radził świetnie, nie? I zarabiał, i wszystko mu świetnie szło. I jakby myślę, że po alkoholu jest taka opinia na temat mojego taty, jak często go wspominają w rodzinie, że to była dusza towarzystwa, że to był niesamowity człowiek, że potrafił, że taką miał gadkę, że jak siedział przy stole, to wszyscy się śmiali, było wesoło, fajnie. Ja myślę, że to było po alkoholu w dużej mierze. Więckiewicz, a nie Chyra, tak? Przepraszam bardzo, już tu patrzymy. To Więckiewicz, faktycznie, Więckiewicz. Dziękuję bardzo za sprostowanie. Skąd mi się ten Chyra wziął? Bo on też gdzieś jakiegoś pijaka grał. No faktycznie. No, dobrze, że was mam, to możecie naprostować różne rzeczy. Tak, Robert Więckiewicz jako Jerzy. No. Tam są pokazani różni alkoholicy w tym filmie. Na przykład Jacek Braciak to on jest jakimś takim upadłym bardziej alkoholikiem, takim menelem bardziej. Któryś tam sobie, bo oni się spotykają na spotkaniach AA, anonimowych alkoholików. Marcin Dorociński jest jakimś obiecującym aktorem czy reżyserem i z kolei no, jest w takim stanie, że na spotkaniu wykwintnym, gdzie ludzie chodzą z kieliszkami szampana, ładnie ubrani, nawiązują kontakty, to on stoi taki napruty i sika w majty po prostu, nie? Kłopoty z pęcherzem już. Ktoś tam inny jest takim menelem, który już sobie do gumiaków wlewa wódkę, bo to jest taki sposób, że przez nogi jakoś przechodzi ten alkohol, nie? Wchłania się. Niektórzy na przykład już tacy skrajni alkoholicy, którzy potrzebują tego dopału, tego mocnego alko w organizmie, no to siadają do bali po prostu i przez, tak brzydko mówiąc, przez odbyt wchłaniają, bo odbyt jest bardzo chłonny, prawda? I stąd leki w czopkach na przykład się zażywa. No i on sobie siada w takiej bali, gdzie ma wódę nalaną, no i doznaje ekstazy, nie? Myślę, że dla wielu twórców to jest taka pułapka dla twórcy, że twórca wpada w pułapkę ćpania i chlania. Robert Więckiewicz, właśnie jako pisarz w tym filmie Pod mocnym aniołem, no to on się zachwycał jakąś literaturą rosyjską, pijacką, taką literaturą pijacką, pisaną też pewnie przez pisarzy, dla których muzą była ta przeźroczysta substancja. Substancja, no właśnie, przypomina mi się Gajos, który jest taka scena w filmie Żółty Szalik, gdzie on siedzi przy stole, spotyka się ze swoim synem, który tam się żeni akurat i z taką lubością rozmawia z kelnerem o wódeczce, więc panie starszy, poproszę na początek talerz pożywnej zupki, ale przed tym substancji, odrobinę tej magicznej substancji. I ma sposoby swoje takie wykwintne picia

i przychodzi jego tam żona chyba, czy sekretarka, z którą jest w związku. W każdym razie jego kobieta przychodzi i on tak się odwraca na fotelu i w koronie już jest. Założył sobie jakąś taką koronkę, złotą koronę i taki uśmiechnięty. A jak nie pije, to jest zmęczony, wkurwiony, a golnie sobie, to staje się po prostu, wstępuje w niego błogość, jest bardziej, jest lepiej nastawiony do świata. Ja myślę, że o ile nie mam problemów raczej takich alkoholowych, znaczy mam problemy alkoholowe, no takie jak ostatnio były, tak, że się staje w ogóle hamem, bucem i nie potrafię się zupełnie zachować. Jak się dowiedziałem, w ogóle jakie teksty waliłem do was tutaj, do Ani i do innych, to aż mi się tak głupio i przykro zrobiło, nie? Że po prostu takie hamidło. No więc to jest jakiś brak kontroli, ale ogólnie nie mam problemów takich, że jestem uzależniony od alkoholu. No teraz po tym już w ogóle nie mam ochoty pić i nie będę pewnie z 3 miesiące pił, czy z 2, nie? Ale za to myślę, że tak trochę od marihuany swego czasu mogłem być uzależniony twórczo, że po prostu to była ta moja muza, tak? Zajarać sobie. I wtedy przychodziły różne pomysły lepsze, żeby na różne rzeczy. Tylko że z marihuaną z kolei jest tak, to też jest pułapka, bo to działa tak, że dużo masz pomysłów, dużo różnych rzeczy do głowy przychodzi, tylko że potem to się wszystko wydaje gówniane i pewnie jest w dużej części gówniane. Po prostu te pomysły się wydają znakomite, a potem tak patrzysz, jak już wytrzeźwiejesz. No, obejrzyj film Pętla, czarno-biały, genialny, z Cholubkiem, najlepszy film o piciu. Reklamuje Furiat. Pod mocnym aniołem ukazany jest alkoholizm w różnych szczeblach społeczeństwa. Mocny film. No tak, bo tam mamy bardzo różne reprezentantów różnych grup, nie? I z wyższych sfer kogoś, i z niższych, i różne etapy jakby. Kinga Price tam gra, ja bardzo lubię tą aktorkę, ona jest bardzo zdolna. Fantastycznie śpiewa, przecież to co pokazała na przeglądzie piosenki aktorskiej. Inteligentni ludzie są często, to ciekawa myśl od Misia, o chyba nie aż tak małym rozumku. Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami. No, ciekawa myśl. Myślę, że coś w tym może być, tak. No, wyobraźmy sobie, że no tak po prostu mamy konieczność, że musimy spędzić czas w gronie ludzi, którzy niespecjalnie nam pasują, bo nie mamy wspólnych tematów, widać taką płciznę, czujemy troszkę, nie? My byśmy sobie o czymś podyskutowali, porozmawiali. To, co mówimy, to oni nie za bardzo rozumieją i tylko tam głupawo zarechoczą i się zaczynamy męczyć w tym towarzystwie. Ale jak się napijemy i się troszkę upijemy, no to zaraz bierze nas na żarty i jakoś i to żartowanie staje się takim mostem, takim pomostem komunikacyjnym, że możemy znaleźć to jednak te wspólne tematy, z czegoś się pośmiać, pożartować sobie. No, pytanie, skoro tacy inteligentni jesteśmy, takie inteligenty my są, to czemu my nie potrafimy bez tego się zdobyć, wejść na ten level i pożartować sobie bez alkoholu? Z ludźmi, których uważamy za troszkę prostszych, że no, że ciężko z nimi na jakieś poważne tematy pogadać. Marysia jest dobra raz na miesiąc, żeby otworzyć horyzonty twórcze. Tak, myślę, że do tego się to sprowadza, że dawka czyni truciznę i że zrobienie sobie takiego resetu raz na jakiś czas, nawet przy pomocy alkoholu, to czemu nie? Czemu nie? Ale generalnie alkohol jest przyczyną tylu różnych nieszczęść, tylu tragedii, że to ciężko zliczyć właściwie. Zobaczcie, bo po prostu to polega na tym, że w człowieku pękają pewne hamulce. Hamulce siada godność osobista i człowiek się może sponiewierać i gdzieś leżeć we własnych odchodach i mu to nie przeszkadza. Może się zachować jak cham, nie patrząc na to, że psuje wszystkim imprezę, że zachował się jak po prostu jak prymityw ostatni, że ktoś komu się sprzykro, nie? Bo ktoś na przykład się

0: starał. Chciał zrobić fajną imprezę, przyniósł jakąś sałatkę, zadbał, żeby była muzyka fajna, a przychodzi ktoś, nachlał się, gdzieś się zżygał, nabrudził, zrobił awanturę. No, takie sceny są pokazane właśnie w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, czyli przygody Adasia Miałczyńskiego. No, tam jest właśnie taki pijący tatuś, który przynosi połamany rowerek dziecku w prezencie, nie? Byle co go potem przy stole denerwuje i on... tak, myślę, że właśnie alkoholicy często łatwo ich wyprowadzić z równowagi. Coś im się nie spodoba i zaraz po prostu rozwalą wszystko, pociągną za obrus, nie? Jeszcze tam zaczną przeklinać. Po prostu... alkohol sprawia, że można bardzo szybko stracić kontrolę nad sobą. W jednej chwili jest pięknie, ładnie, wesolutko, prawda? A za chwilę co kurwa, nie? I tragedia, nie? Ale to jest jeszcze pół biedy, bo można ogólnie tak stracić jakiś instynkt samozachowawczy, hamulce. Na przykład pamiętam, że na swoim przykładzie widziałem ten brak instynktu samozachowawczego, jak wystartowałem po pijaku do kilku dosłownie jakichś tam typów, nie? Pod knajpą, bo się tam śmiali, że długie włosy mam. Poszedłem do nich, wystartowałem i dostałem bęcki, nie? No bo to trudno, żeby było inaczej. Jeszcze by mnie mocniej przekopali, gdyby nie to, że ziomeczki moje tam wyszły i uratowały sytuację z knajpy. Nie? Wyszli po pewnym czasie, ale już byłem trochę obity. Także to, co wcześniej mówiłem, te swoje przemyślenia związane z bawieniem się bez alkoholu na imprezach, to jest ciężki temat, bo pytanie właśnie, jak wy myślicie, czy jest możliwe się dobrze bawić na imprezach bez alko? Czy to jest coś, czego moglibyśmy się nauczyć, czego nam trochę brakuje tej umiejętności, a moglibyśmy się nauczyć? Może takie imprezy byłyby ciekawsze, bo znaleźlibyśmy przeróżne inne sposoby na fajną zabawę. Na przykład pooglądać sobie jakieś filmiki, poopowiadać kawały, nie wiem, w jakąś grę planszową zagrać na przykład sobie, nie? I czy to by była zła impreza? Moim zdaniem rewelacyjna i ona mogłaby być dużo lepsza niż taka pijacka impreza. No bo co, idziemy na imprezę, żeby co? Żeby się nachlać? Czy żeby się bawić? No, jeśli ktoś idzie bardziej już po to, żeby się nachlać, bo już się cieszy, nie? Ja wiem, co czuje osoba uzależniona, bo na przykład ja strasznie lubię marihuanę. Jak usłyszę, że gdzieś coś dostanę, coś tutaj mi ktoś, prawda, to od razu taka, wiecie, taka charakterystyczna radość, którą ma osoba uzależniona od czegoś, że jest, w końcu będzie, biegnę, a normalnie to by mi się nic nie chciało, nie? A tutaj już podniecony. Tak więc to już nam mówi dużo. No, niektórzy tak oszukują na przykład samych siebie i popijają sobie po kilka piwek dziennie i uważają, że to nie jest alkoholizm, ponieważ oni nie piją wody, tylko sobie piwko piją, bo lubią piwko, nie? Im bardziej jesteśmy uzależnieni, tym więcej sobie wymyślamy różnych pretekstów, żeby pić, usprawiedliwień, dorabiamy ideologię do tego, nie? Taki właśnie jakiś pisarz, twórca, któremu wenę daje alkohol, wódka, no to on sobie dobuduje do tego jakąś piękną opowieść, że go odwiedza muza alkoholowa, że wkracza w inne stany świadomości, że on to robi tylko po to, żeby tworzyć, bo takie jest jego zadanie jako twórcy. Nie że potrzebuje, nie, że musi, że jest uzależniony, tylko że taka jest jego rola jako twórcy i to mu daje wenę. Coś sobie tam zawsze dorobi, nie? Życie mnie na pewno nauczyło, żeby nie ufać osobom mocno uzależnionym od czegokolwiek, od wódki, od narkotyków, bo nie ma co, no. W tych ludziach już ta potrzeba przyćpania, napicia się jest bardzo duża, poza tym już mają zaburzoną jakąś ocenę sytuacji, już hamulce pewne puściły, bo hamulce to można bardzo szeroko rozumieć. Ktoś na przykład ma, znaczy mogą to być hamulce, które sprawiają, że kogoś nie wyrolujemy, że czujemy się źle, jak kogoś oszukamy, że nie uderzymy nigdy kobiety. Nie wiem, czy są wśród was tacy, którzy uderzyli kobietę na przykład po pijaku. No mi na szczęście się takie coś w życiu nie przytrafiło. Cześć, furiat! Tak myślałem, że może ty byś właśnie zadzwonił, no bo nie jest żadną tajemnicą, że też się borykasz troszkę z tym uzależnieniem. Cześć, furiacie. Coś słabo cię słychać trochę.
1: No nie wiem, chwilka.
0: Już lepiej chyba trochę. Musisz trzymać ten telefonik blisko buzi.
1: Dobra, no w ten sposób. Nie, to wszystko co mówisz jest prawdą, oczywiście, że tak. No ja już od jakiegoś czasu nie piję tej całej wódeczki, bo no źle się działo w mózgu. No i usłyszałem parę razy swoje te audycje, do których dzwoniłem i tak mi jest wstyd za to wszystko naprawdę do tej pory, że wiesz, nie mogę się wysłowić, nie mogę wyartykułować swoich myśli. No i pieprzę od rzeczy, tak samo jak biorę tego żurka, jeszcze gorzej, to człowiek nie myślący w ogóle taki jaki fumfel od piwa czy od czegoś, od kieliszka, jak się mówi. No i wszystko o czym teraz sprawisz jest faktyczną prawdą, no niestety, no tak. Same nieszczęścia, same tragedie, same kłopoty miałem tylko i wyłącznie po alkoholu. Tylko że w ten sposób, że ja po alkoholu czuję się dobrze, a z drugiej strony w gronie znajomych zaczynam robić jakieś hałastry, jakieś akcje, jakieś po prostu nietypowe zdarzenia, nietypowe. Myślę, że jestem taki super ekstra, wiesz, i że showmanem chciałbym być, ale to jest odbierane jednak odwrotnie. A z drugiej strony, jak jestem bez alkoholu, to za bardzo siebie nie lubię, a wtedy nie lubią, lubi mnie otoczenie. Dziwne troszeczkę.
0: No to z tym otoczeniem to różnie, myślę, bywa, bo na przykład ja często czuję taki dyskomfort i nie lubię rozmawiać z kimś pijanym na antenie. To jest takie nieprzyjemne, nie?
1: Nigdy pijany albo podcięty człowiek nie dogada się z człowiekiem, który jest, prawda, no trzeźwy, no, to mów sobie normalnie, szczerze, trzeźwy i polko, no to są inne klimaty, tak samo jak lubię gdzieś tam sobie siedzieć, czy na jakimś w jakiejś barze, czy gdzieś, ja nie piję, a ktoś pije i zaczyna, wiesz, swoje wywody robić, a ja nie piję i mnie to wkurwia, a z jednej strony mnie to kusi, żeby właśnie być w tym fragmencie jego życia taki sam, a z drugiej strony po prostu mówię, pierdolę, odchodzę, albo ty idziesz stamtąd, albo ja stąd odchodzę, no i tak to wygląda.
0: A jak myślisz, furiat, takie ci filozoficzne i takie trochę ciężkie może pytanie zadam, jak myślisz, kim byś teraz był, jakby twoje życie wyglądało, gdybyś nigdy nie pił w ogóle, nie zetknąłbyś się z alkoholem, czy byłoby lepiej jakoś?
1: Myślę, że byłbym człowiekiem, który by zajął się przede wszystkim książkami, nie wiem, czy beletrystyką, analizą, może tak powiem, ogólnie rzeczywistości, geopolityką. Tak, bym się zajął, tak, raczej pisarstwem. No nie wiem, na sportu już za późno. No też poprzez papierosy i przez alkohol zapodziałem i zagubiłem i zniszczyłem swoje zdrowie. Ja byłem dobrym piłkarzem, dobrym koszykarzem. Zawsze w sporcie miałem, wiesz, same sukcesy.
0: No właśnie, nie, może piłkarzem byś był, albo pisarzem, albo bogatym człowiekiem, zamożnym. No ja też mam takie przemyślenia, też by moje życie, myślę, inaczej wyglądało, gdybym nie palił dużo marihuany na przykład.
1: Ale to wiesz, to też wszystko od tego zależy, bo jeśli ktoś się łapie za pewne używki, to musi mieć problem z sobą, czyli u mnie to taki problem egzystencjonalny, no czyli w taki sposób ja to odbieram, że zbyt dużo czaję, zbyt dużo rozumiem, zbyt duża świadomość, a poza tym takie rozdzielenie, jak się mówi o tym takim przysłowiu, tam osioł nie wiedział, to tu ziarno, tu tamto, miałem tyle możliwości, rozumiesz, i postałem z gołą mordą, no i z niczym postałem.
0: No tak, to widzisz, jest. Tutaj Grzegorz też pisze, że miał problem z alko, ale to już zamierzchła przeszłość. A wcześniej Grzegorz też zauważył, że alkoholik to mistrz manipulacji i to jest prawda. Alkoholicy potrafią fantastycznie manipulować, bo ich do tej manipulacji skłania jakby taka pewność siebie, która wzrasta po napiciu się, układanie sobie świata po to, żeby usprawiedliwić to, że sobie pijesz, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ma różnego rzeczy pchają do tego, żeby sobie, żeby innymi manipulować, myślę, tak? Tak, to potwierdzam.
1: Oczywiście, fabulacja też to w to się wpisuje, mitomania też to w to się wpisuje. Już nie, bo są ludzie bez tego, którzy są mitomanami, ale to już jakaś przypadłość inna jest. No ale alkoholik, czyli można powiedzieć narkoman, bo to jest pewien narkotyk, prawda? Narkoman, alkoholik, no tak się mówi, oddziela się od tego. No. Ja to zawsze sobie myślałem, że narkoman to jest ten człowiek, który po prostu sobie daje w żyłę, nie? I wszystko, ale jednak alkohol jest narkotykiem. No i tak to wygląda. I człowiek, który naprawdę często pije, ja nigdy tak nie miałem, ja zazwyczaj piłem w ciągu tygodnia dwa razy w tygodniu, ale jak już się napijem, to tak wiesz, że już całkowicie do końca.
0: Ciągi
1: wiesz.
0: Tak zwane, nie? To są chyba tak zwane ciągi alkoholowe, że robisz sobie taki maratonik, nie? Jak niektórzy robią sobie maraton oglądania filmów, to alkoholik sobie robi.
1: Ja nie piję nigdy więcej niż dwa dni. Może dwa razy w życiu mi się udało dwa dni pić. Po prostu jak w jednym dniu się upiłem w sztok, to na drugi dzień nie ma takiego czegoś, że ja się leczę browarkiem czy dwoma browarkami. Nie, po prostu ja mam takie obrzydzenie do alkoholu na drugi dzień, że w ogóle nie mogę patrzeć. Jak myślę nawet o alkoholu, to chce mi się wymiotować. Więc takie przerwy były, ale kasy miałem straszne, zawsze, zazwyczaj. Jednodniowe, nawet dwudniowe, po prostu psycha siadała, zamykałem się gdzieś w mieszkaniu, nie chciałem ludzi nie chciałem na ludzi patrzeć, bo wydawało mi się, że jak wyjdę na ulicę, to każdy na mnie się patrzy, wiesz, jakoś, kurczę, wszystko wie o mnie, że wszystkie myśli, kurczę, które są problemem, zgadywa się myśli ludzi. Nie, naprawdę, picie.
0: No tak, jest... no bo to picie to takie znieczulanie się właśnie, to o czym powiedziałeś, że znieczulasz się, żeby nie czuć tak bardzo rzeczywistości świata, żeby nie odczuwać tak mocno, żeby tak mocno nie brać do siebie różnych rzeczy, żeby się nie przejmować tak mocno. I czujesz, że to, tak też to właśnie Gajos w Żółtym Szaliku podsumował, że to jest jakiś eliksir mocy, że to mu daje moc, nie? Moc. To jest ta moc, no bo to daje trochę mocy faktycznie.
1: To daje odwagi, wiesz, kurażu, tak, animuszu, prawda?
0: Tak. A to ważne jest w życiu, bo bardzo dużo się sprowadza do tego, czy masz tą odwagę, żeby zagadać, żeby załatwić jakieś sprawy. I po alkoholu ja stwierdzam na przykład po sobie, że nabieram takiej odwagi, żeby się wziąć za jakieś tam sprawy, wiesz, których normalnie unikam.
1: To jest złudne, bo na drugi dzień jesteś wrakiem. No,
0: no tak, i ciężko coś załatwić. Jak pijany jesteś, co z tego, że masz odwagę, jak nikt z tobą nie będzie chciał gadać, bo z pijakiem, wiesz... słabo. No tutaj...
1: Czasami może być tak, wiesz, że się napijesz tam parę piwek, czy tam dwa piwka dla kurażu, wiesz, wtedy twój język się rozwiązuje. Jesteś bardziej taki, nie wiem, czy elokwentny, czy nieelokwentny, ale bardziej taki rozmowny przede wszystkim. No ale chodzi o to, żeby umieć powiedzieć stop, żeby nie wpadać, żeby się nie robił tak zwany szwendacz, prawda? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, później idziesz do obcych ludzi, pierdolisz coś, i każdy twoim przyjacielem jest, z każdym byś się chciał obejmować, z każdym gadać, no i tak to wygląda. Po większej ilości alkoholu brak dystansu, no, człowiek nie widzi tego dystansu, który właśnie niestety, ale jest między ludźmi.
0: No i zawsze to i narkotyki, i alkohol, zawsze to działa na zasadzie wahadła, że wahadło się wychyla w jedną stronę i jesteś odważny, dusza towarzystwa, zabawny, a potem jak nie pijesz, jak jeszcze masz kaca, jak ci brakuje tego alkoholu, to zły, wkurwiony, nieprzyjemny dla innych, nerwowy, drażliwy, nerwowy.
1: No to dokładnie, tak jest. Tak działa alkohol. Szkoda, że właśnie, że...
0: Narkotyki też.
1: Chciałbym znać taki alkohol, po którym nie ma kaców.
0: No, a ja bym nie chciał.
1: Ani fizyczny.
0: Ja bym nie chciał, bo jakbyśmy sobie to pili jak soczek, to jeszcze by bardziej zachęcało. No, był też...
1: Tą samą nam, może.
0: Słucham?
1: Może nawet to się łączyć z tą samą, prawda, z Nowego Wspaniałego Świata.
0: No, w sumie. w sumie no, ta soma właśnie tak znieczulała troszeczkę i odpływałeś, nie? No, a też jeśli chodzi o narkotyki, to są całe takie subkultury jakby skupione wokół tego, ludzie, którzy testują przeróżne rzeczy, nawet takie, o których nigdy nie słyszeliśmy. Taki jest taki serwis Hyperreal na przykład, gdzie są różne tripy opisane i po tym, i po tamtym, ludzie tam wynajdują jakieś sposoby na odurzanie się i to jest jakby ich sposób na życie, ich hobby. No właśnie, pytanie, na ile sobie to tak dorobili troszeczkę, że to jest ich zainteresowanie, ich hobby, jakieś obcowanie. Ja myślę, że narkomania może być pod wieloma względami groźniejsza od alkoholizmu, bo alkoholizm, znaczy z alkoholizmu też się nigdy nie wychodzi już, na zawsze pozostajesz alkoholikiem, tyle że nieczynnym, niepijącym alkoholikiem. Ale z narkotykami też tak często bywa. No i w ogóle...
1: To jest tłumaczenie siebie, tłumaczenie swoich zachowań. No i tak to wygląda. Taki człowiek, naprawdę człowiek moim zdaniem, wszelaki człowiek, lub w mniejszym, lub też w większym stopniu jest hipokrytą. Tylko pytanie, jak ta hipokryzja jest wielka. Może być niezauważalna, może być też zauważalna, ale może być też taka, która jest przykra sama dla samego siebie, że masz pewne wyrzuty sumienia, z którymi sobie nie możesz dać rady i dlatego ja jako katolik idę do spowiedzi i do Komunii Świętej i z tego się uwalniam po prostu.
0: No to jest akurat, to już powtarzaliśmy, że akurat wiara w tym przypadku, Jezus i w ogóle i Kościół, to pomaga wielu osobom, bo daje taki psychiczny motor, psychiczną siłę do tego, żeby walczyć z nałogiem, więc tutaj to się fajnie często sprawdza, ale trzeba mieć tą wiarę, bo jak nie wierzysz w to tak naprawdę, no to ci to niewiele da, to musi być ta wiara i ta wiara buduje w tobie tą siłę, nie, do walki z nałogiem, masz jakiś cel, czujesz, że pomaga ci ktoś, że ktoś cię wspiera, tak więc...
1: Ja też tak powiem, że może już wspominałem o tym, ale ja mam takie przemyślenia, że właśnie to całe, jak to mówi Etam czasami, to całe przeintelektualizowanie się albo przesyt pewnych bodźców informacyjnych daje człowiekowi taki dyskomfort, iż wtedy człowiek staje się biedny i nie wie, co poradzić z tym światem, co tu zrobić, tyle się dzieje na tym świecie. No, czyli mówię, że świadomość, większa świadomość moim zdaniem daje większe cierpienie. Oczywiście można być świadomy jak jakiś, nie wiem, Janusz Zagórski i zdradzić żonę i ją opuścić i spotkać się z jakąś nową, młodą siksą. Też tak można, ale to nie dla mnie. Cudzołożnictwo na przykład.
0: Borsuk pisze, zabawnie się słucha moralizowania ze strony prowadzącego, który za 2 tygodnie znów zrobi szopkę przed milionami słuchaczy. No, nie przesadzałbym z tymi milionami. Po wódzie i typa, który wódę zamienił na piwo i mówi, że on już nie pije. No, Borsuku, wiesz, no, my rozmawiamy jako osoby, które mają problem. My sobie po prostu dzielimy się swoimi przemyśleniami. To raczej nie jest moralizowanie, czy my wam tutaj moralizujemy. Chyba nie. No, raczej przedstawiamy siebie. To nie jest moralizowanie, przedstawienie siebie jako człowieka, który ma z tym jakiś problem, zauważanie różnych problemów, bicie się w pierś. Przecież no, po raz kolejny tu przepraszam za swoje zachowanie. A poza tym no, nie sądzę, żebym za 2 tygodnie znów pił. Przed tym nieszczęsnym incydentem, jak się nachlałem, to dosyć długo nie piłem. Właściwie nie licząc jakieś tam piwka do audycji, tam jednego piwka, ale czekaj, Furia, cię dokończę, tylko...
1: Nie było tak źle, no kurczę, nie wyzywałeś nikogo.
0: Dobrze, ale nie mówmy jednocześnie. To nie piłem, nie wiem, z 2 miesiące, czy z 3 miesiące, czy jakoś tak, nie? No nie licząc jakiegoś tam piwka. No, takie NRAA, no. Dziś mamy spotkanie anonimowych alkoholików i narkomanów anonimowych.
1: Nie, no ale chciałem też ci powiedzieć, że naprawdę spustoszenie w twoim żołądku, trzustce i zarazem wątrobie robią te energetyki tak samo. Naprawdę, one bardzo negatywnie wpływają na metabolizm i na wszystkie rzeczy związane również z trawieniem, no i z geriatryką całą, prawda?
0: Ale co konkretnie twoim zdaniem tam jest takie szkodliwe? Kofeina?
1: Wszystkie zawarte tam toksyny, które są.
0: Jakie toksyny?
1: Mają. Ja ci mówię, po prostu mówię ci to co wiem.
0: Kwas, to jest... kwas cytrynowy, cukier, jakie toksyny? Niacyna, witamina B6. Wiesz co, ja taki jakiś widziałem program na YouTubie, że są trochę zdemonizowane te energetyki, że po prostu no, nie powinno się ich dużo pić na tej samej zasadzie, jak się nie powinno kawy co chwilę sobie pić, nie? No bo to... No.
1: Na pusty żołądek przed siadaniem też się nie powinno w takich rzeczy pić. Najlepiej coś zjeść, a z drugiej strony czasami jest tak, że jak coś się zje, to później się nie chce pić ani tego, ani tego. No. Aż ja miałem takie czasy, miałem, że jak piłem tą samą wódkę, nie mówię, że codziennie, bo nigdy nie piłem codziennie wódki, ale na drugi dzień oczywiście miałem takie wyrzuty sumienia, ale poza tym wyrzuty też ze swego organizmu, czyli haftowałem, no, nie raz, nie dwa, no i wiesz, takie ostre rzeczy. Nie było to przyjemne, no ale cóż, no, trochę się powstrzymałem. I nie mówię to, że zamieniłem wódkę na piwo, tylko że w ciągu tygodnia sobie ten wypiję parę piwek i to wszystko. No i tam z kumplem, z kumplami, tam mogę coś tam zrobić. Zapalę sobie też, coraz częściej palę i to mi rozszerza umysł i daje wiele pomysłów ciekawych, bo akurat nie wiem, czy ty też tak masz. Ja tak mam na przykład, że jak sobie zapalę, to mam tysiące pomysłów takich na sekundę, prawie jak we śnie, w którym są niesamowite pomysły, a po przebudzeniu je zapominasz. Albo myślisz sobie, nie, to nierealne.
0: No tak, ulatują z głowy. No, marihuanę się czasami nazywa złodziejką snów, bo jak jarasz, to ci się nie śni za bardzo nic. Albo ponoć się zawsze coś śni, tylko po prostu już jesteś w takim stanie jakimś, że nie pamiętasz w ogóle tych snów i zapominasz je zaraz po przebudzeniu, zupełnie już, od razu. Przypuszczam, że tak to bardziej wygląda. No tak, no wzmaga kreatywność, tylko że potem się możesz przyłapać na tym, że jak sobie nie zajarasz, to już to będziesz zupełnie niekreatywny. Tak samo wiesz, no znowu to wahadło w drugą stronę, nie? Coś za coś, jak w grach RPG, że raz dostajesz bonusik fajny, to często jest w grach, nie? Że łykasz jakiś eliksir, dostajesz bonusik, a potem jakieś punkty ujemne masz z kolei, bo musisz zapłacić cenę za ten no to dopał.
1: Nie, tylko pytanie jest zasadnicze, jak wzbudzić u siebie tą kreatywność. Przede wszystkim nie powinno się robić w ten sposób i odradzam każdemu, który wstaje rano z łóżka i jego pierwsze słowa to są o kurwa. No to już myślę, że będzie dzień przegrany, tak myślę. Nie, no wstajesz, jest jak jest, będzie dobry dzień, stań przed lustrem, tak, to do mnie należy. Za długo się też nie patrz w lustro, bo zostaniesz narcyzem i no i wiesz. Nie, no tak gadam.
0: Wiesz co, że dużą pułapką jest właśnie bycie zamożnym, ogarniętym i stanie się takim alkoholikiem wysoko funkcjonującym, no bo wtedy nie masz za bardzo sygnałów, że coś jest nie tak, no bo przecież sobie radzę ze wszystkim, nie? A nawet sobie lepiej radzę, jak sobie wypiję, lepiej mi z kontaktami idzie, to taki się wygadany robię, a też wiesz, jak masz pieniądze, to wokół ciebie jest często dużo osób, które są z tobą, dlatego że właśnie, że postawisz, że ufundujesz, że masz kasiorę, nie? I takie osoby nigdy ci nie powiedzą, że coś źle robisz, tylko będą cię klepać po plecach, nie? I jeszcze ci powiedzą, że to jesteś równy gość, nie? I że nie masz żadnego problemu, że ty pijesz.
1: To jest wszystko hipokryzja, kłamstwo. Naprawdę, ja teraz patrzę, czemu tak kurwa ludzie są zakołani w tym świecie? Tak tyle kłamstwo jest. Ja robię sobie teraz głupi skuter, kurwa, kłamią, tu kłamią, że to coś przełożyli i do następnego, że to Tak kurwa ludzie chcą działać na czyjejś nieświadomości, że wiesz, na przykład coś masz zepsute w pralce, jakąś błahostkę, to on ci powie, kurwa, że ma dwa razy zapłacić, bo co innego zmienił, a tak naprawdę niczego nie zmienił. No ludzie są okropni w tych czasach. Nie wiem, czy zawsze tacy byli, ale wszyscy kurwa dookoła kłamią. Wszyscy dookoła kłamią. Dlatego też polecam film z Alanem Delonem, Alain Delon, francuski świetny aktor, akurat mój ojciec się w nim bardzo, bardzo lubi, lubuje i prawie zakochuje, i to jest, ten film się nazywa W kręgu zła. Ja nie mogę jakoś go obejrzeć, jeszcze nie obejrzałem, ale mi tak go poleca, że W kręgu zła.

0: Wszyscy dookoła są z ciebie źli. Wszyscy źli. Każdy człowiek jest zły. I to tak jest niesamowicie pokazane z Burwilem jeszcze, z takim aktorem. Tak, a poza tym jeszcze polecam film Pętla. Obejrzyj, naprawdę chętnie obejrzyj film Pętla. To jest film chyba z 56 roku, jak się nie mylę, z Gustawem Holubkiem, który naprawdę jest alkoholikiem i wychodzi i są takie, wiesz, długie dialogi i te typowe takie spojrzenia w nicość takie, wiesz, i te takie myśli przewodnie, o co tu chodzi w tym życiu, jak to, też mu się wydaje, że ktoś na niego patrzy, że tutaj taki jest, a jak wypija piwko, no to od razu się rozgaduje, zaczyna się filozof z niego, kończy, warto, no, warto obejrzeć, Pętla, naprawdę, krawiec, obejrzyj ten film, powiem ci, że moim zdaniem 10 razy lepszy niż pod tym Mocnym Aniołem i pod tym i Żółty Szalik, chociaż obejrzałem te też filmy po 2-3 razy.
1: Wiesz co, jak ostatnio tego Żółtego Szalika sobie oglądałem, to już, jakby to powiedzieć, czułem taki lekki niesmak, jakby takie zażenowanie, bo trochę inaczej odbieram ten film po latach. Zauważyłem też po komentarzach, że dla wielu ludzi oglądanie tego boskiego Gajosa, jak on wygłasza te swoje mądrości o alkoholu, to jest taka zachęta trochę, bo wiele osób pisało, ach, jak się patrzy na takiego Gajosa, to aż by się zimnej wódeczki teraz napiło, nie? Czyli to jest takie, wiesz, taka zachęta trochę. Dodatkowo ten bohater, on se radzi w życiu całkiem fajnie. Wiesz, ktoś se obejrzy taki film, wiesz, i ktoś se obejrzy taki film i pomyśli sobie, kurde, to ja też chcę być takim Gajosem trochę, może.
0: Nie, to mówisz, no to jeśli tak ktoś reaguje na ten film, to ci powiem, że to musi być prymityw, no po prostu.
1: Niekoniecznie, stary, nie, bo to jest coś takiego, że oglądamy filmy i nawet jak trochę upadłego bohatera sobie oglądamy, to coś w nim jest takiego kuszącego, wiesz, lepiej być upadłym bohaterem, właśnie jakimś biznesmenem czy pisarzem, niż po prostu zwykłym menelem, żulem, pijakiem, nie? Tak można sobie trochę to usprawiedliwić.
0: Ale troszkę odbiję od tematu. Troszeczkę, jeśli mówiłeś o tych bohaterach, prawda, i inaczej można powiedzieć w grach, protagonistach, tak? W ten sposób zauważ, że coraz więcej seriali polega na tym, że bohaterem są ludzie z natury źli. Z natury źli i swoją moralność przekładają na jakieś dobro swojej rodziny, swego rodu, ale są skurwysynami. No i na tym teraz polega, kurwa, świat i cały Netflix. A w ogóle nie chcę mówić o Netflixie, bo to jest, ojej, tragedia.
1: Zło, gejoza i szatan. A tu na czacie jeszcze jest polecany film Ćma Barowa, bardzo dobry film, właśnie też o alkoholiku. Mickey Rourke, jeszcze z czasów, kiedy wyglądał jak Furiat. Bardzo przypominał wtedy Furiata. Furiat ma bardzo podobny wyraz twarzy, jakby taką urodę, nawet uczesanie swego czasu miał podobne, no bardzo przypomina jakby Mickeya.
0: On się lubi bardzo napierdalać za pieniądze.
1: Tak, tak. On po prostu tam się bije cały czas, ma takie wyzwanie, ma takiego kumpla z knajpy, to był chyba barman i on co jakiś czas się z nim leje gdzieś na zapleczu i traktuje to jako swoje takie wyzwanie życiowe, pokonać go w końcu na pięści. Poznaje kobietę, która też ma problem z używkami.
0: Może widziałeś na YouTubie, oczywiście, że znasz klip i piosenkę Bruce'a Springsteena Philadelphia.
1: Tak, tak.
0: No to świetne, moim zdaniem świetna piosenka. W środku jest takie fajne przejście, on idzie koło bramy, tam jest to spojrzenie na tego, na tego aktora, nie Forresta Gumpa, tylko jak tam on ma. Ale to już mniej ważne, ale chciałbym, żebyś zobaczył, wpisz sobie, co się dzieje w Filadelfii na ulicach. Filadelfia i coś tam, drugs, jak ludzie tam są naćpani, jak stoją po prostu zgarbieni, większość, to jest coś tragicznego i to, wiesz, to jest w środku Stanów Zjednoczonych, no wiesz, na wschodzie, ale to są Stany Zjednoczone i tam są, jakie namioty, gdzie namioty, tam chodzą, leżą na schodach, tam się nikt nimi nie interesuje. No koleś leży poskładany, tyle typiara rozkraszona leży, drugi tam i wszyscy są pochyleni do tego. Jedna coś szuka, jedna warkoczyki robi jakieś, wiesz. Ja nie widziałem takiej tragedii, takiej degringolady ludzkiej, takiego zmanierowania na żywo, ale to jest wszystko robione na żywo. Wpisz sobie tam Filadelfia i tam coś tam, i Draxy. Zobaczysz, jak te ulice, niektóre oczywiście w Filadelfii wyglądają. To jest upadek człowieczeństwa. Ja nawet nie wiedziałem, że tak to może wyglądać. Wiesz, to kiedyś to się chowali w jakichś blokach, w jakichś skłotach, a teraz są na ulicy. Aj, no tragedia. No zobaczysz, co Filadelfia, Drax, coś wpisz.
1: No, to sobie Drax też zapisuję. W takim razie zapisałem już sobie pętle, trzeba obejrzeć. No, Streets of, znaczy Philadelphia, utwór to jest chyba Streets of Philadelphia, o człowieku chorującym na AIDS, właśnie Tom Hanks. No, może wiesz, może taki stan rzeczy, że narkomani se leżą na ulicach i nikt się nimi nie przejmuje, czy alkoholicy i tak dalej, to jest cena, którą trzeba zapłacić za życie w społeczeństwie, gdzie bardziej się szanuje wolność wyboru. Wiesz, w takim kraju masz, powiedzmy, dozwolone więcej rzeczy i jakby ponosisz bardziej odpowiedzialność za swoje wybory życiowe, a w Polsce na przykład to będą cię ratować, będzie cię państwo tam ratowało, będzie cię sąd, będzie ci umarzał karę, jak pójdziesz na odwyk, wiesz, państwo opiekuńcze bardziej, nie? Co myślisz o tym?
0: A propos państwa opiekuńczego, no to zależy kto, na przykład, wiesz, na propos mojego ojca, ma emeryturę taką czy taką i jemu pasuje tam, wiesz, i dlatego będzie głosował na PiS. Mówi tylko w ten sposób, że nie ma innej alternatywy, bo nie chce żadnych tam PO-wców i lewaków no, z powrotem.
1: No, wiesz, ja bardziej idę tutaj w kierunku po prostu państwa, które ci pozwala na więcej, szanuje twój wybór, jaki by on nie był. Chcesz się zaćpać, chcesz być bezdomnym, bądź sobie bezdomnym, ale powiedzmy nie licz na jakąś wielką opiekę, na to, że będziemy cię za uszy wyciągać z tego bagna i tak dalej, i tak dalej.
0: No. Tak by było, jak mówisz, dosłownie, no to jeśli by nie było policji, bo na jednak ja nie jestem przeciwko oczywiście, bo znam kurewską policję i znam też dobrych policjantów, ale faktycznie, jeśli by ich nie było, no to świat by wyglądał anarchistycznie, no i byłaby, no rozpierdol by był na ulicach całkowity, więc muszą interweniować w taki sposób, jaki muszą i zadbać o porządek, tylko żeby po prostu z tym porządkiem nie przesadzali i żeby nie przeginali ze swoimi kompetencjami. Też mnie dziwią takie filmiki, z których się robi jaja z policjantów. Kurwa, w Ameryce byś tak coś takiego zrobił, od razu byś był skuty, bach, bach, jep. No ale niby w Ameryce tak jest, a z drugiej strony pozwalają na tą niby wolność i na kurwa na taczanie się ludzi po chodnikach. No, mówię ci, obejrzyj Filadelfię, Drag, coś tam, to są dokumenty, no. To znaczy dokumenty, to są typowe filmy kręcone z samochodu, które pokazują, jak ludzie się zachowują. Mnie to po prostu przeraziło i zmierziło mnie, naprawdę.
1: Rozumiem. Philadelphia Drax, dobra, to można sobie luknąć. Słyszałem, że Amerykanie są mocno uzależnieni od opiatów, czyli różnych takich przeciwbólowych substancji, no pochodnych, morfiny. Nie wiem, to wszystko to jest... No, ja kiedyś sobie zaeksperymentowałem i sobie tramale na przykład wziąłem 3, o mało tego życiem nie przypłaciłem, bo siadł mi układ oddechowy, nie mogłem oddychać po prostu. No, to takie głupie zabawy. Też jak człowiek właśnie ćpa, chla, to go przychodzą mu do głowy głupoty różne. Ja myślę, że w ogóle problem alkoholizmu jest większy w takich społeczeństwach, gdzie jest dużo nudy, że nuda zwyczajnie to jest coś, co człowieka pcha właśnie do chlania, do ćpania. No te ci wszyscy tak. Młodzi ludzie, którzy się szwendają po jakiejś swojej mieścinie zapyziałej, nie mają nic do roboty, no to co zrobić? No to się napić, nie? Będzie weselej trochę. I się wkręcasz.
0: Gdzieś taki film oglądałem, polski. Nauczyciel mówi do klasy: wywalicie konia? Wywalicie tam, bijecie konia? Bo nudę macie, nie macie zajęcia, dlatego walicie sobie. I to taki przekaz był. Nie pamiętam, film z lat 90. Nie pamiętam, to tam główną rolę grał, ale ciekawe. Ale też polecę film taki z początku lat 90. taki typowy o klasie licealnej, gdzie tam doszło do pewnego zabójstwa, czy śmierci, czy powieszenia. Nazywa się Słodko-gorzki. Taki typowy film pokazujący lata 90., jak jeszcze nie było gimnazjum, jak tam ludzie w liceum żyli, jak wiesz, nie było internetu, nie było telefonów, jak oni się dogrywali. Słodko-gorzki się nazywa film. Też chętnie polecę. To obyczajowy film, dramat obyczajowy, no w ten sposób.
1: Dobra, Furiat, to może jeszcze ktoś zadzwoni i pogada ze mną na temat uzależnień. Dzięki ci za ciekawy telefonik.
0: Trzymaj się.
1: Cześć. No, tutaj jak poszedłem w takie jedno miejsce, gdzie ludzie tutaj w środzie się spotykają, żeby właśnie pić albo żeby ćpać, no to też od razu się natknąłem na takich, co wciągali jakąś amfetaminkę czy coś, a na pijaków różnych i początkowo mi się wydawało, że to nawet takie spoko w takim towarzystwie sobie posiedzieć, pogadać, pożartować, ale szybko zrozumiałem, że to jest towarzystwo całkowicie byle jakie, że to są ludzie, którzy jak ich przyciśnie, to ci jeszcze kosę wbiją w brzuch, nie? Albo cię oszukają, albo po prostu... No tutaj znam jakby z opowieści Sroki też sporo sytuacji, gdzie była szansa dla ludzi uzależnionych, żeby coś ze swoim życiem zrobić, nic nie wykorzystują jakby. Nie chcą tego zmieniać, nie chcą nawet za bardzo rezygnować z tego życia pod tytułem spanie gdzieś w krzakach, chlanie, na rzecz pójścia do jakiegoś ośrodka, gdzie się tobą zaopiekują, gdzie dadzą ci fajne jakieś nowe ciuchy, gdzie o ciebie zadbają trochę, odtrują cię. Nie, to już nie jest dla nich alternatywa ciekawa, nie? Bo musieliby zrezygnować z chlania, z ćpania, różni ludzie, nie? Że jest to duży problem. W ogóle też... W jednym z tych filmów Wszyscy jesteśmy Chrystusami i jest też pokazane, jak przyzwyczaja się młodego człowieka od dzieciaka do alkoholu, że jakiś tam wujcio, czy dziadek, czy ojciec, czy coś, weź tu, masz się, napij tu likierku, nie? I dziecku podaje alkohol. No, też kiedyś jednemu alkoholikowi powiedziałem, że niedobrze, że się upijasz i twoja córka mała z tobą gdzieś tam śpi, leży obok ciebie, bo myślę, że to może zadziałać tak, że będzie czuła zapach alkoholu od dziecka i że potem ten zapach alkoholu będzie kojarzony z czymś miłym, z dzieciństwem, z chwilami tam, gdzie tata był, nie? Bo tam w separacji żyli. I jemu to dało do myślenia na jakiś czas. Ale jak to bywa z alkoholikami? Zadziałało to, nie wiem, na 2 tygodnie, na 3 tygodnie. No i potem zaczęło wracać do normy, nie? Więc często bez jakiejś specjalistycznej pomocy, bez ośrodka, to ciężko jest sobie dać radę. Trzeba mieć naprawdę mega silną wolę. No, cieszę się, że nie jestem w takim stanie, że jakoś czuję teraz dyskomfort, że muszę się napić czy coś. No, nachlałem się, nabroiłem... Nagadałem głupot, jeszcze raz bardzo przepraszam i teraz nie będę znowu pił przez długi jakiś czas. Może wytrzymam z 3 miesiące, z 4 i potem znowu będzie 6 tysięcy subów na przykład. Tak więc tutaj mogą różne mechanizmy, przeróżne mechanizmy działać w tym wszystkim. Niedobrze, że mamy tak wpojone w naszą polską jakby kulturę, no to picie, że alkohol jest tak dostępny. Jak na przykład obcokrajowiec jakiś często do nas przyjedzie, to on jest, nie może wyjść, znaczy jest bardzo zszokowany, że u nas w każdym sklepie jest alkohol. Że gdzie nie wejdziesz, to są całe puły z alkoholem, że u nich czegoś takiego zupełnie nie ma. Że u nich na przykład są sklepiki specjalistyczne, no gdzieś tam, gdzie idziesz po ten alkohol, on jest jeszcze droższy niż u nas, a u nas jest tani i wszechobecny. I to też sprzyja, wzmacnia problem alkoholizmu na 100%, no bo jakby mogło być inaczej. Ogólna dostępność, nadal ten alkohol, mimo różnych podwyżek, nie jest taki drogi, nie jest jakimś luksusem, nie? No słuchajcie, ile kosztuje taka flacha? Pół litra białej żubrówki, ile kosztuje? 25 zł? To nie jest drogo, nie? Mimo że większość ceny to jest akcyza i tak, to i tak to nie jest jakaś zaporowa kwota. Chociaż jak ktoś już pije, no to zaczyna chlać te kustosze, amareny... jakieś, i to już jest taki upadek trochę, jak masz koło siebie gdzieś tam w domu cały wór z butelkami Amareny. Gdzieś widziałem taką scenę na patostreamie jakimś, ktoś się śmiał, bo zobaczył u takiego gościa właśnie gdzieś tam do kosza i zobaczył całą stertę butelek Amareny. Ale czemu miałbym furiat nie wytrzymać, skoro wcześniej wytrzymałem spokojnie i właściwie ja tą wódkę kupiłem nie dlatego, że jakoś strasznie mi się chciało, że mnie ciągnęło, że się męczyłem przez te tam 2-3 miesiące, co nie piłem za bardzo wody, tylko tam jakieś piwko czy coś, no to i to tak sporadycznie, no tam nie wiem, to piwko to raz na tydzień, tam jedno do audycji, no to takie nic, nie? I nie było żadnego dyskomfortu czy potrzeby za bardzo. Kotkiewicza, przepraszam, nie czułem Kotkiewicza, żeby się napić, więc spokojnie wytrzymam. Zresztą też nie jestem za bardzo przy forsie, żeby wydawać na zbytki. To też jakoś tam dopinguje do tego, żeby jednak nie kupować. Trzeba się nauczyć, nie wiem, może macie jakieś pomysły na jak sobie radzić, na przykład, jeśli ktoś miałby taki problem.
2: HANT3R.
1: O!
2: 25 zł. Siema, fajnie, że audycja jest w dzień. Pozdro.
1: Fajnie, że są donaty w dzień. Hunter, dzięki łowcom. Zacny donacik. No, tak się nie spodziewałem trochę, że będzie. Chyba te audycje w dzień to jakieś docenione są bardzo. No bo tak, ktoś sobie siedzi, gdzieś tam coś robi, może sobie posłuchać pewnie. No, posiedzę trochę z wami. Właściwie to sobie miałem przerwę w pracy zrobić, ale zdążę i tak dzisiaj zrobić, co tam jest do zrobienia, więc spoko. No, o, a tu cały czas podgląd włączony. Piwo też alko, no pewnie, że tak. To, tak jak mówiłem, są tacy ludzie, którzy sobie dziennie wbijają po 5 piwek i twierdzą, że nic się nie dzieje. W zasadzie to od wszystkiego można się uzależnić i nabrać pewnego nawyku i można się uzależnić psychicznie i fizycznie. Fizycznie to od substancji po prostu, od nikotyny, od alkoholu. Są takie narkotyki, które uzależniają i fizycznie, i psychicznie, jak heroina, bardzo mocno uzależniająca. Ktoś mi opisywał, że na przykład po heroinie to jest taki stan, jakbyście w jakiś cudowny, miękki kocyk się opatulili i leżeli sobie w takim ciepłym, wygodnym kocyku. Taka błogość jakaś, nie? Niesamowita. No, padło wcześniej tutaj na czacie też takie hasło, że życie jest właśnie nie do zniesienia na trzeźwo. Tak niektórzy twierdzą właśnie, tak sobie usprawiedliwiają ludzie. No bo na dobrą sprawę życie jest nie do zniesienia na trzeźwo często. No i się znieczulamy na przeróżne sposoby. A wiecie na przykład, że koty to też potrafią się spotkać gdzieś tam w krzakach, gdzie kocimiętka jest. I tak leżą takie odurzone, piana im z pyska cieknie, bo coś tam im się pieni w tych pyszczkach i robią sobie taką imprezę koty. No, i chyba to jest jakiś taki problem globalny, że w tym kraju uzależnieni od opiatów, tu od leków antydepresyjnych, nie? W krajach skandynawskich, gdzie mamy dużo tej ciemności, no to mają coś takiego jak budki solaryzacyjne, żeby się trochę naświetlić. Biorą te leki antydepresyjne, no bo taka ciemność, te długie noce, no to sprawiają, że ludzie łapią takiego doła. No i też jest to problem. W innym kraju, tak jak Polska, mamy problem alkoholizmu. Ja myślę, że to jest o tyle wielki problem, że to się bagatelizuje, to raz. Dwa, że się nic nie robi, żeby z tym jakoś walczyć i to ograniczać. Bo tak się przyjęło. No co by to było, gdyby Polakom teraz zabronić picia na przykład, albo reglamentować, nie? No, to też jak reglamentować? To przecież zawsze się znajdzie sposób, żeby sobie kupić jeszcze jedną flaszkę i jeszcze jedną poprosisz kogoś, nie? Swoją drogą tak trochę z innej beczki dziś sobie idę i zaczepia mnie jakiś koleś Ja w słuchawkach, na uszach idę, więc go nie słyszałem za bardzo, ale gdzieś tam zauważyłem cień za sobą i jakieś tam pomruki dziwne. Ja bardzo ostrożny jestem. Jak widzę jakiś cień za sobą, ktoś za mną idzie, to zawsze kątem oka staram się obserwować tą postać. I Ukrainiec to był, okazało się. Ukrainiec, który sobie zmontował papierosa, se skręcił jakiegoś i szukał kogoś, kto mu odpali szluga. No mam nadzieję, znaczy tak mi się wydawało, wydaje, że to był papieros. Bardzo słabo mówił po polsku. Praktycznie go nie rozumiałem. Coś bełkotał, no gestami pokazał mi, że tam zapalniczka i tak dalej. I też miałem takie przemyślenie, że dlaczego, człowieku, tam nie walczysz o swój kraj, nie? I to takie dziwne, bo sam nie wiem, czy walczyłbym o kraj, nie? Zawsze sobie fajnie powiedzieć, jestem obywatelem ziemi, jestem ziemianinem przede wszystkim i co mnie obchodzą jakieś wojny, jestem pacyfistą. No, ciężko się chyba takiemu człowiekowi żyje. Nie wiem, co on tu robi. Pewnie może zwiał przed wojną właśnie, żeby nie walczyć. To ukrywa się tu w Polsce, nie? I mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony sam nie wiem, czy bym chciał walczyć o co walczyć. O ziemię, o pieniądze, o symbole, o narodowość i tak dalej. Z drugiej strony, patrząc na to, że niektórzy tak dzielnie walczą, tak się poświęcają, a ten sobie tutaj z papieroskiem, z rana se łazi, nie? Ma to w dupie wszystko. No wiecie, o co chodzi. To takie mieszane uczucia, nie?

0: który chce się ze mną koniecznie pokłócić na antenie, także się sam wprosił jako współprowadzący, także cześć. Jesteś czy cię nie ma?
1: Jestem, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Cytrus.
0: Także witamy gościa Kutli. Nie masz na pewno krawata i koszuli, bo tacy są mniej awanturujący się, jak wiemy.
1: No, ale powiem tak, od pasa w dół to za dużo nie mam, ale od pasa w górę mam takie dosyć ładne ubranko, więc będę tak trochę grzeczniejszy niż zwykle. Tak mi się wydaje, ale nie sądzę, bo temat jest ważny.
0: I będziesz klął. Tak.
1: Będę, tak poznacie, że ja to ja.
0: Tak, mam, widzisz, ja tu nawet 2 dni temu uspołeczniłem drukarkę moją firmową i sobie wydrukowałem, tak.
1: Chciałeś powiedzieć o kradość pracodawcę.
0: Tak, uspołeczniłem, wydrukowałem sobie tutaj dużo materiałów, nad którymi usiadłem, a on mnie też wyzyskuje, także sobie tak sami się wyzyskujemy nawzajem. I chciałem coś o państwie dobrobytu, ale dobra, to niech ci będzie islamscy uchodźcy. Czy nie?
1: A tam wiesz, olać uchodźców to jest objaw, mój drogi, to jest objaw. To nie jest jak gdyby główne clue problemu i tego wszystkiego. To jest przede wszystkim objaw jakiegoś szerszego problemu. I teraz tak, musimy najpierw jakoś mniej więcej ustalić, z jakiej jesteśmy bajki. Ja nigdy nie potrafiłem się jakoś tak dobrze zdeklarować jako libertarianin, jako ktoś tam. Ja mówię ludziom, że jestem anarchistą, ale raczej po to, żeby ich kurwić i zademonstrować nienawiść do tego, do państwa jako takiego.
0: Jakim u nas byłeś specjalista pierwszej klasy?
1: A ja tam byłem chyba jakimś przydupasem z nie wiem czego. To już nie, mniejsza z tym. Tego nie mieszaj. Tego nie ma.
0: Nie.
1: Teraz się nie znamy się i nienawidzimy.
0: Dobrze, mój tak. Drogi nienawistny kolego prosto z Polski.
1: No. Znowu jestem cicho, się tutaj dowiaduję na czacie. Podobno.
0: Jak jesteś cicho, to ja już nie wiem, co mam zrobić, bo ustawiliśmy...
1: To samo, co robiłeś przedtem, bo pewnie się w ustawieniach teraz cofnęło wszystko.
0: No się nic nie cofnęło, bo wszystko jest na maksa i jest dupa, bo kuźwa. A było dobrze, a ja nic nie zmieniłem i jest...
1: Słuchaj, mogłeś zmienić... Mogłeś zmienić taką jedną rzecz, że jest na Skype'ie, teraz jestem ciszej, bo się profil zmienił, przeładowałeś się na noc na radio.
0: Shit, dobra. No właśnie, czekaj, dobra. A mogłem się nie przemeldowywać, nie? Dobra, weszłem w opcję, tak jak zwykle to już taka tradycja mojego gadania, że pierwsze pół, no i nie, jesteś na tym, jesteś na maksa, nie?
1: Ale chyba nie ma jakoś tak źle, ja mam odsłuch, jestem. To dajcie sobie głośniej.
0: Bo... No nie no, bo wszystko jest na maksa, umaksowione. To już... Jak już mówię, to już jest tradycja, że normalnie u mnie to zawsze pół godziny jest ustawiania. I nic więcej. I co jest? Da się tego słuchać, czy nie da się tego słuchać? Bo nie mam odsłuchu, bo nie lubię siebie słyszeć dwukrotnie.
1: Nie no, chyba jest. Ja myślę, że to ostatni raz będą takie problemy techniczne. Jest całkiem w porządku. Z tego, co słyszę, wyłączam odsłuch, bo bo jest po prostu kukstal, jak się źle się gada. Wracamy do sedna sprawy.
0: Po prostu mów głośniej, ja będę mówił ciszej, to sobie wszyscy podgłośnią. Albo może ja się wyciszę. O, ja się wyciszę troszeczkę i będzie lepiej. Dobra, to ja się wyciszyłem troszeczkę i teraz powinienem być ciszej, a ty głośniej i sobie wszyscy podgłośnią.
1: Czy dobra, tak mój drogi, to ja ci powiem, jak ja jestem, bajki. Postaram się to jakoś ująć. Mój drogi, jestem za maksymalną, ale to nie znaczy się, że jakąś taką w 100% do końca wolnością słowa i tego będę bronił. Jestem wielkim zwolennikiem debat, obgadywania problemów i tego, że nawet całkiem radykalne idee trzeba przegadać, pokazać je w opinii publicznej jak najbardziej, nawet jeżeli są kretyńskie. A kiedy są kretyńskie, trzeba powiedzieć, że są kretyńskie i najlepiej powiedzieć dlaczego. Bo moim zdaniem wolność słowa to jest po prostu narzędzie, najlepsze społeczne narzędzie, jakie mamy, służące temu, żeby regulować to, jak się tutaj dogadujemy, bo to jest coś, co nam pozwoli się dogadać ponad wszystkimi innymi sposobami na życie. Bez tego po prostu ręce związane i jest dupa.
0: Dobrze, ale czy też Bo ja ci powiem, czy ja jestem za całkowitą wolnością

0: Słowa. Wiesz, w granicach jakichś. No tak, ja bym chciał ustalenia jakichś granic odgórnych, nie? Tak długo będzie fajnie, jak nie będziemy wzywać się do robienia krzywdy drugiej osobie, nie? Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale no to już jest.
1: No dobrze, no to teraz co powiesz o takim zjawisku jak jebni białego? Miał w Stanach chyba z parę lat temu taką sytuację, że środowiska czarnoskórych stwierdziły, że z racji tego, że tam 200 lat temu było niewolnictwo, to należy 200, no 200 lat wcześniej było niewolnictwo, należy pierdolnąć po prostu białemu gonga i internet zalały filmiki z tego, jak to właśnie idzie sobie jakaś biała kobieta albo biały mężczyzna, nagle dostaje chlast z partyzanta od Murzyna. I to było w porządku, jakoś nie było to w liberalnych, czyli lewicowych, o twojej proweniencji, mediach
0: Mojej
1: szczególnie
0: proweniencji.
1: nagłośnione.
0: Teraz obaj jesteśmy za cicho, no to chyba ktoś musi sobie podgłośnić.
1: No to dajcie sobie głośniej, dokładnie.
0: To przynajmniej obaj jesteśmy na jednym tym. Tak.
1: Albo porówno gajna daj mnie i trochę ciebie. Spróbuj, co się da jeszcze z tego
0: Nie, no
1: wycisnąć.
0: wiesz, że Gajn jest na maksa w obu, nie?
1: Kurde, balans. Ludzie, serio, aż tak cicho?
0: Mam na cały głos, no pięknie. No to ja już nie wiem, bo to już więcej się nie da zgłaśniać nic. Już
1: Ty
0: mam.
1: zobacz w systemie, czy ci Skype znowu czegoś nie
0: Nie,
1: przyciśnął,
0: wszystko
1: bo...
0: mam na maksa kompletnego. Wszędzie, gdzie jest tylko możliwe. I teraz nie wiem, masz odsłuch, czy nie masz odsłuchu, żeby zobaczyć, czy.
1: Mam odsłuch, ale mam słuchawki, wiesz, no słuchawki słyszę całkiem nieźle.
0: No to jak nieźle słyszysz, to najwyżej wiesz, jak przy nagraniu się to nie wiem.
1: Przy nagraniu tylko szkoda ten, jak tam inni słuchacze, no kurde.
0: No też chciałbym,
1: Właśnie.
0: żeby było
1: Słyszysz,
0: ładnie.
1: masz tam na czacie ładną poradę, masz podkręć master w górnej belce by VU meter na prawym górnym, żeby wszedł na żółty.
0: Gdzie jest biometer? Na belce w miksie?
1: Prawym górnym.
0: Prawy górny, no i mam gaina, też mam na maksa, nie? I dupa. No, cóż zrobię. No chyba nic nie poradzimy, nie? No bo też.
1: Kurde, balans. Potrzeba jest aż tak źle? Aż tak cicho? Przecież kurde, balans było dobrze do ciężkiej cholery zafajdanej. Dobra, to zrobimy tak. Nie, no, musimy gadać, no nie ma siły po prostu.
0: No nie wiem, no.
1: No, bo będzie później ten.

0: i nie wiedzieli, co się dzieje, nie? Udawali, że problemu nie ma. Teraz tak trochę przebąkują w CNN-ach, BBC, MSNBC.
1: No widzisz, ja tu jestem trochę taki, wiesz, jak to w Niemczech, odcięty od świata, bo ja taki lokalny jestem, bardzo nie oglądam CNN-ów i nie za bardzo nie wiem, co się dzieje w Stanach. Ale czemuż ty uważasz, że jeśli ktoś twierdzi, że jeśli ja twierdzę, że jestem lewicowiec, to od razu mam popierać każdego idiotę, który nazwie siebie lewicowcem, nie?
0: No i teraz widzisz, określi swoją bajkę jakoś dokładnie, bo równie dobrze można mi przyrzucić jakieś tematy libertariańskie, że niby tak twierdzę wolne
1: Nie.
0: słowa, to muszę wszystkie pierdoły, które gadają libertarianie, łącznie z niewolnictwem, z absurdem, popierać.
1: Nie, widzisz, ja jestem z tej bajki, co jest ich bardzo niewielu takich, przynajmniej tak jak mi się wydaje, prawdziwych lewicowców, głównie
0: Słuchaj,
1: ekonomicznych.
0: sorry, że ci przerwę, bo ja mam takie myślenie co do lewicy, że na początku to szło przede wszystkim o to uspołecznienie środków produkcji. I to nie jakichś tam pomniejszych warsztatów, tylko takich rzeczy, gdzie faktycznie absurdem w pewnym mniemaniu jest stwierdzenie, że to należy do jednej konkretnej osoby. I myślę, że chyba ci bliżej do takiej opcji niż do całej tej nadbudowy ideologicznej w stronę marksizmu, postneomarksizmu i tego wszystkiego.
1: Wiesz, jest nas jakaś tam niewielka grupa, głównie w Warszawie umocowana i nie jest to Razem, to byli ludzie, którzy tam, no bo całe Razem, powiem tak, że jakiś tam miałem swój wpływ na to, jak to powstawało, byłem w tej kuchni, jak były rozmowy i to przy wódeczce, ale to takie stare bardzo dzieje, aczkolwiek jest taka grupa ludzi, wcześniej związana z OPZZ-em młodych i tak dalej, i to jest grupa, od której zawsze wychodzimy, że czas na nadbudowę ideologiczną przyjdzie wtedy, kiedy ludzie nie będą musieli walczyć o byt i wtedy oni sami zbudują sobie świadomość, bo tak jak Marx mówił, to byt buduje
0: Sami sobie
1: świadomość.
0: zbudują, a wiesz co do tego jest potrzebne, żeby sobie samemu zbudować nadbudowę ideologiczną? Wolność słowa.
1: I tak i nie. Bo jeśli ty mówisz mi, nie wiem jak ty definiujesz wolność słowa, tak samo jak wiesz, uważam, że nie powinno być takich nawoływania do jakiejkolwiek agresji z jednej i z drugiej strony, ale to jeszcze nawoływanie do agresji to nie jest takie straszne jak nawoływanie do przemocy wobec jakichś
0: Widzisz,
1: grup z urodzenia.
0: ty wychodzisz z założenia, że wolność słowa w nieuchronny sposób prowadzi do nawoływania do nienawiści, a ja z kolei twierdzę, że jest dokładnie odwrotnie, że ta wolność słowa jest najlepszym narzędziem, żeby tą
1: Ależ.
0: nienawiść uwalić po prostu.
1: Zenon, drogi, czyż ja mówię, że jakiś proces następuje. Ja mówię, że muszą być wyznaczone twarde granice i prawnie. I prawo powinno być po pierwsze ślepe na twoją narodowość, na twoje wyznanie, na twoje poglądy i tak dalej. To jest podstawowa zasada państwa prawa. I w tej kwestii jestem etatystą, że granice prawa powinny być ścisłe i powinny być całkowicie ślepe na to, kim ty jesteś, co wyznajesz, co myślisz i tak dalej.
0: No i tutaj jest drugi problem, bo jeżeli dojdziesz do takiego podejścia, no to wiesz, wróg cię jak w Aikido pokona. Twoimi po prostu słabościami, twoją siłą i wykorzystają ją przeciwko tobie, nie? To, że jeżeli będziesz zbyt inkluzywny, to cię nie będzie zwyczajnie. Po prostu wielokrotnie historia to pokazała, że państwa, które się robi zbyt inkluzywne i dekadenckie, a z tym mamy teraz na Zachodzie do czynienia, przepadały. Ogromne imperia szlak trafiały w momencie, w którym zrzekały się swojej kultury na rzecz jakiejś otwartości, czy to wychodzącej właśnie z dekadencji, pozuczenia wszelkich wartości, czy właśnie ze ślepego nawoływania wartości, otwartości, etc., etc.
1: Ja nie
0: Powiem ci,
1: mówię o,
0: że.
1: ja ci powiedziałem o ślepości prawa, ja nie mówiłem o jakichś kulturowych rzeczach. Mówię o tym, że prawo musi być ślepe, przynajmniej na tym poziomie rozwoju, na jakim jesteśmy, bo wiadomo, no wcześniej w rozwoju ludzkości to było inaczej,
0: No i
1: ale
0: tu jest
1: ludzkość się
0: problem, tu jest
1: rozwija.
0: problem, bo my jesteśmy na tym poziomie rozwoju tutaj, tak? Europejczycy, ludzie z Dalekiego Wschodu. Wiesz dlaczego? Nie ma problemu z jakimiś masową chińską przestępczością, jakimś mega przesadzonym brakiem asymilacji.
1: A widzisz, i tu się trochę mylisz, bo
0: Ja
1: przestępczość.
0: wiem, tak, Wietnamczycy w Warszawie mają swoje trochę getta i nie wszyscy się
1: Nie,
0: asymilują, tak?
1: po
0: Chociażby.
1: prostu przestępczość tych zorganizowanych narodów jest trochę na innym poziomie. Nie jest to taka przestępczość pospolita, jak kradzieże, napaści na ulicy i tak dalej. To są zorganizowane mafie, nie? Tak jak Włosi, Chińczycy, Rosjanie i tak dalej, nie?
0: Ale mafię będziesz

0: Michał, stary, to też jest takie. Słuchaj, mafię będziesz miał z dwóch powodów, nie? Tak jak ci mówiłem, że przestępczość jest generowana nie przez to, że ktoś jest biedny, tylko że przez to, że jest względnie biedny. Najbiedniejszy murzyn ze Stanów Zjednoczonych tak naprawdę ma dużo większą kasę niż jakiś murzyn, powiedzmy, z Lesotho czy
1: No
0: tam
1: i tu
0: jakiegoś tam.
1: wejdziemy na temat Stiglica i, nie, i a nierówności, które są
0: Nie, nie, tu
1: wywoływane.
0: nie, na razie nie wchodźmy w to, poczekaj, bo to jest
1: No,
0: jeden
1: względna
0: punkt,
1: bieda
0: który ci mówię.
1: powstaje z nierówności społecznych.
0: To czekaj, to przestępczość z tego się bierze, nie? Z tych nierówności społecznych, nazwijmy
1: Rzeczpospolita.
0: to. Ale teraz czekaj, a druga sprawa jest taka, że nie wolno zapomnieć tego prostego faktu, że mafie nie działają w próżni i nie pozwala się na ich istnienie tak po prostu, o, bo się nie da ich zwalczyć. Otóż da się zwalczyć mafię dożywego całkowicie i każde państwo względnie rozwinięte, nawet Polska jest to w stanie zrobić, ale tego nie robi. Z tej prostej przyczyny, że na miejsce starej mafii przyjdzie nowa, dlatego lepiej się połączyć tą mafię ze służbami specjalnymi. I tak jest w praktycznie każdym kraju.
1: No, tak
0: Mafia
1: jak
0: jest.
1: mafia włoska, która stała się częścią włoskiej polityki z tego powodu, że w 1943 państwo włoskie upadło i w tym momencie mafia przy tworzeniu się tego państwa, mafia stała się strukturami tego państwa i do dzisiaj jest i w wojsku, i w
0: Tak, no a w
1: policji,
0: Polsce masz powiązanie służb specjalnych z mafią, tak po prostu, z
1: i...
0: jakimiś
1: Bo
0: tam cudzymi,
1: mieliśmy tak samo ten...
0: baleronami, bekonami czy coś. Jest tak, słuchaj, powiem ci więcej, przecież.
1: Mieliśmy ten epizod upadłego państwa, to dlatego.
0: Tak, ale w Japonii jak było? W Japonii,
1: Japonia też była upadłym państwem.
0: jak pieprzyły bomby atomowe i było wszystko rozpieprzone przez naloty, kurde, dywanowe, to pierwszą siłą społeczną, która jakkolwiek zorganizowała ludziom relief i po prostu pomoc humanitarną, to była Yakuza.
1: A po co?
0: I tak, no po
1: A
0: co?
1: po co? Dlatego, że się stała częścią państwa.
0: I tak samo, wiesz, i tak samo było
1: Zadziałała jak
0: teraz w
1: struktury
0: Fukushimie.
1: państwowe.
0: I mafii się pozwala istnieć, tak? I nie zwalczysz tego. I tu, that brings me to another question, nie? Że po prostu są pewne zjawiska, których choćbyś nie wiem, jak się utopijnie nie starał, nigdy nie zwalczysz. A życie pokazało wielokrotnie, że im bardziej utopijnie podchodzisz do różnych ideologii, i to było już w starożytności, zanim ktośkolwiek jeszcze myślał o marksizmie, byli cesarze, filozofowie, z wyjątkiem może Marka Aureliusza, jeżeli dawano władzę jakimś przesadnym ideowcom, wszystko szlak trafia. Jeżeli myślisz, że o, ty już wiesz, jak rządzić tym państwem i taki tutaj zrobisz utopię w 30 lat, no to są dwie opcje. Albo jesteś pierdolnięty i nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak działa świat, albo faktycznie jesteś takim dobrym mega człowiekiem, tylko że w tym momencie, jak ty zaczniesz działać, to raz, dwa się pojawi jakiś socjopata, który ci, wiesz, podecznie tętnicę w nocy i przejmie twoje miejsce. I te slogany, które ty stworzyłeś, wykorzysta przeciwko temu, przeciwko ludziom. No,
1: Drogi
0: to tak.
1: Zenonie, ale chciałbym zauważyć, nie wiem czy znasz organizację, która się nazywa RSA, działająca w Wielkiej Brytanii, na przykład, to jest jeden z wielu takich, to jest ciężko powiedzieć, to jest jakby zrzeszenie przedsiębiorców, wolnomyśleni, whatever, to jest sponsorowana przez, towarzystwo sponsorowane przez Królową i ona działa tam już sobie 200 lat i się zajmuje wymyślaniem nowych form organizacji społeczeństwa. Ogólnie chodzi o to, że zbiera tam zbiera tych myślicieli, zbiera tych ludzi epoki i prowadzi do dyskusji na tematy takie jak zreformowanie edukacji, zreformowanie tam więzi społecznych itp. itd. O to chodzi, że wymyślanie idei i w jakim kierunku mamy zmierzać nasze społeczeństwo. To, co na przykład w Polsce w ogóle nie ma takiej debaty o przyszłości tego, jak ma ład w Polsce wyglądać w tych najważniejszych kwestiach naszego społeczeństwa i jedyną na wszelkie kryzysy, jedyną odpowiedzią jest, to musimy wrócić do korzeni, nie? Z tym, że no, postęp, nie? Jest coś takiego, że przez tysiące lat jednak ewoluujemy trochę, nie?
0: Tak, tylko że widzisz z tymi think tankami, bo coś takiego opisujesz, jest jeden problem. Znakomita większość tych organizacji jest skrzywiona ideowo. I przypuszczam, że nawet w UK-u jest to skrzywienie ideowe, no bo po prostu neomarksiści, postmoderniści zdominowali w znakomitej większości zachodnie struktury uniwersyteckie. I skutek, jaki tego jest, to mogę omówić później. Już parę razy tutaj wspominałem, ale dochodzi do niesamowitych aberracji, gdzie w imię wolności jakiejś tam od rasizmu i wszystkiego dochodzi do de facto rasizmu, tak? Gdzie do Berkeley nie mogli dojść biali studenci, bo w imię wolności od rasizmu skandowali czarni, po prostu ze względu na kolor skóry kogoś nie wpuszczali. Gdzie powstają safe spaces, gdzie nie mogą wejść biali studenci, tak? Gdzie zaczepia się, i to robi to pracownik uniwersytetu, zaczepia się chłopaka dlatego, że jest biały i ma dredy. Że to jest cultural appropriation i to jest złe i niedobre.
1: I
0: tak samo właśnie działają jakieś batory, niebatory, wszystkie te think tanki, komisje trójstronne.
1: Nie, i dochodzimy do clue sprawy tego, co ci powiedziałem na początku. Najważniejsze jest to, że państwo i prawo musi być bezwzględnie ślepe na to, jakiego ty jesteś koloru.
0: A nie jest. I tak słuchaj, dalej. Teraz tak, wiesz, nie jest. I problem jest taki, że nie jest. I chyba nie będzie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to jakoś przynajmniej na obecny sposób zrobić, nie? No bo jest, kurde. Biały jest rasistowski, kurde, na milion sposobów. Czarny już nie może być rasistowski, nawet jak komuś pieprznie po prostu w twarz stricte za to, że ten ktoś jest biały, to będą, no tak, no ale 200 lat temu było niewolnictwo, nie? I nieważne, że tych niewolników łapali Arabowie, sami czarni, nieważne, że że Abraham Lincoln wziął tych czarnych, walnął na statek, wrzucił do państwa, tak powstała Liberia i że parędziesiąt lat później czarni ludzie tam zrobili potężne niewolnictwo. Nieistotne, nikogo nie interesują fakty. Słuchaj, w praktyce w Stanach Zjednoczonych wszyscy praktycznie uważają, że wojna secesyjna powstała po to, żeby znieść niewolnictwo. Co? Jest to gargantuiczna pierdoła, no bo to Stany Południowe miały plan zniesienia niewolnictwa i go zaczynały wdrażać. Tak jak ten Robert E. Lee niesławny, który był przeciwnikiem niewolnictwa i wszystkich swoich niewolników uwolnił, a na północy jakoś nie bardzo na początku o tym myśleli. Ale jest taki notion w Stanach, jest takie jakieś przekonanie świadomości publicznej przez właśnie brak wolności słowa, że ta wojna była o uwolnienie niewolników. Ty wiesz, że tak nie było, ja wiem, że tak nie było.
1: No bo prawda jest niewygodna dla głównego nurtu, bo chodziło o protekcjonizm północy, co się nie podobało bardzo południu. A przecież główna narracja na świecie jest o uwalnianiu. Teraz nie może tak być, że Stany Zjednoczone, mit założycielski kraju wolnego handlu, że powstały na protekcjonizmie i jeszcze północ, która ten protekcjonizm wprowadzała, wygrała tę wojnę i no...
0: Dokładnie.
1: To jest, widzisz, to jest, a tu znowu to prawa strona, nie? Nie za bardzo chcę, żeby prawda wypłynęła.
0: I widzisz, i tu jest chęci, tu jest jakieś slogany, z którymi idą pewne siły polityczne walczyć. I są fakty. Lewica niestety ma ogromne po prostu ilość krwi na rękach. W znakomitej większości wypadków, gdzie poszły lewicowe idee, kończyło się to masakrami. Pojadę teraz standardem, tak? 20 milionów Stalina ludzi, samych Rosjan, Ukraińcy, kurde, Pol Pot, nie? Mao, masakra, miliony trupów, nie?
1: No
0: i,
1: tak.
0: I mało przypadków takich, którzy by miały poziom Jugosławii, która wcale idealna nie była, tak? Wiadomo, że była z tego najlepsza. Ładnie nam to wielokrotnie przedstawiłeś, ale w większości wypadków to się wszystko kończyło.
1: A wiesz, że większość to się kończyła tym swoim takim nacjonalistycznym skrzywieniem, bo na przykład maoistyczne Chiny to był kraj, o Jezu, jak strasznie nacjonalistyczny. Stalin, pomimo że był Gruzinem, był nacjonalistą rosyjskim i głód na Ukrainie między innymi temu wywołał, bo Ukraińców nie lubił. Co potem zresztą Chruszczow oddał Krym za to jako zadośćuczynienie. I to było skrzywiane i prawa strona tak samo poprzez różne właśnie dziwne nacjonalistyczne skrzywienia też prowadziła do masakr. Zauważ, że masakry najczęściej powstawiają, gdy zdehumanizujemy wroga i gdy zaczniemy uderzać w całe zbiorowości, nie?
0: I wiesz, kiedy to się dzieje? Zarówno po prawej stronie, jak i po lewej? Kiedy, w jaki sposób się filtruje informacje i nie pozwala się powiedzieć równo, zrobić debaty. Tu siada czterech z tej strony, tu siada czterech z tej strony, pośrodku jest moderator i halo panowie, mówimy. I wychodzi jeden, mówi niewygodną prawdę, wychodzi z drugiej strony, mówi niewygodną prawdę.
1: Ja nie mówię, oni mówią niewygodną.
0: Zawsze pierwszą ofiarą wojny jest wolność słowa.
1: Nie, to jest pierwsza ofiara totalitaryzmów wszelakich.
0: No, ale
1: autorytaryzmów.
0: W większości wypadków lewica bardzo szybko prowadziła do totalitaryzmu. Dużo szybciej niż to alternatywne podejście, bardziej tradycyjne, które też nie jest bez winy. Nie można tego powiedzieć, w żadnym wypadku, tak?
1: No i znowu wszyscy utożsamiają mnie z totalitarnymi praktykami tylko dlatego, że jestem za uspołecznieniem środków produkcji. I znowu dochodzimy do jakiejś, wiesz, aberracji takiej, że no, komunizm ma to do siebie, że jest bardzo łatwo przekształcalny w rządy biurokratów, a później w totalitaryzm. No to jest wielka wada marksizmu i wymaga wielkiej woli ludzi, by tak się nie stało. Niestety. No bo moment przekształceń tych własnościowych, jaki by miał nadejść przy powstawaniu jakiegoś kraju marksistowskiego, prowadzi do tego, że za dużo władzy się skupia w rękach tego, który będzie u góry, nie? I dlatego ty ich bardzo nie lubisz, ja ich też nie za bardzo lubię, ale z zupełnie innych powodów, ale mamy tą piękną razem w Polsce i pierwszą rzecz, którą się nauczyli czegoś przynajmniej z przeszłości, nie wybierania jednego lidera. Bo to jest największy problem właśnie.
0: No to jest prawda, Zandberg to jest taki frontman, ale nie do końca.
1: Tak, bo tego się przynajmniej moi drodzy koledzy z Różowego Razem, bo ciężko ich nazwać czerwonymi, ci z Różowego Razem się nauczyli, że marksizm może prowadzić bardzo szybko do totalitaryzmu, gdy postawimy jednostkę na czele, bo zaczną za dużo władzy. Jak to mówią, władza korumpuje, a absolutna władza korumpuje absolutnie, nie?
0: No.
1: I gdy dostajemy absolutną władzę, rzadko się zdarza ktoś, który ulegnie pokusie tego, żeby zrobić coś złego, a jeśli ten człowiek jest jeszcze spaczony, jakoś wiesz, ja tu nie mówię tylko o nacjonalizmie, ale tych wszystkich szowinizmach, które uważają, że ja z jakiegoś powodu jestem lepszy, a inne grupy i właśnie nie uderzam w poglądy ludzi, tylko w to, kim się urodzili, czyli nie za bardzo mają wpływu na to. No, jeśli się nie lubi na tej zasadzie grup, to bardzo prosto prowadzi do wyrzynania się nawzajem.
0: Ale jeżeli twierdzisz, przepraszam, że ruchy lewicowe dzisiejsze tego nie robią, to jesteś w błędzie, nawet Razem jest tego winne. Weź pod uwagę, że Sierakowski i ta cała iPhone'owa lewica to są ludzie, którzy dokładnie się podpisują pod tym, co się teraz dzieje w Stanach, pod tą kulturalną Francją, tak zwaną, jak ja to mówię, za Tuwimem. Za tymi aberracjami w stylu, że nie możesz na Halloween się przebrać za Indianina, za tym, że jako biały nie możesz mieć dreadów, że wiesz, takich mega doszukiwania się tych mikroagresji, wiesz, tego, co się w Polsce zna jako gender, ale to jeszcze nie jest pełna siła tego chorego społecznego ruchu, który w Stanach się już na uniwersytetach zagnieścił.
1: Wiesz, problem jest taki, że faktem
0: I to do tego prowadzi, słuchaj, czego się
1: mikroagresje
0: uczę. To prowadzi do tego, że jak będziesz tak ludzi polaryzował przeciwko sobie, bo poprzez 8 lat rządzenia Obamy rasizm poleciał do góry. A mieli przecież wszystko, mieli większość, mieli prezydenta czarnego. Rasizm powinien spaść, przecież to była odpowiedź, tak? Rasizm miał się w Stanach zmniejszyć wtedy, kiedy czarni będą mieli prezydenta. Wrócił do rekordowych po prostu procentów dzięki temu.
1: A może jest tak, że on sam za siebie za bardzo nie lubił? Bo wiesz, że to tak jest z tymi mniejszościami, że czasem jak się wybijesz z tych takich, wiesz, dołów, to zaczynasz nie lubić tych, z których się wybiłeś, nie?
0: A, słuchaj, to no nie przygotowałem się. W Wikileaksach nieraz były sytuacje, że było widać, jak oni gadają o czarnuchach, tak? Czarnuchach, w sensie nie mówię, że ja tak mówię, tylko że oni tak się wypowiadają. Że wiesz, że znaleźć słowo nigger w wypowiedziach polityków demokratycznych to nie jest tak ciężko, wbrew pozorom. W ogóle są też na to jakieś kwity, że Demokratyczna Partia w Stanach Zjednoczonych zwyczajnie po prostu chce zniszczyć czarnych, tak? De facto. I o tym mówię, tak? Oni im oferują niby wolność, wsparcie, są nawet pomysły, żeby zrobić ruch społeczny, żeby biali przepisywali czarnym swoje domy, żeby nie mieli dzieci. No ale to wszystko służy temu, żeby społeczeństwo rozdzielić i zastosować zasadę divide et impera, dzielić rządzić. Łatwiej jest rządzić pokłóconym społeczeństwem. I takie mechanizmy są stosowane przede wszystkim przez ludzi, którym się marzy totalitaryzm. I jak mówisz mi, że Razem nie jest takie, że oni nie chcą totalitaryzmu i w ogóle, no to niestety, ale po prostu opowiadają się za narzędziami, które do tego w prosty sposób prowadzą.
1: Wiesz, kolega Zalenberg czy koleżanka Zawisza, oni tam mają trochę problemów sami ze sobą. Oni, wiesz, oni. Największy problem polskiej lewicy i razem jest taki, że oni może i by chcieli, bo ja znam ich, wiesz, nie od dziś na stopie prywatnej, jak to jeszcze nigdy nie było mowy o zakładaniu jakiejkolwiek partii. Ich największy problem to jest strach przed Marksem, to jest strach przed PRL-em, to jest strach przed, wiesz, tym wszystkim, że ktoś ich nazwie komuchamy i tak dalej. Dlatego oni, wiesz, te całe ich gospodarcze idee zawsze będą jakoś tam, wiesz, tu się śmieją z 75% podatku, ale podatki w Stanach były wyższe swego czasu za Reagana. Ale chodzi o to, że oni się boją jakichś bardziej radykalnych uderzeń w społeczeństwo,
0: Ale mów do mikrofonu.
1: w społeczeństwo, jakiś, wiesz, w gospodarkę. Oni się skupiają właśnie na tej nadbudowie logicznej, na jakimś tam feminizmie, na poprawności politycznej i tak dalej, z tego powodu, że oni się strasznie boją, że jak ruszą
0: Ale
1: to.
0: jeszcze przed chwilą mówię, że ich nie interesuje nadbudowa polityczna,
1: Nie,
0: że najpierw
1: nie.
0: muszą być ludzie bogaci, no.
1: Nie, to jest jedno, co mówili, mówię, że nie mówią, jak to zrobić. Wiesz, to jest takie o tym mówieniu, aha, no i no to przede wszystkim nie razem, tylko to moje środowisko uważa, że najpierw ludzie muszą stać się bogaci, bo koledzy Zandbergowi od kiedy założyli partię, to tak już się raczej nie trzymamy razem, nie?
0: No
1: Oni
0: widzisz,
1: nawet
0: i
1: z Zielonymi
0: ta.
1: się pokłócili. Tak, żeby tak nie, już ci wszyscy moi, to tak nie za bardzo się z nimi trzymamy. Właśnie z tego powodu, że jak powiesz przy Zandbergu PRL, albo powiesz przy Zandbergu, wiesz, społeczne środki produkcji, coś z tego, to on nie, to nie my, komuna była zła, nie, my tu nie mamy z tym nic wspólnego, ale feminizm, ale rasizm, ale to. I widzisz, to jest to, że no, boją się dotknąć tego clou sprawy i muszą gdzieś to przerzucić swoje.
0: To już powiedziałeś kiedyś, jak się z takimi różnicami etnicznymi walczy. To jest bardzo dobry mechanizm. Świetny wręcz. Tak jak mówiłeś, wysyłasz te dzieci na wymianę po prostu, tak? Jest alkohol, jest ruchu tuku taka i sprawa załatwiona. Już teraz powiem ci, że nie robi takiego zdziwienia, jak się widzi w Polsce cudzoziemca. Ale właśnie dlatego, że nam aż tak mocno tego nie wbijano do gardła. Poza tym musisz pamiętać, dlaczego ta kulturalna Francja się tak nie przyjmuje w bloku wschodnim. Bo właśnie dlatego, że my tutaj pamiętamy, co to była komuna, do czego doprowadzi, a na Zachodzie dzieci rzekomo walczą z faszyzmem na uniwersytetach, chowając się za sierpem i młotem, gdzie są dziesiątki, setki milionów trupów po prostu.
1: Nie, ale ci powiem z drugiej.
0: Ależ równie, bo powiedz mi, czy byłoby ci równie to fajne, gdyby oni się za swastyką chowali?
1: Nie, ale to jest właśnie to, co jest podstawowa różnica między nazizmem a komunizmem, jest taka, że te wszystkie kraje, które wymieniasz, zawsze można im wytknąć to, że to doprowadziło do totalitaryzmu, sprzeniewierzenie się jakimkolwiek ideałom, które są wpisane w kapitale, a nazizm był dokładnym odwzorowaniem swoich idei, czyli realizował je dokładnie 100% tak, jak były zapisane.
0: Ja ci
1: I to
0: powiem
1: jest ta
0: więcej.
1: różnica.
0: Ja ci powiem więcej. Tak w czysto politologicznym ujęciu i usłyszycie to, jeżeli zrobicie ten błąd i pójdziecie na politologię, to usłyszycie to na jednych z pierwszych zajęć, że tak naprawdę dzisiejsze kraje są faszystowskie. Bo realizuje się jakąś politykę identity politics, jakąś się tam robi, albo bardziej nacjonalną, albo bardziej internacjonalną, ale ona jest zawsze odgórnie sterowana jakoś. I największy wpływ tak naprawdę mają jakiś tam, wiesz, Zajbacu, czy tam Czebole, etc., etc. Czyli duże grupy kapitałowe. Jeżeli to jest kraj kolonialny, to są prawdopodobnie zewnętrzne grupy kapitałowe. Ale przede wszystkim największy wpływ na realną władzę mają duże grupy kapitałowe. I tak jest przede wszystkim w Korei, Japonii. Tak też jest w Polsce, tak jest w Niemczech, tak jest w Stanach i tak jest w Rosji. Wszystkie kraje, chociaż paradoksalnie
1: I wymieniłem.
0: najmniej faszystowska będzie z tego wszystkiego Rosja, no bo to jednak państwo tymi czebolami tamtejszymi kieruje, i
1: Ale
0: mocno
1: te
0: trzyma każdego
1: wszystkie
0: kraja.
1: kraje, które wymieniłeś, są strasznie, strasznie zboczone pod względem nacjonalizmu, bo Korea jest ultranacjonalistyczna, Japonia jest tak samo
0: Ale Niemcy też
1: ultranacjonalistyczna.
0: wymieniłem. Niemcy, Francja, co chcesz?
1: A
0: Wielka
1: Niemcy
0: Brytania.
1: to ci
0: To są
1: powiem.
0: wszystko faszystowskie

0: polskie kraje, tak naprawdę. W gruncie rzeczy to się może komuś nie podobać, ale niestety sama mechanika władzy jest taka, że rządzą tak naprawdę korporacje i establishment, który jakoś
1: Z Niemcami jest
0: ludzi chce pozbawiać.
1: troszeczkę inaczej, bo Niemcy to jest kraj takich drobnomieszczan, wiesz, tu jest wszystko tak rozdrobnione, ale to na inną dyskusję, bo Niemcy to jest taki śmieszny kraj, o którym niby nasi sąsiedzi, a mało też wiemy o tym, jak to wygląda i dopiero jak ty zaczniesz żyć, to jaka to wiocha wychodzi.
0: No ale to widzisz, no to przedstawiasz mi tak w ogóle ten ruch lewicowy, to mamy tak. Mamy ten mainstream, nie? Merkelową,
1: Ojej.
0: Clintonów.
1: Gdzie Merkel? Ale co ty mi Merkel
0: No ten
1: wrzucasz?
0: mainstream taki, tak? Jak on się tam nazywa, ten Partię
1: Przecież
0: Pracy
1: to jest chadecja.
0: w Wielkiej Brytanii, nie? No, czy to pobożni komuniści, nie? Jakby to ktoś powiedział złośliwe. No, to jest taki mainstream, który
1: Dobra, ale ty teraz
0: lub
1: robisz coś,
0: raczej
1: czego
0: ten lub jest
1: nienawidzę.
0: współprzeciwieństwem.
1: Robisz coś, czego...
0: Okej, dobrze, to nienawidzisz go. Okej, ja
1: Wrzucasz
0: też pewnie lubię.
1: pod pojęcie lewicy, czy takiej, czy innej. Ja może lubię jedną lewicę, lubię drugiej, nie lubię, ale ty wrzucasz
0: A
1: chrześcijańską
0: czekaj,
1: demokrację.
0: nie, to spektrum daje ten. A co to nie ma chrześcijańskiej lewicy? Jezus był komunistą, nie uważasz na religii. Są ci, to jest jedna spektrum, tak? Drugie spektrum jest ta lewica iPhone'owa dzisiaj, nie? Czyli te właśnie Zandbergi i jakieś tam inne dziady, są jeszcze jakieś tam nowsze partie tego typu. Coś, nie Syriza, kurde, jest w Hiszpanii jakaś taka partia. No nieważne, są jakieś takie lewicowe tam
1: No,
0: partie
1: ale
0: jeszcze, nie?
1: proszę cię, nie nazywaj lewicowymi partiami tylko dlatego, że nie wiem, Merkel lubi uchodźców czy coś tego, to nie ma nic wspólnego z lewicą. Ona jest jak najbardziej prokapitałowa, proprzedsiębiorczość, nie obcina socjale jak leci. Ja nie widzę tu nawet cienia myślenia lewicowego w działaniu
0: No
1: CDU.
0: właśnie, ale ty jesteś w takiej mikromniejszości, że nawet nie macie jakiegoś wspólnego parasola, wspólnej na to, żeby się określić.
1: No nie,
0: Rozumiesz?
1: nikt ci w Niemczech nie powie, że CDU ma cokolwiek wspólnego z lewicą, proszę cię.
0: Ale słuchaj, to też jest inny problem. To jest problem tego, że się cały czas w politycznej debacie jakoś przesuwa to, co jest środkiem, tak? I co się uważa za ekstremum. No niestety, jakby przyjąć bardziej klasyczne podejście, to CDU jest niestety bardziej lewicowe niż prawicowe, czy się to komuś podoba, czy nie. Prawica pełną gębą to są libertarianie, tak? A wszystko na lewo od nich to już szybko ucieka. W dzisiejszym dyskursie politycznym, bo chodzi o to, że CDU lubi sterować państwem do kurwy nędzy, tak? A im bardziej jesteś po prawej stronie, tym bardziej chcesz, żeby państwo się odpierdoliło od ciebie.
1: Ja nie wiem, bo dochodzimy do, wiesz, do teraz do clou sprawy, co nazywasz lewicą, a co prawicą, bo myślę, że
0: Tak.
1: taki
0: Ja ci mówię,
1: klasyczny podział w dzisiejszych czasach nie ma.
0: Ty tutaj gadając w naszym radiu, nazywasz się lewicą, utożsamiasz się z tym, ale jednocześnie z tego, co tutaj gadam, wynika, że ty jesteś jakimś mega ultraplanktonem, tak? Jesteście tak małym odpryskiem tej lewicy, że nawet nie macie wspólnego standardu, nazwy, nic, nie macie partii, ani widoków na to, żeby jakąkolwiek realną władzę zdobyć.
1: Nie mamy póki co, ale powiem ci, że bo ruch lewicowy się nie opiera o partie, przynajmniej w Polsce. W Polsce w ogóle lewica została całkowicie zabita, nie? Ale ruch lewicowy się skupia w związkach zawodowych głównie, w takich organizacjach.
0: Tak, powiem ci tak, w Polsce są wszyscy cięci na związki zawodowe, ale ja znam przykłady dwóch firm, w tym jednej bardzo dużej, które zostały przez związki zawodowe uratowane. To jest nie do pomyślenia w Polsce, ale powiem wam, że po prostu, Miasteczko Śląskie, Huta, Cynku i Ołowiu. W Europie jest chyba jeszcze tylko jedna taka. Wszystko trzeba było w Polsce rozpieprzyć, sprywatyzować, rozwalić i szlak, nie? A związki zawodowe w Hucie powiedziały takiego chuja. Nie ma wam. Pierdolcie się.
1: I drugim dobrym przykładem takiej uratowanej firmy przez pracowników była PESA z Bydgoszczy, to z mojego rodzinnego
0: Tak,
1: miasta.
0: i widzisz, i po prostu jest kupa kasy, tak? Huta wali tyle kasy, że to jest szok. Tam idą sztabki srebra, bo jeszcze przy okazji cynku i ołowiu się robi srebro, tak? Jest niemożliwa kasa. Każdy, kto tam pracuje, ma super fortę, tak?
1: A
0: Jest w stanie utrzymać niepracującą żonę i duży dom.
1: PESA też się dobrze rozwinęła, jak widzisz, tramwaje jeżdżą po świecie
0: Jest
1: nawet.
0: stabilność zatrudnienia, jest wszystko. To jest do zrobienia. Tylko, że
1: I
0: niestety tego jest.
1: to jest ta lewica, nie wiem, może słyszałeś, a tu też się troszeczkę przygotowałem na ten temat, bo ostatnio miałem mało do powiedzenia, bo byłem nieprzygotowany, ale jeśli chodzi o przejęcia fabryk w Argentynie, może ktoś słyszał, słyszałeś zapewne o tym,
0: Ja
1: jak
0: chętnie posłucham. No.
1: tak jak to w Argentynie, cały ruch jest

0: działający i on się zaczął w 2001 roku. Kiedy co, ja już nie pamiętam, to była jedna taka duża fabryka produkująca armaturę, produkująca kafelki czy inne, no i ogłosiła bankructwo, bo tam pan prezes jakoś mu to było po prostu na rękę, nie? No. I wszystkich wysłał do domu, ci zajęli strajk okupacyjny, przyjechał prezes wywozić maszyny, no go tam, wtedy to jeszcze było nielegalne, nie? W każdym razie, no, w wyniku tych nielegalnych działań przejęli te maszyny, zaczęli swoje produkcje i fabryka od 2001 działa do dzisiaj, spłacili wszystkich
1: No
0: swoich
1: tak.
0: wierzycieli, utworzyli sobie tam przedszkola, socjale i nadal sobie całkiem przędą. Potem ruch zaczął przybierać na sile, tam dużo właśnie w wyniku kryzysu finansowego upadało firm. No i poprzyjmowano parę, między innymi jeden hotel w Buenos Aires, który jest jednym z bardziej popularnych hoteli obecnie. Wszystkie to już jest chyba tam ponad 100 firm i zostało to już w jakiś sposób usankcjonowanie prawne nawet w Argentynie, że firmy mogą być w ramach bankructwa pod pewnymi warunkami przejmowane przez samych pracowników. I o dziwo te wszystkie firmy przejęte przez tych pracowników nie bankrutują, mają się dobrze, pomimo że ci pracownicy przegłosowują jakieś takie dziwne rzeczy, jak utrzymywanie żłobków, nie? Z pieniędzy przedsiębiorstwa i to działa, nie? Także to jest lewica, to jest lewica właśnie.
1: Mój kuzyn pracując w Skodzie, jak zrobił dziecko swojej, nawet nie wiem, czy ona jest pęsterzoną, to ona dostała ile? 3 lata pełnopłatnego macierzyńskiego Skody.
0: Ale musimy wiesz to chyba, bo wszyscy już
1: Ale
0: mówią, że to by.
1: słuchaj, nie, bo teraz będzie, że ja tak chwalę. Słuchaj,
0: Nie, będzie,
1: całe
0: mówią, że jest
1: wszystko to.
0: monolog schizofrenika, nie? Myślę, że ktoś z nas musi zainstalować program do modulacji głosu, bo to taki pójdzie.
1: No, ale słuchaj. To nie Polska potrzebuje się cofnąć, bo tak jak mówię, byłem na krakowskim przedmieściu, to skandowałem, że nie chcę wolnej Polski, ja chcę szybką Polskę, bo szkoda życia na wolną Polskę. Ale jeżeli chodzi o twoje ruchy lewicowe, mój drogi, to powiem ci, że już nawet wielu intelektualistów twierdzi, że to jest wszystko do wydupczenia, bo nic się z tego nie udało. Jeżeli jest w tym jakikolwiek cień sensu, ja myślę, że te związki zawodowe, które ratowały firmy, to jest ten cień sensu. To nie, czekaj, to musicie wrócić za Marksa, musicie to wszystko kopnąć w dupę i zacząć całkowicie od podstaw. Całkowicie od podstaw. Musicie zacząć od najmniejszego porządku, od tego, co się udało. I wszystko inne wypieprzyć, jasno na każdym kroku to krytykując. Inaczej będzie dupa zbita po prostu. Nic z tego nie wyniknie, nie osiągniecie nic i będziecie cały czas kopani przez te słuszne winy innych ludzi, którzy sobie tą ideologią, niektórzy powiedzą, gębę wycierali, albo ci, którzy ją faktycznie wprowadzali w życie. Bo moim zdaniem na świecie działają jakieś takie siły. Nie wiem, na ile one są faktycznie sterowane, a na ile to wychodzi jakoś przypadkiem przez jakieś tam, powiedzmy, działanie społeczne, że po prostu, jeżeli pojawia się jakaś idea niebezpieczna dla elit, arystokracji, wielkich kapitalistów czy kogoś, to te siły robią nadbudowę do tej ideologii, do tego narzędzia, do tego czegokolwiek, po to, żeby pod pozorem jakiegoś ulepszenia tego wszystkiego i ubogacenia de facto to rozpieprzyć albo zamienić to najlepiej na narzędzie własnej dominacji. Tak jak w Związku Radzieckim naprawdę nie było komunizmu, tylko był państwowy kapitalizm.
0: Nie, i jeszcze ci powiem, no ciężko jest się, wiesz, wpływać na to, bo na przykład pan Adolf, który tutaj był przywódcą kraju, w którym mieszkam 60 lat, 70 już lat temu, no on sobie wrzucił socjalizm do nazwy i co my mamy z tym zrobić?
1: No,
0: I
1: słuchaj, każdy mógł mieć
0: niektórzy,
1: jakieś problemy, tak?
0: tak.
1: Chrześcijanie też się powinni wstydzić Adolfa, bo później jego ludzi szmuglowali przez Watykan do Argentyny. Ale jak będziemy cały czas się
0: I wiesz,
1: rozpatrywać, to
0: nie,
1: kończę
0: ja
1: mówić
0: słyszę
1: też.
0: wielokrotnie, że wiesz, że pan Adolf to był akwarelista, był lewicą, bo nie wiem co, bo no, wsadzał do obozów tak samo związkowców, bo związki były zdelegalizowane, nie? Podstawa jakiejkolwiek myśli lewicowej, to socjaldemokracja i komuniści także poszli do obozów i no i on jest uważany za lewicę, nie? Przez niektórych. Także ciężko bronić takich argumentów czasem.
1: Słuchaj, nie, bo to też taki politologiczny myk. Jest taka teoria podkowy w naukach politycznych, że skrajne nurty polityczne z prawa i z lewa mają ze sobą więcej wspólnego niż z centrum. Z tego to wynika. Na tej zasadzie Jedni mogą powiedzieć, że to była prawica, drudzy powiedzą, że to jest lewica, jedni i drudzy będą mieli rację do pewnego stopnia.
0: Dobrze, to ci powiem tak o tym moim całym towarzystwie, które i pisze, i tworzy, i w ogóle, bo ty może nawet nie wiesz, kiedy się z nimi spotykasz, ale w każdym razie była sprawa tej całego akcji kodziarstwa, tam osądy, czy nie wiadomo co, ale jeszcze póki co z nimi sympatyzowaliśmy, ale w momencie, kiedy oni powiedzieli, że oni pójdą sobie z Ryśkiem protestować przeciwko PiS-owi, bo nie, o dobra, teraz to jest nieważne, musimy się zjednoczyć przeciwko jednemu wrogowi, nie? No i ta cała moja grupa ludzi, która to jeszcze z nimi sympatyzowała, powiedziała, nie, za dużo. Mówi, to jest, nie ma czegoś takiego, że można się dogadać ze swoją skrajnością, przeciwnikiem, czy kimś, kogo uważamy, schować poglądy do kieszeni i pójść przeciwko wspólnemu wrogowi. No nie, wedle mnie nie. Albo się ma poglądy, albo ich się nie ma. I wiesz, takie rozwadnianie i to właśnie też zabija lewicę, bo SPD jeszcze była jakoś lewicowa, ale zauważ, co zabiło SPD w Niemczech. Zabiło to, że siedzieli dwie kadencje w koalicji z CDU i w tym momencie ludzie, którzy tu głosują, głosują na rząd, bo CDU jest jak jego przedłużeniem, nie? Niczym się nie różni, to po co głosować na mniejszego koalicjanta, zagłosujmy na dużego i dlatego SPD jest tam, gdzie jest. Bo ludzie nie widzieli alternatywy, bo SPD się stało tym samym co CDU. I to jest ten problem. A jeśli
1: to jest, ale to jest, wiesz, to jest mój drogi mainstream. Ale dojdziemy, to dobrze, skręciłeś w tą stronę. Pokłócimy się. Słuchaj, rzuciłem ci na Skype'ie kawałek długi.
0: No nie będę teraz odtwarzał, bo wiadomo, na antenie jesteśmy.
1: Ale nie, zrobimy przerwę i to puścisz.
0: Dobrze, zrobimy przerwę.
1: Zrobimy przerwę, a po przerwie się pokłócimy, bośmy trochę za mało konfliktowy byli.
0: Nie, no dobrze, bo ja się ogólnie staram, czekaj, bo muszę wejść do... Gdzie ty mi to wysłałeś? Okej, dobra, ja jestem bardzo mało po polsku, żeby ktoś to zrozumiał.
1: Znaczy, tu jest sama, nie ma gadania.
0: No dobra.
1: No, to macie teraz 12 minut New Retro Wave. My jeszcze zrobimy przerwę. W międzyczasie zerkniemy, czy coś się da z tą głośnością zrobić. Czemu do cholery, jak i my, Europejczycy, mamy moralny obowiązek tych ludzi u nas przyjmować, dawać im nasze wolności, nasze prawa, jednocześnie nie mając tego samego z ich strony? Mało tego, licząc się z tym, że wielu z nich chce wprowadzić swoje zasady, dokładnie te, przed którymi uciekają.
0: No dobrze, ale jak będziesz kwalifikował, kogo wpuszczać, a kogo nie wpuszczać, albo zadam ci inne pytanie. Jaki moralny obowiązek miały, powiedzmy, Stany Zjednoczone umieszczać Niemców w obozach jenieckich, zamiast ich rozstrzeliwać na miejscu?
1: A, to czekaj, tu te stromena robisz, jedziemy za daleko. Słuchaj, a jak to było 10 lat temu? Jakoś 10 lat temu aż tak nie bili drzwiami i oknami. Dlaczego? To już
0: a może
1: nie chodzi o to.
0: No. 10 lat temu może Libia istniała, 10 lat temu może
1: ale
0: Syria istniała.
1: Ale to dobra, jasne, powoli, ale Erytrea istniała cały czas w takim samym stanie, w jakim była. Dokładnie w tym samym. Erytrei uciekają, Afganistan był w tym samym, spieprzonym, bo spieprzonym, ale w tym samym stanie. Pakistan w tym samym, spieprzonym, bo spieprzonym stanie.
0: Ale
1: Czeczenia
0: oni...
1: w tym samym, spieprzonym, a spieprzonym stanie. I wiesz, wiele tych spieprzonych krajów, w głównej mierze przez islam tak naprawdę. Wiadomo, że to było wykorzystane przez tam siły zewnętrzne, ale były w tym samym stanie, w którym są teraz. I to z tamtych krajów jest naprawdę największa emigracja. Nie z tej Syrii, nie z tej Libii.
0: Ale Libia stanowiła, to nie jest tak, że z tej Syrii, z tej Libii. Libia stanowiła jakiś bufor przed tą czarną Afryką, bo może wiesz, że to Kaddafi wyłapywał tych wszystkich i on ich nie wypuszczał.
1: No tak, nie? Widzisz.
0: Rozpierdzielając Libię, jakby zniszczyliśmy same, nie?
1: A to też się tak od razu nie stało. To też nie było tak od razu, że jak Libia padła, to nagle zaczęły pontony napieprzać.
0: No bo poszły pierwsze, wiesz, to jest tak samo jak z emigracją.
1: Czekaj, jest przecież Frontex, jest Czerwony Krzyż. Są organizacje, które mają po prostu statki, które tych ludzi zwyczajnie szmuglują prosto do nas.
0: Tak jak ci mówiłem, to jest związane, to jest wada demokracji. Im więcej pontonów będzie tonęło na środku morza, tym część społeczeństwa będzie nie wybierała tych, którzy powodują, że tak się dzieje.
1: Ale
0: nie wygląda PR-owo.
1: Ale przecież tym można sterować. Idealnie tym można sterować. Zdjęcie tego syryjskiego chłopczyka, który na plaży w Turcji jego niefortunne ciało zostało wyrzucone, to po prostu znajdziesz się w mediach wszędzie.
0: Nie, ale tak, dobra, odchodzisz.
1: Tak, nie.
0: Odchodzisz od tematu. Wejdźmy na ten temat. Zaraz, ale bo zacząłeś od tematu dlaczego. No to tak ci powiedziałem z samymi Niemcami. Takim, jakim jest moim ideałem, że państwo jest ślepe na tym, kim ty jesteś. Także powinniśmy się trzymać tego, co jest ustalone w prawie i nic więcej. I to nie jest tak, że wiesz, że...
1: Jakiś... To dlaczego tego, wiesz, to pozwalasz prawu, ale wolności słowa tego nie pozwalasz. Ty samej nie przykładasz wartości moralnej do wolności słowa, jako takiej, która jest narzędziem rozwiązywania problemów, ale jednocześnie państwo już może. Państwo już musi być ślepe. Wolność słowa nie może być ślepa. Państwo musi.
0: Państwo, wiesz, dobra, bo to mylimy pojęcia. Mówię, że państwo musi być ślepe, tak samo jeśli chodzi o wolność słowa, ona jest ślepa, ale mówię o ramach takich, jakie państwo też musi działać. Ono nie może, wiesz, w jakimś... bo są państwa totalitarne, nie? I teraz stwierdzimy, bo będzie prawo państwowe, które będzie mówiło, że Lenka trzeba wysłać do obozu, no to jest coś, na co nie możemy się zgodzić, nie?
1: No i dlatego Polska się nie zgadza na przyjęcie do uchodźców, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby ich zamknąć w obozach. De facto, bo wszyscy wiedzą dokładnie.
0: Nie, problem jest taki, że po prostu Grecja i Włochy nie wyrabiają, nie?
1: Ale nie wyrabiają dlaczego? Dlatego, że Libię, tak? I nie wyrabiają, powiedzmy to szczerze, to trzeba zaznaczyć.
0: Ale nie...
1: Nie wyrabiają dlatego, że Mutti Merkel powiedziała, chodźcie, dostaniecie socjal. I powiedziała to expressis verbis. I dlatego, że zrobiła to Szwecja, która powiedziała, my będziemy, jak oni to mówią, supermocarstwem humanitarnym.
0: No Szwecja ma taką politykę już od dawien dawna. Zresztą mój wujek skorzystał z tej polityki w latach 60. i uciekł do Szwajcarii początkowo, ale potem musiał wyjechać do Szwecji, bo to był jedyny kraj, który go przyjął jako azylanta politycznego.
1: Jaka jest różnica między twoim wujkiem a Mehmedem z Erytrei?
0: Taka, że mój wujek dzisiaj dostaje emeryturę socjalną, bo nie wypracował żadnej emerytury.
1: No nie miał jak, już pewnie wiek był nie ten.
0: Nie, jeszcze wtedy był w takim wieku, ale to taki typ człowieka. Zresztą on to jest ten wujek, o którym mówiłem, że pracował w radiu. Jeszcze w pierwszym programie. Tak. No. I zresztą moja ciocia, jego żona go kopnęła ten w wieku lat tam 60 parów się wykopała go z domu właśnie z tego powodu, że nic nie robił.
1: Jest całkiem podobny, mógłby się Mehmet nazywać.
0: Tak, można powiedzieć, że mój wujek jest typowym przykładem imigranta siedzącego na socjalu.
1: I takich należy zjechać. Też. Właśnie to jest dobry moment, kiedy państwo powinno być ślepe na pochodzenie. O, myślę, że w takim wypadku jak najbardziej powinno być ślepe.
0: Państwo powinno ślepe, bo socjalny system szwedzki, a on dostał obywatelstwo. Wie z jakiego powodu dostał obywatelstwo szwedzkie? Bo pozbył się polskiego, znaczy nie, Polska go pozbyła polskiego. W ten sposób. A jako, że prawo międzynarodowe jakoś nieprzychylnie podchodzi do apatrytów, czyli bezpaństwowców, to dostał szwedzkie obywatelstwo. W tym momencie wszedł szwedzki system tak zwanego państwa dobrobytu i no i może siedzieć, ale to nie jest tak, że on chciał siedzieć na tym, to też to jest, wiesz, różne tam sprawy rodzinne. Nie wnikajmy w to. W każdym razie poprzez splot różnych okoliczności dostaje dzisiaj emeryturę socjalną w Szwecji.
1: No to się cieszę. Tutaj na czacie mamy. Przypominamy, że można dzwonić, bo po to, żeśmy się tak gimnastykowali, żebyście mogli dzwonić. To nie jest jakaś zamknięta audycja. Zachęcamy do dzwonienia.
0: No już, to bardzo... już mi Zenon przejął połowę, także zapraszamy.
1: No ale połowę, no to dobrze. Nie?
0: A to wszystko zaczęło się od tego, że zaczęliśmy się kłócić, jak ja pracowałem. I dlatego mam fabrykę przesuniętą o 7 metrów, ale to już... Tak, taka ciekawostka. Wybudowaliśmy fabrykę w Etiopii, budujemy. Już tam wyszliśmy z kolumnami do góry i po pół roku, jak tam wybudowali już te kolumny, to dzisiaj się wszyscy skapnęli, że fabryka stoi 7 metrów nie w tą stronę.
1: Myślę, że w Afryce ktoś się tym przyjmuje. Kurde, mieliśmy się kłócić, ale ja mam tak cichą ochotę po prostu o Afryce pogadać, nie?
0: No porozmawiamy o Afryce.
1: Bo ja, to ja ci powiem tak.
0: Bywam w Afryce.
1: Znalazłem ostatnio kazanie pastora czarnoskórego z Harlemu, który pojechał po czarnoskórych i powiedział: ludzie, Czy wy się nie zastanawiacie, dlaczego w Afryce, mowa nie o tej, gdzie tam było Imperium Rzymskie swego czasu i Egipt, tylko subsaharyjska, tak? Czemu w całej Afryce nie było żadnego, kurde, wielkiego budynku? Był tam wszędzie indziej, był Taj Mahal, były piramidy wyżej, tam gdzie był Biały Egipt, Koloseum, kurde, Petersburg zbudowano, kiedy jeszcze biali dobrze nie działali w Afryce. Całe miasto po prostu ogromne,
2: pytanie,
1: ogromne, piękne. Ale czekaj, no właśnie, tu dojdziemy do przyczyny, nie? I wiesz, i opowiedział sytuację założyciela, nie pamiętam skąd się wziął, ale finalnie to był facet, który stworzył Rodezję. Ten z kompanii jakiejś tam...
2: No.
1: Ale on był tam Brytonem, pewnie był powiązany z jakąś korporacją brytyjską, tymi kompaniami ichniejszymi. I powiedział tam taką anegdotę, że była sytuacja, że jak jego wojsko szło przez Rodezję, tego króla, z którym tam najpierw zrobił deal, tam był deal podobny do tego, co był Rafael zrobił w Singapurze, mianowicie zrobił tam lokalnego kacyka w ciula. Rafelsowi się udało chyba bez większego rozpierdolu to zrobić, a z kolei Rhodes musiał tam trochę postrzelać z karabinów. To po prostu zobaczył dzieci afrykańskie, które się bawiły kamieniami, rzucały nimi, po prostu rzucał kamieniem wielkości pięści, a tak patrzą, a ta pięść, kurwa, diament. Gibitny, ogromny diament. Dzieci się bawiły diamentami, nie wiedziały, co to jest. Nic takiego. Mimo, że tam już było rzekomo wielce mądre państwo Zulusów, tak? Które miało wielkie aspiracje. I co? Gówno. Przez 3000 lat, a nawet 3, zależy jak popatrzymy na ewolucję, bo teraz jakieś rewelacje się tam pokazują, przez kupę lat po prostu gówno powstało w Afryce. Gówno, no. Domki z gówna, tak? I to jest fakt. Nie jest kwestia rasizmu. Takie są fakty. Nie było żadnej jakiejś dużo megastruktury, nie było niczego. Dlaczego, twoim zdaniem?
0: Bo nie było takiej potrzeby. No. Po prostu sobie nie wykluczyć takiej potrzeby. I teraz pytanie, czy dobrze, czy źle. Ja to mam stosunek ambiwalentny. I jeśli im się żyło tak dobrze, to czemu nie?
1: Nie. Ja ci powiem więcej. Nowa, ten neomarxistowska lewica w Stanach teraz strasznie postuluje jakieś reparacje białych osób wobec czarnych za niewolnictwo. Gdybym ja taką starą plukwę z Black Lives Matter dorwał, to bym się spytał, ile lat jest potrzebne, żeby było przedawnienie, nie? Takiego claimu, nie? Bo na 100% by mi powiedziała, że to się nikt nie przedawnia. To wiesz, co bym jej powiedział? Jeżeli twierdzicie, że wszyscy jesteśmy Afrykańczykami, to na 100% wasi przodkowie, naszych przodków wypierdzielili z Afryki i kazali im uciekać, bo nikt przecież by dobrowolnie nie zostawił kraju, rejonu, gdzie możesz po prostu sobie dźwignąć rękę, zjeść banana i mieć wszystko w dupie. Jest pewnym to, że jeżeli faktycznie mamy wspólnych przodków i wszyscy pochodzimy z Afryki, to nasi białych ludzi przodkowie zostali siłą przez przodków osób czarnych z tej Afryki wypieprzeni. Nie ma innej możliwości.
0: Dobra, ale to już wchodzimy w jakieś tam obszary abstrakcji.
1: To nie są obszary abstrakcji, to są proste rzeczy. Słuchaj, nasi przodkowie jak pierwszy raz widzieli śnieg, to nie wiedzieli, co z tym zrobić. Wiesz, stopy im odmarzały, umierali, tak? Oni na 100% po prostu opuścili Afrykę. Nie dlatego, że im się tam dobrze żyło, tylko dlatego, że im się źle żyło. A żyło im się tam źle z tej przyczyny, że jacyś inni ludzie im weszli w paradę. Bo to nie było tak, że tam zabrakło, wiesz, dla tamtejszej populacji, która wtedy była, wiesz, żarcia. No nie ma tak. Ci ludzie tam zostali, ci czarni, tak?
0: Tak, ale szczerze, nie możemy dyskutować o problemach dzisiejszych, wiesz, widzących.
1: Ale nie możemy? Ale stary, ale dokładnie to się teraz robi w Stanach. Dokładnie to się robi. Wiesz, jakaś kobieta, która jest czarna, której rodzice 100 lat temu przyjechali do Stanów, będzie się rzucała o rasizm w Stanach i że kiedyś było niewolnictwo, kiedy tych niewolników było 200-300 tysięcy, tak? Nie ma bata, że ci wszyscy czarni ludzie po prostu pochodzą od niewolników i to są ogromne polityczne problemy, z którymi się teraz rządzi, które się wykorzystuje...
0: Nie, no wszyscy pochodzą od niewolników, jak nie wszyscy, większość, bo oni się po prostu rozmnożyli i wiesz, jeśli nie, mają stany, to dlatego, że ich tam przywieźli.
1: Większość może, ale nie wszyscy i nie ma czegoś takiego. Ja ci już mówiłem kiedyś, jak żeśmy gadali właśnie jakbyś w pracy.
0: Ale ja bywam w Afryce, nie? Porozmawiajmy sobie o Afryce. To też zależy od kraju, bo Afryka to, wiesz, to tak jakbyśmy rozmawiali, jacy są Azjaci, jacy są Europejczycy, nie?
1: Znaczy wiesz, powiem ci tak, o Indiach niektórzy mówią jako o jednym i zunifikowanym kraju, kiedy Indie są ogromne i zróżnicowane wielce.
0: Ale Indie mają w miarę zunifikowaną, chociaż też nie do końca kulturę.
1: No.
0: Ale jakoś tam klimatycznie i tak dalej są zunifikowani. Afryka nawet klimatycznie nie jest zunifikowana. Ale to mówię, to zależy od kraju, bo i byłem w Kongo, i byłem, ale w tym takim malutkim Kongo. Nie w tym dużym, tylko tym takim małym, gdzie stolica jest Brazzaville. Tam miałem projekt, byłem w Etiopii, miałem styczność z Nigerią, ale to już tak bardziej skajpowo i tak dalej. Byłem w RPA, ale RPA to już inna historia. I jest bardzo zróżnicowana Afryka pod tym względem. Na przykład chociaż jest jedna rzecz, która wszystkich ich łączy, to jest podejście do idei czasu. Wiesz, czas inaczej biegnie w Afryce.
1: Ciekawe.
0: Wolniej to na pewno, to wszystko jest, wiesz, wykonane, kiedy przyjdzie na to ochota. Ale jest coś takiego, że teraźniejsze się łączy z przeszłością, nie? W jakiś tam sposób.
1: W taki sposób, że możemy zabić Tutsi i Hutu.
0: Nie, to nie mówię to. To akurat jest wina Belgów tutaj, no Belgowie.
1: Och, ci źli Belgowie. Tyle tam narobili złego. Te ręce ucinali tym murzynom i dlatego
0: Nie,
1: muszą
0: nie, nie,
1: teraz się
0: nie, nie,
1: upalić.
0: nie. To Belgowie w Kongo ucinali. Ja mówię o Rwandzie i Burundi, gdzie Belgowie w ogóle nie chcieli tej kolonii, tylko ona została jakoś nam przydzielona. Już nie pamiętam, jak to było do końca. Politycznie została im przez mocarstwa w ramach jakiegoś tam traktatu przydzielona i oni nie za bardzo chcieli tym rządzić, bo to były strasznie zapóźnione rejony, tam nic nie było, żadnego bogactwa i sobie
1: Ale
0: wyszli.
1: dlaczego nic nie było? Jak to mogło nic nie być? Że bogaty kraj, stare surowce, wszystko,
0: Gdzie?
1: ludzie.
0: Burundi i Rwanda?
1: No a nie?
0: No nie za
1: Jest jakiś
0: bardzo.
1: biedny, kraj w Afryce?
0: No większość, nie?
1: Wiesz co, jeżeli
0: No ale
1: możesz,
0: dobra. I...
1: w jakimś kraju mieszkać, chuja robić i żyć, to nie jest biedny kraj.
0: No dobra, ale to jak Belgowie tam weszli, to wedle ich standardów i tak dalej. I jakoś chcieli tym krajem zarządzać, i wtedy oni sobie wymyślili tę całą ideę Tutsi Hutu, podzielili ich, właśnie wbijali im do dowodu, zaczęli wbijać, kto jest który, tam wprowadzili identyfikację i wzięli tą mniejszość, która kiedyś była. Bo to było tak, że Tutsi i Hutu to nie były dwa plemiona, tylko to było tak jak w Polsce, była szlachta i chłopi, nie? I oni wzięli tych chłopów, czyli bodajże Tutsi. Wzięli tych chłopów i stwierdzili, że najlepiej divida in impera będzie, jak wezmą tych chłopów, którzy byli tak przez tych Hutu, tą klasę wyższą, prześladowani, zrobią ich wszystkimi zarządcami, a tamtych zepną do roli. I tak odwrócili ten cały system społeczny. No i to się zaczęło nakręcać. I jak Belgowie wyszli, to tamci, którzy zostali zepchnięci na rolę, stwierdzili, że warto tamtych wyrżnąć, którzy Belgowie zrobili tymi zarządcami. No i tak to
1: Ty popatrz,
0: brytyjski
1: wiesz co, ale
0: eksperyment.
1: wiesz co mi to przypomina? Przypomina mi to akcje afirmatywne, które teraz mają miejsce na zachodzie. Wiesz? Dokładnie to mi przypomina. Sam opowiadałeś o tym, jak w RPA nie mogą prowadzić firmy, bo jest polityka taka, że musi być tylu i tylu czarnych.
0: No nie, to ty mi akurat mówiłeś, bo są też firmy białe.
1: No, słuchaj.
0: Ale w RPA
1: Nie,
0: to
1: a to ci, a ci powiem
0: w
1: więcej.
0: RPA
1: Dobra.
0: doszli do władzy idioci po prostu tak samo jak
1: No niebywałe, naprawdę.
0: No nie bywało tak naprawdę. Ale to jest, wiesz, to jest też coś takiego, że jeśli dochodzi do jakiegoś rozwoju społecznego, bo RPA zostało podczas całego trwania apartheidu i tak dalej, no rozwinęło się niesamowicie i ten kraj stał się bardzo skomplikowany, z tym, że ci czarni, którzy przejęli władzę, którzy biali oddali im, no nie wykształciły tam się żadne elity, nie było ludzi o wyższym wykształceniu, ludzi, którzy mieli jakieś, wiesz, to byli karierowicze i właściwie cała ta ludność czarna to była, wiesz, zbudowana z karierowiczów. No, Nelson Mandela, może jeden z niewielu ludzi, którzy mieli jakieś szersze horyzonty, ale on szybko umarł niestety. No nie szybko umarł,
1: Strasznie
0: szybko
1: szerokie
0: został.
1: horyzonty. Kurwa, tak miał szerokie horyzonty, że jak mu powiedzieli: Nelson, wypuścimy cię z pierna, tylko obiecaj, że nie będziesz ludzi zabijał. To powiedział: nie, ja będę ludzi zabijał.
0: No
1: No to
0: to
1: jest
0: nie
1: kurę.
0: znam tej historii, ale
1: No, a
0: ci,
1: tak
0: kto
1: było.
0: przejęli po nim, czyli na przykład Zuma, czyli człowiek z ludu, no poczuł to, że może, wiesz, dostał tą wielką władzę w tym bardzo bogatym kraju i właściwie na czym się na czym oni się tam skupiają, to na bogaceniu się tylko i wyłącznie, a te wszystkie akcje, wiesz, odbierania ziemi, farmerom i tak dalej, to jest wszystko robione, żeby ci ludzie rządzeni mogli się skupić na czymś innym, nie na tym, że Zuma sobie zawłaszcza
1: Dobra.
0: coraz większe...
1: Wróćmy do tego Tutsi i Hutu.
0: No.
1: Sprawa jest taka,
0: poznałem nawet...
1: że zastanął porządek społeczny, odgórnie go zmieniono, siłą, zostawiono tych wszystkich ludzi i się zrobił rozpierdol. To jest kalka przecież tego, co się dzieje na Zachodzie. Akcje afirmatywne, te wszystkie rzeczy. Słuchaj, nie wiem, czy znasz tą sprawę, nie? Była taka znana seria gier, właśnie Mass Effect. Były trzy części, które były mega hitem. Budżety hollywoodzkie, hollywoodzcy aktorzy, no mega po prostu, nie? Critically acclaimed, w ogóle super gra u krytyków i u graczy. Mega po prostu, nie da się tego spieprzyć, nie? Zrobili czwartą część, nie? Tylko, że co było w tej czwartej części takiego innego? Ano to, że ekipa, która tworzyła tą grę, była brana według identity politics, czyli według klucza nowoczesnej lewicy. Nieważne co potrafiłeś, ważne kim jesteś. Jak byłeś transseks, dziwną feministką z zielonymi włosami, to wtedy byłeś w ekipie. Są zdjęcia tej ekipy. Jaki był efekt tego, nie? No, gra wyszła spierdolona, były animacje na poziomie postaci, na poziomie pijanego Krafta i po prostu Etama, który robi animacje i wyprowadza psa. Pierwszy patch, który przyszedł, no to większy, to dorzucał homoseksualny wątek, bo to było istotne, nie naprawić grę. Ważny był homoseksualny wątek. I gra, czekaj, gra skończyła się kompletną klapą. Całą serię zamknięto, zarżnięto kurę znoszącą złote jaja. W imię jakiejś właśnie mieszania polityki, poprawności politycznej, walki z wolnością słowa...
0: Każdą ideę możesz spierdolić. Patrz, jak w PRL-u miałeś punkty za pochodzenie, nie? I to w jakiś sposób miało to sens, bo jeśli chciałeś studiować, nie? Bo to jest tak na przykład w Niemczech, tutaj wszystkich przyjmują na studia, nie? Nieważne, nie ma egzaminów ogólnie. Wszystkich przyjmą, cię będą pierwszy rok obserwowali, nie? I tak jak w Polsce były egzaminy, tak samo po pierwszym roku mogłeś wylecieć, ale jak byłeś ze wsi, to tam, czy z robotniczej rodziny, czyli nie miałeś kapitału społecznego, nie wychowałeś się w rodzinie, gdzie książki są na pierwszej pozycji, stoją, gdzie możesz pójść do ojca się zapytać i on ci odpowie na każde pytanie, gdzie nie masz tego wszystkiego, nie spotykasz się z tymi ludźmi, którzy ci jakieś idee sprzedadzą i tak dalej. Jeśli się urodziłeś w takiej rodzinie bez tego kapitału społecznego, będziesz miał trzy razy trudniej, żeby pójść na te studia. I po to zostały wprowadzone te punkty za pochodzenie, że jeśli jesteś utalentowany i pomimo, że nie masz tego kapitału społecznego, możesz pójść i tą wiedzę dostać i jeśli ją wykorzystasz, to nie wylecisz po pierwszym roku, tylko sobie zrobisz magistra. I w tym momencie to ma sens. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak, tylko że widzisz. Jedną rzecz zapominasz. Jaka była różnica między PRL-em, gdzie były te punkty za pochodzenie, a tym, co jest teraz na uczelniach zachodnich. W PRL-u nie obniżano standardów nauczania. Ty tam miałeś te punkty za pochodzenie, okej, dobra, ale cię obowiązywał cały czas ten sam wysoki standard i go nawet de facto podwyższano. Teraz obniża się cały czas standardy. Nawet zdarzają się sytuacje, że jak oglejesz kogoś, kto jest kolorowy, lesba, pedzio, jest dupa zbita. Mało tego, jest bardzo fajna sytuacja, fajna. W Stanach, znaczy w Kanadzie, to się nazywa Bill C-16, czyli tam, nie wiem, jak to Bill powiedzieć po polsku. Bill to jest partyzana, taka broń. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, jakiś tam papier C-16, który zmusza wykładowców do tego, żeby zwracali się do swoich studentów tak, jak oni sobie życzą. Czyli na przykład wychodzi pan Zenon i ja stwierdzam, że jestem dzisiaj krzesłem, nie? To pan profesor się musi do mnie zwracać per krzesło, albo będzie karę płacił, nie? Jest syf, jest po prostu syf. Okej, okay, fajnie, na tym poziomie powiedzmy, załóżmy nawet na potrzeby dyskusji, choć się z tym nie zgadzam, że ta akcja afirmatywna w postaci punktów za pochodzenie była i dała jakieś tam profity, plusy. To jednak w praktyce, na dużo większej skali, takie akcje afirmatywne prowadzą do tego typu wypaczeń. ty możesz, wiesz, wyciągnąć, tak jak ci mówię.
2: Prowadzi do jakichś wypłaczeń.
1: Ale nie, ale słuchaj, lewicowe idee mają strasznie... Nie wiem, do czego ci to porównać. Może do nowotworu? Naprawdę trzeba jakoś do nowotworu.
2: Ale na przykład...
1: punkty. Nie, czekaj, trzeba to porównać do nowotworu, no bo...
2: Punkty za pochodzenie w PRL-u przyniosły niesamowity awans klasy tej właśnie takiej upośledzonej, tych ludzi bez tego kapitału społecznego, bo kapitał społeczny jest niesamowicie ważną rzeczą w twoim życiu. To czy się urodziłeś?

0: na rok się produkuje miliony studentów, którzy nie dość, że się dostają do tych punktów o pochodzenie, co jeszcze załóżmy na potrzeby dyskusji możemy przeboleć. Ale efektywnie zmniejsza się sam poziom nauczania. Na uniwersytety rzuca się jakieś pierdoły w stylu gender studies, women studies.
1: No nie, wiem, ja mam kontakt tutaj, dobra, bo ty mówisz o amerykańskich uczelniach, gdzie tam się dowiadujesz.
0: Ale to samo się dzieje w Europie.
1: Ja mam dłuższy kontakt tutaj, bo w Aachen mamy, tu gdzie mieszkam, w Aachen mamy taką dużą uczelnię techniczną. Całkiem dobrze, bo tu chyba wykłada 3 czy 4 noblistów, czyli to jest druga chyba najlepsza uczelnia techniczna w Niemczech, która współpracuje ściśle i z Instytutem Fraunhofera i Instytutem Maxa Plancka. Także wynalazki robią, między innymi nam tu wprowadzają autobusy bez kierowcy. Pierwsze jazdy w Aachen się odbywają właśnie przez tych studentów. I tu jest taka zasada, że chcesz studiować, to będziesz studiował, takie w średniowieczu, nie? I ja jestem, to jest dla mnie właśnie bez egzaminów, to jest taki mój ideał, bez egzaminów przychodzisz na studia. Tutaj rok na budowie maszyn może mieć, nie wiem, 2000 studentów, nie? I trzeba będzie tyle się przyjmie, nie? Może się trochę weźmiemy i ściśnimy, ale będziemy się uczyć. I oni wychodzą z tego założenia, że jeśli ty nie masz kapitału społecznego, albo nie wiem, się rozchorowałeś, albo miałeś bardzo zły dzień, pójdziesz na egzaminy, źle je napiszesz, to dupa, nie? Także oni cię biorą na pierwszy rok i na pierwszym roku cię uważnie obserwują. Jeśli ty chłoniesz wiedzę i może nawet trochę z powodu tego kapitału społecznego, którego nie uzyskałeś w swoim domu rodzinnym, będziesz odstawał, ale ty masz chęć do tego, żeby coś osiągnąć w życiu i idziesz przez to, to oni cię utrzymają. Ale jeśli ty nawet masz kapitał społeczny, a wyważ to wszystko, to cię wpierdzielam z tej uczelni. I dla mnie to jest na przykład lepsze niż punkty za pochodzenie i to jest taki niemiecki system, który tutaj całkiem dobrze działa na tych uczelniach. To jest jakiś taki ideał. I nie mówię, że to się dzieje, bo niemieckie uczelnie mają, przynajmniej te techniczne, bo z nimi mam do czynienia, mają bardzo dobry poziom nauczania. Tutaj masz studentów z całego świata, właściwie w Aachen to jest, głównie się słyszy angielski na ulicy, bo ci studenci tu, bo to miasto ma 120 tysięcy mieszkańców, z tym 60 tysięcy studentów jeszcze do tego, nie? Także co drugiego, co spotykasz na ulicy, to jest student, to studenci są naprawdę z całego świata, którzy mogą studiować za darmo, bo Niemcy dają studia za darmo, co jest śmieszne, nie? Może się wydawać, ale jak na przykład jesteś Chińczykiem, Hindusem, czy nie wiem, z Burundi, to możesz przyjechać sobie do na uczelnię niemiecką, jeśli będziesz mówił po niemiecku, zrozumiesz wykłady, możesz tu studiować, po roku ci stwierdzą, czy się nadajesz, czy nie nadajesz i studiuj sobie, nie? Mają nadzieję, że większość z tych ludzi zostanie i zasili niemiecką gospodarkę. I ludzie, mówię, przyjeżdżają z całego świata, nawet w Indii są całkiem dobre uniwersytety, w Chinach i Indiach, i oni tu przyjeżdżają. Bo ten uniwersytet ma niesamowicie dobry poziom nauczania, bo to są nobliści, którzy wykładają, bo tu powstają nowe technologie, nowe idee się kują. Nie wiem, czy tu lewactwo obniża poziom nauczania.
0: Dobrze, stary, ale wiesz, jedna jaskółka wiosny czyni P. Przykład idzie z góry, idzie z zachodu i zobaczysz, że ta kulturalna Francja przyjdzie w pewnym momencie do Niemiec i nie ma siły, nie ma zlituj się. Tak się dzieje. Chociaż z drugiej strony Niemcy są już tak udupione ideowo, że mogą sobie odpuścić te uniwersytety. Nie powiem. Okej. Okay. Tylko, że pamiętaj o jednej kluczowej rzeczy, nie? Że obniża się poziom i to kulturalnie się obniża poziom na wszystkich uczelniach. Obniża się w ogóle poziom intelektualny ludzi całkowicie. Chciałem się kiedyś z potrzebą pokłócić na te, nie może to kiedyś zrobię. Otóż muzyki jaka leci i leci muzyka po prostu coraz to głupsza i są nawet opracowania naukowe.
1: Może by potrzeba to zadzwonił w ogóle, jak się mamy już kłócić tak na maksa.
0: No, fajnie było, jakby ktoś zadzwonił, kurde. Ja was
1: na chwilę... A weź coś ponawijaj 2 sekundy, bo ja muszę się w jedno miejsce udać na dokładnie.
0: To dobra, a ja się później udam, no. Okay. Także tak jest, moi drodzy, no niestety.
1: Czekaj, mamy dzwoniącego.
2: Jakiś oszołom zadzwonił.
1: Dobra, to się kłóćcie 2 sekundy, ja muszę się udać.
2: Ale nie, to Błażej, nie uciekaj, bo to z tobą chyba tutaj najciekawsze mogą być dyskusje. Uciekł. A ja nikogo innego nie słyszę. Słuchajcie, może Zenon, nie przestawaj mówić.

0: Starej go w próżni. Słuchajcie, no fajnie, że jest audycja, gdzie się w końcu rozmawia, nie wiem czy merytorycznie od razu, ale przynajmniej porusza się istotne kwestie i audycja nie bazuje tylko na obrażaniu uczuć innych osób. No właśnie boję się, że za bardzo Karoniem polecę, bo ostatnio przyznam, jestem pod wpływem jego idei, jego. Może nie tyle jego idei, tylko tego, co on.
1: Jacek?
0: Jacek.
1: Jacek
0: To
1: się
0: brzmi
1: powinien nazywać.
0: obraźliwie, aczkolwiek. No nie Jacek.
1: Nie Jacek, kuroń, bo chyba nie dosłyszałem.
0: Karoń
1: Karoń,
0: Jacek.
1: Karoń, dobra.
0: Karoń,
1: Widzisz,
0: Krzysztof Karoń.
1: słuch mi pada już na stare
0: Nie,
1: lata.
0: stary. Jacek Kuroń to jest komuch. Znaczy był taki ideologiczny.
1: Tak, to był człowiek, do którego właśnie mi bardzo blisko.
0: Kurczę, no i to czyni z ciebie niestety inaczej. Ludzi, którzy w jakiś sposób są szkodliwi, często się znaczy jak gdyby przypisuje się im dwa, jakby to powiedzieć, brak mi słowa, przepraszam. Jakby to, co nimi motywuje, upraszcza się do dwóch czynników. Nie wiem, czy kojarzysz, o co mi chodzi, bo jakby nie chcę cię tu urazić, broń
1: Wiesz,
0: Boże,
1: proszę,
0: aczkolwiek.
1: ja już jako komuch zostałem obrażany wielokrotnie, przyzwyczaiłem się.
0: Nie, bo to się tak dzieli, że albo ktoś jest po prostu złym człowiekiem, albo jest idiotą, jeśli propaguje pewne złe ideologie.
1: No ja mogę uznać twoją ideologię za złą, ale niekoniecznie.
0: Na szczęście jeszcze jej nie znasz chyba. To może nie
1: Nie, no
0: będę
1: ja
0: się tu.
1: mówię, jak już się wypowiesz, to mogę to samo stwierdzić.
0: A priori możesz stwierdzić w sumie, bo jest inna niż twoja, więc.
1: Ja nie mówię, że wszystkie ideologie inne ode mnie, wiesz, ja wychodzę z pierwsze moje założenie, wychodzę z założenia, że druga strona też może chcieć dobrze, nie? Może nie w sposób, jaki ja bym chciał, ale nie przypisuję jej koniecznie złych intencji.
0: No i właśnie tu jest ten podział. Albo jest ktoś.
1: Halo, moment.
2: Halo, halo, halo. I co? I nie ma Daniela, tak?
1: Nie, czekaj, to dobra, połączyłem chyba wszystkich teraz. Halo? Wszyscy
2: Jest już
1: są
2: wszystko
1: teraz?
2: jak Allah kazał? No.
1: Nie, bo czy zrobiło na dwie rozmowy. Nie wiem czemu. Danielu, jesteś?
0: Tak, jestem.
1: Dobra, już połączyłem w jedną. Przepraszam, bo to.
0: Nie,
1: Może nie
0: spoko.
1: jestem zły do końca, ale technicznie to jestem. Ja jestem od betonu i stali, inżynier to komputery to.
0: Myślę, że z czasem te techniczne kwestie wejdą w krew i
1: Mam
0: nie
1: nadzieję.
0: będą się tam.
2: Daniel, ale ja widzę, że tutaj, bo Daniel ma karne nazwisko, jakbyście nie wiedzieli. Wiem, że z gruntu wszystko musi być złe, co jest lewicowe. Z gruntu, u podstaw i
0: Nie,
2: koniec.
0: wiesz, nie, może inaczej. No z taką tezą wychodzę i może służy to. Może ma to wszystkim. Ale to powiedzcie.
2: Coś ci się popsuło chyba.
1: No, coś jest
0: Nie
1: średnio.
0: słyszycie mnie?
2: No nie słyszeliśmy ostatniego zdania.
0: Słuchajcie, bo chodzi o dynamikę dyskusji, więc może jakieś takie trochę skrajniejsze tutaj
1: Dobrze.
0: tą pozycję przybiorę, ale do czego dajcie jakiś przykład czegoś, co po lewej stronie, i niech to nie są związki zawodowe. Dajcie przykład czegoś.
2: Dlaczego nie?
0: No bo wiem, że to powiecie
2: No to dobrze, tym lepiej jesteś przygotowany.
0: Kurczę, no to nie może i tak, że znam odpowiedź na moje pytanie.
2: A nie, to dajmy to,
0: Wysilcie
2: nie?
0: się,
2: Dajmy
0: wysilcie
2: to,
0: się.
2: dajmy ten przykład, kurde, bo moim zdaniem jedyne, co tym może być dobre, to faktycznie jakieś uspołecznienie dużych kapitałów, tak? No bo nic nie widzę innego, co może mieć jakikolwiek sens w tym całym ruchu, w tej całej nadbudowie ideologicznej. Ja wam powiem krótko.
1: A ty znowu do
2: Nowoczesny,
1: tej
2: no,
1: nadbudowy. Ty
2: nie, bo
1: znowu
2: jest
1: do tej
2: istotna,
1: nadbudowy.
2: stary, istotna. Nowoczesny marksizm zamienił konflikt, kurde, wiesz,
1: Ale ty to
2: burżuazji w
1: marksizmem nazywasz, bo ja.
2: Ale słuchaj, nieważne, jest walka z burżuazją, imperializmem, jest zamieniona na walkę, kurde, białych z czarnymi, kobiet z mężczyznami, jest rozbicie społeczeństwa. I o to mi chodzi, no. Więc ja nie widzę,
1: No
2: źle o
1: to
2: mnie, nie?
1: jest to, co wielki kapitał bardzo chciałby zrobić i to, co robi.
2: No, rękami marksistów.
1: Nie, rękami idiotów.
0: Nie, to marksiści robią rękoma kapitalistów rzeczy, których nie mogą zrobić rękoma socjalistów.
2: Dokładnie, a finalnie ich wyruchają, nawet jakby mieli najlepsze intencje, finalnie wygrają kapitaliści.
0: Słuchajcie, a ten wątek o studentach, bo tak mówicie, że się poziom nauki, edukacji obniża. I to też jest jakby, znaczy z tym się spotkałem, że jest to plan jakby zamiany klasy proletariatu, który miał być takim motorem rewolucji i uznano, że to nie będzie jednak proletariat, że nie będzie to grupa robotnicza, tylko to będą studenci. I myślę, że to się trochę zawiera jakby w tej koncepcji,
2: tak jest,
0: że stworzymy bardzo liczną grupę ludzi, którzy nie mają nic, nie są w stanie...
2: Rzeczy no, samej tak jest.
0: No nie są w stanie zarobić na siebie, nie mają rodziny, nic nie mają do stracenia. I to jest idealna substancja do tego, żeby ją podpalić i po prostu maszyna, żeby ruszyła do przodu. Więc ja się skłaniam ku temu, nie znaczy... To jest czarnowidztwo i podpinam się pod tą wersję, złą wersję wydarzeń, ale raczej rozważam ten czarny scenariusz, że wszystko zmierza ku temu, żeby nastał moment odpalenia i chaos się pojawi na horyzoncie. Tutaj termin się pojawił na czacie, podkradam go. Na horyzoncie pojawi się chaos, będą płomienie i dym.
2: Słuchaj, jest tak, całe to Gender Studies, Women Studies służy temu, żeby stworzyć mocno zideologizowanych, a przez to łatwych na sterowanie ludzi, którzy, tak jak mówisz, nie mają widoków na dobrą pracę, no bo to tyle lat dałeś, masz pożyczkę studencką, nie umiesz nic, co się na rynku sprzeda, kompletnie nic, i do tego, wiesz, jesteś sfrustrowany, tak? Bo będzie wtedy ta różnica wielka.
1: Nie, jedyne co się utrzyma... Strasznie dużą klasę biednych pracujących, którzy, bo jeśli sobie spojrzysz, jak się kształtują płace od jakichś 30-40
2: lat... Ale dobrze, no to jest to samo.
1: One spadają i w Stanach, spadają i w Niemczech. Cała akcja z przyjęciem euro, nie wiem jak wiecie, jak to wygląda w Niemczech, ale to pensje objęto połowę, nie? Po przyjęciu euro.
2: No ale tak to wygląda, no wiesz, tak, to jest też kształtowanie prekariatu, odgórne jakieś.
1: No nie prekariat, to są nawet ludzie, którzy są zatrudnieni na stabilnych pracach, ale te prace nie pozwalają im na wyżywienie się. Co jest dla mnie skandalem, że w 21-wiecznym społeczeństwie możemy mieć ludzi, którzy pracują po 8 godzin i nie są w stanie się utrzymać, nie?
2: Wydaje ci się, że to jest przypadek jakiś?
1: Nie,
2: albo niewidzialna ręka rynku? Nieprawda.
1: Nie, to jest proszę cię, pazerność wielkiego kapitału, który, no, jak kiedyś byli królowie pazerni we Francji, to ich ścięto głowę swego czasu. No niestety, ja nie chcę nawoływać do żadnych rzeczy i nie w tej kwestii mówię, tylko po prostu, no, kiedyś jak się za bardzo uciska pewne klasy, to one wybuchają i tak było zawsze w historii.
2: Dobra, ale Daniel powiedział wprost. Jest grupa stworzona po to, żeby jakiś cel ideowy osiągnąć i to jest fakt. Po prostu tworzy się szerokie rzesze ludzi, którzy służą jakiemuś konkretnemu celowi. Jaki to jest cel twoim zdaniem, Danielu?
0: No, nie wiem, nie chcę tutaj od razu wpaść w jakiś, do jakiejś kuwety, zostać przypisany jakiejś kuwecie, ale... Przeformatowanie, no to chyba wydaje mi się, że tak, jakby to powiedzieć, mam problem z wysławianiem się. To chyba.
2: Ale po co to przeformatowanie? Po co?
0: Żeby chyba nowego człowieka stworzyć, no to chyba jest taka główny cel. Nowy człowiek.
2: Czyli stara dobra zasada, że jak się fakty z nami nie zgadzają, tym gorzej dla faktów.
0: No, myślę, że śmiało można tutaj...
1: No dobrze, to jest dam wam taką zagwozdkę, nie? Jak wyglądała gospodarka zachodniej Europy tak 60, 70, 80 lata, nie? No, mieliśmy jakieś duże kryzysy tutaj na zachodzie, no nie było raczej, nie? Poza tym...
2: Paliwowym.
1: No paliwowym, ale to było zewnętrzne przycinanie. Po prostu odcięto od fizycznego dopływu ropy, nie? Poprzez wojnę Jom Kippur. No ale tak poza tym to kryzysu raczej nie było, nie?
0: Niemcy... Znaczy społeczne były, rewolucja, 68 rok.
1: Tak, ale jakichś tam gospodarczych nie było, nie?
2: A jak się...
1: Ludziom Błażej... żyło się całkiem dobrze tutaj.
2: Zapatrujesz na tą zdobycze rewolucji seksualnej, na to wszystko?
0: Ale ty poczekaj, niech to kończy Błażej, bo on tam myśli...
1: Nie, dobrze, zaraz dojdę. No, ale w każdym razie przez ten cały okres powojenny raczej ten zachód się rozwijał niesamowicie i ludziom się żyło dobrze tutaj. Ja mówię, wiesz, to co wiem, nie? Czyli to, z czym mam na co dzień do czynienia, to co mi Niemcy opowiadają. Wiesz, tutaj się żyło całkiem dobrze, robotnik mógł sobie utrzymać dom, mógł sobie utrzymać niepracującą żonę. To było całkiem naturalne, nie? Tam się rozbijali. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego chyba Kalibre przestali produkować w Niemczech, bo rząd się obawiał, że się wszyscy młodzi Niemcy pozabijają, bo każdy sobie kupował nową Kalibrę z salonu i sobie tam sunęli po 300. No, ja, no że 300 nie wyciągała, nie? Ale tam te 180 po autostradach się rozbijali ci młodzi. No ale to był taki kraj, nie? Gdzie mogłeś sobie, mając lat tam 21, włożyć tyle pieniędzy, żeby sobie kupić jakiegoś tam, wiesz, Mercedesa Cabrio i zaimponować dziewczynie. Wszyscy sobie żyli, wiesz, całkiem spokojnie i robole, i nierobole. Ale tak po 89, to jak zobaczycie na tą całą zachodnią gospodarkę, to jest jeden wielki kryzys. Od jednego finansowego do bańki takiej i ciągle tylko jest restrukturyzacja, zatrudnienia, zwolnienia, obcięcia pensji. Bo jest kryzys i zawsze tłumaczenie jest takie samo. I od tego czasu, od 89, czy w Stanach, czy w Niemczech następuje nie tylko stagnacja zarobków tej klasy średniej i klasy niższej, ale następuje spadek ich realnych dochodów.
2: No to jest dokładnie to, co ja cały czas mówię.
1: A czy to nie jest tak?
2: Używa się pewnych idei, rzeczy po to, żeby...
1: A to nie jest czasem tak, że te kryzysy zaczęły powstawać, kiedy ZSRR upadł?
0: No nie, stary, ty po prostu detonujesz jakieś ogromne ilości materiałów wybuchowych.
1: Zobacz prostą sprawę, jeśli byś miał kupę ludzi, którzy są biednymi pracującymi, biednymi imigrantami, biednymi nie wiadomo to, co masz teraz w Niemczech, te całe, masz dużo dzielnic, które są po prostu względnie biedne, tak jak mówił Zenon, to nie jest tak, że oni przemierają głodem, ale są, wiesz, już nie czują się więzami z tym społeczeństwem, nie czują się w tym systemie ekonomicznym i tak dalej. To za czasów Związku Radzieckiego ta druga superpotęga wysłała trochę, wiesz, tajnymi kanałami broni, pieniędzy i tak dalej. No i się zaczęły rozruchy i może by te demokracje poupadały. Także może im na rękę było wtedy trzymać tym wielkiemu kapitałowi ludzi w miarę sytych, żeby im... Bo wtedy, wiesz, jakby ktoś z Związku Radzieckiego przyjechał tu, rozdawał kałasze, to kto by tu poszedł na rewolucję? Nikt. Każdy miał swojego golfika, swój domek i sobie żyli ludzie spokojnie. Teraz nie ma nikogo, kto by to zrobił.
2: Ale to cały czas moją tezę tutaj jak gdyby podkreślę, że ma sens. Bo ja cały czas mówię, że moim zdaniem są jakieś siły elitarne, nazwijmy to, wiesz, to co świadomość społeczna nazywa reptylianami, tak? A tak de facto są jakieś tajne stowarzyszenia, są jakieś grupy nacisku, jakaś arystokracja. My tak naprawdę nie wiemy i nie będziemy mieli jak wiedzieć, co to jest, ale świadomość społeczna będzie budowała jakichś Bilderbergów, jakieś tam Soros, nie Soros, chociaż bez wątpienia Soros jest człowiekiem w to umoczonym, którzy sterują tą ekonomią w skali makro i wykorzystują różne zjawiska po to, żeby osiągnąć swoje cele. I teraz tak, bardzo łatwo jest kierować ludzi głęboko wierzącymi, skrajnymi katolikami, muzułmanami, umiarkowanymi nawet.
1: Ale nawet,
2: bardzo, czekaj.
1: Nawet ludzi
2: bardzo
1: wierzącymi jest... w systemy
2: tak, dokładnie,
1: wierzącymi
2: dokładnie,
1: w cokolwiek.
2: Dokładnie o tym mówię. I dlatego ta nowoczesna lewica, ten neomarkizm jest tak świetnie promowany, bo tymi ludźmi jest mega bajecznie prosto sterować. Mega bajecznie prosto sterować.
1: I dlatego adwokat, ja dopuszczam... Sorry, ja dlatego adwokat jako człowiek lewicy, tej takiej lewicy, jak chciałbym, jak lewica miała być uważana. Ja nie mówię, że ty będąc zupełnie po przeciwnej stronie barykady, nie uważam, że ty chcesz źle czy cokolwiek. Ty też gdzieś możesz mieć rację, dlatego chcę cię wysłuchać i uważam, że ty też na swój sposób chcesz, żeby było nam lepiej. Po prostu. I dlatego nie odrzucam cię, nie potępiam czemu, bo to jest, jeśli człowiek zamknie się w jakiejś wierze na coś i odrzuci wszystkie pojęcia, wszystkie inne opinie, to stanie się fanatykiem, a ja nigdy nie chciałbym być fanatykiem czegokolwiek.
0: Tak, ale popatrz, bo tu już stosujesz, mam wrażenie, mowę, auto, jakąś cenzurę stosujesz i poprawność polityczną, bo według tego, co mówisz, to powinniśmy zaakceptować totalitaryzmy i podzielić na pół to wszystko i z tego średnią wyciągnąć.
1: Nie, totalitaryzmu się nigdy nie akceptuje.
0: To jest, no to też jest jakiś pomysł na życie, tylko nie nasz, ale jest w imię dobra innej grupy. Ale dobra, to nie o to chodzi. Znaczy po prostu jakoś tak nieprecyzyjne było to, co wydaje mi się powiedziałeś. Ale słuchaj, tak nawiązując jeszcze do tego twojego pomysłu, że to Związek Radziecki trzymał jakiś, stanowił gwarant jakiegoś ładu.
1: Był straszakiem. Ładu. Ja nie mówię, że no, był ale... gwarantem, był straszakiem.
0: No ale to straszak może być gwarantem ładu. Nawet chwilowym, ale gwarantem w tym danym momencie. Boisz się tego nazwania wprost po prostu.
1: No nie, to system bipolarny był oczywiście, jakieś tam nastąpiła stabilizacja na świecie. Wtedy mniejsza czy bardziej w strachu, czy, ale stabilizacja.
0: Jasne. Słuchaj, jedna rzecz. Kiedy możemy mówić, że jakiś system, który zawiera się w jakimś określonym terytorium, jest autonomiczny na przykład. No bo istnieje państwo, istnieje system, który to państwo promuje, wyznaje, czy po prostu...
1: Autonomiczny w sensie, że jest...
0: No właśnie, do czego zmierzam, bo jest, bo państwo jest z taką złożoną strukturą, istnieje gospodarka i istnieje, załóżmy, ideologia, jeśli... No zawsze jest jakaś ideologia, na jakiś pomysł, na rzeczywistość. I niestety, no, nie podam przykładu dokładnych firm, które gdyby brały w tym udział, ale niezależnie czy był Związek Radziecki, czy teraz jest Rosja, amerykańskie firmy, duże koncerny, bodajże od wydobycia między innymi złota, inwestują, czerpią zyski, współpraca gospodarcza trwa i to niezależnie od tego, jaki system panuje w tym przypadku na terytorium aktualnej Rosji. I do czego zmierzam? Teraz pytanie, czy to jest realny konflikt ludzi, którzy poczuwają się do bycia panami świata? Czy oni po prostu stosują te wszystkie izmy tylko po to, żeby nami rozgrywać, no dziel i rządź, a my tutaj zastanawiamy się, jaka ideologia jest lepsza dla świata? Żadna z tych ideologii nie wygra nigdy, bo to nie o to chodzi, żeby któraś z nich wygrała, tylko żebyśmy my byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli dokładnie mówiąc, w dupie.
2: Dokładnie, tak jak to powiedział Claude Monet, ten, który rozszyfrował, że jestem z Wilna. Prawicowy się z lewicowcem spiera, a jeden i drugi po uszy w gównie.
1: A ty nie słuchajcie, jesteś podczas... Ślązakiem?
0: Pytanie do?
1: No, ty nie jesteś Ślązakiem, tylko z Wilna?
2: Nie, no to, a to taki, wiesz, to jeszcze nie jesteś na tym poziomie, żeby zrozumieć.
1: Dobra,
2: kiedyś do tego dojdziesz.
1: Nie, ale nie, ja wierzę poniekąd na tyle w ludzkość, że jeśli nawet istnieje jakieś, wiesz, odgórne, bo na pewno istnieje jakieś porozumienie między największymi korporacjami, rządami i tak dalej, ale zawsze się znajdzie ta czarna owca, która się wyłamie.
0: A słuchajcie, no mówiliście o Tutsi Hutu, czyli ty wierzysz w ludzkość, wierzysz w Tutsi Hutu, w ten sam jakby... Przełożyć to można chyba w ten sposób, więc nie wiem, czy wiara, co oznacza wiara w ludzkość, wiesz, bo to taka piękna idea, człowiek o dużym sercu może taką myśl wysłać w przestrzeń, ale...
1: Miałeś Kagame, nie wiem, czy ja trochę tam czytałem o tym, co tam się działo, zresztą nawet poznałem Burundijkę, która była Tutsi bodajże, i to całkiem niedawno, z 2 miesiące temu piłem z nią tutaj, w Eindhoven. No ale nie wiem, czy kojarzysz generała Kagame, który tam w końcu zakończył tą całą masakrę. No to był człowiek z ludu, który prowadził właśnie tą armię rebeliantów Tutsi przeciwko Hutu, którzy tam mordowali tych Tutsi. No i on, co on mógł zrobić? On mógł wybić, to samo mógł zrobić, nie? Wybić wszystkich Tutsi. Ale tego nie zrobił. Także można czasem wierzyć w ludzi, nie?
0: Nie, jasne, tylko wiesz, jakby to jest takie życzeniowe podejście do życia i bohaterzy, oni będą, zawsze będą, bo dopóki istnieje jakaś ciągłość w tradycji wychowania człowieka, taka konserwatywna, nazwijmy to, i nieważne, czy to są czarni, czy biali. Myślę, że istnieją zawsze jakieś konserwatyzmy, które pielęgnują po prostu wartości, nie wiem, jak je określić, takie wartości.
2: Słuchaj, sprawdzone rzeczy, tak? Żeby nie wymyślać koła nowego.
1: Pewno wam powiem o mojej eks...
0: Ale to jeszcze, słuchajcie, jeśli pozwolicie, bo...
1: Tak.
0: Chciałbym kończyć, bo jeszcze mam trochę pracy, a jedną rzecz chciałem jeszcze tutaj podkreślić, bo tworzycie jakąś, przedstawiacie jakąś wizję ideologii różnych, ale trochę szkoda, że bazujecie na takiej powszechnej wiedzy, która właśnie... Nie wiem, czy można trochę taką Wikipedią w ogóle co trąci. Może posłużę się tu hasłem, ale to może uprości wiele, bo chociażby przykład Krymu. Błażej, tu wspomniałeś o tym, że on został rzekomo oddany Ukrainie w ramach tam zadośćuczynienia. A ja się spotkałem z taką wersją, że po prostu to był wtedy nie Związek Republik, tylko jakaś republika czegoś związku, bo to tam te nazwy chyba się zmieniały dość często na przestrzeni wieku. To nie była Rosja. Ona przekazała Krym Ukrainie i to raczej był wybieg, ale jeszcze tego nie weryfikowałem, ale ciekawostka i wielce prawdopodobna. Po to przekazali Ukrainie, żeby nie stracić go w ramach pożyczki. Znaczy, podobno Krym został dany pod zastaw, pod pożyczkę od zachodnich banków żydowskich. Tutaj można tak uprościć sprawę, bo chyba innych nie ma. No,
1: Związek Radziecki nie spłacał, nie poczuwał się do odpowiedzialności za pożyczki carskiej Rosji.
0: Nie mam pojęcia, ale wiesz co, z taką wersją się spotkałem i jeszcze jej nie weryfikowałem, ale no
1: istnieje. Mi się wydaje ta wiarygodna wersja z Chruszczowem, bo Chruszczow był Ukraińcem. A wiesz, przekazywanie czegoś w ramach jednego państwa to tak jakbyś, nie wiem, przekazał, nie wiem, tam przekazał Gdańsk do województwa szczecińskiego, nie? No nic się nie zmieni, nie? A ci w Szczecinie się poczują lepiej, no.
0: No dobra, ale dlatego tu nie będę się jakby upierał, bo nie jest mi, no nie mam potwierdzenia żadnego tej wersji. Być może to nie jest takie proste, żeby to zweryfikować. No ale też mnie zastanawia kwestia tego, że jednak Hitler nie był lewicowcem. I bo to też mnie ciekawi, co w takim razie z jego działań, z działań III Rzeszy uznajesz za typowo prawicowe, jeśli chodzi o tworzenie państwa prawicowego. Nie wiem, dwie jakieś rzeczy nie jesteś w stanie podać, bo mi się wydaje, że większość jednak pomysłów na...
1: Wysłał związki zawodowe do obozów, na sam początek.
0: No dobra, ale... no dobra, no. Związki zawodowe, widzę, są takim sztandarowym punktem tutaj.
1: No, związki zawodowe są sztandarowym punktem lewicy, sorry, ale tak jest.
0: Rozumiem, no ale cała, jakby, bo czym się charakteryzuje prawica? No jest to jakieś nawiązanie, to...
1: Nie wiem, jaką masz definicję, wiesz, bo w XXI wieku ta granica między prawicą a lewicą to jest naprawdę coś bardzo dyskusyjnego.
0: No dobra, ale takie kwestie na przykład typowo społeczne. Upaństwawiał, powiem to może nieprecyzyjnie, ale dzieci. No, skoro dzieci się rodziły w wielkich domach.
1: Ale znowu do ostatniego, to tam do kapitulacji do 5 maja III Rzesza kupowała każdy jeden nabój od prywatnych firm. Nie upaństwowił firm prywatnych. Wszyscy kapitalizm. Każdy jeden czoł, każdy tygrys wysyłany na front był kupiony za złoto, kradzione Żydom, whatever, ale był kupiony za pieniądze od prywatnych osób.
0: No dobra, może dyletanctwem
1: a
0: nie chcę dalej.
1: A mógłby, bo jaki problem miał Hitler upaństwowienia Krupa i tak dalej, nie? Mógłby to zrobić w każdym momencie, ale do końca trwania wojny każdy jeden nabój był wyprodukowany w prywatnych firmach i może wiesz czy nie wiesz, ale wszystkie ciężarówki, które jeździły, to pieniądze były wysyłane do Stanów, bo Opel był firmą amerykańską. I Niemcy no tak, na amerykańskich ciężarówkach i każdy jeden nabój, który do końca wojny był wystrzelany, był przez niego kupiony przez rząd niemiecki w prywatnych firmach.
0: No właśnie i to właściwie jak gdyby odnosi się do tego, co powiedziałem wcześniej, że to wszystko to jest fake i to jest jakiś teatr i...
3: Dokładnie.
0: Dlatego,
3: to, co powtarzam też.
0: Dlatego twoje bronienie ideologii lewicowej, marksizmu, nie wiem, co tam ci jest bliższe, który etap rozwoju tego.
3: No, a co ty masz do tych związków zawodowych? To jest to w końcu, no. Bo to jest, mówię, jest jedna rzecz, przy której jakoś się zgadzam, że mogą, nie muszą być dobre w tej ideologii. Znaczy, a co ty do tego masz? Dlaczego są złe związki zawodowe w takim razie?
0: Znaczy, dla mnie generalnie związek zawodowy to jest jakaś taka sformalizowana forma protestu pracowników przeciwko jakimś tam niezgodnościom według ich, ale to po prostu ktoś sobie, że tak powiem, zawłaszczył. No, lewica sobie w jakiś sposób zawłaszczyła to. To tak jakby ktoś wymyślił koło i był przy okazji komunistą i od tej pory
3: no dobra,
0: standardowym, sztandarowym punktem lewicy jest koło. No bo koło wymyślili, to są dobrze. No nie wiem, no ludzie się buntowali przeciwko ciemiężeniu, przeciwko wyzyskowi. Ktoś to nazwał, ja nie znam historii, więc no dyletanstwem mogę dzisiaj się tutaj niezłym popisać. Ale nie wiem, jeden punkt, wiecie, dajcie trzy punkty mocne i wtedy możemy na podstawie jakiejś takiej zbieżności dedukować dalej jakieś... kreować jakieś trendy i tendencje. A...
3: Nie wiem, czy znajdę. No, tak jak ci mówię, tak naprawdę jeden realny konflikt to jest między tak zwanymi elitami, nazwijmy je, a całą resztą. I tu się chyba wszyscy możemy zgodzić, tak? A cała reszta tych konfliktów, które są, to jest dividend impera tak naprawdę. I tyle.
1: Dobra, albo możemy się założyć ręce i stwierdzić, że nami rządzą jakieś siły z zewnątrz, reptilianie czy inni.
3: Ale tak jest, słuchaj, nie reptilianie.
1: Nie, mówię tam bajka o reptilianach,
3: tak? Nie, to albo, jest po to, no.
1: Albo rządzą, albo możemy coś tym wszystkim zmienić.
0: Albo zostańmy komunistami wszyscy.
3: Ale możemy zmienić, słuchaj, komunizm, nie, ale widzisz,
1: to jest
3: komunizm miał łeb ukręcony już na początku, rozumiesz? Tak jak mówiłem już kiedyś, powtórzę to jeszcze raz. Najbardziej się wszyscy boją, różne rzeczy się boją, ale najbardziej się boją krytycznego myślenia z te wszystkie siły, bo ono nieodzownie prędzej czy później zaprowadzi do tego.
1: I dlaczego w Związku Radzieckim najbardziej znienawidzonym wrogiem Stalina byli starzy bolszewicy?
3: No słuchaj, też może dlatego, że krytycznie myśleli. Dlatego.
1: Właśnie dlatego.
3: Elity się boją najbardziej, ludzie krytycznie myślący, dlatego mówię, ruch ateizmu nowej fali ateizmu został udupiony przez dobudowę ideologiczną, tak samo jak ruch, kurde, lewicowy, marksizm na nim postawiony i wszystkie różne jakieś aberracje, które później miliony ludzi zabiły, tak naprawdę służąc tym wielkim elitom.
1: I tu jest punkt, dlaczego w Polsce na przykład tematem tabu jest krytyka kolegi Balcerowicza i jego planu. No w Polsce nie można o tym rozmawiać, znaczy... bo zaraz się zostanie wyzwanym od...
0: No w mainstreamie tak, ale no jakby poza mainstreamem to jest krytykowany i akurat dla mnie to nie jest coś zaskakującego, bo tych, których słucham i poczytuję, no to niestety krytycznie podchodzą do Balcerowicza, no bo to jest tak naprawdę nie jego plan, tylko no to raczej jest pomysł.
3: JP Morgan buduje centrum korporacyjne na 3000 pracowników w Polsce. Uznali, że to fajnie.
1: Ale widzisz, to mówi, dochodzimy do klu tej o wolności słowa, o której zaczynałeś tą całą rozmowę, drogi Zynanie. Najgorszym ucięciem wolności słowa jest to, gdy... bo ja mówię, że jakieś granice muszą być, jeśli chodzi o wyzywanie do, nie mówię nienawiści, ale do fizycznej eksterminacji swoich przeciwników. No tego uważam powinno być cenzurowane. Ale jeśli w pewnym momencie się tych ludzi, którzy krytycznie myślą, sprowadza do idiotów po prostu i, wiesz, argumentum ad absurdum, czyli robi się z nich idiotów, którzy nie mają pojęcia o niczym, to jest najgorsze, bo to jest, wiesz, taka cenzura na poziomie niby nie zinstytucjonalizowanym, ale zróbmy z tych idiotów, którzy nie mają pojęcia o niczym i no, powiedzmy, że...
3: Dokładnie to ma teraz miejsce w naszej cywilizacji zachodniej. Okcydencie naszym ukochanym. Dokładnie to ma teraz miejsce, co mówisz.
0: Bo to są najgroźniejsze. Pozwolę się, wetnę się i pożegnam tylko, żeby nie było, że ucieknę.
3: Życie cię goni.
0: Życie goni. Polecam obejrzeć Piknik Wolnościowy bodajże, albo Piknik Wolności, on się odbył jakoś niedawno. Był tam Mikke, był Karoń i był jeszcze jeden pan poseł i jeszcze jakiś pan doktor, który libertariańskie idee głosił. O, naprawdę polecam się z tym zapoznać. Wydaje mi się, że postać pana Karonia tam niezłe zamieszanie wywołała i może w ten sposób wolnościowe spotkanie nie było tylko wyłącznie klepaniem się po pupach.
3: No i to jest właśnie rak tych ludzi, którzy mogliby niezależnie myśleć, bo uwielbiają się klepać po pupach po prostu.
0: Dobrej nocy. Dzięki
3: no, za... Dobra, dzięki za telefon.
0: Pozdrawiam.
3: No, to Daniel tutaj powiedział swoje, aż się zdziwiłem normalnie, że tak jakby tutaj wszyscy doszli do porozumienia, kurde, balans.
1: Bo widzisz, to może to jest tam podkową, że te skrajności gdzieś tam znajdują swoje porozumienie, a może to jest po prostu to, że inteligentni ludzie zaczynają, wiesz, rozumieć to, że ta druga strona może ma inny sposób na życie, ale nie do końca, wiesz, myśli, co zrobić ci złego.
3: No tak jest, słuchaj, no wiesz, możemy się w wielu rzeczach tutaj nie zgadzać, w wielu detalach jakichś i innych sprawach, ale no ciężko tego nie zauważyć, że jest jakaś odgórna siła, która zwyczajnie robi ten, gra tutaj, wszystkich rozgrywa i się cieszy.
1: To jest, tego i to jest najważniejsze to, żebyśmy nigdy nie zatracili się gdzieś tam na dole, nie? I no, masy mogą decydować, masy to jest właściwie ta siła. I dlatego na przykład...
3: Ale wiesz, jak są podzielone, to już nie są masami i można je rozgrywać.
1: Tak i dlatego nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, nie ze mną, czy nie, ale te wszystkie zamachy dla mnie, które są dokonywane na Zachodzie, to one nie są dokonywane w imię religii czy czegokolwiek, tylko są dokonywane w imieniu podziału społeczeństw, które tu powstały.
3: Tak, tylko że narzędziem jest ta religia, ale tak, są po to wykonywane.
1: Chcesz czy nie chcesz, ale Niemcy do jakiegoś czasu to jest bardzo dobrze, wiesz, Niemcy to jest efektywny naród, oni są efektywni we wszystkim i ta machina, tak samo jak, wiesz, to co się stało we Francji, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, jak jeszcze byłem w pracy, Francja spierdoliła, bo Francuzi to jest taki naród, który tam nie ma za bardzo koncepcji na życie, spierdoliła całą instytucję integracji. W Niemczech to się udało. Niemcy mają dobrą politykę integracyjną, która wychodzi. Udało im się zasymilować miliony Turków, którzy tu przyjechali, bo oni nie stanowią żadnego problemu.
3: No tu się nie zgodzę.
1: Nie, są miliony Turków, którzy przyjęli zachodni styl życia, którzy żyją sobie tutaj, porzucając swoją religię, stali się integralną częścią tego społeczeństwa, bez którego Niemcy by byli o wiele ubożsi dzisiaj i Niemcom się to w jakiś sposób udało, ale te wszystkie właśnie, to co mówisz, jakieś zewnętrzne siły się starają to polaryzować i z tego zintegrowanego społeczeństwa, bo jeśli ty zaczniesz tak jak ty chciałbyś segregować ludzi wedle religii, to jest tak, że jak się już urodziłeś od urodzenia w muzułmańskiej rodzinie, to ta religia jest jakoś ci imputowana, ale ty w jednym momencie możesz się nie zgodzić z tym, ale jeśli będziesz chciał segregować ludzi wedle religii, to nawet te osobniki, które się w jakimś tam momencie nie zgodzą z tą religią, odejdą od niej i będą się integrowały ze społeczeństwem, to ty nadal stworzysz z nich ludzi drugiej kategorii i on wtedy wróci do tej religii, bo będzie się czuł wyobcowany z tego społeczeństwa, do którego chciał wejść i w którym chciał się zintegrować, ale ty jakoś instytucjonalnie go wyrzuciłeś na margines i on powie, dobra, nie chcecie mnie, to ja wracam do swojej religii i będę gorszy, nie?
3: I to jest po raz kolejny to, co mówię, że przestępczość i takie skrajności powoduje nie bieda, tylko bieda względna. Jeżeli młody człowiek widzi, że on nie ma siły normalnymi środkami zdobyć wyższej pozycji społecznej, to ruszy do terroryzmu, ruszy do przestępczości. I najgorsze jest to, że będzie miał rację, bo to faktycznie są sposoby, żeby w takiej sytuacji zdobyć wyższą pozycję społeczną.
1: I dochodzimy do Stiglitza, który mówi o niebezpieczeństwach rozwarstwienia społecznego. Bo jak jak zauważyłeś, te kraje, które o najwyższej stabilności, to są kraje, gdzie ten rozwarstwienie dochodów jest najniższe. Gdzie ludzie w większości mają tam, nawet jak wiesz, nie chcesz być człowiekiem, nie chcesz być programistą, nie chcesz być bogaczem, ale chcesz być sprzątaczem, bo są ludzie, którzy nie mają ambicji. Jest dużo takich ludzi. Po prostu chcesz mieć spokojne życie sprzątając, nie wiem, sprzątając budynki.
3: Norwegia.
1: Nie, Norwegię to bym nie tak bardzo, bo Norwegia żyje z ropy. Ja bym tu podał przykład Danii. Dania bardzo dobrze sobie daje radę. Przy bardzo wysokich podatkach, bardzo dobrej gospodarce i cały czas dobrze zintegrowanym społeczeństwie.
3: Wiesz, co trzeba sprawdzić w Danii? Bo taka rzecz, wiesz, też jest już tak licho, jakie pochodzenie jest tej kasy, ale jest ona w miarę równie rozłożona w Norwegii. Od wielu lat jest mocno w gardło wciskane bez oporu społecznego równouprawnienie. I co się obserwuje w takiej socjoekonomii Norwegii? Mimo tego gender, mimo tego wszystkiego, którego oni byli, tylko Szwecji ustępowali w tym, a i to niewiele, okazuje się, że tradycyjne role społeczne w Norwegii są silniej nawet przyjmowane niż na przykład w Polsce. Także prędzej zobaczysz kobietę za kierownicą autobusu w Polsce niż w Norwegii. Prędzej zobaczysz gospodynię domową, która nic nie robi w Norwegii niż w Polsce. Prędzej zobaczysz same pielęgniarki w Norwegii niż w Polsce. Etc., etc., etc.
1: No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Daliśmy ludziom wybór. Jakoś zintegrowaliśmy to społeczeństwo kobiety, mężczyzn i jeśli one mają taki wybór, to niech to robią. Ale niech to będzie własny, świadomy wybór. Nic więcej.
3: Jest, tylko że widzisz, że to się strasznie nie dodaje tym neomarksistom, już się nie rzucają ten termin.
1: Ja jestem marksistą i dla mnie, jeśli wiesz...
3: To też źle, bo to też jest pierdolenie głupie. Twoim problemem, będąc marksistą, zakładasz, że kluczowym problemem jest konflikt między burżuazją a proletariatem, podczas kiedy wiesz, że jest to kompletna bzdura, to jest taka bójda na resorach, a tak naprawdę konflikt między elitą i całą resztą społeczeństwa.
1: To właśnie powiedziałeś, to właśnie powtórzyłeś dwa razy to samo. To jest konflikt między klasami, między klasami.
3: Ale nie, konkretne klasy były pokazane, stary. Konkretne klasy były pokazane.
1: Klasa średnia i klasa niższa ma o wiele bardziej wspólne interesy między klasą wyższą.
3: Czyli burżuazja i proletariat, mój drogi, bo burżuazja to jest tak naprawdę klasa średnia, nie klasa wyższa, nie arystokracja.
1: Nie, do burżuazji też można zaliczyć klasę wyższą. Ogólnie nie, konflikt,
3: nie, to jest rozmycie, to jest celowe rozmycie pojęć, mój drogi.
1: To jest celowe rozmycie pojęć, stary,
3: było używane temu po to, żeby zabić tych złych intelektualistów. Dopiero później masz w dżucze i w takich rzeczach, wiesz, pierwotnie w marksistowskich państwach miałeś kurde sierp i młot, a w dżucze dopiero masz kurwa kałamarz pokazane.
1: A w DDR miałeś cyrkiel.
3: No widzisz, ale to też jest DDR później powstało dopiero, tak?
1: Dość nie, późno. Wiedzieliś, wiesz...
3: Który DDR to... powstał w 30 roku? 1930? Nie, kurwa.
1: W 49.
3: Jeszcze lepiej, dziękuję. Prove my point, no.
1: Nie, ale DDR nie było państwem, które miało jakąkolwiek autonomię. Ale nie, pierdzielisz w tym punkcie, że nie ma tego konfliktu klasowego. Oczywiście klasa średnia i klasa niższa ma konflikt klasowy, ale te obie klasy są rozgrywane przez klasę wyższą. Bo klasa wyższa napuszcza klasę średnią na klasę niższą, przez to, że wmawia im, wiesz, te wszystko, że klasa niższa to jest roszczeniowa, że wszystkie podatki to idą na socjalne tej klasy niższej, że...
3: Tak, no i mamy Januszów w biznesu, tak? Bo ostatnio, wiesz, widziałeś
1: ten obrazek?
3: Ale czekaj, widziałeś ten obrazek w tym, w internecie krążył? Był facet, który się na tym motywatorach chyba tak oburzył strasznie, że oferuje im 12 zł za godzinę i oni nie chcą 10 godzin pracować dziennie w restauracji, oni są jacyś nienormalni, tylko jedna osoba mi przyszła. Za 12 zł na godzinę i 10 godzin, wiesz, w restauracji.
1: Janusze biznesu to jest dokładnie, to nie jest klasa średnia, to jest jakiś tam odłam klasy średniej. Bo klasa średnia to też są specjaliści, którzy gdzieś tam pracują, nie? To też są pracownicy najemni, ale tu musimy też oddzielić pracowników najemnych i właścicieli. No i ci tacy drobni właściciele biznesów, oni uwierzyli w większości w ten taki mit oferowany przez tą najwyższą klasę, że...
3: Self-made man.
1: Tak, kiedyś też będziecie tak samo jak my. Też będziecie tak samo jak my, tylko największym problemem świata są ci zasrani roszczeniowcy na samym poziomie, którzy chcą wam zabierać pieniądze i jeśli wy się ich nie przyciśniecie i tak dalej, to nigdy nie będziecie mieli tego, co my mamy. I to tak się całą historię świata jakoś ciągnie. Że ta cała arystokracja, która jest na całej górze, rozgrywa tą klasę średnią przeciwko klasie niższej. No,
3: jest jakiś konflikt klasowy, tylko zwróć uwagę, że teraz na potrzeby tego Divided Impera akcenty się przeniosły teraz na coś innego, właśnie na identity, na twoje pochodzenie, kolor skóry, na to jak się lubisz dupczyć. Bo to się okazało niewystarczająco efektywne, to dzielenie klasy średniej i klasy niższej. Wiesz dlaczego? Bo być może też przez te twoje parytety na uczelniach jest duża mobilność między niższą i średnią klasą.
1: Też nie do końca.
3: Jest duża, ale między średnią a wyższą...
1: Też nie do końca, masz kraje takie jak Wielka Brytania, gdzie mobilność między klasą średnią a klasą niższą jest zerowa praktycznie.
3: Tak, to prawda. W Wielkiej Brytanii, ale to tam ma większe, problem społeczny. Tak.
1: Ale w większości krajów, gdzie masz prywatną edukację, tak jak w Stanach Zjednoczonych na przykład, tam tej mobilności kompletnie nie ma między tymi klasami.
3: Ja wiem, czy taki white trash nie ma opcji, żeby zrobić awans społeczny?
1: Problem. Jeśli w Stanach Zjednoczonych skończysz uniwersytet, będąc z klasy niższej, będziesz miał całe życie za sobą ten kredyt, który będzie ci wisiał, wiesz, na szyi jako pętla. I w krajach takich jak Niemcy ta mobilność między klasami jest dosyć duża, bo masz edukację darmową tam na poziomie wyższym, jak będziesz się chciał uczyć, to możesz zostać specjalistą i wejdziesz do tej klasy średniej, a już nie wyższej. Ale w takich krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone to musisz mieć, wiesz, tam 12-15 tysięcy dolarów rocznie dla dziecka, co jest całym twoim rocznym dochodem, po to, żeby go wykształcić i on mógł wejść do tej klasy, więc zazwyczaj, wiesz, kończy na dowodówce i skręca śrubki tak samo jak ty.
3: Teraz masz ze względu na neta, masz możliwości nauczyć się dobrego zawodu. Nie płacąc nic poza swoim czasem, tak?
1: Nie, żeby być dobrym specjalistą, nadal potrzebujesz papier. A papier
3: nie, tutaj IT nie jest takie. Branża informatyczna taka nie jest. Masz ogromne firmy. Sam w takiej pracowałem, gdzie po prostu...
1: Tak, ale na przykład w architekturze masz to, nie? W budowlance
3: masz to. Ale to dzięki państwu, które się wpierdala, tak? Dopóki państwo się nie wpierdala, to pracodawcę, nawet korporacje wielką interesuje, co ty umiesz, tak? I są wielkie korporacje, które zatrudniają programistów po podstawówkach i to nie jest mit. Tacy są ludzie. I to działa, tak? Bo się państwo nie wpierdala i nie robi jakiejś wielkiej strukturyzacji. Że musisz być tutaj papier na to i na to.
1: Nie, to pracodawcy chcą ten papier z tych renomowanych uczelni.
3: Jasne, stary, znajdziesz, tak? Znajdziesz ogłoszenia, że musi być college degree.
1: Inaczej, Janusz cię może przyjmie wedle twoich, ja mówię Janusz, wiesz, mówiąc o jakimś drobnym przedsiębiorcy, on cię przyjmie, czy nawet średni przedsiębiorca cię przyjmie po twoich kwalifikacjach to, co umiesz w życiu zrobić, ale na przykład korporacja już cię nie przyjmie.
3: Nieprawda. No i... Trzeba powiedzieć mu, nie, to jest kompletna nieprawda, stary. Zobacz sobie ogłoszenia korporacji międzynarodowych, które w Polsce działają i masz w dużej części napisane college degree albo ekwiwalent w umiejętnościach albo doświadczeniu. I naprawdę masz entry level korporacje w branży informatycznej w Polsce, w których porobisz parę lat.
1: W Niemczech tak, tak jest, pójść do dużej architektonicznej firmy.
3: Ja mówię o informatyce, o branży, która jeszcze nie została skłamszona państwem. Nie musisz mieć certyfikatów jakichś, a nawet jak trzeba gdzieś jakiś tam, powiedzmy, bezpieczeństwo, to ta korporacja ci go zrobi, jeżeli widzi, że to umiesz. I tak jest, stary. Nie zaprzeczaj temu.
1: Zenon, minutę. Ja muszę znowu tam.
3: To nie wyłączaj mnie. Ani
1: nie, nie wyłączam się, to mów. Czekaj, no. Także, za minutę.
3: No, tak to wygląda, no. Potrzeba, cholera, no powiedz jak jest, no tak to wygląda. Masz firmy informatyczne, które biorą ludzi według tego, co potrafią i albo im dadzą jakieś wykształcenie, certyfikaty, szkolenia i można z takiej firmy pojechać dalej w biznes, kurde, w korpo. Można być z wykształcenia, powiedzmy, kurde, znam prawnika. Sam go wkręciłem w ten biznes korporacyjny. Facet z wykształcenia prawnikiem. a robi teraz już dość niezłe wdrożenia informatyczne. Nie jest z wykształcenia informatykiem.
1: Dobra, jestem.
3: Słyszysz, znam, ja osobiście tego faceta wkręciłem w świat korporacji. Jest prawnikiem z wykształcenia i robi na dość wysokim już stanowisku w korporacji, nie mając wykształcenia informatycznego. I można? Można.
1: Nie, no pewnie.
3: Wiesz dlaczego? Bo państwo się nie wpierdziela i tego nie standaryzuje. W momencie, w którym państwo zacznie standaryzować rynek usług informatycznych, wszystko piecznie.
1: Ja ci właśnie mówiłem, że ten awans społeczny jest bardziej możliwy w krajach, gdzie ta edukacja jest państwowa i bezpłatna, niż w krajach, gdzie ona jest.
3: Ale problem jest taki, stary, że ja mówię o pracy w korporacji międzynarodowej, która działa od Indii po Stany Zjednoczone.
1: Dobra, ja nie wiem, jak jest w informatyce, przyznam ci rację, bo ty mi mówisz, bo ja się na tym nie znam, więc muszę ci przyznać rację, ale na przykład w moim biznesie. Wiesz, jeszcze w Anglii jest to o tyle możliwe, że możesz być technikiem, który liczy konstrukcję bez uniwersytetu, co w Polsce jest niemożliwe, bo tam nie ma na to, nie, są korporacyjne związki, bo musisz mieć uprawnienia, ale te uprawnienia nie jest wymagane, żebyś miał studia, po prostu musisz zdać egzamin, nie, że umiesz liczyć konstrukcję. Ale z drugiej strony, jeśli będziesz tym technikiem bez wykształcenia, to większość w Anglii prywatnych firm ci nie da takich pieniędzy, jak ci da po uniwersytecie. Ale to jest znowu warunkowane przez elity, nie? I no najbardziej dochodowe, no i najbardziej dochodowe zajęcia, czyli bycie lekarzem czy prawnikiem, to wszystko wymaga licencji. I o ile powiem, że przy byciu prawnikiem, to ja bym tych licencji nie wymagał, żeby każdy mógł zostać, to przy lekarzu to jest trochę gorzej, nie?
3: No tu się możemy zastanowić. Faktycznie lekarz też bym żądał jakiegoś potwierdzenia z grupy. I tak samo przy prawniku bym to miał w głębokiej dupie. Nic nie stoi, słuchaj, jak ten, na kontestacji o tym mówi, jak Gowin bodajże uwolnił masę zawodów w Polsce od właśnie tych papierów, to dużo ludzi dalej robiło te papiery po to, żeby pokazać, że je mają, tak? Ale jednocześnie wiele osób się mogło wkręcić w ten biznes i dopiero później te papiery zrobić.
1: Tak, ale przy lekarzach na przykład masz to, że nadal ty tak w Niemczech masz te uczelnie darmowe dla lekarzy, czyli tych lekarzy może być to dużo, jeśli oni będą chcieli wejść w biznes, a w Stanach, jeśli chcesz zostać lekarzem, to naprawdę musisz mieć i podłoże i kapitał społeczny wyniesiony z domu, żeby się utrzymać na tej uczelni, no i niesamowity kapitał w pieniądzach, żeby zapłacić za tą uczelnię. I dlatego ta służba zdrowia w Stanach jest taka droga, bo ci lekarze muszą sobie tyle liczyć, bo...
3: Tak, jest ogromne pożyczki. Był cały ten serial Przystanek Alaska, nie? I on się właśnie wokół tego kręcił, że ten bohater Fleischmann, tak, musiał tą pożyczkę.
1: Bo się cała wieś zrzuciła na to, żeby on studiował.
3: No, także wiesz, to
1: i Żyd.
3: Żyd, to jest super serial, rewelacyjny.
1: Nie, oglądałem, bardzo lubię. Do dzisiaj mam miłe wspomnienia z tym serialem. Nawet na grupie na Facebooku jestem, miłośników serialu.
3: O, genialny jest, uwielbiam. Jeden z najlepszych seriali w ogóle ever, nie?
1: To jest, wiesz, to tak w ogóle to jest takie...
3: Ktoś o tym mówił w nocnym radiu, to adwokat o tym mówił. Ten serial jest niebezpieczny, bo on właśnie pokazuje, że ludzie się mogą dogadać.
1: To nie, ale to nie jest to, jeszcze to jest takie, wiesz, odwieczne pragnienie tych wszystkich ludzi, że żyjemy, no ja żyję w jednym z najbardziej zurbanizowanych rejonów świata i kuźwa, ciągle, wiesz, mam ostatnio takie straszliwą nostalgię za moim życiem w Polsce, z tymi przestrzeniami, nie, tymi, no bo w Polsce jednak masz te wielkie, puste przestrzenie, te lasy, te buponki, ola i tak, wiesz, się możesz poczuć wolno, a tutaj to kurwa jest miasto na mieście i wiocha na wiosce, a już w ogóle jak moja dziewczyna mieszka w Holandii, to Holandia to jest jedno wielkie miasto, tam nic nie ma.
3: Katastrofa. I już człowiek się źle czuje. I myślę, że to też nie jest jakiś... No, coś, co jest wykorzystywane przez te elity, które tak dla uproszczenia są nazywane kapitalistami przez marksistów.
1: Dobrze, ale dobra, bo już tak na koniec podsumowując to wszystko i bo teraz się słuchacze pousypiają, to się pokłóćmy trochę na sam koniec i dlaczego wyjęlibyśmy... Co ty chcesz w ogóle zrobić z tymi muzułmanami, co żyją w Europie?
3: No to co ci mówiłem.
1: Chciałbyś zrzucić ich do kontenerów i zrzucić nad Emiratami Arabskimi.
3: A tam, wiesz, z Arabią Saudyjską, bo oni mają dużo lepsze zaplecze. Poradziliby sobie z nimi. No i wiesz, mieliby szariat, którego tak bardzo chcą. Wiesz co, a może po prostu zrobić kartotekę, stary... Pytanko, nie?
1: Idziesz w dobrym kierunku, dobra.
3: Zrobić kartotekę i powiedzieć, stary, chcesz szariatu? Chcę. Pyk. Dobra. I wiesz, parę zrobić takich, ten, jak się
1: pójdzie. Dobrze, to jest to, z czym mogę się zgodzić, ale z drugiej strony...
3: Panie, dobra, dziękujemy, do widzenia, żegnamy, tam jest szariat, tam jest bogaty kraj, jest fajnie.
1: Okej, dobra, teraz idziesz po poglądach ludzi, ale dobra. Czy jakby się na przykład wprowadzono prawo, że muzułmanie nie mają prawa mieszkać w Europie, pomimo, że jest wielu z nich, które ma paszporty już tutejsze, czyli trzeba by trochę pogrzebać w ich... To jeszcze zadawałem to pytanie. Trzeba było pogrzebać w ich historii, skąd pochodzą? Czyli...
3: Tak, najlepiej by się okazało, nie, że... Rewelacyjnie to zrobiłeś, nie? Powiedz, słuchaj, już jest, jak chcesz tak się ich pozbyć od razu za pochodzenie, to jest normalnie ten, legislatura na to, nie? Bardzo fajna. I wysłał mi link do ustaw norymberskich.
1: No tak, była stworzona wedle pochodzenia i wedle tego, kim jesteś, nie? Kim się urodziłeś, a nie jakie masz poglądy, czy kim jesteś. Jako człowiek, nie? Czyli, no... No możesz tak, nie? Ale to wszystko będzie zmierzało w kierunku ustaw norymberskich.
3: Słuchaj, zawsze się pojawia taki problem, czy aby faktycznie w tym momencie będziemy wiedzieli, gdzie jest hamulec, gdzie przystopować, czy nie. Bo może się okazać...
1: Może się przystopujmy na samym początku i niech to prawo będzie ślepe w stosunku do poglądów i religii.
3: Właśnie może się okazać, że będzie za późno, bo pamiętaj, że to są ludzie, którzy mają wpisane swój kodeks moralny, kłamanie nam i zabijanie nas. To są ludzie, którzy wolnością słowa się brzydzą. To są ludzie, którzy zabijali za to, że ktoś narysował ich proroka i nie było protestów przeciwko temu, że ktoś tam zabił, nie? Nie było czegoś takiego.
1: Teraz pytanie, czy państwa europejskie powinny być przeciwko ludziom, którzy się brzydzą wolnością słowa, którzy chcą totalitaryzmu, którzy chcą mordować innych? Czy powinniśmy być przeciwko tym ludziom?
3: Tak, bo oni...
1: Nieważne, kim są tymi ludźmi, tylko przeciwko ludziom, którzy wyznają takie poglądy.
3: A czy ludziom, którzy wyznają takie poglądy? A, teraz mi chcesz malinę wpuścić.
1: No nie, czy powinniśmy ludzi, którzy wyznają takie poglądy, powinny być penalizowane, czy nawoływanie do nienawiści pod każdym względem powinno być penalizowane?
3: Nie, pytasz, dobra, to wiesz, ja bym dał tą wolność właśnie przy totalitaryzmie, a islam jest totalitarny. Czy się komuś podoba, czy nie? To nie jest zwykła religia taka, o, jak chrześcijaństwo, czy coś. Nie ma, ta religia nie ma tego kapitału społecznego. Słuchaj, między 600 a 1100 rokiem, gdzieś tak mniej więcej, między 7 a 12 wiekiem, świat islamu dokonał ogromnych naukowych odkryć. Wszystkie gwiazdy, które widzisz na niebie, oni nazwali, wszystkie, nie konstelacje, ale gwiazdy, wszystkie nazwali, tak? Co do jednej. Aldebaran, Algul, etc., etc. Oni to ponazywali. I co się stało? Przyszedł Al-Ghazali, taki tam teolog ichniejszy, stwierdził, że matematyka, algebra to wszystko jest dzieło szatana i stworzył ten islam, który jest. Teraz, obecnie, tak? Później przyszedł jeszcze Lorenz Arabi, moim zdaniem to jest praprzyczyna tego, co się dzieje. Powiedział im, że jest jakiś Mahdi i że islam musi rządzić. Obudził w nich to na nowo już całkiem. Dał im karabiny maszynowe, żeby walczyć z Otomanami, a finalnie z Zachodem. I mamy to, co mamy. To jest niebezpieczna ideologia. To jest ideologia tak strasznie niebezpieczna jak faszyści w Niemczech.
1: Gdzieś tam u kompletnie początków tej ideologii, ale tego takiego islamu wojującego nie jest gdzieś tam nacjonalizm arabski?
3: Tak, o tym mówię, to zrobił właśnie Lorenz Arabi, który ten nacjonalizm
1: budził
3: na pierwszej wojnie światowej przeciwko Otomanom.
1: Bo masz Persów, masz Turków, masz Indonezyjczyków, masz Bośniaków i ci wszyscy ludzie reprezentują kompletnie jakieś inne podejście do tej religii.
3: No właśnie nie do końca, bo widzisz, Indonezja nie jest znowu tak piękna, fiu, bziu i super.
1: Indonezja nie jest piękna, ale jest inna.
3: Ale ten baktyl tego, wiesz, islamu, ten arabski nacjonalizm...
1: Wiesz, kiedy w Europie się przestaliśmy zabijać, kiedy wyrugowaliśmy religię z życia politycznego.
3: Tak, i właśnie, widzisz,
1: A i sam, Europa powinna i się jest, tego trzymać. Nie ma,
3: i tak, nie a tego ma nie robimy przyjmując, nie robimy tego przyjmując tych ludzi. Pamiętaj,
1: nie, no właśnie
3: że robimy. Islam, nie, gówno, islam to jest nacjonalizm i religia w jednym. To jest nacjonalizm, islam to jest także narodowość tak naprawdę. Bo ci ludzie, którzy żyją w Afganistanie, to są, wiesz, to są jacyś pasztuni, sztuni, sruni, jest 500 plemion, ale ich trzyma do kupy islam. Nie państwo Afganistan jako tak.

0: Słuchaj,
1: No nie, no w
0: mogę ich
1: 30 latach
0: zostawić.
1: w żadnym wypadku nie chcieliśmy Żydów mordować, tylko chcieliśmy ich tam, wiesz, resocjalizować przez pracę albo wysłać gdzieś, albo cokolwiek.
0: Nie, nie, tak, a dlaczego zakładasz z góry, że znowu popełnimy ten sam błąd, kurczę, no, człowieku? To nie
1: Bo
0: jest
1: ten
0: Marks,
1: błąd jest,
0: ale tak.
1: powtarzany przez całą historię Europy.
0: To samo można powiedzieć o marksizmie.
1: Hugenoci.
0: Samo można powiedzieć o twoim marksizmie. Stary, tylko jest jeden problem podstawowy między hugenotami, arianami, kurde,
1: Ale ciągle to
0: husytami.
1: było wyrzynanie poprzez pojęcie religii, nacji, urodzenia, coś, czego na co nie ma
0: Ale
1: do
0: ty
1: tego
0: masz,
1: wpływu.
0: ale patrz, stawiasz człowieka, który mówi, że tych ludzi należy zostawić samymi sobie i wysłać ich na rejony tam, gdzie jest taka ideologia, jaką oni by chcieli, gdzie są bogate kraje. Co chcę zrobić?
1: No dobrze, masz.
0: A czekaj, nie, czekaj, ja postuluję coś takiego i zapominasz przy tym wszystkim, że to są ludzie, którzy naprawdę mając okazję, wezmą i ci poderzną gardło. Tobie jako Żydowi, jednemu z pierwszych. Poderzną to gardło. Czy ci się to podoba, czy nie? Jeżeli oni będą świeccy, czy nie, mój drogi, wielu z nich się obudzi z powrotem i zrobi to, bo pamiętaj, różnica między umiarkowanym muzułmaninem a radykalnym jest taka, że radykalny chce ci łeb uciąć, a ten umiarkowany chce, żeby ten radykalny...
1: A co zrobić człowieku, który się urodził Palestyńczykiem, bo mam dobrego znajomego Palestyńczyka, będąc Żydem. I pijemy razem. I żremy karkówkę z grilla razem. On nie jest muzułmaninem, ale jest Palestyńczykiem. Jego rodzice są muzułmanami i co z nim zrobisz?
0: To jest mniejszość prawa, nie można... To jest, wiesz, to
1: no
0: jest
1: nie,
0: wyjątek.
1: Ale co z nim zrobisz?
0: Dobrze, to ci powiem, to jest skrajny wyjątek, nie możesz... Nie,
1: nie, to nie jest
0: stanowić...
1: skrajny wyjątek, bo jeszcze mam Turka, który zrze nowy przewinę w robocie, który jest inżynierem elektrykiem, nie? Mam Irańczyka, z którym piję dużo, który jest z Teheranu, student tutaj, który się zajmuje robotyką. Jest kupa ludzi, którzy takich znam i teraz jest pytanie,
0: I teraz,
1: co z nimi
0: myślisz...
1: zrobisz?
0: Dobra, co by się
1: no
0: z
1: oni
0: nimi
1: nie
0: stało?
1: Mówią o sobie o muzułmanie, bo oni nie są muzułmanie. Oni
0: A
1: po prostu
0: to by było,
1: pochodzą z
0: gdyby...
1: muzułmańskiej
0: A
1: kraju.
0: dobra, okej, okay. To by było, gdyby ten twój kolega, nazwijmy go Burak, który jest Turkiem, albo kurde Palestyńczyk, niech będzie kurde Ali.
1: A nie,
0: gdyby
1: on
0: ten
1: się
0: sam...
1: nazywa akurat Mohamed.
0: To niech będzie Mohamed. Gdyby ten Mohamed poleciał do Arabii Saudyjskiej, wyciągnął flaszkę, powiedział, że jego islam nie interesuje, on się nie nazywa muzułmaninem i się zachowywał tak, jak się zachowuje w Niemczech. Co by się stało z nim? Ile by mu życia zostało, jak myślisz?
1: Dlatego on mieszka w Niemczech.
0: A widzisz, ja też ci mówiłem, znałem takiego Egipcjanina, który powiedział, że przyjechał do Polski, bo wie, że w Niemczech niedługo będzie to, przed czym uciekał z Egiptu. I teraz, mój drogi, jeżeli tak ci zależy na losie tych ludzi, to wiesz co, to jestem głupi, nie wiem jak to zrobić. Co ty byś zrobił, żeby tych ludzi uratować, a tych złych zostawić tam? Czy wolisz zostawić 99 bandytów po to, żeby uratować jednego dobrego człowieka?
1: O, czekaj, bo to szliśmy teraz do punktów. Ostatnio miałem taką dyskusję z moim kochaniem i moje kochanie opowiadało mi o teorii prawa w Chinach i czego oni nie są w stanie zrozumieć w Europie. To była bardzo ciekawa dyskusja, bo w Chinach jest podstawowa zasada, dlaczego oni trzymają karę śmierci. Ona nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego kary śmierci nie ma w Europie, bo dla niej w Chinach zawsze mówią, że lepiej jest zabić 99 niż zostawić jednego przestępcę. A w Europie mamy odrębne zdanie, lepiej zostawić ludzi, co popełnili, niż skazać i zabić jednego niewinnego. I pytanie, gdzie jest ci bliżej? Czy do tej chińskiej teorii komunistycznego, totalitarnego państwa, które mówi, że lepiej jest usadzić w więzieniu tych 99 niż tego jednego winnego puścić wolno?
0: To jest kolejny strawman, który robisz. Ja chcę 99, ja nie chcę nikogo zabijać, ja chcę 99 ludzi, którzy chcą zabijać, odesłać do kraju, w którym to mogą robić, a zostawić jakimś cudem tego jednego i pomóż mi to zrobić. A nie wyrzucaj na mnie
1: winy.
0: Kogo
1: ty chcesz?
0: Powiedz mi, jak to zrobić.
1: To jest właśnie to. Państwo musi być ślepe. Państwo nie może być wyczulone na twoją religię,
0: słuchaj,
1: twoje
0: stary,
1: poglądy.
0: No to pytasz,
1: jeśli chcesz
0: jeżeli...
1: mieć wolności słowa,
0: jeżeli chcesz,
1: wolności
0: żeby...
1: słowa,
0: Okej, dobra.
1: Państwo nie może patrzeć na ciebie przez pryzmat poglądów, jakie ty wyznajesz. Państwo
0: dobrze.
1: Musi patrzeć przez pryzmat
0: okej.
1: Prawa.
0: Panie, dobra, spoko. No to okej, tylko zakładam, zaznaczam, że ja nie chcę nikogo zabijać. To wyślijmy tych wszystkich 100, tych 99, którzy chcą zabijać, tego jednego, który nie

0: miejsce, wyślijmy ich do tego kraju, cudownego ichniego najlepszego, po to, żeby uratować tutaj miliony ludzi. Chcę, tak, ja nie chcę nikogo zabijać, chcę wysłać tych, którzy chcą zabijać stąd. Bo to są ludzie, którzy to mają wpisane w swoje wychowanie, w swój kod, w swoją religię. I to jest coś, co oni praktykują, kiedy im się da tą możliwość. Czego przykładem jest palichorze stworzone przez CIA, państwo islamskie.
1: A może przykładem jest Bośnia? A może przykładem tego, jak może być, jest Bośnia, której, gdzie stworzono ten socjalistyczny raj, który tam nie za bardzo lubisz i tak dalej. I ta Bośnia stała się w miarę bogata i zamożna za czasów Tito. I ten cały islam gdzieś tam się rozpłynął, nie? Oni się stali takimi samymi...
0: Ale wiesz dlaczego?
1: Islamistami, bo...
0: Dobra, tak, jak katolicy są teraz katolikami chrześcijanami. Wiesz dlaczego?
1: Dokładnie.
0: Była zupełnie inna skala. Zupełnie inna skala. To nie byli ludzie już wcześniej nasiąknięci wojującym islamem. My przyjmujemy
1: ale
0: teraz...
1: Ale gdzie masz wojujący islam? W jakich krajach masz wojujący islam? Albo w tych, których Europa rozpierdoliła, albo w tych, których Europa wspomaga ten Europa islamicka.
0: Ale to nie jest istotne teraz z perspektywy tego. My nie mówimy o tym... Nie, właśnie nie rób białej winy, dobra? Nie rób białej winy. Dobra, Europa to rozpieprzyła, ale my mówimy tutaj...
1: Ale w krajach takich jak Syria, przed tą całą wojną, ten wojujący islam praktycznie nie istniał. Było społeczeństwo było w miarę egalitarne. Ludziom się żyło w miarę dobrze. Tak samo jak w Libanie. Jeszcze przed tym, jak rozpierdoliliśmy ten cały kraj. I tego tam nie było. Nie było.
0: My Żydzi, chciałeś powiedzieć.
1: Tak, my Żydzi. Tak, my rozpierdoliliśmy Liban. I jak, przed tym, jak rozpierdoliliśmy te wszystkie kraje, my Żydzi albo Europejczycy, albo Stany, to tego tam nie było. Nie było, nie ma terrorystów pochodzących z Syrii.
0: Ja to postuluję, stary, ja to postuluję.
1: Z Libii.
0: Wy niech sobie jadą do siebie, niech sobie
1: a
0: żyją po swojemu.
1: A jedyni jacy pochodzili z Libii, to byli agenci Kaddafiego, którym on im zapłacił i kazał wysłać.
0: Dobra, stary, no to o tym mówię. Weźmy tych ludzi do tych swoich krajów i zostawmy ich tam w spokoju. W świętym spokoju niech sobie jedzą, kurde, te kebaby,
1: tak,
0: niech sobie piją ropę.
1: Tylko jeszcze musisz te kraje wrócić do tego samego porządku, jaki był.
0: To jeżeli już się poruszamy na takim poziomie abstrakcji, jak my teraz mówimy, że jacyś ludzie po prostu zdzisek z dupy z drugim zdziskiem pieprzą głupoty, jeżeli wiesz... Jeżeli realnym jest na naszej płaszczyźnie porozumienia przelokowanie tych ludzi z powrotem do tego kraju, to równie realnym, jeszcze nawet łatwiejszym sposobem jest wywalenie europejskich wojsk stamtąd. Prościej będzie nasze wojska stamtąd wycofać i walnąć tych ludzi tam, niż walnąć ich tam, wszystkich stąd. Taka nie, jest prawda.
1: Wycofanie wojsk europejskich, nie, w ogóle, wiesz, wpierdolenie się nas na Bliski Wschód, to jest początek wszystkich naszych problemów, nie?
0: Ale ja to mówiłem ci, Błażej, ja ci mówiłem, że ten cały wojujący islam zastartował wywiad brytyjski.
1: I nie możemy likwidować, wiesz, problemów nie u źródła, tylko, wiesz, to jest jak zwalczanie grypy paracetamolem, co się robi zresztą w Brytanii, o której wspomniałeś, nie? Nie możemy zwalczać grypy paracetamolem, nie możemy, wiesz, bo jeśli w jednym momencie w Europie, w którymś kraju zaczniemy ludzi segregować według religii, koloru skóry i tak dalej, to się skończy tak jak w 1933.
0: My a to się nie musi nakręcić, to jest prosta sprawa. No to tak
1: nie,
0: jak
1: mamy,
0: mówię,
1: mamy
0: daj kwestionariusz.
1: Tradycji wojen religijnych, wojen etnicznych, czystek
0: ale stary,
1: i
0: no to
1: wszystkiego.
0: Ci mówię, no to jest to jakieś rozwiązanie. Weźmy tych ludzi po kolei, kamerę, kartotekę, w której powiedzą prosto, nie stosuję taki, czyli kłamania, na które mi pozwala islam, mówię szczerze i ja tutaj niżej podpisany Mohamed Bziąg Woli, A, jem wołowinę, B, piję alkohol, C, nie czuję się muzułmaninem, D, nie mam zamiaru być muzułmaninem nigdy. I mając świadomość tego, że islam nakazuje zabijać niewiernych, albo jak ktoś odpowie szczerze, że nie jest przy taki, że tak, chcę tutaj wziąć i szerzyć islam, chcę, żeby było prawo islamskie, chcę, żeby były sądy szariatowe. Dziękuję, do widzenia. Bo giniemy przez nasze umiłowanie do wolności wielkiej, które jest tak naprawdę fikcją, bo się nam białym ludziom ją odbiera.
1: Ale jeśli my porzucimy umiłowanie do naszej wolności, to się skończy jak w Jugosławii.
0: Ale stary, nie, my go nie
1: bo to się może skończyć i w Belgii, może i to już się zaczyna w Katalonii, gdzie się... Wiesz, co się dzieje w Katalonii?
0: Wiem, bardzo dobrze, niech się odłączą od tej Hiszpanii za fajdanej.
1: Ale nie wiesz, że Hiszpania wysyła tam wojsko.
0: No wiem,
1: może się skończyć rzezią białych ludzi, przeciwko białym katolikom. po prostu.
0: No ale właśnie o to chodzi, że oni im nie chcą dać, że oni się nie zagotują tego według ich. Jedni i drudzy chcą żyć i to samo będzie tutaj z muzułmanami, bo oni nie chcą żyć po naszemu, stary. Większość z nich nie chce jeść wieprzowiny i nie chce pić alkoholu.
1: Nie, stary, i tu dochodzimy do klu. Państwo musi być ślepe. I jeśli bierzesz człowieka, to musisz potraktować każdą sprawę indywidualnie. Jeśli człowiek się nie chce dostosować do naszych wartości, tych, że wszyscy są równi wobec prawa, że kobiety są równe wobec prawa, że wszyscy ludzie zamieszkujący tak? są równi wobec prawa, to wtedy no, nie masz szansy żyć w naszym
0: społeczeństwie. Tak, i podziękowałbyś takiemu człowiekowi, wysłałbyś go z powrotem do Saudi Arabia?
1: Pytanie, czy on by miał, jakie on miał obywatelstwo? Byś był obywatelem naszego kraju, tego mówię naszego, nie wiem, Niemiec.
0: To ja bym mu wysłał do takiego kraju, w którym by chciał żyć, jeszcze bym mu zapłacił nawet kickstart jakiś na początek, żeby miał hajs. Co ty na to? Takiej sytuacji, takie rozwiązanie. Bo nie...
1: Jeszcze masz inne. Nie możesz karać człowieka za to, co on wyczyni w przyszłości. I to jest problem. No. To jest problem społeczeństw zachodnich, ale...
0: Jest problem, tylko że widzisz, niestety staniemy kiedyś przed radykalnym wyborem i faktycznie będzie rzeź na poziomie kurde lat 30, 40. Jeżeli teraz tego problemu islamu, bo on się za bardzo zagalopował, jeżeli szybko go nie rozwiążemy w jakiś sposób, realny, musimy to przemyśleć i naprawdę
1: nie możemy nie bać tego się... rozwiązywać na poziomie tego, czy człowiek przynależy do jakiejś religii, czy nie. Możemy
0: nie, to ale to czy szanujesz problemie... nasze wartości. Dobrze, to zróbmy tą ankietę, o której ci mówię. Tylko niech oni jasno zaznaczą, że oni nie kłamią.
1: Dobrze, ale nie możemy tego robić, nie możemy robić tej ankiety wedle religii wyznawanych. Zróbmy ją
0: dobrze, niech każdy ją podpisze. Tak, jasno, tak. Nie ma sprawy. Jeżeli będzie jakiś...
1: Ale wiesz, że katolik... to się dzieje, wiesz...
0: Jeżeli będzie jakiś katolik, który powie, że nie chce wolności słowa, nie chce równouprawnienia kobiet i
1: co 20%
0: do Watykanu.
1: No to 20% do Watykanu. Wyjedzie do Watykanu.
0: Niech wyjedzie.
1: Ale widzisz, problem jest taki, że to już ma miejsce, bo warunkiem otrzymania obywatelstwa czy niemieckiego, czy brytyjskiego jest, wiesz, ten cały test znajomości prawa i tak dalej i podpisanie zobowiązania, że będzie przestrzegał.
0: Ale to jest za problem, ale jak ci ludzie siedzą na dupach tam nielegalnie, robią dzieci tam chyba jest prawo ziemi, tak? Urodzą się, już mają obywatelstwo niemieckie.
1: No i mówisz nieprawdę, bo w żadnym kraju europejskim nie ma prawa ziemi.
0: Nie ma? No to na jakiej zasadzie oni mają te obywatelstwo, te dzieci?
1: Wiele z nich nawet nie... rodziców.
0: Dobra, zobaczymy. Słuchaj, to jest tutaj detale, musimy wejść.
1: Nie, w żadnym kraju europejskim nie ma prawa ziemi, nie?
0: Dobra, okej, to nie ma, spoko. Trzeba się przyjrzeć tym ludziom, którzy mają faktycznie obywatelstwo, ile ich tak naprawdę nie ma. Ja nie wierzę, że ci Turcy tak masowo mają obywatelstwo, tak świetnie zasymilowani. A szare
1: Turcy, Bilki... którzy byli ściągani w latach 70., 80. jako tania siła robocza.
0: Ich dzieci z tureckimi flagami biegają.
1: No to ci powiem śmieszną historię, ale...
0: A Polacy z polskimi, tak wiem.
1: Nie, Polacy z polskimi. Jak były Mistrzostwa Świata, te, które były organizowane w Niemczech...
0: Było niemieckich flag.
1: Nie, to jedyni, którzy wywiesili niemieckie flagi, w większości to byli Turcy, którzy kibicowali niemieckiej reprezentacji, bo Niemcy...
0: Starzy Turcy.
1: Nie, ci młodzi, którzy się czują Niemcami. Niemcy nie wywieszą niemieckiej flagi, bo oni się boją, że będą posądzeni o nacjonalizm.
0: Ja wam powiem taką sytuację.
1: A Turcy wywieszają te flagi niemieckie, bo się czują Niemcami, nie mają tej traumy z II wojny światowej i oni po prostu są kibicowali, nie?
0: Ja wam powiem coś o młodych Turkach. Powiem wam coś o młodych Turkach. To będzie trochę takie, może zabrzmi demagogicznie i do pewnego stopnia słusznie. Jest taka organizacja medialna na YouTubie, która bardzo forsuje lewicowe tą neolewicę, ten neomarxizm, etc., etc. Tworzy ją Turek i ma, żeby było śmieszniej, chyba Ormiankę tam pod sobą. Czasami chyba nawet dosłownie. Nazywa się ta organizacja medialna Młodzi Turcy, Young Turks. Ironia losu jest taka, że rzeczeni Młodzi Turcy, Young Turks, to było ugrupowanie polityczne, które doprowadziło do rzezi Ormian. Teraz mamy taki paradoks, że nie wolno tych ludzi nawet o to spytać, dlaczego się tak nazywają. Dlaczego
1: a
0: nazywają
1: się... byli młodzi Turcy. To było ugrupowanie, które stało za
0: sekularyzacją.
1: Za Kemalem.
0: Tak, za sekularyzacją, ale jednocześnie też za...
1: I Kemal sekularyzował to państwo na podstawie nacjonalizmu tureckiego. Zmienił to, że ludzie byli zaprzysięgnięci islamowi, to, że zaprzysięgnęli się nacjonalizmowi tureckiemu, postawił armię na straży sekularyzacji Turcji i no niestety młodzi Turcy i rzeź Orion wynikała z nacjonalizmu tureckiego.
0: No tak, i teraz, ale teraz niestety znowu się cofają Turcy i
1: to islamu.
0: No, ale dobra. Pomijmy to, bo wiadomo, że ten, że w tym całym teście, tak jak to teraz pytanie też nas wyśmiał, będzie wyśmiane. Ale ja bym dał takiemu gnojowi jednemu z drugim po prostu kotleta do zagryzienia i przełknięcia też przy tym teście. Niech ma, nieważne, że wegetarianin, to też sobie leć do Iranu. Wiesz, to jest temat, który trzeba przemyśleć, bo tych ludzi naprawdę trzeba przefiltrować. Jeżeli ich zostawimy samym sobie, czy się nam to podoba, czy nie, oni nas demograficznie zdepczą. I temu nie zaprzeczysz.
1: Wiesz, dobra, to ja ci powiem takie, ja tworzę mieszaną rodzinę. Mam zamiar w niedługiej przyszłości, jak już się tam osiedlimy, w końcu w docelowym miejscu mieć mieszane dziecko, nie? Czyli moje dziecko nie będzie białe. I teraz pytanie, czy to dobre, czy złe?
0: Wiesz co?
1: Nie, to właściwie, wiesz, czy to wszyscy będą szarzy na ulicach, będzie to samo, co jest teraz, to...
0: Ale to nie, a ja, gdzie ja ci mówię, że jest problem z rasą? Ja ci nigdzie nie mówię problemu z rasą. Jest jakieś kolejne
1: nie,
0: fałszywe
1: wybryki. No, jesteśmy rodziną dwukulturową, nie?
0: Super, świetnie, to, że widzisz.
1: Powiedz mi,
0: masz jakieś filmiki, jak Chińczycy zrzucają gejów z wysokich budynków za to, że są gejami? Masz filmiki jakieś, jak Chińczycy ucinają głowy chrześcijanom za to, że są chrześcijanami, ateistom za to, że są ateistami? Bo filmików, jak muzułmanie to robią, to ja nie znajdę multum. A z Chińczykami nie.
1: Ja ci znajdę w filmie. Nie, Chińczycy też potrafią robić bardzo złe rzeczy, ale no to jest kraj totalitarny i tam jak będziesz krytykował...
0: Ale dobrze, władzę, to Singapurczyków, no, na litość boską. To Tajwańczyków. Kurde, człowieku, Japończyków.
1: Nie, inaczej.
0: Znajdźmy Japończyków po II wojnie światowej, którzy takie coś robili.
1: Nie, ale Japończycy za bycie Chińczykiem podczas II wojny światowej potrafili robić.
0: Tak, no Niemcy też potrafili, tylko że dzisiaj Niemcy tego nie robią. Japończycy też dzisiaj tego nie robią.
1: Japończycy bardzo by chcieli to robić.
0: Nie sądzę.
1: No, do dzisiaj ci, którzy tam robili te straszne rzeczy do Chińczyków, do dzisiaj są tam pochowani w tej takiej świątyni.
0: Ja wiem, tak, to jest pieprzenie. O Chopinie, a Bandera też teraz jest wielce...
1: Japończyków jest od zakończenia wojny, to są nadal...
0: Słuchaj, nie, bo idziemy...
1: Oni się tego nigdy nie wykleli i wiesz...
0: Idziemy teraz w detale. Nie, ale nie zmienia to faktu, że przez 70 lat żaden Japończyk tego nie zrobił.
1: Nie może.
0: Kurwa, no to pierwszy z Japończyków. Kurde, Wietnamczycy, no stary. Chłopie, chodzi o to, że ci robią to teraz. To nie wiem, tak to, jak ci to powiedzieć. To,
1: byłbyś w tej firmie?
0: Słuchaj, ja patrzę cały czas na tym, co się dzieje w tej firmie. Nie jestem w stanie jeszcze dać jednoznacznej oceny. Przypuszczam na razie, że oni być może... faktycznie dmuchają, kurde, karabinem na zimne, że tak powiem, i usuwają tych muzułmanów, bo widzą, co się dzieje na świecie. Nie wiem, bo może to też być zwykłe morderstwo, bo buddyzm to nie jest taka piękna religia, jak się wszyscy mówi.
1: No, ja pamiętam, że też byli buddystami, co robili.
0: Także nie dam ci tutaj osądu. Muszę się przyjrzeć, wtedy ci powiem, ale prawda jest taka, że islam zawsze miał i ma. Miał, kurde, krew na rękach ogromną. Niesamowite. Za to pisane twardo.
1: Mój drogi Zezanie, ja nie kocham islamu. Ja nie kocham żadnej religii. Ja uważam, że każda religia jest narzędziem dla ludzi biednych, głupich, którzy nie mają żadnych innych ideologii i muszą sobie tam, wiesz, się podeprzeć jakąś książką sprzed 1000 lat i
0: Słuchaj,
1: sobie wymyślić. Każda
0: był
1: religia
0: taki.
1: jest idiotyzmem i w momencie, w którym wpuścimy jakąkolwiek religię do współrządzenia państwem, w tym momencie mamy totalitaryzm. I ja chcę po prostu, żeby wszystkie religie, ty sobie wiesz, wolność słowa to jest wolność słowa, wolność wyznania, sobie rób co chcesz, wyznawaj, ale musisz to robić w granicach prawa, które jest bardzo restrykcyjne, jest ustalone są granice. I nie ma żadnej możliwości w kraju cywilizowanym, żeby religia miała
0: O, to się zestrasz za
1: wpływ
0: kilka.
1: na społeczeństwo,
0: Zestrasz się
1: na rząd.
0: namiętowo. Wybierz sobie, z czego zrobisz kupę namiętowo za kilkadziesiąt lat, bo jak
1: Przeżyliśmy,
0: muzułmanie. Nie,
1: potrzebowaliśmy
0: nie.
1: 1000 lat w Europie, żeby wyjebać katolicyzm i chrześcijaństwo z wpływu na rządy. Do dzisiaj
0: I
1: to nie
0: teraz
1: udało do
0: wszystko to
1: końca.
0: rozpierdolimy. Teraz to wszystko rozpierdolimy, bo bierzemy do siebie miliony
1: Nie, możemy
0: płodnych
1: sobie
0: ludzi,
1: brać kogo
0: którzy mają to
1: chcemy,
0: w dupie.
1: ale nie możemy nigdy pozwolić, żeby jakiekolwiek religia miała jakikolwiek wpływ na prawo w naszych krajach.
0: Słuchaj, no ale no to należy zacząć od wywalenia muzułman, bo oni to zmienią, mój drogi,
1: No i
0: prędzej czy
1: znowu
0: później.
1: zaczynasz to, i kogo będziemy wywalać?
0: Ale stary, masz
1: Swoich
0: ludzi,
1: obywateli z paszportami?
0: ale masz ludzi, którzy aktywnie będą do tego dążyć, żeby ci odebrać tą wolność słowa, wolność wyznania i wszystko, żebyś płacił dżizję i żebyś był dupą, nie?
1: Jeśli
0: Połową
1: ktoś
0: na.
1: działa wbrew prawu na rzecz obalenia ustroju, jaki istnieje, to należy go wpierdolić do więzienia i tyle.
0: No to musiałbyś wszystkich muzułmanów wypierdolić do więzienia.
1: Może i będzie, że wszystkich muzułmanów, ale musimy traktować każdego osobno.
0: No
1: Jeśli
0: ale, no hej, no stary, no wybacz,
1: prawo
0: ale
1: musi
0: tak,
1: być
0: masz.
1: ślepe, nie możesz ad hoc wpierdalać wszystkich, którzy pochodzą z jakiegoś wyznania, koloru skóry czy czegoś, do więzienia, tylko musisz traktować każdego człowieka z osobna, bo w momencie, w którym będziesz.
0: Nawet wiedząc, że na 100%, jeżeli tego nie zrobisz, to za kilkadziesiąt lat ty w tym więzieniu wylądujesz, bo nie będzie już tych zasad, których broniłeś. Przez to, że je broniłeś.
1: Tak, bo jeśli w jednym momencie porzucimy tę zasadę, to ty też będziesz wpierdół w jednym momencie. Bo jeśli zaczniemy stosować odpowiedzialność zbiorową wobec ludzi, to ty też kiedyś możesz się znaleźć w grupie, w którym akurat ta zasada odpowiedzialności zbiorowej zostanie zastosowana. Jeśli
0: Aha.
1: prawo
0: Nie,
1: przestanie
0: słuchaj,
1: być ślepe,
0: różnica jest taka.
1: dziś.
0: Różnica jest taka. Czekaj. Jeżeli wobec muzułmanów teraz nie zawiesimy tej zasady, o której ty mówisz, to być może ja się znajdę w tym więzieniu, ty albo ktokolwiek inny. Być może. Ale jeżeli jej nie zastosujemy, to na pewno się znajdziemy w więzieniu albo będziemy mieli głowy uwalone przez nich. Na 100%.
1: Nie, jeśli ty zastosujesz odpowiedzialność zbiorową, to na pewno kiedyś się znajdziemy w więzieniu.
0: Jeżeli jej nie
1: Ale
0: stosuję, to
1: znajdziemy się w
0: też.
1: tym więzieniu albo dlatego, że nas wsadziła totalitarna władza, która mogła to zrobić, bo zaczęła stosować odpowiedzialność zbiorową, albo zostaniesz w więzieniu, byłeś
0: Dobra, to
1: członkiem tej władzy.
0: jaki masz pomysł na to, co zrobić z jasno wytyczoną społecznością, która ewidentnie chce zniszczyć wolność słowa i wyznania, żeby do tego nie doszło? Co chcesz zrobić ty w takim razie?
1: Co ja chcę zrobić z ludźmi, co chcą? No, musisz podejść do każdego osobno, nie? No, nie ma innej drogi. Albo podejdziemy do każdego osobno i każdy człowiek, który łamie prawo, zostanie wsadzony do więzienia bez względu, jaki jest koloru czy wyznania i tak dalej. Albo zaczniemy wsadzać ludzi wedle grup społecznych, koloru i tak dalej,
0: No to jak chcesz,
1: bo
0: żeby
1: to
0: oni
1: się
0: sobie
1: może
0: po.
1: zacząć od muzułmanów, to się zaczęło od Żydów kiedyś i bez względu na to, czy ty jesteś dobry, czy chcesz łamać prawo, czy nie, ale jak urodziłeś się kimś, to ty już jesteś skazany na to, żeby iść do pierdla, albo do gazu, albo nie wiadomo co.
0: Podpisujesz na siebie wyrok śmierci z otoczeniem, bo słuchaj, była taka Erik Viking chyba, nie? To jest coś w takim w lekko montypajtowskim klimacie. Oni na jakąś chyba Atlantydę trafili i była po prostu grupa takich intelektualistów, oni cały czas debatowali, co jest jakieś moralne i niemoralne i co zrobić i w ogóle. I wiesz, a cały czas ta wyspa tonęła, nie? I finalna scena była taka, że stoi na dwóch, na najwyższym poziomie dwóch intelektualistów i tak gadają, i tak gadają, i w pewnym momencie blum, blum. I ty jesteś tym intelektualistą, mój drogi, który utonie, bo nie chcesz działać. Niestety, nie żyjemy w cudownym...
1: Nie, no, zrozum, jeśli ty zaczniesz stosować odpowiedzialność zbiorową w jednym momencie i państwo przestanie być ślepe na twoje... Na tą wolność słowa, którą ty tak bardzo postulujesz, bo jeśli ty chcesz, żeby była wolność słowa kompletna, to tak samo powinieneś pozwolić tym muzułmanom wypowiadać się jak chcą, ale jeśli w pewnym momencie przestaniemy być ślepi w państwie na to, jakie ty masz poglądy, co ty głosisz i tak dalej, to zaczniemy tworzyć ustawy norymberskie. A ustawy norymberskie doprowadziły tam, doprowadziły. Ludzi z tego, gdzie oni
0: A dobra, okej, okay, ale na to nie masz wpływy. Rozwiązania, czyli powiedzmy to wprost.
1: Nie,
0: nie masz rozwiązania i czekasz, aż to wszystko pierdolnie.
1: To albo to pierdolnie, albo nie pierdolnie, ale na pewno pierdolnie w tym momencie, kiedy zaczniesz stosować to, że tym się, kim urodziłeś, to dedykuję tobie. Czy urodziłeś się muzułmaninem w muzułmańskiej rodzinie? Jak jesteś noworodkiem, to ty nie decydujesz, kim ty chcesz być. Ale jak już mówisz, że wypierdolamy wszystkich muzułmanów, to tego jednoroczne dziecko też wypierdolisz.
0: Czy do ciebie dochodzi ten jeden prosty fakt, że masz ludzie, którzy chodzą z podręcznikiem, jest napisane, zabiję cię Błażej, ty gnoju jebany, i budują wielkie budynki, w których się spotykają i mówią, jak to zabiją Błażeja. Dosłownie, ciebie! Bo jest tam o tobie napisane, o Żydach.
1: I tych ludzi, jako że ludzie głoszący poglądy przeciwne państwu prawa i przeciwne prawu, jakie u nas się stanowi, okej, zamykajmy ich. To jest jak najbardziej poprawne.
0: Ale każdy muzułman jest taki, każdy z definicji.
1: I wrzucisz to do prawa, wrzucisz coś takiego, że każdego muzułmanina ześlemy, ale muzułmaninem jest też dziecko jednoroczne, dwuletnie, pięcioletnie, albo
0: nie,
1: proces,
0: słuchaj,
1: który
0: jest,
1: ze mną żre,
0: to jest kolejne
1: ze mną
0: żre, wieprzowinę.
1: Nie, to nie jest, to jest prawo. Prawo nie jest, bo my mamy tutaj skodyfikowane prawo na kontynencie, my mamy prawo rzymskie. Prawo rzymskie polega na tym, że nie ma kazuszów, tak jak jest w Wielkiej Brytanii.
0: Jest to dupy to prawo, słuchaj, Rzym starożytny wyglądał tak, że oni przez większość dnia, wielu z nich po prostu siedziało i pieczyło głupoty na ulicach Rzymu i całe imperium pracowało na tych darmozjadów w stolicy. I oni siedzieli i były sądy na ulicy normalnie ustawione.
1: Dobra,
0: i
1: ale w Europie kontynentalnej mamy prawo rzymskie.
0: Jest to dupy, jest złe.
1: Dobra, ale mamy to. To już się pogodź z tym, że żyjemy w tej rzeczywistości prawa.
0: Załóżmy to.
1: No. Jeśli w prawie rzymskim, czyli w prawie kodeksów, zaczniesz wpisywać coś, co jest uniwersalne dla jakiejś grupy narodowościowej, wyznaniowej, czy jakiejkolwiek, jeśli zaczniesz wpisywać jakieś dyskryminacyjne ustawy, nie to, że przyczyniłeś się, że ty jako osoba zrobiłeś coś złego i dlatego idziesz do pierdla. Nie, tylko dlatego, że urodziłeś się w jakiejś grupie, dlatego idziesz do pierdla. Stary, to jest najprostsza droga do kominów Auschwitz.
0: Ale ja nie chcę ich dawać do pierdla, ja ich chcę wysłać do bogatego kraju, w
1: albo
0: którym jest ta ideologia, którą chcą.
1: Albo whatever. Jeśli zapiszesz w jednym...
0: A Madagaskar to był bogaty kraj?
1: Jeśli wpiszesz w jednym punkcie prawa rzymskiego, czyli prawa kodeksowego, wpiszesz, że twoją winą jest tylko to, że się urodziłeś kimś i musisz, nie wiem, zostać wysłanym, to następne może być, że możesz być gazowanym, ale to, wiesz, nie masz żadnego wpływu na to. Nie masz tego, czy wyznajesz, czy jesteś przeciwko czemuś, twoim poglądom, to kurwa, to nie jest dobre, nie? Jeśli jesteś złym człowiekiem, robisz coś przeciwko prawu, wtedy bądź skazany. Ale nie możesz wprowadzać do prawa kodeksowego zasady, że jakaś grupa obywateli tego kraju musi zostać wypierdolona, bo...
0: Czyli
1: bo.
0: Tak bardzo cenisz prawo i te twoje
1: bo dlatego
0: fobie.
1: Jesteśmy Europą, dlatego że się trzymamy tego prawa, wiesz?
0: I nie będziemy, bo to prawo nas wykończy.
1: Nie, to prawo wykończy nas, jak zaczniemy wpisywać to, co było w ustawach norymberskich.
0: Ale nie, słuchaj, dobrze, no to załóżmy. To nas też, okej, okay, to załóżmy na potrzeby dyskusji, że mój pomysł jest zły i że twój pomysł jest zły. Bo jeden i drugi ma bardzo wysokie prawdopodobieństwo ludobójstwa. Albo, że to zrobią biali śniadym, albo, że śniadi to zrobią białym. Tak? Bo możemy to przyjąć tak, jakby chcąc znaleźć taki middle ground. To dalej.
1: To może pójdźmy tropem tych ludzi, którzy tak za bardzo nie lubię, czyli libertarian. To może sądźmy każdego według ich winy.
0: No ale słuchaj, to w dalszym ciągu się skończy ludobójstwem.
1: Dlaczego?
0: Z jednej czy drugiej strony. Słuchaj, jak, no bo wiesz, no pytajmy już tutaj dał, nie? Kartotekę, jak sprawdzić, czy jesteś terrorystą? Tak, nie może. No. Wiadomo, że każdy napisze, że nie. I jak będziesz tak podchodził, to wszyscy będą się, wiesz, wypierać, tak? I nic nie zrobisz. No stary, niestety, ja nie widzę tutaj za bardzo wyjścia poza jakimś radykalnym czymś, nie?
1: No dobra, ale w jednym momencie, jak wpiszesz, że chcesz wysłać wszystkich muzułmanów, nieważne
0: ale nie, ja...
1: od wieku, od pozycji, od tego, kim jest, bo nie,
0: nie.
1: Nawet nie wiem, jak chcesz ich...
0: Nie, nie, stary, nie.
1: Jak chcesz ich nawet
0: ale stary,
1: definiować, jesteśmy... bo to jeszcze musi mieć definicję, tak samo jak...
0: Stary,
1: nie
0: pro... tak, ej.
1: No, Niemcy mieli problem z definicją...
0: Jesteśmy na etapie, jebać ustawy norymberskie, jesteśmy teraz na etapie, że doszliśmy do tego, że moje podejście do segregowania jest złe i że twoje to, żeby nic nie robić, też jest złe. Wyrzucamy te dwie opcje, szukamy trzeciej.
1: Ale nie mówię, że nic nie robić. Ja ci mówię, to prawo musi być ślepe, ale musi być przestrzegane.
0: Ale to, słuchaj, to, no to, no to dobrze, no to przestrzeganie tego prawa też doprowadzi do ludobójstwa. Finalnie. Albo do etnicznego po prostu zabójstwa. To odrzucamy to. To nic nie da. To jest droga donikąd. Tak samo jak twierdzisz, że ja to teraz przyjmuję na potrzeby dyskusji, że wiesz, po prostu wymigrowanie tych ludzi gdzieś tam też jest drogą donikąd. Prawo, czyli odrzucamy nic nie robienie, odrzucamy poleganie na prawie i odrzucamy wyrzucenie siłą tych ludzi. To co nam zostaje? Jakie mamy jeszcze poza tym możliwości? Już wszystkie są złe.
1: Nie, to masz jeszcze masz opcję taką, żeby się pozbyć całego prekariatu.
0: No ale to nie, no nie rób tutaj ad absurdum, tylko spróbuj coś wymyślić, wiesz, sensownego.
1: Nie, no nie robię ad absurdum, może byśmy się pozbyli tych wszystkich frustrowanych ludzi, bo ci zaręczam, że ludzie, którzy tu się, ci ludzie, którzy się zintegrowali w Niemczech, to nie są ludzie, którzy są na marginesie, są ludzie, którzy zostali wciągnięci do gospodarki.
0: Uwierzę, jak zobaczę, załóżmy na potrzeby dyskusji, że tak. No dobra, no to jest takie, że
1: nie, to są ludzie, którzy jeśli dasz ludziom to, że on na przykład tak w latach 60. jak każdy Niemiec mógł sobie wierzyć spokojnie, nawet trzymać niepracującą żonę i mieć tego golfa i sobie żyć w swoim domku, jeśli pozwolisz się ludziom wzbogacić, to zaręczam ci, że człowiek, który będzie miał swoją pozycję w społeczeństwie i który będzie w miarę nie odstawał od reszty i miał to sobie spokojne życie, to on naprawdę nie będzie myślał o to lachu, bo on będzie chciał sobie otworzyć tę butelkę wina, usiąść przed telewizorem, oglądać i naprawdę ostatnią rzeczą, o której pomyśli, będzie wysadzenie się gdzieś. Bo ten człowiek, który się wysadza gdzieś, z jednej strony albo ma wyprany łeb, a z drugiej nie ma nic do stracenia.
0: No tak, no raz, tylko że widzisz, problem jest taki, że jeżeli ci ludzie mają ten islam, to bardzo szybko jest, bardzo łatwo i bardzo szybko można ich manipulować w to, żeby się wysadzili. Nawet jak mają tą
1: butelkę... Z drugiej strony możesz bardzo, bardzo łatwo zmanipulować ludzi na drugą stronę. Nie? Możesz manipulować ludzi, żeby stali się skrajnymi nacjonalistami. Poszli zabijać, nie wiem, nawet nie islamistów, tylko Polaczków.
0: To wymaga czy więcej możesz? Czasu. To wymaga więcej czy czasu możesz? I więcej pracy. To wymaga więcej czasu i więcej pracy. Nie mówię, że to jest okej okay i nie do uniknięcia.
1: Bo to 60% nie zostało zrobione i to też może.
0: Tak, ale to wymaga więcej czasu i więcej pracy niż muzułmaninie, tak? Ja myślę, że trzeba i jedno i drugie po prostu ograniczyć. I nacjonalizmy, i religię.
1: Wiesz, bo rozwiązanie takie, że wpiszesz sobie do konstytucji czy do jakiegoś kodeksu karnego, że człowiek, który urodził się w rodzinie muzułmańskiej, musi zostać wydalony z kraju. To jest łatwe. Oczywiście to jest łatwe, ale czy to nie wróci? I czy to nie wróci potem, to możemy sobie wpisywać każdego, jak już kazus powstał i ludzie to aprobują. Czyli nie musimy iść w rozwiązania trudne, czyli po prostu zintegrowanie biednych ludzi do społeczeństwa, żeby oni się poczuli częścią tego społeczeństwa. To nie jest łatwe. Nikt nie powiedział, że to jest łatwe. To jest bardzo trudny proces i to wymaga i wysiłku intelektualnego i od ludzi, i od polityków, którzy stronią od wysiłku intelektualnego i od pracy. Ale no, to pracę, jeśli nie chcemy zostać wyrzeźnięci przez nich, a z drugiej strony nie chcemy tworzyć sobie krajów totalitarnych, które wyżną nas samych, to może ten wysiłek trzeba podjąć i jakoś wspólnie znaleźć ten środek i jakoś zintegrować, bo no nie widzę innej drogi. Bo to jest nigdy rozwiązanie.
0: No powiem ci, że jak tak myślę, że to faktycznie może być jakieś rozwiązanie. Obawiam się, że jednak jest niemalże niemożliwe ze względu na ich charakterystykę urodzeń i demografię. Ale faktycznie mogłoby to być najlepsze rozwiązanie. No.
1: Bo warto sobie spójrz na w tych bogatych krajach islamskich.
0: Tylko ustalmy jedną rzecz jasno. Ustalmy jedną rzecz jasno. Trzeba momentalnie wywalić socjal. Trzeba dać możliwość uczciwej pracy i żadnego socjalu. Tak działały Stany Zjednoczone, na tym powstaje ich potęga. Innej drogi nie ma.
1: Socjal jest tak samo, jest po prostu narzędziem, nie? O, tak samo jak pistolet, nie? Pistolet sam z siebie nie jest zły. Możesz zabić człowieka, albo możesz się obronić, nie? To nie jest złe narzędzie, ono jest złe w rękach człowieka. Albo może być dobrym narzędziem w rękach człowieka. I teraz jest pytanie, jak to wykorzystamy?
0: Słuchaj, jeżeli damy komuś, kto przez 30 lat żył z bakrzyszu, socjal wyższy niż ten bakrzysz, to mu damy.
1: Nie, ale na przykład. Jaki...
0: To on narobi dzieci i te dzieci będą tak jak polska patologia.
1: Trzeba zobaczyć na strukturę
0: nauczone tego, że nie trzeba pracować, stary.
1: Trzeba zobaczyć na strukturę demograficzną tych bardzo bogatych krajów arabskich. One wcale nie są takie, że tam rodzą ludzie bardzo, bardzo dużo dzieci. I teraz sobie pomyśl o tym, że jak możemy zatrzymać tą imigrację z Afryki i mnożenie się ludzi w Afryce. Dla mnie, jeśli chcemy zatrzymać demografię w Afryce, to jest jeden tylko sposób i to nie jest, wiesz, antykoncepcja i tak dalej, bo to ludzie sami zrozumieją w pewnym momencie. To są po prostu emerytury, bo zobacz, że ludzie w Afryce robią tak, jeśli damy im spokój na starość, to nie przestaną robić dzieci i to działało, to działa w każdym kraju, jeśli kraj się...
0: Tak, to jest prawda.
1: To zadziałało w Chinach, w Japonii, w Wietnamie, tam gdzie to były wielkie przyrosty naturalne. W pewnym momencie, jak się gospodarka ustabilizowała i ludzie mają spokój na starość...
0: To jest prawda, tylko żeby były emerytury, ktoś musi chcieć pracować, a wiesz, że tam przez dziesiątki tysięcy lat w Afryce nie było kultury pracy. Dobra, ja myślę, że trzeba kończyć, możemy się jeszcze gdzieś za tydzień pokłócić, bo gadamy już 3 godziny przeszło.
1: Okej.
0: Okay. Także myślę...
1: Mieliśmy tylko jednego dzwoniącego, nie, dwóch. Nie jest to dobrym wynikiem, ale to może będziemy robić te audycje co zamen. To się bardziej pokłóćmy, bo to jest takie chyba mało atrakcyjne na razie, mało kłótnie.
0: No, to prawda. Wiesz, kto jeszcze dzwonił, czekaj, bo ja mam jakieś luki w pamięci.
1: Muszą być, wiesz, iskry na audycji.
0: A, no bo ja nie, no ten.
1: W razie jesteśmy to bardzo spolegliwi.
0: No chyba tak. Musimy wziąć.
1: A ja tu mam tyle kart, jak się przygotowałem, żeby, wiesz, bronić lewackiego spierdolenia w Danii, wszędzie i... No i ty tak mnie te spolegliwe tory wprowadziłeś.
0: To zrobimy sobie rozpiskę następnym razem, o co się będziemy kłócić.
1: No. Dobra, to miłej nocy, bo ja też muszę do roboty iść jutro.
0: No, tam wyślij mi MP3 i jutro postaram się. No, okay. To
1: miłej nocy.
0: No hej.
1: Dobrze, to tak nie wyszło nam razem, żeby się pokłócić, ale to może lepiej, bo ludzie powinni znajdować jakieś punkty wspólne i znajdować wspólne idee i znajdować nowe idee, co jest, myślę, że w współczesnym społeczeństwie najważniejsze, żeby znajdować jakieś nowe idee i nowe wyjścia z sytuacji, a nie tylko kierować się konserwatyzmowi i temu, co było. Także chciałbym, żebyśmy podczas tych dyskusji na antenie mogli znajdować jakieś punkty wspólne, a najważniejsze idee, które mogą kształtować nasze społeczeństwo i nasz świat w przyszłości. Także dziękuję wszystkim, którzy chcieli słuchać tej takiej przydługiej i może czasem nudnej dyskusji, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że wrócę w środę i może w lepszej jakości, bez tych technicznych, jakie były, za które wszystkich przepraszam. Także miłej nocy, good night and good luck.

I powracam w oparach dymu z nową paczką fajek, z pustym piwem, z prawie pustym piwem, jeszcze trochę zostało. Powracam z luźnymi gadkami, jeszcze może chwilę posiedzę, ale chyba niezbyt długo, coś mi się jakoś dziwnie nie chce. Ale może się zachce, za chwilę. No, chóry anielskie, tutaj ostatni taki donajcik, to zawsze zobowiązuje. Może to otwarcie niebios bram, to należy rozumieć jakoś... A nie wiem. No, wódz przyszedł. Jeszcze ktoś przyjdzie ze starej ekipy? Czy faktycznie jest tak, że nie okazując, jak napisał Zenon, że nie okazując solidarności ze starą gwardią chyba, nie mam co liczyć na wzajemność? No, zdrajca, obciąć mu jajca. Zdradziłem ideały sierpnia. Nie zapomnijmy o ideałach sierpnia. O Discordzie, co łączył i scalał. O banikach i donejcikach. No, ale wiadomo, krawiec to taki radiowy bolek. Raz tu, raz tam. No i o tajni czacie nie zapominajmy, dokładnie. Nie zapominaj, mój drogi chwacie, o Etama, tajni czacie. O tych, co zbanowani i sponiewierani. No. Radiowa kurwa jestem taka trochę. Płaku. Chyba wiem, kim może być wełnisty. Coś czuję, że wiem, kto to może być. Judasz też miał swoją rolę. Dobra, może jakaś... Może rozkręcimy trochę tą imprezę. Proszę państwa... Jakaś wesoła muzyczka może.

No, coraz częściej słychać na ulicach taki okrzyk. No też znak czasów, nie? Kiedyś to raczej takie wulgaryzmy by nie przeszły w publicznej sferze. No a dzisiaj to się stało takim zawołaniem, jak nie wiem, jak kiedyś Bóg, honor, ojczyzna, to teraz jebać PiS. No, niecenzuralne, może i chamskie, ale oddaje nastroje społeczne. Ale ciekawe, co to będzie. Może dojdzie faktycznie do rewolucji jakiejś. I posprzątania. No, już się szykują, żeby spierdalać. No, ale jak tak się nakradli, przecież tam dosłownie miliardy przeciekają przez palce. A ludzie marudzili na ośmiorniczki. Nie, no, to też takie trochę bez sensu. No, PO to też nakradło tyle, że tylko oni kradli elegancko, w białych rękawiczkach i po cichutku i się nie dzielili, więc nikt nie wiedział, że kradną, dopóki jakaś komisja nie ruszyła, ktoś tam nie sypnął, jakiś Miro, Zdziro czy Zbiro inny. No a ci to tak kradną i marnotrawią przede wszystkim. Tu poszło 10 miliardów na jakieś respiratory, 100 miliardów, tu od gangstera, handlarza, tu w błoto poszło, tu z kubki na kubkę, przy okazji coś skubniemy, ale rozdamy, no i tak. Ktoś tam sumował te wszystkie pieniądze, które partia rządząca zdefraudowała, zmarnowała, wyrzuciła w błoto, ukradła przez jakąś aferę, skubnęła i to wyszły jakieś takie miliardy, nie pamiętam ile, ale to była spora część budżetu naszego. Ile nasz budżet wynosi? 400 miliardów? No to było kilkadziesiąt, nie? Niezły wynik. Teraz na topie są różni działacze społeczni, którzy ludzi buntują. Piotr Biedka, znany z kanału HWDP, no tam teraz się zjednoczył z Markiem Mareckim, Majchrem. Majcher to nazwisko, gdzieś tam napisali, że to pseudonim, bo to brzmi jak pseudonim, nie? Majcher. Majcher to jest nóż, właściwie kosa, chyba w slangu. Majcher. Pamiętam takiego bohatera, Meki Majcher był. No to jest akurat Marecki, to jest pseudonim. No i już działają razem i tam chodzą gdzieś po sądach, nagrywają. Co to jest ten PiS? No, pedofile i sataniści. Co? Nie wiesz? Krawiec. Dzięki kredytom frankowym my, frankowicze, obliczaliśmy, że wyprowadzili około 300 miliardów. Ja pierniczę. No. Ale PiS, PO, jedno zło. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie. I niestety nie ma tutaj zbytnio miejsca na optymizm, no bo okazuje się, że po innych partiach to nie wiem, czy możemy się czegoś spodziewać lepszego. Jeszcze myślałem, że może ta Konfederacja, że oni coś tam o przedsiębiorczości, chociaż mówią o przedsiębiorcach, myślą, ale też jak dojdą do władzy, to będzie dokładnie to samo. Po prostu coś takiego jest, jakiś duch tutaj, taki zły duch cały czas krąży, który sprawia, że nie mamy szczęścia zupełnie do władzy. Po prostu nie mamy jakichś takich standardów jakby wyrobionych, demokratycznych, czy standardów moralnych i jest po prostu tak przyjęte, jest standardem, że władza za nic ma obywateli, że nie zależy im wcale, żeby robić z tego miejsca, z tego kraju lepsze miejsce do życia, tylko ustawić się, nachachmęcić, nakraść, naobiecywać, populizmu nasiać, potem powiedzieć to ci, tamci, to oni.
No, bo jak potem, a potem można leżeć pijanym na korytarzu sejmowym i jak dziennikarz się pyta, przepraszam, czy pan jest przypadkiem pijany? A co, ja mam immunitet, nie wolno mnie? No, przypomina mi się posłanka Kruk, nie? A co, pan mnie nagrywa, ale ja sobie nie życzę. Umiem coś tam, i co? I nic właśnie. I nikt nie ma takich standardów, że taką osobę się zwolni z piastowanego stanowiska, że się, nie wiem, gdzieś tam, no, są takie miejsca na ziemi, gdzie po najmniejszej aferze, no, kurczę, to polityk sam się podaje do dymisji, kaja się, przeprasza i odchodzi, nie? A u nas, ja nie pójdę. Ja tu będę stał. Jakich macie w ogóle takich polityków, którymi najbardziej gardzicie, którzy są dla was w ogóle jakimś symbolem wszystkiego, co najgorsze, jakieś takie niziny w ogóle pod każdym względem, moralnym, nic nie potrafią, nic w życiu nie osiągnęli, żadnej działalności nie prowadzili. No to większość tak w sumie jest, nie? Dlatego oni tak gardzą prywaciarzami, bo od zawsze gdzieś tam w państwowych spółkach, jacyś urzędasy, nie? Albo gdzieś tam, nie wiem, ze steropianu ich wyciągnięto za nogi. Albo od pługa dynamitem oderwano, nie? No to by jeszcze dobrze było, bo by znaczyło, że pracowali w jakiejś normalnej robocie, coś robili. Posłanka Hanna Nowicka nie jest członkiem Rucha Palikota. No nie jest członkiem, a Rucha Palikota. No proszę bardzo, co się stało się? Kaczyński. Dla psycho takim symbolem jest Kaczyński. Myślę, że dla wielu, nie? Niektórzy to już się o nim wyrażają, że to jest po prostu... Ja już nie będę mówił, bo kanał zdejmą, jak miałbym powtarzać to, co ludzie o nim mówią. To chyba tak jedna z najbardziej znienawidzonych postaci obecnie w kraju, nie? Dla niektórych. Ale o dziwo poparcie dla PiS-u nadal jest niezłe. To znaczy po wszystkich aferach, po niegospodarności, po tych podatkach jeden za drugim, po inflacji, po kupowaniu respiratorów, których w sumie nie mamy, leżą gdzieś w magazynach cały czas, od handlarza bronią, część tylko tam małą dostaliśmy, po drukowaniu kart wyborczych, które poszły do śmietnika, po, nie wiem, po kurwizji, nie, która jest jeszcze bardziej propagandowa niż telewizja za PRL-u, nadal ludzie kochają ten PiS. Nie? No to sami są sobie winni trochę. Sasin. Dla Lajtowskiego takim znienawidzonym politykiem jest Sasin. Asasin. Asasin. I w ogóle jakieś dziwne nazwiska ci posłowie mają, nie? Jakieś takie inne niż w społeczeństwie, nie? W społeczeństwie to jakiś tam Kowalski, Jabłoński, a u nich jakiś tam Zimniok, jakiś ten Parchol, takie wiecie, takie dziwne, no niby polskie, ale takie jakieś takie jakby, nie wiem, ktoś ich bardzo nie lubił czasami, nie? Albo jakieś, nie wiem, takie zestawienia dziwne, poseł Wiatr i poseł Bąk i siedzą koło siebie, nie? Bąk i Wiatr na przykład, tak dziwnie. Jeden Sasin, 70 milionów, no tak, taki przelicznik faktycznie. A dolar już po 3,85, pisze Wódz. Przypomina się SLD z lat 90. Tam też były wały, nie? Ja pamiętam, że był taki czas, że się o wałach SLD, o jakichś aferach czytało tak dzień w dzień, tak jak dzisiaj o pedofilach księżach, nie? Że tu złapano, tu się sądzi, tu go wydalono, tu molestował, tu wkładał ręce, tu coś. To tak było o SLD, że
z aferami. Tylko ludzie szybko zapominają i czas leczy rany. I dzisiaj jakby SLD wyszło, to jakby ludzie zobaczyli, że to jest jakaś kontra fajna dla PiSu, to by w ogóle po stopach ich całowali niemytych. Już by nikt nie pamiętał, że był czas, że SLD to kradło tak, że im się w ogóle w rękach paliło, nie? To były czasy. Przydałaby się jakaś taka partia ludzi, która by miała takie zasady, że biorą tylko ludzi, którzy już do czegoś w życiu doszli, mają majątek, widać, wiadomo więc, że nie będą, że nie idą tam do polityki, żeby mieć na kredyt, nie? Bo im komornik wisi, powiedzmy tam, bo im coś tam padło. Albo że mają takie standardy, że jak złapią posła zasranego, zabrudzonego, zaświnionego, zachlanego gdzieś tam pod drzwiami do hotelu sejmowego, to go wywalają, nie? To ludziom by się to spodobało. Na pewno. No a teraz PiS zmienił standardy dotyczące dyplomatów, że można brać na dyplomatów osoby, które nie znają języków, w dupie były, gówno widziały i kury szczać prowadziły jeszcze wczoraj i macały kurki, czy jajeczko jest. I mają 4 klasy podstawówki, nie? I to można, i ziemniaczaną gębę taką jeszcze i z wielkim nohalem, nie? I się wysłowić nie potrafią, nie? I mówią, no ja coś tam umiem, nie? I no i co, kiedy my tam jedziemy do tej Brukselki, żeby tam tych euro, tych gejów, tych kopnąć w dupę, taki przychodzi, taki poseł ziemniak, nie? I to będzie taki dyplomata teraz, nie? No już mieliśmy jakichś takich europosłów, nie? Jak się nazywał ten Rumca, jest taki, co gdzieś tam wózkami golfowymi wjechał w ścianę, czerwony nos taki miał. To był chyba poseł Karski, o. No, grand poseł auto. No i tak będziemy mieli teraz takich, nie? Że na przykład gdzieś tam go wyślemy na rozmowy, nie? Poważne rozmowy odnośnie rurociągu i gazociągu i nowych dyrektyw unijnych, będzie miał tam, jak pojedzie gdzieś tam dyplomata rozmawiać tam z Niemcami, z Amerykanami i on przyjedzie, taki słoma mu z butów będzie wystawała, powie siemajta, barywajta i zobaczy, że stoi automat, gdzie można za darmo, nie trzeba pieniążka wrzucać, to weźmie reklamówkę z biedry, tam nawkłada, po prostu za pazuchę jeszcze, bo za darmo, nie? Gdzieś się wywali, na drugi dzień go znajdą pijanego gdzieś tam. No, takich będziemy mieli dyplomatołków, nie?

Trochę w sumie jestem zawiedziony, bo uważam, że takie tematy właśnie jak szyszynka, ayahuasca, DMT, to są ciekawe nawet sprawy i może, no nie wiem, tak zgadujesz, że dla ludzi to nie jest ciekawe i... ale też się tym nie interesowali jakoś zbytnio. Bo czasem tak jest, że jak dla kogoś coś jest, nie wiem, interesujące, ważne, to nawet przyjdzie posłuchać, jak już, jak dużo już wie, nie? A chodzi mi o to, że może to jest taki temat, którym się warto jednak by zainteresować. Moim zdaniem to są ważne tematy w ogóle, takie znaczące dla naszej cywilizacji, nie? No co tak o tym PiSie, czy o czym mam, no nie wiem, o różnych rzeczach, a nie wiem, a o tej magii, jak za tydzień będzie, o systemach magicznych, to przyjdziecie, to już ktoś posłucha, czy też raczej to szuria na przykład i nie będą chcieli ludzie słuchać, nie wiem, już sam. Czy twarde spiski, czy miękkie spiski, czy w ogóle nadawać czasy ostateczne o jakichś rzeczach niewyjaśnionych, czy raczej nie. Już sam nie wiem.

0: Dobry. Otóż wolny rynek jest to takie coś.
1: A wódz by tak słuchał. No, liczyłem na trochę poważniejsze podejście do tematu i bardziej zaawansowaną wiedzę. No, cóż.
0: Kazik Staszewski. Aha, miał rację. Każdy polityk to świnia czarna, kolonia karna, osobowość autorytarna, Erich Fromm, ucieczka od wolności von. To nie kojarzę nawet tego tekstu. No cóż, dzisiaj to chyba podpadłem i w ogóle już nie będą mnie słuchać. No trudno się mówi. No też już garstka osób tylko przyszła.
1: No, umówmy się, krawiec się skończył, nie? Krawiec się skończył.
0: Od razu ci, Furiat, mówię, że jak pijany jesteś, to raczej nie pogadamy.
2: No wiesz, spoko. Może być.
0: No, coś masz do powiedzenia ciekawego?
2: No tak, wiesz, w tym wszystkim, co o tym mówisz, że nie warto, czy warto, nie warto, no, okej, zajmiemy się teraz w tą w edytę bardzo. Nie, spoko. Nie, ja sobie dzwonię. Nie, dlatego, że wiesz, że tak sobie poczułem, że już nie masz co do gadania, nie? Ja sobie leżę akurat.
0: No.
2: No i w ten sposób, no. Tak sobie jakoś ten dzień zaostrzyć albo coś innego. Nie wiem.
0: Cześć Marcin.
3: Cześć. Raca. W sumie jesteś tutaj.
0: A, Raca. Sorry, ciągle kurde cię przedstawiam jako tutaj imiennie. Muszę sobie w końcu zmienić. Czekaj, sobie od razu tutaj wpiszę. No i co powiesz?
3: Znaczy dopiero teraz mogę zadzwonić, a słuchałem od początku. No i tak może w skrócie na temat Szyszynki i tych doświadczeń substancjach psychoaktywnych, no to ja mam nadzieję, że jest w tym jakaś, powiedzmy, magia, że naprawdę gdzieś tam może to pomaga odbierać różne inne rzeczy, ale wydaje mi się, że jak kiedyś będą potrafili odtworzyć na przykład ten stan, który jest po ayahuasce elektronicznie, na przykład będą potrafili jakimś polem elektromagnetycznym albo jakimiś rzeczami, które podłączą, jakimiś elektrodami, które podłączą nam do głowy i będą potrafili wywołać taki stan, to wydaje mi się, że wtedy to może stracić trochę na magii ta ayahuasca, ta substancja. A wydaje mi się, że mocno gdzieś tam próbują testować takie rzeczy ostatnio.
2: Lekto. Oni, czyli kto?
3: No oczywiście amerykańscy naukowcy.
2: Nie wchodzi nic w rachubę rosyjskie trolle, nie?
3: Nie wiem. Być może też, no nie wiadomo.
0: No, nauka nie od dziś się interesuje takimi rzeczami. No właśnie tak jakoś w Stanach, no było to MK Ultra, były te próby z psychodelikami na ludziach, żeby tylko tak to wygląda trochę, że zawsze system chce to sprawdzić i to zbadać, żeby ewentualnie zrobić z tego na przykład broń, nie? Którą można potem kogoś tam zaczadzić tym albo coś. No i to no.
2: Ale to prawda, ale to prawda. Dla mnie jest coś naprawdę dziwnego. Jest albo tak, albo nie, po prostu. W sferze, załóżmy, tej MK Ultra, jeśli chodzi o, prawda, sterowanie umysłem i wpływanie na umysł człowieka,

0: To jest taka pewna pani, która jest w tym w NDV, nazywa się Ewa Pawela. Ona dosyć ciekawie mówi. Ja powiem wam, że czasami zobaczyłem w jej oczach obłęd, że twierdzi rzeczy, a czasami mówi sensownie. I do tej pory naprawdę nie wiem, czy ta pani Ewa Pawela mówi w to, co wierzy, chociaż nie jest prawdą, czy po prostu mówi w to, co jest i absolutnie jest relatywnie częścią tego naszego życia.
1: No, jest problem z tymi ludźmi, którzy mówią o takich sprawach, że oni często zbyt mocno odpływają i nagle taka pani Ewa Pawela zacznie mówić o właśnie o eksperymentach na ludziach przez wojsko, a zaraz wtrąci się z Aśtarem Szeranem i czakramami i tak wszystko wrzuci do jednego wora i zrobi się z tego taki bełkot po prostu. Z tym trzeba ostrożnie trochę też, nie? A nie tak sobie rozluźniać te wodze fantazji w nieskończoność i nagle się robi ten przekaz no już tylko dla osób, które mają bardzo otwarte umysły na wszystko. Praktycznie, no to nie wiem, czy to jest dobre.
0: Oj, to prawda, to
1: prawda. Co do nauki, która gdzieś tam stara się badać zjawiska niewyjaśnione, no to nie wiem, wygląda na to, że porażka jest, no bo poszły grube miliony na takie rzeczy, ale to się jakby opiera. No zawsze można powiedzieć, że magia się broni i że magia chce pozostać magią po prostu. Czasem tak się przedstawia te systemy różne magiczne czy rzeczy.
0: Zobacz, Krawcze.
1: Nie da się złapać Pana Boga za nogi, nawet jeśli on faktycznie istnieje, jakiś Bóg, już nie mówmy jaki teraz, jakiś Bóg, absolut, stworzyciel, matka Gaja, coś, to nie sądzę, żeby można było wydać sobie 20 milionów dolarów i złapać za nogi tą Gaję nagle, nie?
0: No dobra, świetnie. Tylko jest wielkie pytanie, dlaczego idą wielkie miliony i miliardy na tematy czarne, których normalna, swobodna osoba nie może wiedzieć, o co tu chodzi.
1: No tak, poszło sporo kasy na czarne projekty. To jest jakby ktoś nie wiedział, taki tajny budżet, w którym pieniądze idą na nie wiadomo co. Słucham? Jestem.
0: Nie, wiesz, tak. Też sobie obejrzyj. Tak normalnie z góry. Nie wiem, w jakim tam programie jest. I ten cały Pentagon. Nie, tu wcale sobie nie trzeba wyobrażać. To jest tak ogromny budynek, ale tak ogromny, naprawdę, że tam setki tysięcy ludzi pracują. To jest coś niesamowitego. Ten budynek mnie po prostu rajcuje i mnie cholernie podnieca. Co tam jest, co będzie? I pamiętaj, że rakieta, samolot podobno. Samolot się bił w tą wielką, wielką, wielką rzecz, tak? Samolot wjechał w dół i się bił. Jasne, że to było wszystko widziane. Rakieta jechała, mamy to wszystko na kamerach. A jeśli chodzi o sprawy 9-11, to ja sam nie wiem. Naprawdę. Jestem tak głupi, jak wszyscy wy. No. Czy to fałszywe, czy nie fałszywe. Ale z tego, co widzę, to wszystko było naprawdę buch, i ono się kładły. Wszystkie te całe pokłady te i to było niesamowite.
1: Radca, jak byś zdefiniował system? Bo tu takie pytanie na czacie się pojawiło. Właściwie jak zdefiniować system?
2: Znaczy, no, mi się wydaje, że system to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą ten system, jakby są w tym systemie, i dlatego też uważam, że politycy w jakimś sensie zachowują się racjonalnie, bo wydaje mi się, że władza może działać jak narkotyk, czyli może uzależniać w jakiś sposób, może to dążenie do władzy też pewnie, żeby dostać się na jakieś wysokie stanowisko, pewnie też trzeba wiele poświęcić, pewnie jakiejś takiej może godności jakiejś, żeby komuś tam pierw w dupę wchodzić, czy coś w tym stylu. I po prostu ci ludzie, którzy są już na szczycie, oni mogą być jak jacyś tacy, nie wiem, przyćpani narkomani, którzy się już tak muszą dozować tą władzę, że po prostu zaczynają zachowywać się nieracjonalnie. Aczkolwiek z drugiej strony, jak to spojrzeć na tak klasycznie, jak człowiek na człowieka, no to z drugiej strony, gdybym ja dzisiaj na przykład gdzieś tam dostał się na jakieś wysokie stanowisko, no to też bym nie odmówił, jakby mój przyjaciel był w potrzebie, żeby może mu jakieś tam załatwić jakąś posadę i tak dalej. Bo to łatwo tak powiedzieć, że te gnoje tam tu załatwiają, tu kradną, ale mi się bardziej wydaje, że to wynika z tego, że oni też są ludźmi, mają jakieś powiązania, może ktoś w nich inwestował, oni muszą później jakby to, muszą to zwrócić w jakimś sensie, czyli muszą obsadzić kolegi syna gdzieś tam na ministerstwie jakimś, później ten, oczywiście ten syn jakiegoś tam kolegi, jakaś przypadkowa osoba na tym się nie zna, z tego właśnie wychodzą te wszystkie jakby nieudane inwestycje, marnotrawienie pieniędzy publicznych, także mi się wydaje, że po prostu to nie działa dlatego, że jest tam zbyt wiele elementu takiego ludzkiego, takiego prozaicznego elementu ludzkiego.
1: Dla mnie system to jest budowanie pewnej struktury przez rządy, struktury też no rządowo-urzędniczo-finansowej, gospodarczej, ale to wszystko ma działać, w pewnym momencie zaczyna działać po pierwsze bardziej samo dla siebie niż dla obywateli, a po drugie ma się po prostu rozwijać jakby dla samego rozwijania i być jakby no przeciwko ludziom w gruncie rzeczy, no bo ci, którzy są na dole tej piramidy, stają się żywicielami tego systemu i system to taka pijawa, taka właśnie hydra nienasycona i coś antyludzkiego po prostu. Oczywiście no, można różnie system rozumieć, może być, nie wiem, czy społeczność Amiszów, tak sięgając do jakichś takich najprostszych struktur, gdzie też są pewne obowiązki, zasady, to też jest pewien system. No, system to system. No, samo to słowo definiuje, czym jest system. No, system to system. Sposób, pewne zasady, pewien sposób działania, pewne zależności i zbiór naczyń połączonych.
2: Jasna sprawa, ale uważasz, że jest możliwy świat bez systemu? Bo mi się wydaje, że zawsze jakiś system będzie starał się stworzyć.
1: To jest taka pułapka skali, moim zdaniem. Rzuciłem kiedyś taką teorię, że każda cywilizacja jak rośnie, to w pewnym momencie zaczyna to się psuć i niemożliwe jest stworzenie kolosa, który nie będzie miał glinianych nóg w pewnym momencie, nie? Zawsze to się zaczyna zawalać pod własnym ciężarem, tak jakby to, co budujemy i rośnie ponad miarę. Jedynym rozwiązaniem wydaje się tworzenie tych struktur mniejszych i większa ilość mniejszych, a nie jedna wielka. Ciężko jest kontrolować taki, wiesz, Związek Radziecki czy takie Chiny. Chiny, dlatego tam i system się pojawia jako pewna konieczność. No tak jak Chiny w zasadzie pewnie by nie mogły istnieć, gdyby to wszystko nie było takie poukładane, zamordystyczne. W pewnym momencie po prostu pojawia się konieczność trzymania ludzi za mordę, bo jest ich zbyt wiele. Zbyt wiele może się zepsuć, jak się ci ludzie zaczną wyłamywać. I tak to po prostu działa. To jest taka pułapka bez wyjścia, która zawsze się pojawi, moim zdaniem, jeśli coś rośnie ponad miarę. A ludzkość sobie ubzdurała, że naszym jakimś celem jest rozwijanie się w nieskończoność i rośnięcie więcej, szybciej, bardziej.
0: Dokładnie, a to nie tak
1: działa zupełnie.
2: Dokładnie. Tylko, że ja się z tym absolutnie zgadzam. Chciałbym, żebyśmy coraz jakby... Ja jestem, żebyśmy się dzielili coraz bardziej na mniejsze struktury, tylko że mi się wydaje, że często, kiedy struktury robią się już naprawdę małe, to ktoś sobie zawsze musi wymyślić, że trzeba przejąć tą małą strukturę, ponieważ z reguły one są słabe. Chyba że się jednoczą, tak jak Stany Zjednoczone, w jakąś jedną całość, a powiedzmy osobne stany mają własne prawa, tak? Ale jakby militarnie stanowią jedność. No bo zawsze tych małych trochę się chce najeżdżać, jakby przynajmniej tak zawsze było, nie?
1: No, to jakieś rozwiązanie właśnie, taka próba okiełznania tego, to dzielenie na stany, i to się fajnie sprawdziło, chyba. No i to było fajne rozwiązanie właśnie, które daje pewien, to jest taki sposób na ratowanie sytuacji po prostu, nie? Trochę.
2: A Krawiec, powiedz mi, a jak ci się wydaje, że gdybyś ty był gdzieś tam na szczycie tego systemu, czy nie stałbyś się dość mocno radykalny w pewnych decyzjach? Czy nie podejrzewasz siebie, że jakby taka ilość władzy mogłaby cię zmienić i w ten niedobry sposób?
1: To ja tu widzę inny schemat, że wielkim władcą nigdy nie może zostać ktoś, kto wcześniej nie wspiął się po trupach, który nie knuł, nie był bezwzględny. Więc to już nie chodzi o to, czy ktoś się taki stanie, czy się nie stanie, tylko po prostu, żeby zostać takim władcą, to już trzeba takim kimś być, bezwzględnym, traktować ludzi psychopatą, trzeba mieć cechy psychopaty. I tylko taki właśnie, taki Stalin, czy Hitler, czy inny Mao, to zawsze byli ludzie, którzy już wcześniej... Czy Kaligula? Znaczy Kaligula to był pierdolnięty, on miał coś z głową, ale to mu się chyba kiła jakoś rzuciła na łeb. Ale w ogóle się okazuje, że wielu władców miało kiłę różnych. I kiła to jest coś takiego, co niszczy mózg, stajesz się psychopatą od tego, nie? I okazuje się, że posiadanie cech psychopatycznych znakomicie cię predysponuje do zostania wielkim biznesmenem, czy wielkim władcą, czy szefem olbrzymiej korporacji. To cię znakomicie predysponuje. Bycie psychopatą, no.
2: No okej, w porządku, ale załóżmy, że przeskoczyłeś przez płot odpowiedni, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, i tak cię przypadkiem wynieśli na rękach, bo jest jakiś pucz, rewolucja. I tak jakoś się stało, że przypadkiem doszedłeś do... No, wiesz, nie musiałeś iść po trupach. Powiedzmy, że to był jakiś efekt chwili, tak? Że była jakaś moda, akurat ty się znalazłeś w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie, z odpowiednim tekstem. I co wtedy? Jak myślisz? Czy to by mogło wyzwolić w tobie jakieś niedobre rzeczy.
1: No ale to podajesz tutaj Bolka za przykład, a to jest znowu osoba, która znakomicie pasuje do tego, co powiedziałem, no bo on już wcześniej kapował na kumpli takich, na współpracowników. Był tam, gdzie mieszkał, to był znany jako taki bandzior. On i jego tam synowie, jego rodzina, ten klan Wałęsów, to był taki postrach okolicy. To jest człowiek, całkowicie zdegenerowany i taki już był i go wysunięto na szefa Solidarności jakby z ramienia tam komuchów, którzy chcieli mieć taką marionetkę i znowu ten sam schemat, no chyba rzadko się, bardzo się rzadko zdarza, że nie wiem, no jeśli chcielibyśmy podać za przykład kogoś takiego z ludu, kto dobre rzeczy robił i się zdegenerował, no to też bywają takie przypadki, Papa Doc, nie? On był lekarzem, który pomagał ludziom, ale też nie do końca, bo on ludzi robił w konia, to był taki szarlatan troszeczkę. On dużo tam dobrego może zrobił, ale też i szarlataństwem się wsławił, czyli już było z nim mocno coś nie tak. Był oszustem, który żerował na ludzkim nieszczęściu, nie? Ale ludzie go kochali, bo doktor, papa tutaj, i on miał być takim fajnym władcą, a bardzo szybko mu totalnie odpierdoliło. Był okrutny, mordował, torturował, zaczął się uważać za wcielenie jakiegoś bóstwa mrocznego w ogóle. No to odpierdoliło mu od władzy totalnie.
2: Dlatego uważam, że to jest właśnie to, o czym mówiłem, że władza może działać bardzo dziwnie na mózg i część z tych ludzi na najwyższych stanowiskach im po prostu odpierdala, moim zdaniem. I dlatego takie dziwne efekty niekiedy się tworzą, że oni... Znaczy na pewno niektórzy byli już pierdolnięci od samego początku, ale uważam, że gro ludzi, kiedy dochodzi do pewnej władzy, w ogóle nie spodziewają się tego, jakie efekty to może przynieść na ich zachowanie, na ich kształtowanie ich samych i tu jest gdzieś problem.
1: Wódz się tutaj śmieje przypadkiem, no chyba faktycznie babola walnąłem, bo z tym z Papa Docem to było tak, że jego wojskowi jakoś wysunęli chyba, tak? Nim sterowali. Jakoś tak to było, nie? Już nie pamiętam. No tak, mówi się, że władza deprawuje, ale ja bym tutaj zaryzykował takie stwierdzenie, że już zdeprawowani dochodzą do władzy, a jacyś tacy moralni, dobrzy, poczciwi ludzie to po prostu tam nigdy nie dojdą, nigdy nie będą mieli szans, bo nie mają takiej siły przebicia, nie mają tej takiej chorej, psychopatycznej determinacji, żeby w odpowiednim momencie zabić na przykład swoich przeciwników, nie? No taki Stalin, no to on tam, tutaj mu Trocki nie, mu zagraża, no to go czekanem trzeba zajebać i wysyłasz tam agentów, czekanik w łeb już i tak, i potem go wymazać z historii, że go nigdy nie było. I tak myśli przywódca prawdziwy, nie?
2: No jasna sprawa, nie? Tylko, wiesz, jeżeli to jest... Dobra, to pomijmy taki, wiesz, ten system wielki, ale weźmy teraz na przykład taki mały system, tak? Że po prostu jednak wszyscy ludzie stwierdzili, że dobrze być secesjonistami i się trochę podzielić na jakby jakieś osobne kantony czy stany. No i czy jakbyś był, powiedzmy, na czele jakiegoś takiego małego, wielkości, nie wiem, województwa, powiedzmy jakiś taki stan czy kanton, cokolwiek, to takiej małej społeczności, to też byś chciał wprowadzić jakieś swoje zasady, tak? Na przykład, że kiedyś słyszałem twoją wypowiedź, że dobrze by było, żeby telewizja była bardziej ambitna. Czy nie miałbyś takiego postulatu, no, że na przykład więcej kultury byśmy wpuszczali do telewizji, czy coś w tym stylu?
1: No to wiesz, to tak ciężko na pstryknięcie tutaj ułożyć sobie takie recepty złote, w ogóle lekarstwo na wszystko i sposób, jak tu naprawić świat zaraz, to mają ci, co kłamią o oszuści, bo tak naprawdę to jest bardzo skomplikowane, nie? I to tak ciężko powiedzieć, tu bym zrobił, tych bym zlikwidował, tu bym zrobił inaczej, to tak ciężko, mi się wydaje. A ci, co twierdzą inaczej, to populiści, którzy zawsze wszystko wiedzą, jakby tylko doszli do władzy, to by w 2 miesiące naprawili cały kraj, wszystko. jak Korwin. No Korwin twierdzi, że jak on by doszedł do władzy, byłby królem, prezydentem, władcą, dyktatorem, to by w 2 miesiące naprawił gospodarkę Polski w ogóle.
2: A no, tego nie wiemy z drugiej strony, bo jeżeli on twierdzi, że chciałby zlikwidować podatek dochodowy, no to też nie wiemy, jaki to by, bo jeszcze chyba nikt tego nie próbował, takich tych bardziej rozwiniętych krajów i nie wiadomo, jaki to efekt by przyniosło. Być może byśmy stali się takimi kajmanami Europy, wiesz, że może by tu się nagle dużo firm do nas zwaliło, czy coś w stylu, więc no. Także tego teoretycznie nie wiemy, co by się stało, gdyby rzeczywiście on doszedł do władzy, nie?
1: Dobrze by było na pewno stworzyć odpowiedni system, który by sam z siebie nie był jakiś kryminogenny, który by sam siebie zabezpieczał przed różnymi niefajnymi rzeczami, zjawiskami. I to bym, nie wiem, wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem by było jako osoby decyzyjne wziąć młodych idealistów, prawych ludzi z misją jakiś, a i ich by wspomagała jakaś grupa fachowców, nie? Którzy by się znali na różnych dziedzinach, jak tam gospodarka, technologia, i na pewno bym się bacznie przyglądał na to, co innym wyszło, co się u innych sprawdziło w krajach, które można by w jakiś tam sposób przyrównać do Polski pod względem, nie wiem, wielkości, liczby ludności, i na przykład doszedłbym do wniosku sobie, że Izrael, mały kraj, może nie jakiś super bogaty, stawia na innowacje. No to my, Polska, może też stawiajmy na innowacje, na innowacyjność, i tak bym, wiesz, się przyglądał bacznie, a nie, że ja wszystko wiem lepiej, ja po swojemu wszystko zrobię, nie? I trzeba, i pokory trzeba by trochę mieć, żeby umieć pójść na jakieś kompromisy, dogadywać się z innymi. Dużo zależy od dogadywania się. Dużo więcej można zrobić, jak partnerów masz, tylko że partnerowi trzeba coś zaoferować też fajnego, bo u nas chyba panuje trochę takie przekonanie, że w imię jakiejś ideologii ktoś ma nam tu pomóc, czy myśmy są tutaj jacyś, nie wiem, Polacy, złote ptacy, i z tej racji oni mają nas szanować. Nie, to tak nie działa. No, są jakieś zależności zawsze, i coś za coś, i pogadać sobie o wielkich rzeczach to można, ale jak przyjdzie co do czego, to nas co najwyżej poklepią po główce i powiedzą, no dobry Polak, nie? No nie wiem, trzeba by coś sprytnie tu zadziałać i naprawdę chcieć przede wszystkim, a nie uczepić się koryta i wszystko robić tylko po to, żeby się utrzymać przy władzy, taka mentalność chama, nie? No nie wiem, to ciężki temat w ogóle, jak tu naprawić Polskę, nie?
2: Ale czy to, co powiedziałeś, trochę się nie wyklucza? No bo nie wiem, czy znasz wielu młodych ludzi, którzy potrafią chodzić na kompromisy, którzy są ugodowi. Ja jeszcze, jak sobie wyobrażę takiego młodego człowieka, idealistę, który ma dużo władzy, no kurczę, no nie wiem, czy on by mocno chodził na jakiekolwiek kompromisy, wiesz. No. Dlatego mi się wydaje, że chyba... Ja uważam, że chyba jednak na czele powinni stać ci starsi, najbardziej doświadczeni, ale przede wszystkim ci, którzy chyba coś w życiu osiągnęli, czyli powiedzmy, no nie wiem, poza jakąś polityką osiągnęli pewien status społeczny i mają, są powiedzmy starsi, mają doświadczenie, no bo no nie wiem, czy to był dobry pomysł, młody człowiek z dużą władzą, i który miałby jeszcze iść na kompromisy. No jakoś nie wiem, chyba że znasz takich ludzi.
1: No, ale wiesz, no chodzi po prostu o pewną elastyczność, że czasem trzeba iść na kompromisy, a czasem trzeba twardo walczyć o swoje, i to trzeba mieć pewne wyczucie. Cześć, adwokat.
3: Cześć, po raz 53. Witajcie.
1: No cześć.
3: Pomyślałem, że podłączę się do waszego bajdurzenia dzisiejszego. Tak, podłączę się, tak sobie pomyślałem. Wiecie co, bo jakby w tej całej rozmowie, która w sumie całkiem na tle dzisiejszego wieczoru ciekawie pana, Można byłoby przyjąć jakieś założenia odgórne, bo jakby dopuszczacie, że wszystko, takie mam wrażenie, dzieje się w jakiś taki sposób naturalny. A myślę, że to jest dość naiwne myślenie. I raczej byłbym skłonny uznać, że to wszystko gdzieś tam jednak jest ustawiane. I to, że my widzimy jakiś obraz rozpadu tego systemu, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, to nie znaczy, że to się dzieje oddolnie, że to wynika z nieudolności tylko i wyłącznie tych ludzi. Raczej byłbym skłonny założyć, że jest to efekt jakiegoś planu szerszego. I jeśli już od przecież długiego czasu wałkowany jest temat rządu światowego, to raczej bym był skłonny założyć, że właśnie jest realizowany taki plan, żeby zdyskredytować obecny system na rzecz tego nowego, lepszego systemu. Więc wszystko, co dzisiaj tutaj padło gdzieś, włącznie z tym, Krawiec, że odtwarzałeś tam piosenki postulujące hasło antypisowskie, to jest elementem jakby, być może oczywiście, elementem rozgrywki tej szerszej. Raczej bym się tak zastanawiał. Trochę szerzej spojrzał na to wszystko.
1: No, rozumiem, o co ci chodzi i na pewno zgoda tutaj, nie? Że tylko, że Polska to jest taki kraj, w którym przeróżne siły jakby walczą sobie, żeby tutaj jakieś ochłapy wyrwać dla siebie za pomocą służb. No ale też jest ten rząd światowy, ja wierzę, że jest jak najbardziej władza nad władzą, bardziej władza globalna, ale no też różne kraje tutaj, tutaj służby jeszcze działające dla Rosji, tutaj dla Niemców, tutaj Amerykanie jeszcze mają swoje wpływy. PiS, Lech Kaczyński to właściwie bardziej się chyba starał Izraelowi dogodzić i Żydom niż Polsce z kolei. No i właśnie tak myślę, że Rosja, Niemcy, Stany i Izrael, co te dwa ostatnie to tak w sumie można za jedno uznać, tak trochę to postrzegam, nie wiem czy tak jest prawdziwe. Ale tak to trochę wygląda i jak tu się pozbyć tych wszystkich grup wpływów, nie? Nagle, no to trzeba by zrobić tu jakąś, ogrodzić się murem i zerwać stosunki ze wszystkimi. I tylko to by chyba jakiś, nie wiem, jakiś polski mur, jak jest chiński mur, to zrobić polski mur i się odgrodzić i robić po swojemu. Tylko jak w dzisiejszych czasach się odgrodzić od świata? Niestety, no co, bez eksportu, bez importu, tak? Sami dla siebie tutaj jesteśmy i kisimy się we własnym sosiku, to jeszcze gorzej mogłoby być nagle. A jak mamy nagle zrobić procesor sami? Jak mamy samochód wyprodukować, nie? Jak mamy zrobić wiele rzeczy, których już nie możemy zrobić, bo straciliśmy te możliwości, wyprzedając wszystko za psi chuj, oddając, wyprzedając, marnotrawiąc, zamykając i nagle nie jesteśmy samowystarczalni, żeby działać na własne konto i się odseparować od różnych grup wpływów, to trzeba być samowystarczalnym tak naprawdę.
3: Znaczy, wydaje mi się, że w tym całym systemie naczyń połączonych, który tworzy rynki światowe, nie da się tak z chwili na chwilę zrezygnować z jakiegoś elementu, z jakiegoś państwa. Więc nawet jeśli byśmy mieli postawić się wszystkim, to wszyscy potrzebują czasu, żeby uzupełnić lukę po nas. I to też nie jest, i to też jest tak, że my stanowimy dla świata jakąś atrakcję, jeśli chodzi o surowce, które posiadamy w ziemi, o produkty, które wytwarzamy w ramach chociażby rolnictwa, czyli to jest coś, co po prostu się wytwarza bez jakby potrzeby zasobów gdzieś tam ukrytych w ziemi. I to są takie rzeczy, które wymuszają pewne zależności, które sprawiają, że liczymy się bardziej lub mniej na świecie. To nie jest tak, że da nas się wymazać tak w ciągu tygodnia z obiegu. Poza tym podejrzewam, chociaż to trochę jest takie moje gdybanie, znaczy wierzę w to, że tak jest, że...
1: Masz wrażenie.
3: Że są rzeczy... Mam wrażenie. że są rzeczy. No wiesz, jakby ja się na tym nie znam. To jest jakaś moja obserwacja wynikająca gdzieś tam ze słuchania innych gadających głów, że to nie jest tak, że świat może istnieć bez Polski, bez tego, co jest w Polsce. Oczywiście może istnieć, ale to nie jest tak, że tylko kwestia tego, czy coś jest na świecie w innym miejscu, czy nie, jest istotne, tylko czy jest też, jaki jest koszt wydobycia jakichś surowców. My chyba stanowimy dość znaczący światowy potencjał, jeśli chodzi o wydobycie miedzi chociażby i tych związków minerałów i innych produktów, które jesteśmy w stanie zaoferować światu w jakimś przyswoitej cenie, w jakiejś jest więcej, więc to nie jest tak, że my jesteśmy bezbronni.
1: No, tylko zawsze ktoś nam na tym łapę kładzie i nasze sprzedajne te kurwy wszystko tam oddadzą. Jakoś tak dziwnie to zawsze wygląda, że nie walczą o to, żeby jakoś to spożytkować dla dobra nas wszystkich, żeby jakoś tego użyć, tylko zawsze się kończy tak, że jacyś Amerykanie tu przyjadą, tam gdzie te złoża są, metale ziem rzadkich, to oni tam bazę zrobią sobie i zaczną już wiercić, nikt ich o nic nie zapyta, wiesz, zawsze po prostu mamy zdrajców u władzy i to jest problem i tak było od dawien dawna.
2: Krawiec, ale zdrajców czy po prostu łajzy? Bo to też moim zdaniem jest różnica, bo mi się wydaje, że to nie są zdrajcy, to są po prostu łajzy. W sensie takim, że przyjeżdża, wiesz, przyjeżdża ktoś z Ameryki i wiesz, oni go widzą jak półboga i wtedy się starają mu przymilić w jakimś sensie, chcą, żeby polubił ich czy coś w tym stylu i dlatego godzą się na takie rzeczy. Ale czy to są jakieś zaplanowane, zdradzieckie po prostu czyny? No nie wiem, być może. Ale bardziej mi się wydaje, że to są łajzy. To są ludzie, którzy gdzieś tam może byli gnębieni, kurde, nie wiem, w szkole, w podstawówce i teraz jakby są u władzy i przychodzi do nich ktoś silny i oni chcą mu się przypodobać. Nie wiem, mam na to taką teorię.
1: Autusi wcześniej pisała, no i wtedy nas najadą, w sensie, że jak się odgrodzimy i staniemy się niezależni, no to tak też może być, że jak już nie będzie żadnych kontaktów, zależności, to taki kraj można napaść, nie, i zrabować go po prostu i nikt się nim nie przejmie, no bo z takim odmieńcem, z takim... z taką Zosią, Samosią, to już nikt nie będzie się wstawiał. No, jak nie masz żadnych tam kontraktów, nie ma żadnej dyplomacji, nie ma nic, no to kto to jest w ogóle, nie? No i nawet... Autusy twierdzi, że zdrajcy. A ja myślę, że łajzy i zdrajcy, może jedno drugiego nie wyklucza wcale. I można być łajzą i tak, o, pany Amerykany i tam czapę miętosi, o, pany Amerykany. A jednocześnie można coś ugrać na tym i zarobić na byciu łajzą. I wtedy jesteś łajzą, zdrajcą.
3: Autusy prezentuje tutaj taki lęk, który wbija się nam i wydaje mi się totalnie irracjonalny, że ktoś nas najedzie. Poproszę mi przedstawić jakiś model tego najazdu, jakby to miało wyglądać. Czy oni autokarami przyjadą, czy samolotami przylecą sobie?
2: Wprowadzanie demokracji do Polski.
3: Ale słuchajcie, no. Jeśli miał być jakiś najazd, to on walka się dokonał.
1: Walka z terroryzmem polskim.
3: Nie, no ale słuchajcie, żeby...
2: Ze skorumpowanym rządem polskim.
3: ale słuchajcie, ale nawet jeśli, to żeby...
1: I z faszyzmem najechać... polskim jeszcze, przepraszam.
3: Ale chyba nie ma nic bardziej pogrążającego niż zbrojny najazd na państwo. Gdzie każdy dzień to jest konkretna kasa, jaką trzeba wydać, żeby zarządzać tym zdobytym terenem.
1: Ale ona to pisze, że w przenośni napisała, że wiesz, że można najechać...
3: Ale to ta przenośnia, to ja przecież żyjemy w tej rzeczywistości, o której w takim razie pisze.
1: Można najechać kogoś tak, wiesz, niedosłownie. Ja myślę, że Polska jest trochę takim krajem, który został najechany, ale niedosłownie, gospodarczo, Taka wojna hybrydowa, nie? Tutaj coś przeforsować, tutaj się dogadać po cichu, tu coś zabrać, tu ukraść, tu storpedować jakieś kontrakty czyjeś, tu zhakować, tu... Ja nie wiem w ogóle, czy ty na te nasze wajzy to inne wywiady innych krajów nie mają takich całych waliz haków, że tu po burdelach z nieletnimi chodził, tu go przyłapano, że staruszkę na pasach przyjechał. No, sam ten system Pegasus,
3: to... Wiecie, jak no. Używacie słowa łajza, to wydaje mi się, że w pewien sposób osłabiacie... Bo łajza to jest jednak określenie, które robi z człowieka takiego niedorajdę, takiego trochę głupka. Ja myślę, że ci ludzie są po prostu chytrzy, wydaje się im, że są przebiegni. Ale myślę, że słowo łajza nie jest odpowiednie. To jest coś, co odwraca uwagę tak naprawdę.
1: To znaczy, to może być, to może, już o tym kiedyś mówiłem, że moim zdaniem to może być taka poza łajzy, może być używana jako dupochron, że ja nie jestem zły i sprzedajny i chytry i cwany i zdrajca, ja jestem po prostu głupi i nieporadny, nie? To zawsze lepiej wyjść na gamonia i nieudacznika, tak, niż na kłamce, sprzedawczyka i zdrajcę, nie?
3: No, ja myślę, że powinniśmy raczej precyzyjni to nazywać wszystko. Silimy na taką sytuację, że gadamy o tym i próbujemy nazywać rzeczy po imieniu.
1: To wszystko się
2: to
1: mieści
2: w takim razie chytra łajza może.
1: Chytra sprzedajna łajza.
2: Chytra sprzedajna łajza.
3: Ja myślę, że ludzie, którzy tak postępują, to faktycznie, tak jak mówiłeś, Krawiec, dopuszczam sytuację, że jednak w większości przypadków są haki na tych ludzi. A druga rzecz, że to po prostu jest jakiś taki płytki hedonizm, który chcąc się, że tak powiem, nakarmić i zaspokoić, zmusza człowieka do postępowania, że tak powiem, poza moralnym prawem. I to jest takie błędne koło. Po prostu ludzie przestali pielęgnować jakieś wartości wyższe i nie cenią sobie w życiu nic poza własne uciechy, tylko i wyłącznie.
2: No dobrze, jak ja słyszę takie rzeczy, to ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy teoretycznie ludzie nie mają do tego prawa.
3: Mają prawo. Powiedzmy, mają prawo.
2: No właśnie, no skoro większość, powiedzmy 80% ludzi nagle by stwierdziło, że kocha Zenka Martyniuka i oni chcą, żeby on był prezydentem,
1: no kocha tyle,
2: bo kochają jego muzykę, to teoretycznie mają do tego prawo, na przykład jeżeli nie chcą oglądać kultury wyższej i tak dalej, no to teoretycznie mają do tego prawo.
3: Tylko politycy budują swoje pozycje w oparciu o kłamstwa. I
2: no dobrze,
3: właściwie nie jest wytłumaczeniem to, że oni kłamią, bo ludzie chcą słyszeć ich kłamstwa, rozumiesz? To nie jest dla mnie wytłumaczenie. Ludzie chcą mieć rozwiązanie na trudy swojego życia. Jeśli ktoś im... To jest bardzo popieprzone. Ja nie wiem, czy ten temat właściwie
2: no dobra,
3: nie przeraża.
2: Ale z drugiej strony, jeżeli z drugiej strony trudem czyjego życia jest to, czy na przykład będzie miał BMW E36 na alusach, bo to też musimy do tego dopuścić, że dla kogoś to może być marzenie i poza tym świata nie widzi, no to trudno, no też musimy w jakimś sensie mu na to pozwolić i politycy mogą manipulować, kłamać, ale raczej w tym uniwersum nas nie przekonają do pewnych rzeczy. A skoro to działa na większość ludzi, ponieważ PiS jest u władzy i tak jak Krawiec mówił, nadal mają całkiem niezłe statystyki, no to po prostu są skuteczni. I być może polskie społeczeństwo jednak chce kiełbasę i słuchać, napić się piwa i posłuchać Martyniuka. I to jest ich pragnienie życiowe, a nie żeby robić coś wyższego.
1: Więc ale no to... cofnij się trochę i popatrz z perspektywy dalszej trochę, że... Ja to postrzegam jako pewne bardzo długofalowe działanie, które doprowadziło do sytuacji, że wszyscy chcą słuchać Zenka Martyniuka i pić piwo, oglądając TVP i cieszą się, że 500 plusy dostali i zagłosują jeszcze raz, co by ta partia nie zrobiła. Wiesz, no zaczyna się od wybijania inteligencji, od zabijania ludzi decyzyjnych, znaczy od zabijania ludzi, którzy się nadają na dobrych liderów, wstawianie swoich liderów, mordowanie wynalazców fajnych, wykupywanie ich, stopniowe zmienianie mediów. Przecież media kiedyś były, to podawałem przykłady, że kiedyś za tego głupiego PRL-u były całkiem do rzeczy te media i fundowały ludziom naprawdę ambitną rozrywkę, programy edukacyjne, fajne. No, dzisiaj mamy plastik, zabawę.
2: Bo kiedyś nie było takiego wyboru, jak mamy dzisiaj. Ale po prostu to puścili, to się oglądało, ale no nie każdemu to odpowiadało tak naprawdę, ale że nie miał nic innego do oglądania, no to już to oglądał. No to wiesz, dzisiaj jest na tyle duży wybór, że ludzie odchodzą od tych takich bardzo zaawansowanych programów, czy od kultury wyższej, ponieważ mają to w dupie, wolą coś łatwego, prostego i szybkiego.
1: Ale to nie tylko chodzi o kulturę, chodzi o system edukacji, o zapewnianie ludziom pracy. Wiesz, i to wszystko się jakoś wiąże ze sobą. To są znowu jakieś tutaj rzeczy, które się łączą w jeden system. To, że powiedzmy doprowadzasz do tego, że likwidujesz zakłady pracy, że znika pewien etos pracy i ludzie już, wiesz, bo praca też uszlachetnia i nie wiem, pewnymi działaniami sprawiasz, że ludzi po prostu nie stać też na to, żeby mieli ciekawe pasje, które też rozwijają. I wiesz, i tak powolutku sprawiasz, że w danym kraju jest społeczeństwo ludzi bardzo prostych, prymitywnych, lubiących niewyszukaną zabawę, pokrzyczeć, napić się i wtedy już możesz bardzo, już wszystko jest twoje, już możesz wstawić sobie jakiś populistów do władzy, którzy naobiecują, możesz wykonywać różne ruchy i protestów, nie będzie, nie? Jakaś tam grupka będzie się tam co zamykają, jakiś, wiesz, dziadzio będzie sobie pokrzykiwał, a wszyscy będą mieli to w dupie, bo w telewizji jest Sylwester z TVP i będzie Modern Talking, nie? I będą się cieszyli. No tak, to nie wiem, no, wielką nam krzywdę zrobili z tym, że samo to wybicie naszych elit w dużej mierze, nie? Przez ruskich, przez nazistów. To były cała masa różnych ruchów, nie wiem, przywożenie tutaj Żydokomuny, która przejmowała ważne stanowiska, która pracowała w UBC.
3: Ale ja bym się tak, Krawcze, aż tym już nie biczował w nieskończoność, że nam powybijali elitę, bo to w jakimś stopniu na pewno osłabiło tutaj jakość późniejszego rozwoju, ale myślę, że jakby trzeba mieć świadomość tego, że człowiek jest istotą społeczną i inną decyzję podejmie, jeśli zamkniemy go samego w pokoju i zadamy pytanie, a inną podejmie, kiedy zamkniemy go w pokoju z 10 innymi osobami, czy tam ilomaś. I my niestety, albo stety, raczej stety, ale żyjemy w społeczeństwie, gdzie otaczają nas ludzie. Jeśli podda się nas presji, a nawet presji, w sensie wyobrażenia presji, w tym sensie, że media, które kreują naszą rzeczywistość, będą przekazywały fałszywą informację o reakcjach innych ludzi, to my będziemy poddawali się temu wpływowi. I naprawdę wielką naiwnością jest myślenie, że człowiek w społeczeństwie myśli samodzielnie. To już wiele badań, doświadczeń wykonano na ten temat i pokazano, że człowiek jest podstawowe prawdy, że tak powiem, zakłamać tylko po to, żeby czuć się bezpiecznie w grupie, w której dokonuje się badania. Więc widzę i często nawet tutaj w waszych rozmowach, że jakby zapominacie o tym aspekcie i rozpatrujecie sprawy na zasadzie, że człowiek jest inteligentny, myśli samodzielnie i tak dalej. Owszem, będzie tak próbował myśleć, o ile nie będzie miał tej presji społecznej. I cały problem jest w tym, że jesteśmy już któreś dziesięciolecie, jeśli nie rozciągnąć tego na setki lat w naszej historii ostatniej, jesteśmy poddawani manipulacji społecznej. A manipulację społeczną dokonują wąskie grupy. To już są ludzie cwani z pieniędzmi. Więc ten mechanizm manipulacji, on po prostu jest. On płynie w społeczeństwie jak krew. Jeśli cały czas będziemy rozpatrywali, że ludzie są sami sobie winni, to po prostu nie jest uczciwe. Tak najzwyczajniej w świecie.
2: No nie wiem, no ja się z tym nie zgodzę. Znaczy, mam inne zdanie na ten temat. Mi się właśnie wydaje, że ludzie dążą do tego, żeby... Znaczy, większość ludzi dąży do tego, że do prostego życia, łatwego, prostego życia, do wygody, łatwości, prostoty. No, jeżeli ktoś mi oferuje 500+ za to, że mam tam dzieci i tak dalej, no to większość społeczeństwa będzie dążyło do tego łatwego życia. I dobra, ja po prostu uważam, że to nie jest jakiś odgórny plan, który jest nam tylnymi drzwiami wprowadzany i to jest jakaś wielka manipulacja zakrojona na wielką skalę. Po prostu ja znałem, bo kiedyś się obracałem w zupełnie innym towarzystwie i znam ludzi z tego jakby, no nie chcę powiedzieć marginesu, no powiedzmy z tej niższej, nie wiem, półki, gdzie tam było trochę jakby biedniej i tak dalej, to ci ludzie chcą po prostu żyć łatwo i oni naprawdę nie będą się przejmowali teatrem i tak dalej, jakimiś takimi innymi rzeczami, albo czy długofalowa gospodarka oszczędzania pieniędzy przyniesie nam w przyszłości efekt. Oni mają to w dupie, oni chcą żyć tu i teraz, chcą żyć najłatwiej i jak najszybciej.
3: Są już zmanipulowani, rozumiesz? Że już masz gotowy
2: Ale jaka manipulacja? No, powiedzmy, nie wiem, no taka koleżanka, którą znałem, która tam miała dziecko w wieku 16 lat i tak dalej, to ona naprawdę miała w dupie jakiekolwiek manipulacje. Ona twierdziła, że rząd jest tam chujowy, przejebany i tak dalej, ale po prostu ona chciała, żeby jej się lżej żyło, bo po prostu ojciec był nieznany. Ona po prostu chciała, żeby jej się lżej żyło trochę, tak?
1: Tak, ale
2: ona miała w dupie wszystko, wiesz.
1: Spoko. Ale to też nie jest tak, nie uogólniajmy, że tacy są ludzie, bo to też nie do końca jest tak. W Szwecji, kiedy ogłoszono referendum, czy ludzie chcą dochód gwarantowany, to odpowiedzieli, że nie, że chcą sobie uczciwie pracować, żeby uczciwie...
2: W Szwajcarii chyba to było.
1: Albo w Szwajcarii, przepraszam. No i to się dużo rzeczy składa na to, że u nas ludzie odpowiedzą inaczej. Między innymi to, jak zamożne jest społeczeństwo. Jeśli społeczeństwo, większa część społeczeństwa żyje na dobrym poziomie, to wiadomo, że będą bardziej skorzy do rezygnacji z jakiejś tam darmochy. Jeśli przez lata bardziej byli dojrzali jakoś społecznie, bardziej się interesowali polityką, konsekwencjami, jakie płyną z różnych decyzji, a nie oglądali, nie wiem, świat według kiepskich cały czas, nie, no to też będą bardziej skorzy do mądrych decyzji. Po prostu społeczeństwo, moim zdaniem, może być bardziej lub mniej dojrzałe i też...
2: Przepraszam, że ci przerwę, naprawdę, ale czy nie wydaje ci się, że taka decyzja została podjęta dlatego, że jednak Szwajcaria jest mała, bo jestem bardzo ciekaw, jakby takie referendum wyszło na przykład w Stanach Zjednoczonych.
1: No też w zależności od tego, w jakim stanie na pewno. Nie wiem, no wydaje mi się, że się dużo rzeczy składa na ogólny obraz społeczeństwa i po prostu i chodzi mi tylko wyłącznie o to, że ciężko mówić tutaj, że ogólnie ludzie są tacy czy owacy, bo są różni w różnych krajach jednak, nie? W jednym kraju sobie spokojnie ateizują kraj szybko, bo się wkurwią na afery jakieś kościelne, a w drugim będą stali murem za kościołem, tak jak w Polsce i co by się nie działo, jakich by afer nie było, ile by ten kościół już nie miał ziemi, gruntów, jakie by pieniądze nie szły dla katechetów dla kapelanów, to będzie dalej kościół de besta i wszyscy będą, bo tak jesteśmy wychowani jako społeczeństwo po prostu i takie mamy historyczne jakieś tam naleciałości. No, różnie to bywa, ciężko, więc...
3: Ale Krawiec, zapominasz o takim historycznym aspekcie, że kościół przynajmniej w tej płaszczyźnie takiej oficjalnej walczył z komuną w Polsce. Pomagał ludziom w tym konflikcie całym. Więc gdzieś tam w psychice chociażby miej to na uwadze, że odegrał rolę istotną, jeśli chodzi o walkę z czymś, co ludzie jednak traktowali jako uciemiężenie jakieś, wiesz, jako problem. Więc nie traktuj ludzi jak debili, bo to trochę do tego się sprowadza, taki komentarz, który teraz przedstawiłeś. Wiesz, jakby ty może masz inne patrzenie na to, ale w tej takiej statystycznej, w tej takiej w statystycznej przeglądzie statystycznym na sprawę, no to myślę, że to może mieć wpływ, wiesz, i gdzieś tam jeszcze cały czas siedzi to w ludziach. To zaraz zniknie, bo ludzie wymrą, że tak powiem, ci, którzy jakoś żywo się do tego odnoszą, nie? Bo to tak zawsze jest, że jednak te wszystkie wartości odchodzą z kolejnymi pokoleniami.
1: No, proponuję zostawić temat oceny kościoła, bo zaraz może się zrobić jakaś awanturka, nie, tutaj. Wiesz, że jestem pod
3: tak trochę bez... Tak, wiem, wyrzygasz się po prostu na to wszystko, bezrefleksyjnie specjalnie, emocje ci popuszczą.
1: Nie, po prostu mam inne racje, inne argumenty i inaczej to widzę trochę niż ty.
3: Właśnie,
1: a nie, że się wyrzygam dla samego wyrzygania. Po prostu inaczej to widzę zupełnie niż ty. Temat kościoła, nie? I jego zasług.
3: Chodzi o to, jak ja widzę, tylko chodzi o to, jak społecznie jest to postrzegane, bo to nie są moje emocje tutaj.
1: Aha, no jeśli mówimy o samym postrzeganiu, o percepcji, no to zgoda. No dobra.
3: No bo skoro ty przytaczasz jakąś sytuację, przytaczasz jakieś zjawisko, że jednak ten kościół ma aprobatę, to u mnie się budzi myśl, skąd się to bierze. I jednym z takich uzasadnień może być właśnie to, o czym wspomniałem.
1: Dobra, jakby... dobra, spoko. Ale też niezależnie od wszystkiego, jakby nie, chyba niedobrze, żebyśmy się wdawali, bo wiem, jaki ty masz stosunek do kościoła, ty wiesz, jaki ja mam i to raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie, więc proponuję zmienić temat.
3: Ale ty chyba nie wiesz, jaki ja mam. Ty żyjesz jakimś wyobrażeniem adwokata.
1: Wiem, że ty będziesz bronił kościoła i to już mi wystarczy.
3: Ale ja jedyne...
1: Ale nie mówię teraz o tym konkretnym, bo teraz wiem, do czego zmierzasz, że postrzeganie takie jest i nawet tu się nie wstawiasz specjalnie, ale ja mówię ogólnie, że znam cię od tej strony, że raczej będziesz się wstawiał i bronił, bo to są wartości, bo to jest nasz kod kulturowy i tam tak dalej. No to już to znam. A na mnie to działa jak czerwona płachta na byka od razu. Nie wiem, tak mam, no po prostu. Więc zostawmy temat kościoła, proszę cię.
3: Nie, ja nie, tutaj nie będę oponował, żeby trzymać się tego tematu. Też jakby i tak zabrnęliśmy, wydaje mi się, w gęstą materię. Jak przynajmniej ja się nie czuję, żeby tu specjalnie w tych dyskusjach jakoś głęboko się tutaj
1: spoko,
3: zatapiać, loko. Ale...
1: Spoko, luzik.
2: No dobra, no... Konsensus tego może być chyba tylko taki, że w zasadzie na jakąś taką wielką politykę jako jednostki nie mamy wpływu, możemy działać tylko i wyłącznie lokalnie, czyli być może starać się przekonać naszych najbliższych do pewnych rzeczy, żeby się zainteresowali czymś głębszym w życiu i tyle. No.
3: Ale to jest bardzo dużo, słuchaj, ja bym tego nie umniejszał temu, bo...
2: No, ale absolutnie temu nie umniejszam. Ja uważam, że właśnie to powinniśmy robić.
3: Bo system, który gdzieś się tam na horyzoncie wyłania albo już jest nad nami po prostu i sprawuje pieczę, bo to można dwie wersje tutaj przynajmniej przyjąć tej sytuacji, mu zależy na tym, żebyśmy byli najprawdopodobniej takimi zatomizowanymi do bólu jednostkami, żebyśmy nie funkcjonowali w żadnych tutaj oddolnych systemach.
1: No to jest pewne, jak amen w pacierzu, dlatego, i to jest dość oczywiste.
3: Dlatego ta nasza rozmowa wydaje mi się, że już jest antysystemowa, że już można ją traktować jako zagrożenie dla tego, co ma się zrobić. No. Miejcie świadomość tego, że to może brzmi naiwnie i jako takie wieczorne dyskusje o niczym i donikąd, ale za 20 lat będą opisywali to w literaturze jako akty. Ja oczywiście żartuję sobie teraz, ale wiecie, o ile ten internet on jest taki dziwny, bo te nasze dyskusje, owszem, mogą coś zmieniać tam w poszczególnych umysłach, to myślę, że jednak ważniejsze są te dyskusje na mieście, jak się idzie do sklepu coś kupić, czy tam spotyka się znajomych na mieście, to są chyba jednak ważniejsze.

0: za
1: Nie,
0: sobą.
1: Polak, nie.
2: Jak?
3: Wpadnę tam do
2: Dwie
3: ciebie,
2: Polski
3: zamówię
2: są.
3: Uber taksi i ci tam na przyjadę zaraz wytłumaczyć temat.
2: Przecież są cały czas dwie Polski.
3: No są dwie Polski, ale widzisz,
1: to nie chodzi o Polskę przecież. To chodzi o po prostu zawsze jakby ci ludzie, którzy nie chcą od życia tylko kiełbasy i oni zawsze będą w mniejszości, a ci ludzie z reguły mają tyle do powiedzenia i jakby mają tyle różnych zdań i tyle różnych poglądów na świat, że nawet w tej wąskiej grupie i tak nie mogą się dogadać, bo są takimi indywiduami, że po prostu to się robi problem, bo naprawdę przysięgam wam, że byłem w takich grupach, w takich naprawdę, nie wiem, blokowych dresów, powiem i tak dalej, to tam nie ma jakby różnicy zdań. Każdy wychował się na tym samym osiedlu, to samo chcemy, my wszyscy kochamy jeden klub sportowy. Jakby...
3: Jeden kod kulturowy, wiadomo.
1: Dokładnie i tam naprawdę nie ma takich sprzeczek, jak tutaj naprawdę potrafią być jakieś zawiłe, jakieś takie niedogadanki, sprzeczki, które wynikają w zasadzie z dupy. Tam to albo sobie, jak się o karynę się pobiją, to strzepną sobie 3 razy po ryju, później idą się razem napić i jest wszystko w porządku. Tam nie było nigdy takich jakichś zawiłych, pierdolniętych kłótni, naprawdę, w takim towarzystwie.
2: Dobra, panowie, robimy przerwę, jakąś muzyczkę puszczę. Powoli będę kończył już, 3 godzina zaraz. Także dzięki za fajną rozmowę, interesującą.
1: Dzięki.
2: Myślę, że ciekawe, pewnie parę ciekawych wniosków mieliśmy, nie? I sobie tak trochę tutaj podsumowaliśmy wszystko ładnie.
3: No, ja tutaj dokonałbym takiej oceny, że szyszynki jeszcze nie do końca zwapniałe.
1: I ty, bo
3: takie miękkie, cieplutkie i poddają się, jak dotyka się je palcem. To takie moje wyobrażenie szyszynek naszych.
2: A masz weź mi jakieś dane naukowe na ten temat, daj. Czekam.
3: Słuchaj, musisz palec naślinić i wsunąć bardzo głęboko.
1: Przez ucho.
2: Nie będę z tobą rozmawiał, dopóki nie dostanę danych naukowych i statystyk na ten temat, to nie ma o czym rozmawiać w ogóle. Żegnam, do widzenia.
3: Wiesz co, ja myślę, że światowi naukowcy dane naukowe publikują w Gazecie Wyborczej. Ostatnio widziałem nagłówki, były intrygujące. Ciekawe wnioski. Dużo danych, dużo liczb, wartości liczbowych. Dodawane i odejmowane. Wszystko dawało wyniki pozytywne. Naprawdę dobrze rokuje na przyszłość.
2: No dobra,
1: no to jest nadzieja.
3: Rzekłbym nawet, że w chuj dobrze rokuje.
1: Jest nadzieja, najważniejsze. Dziękuję panowie za miłą rozmowę, do usłyszenia.
2: Do usłyszonka, hej, hej.
3: No nic, no kurna. Czemu ja jestem jakiś niewygadany? Dobra, dobrej nocy życzę. Po raz kolejny. Słuchaj, Krawcze. Aha, wiesz co, bo chciałem tylko rzec, że w sumie masz chyba naprawdę jeszcze dużo ludzi, którzy lubią twoje towarzystwo i bym się tam nie przejmował, że ktoś sobie uciekł gdzieś i pogadał. No teraz jest 47 osób tutaj na YouTubie i gdzieś pewnie z 10 na streamie radiowym. A kiedy wypłakiwałeś żale, to ich było ponad 100 ileś osób. Takie największa fala żali, jaka ci tam wypływała z uszu i z nosa, to przy odbiorze z ponad 100 osób, więc myślę, że naprawdę nie ma się co, wiesz, jakby patrzeć na coś, co cię ściąga ewidentnie gdzieś tam w krzaki. Zacz. Zrobiłeś aftera, fajna dyskusja, mam wrażenie, wyszła i to nie o to chodzi, że ja zadzwoniłem, tylko po prostu ciekawie gadaliście, więc postanowiłem po raz 54 zadzwonić tego wieczoru. Tak więc słuchaj, trzymaj się dobrze. Pieprzyć kłody pod nogami, trzeba po prostu wyżej nogi podnosić i iść do przodu.
2: No dobra. No to trzymaj się tymczasem. Hej.
3: No, dobrej nocy.

I tak się czuję, trochę tak jakby się ludzie ode mnie odwrócili. Ale może to, może, nie wiem. Może sobie zasłużyłem. No i dobra.

Myślę, że doskonale wiem, jaka jest sytuacja i gdzieś tam to czuję i widzę, co się dzieje. No, to też nie urodziłem się wczoraj. Też nie założyłem tego radia wczoraj. Widzę, że znikło sporo ludzi, którzy no fajnie by było, gdyby byli, nie? I nie wiem, część na pewno się znudziła trochę i szuka innego sposobu może, żeby tutaj jakoś w radyjku sobie podziałać. Może właśnie taki Discord, który jakoś tam ludzi fajnie łączy. Część osób no, się zawiodła, bo odbieram nie tych, co trzeba. Chcieliby tutaj zrobić mi znowu listę znajomych, z którymi wolno się kumplować, a z którymi nie. Część jest zawiedziona, że zacząłem robić szurie w radio i się zeszły szury i te szury ci teraz płacą. No to masz, to masz kaskę, a my se pójdziemy, to se zarabiaj kaskę na szurach, nie? Część jeszcze ma inne jakieś pretensje o coś do mnie. No i tak się zebrało. No i dostałem szmatą mokrą przez łeb. I dobra, może się należało. No. Jeszcze był brak solidarności. To, no tak. To się kwalifikuje jako rozmawianie z tymi, których się uważa za jakichś tam szkodników, albo zdrajców, albo złych ludzi po prostu. Że nie wolno z nimi rozmawiać. Nie rozmawiać z nimi, nie? I tak wszystko do kupy. Jak to zbierzemy, to wychodzi taka rodząca się solidarność, nie? A ja jestem teraz tym komuchem, bolkiem. Takim. No i dobra, no. Co najmniej kilka osób pewnie odebrałem dzisiaj takich, które są niemile widziane przez innych na przykład, nie? No i ci inni dadzą do zrozumienia, że się źle poczuli, że się czują zawiedzeni. No i dobra, trudno. Zaproś Etera albo Gabriela, to będzie ogień. Pisze Remigiusz. Gabriela próbowałem zaprosić. A Eter był. Jest wywiad z Peluna z Eterem. A Gabriel nie chce. I niestety wpadam w taką pułapkę, że no tak mówię, nowy jakiś tam napływ słuchaczek, których można by pieszczotliwie nazwać szury. No, powiem, a ja bym to nazwał może ludzie o interesujący się rzeczami niezbadanymi, o bardziej trochę otwartych umysłach. Ci, co się interesują ezoteryką, spiskami, dlaczego nie? Dlaczego mam się dobrze nie czuć w towarzystwie też takich ludzi? Dlaczego mam budować jakiś mur i na zasadzie koleżeństwa, nie wiem, bo ktoś tam nie lubi takich ludzi, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, słuchacz, słuchaczka, to mam tutaj tak, to bym wtedy był świnią, nie? Patrzyłbym, o, tu mi się nie opłaci, nie? Jak wezmę tych, przyjdą, to trzeba ich zjebać teraz, ich zwyzywać, żeby się obrazili i poszli. No to by było chamskie takie i jakieś nieszczere. A ja mam szczerą chęć sobie teraz ponagrywać takie audycje, gdzie sobie pogadam o Szyszynce, o kurwa siódmych wrotach i dziesiątej gęstości. Czemu nie? Ale słuchacze mają też prawo na przykład nie lubić takich tematów i sobie pójść. Też prawda. Też tak może być. No ale niestety wpadłem w pewną pułapkę. Czuję, że skończę tak, jak to było z blogiem, którego starałem się prowadzić, napierdalając raz w PiS, raz w PO. Jak jeszcze ludzie postrzegali to jako jakieś takie ying i yang polskie, nie? No to się skończyło tak, że dostawałem pogróżki od jednych i od drugich, nie? I tu będzie dokładnie to samo, nie? Za jakiś czas, bo w końcu znajdzie mnie humorek, żeby sobie trochę na przykład zadrwić i pośmieszkować z tematów alternatywnych, a
albo coś się odmieni, jakieś postrzeganie i wtedy znienawidzą mnie ci właśnie, którzy przyszli sobie posłuchać takich rzeczy i którzy to traktują na serio i wyślą czasem teraz jakiś komentarz w stylu: o, krawiec, w końcu coś fajnego, o, krawiec, w końcu ciekawy temat, o, krawiec, w końcu przejrzałeś, przebudzony jesteś, otworzyłeś trzecie oko w końcu trochę... Nadal takie przymrużone, jest to prawda, ale już widzę, że są postępy i oko zaczyna postrzegać, widzę. No to taki ktoś usłyszy zaraz, jak się śmieje z trzeciego oka i mówię: o, czakra odbytu, kakaowe oko, he, he, he. I on wtedy wpadnie w złość i powie: jednak to jest debil, odchodzę, do widzenia państwu, nie mam przyjemności przebywać w takim towarzystwie. Żegnam ozięble. I wtedy, ale, a tamci zapamiętają, że zaprosiłem szurów i tak zostanę sam, tak z pięcioma słuchaczami. Będzie psycho i psycho zadzwoni i powie: no, słuchaj, wariacie, może być, nie? Tak słucham tego, co jest, nie? Tak, pierdolisz, powiem ci, pierdolisz, krawiec, lubię sobie tak, twojego pierdolenia. To już tak mówię, nie, ale wiesz, tak lubię sobie, jak ktoś pierdoli, posłuchać. Tak sobie zadzwoniłem, nie mam co robić. Wiesz. No i będzie taki psycho słuchał i Etam, który zawsze zadzwoni, zawsze coś powie. Szybko przejdzie z tematu audycji na temat drukarek Amigi i tego, że musiał mokrą szmatą tam tą rurę, bo mu kapie. No i już, ale też się będę cieszył. No, to trudno. Raz na wozie, raz pod wozem. No tak, telefony psycho to radiowe delicje. Oczywiście. To co, psycho, zadzwonisz do wodociągów, zapytasz się o tą fluoryzowaną wodę, czy i weź tam powiedz, że jak będą dalej zabijać w nas, zamykać nam, zwapniać trzecie oko, to użyjesz czakramu wawelskiego i ich zniszczysz albo coś, albo no takie rzeczy tam, nie? Możesz się zapytać. Ciekawe. I średzka woda. Średzka woda, tak. Też mnie to ciekawi, czy jest fluor. No, wiesz, słuchacz, tutaj są ostatnio różne propozycje, że z tym byś mógł nagrać coś, z tamtym mógłbyś coś nagrać, o, a z tym to byście fajny duet. No, takie różne są propozycje. Ciężko jest kogoś tam nakłonić. Każdy się zawsze czymś wcześniej czy później zniechęci, a to, że małe zasięgi, ktoś w końcu zobaczy i powie: o, nie mam czasu, wiesz, bo tam żona chora. Ktoś inny zobaczy, że jest audycja lewaka, komunisty i powie: o, przepraszam bardzo, ale nie mam czasu, jestem zajęty bardzo. Ktoś inny zapomni w ogóle, że coś była rozmowa jakaś i też nie przyjdzie. Jeszcze inny odsłucha, jak akurat pijany nadawałem 2 miesiące temu, nie? I myślę: o, jakieś pijackie brednie. Nie mam czasu. Przepraszam bardzo. No i zawsze coś tam się przydarzy. Rick i Morty, racjonalne tezy z Szurskim łączy perfekcyjnie, czyli da się. No, to dobry właśnie przykład takiej próby taka fajna hybryda, no, właśnie tematów alternatywnych, szurskich, spiskowych, różnych miejskich legend, właśnie teorii spiskowych. No, a nawet ezoteryki, nie? I nauki też, która gdzieś tam stara się o to zahaczyć, jakieś rzeczywistości alternatywne, podróże w czasie. Wszystko to połączone w świetną, zabawną
zgrabną całość, jeszcze fajnie narysowane, zanimowane, no, no perfekto. Dla mnie mistrzostwo w ogóle. Tak, raca. Ja się tak aż znowu nie przejmuję, wiesz. Bardziej się, powiedzmy, wkurzam niż przejmuję, nie? Bo to niekoniecznie musi być to samo. Ja się też trochę na siebie wkurzam czasami. Ale i to jest, brzmi trochę, jakbym się wkurzał może na świat, ale też na siebie trochę. W sumie to faktycznie nie powinienem wchodzić na rozmowę, znaczy to w sumie ciężko to nazwać rozmowę prywatną, jeśli się odbywa w zasadzie w przestrzeni publicznej i jest tam kilkanaście osób. No po prostu sobie to wyobrażałem, że wejdę i ludzie, no widząc, że jestem, wiedząc, że nadaję, to sprawa oczywista, że nawet jak jakiś temat, no to dobra, tutaj coś, nie wiem, się chwilę sobie chciałem pożartować, pośmieszkować chwilę, coś zapytać się, może to ktoś by coś powiedział ciekawego, jakiś temat podrzucił, bym sobie poszedł po dwóch minutach, nie? No ale tak zawiało chłodem, tak, że się zrobiło nieprzyjemnie. Nie wiem, znowu jakiś taki brak dystansu trochę, wydaje mi się, no. Mimo wszystko, no. Kurde, nie wiem. Ludzie jacyś są dzisiaj zestresowani strasznie, jacyś tak za poważnie trochę podchodzą do wszystkiego, nie? A nie wiem, no. Zawsze można odpuścić, nie wiem, jak ktoś wszedł, puścił bąka, no to obrócić to w żart, nie? Nie wiem, pamiętam, ale nieważne. Tak. Za poważnie jakoś.

No tak, wszystkim się nie dogodzi i jak się stara dogodzić wszystkim na pół gwizdka, to... To się nikomu nie dogodzi. No słusznie, no tak, tak to jest. Ja się o tym przekonałem, robiąc różne tam serwisy, portaliki, coś, no to, to, czy nawet projekty. Zawsze trzeba pójść w którąś stronę. No tak, to takie są wnioski, niestety.

O, psycho pisze, że zadzwoni w następnym tygodniu. Super, no to czekamy. To wyemitujemy potem, zobaczymy, co tam wyszło. No, to ciekawe. Okej, to będziemy kończyli. Czas iść spać. No, trochę posiedzieliśmy dzisiaj, nie? Z kilka godzin wyszło znowu. Fajnie, że były telefony, nawet ciekawe, spoko, fajne rozmowy. Donejciki też niekiepskie. Na czacie, jak zwykle, dużo się dzieje. No i chyba tyle. Dobra, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Nie przejmujcie się za bardzo życiem. Nie przejmujcie się życiem. Dobre hasło. No i jebać PiS, jebać PiS. I to teraz takie zamiast dzień dobry, to jebać PiS, nie? Jebać, jebać. Dobra. Jebać, jebać, no. Jebać PiS. Jebać, jebać PiS. Jebać. Jebać PiS. Jebać PiS, jebać PiS. To takie jak szczęść Boże trochę takie. Dobra. Sporo dzisiaj w sumie fajnych ludzi było. Ja jestem zadowolony. A też jakieś tam rozterki, jakieś tam przejmowanie się, to do jutra przejdzie. Ja się długo ani na nikogo nie gniewam, ani nie mam żalu, ani też nie jest mi wstyd zbyt długo. O. Więc powinno być okej. Okej, no to nara, hej, hej, hej, wariaty, hej.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, albo dzień dobry, zależy kto gdzie przebywa aktualnie. No a mnie właśnie coraz częściej korci, żeby zacząć uczyć się jakiegoś języka i opuścić kraj dziadów. Spieprzaj dziadu, tylko właśnie gdzie? Gdzie spieprzać? No i może warto by zacząć dowiadywać się, jakie są dobre miejsca do życia na tym Bożym świecie. Tym bardziej, że mam dobrą sposobność ku temu, bo wielu słuchaczy, słuchaczek Nocnego Radia to ludzie żyjący na obczyźnie i mogliby coś powiedzieć na ten temat. No bo trzeba coś na początek ustalić, żeby zacząć się uczyć języka. No bez języka to ciężko. Można ewentualnie być jakimś słabo wykwalifikowanym robotnikiem i z łopatą gdzieś pracować. Ukraińcy, którzy robili remont tutaj u sąsiada, no, nadal jeszcze czasem kują, czasem wiercą, ale to już tak sporadycznie, to jakaś wykończeniówka. Dobra, teraz już taka wykończeniówka. Ładzia! Wściekłe pięści węża mi się przypominają. No, ale to są właśnie ludzie, którzy nie znają języka. Ciężko było się z nimi porozumieć. Chociaż okazało się, że Polak i Ukrainiec dogadają się ze sobą, nawet jeśli ja nie znam ukraińskiego, a oni polskiego, to jakoś tam się my Słowianie dogadujemy. No i może do Nowego Jorku bym się przeprowadził, chociaż to strasznie drogie miejsce, nie? Do życia. Ciekawe, ile trzeba by mieć za skórniaków, ile oszczędności przygotowanych na taki wyjazd do Nowego Jorku, gdzie właśnie zalegalizowali marihuanę. No, żeby sobie radzić ze skutkami pandemii, właśnie mając spore wpływy ze sprzedaży tego daru mamy natury. No, właściwie Stany to taka ojczyzna delegalizacji substancji różnych. Kolejny powód, aby uznawać Amerykę za wielkiego szatana i sprawcę zła. No bo to jakoś tak się od USA zaczęło, prawda? Cała ta delegalizacja. No ale teraz widać, poszli po rozum do głowy. I będzie można sobie normalnie kupić ziółko, albo już można. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Może. Ale to chyba jedno z najdroższych miejsc, jeśli chodzi o koszty życia, najwyższe, nie? Nowy Jork to tylko bogatych ludzi stać. Ale jakbym się do Czech przeprowadził. Cześć, krawiec, ile masz browarów na wieczór? Zero. Dzisiaj nie piję. Wczoraj się niestety upiłem. Bardzo długo nie ruszałem alkoholu, ale wczoraj tak jakoś po prostu gorszy dzień i łyknę sobie, golnę sobie. Zadzwoniłem pijany na Discorda i coś tam bełkotałem, nie pamiętam co w ogóle. Także wstyd. No, więc może się warto. Żałuję, że się nie uczyłem angielskiego staranniej, bo chodziłem na nauki, jak byłem jeszcze nastolatkiem. No, ale to były ciekawsze rzeczy do roboty i teraz bardzo żałuję. To jest akurat taka wiedza, którą warto sobie przyswoić, no bo potem cały świat stoi otworem. Jak gadam z ludźmi, to wielu mówi, że jedyne, co właściwie ich... To znaczy, może inaczej. Wychodzi w rozmowie, że to jest główna obawa właśnie i główny problem. Brak znajomości języka. Zdecydowanie warto się uczyć. Angielski nie jest taki trudny. Zastanawiam się, czy czeski jest trudny. Jakby tak porównać złożoność języka, gramatykę, to czy taki czeski jest na poziomie polskiego na przykład? No bo Polska język, trudna język, to wiadomo, prawda? Dzisiaj w ogóle będzie, no to się domyślacie, chyba taka luźniejsza audycja. Mam parę tematów gdzieś tam w zanadrzu, ale no właściwie to nie za bardzo miałem czas i też trochę nie za bardzo chęci, żeby się dobrze przygotować z czegoś konkretnego, więc liczę trochę na was, na to, że wyjdą jakieś ciekawe pogaduchy, że posiedzimy sobie, no tak, na luźno-gadkową modłę kolejny raz i jakoś uda nam się tutaj coś sklecić ciekawego. No, zawsze łatwiej się prowadzi tym nadającym, którzy nadają w zespole dwuosobowym na przykład, nie? W teamie. W duecie, powinienem powiedzieć. No bo wtedy jest jakoś tak... No, audycja sama się fajnie wtedy rozwija, a ja jestem samo jeden, jak ten palec w dupie i no i trochę mam ciężej. Z tematów, które sobie gdzieś tam wynotowałem, to sporo jest jeszcze takich znowu, które sprowadzą się do tego, że będę marudził, no. Będę marudził na tą Polskę, która mnie denerwuje po prostu na każdym kroku, mentalność ludzi tutaj. Nawet jak jakiś polski film włączę, to wyłączam po 10 minutach, bo po prostu denerwuje mnie. Denerwuje mnie wszystko, co polskie. Nie wiem, jakimś polonofobem się staje normalnie. No ale są też takie luźniejsze, ciekawsze tematy. Wiecie na przykład, że sztuczna inteligencja, AI, no znamy wszyscy te przeróbki, że zostaje zastąpiona twarz bohatera filmu twarzą innego aktora i nagle widzimy, powiedzmy, Sylwestra Stallone samego w domu, albo Terminatora, który wygląda, no, którego gra właśnie Sylwester Stallone, takie jakieś przeróbki, nie? No, deepfake to się fachowo nazywa chyba. No a teraz się okazuje, że przy pomocy podobnych mechanizmów z udziałem właśnie sztucznej inteligencji można przerabiać filmy, stare powiedzmy filmy, bierzemy jakiś stary film typu Jason i Wyprawa po Złote Runo, gdzie są jeszcze takie trochę tandetne, mało zaawansowane efekty specjalne, no z dzisiejszego punktu widzenia archaiczne, i przerabiamy go na 60 klatek na sekundę, wskutek czego ten film się staje mega płynny i wygląda tak nowocześnie i fajniej. No niesamowicie to działa. Powiem wam, że jestem zaskoczony bardzo jakością tych przeróbek. Świetnie to działa i to robią właściwie amatorzy, no tak samo jak te deepfake'i, więc spodziewam się, że zobaczymy różne, już niebawem będą odświeżone różne stare, klasyczne produkcje, przerobione właśnie na 60 klatek na sekundę. Świetnie się to ogląda, tym bardziej, że no, w takich filmach jak na przykład ten Jason i Wyprawa po Złote Runo, czy Jason i Argonauci, nie pamiętam dokładnie tytułu, no to tam, jak wychodzą z ziemi szkielety, tam, które atakują naszych herosów, trupy wychodzą, to one się poruszają właściwie tak bardzo skokowo. To znaczy, te szkieletory to są chyba w 12 nawet klatkach na sekundę. No i a tu nagle widzimy, że się ruszają w 60, nie? Sztuczna inteligencja potrafi uśrednić po prostu brakujące klatki i sprawić, że film będzie mega płynny. No, fenomenalnie to wygląda. Spróbujcie sobie znaleźć na YouTubie przykłady takich właśnie filmów, to znaczy, no, to są pojedyncze sceny przerobione właśnie w taki sposób. No ale fajnie by było sobie zobaczyć na przykład klasyczne stare Gwiezdne Wojny, takie właśnie super płynne, albo inne jakieś fajne dzieła. No, może się zaczną ukazywać właśnie komercyjne już przeróbki całe filmy, nie? To by było fajnie. Z tego co pamiętam, to Władca Pierścieni był jednym, czy Hobbit, to były jedne z pierwszych takich filmów, które się pojawiły w ogóle w 60 klatkach na sekundę, nie? Na początku to ludzie różnie reagowali, no bo to tak dziwnie wyglądało, nie? Tak jakbyśmy oglądali jakiś teatr telewizji, czy reportaż, to tak dziwnie, nie, brakowało jakby tej filmowości. Musieliśmy się chyba przyzwyczaić do takich filmów w 60 klatkach na sekundę. No a dzisiaj to chyba jest już coś normalnego, prawda, że się wypuszcza takie wersje. Czy to Avengersi, czy jakieś tam inne filmy, to można sobie kupić na jakimś Blu-rayu, czy... Już nie jestem na bieżąco z tymi technologiami. No ale fajna sprawa. Ale zastanawiam się, czy można by użyć podobnych nieco metod do uśredniania czegoś innego. No bo na razie ta sztuczna inteligencja bardzo często pomaga nam... coś dla nas robi w branży rozrywkowej, że tak powiem, nie? I no tak służy rozrywce ta sztuczna inteligencja, a może są jakieś bardziej ambitne przychodzą wam do głowy zastosowania, co można by dorobić? Powiedzmy, że brakuje nam informacji, znamy, powiedzmy, czy może by się dało jakoś przyszłość przepowiadać za pomocą podobnych metod z udziałem właśnie AI. Gumball się tu chwali, że gra w grę tekstową. Luknąłem na to, to się nazywa AI Dungeon, tak? Taka gra tekstowa właściwie. No, ciekawe. Szkoda, że to jest po angielsku, że nie ma po polsku, bo... mój angielski jest niestety słaby i... wolałbym, żeby po polsku było. Właściwie to wśród was jest chyba sporo osób takich, u których angielski jest naprawdę świetny albo i perfekcyjny, nie? Mieszkacie za granicą gdzieś od wielu, wielu lat. Może właśnie dzisiaj ktoś zadzwoni i opowie mu, jak wam się żyje w łuczy kije na obczyźnie. Szczególnie bym chętnie posłuchał o tym, jak się urządzaliście. Czy jechaliście do kogoś, czy sami wyruszyliście w świat? Na pewno łatwiej z kimś wyjechać, prawda? Ja jak wyjeżdżałem, to też z kolegami i to jest wtedy dużo łatwiej. No i tam do koleżanek. No, już opowiadałem, to nie będę się powtarzał. O swoim wyjeździe już opowiadałem, ale chętnie bym posłuchał o waszych wyjazdach właśnie. Jak to było, szczególnie właśnie te pierwsze chwile, nie? Jak się urządzaliście, jak zaczynaliście. Może ktoś zadzwoni, może ktoś się ośmieli i coś nam tutaj opowie. Może niektórzy się wstydzą, bo się boją, że zapytam o ten angielski i wyjdzie na przykład, że mieszkają 10 lat za granicą i w ogóle nie znają angielskiego. Ale nie będę wypytywał, jak poza tym zawsze możecie powiedzieć, a co pana to gówno interesuje, panie krawiec. No właśnie. Najchętniej bym wyjechał do jakiegoś kraju, gdzie właśnie szanuje się wolność wyboru obywatela i własność, wolność, gdzie rząd... to nie jest jakaś specjalna kasta, której nie obowiązują prawa dla pospólstwa, gdzie rządzący są honorowi i są takie kraje, nie? Że polityk popełni jakiś nawet mały błąd, zaliczy jakąś wtopę i sam się podaje do dymisji. W ogóle gdzie jest inna mentalność, nie wiem, gdzie propagandy się nie sieje i populizmu tak, na taką skalę, gdzie nie rządzi kler. No, jak macie jakieś propozycje, Czechy mi się cały czas wydają fajnym takim miejscem. Czesi w ogóle są sympatyczni. Tak, jak byłem w Czechach, to bardzo dobre wrażenie robili. Tacy spokojni, wyluzowani, zdystansowani, takie uśmiechnięte twarze. No fajnie. Tutaj to tak smutek na gębie, nie? Zawsze zestresowani ludzie. No to tylko Szwajcaria. Może się do Danusi kiedyś uśmiechnę, może znajdą jakąś taką szopę z Miloszem dla mnie i w jakiejś tam szopie będę im kosił trawę. Z Kubą kiedyś tak mieliśmy, że będę Kubie tam strzykł trawniki czy coś do USA. Do USA, to nie wiem, czy w sumie chciałbym. Teraz jakiś zamachowiec wjechał, chciał w Kapitol samochodem wjechać tam w ogóle, zatrzymały go jakieś słupki ograniczające, wyleciał z nożem, zaatakował. Co tam się dzieje w tych Stanach? U nas to ludzie właściwie spokojni są tu w Polsce. Nie ma tak za bardzo przypadków, gdzie tam idą w ruch noże, gdzie się z policjantami jakoś leją. Jest strach przed mundurem jeszcze trochę, nie? Zenon pisze, krawiec, potrzebujesz kraju, w którym jest tanio i jest dobry net. Nieironicznie polecam Rumunię. No to może nie być głupie właśnie, tym bardziej, że to jest przesyt trochę, no domyślam się, że Rumunia jest trochę mniej taka może cywilizacyjnie jakoś tam rozwinięta niż taka Polska. Ale to może być właśnie fajne, nie? Takie życie w kraju, w którym nie ma takiego jeszcze pędu, takiego wyścigu szczurów, takiego jakiegoś zachłyśnięcia się, nie wiem, dobrami materialnymi, takiego konsumpcjonizmu, wiecie. Tylko ludzie jakoś tak spokojnie żyją, bardziej po Bożemu. Jan pisze, w Czechach jak się uśmiechnąłem do policji, to mi odmachali, a jak się uśmiechnąłem w Polsce, to mnie przetrzepali w nagrodę. Tak, bo to podejrzane było, słuchaj. W Polsce kiedyś mi się zdarzyło na... Jakaś była impreza i tak się uśmiechnąłem do jakiegoś człowieka, który tam był, bo tak coś tam opowiadał, no to wiecie, no tak się uśmiechnąłem, a on zaczął się mnie wypytywać, czy ty jesteś pedał? Ale czemu się uśmiechasz, kurwa? Ale o co ci chodzi, że się uśmiechasz? Ja musiałem mu wytłumaczyć, że nie jestem pedał i tak o się uśmiechnąłem i że to nic za tym nie stoi. I tak, ale bardzo zdziwiony był. I to takie, no u nas jest to dziwnie traktowane, jak się tak uśmiechasz do kogoś, nie? To ktoś myśli od razu, co on chce ode mnie, kurwa. Może chce mnie wyruchać, kurwa, albo chce mnie oszukać, albo kurwa... Co się śmiesz, zęby cię spędzą, kufa? Jeb!
1: No niestety.
0: No, na pewno jakbym gdzieś wyjeżdżał, to musiałby być to taki kraj, w którym mógłbym sobie pozwolić na... musiałoby być tanio, żebym przeżył przez jakiś czas, dopóki nie znajdę sobie, nie urządzę się, nie rozpędzę się. Chciałbym pracować sobie w domu dalej jako wolny strzelec i robić jakieś projekciki. Tak myślę właśnie, albo... Czy Holandia jest droga, na przykład, czy Czechy są drogie, na przykład. W ogóle tak gadam o tym wyjeździe, ale to nie tak zaraz ten ambaras, na pewno, bo to się, na pewno już nie popełnię tego błędu, jaki popełniłem jadąc do Irlandii, znając słabo język. Był taki czas, że szwendałem się tam po ulicach, chodziłem po różnych firmach i szukałem po prostu pracy, nie? Bo straciłem tą, która była. Nie byłem już potrzebny po prostu. No i... To był taki czas, że koledzy się też rozjechali. No i ja w rezultacie potem wróciłem do kraju, do kraju dziadów, do Polski, ale no kto wie, czy bym w ogóle znalazł nową pracę. Powiem wam, że Irlandia wydała się w ogóle taka mało rozwinięta jakoś technologicznie. Znaczy, z jednej strony były naprawdę fajne miejsca, na przykład takie jedno, w którym były same firmy robiące animacje, do kreskówki. Wszedłem do jednej z takich firm i zauważyłem, że oni robili atomówki, wyobraźcie sobie, dla Cartoon Network. Zrobili Takie chyba nowsze odcinki, takie już bardziej komputerowe, flashowe takie jakby, ale wszedłem i oni tam normalnie robili animacje dla Cartoon Network. I takich firm tam było wiele w jednym miejscu, taki hub animatorski, coś w tym stylu. Próbowałem się tam dostać, no niestety mi się nie udało. Wtedy jeszcze byłem trochę za słaby. No tam pracowali ludzie brani z pewnej takiej szkoły, gdzie uczyli animacji, no to mieli sporą przewagę, ja byłem samoukiem, nie? No i też nie miałem takiego dobrego portfolio, znaczy myślę, że dałbym radę, tylko że no nie udało się jakoś super zabłysnąć. No i być może to, że mnie nie przyjęli, to by wynikało właśnie z tych problemów z językiem, nie? No bo tak wczujcie się trochę w sytuację, typów. Przychodzi ktoś, kto tam coś duka po angielsku, czegoś tam nie zrozumiał już, się dopytuje. No widać, że ten angielski bardzo u niego kuleje. Jest gdzieś tam z kraju, co się Polska nazywa. Ja wtedy no przyszedłem tam ubrany w skórę, w glany, długie włosy, nie? No to tak też mogły być jakieś obawy. Czy to jest jakiś zakapior, czy coś w tym stylu. No i jak się to wszystko zbierze do kupy, no to tak się zastanawiali pewnie, lepiej nie ryzykować, nie? Lepiej tu kogoś stąd wziąć. No więc nie jest tak łatwo. W ogóle okazało się, że takich agencji reklamowych, czy interaktywnych, gdzie się robi stronki, czy jakieś projekty, tam jest strasznie mało w tej Irlandii. To było wiele lat temu, więc teraz może to się zmieniło, ale Irlandia w ogóle taka dosyć... To takie dosyć takie miejsce, jakby to powiedzieć, takie... No, nie ma dużo reklam, ludzie żyją trochę spokojniej, mniej sklepów, no tak jakoś wszystkiego mniej, mniej tego, co byśmy nazwali, nie wiem, jakimś tam rozwojem gospodarczym, cywilizacyjnym. Dużo takich miejsc pozbawionych tego. Cześć Etamie, cześć.
2: No nie spodziewałem się, że tak szybko odbierzesz i zakrztusiłem się papryką. No, co chciałem powiedzieć. Ja to akurat nie należę do tych, co za dużo jeździli. Już kiedyś się chyba chwaliłem, że byłem dwa razy w Pasewal, raz lub dwa w Berlinie i raz na słupku granicznym w Czechach, no i raz na Bolchromie. Także ten. Natomiast tak obrazek sugeruje, że to by się przydała jakaś niewielka wysepka taka. No, bo mnie martwi jedno, że wyjazd to od razu wiążesz z bieganiem i szukaniem pracy. Jest strasznie dołujące, bo to nie będzie się wiele różniło z założenia do tego, co jest w Polsce, nie? Ja bym tutaj widział bardziej tak, że szukasz sobie taniego kraju, naprawdę taniego kraju, i robisz to, co robisz, to znaczy wpłaty na nocne radio tam ci starczają na dwa razy więcej niż w Polsce, nie?
0: No właśnie, to jest dobra myśl. W sumie może by się nawet udało z takiego radyjka wyżyć. W jakimś kraju, gdzie powiedzmy... Tylko no to już przydałyby się jakieś konkrety, takie informacje konkretne, ile potrzeba pieniędzy, żeby przeżyć powiedzmy miesiąc, opłacić mieszkanie, kupić sobie jedzenie w takiej Rumunii. Może ktoś znajdzie takie informacje teraz, może komuś się uda szybko gdzieś tam zerknąć do neta.
2: Znaczy to akurat zły kierunek, bo Rumunia i Bułgaria wyprzedziły nas pod kątem siły nabywczej pieniądza. To znaczy nie chodzi o płace, ale chodzi o to, ile można za to kupić, tak? My jesteśmy w tej chwili na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, także to nie za dobry kierunek. Ja raczej bym patrzył gdzieś na Daleki Wschód, czyli jakaś taka ekstremalna wersja, na przykład Tajlandia, ekstremalna wersja Tajlandii, czyli Filipiny, i ekstremalna wersja Filipin, czyli Wietnam. Ewentualnie Kambodża to jeszcze ekstremalna wersja Wietnamu. Tam sobie możesz pożyć. Ewentualnie jeszcze Indie zostają, ale tylko prowincja. Bo w dużych miastach, Indiach, czy Chinach, czy Pakistanie zarabia się już 3-4 razy więcej niż średnia krajowa w Polsce. To nas się tylko okłamuje, że tam są jakieś biedne państwa czwartego świata, czy coś takiego. Podobnie zresztą w Afryce. Gdzieś kiedyś znalazłem rozpiskę, to tam chyba zostały jakieś Etiopie i Sahara Zachodnia poniżej naszego poziomu. Zresztą Sahara Zachodnia to jest takie idealne państwo, które właściwie istnieje tylko na mapie. Ona ma oczywiście fizyczne granice, natomiast tam właśnie jest taka wolność, że za bardzo się rząd nie wtrynia, no bo tam jest kilka miast i reszta to pustynia, nie? No ale mówię, wyspa jakaś, wyspa. Ja na przykład kiedyś szukałem bardzo zaciekle jakiegoś fajnego miejsca mikropaństwa. Najpierw się ograniczyłem do mikropaństw takich, które są na jakiejś liście, czyli tam, gdzie Watykan jest najmniejszy, a więc jakieś San Marina, jakieś Monaka, Liechtensteiny, Gibraltary, a potem zacząłem szukać jeszcze mniejszych państw. Okazało się, że są i nawet uznawane jak najbardziej, tylko one są najczęściej pod koroną brytyjską, ewentualnie tak jak Reunion pod zarządem Francji. No i znalazłem takie fajne dwa państewka, Pitcairn i Hutt River. Niestety Hutt River tutaj się już kto z Australii u nas występuje? Zapomniałem, kurczę, teraz nie chcę, plamę daję. No, wiecie, kto z Australii nadaje. W każdym razie...
0: Jacek z Australii.
2: Jacek, no właśnie, mi się Kuba skojarzył. No to tam już to powiedział, że to się rozsypało. Już rzeczywiście sprawdzałem, że Hutt River się rozsypało. No ale Pitcairn na przykład istnieje jak najbardziej. To jest wysepka dosyć taka nie za duża, nie za mała. Akurat sam raz i szukają tam obywateli, bo jest to taka niezależność brytyjska. Pod Elżbieta II jest tam trzecia, nie wiem jak to, która to jest aktualnie, jest namiestnikiem jak gdyby. Natomiast oni żyją jako takie osobne państewko. No i to tam jest 30 par osób. Jak najbardziej można się znaleźć. Jeśli fachowo na przykład nie mają, może nie mają grafika, tak, bo mają stronę i popatrzeć po prostu, kogo im tam potrzeba, nie?
0: Sprawdzam właśnie tutaj, jakie są ceny, jaki jest koszt życia w Rumunii. No i wynajęcie apartamentu, jedna sypialnia poza centrum, 1000 zł, a apartament z jedną sypialnią w centrum miasta 1400. No to dokładnie tyle, ile tu płacę w Środzie Śląskiej. Wydaje mi się, że mogą być podobne ceny. Benzyna 1 litr 5,5 złotego. A po ile jest teraz benzyna w Polsce? Może ktoś napisze. Napiszcie, to porównamy sobie. Jedna minuta rozmowy prepaid 0,26 złotego. I internet 60 megabitów lub więcej, nieograniczony limit danych, kabel ADSL 36 zł. No ja płacę 50. No to takie mniej więcej zbliżone, trochę taniej. Jedna para jeansów, Levisów 501 lub podobne 230 zł. No ale to takie Levisy to zawsze
2: nie,
0: drogie.
2: Nie, ciuchy to z second handu kupować. Po co kupować jakieś Levisy, czy jakieś tam taktyka? A to... No nie wiem, zaskoczyłeś mnie teraz z tą marką.
0: Ale to nawet drożej mogło, bo tu widzę, prąd jest drogi. No u nas też niedługo bardzo mocno pójdzie w górę. Opłaty, prąd, ogrzewanie, woda, śmieci na mieszkanie 85 metrów kwadratowych. No to spore mieszkanie, nie 85 metrów. 440 zł. Czyli gdzieś jak poza centrum sobie wynajmiemy, to 1400, 1500 z internetem, nawet ze wszystkimi opłatami. Czyli tak porównywalnie z Polską w sumie, ale myślę, że jedzenie może być. Nie widzę tutaj ceny jedzenia za bardzo, po ile jest jedzenie w Rumunii.
2: Wejdź na Lidl.ru, jak jest rumuńska ta, kurde, domena, zapomniałem, to jest ruska, kurczę, RM chyba jest, ale nie jestem pewien, Romanian, i tam na pewno znajdziesz gazetki z tymi cenami aktualnymi, nie?
0: No, Dobrodziej pisze, Rumunia bardzo się rozwinęła ostatnio, niedoceniany kraj. No, zabawnie byłoby, jakbym na Ukrainę wyjechał na przykład, nie? Niby tu do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, a ja bym pojechał do Ukrainy. Ciekawe, jakby potraktowali Polaka nasi bracia Ukraińcy, czy okazaliby się sympatyczni, gościnni, czy raczej byłaby taka niechęć trochę.
2: No, trudno powiedzieć, bo w sumie mamy zaszłości historyczne, to znaczy nie myślę tutaj o Wołyniu i o tym, bo wcześniej to, że my żeśmy byli nie w porządku w stosunku do Ukraińców, którzy nam pomagali w paru wojnach i był ustalony żołd i po wygranej wojnie nie został zapłacony, także te parę set lat wstecz to jednak my żeśmy pierwsi podobno byli, podobno, bo ja to tylko z wykładów znam. Także podobno to my żeśmy po pierwsi tam podpadli. Natomiast no, jakichś tam mordów nie było z kolei ze strony Polaków. Nie?
0: No tylko też pytanie, czy to jest bezpieczne miejsce do życia ta Ukraina. Teraz ponoć Rosja się szykuje tam na Ukrainę.
2: 12 dywizji stoi pancernych, także to tutaj ta wojna będzie na pewno. To już wiadomo, że będzie wojna.
0: No to jechać do kraju, gdzie się wojna szykuje, to nie wiem, czy to dobry pomysł.
2: No, znaczy ja gdybym się gdzieś wybierał, to powiem tak, no wiadomo, że to trzeba znać język, tak, no, do Niemców nie pojadę, bo ich nienawidzę, z kolei gdzieś do Anglii czy coś, no to za słabo znam angielski, Norwegia, tak, czy w ogóle generalnie skandynawskie kraje, no to tam się można położyć na ulicy i się tobą zaopiekują, dostaniesz socjal i wszystko, nie? Także to dobre, że tak powiem, rozwiązanie, ale z kolei języki nordyckie są takie trochę no, germańsko niezrozumiałe jeszcze bardziej niż niemiecki. No, dla mnie na przykład zostają do wyboru właściwie no, czeski i troszeczkę tam dałbym radę. Słowacki jest trochę miększy od czeskiego, ukraiński, no po rosyjsku się porozumiemy, na Białorusi tak samo. No ale Rosja, no matuszka Rosja, to jednak jest państwo, gdzie można za Ural na przykład gdzieś pojechać, jakiś pipitówek całkowicie gdzieś tam na Syberii sobie znaleźć, jakiś pipitówek, taką wersję przystanku Alaska, no po prostu, czyli Sicily, takiego miasteczka gdzieś daleko i sobie pomieszkiwać. No, ci, którzy znają, którzy się uczyli tak jak ja rosyjskiego, myślę, że pół roku, maksymalnie rok spokojnie można sobie przypomnieć. Bardziej powiem, będzie problem z czytaniem, bo cyrylica jednak zapomina się. To wiem po sobie, bo ja używam już od kilku lat poczty rosyjskiej i mimo to muszę bardzo literować, żeby przeczytać i zrozumieć. Nie?
0: Szkoda, że nie ma nas więcej. I że nie ma wśród nas, powiedzmy, znaczy więcej, przydałby się może jakiś ekscentryczny milioner, który postanowił wybudować własne miasteczko. Ciekawe, jaki byłby koszt wybudowania takiego małego miasteczka, osady jakiejś takiej, no gdzie byśmy sobie wszyscy wspólnie mieszkali, zajmowali się tam swoimi sprawami, odcięli się trochę może od cywilizacji. Ja tak mam, że po prostu nie wiem, czy gdziekolwiek bym się teraz dobrze czuł, bo ogólnie jest takie jakby zniechęcenie do świata, do rzeczywistości, do cywilizacji. I tak wszędzie się pewnie teraz wyprawia, nie? I może nigdzie nie znalazłbym spokoju i normalnego życia już teraz i rozwiązaniem mogłoby być, nie wiem, zamieszkanie na jakiejś barce albo wyprowadzić się, rzucić to wszystko, wyprowadzić się w Bieszczady, albo właśnie tak jak mówisz, jakaś wyspa, wysepkę byśmy sobie kupili. Czy szybko mogłoby się okazać, że wcale nam się nie żyje tak fajnie, bo mamy bardzo wiele problemów przed sobą. Jak, nie wiem, z głupim doprowadzeniem prądu, wody, internetu, bez tego wszystkiego żyć, no to tak jak dziku żyjesz trochę, nie? Co, w jakiejś chatce drewnianej, w której marzniesz no,
2: tak, to trzeba
0: w zimie.
2: Się, że tak powiem, wcześniej przygotować na te niedogodności. Ostatnio sondowałem, bo czasami sobie takie zadaję pytanie, co bym zrobił, gdybym dziś był bardzo młodym człowiekiem, tak? To na przykład zamieszkałbym w garażu. Garaż murowany, taki porządny, kosztuje 15 tysięcy w Szczecinie, na terenach kolejowych na przykład. I taki garaż mamy Free Energy, bo z sąsiedniej latarni sobie pociągniesz prąd pod płytami, które prowadzą chodnikowymi. Także jest free energy. No i teraz co? Dogrzać to od środka jakoś? Trochę? No jeżeli byś chciał prąd mieć własny, to panele gdzieś inwestycja 5000 zł na dachu, panele takie 24-woltowe czy 12-woltowe dające, powiedzmy, no za 5000 to będziesz miał ile tych watów? Za 2 kW pewnie się uda za tyle kupić. Także spokojnie wystarczy, nie? A jak będzie za chłodno, to jeszcze można do środka przyczepę kupić kempingową, taką mniejszą, która się zmieści i mieszkać sobie. No. Jeżeli ktoś lubi, jest piwniczakiem, lubi małe pomieszczenie, nie ma klaustrofobii, to no bo jest też takie coś, że niektórzy mają odwrotność, że nie lubią za dużych pomieszczeń, a mam akurat to, że wolę mniejsze, to spokojnie można sobie żyć. Mówiłeś na barce, na jakimś jachcie, albo na kutrze rybackim. Kutry rybackie po 7-8 tysięcy można odkupić, jeżeli jakiś stary rybak już się tym nie zajmuje, także też można sobie to zrobić. No tylko tutaj będzie przystań, nie? Ale ja ostatnio z kimś dyskutowałem, nie pamiętam już z kim prywatnie, że przecież wysepek na przykład na taki Zalew Szczeciński sobie popatrz na Google Earth, ile tam jest takich wysepek dzikich, gdzie tam w ogóle nic nie ma, tam tylko ptaki latają, nie? No przecież nie trzeba nigdzie tego, tylko się w te szuwary tam zapuścić, żeby strażnicy morscy nie widzieli tego, nie? No rośnie zwykle kilkadziesiąt metrów takich wysokich, takich tych, jak to się nazywają, te takie pałeczki, co z wody wyrastają.
0: Bazie, dobra, no. Tam muszę ci przerwać, bo właściwie to wiesz, to mógłbyś... Jak tobie się nie przerwie, to tak przez 2 godziny możesz gadać, a tutaj Zenon dołączył. Cześć Zenon.
3: Szczęść Boże, tutaj jak już mamy ten takie potoki mądrości ogólnej, to ja najpierw chciałbym 2 sprawy do etama, a później tak w temacie.
2: Co na rozrabiałem, no, dobra.
3: Co na rozrabiałeś? No klasycznie, pierdolisz głupoty, nie? Powiedz mi, Etam, bo nie wiem, co jest śmieszniejsze, nie? Powiedziałeś ostatnio w audycji u Krawca, że no telefon Oppo to ma tutaj już teraz swoją chińską podróbkę i nazywa się Reno, tak?
2: Reno tak. 5 jakoś tak ostatnio, jakiś, ja już ci nawet nie powiem, bo tego jest tak dużo.
3: Dobra, Etam, wiesz co? A wiesz, to jest tak, jakby powiedzieć, że te telefony Xiaomi mają podróbki i te podróbki się nazywają Redmi. To jest po prostu marka firmy Oppo i tyle. A to, że oni ścięli sobie nazwę Oppo Reno, już nie ma, tylko jest Reno, to tak samo jak nie ma już Xiaomi Redmi, tylko jest Redmi. I tyle. Wszystko. Więc tutaj walnąłeś dosyć takie poważne twierdzenie bez pokrycia rzeczywistości. No.
2: Ja kiedyś rozmawiałem z firmą World Optics, się nazywa, w Chinach, z Chińczykami, z handlowcem, i on mi tłumaczył, to już było bardzo dawno temu, bo ja się lornetkami nie zajmuję z 10 lat. On mi tłumaczył wtedy na tamten czas, że ich World Optics produkuje dla wszystkich firm na świecie, wyjątkiem jest Zagorsk rosyjski, który robi swoje, Rosjanie. I oni robią w ten sposób, że mają kolimatory laserowe.
3: Ale ty już opowiadałeś milion razy, człowieku, gadamy o telefonach, nie? Trzymaj się jakoś tego, bo zaraz będziemy gadać o kruskach, które są robione pod Poznaniem.
2: W tej chwili

0: że na przykład te telefony mają procesory z jednej fabryki praktycznie, bo mają dwóch, może bo mają albo Mediatekę, albo Snapdragona. Ale jak przy tym jesteśmy, to jeszcze większą pierdołę powiedziałeś, ustalmy, finalnie konkluzja tego stwierdzenia, co powiedziałeś, bredzisz głupoty, tak? Oppo i Reno to nie są osobne rzeczy, to jest jedna marka, tak naprawdę, jedna firma, więc pieprznąłeś fake newsa. Dobra, teraz idziemy do drugiej sprawy, która jest po prostu niesamowita. Tak, i teraz powiedz, zrób coś nowego, powiedz tak, gadam głupoty, no, mów tam.
1: No ale o czym?
0: No o tym telefonie Oppo i Reno. No powiedz tak, gadam głupoty, przyznaj się.
1: A co to dokładnie? Dokładnie. No ja ci powiedziałem to,
0: nie, że... Nie, powiedz, bo gadasz głupoty, ja ci to wygadałem.
1: Jeśli jest tak, jak mówisz, no to... No to
0: tak jest, jak mówię, tak jest, jak mówię. Z całą pewnością. No.
1: Dokładnie tego nie sprawdziłem, że źle po prostu to zrozumiałem, co widziałem. No.
0: Dobra, czyli gadasz głupoty. Okej, okay, no już dobra, nie będę ciągnął. Jedziemy dalej.
1: Zbliżę się temu dokładnie, szczerze mówiąc,
0: gadasz głupoty, nie przejmuj się. Szkoda twojego czasu, za dużo nagłówków do przeczytania. Słuchaj, ale to, co mnie już całkiem rozwaliło, to było chyba nawet przedtem. Jak powiedziałeś, że Chińczycy robią iPhony nawet przed premierą i na podstawie koncept artów. Tylko, że one mają Androida w środku.
1: Wizualizacji, no nie koncept artów, tylko na podstawie wizualizacji.
0: Powiedz mi, słuchaj.
1: Ale nie iPhony z iOS-em, tylko z tym, żeby nie było, z Androidem. No, tak. Z nakładką.
0: Tak, to jest jeszcze zabawniejsze. Nakładką,
1: no,
0: tak?
1: No robią, no zobacz sobie dawne marki Bifon na przykład.
0: Ale ty masz Bifon, taką prostą 1 do 1. świadomość, że iPhony są na kompletnie innych procesorach. To nie są procesory, to nie są te Kiriny, to nie są Snapdragony, to nie są te procesory, które normalnie latają na Androidach. To jest raz, ale to już drugorzędna sprawa. Najbardziej istotną sprawą jest to, że za iPhone'owość iPhone'a odpowiada iOS, więc...
2: Ja bym proponował zostawić ten temat telefonów, bo on jest taki, no myślę, niekoniecznie ciekawy tutaj,
1: no,
2: dla
1: no,
2: ludzi.
1: Dobra, to się kończy, bo tutaj akurat jest małe nieporozumienie. Nie, no ja oczywiście tutaj ci przyznaję od razu rację, bo oczywiście, że tak nie jest, natomiast produkcje podróbek iPhone'ów, które dopiero mają wchodzić na rynek, nie wiem, jak ja już przestałem liczyć, bo tam tych wersji jest teraz jakieś 12, 15, już nawet nie wiem. Nie jestem z tym kompletnie na bieżąco, bo mnie marka iPod w ogóle w tej chwili nie interesuje. Natomiast one są oczywiście telefony z mediatekami, tylko jedyne, co mają iPhone'owego, to, że mają wygląd zewnętrzny i wygląd wewnętrzny systemu. Czyli na przykład jak klikniemy na... Nie wiem, jak to się
0: dobra,
1: nazywa.
0: Dobra, okej, okay, słuchaj, spoko, luz, fajnie, nie? Fajnie. W Biedronce są marcepany, świetne, z Magnetika, uwielbiam. Magnetik to też jest marka własna, żeby było biedronkowy i tak dalej. Pewnie, być może nawet znasz. Marcepan, stricte taki normalny, marcepanowy, jest poetycki, nie? Po prostu ładnie zapakowany, wygląda jak te takie drogie, nazwijmy to, z Lidla czy z Linta i w ogóle. No jest świetne. Ale zauważyłem taki ciekawy fenomen, że te marcepany są pierwsze wybierane, a później przez długi czas zostają marcepany, które czasami są nawet tańsze, ale jakieś smakowe, nie? Więc i składzie, jak poczytasz, to de facto nie jest marcepan, tylko obudowa jest marcepańska i takie didaskalia, ale praktyka jest taka, że to już jest coś innego, więc to jest takie porównywanie tych rzeczy. Nieuprawnione jest nazywanie tych marcepanów dziwnych smakowych marcepanem, tak samo jak nieuprawnione jest nazywanie tych iPhone'ów, w cudzysłowie iPhone'ami, ale Adrem, idźmy do tej migracji. Kramiec, ja ci nieironicznie polecam tą Rumunię. Oczywiście myślę, że tutaj skazane by były jakieś lewojazdy czy coś takiego, bo miałbyś ciężko nie znać języka żadnego. Na początku gdzieś na wsi się tam ogarnąć, nie? Gdzieś trzeba kupić to jedzenie i tak dalej. Może pieniądze i byś miał, no ale gdzie to jakaś baba rumuńska by tam cię na wsi obsłużyła? W jakimś mieście byłoby ciutek drożej, a i owszem, ale no już są supermarkety, obsłużysz się sam i spoko. Tak jak mówiłem, pisałem na czacie, jest tam tanio i jest dobra infrastruktura informatyczna, więc mógłbyś sobie siedzieć i świadczyć usługi, a żeby było zabawniej, podatki są jeszcze niższe niż w Polsce. Więc nie wiem, brałeś to pod uwagę? Rozmyślałeś, taki kraj nieoczywisty, nie? Taki nieoczywisty kraj daje ci też taką możliwość, że możesz, tak jak pisałem, też kręcić vloga na przykład.
2: No kurde, chętnie bym wyjechał gdzieś, gdzie na przykład marihuana jest legalna, tak powiem szczerze, bo no jak już

0: zmieniać kraj, no to może na taki, gdzie można sobie właśnie zapalić legalnie. To by było miłe, więc tak bardziej może Czechy, tylko a orientujesz się, jaki jest koszt życia w Czechach na przykład?
1: Większy niż w Polsce. Tam jest, no, Czechy to jest taka Polska, zakładając, że będzie dobrze za jakiś czas, nie?
0: Taka no. Polska plus, tak? No, wyższe mają jakoś wyższe PKB, jest ich mniej ogólnie. Z tego, co
1: tam piwo jest tańsze, jeżeli cię to interesuje, to z tym kanabisem, to tak, mam rodzinę w Czechach i to nie jest takie, wiesz, hop-siup i oczywiste, że tam jest tak niby, możesz się normalnie iść i kupić w coffee shopie, to tak nie wygląda.
0: Wygląda? No to jak jest legalne, to chyba można kupić sobie w coffee shopie.
1: Nie wiem, czy w coffee shopie możesz kupić.
0: Ja byłem w Czechach i znaleźliśmy taką knajpkę, gdzie sobie właśnie kupiliśmy jakieś ciasteczka z kanabisem.
1: Jest de facto, jak to się mówi, jakby to powiedzieć, nie jest dekryminalizowane, tylko de facto się prawa nie stosuje. Jak komuś nadepniesz, to może zastosować, nie, to prawo. W Rumunii, z tego co pamiętam, a to jest temat sprzed, no już nie bierzcie mnie, z tego co pamiętam, to jest sprzed, o Jezus, już prawie dekady, no to jest podobnie, też de facto się to tam zlewa, oni mają większe zmartwienia niż ganianie za kimś, że ktoś zioło pali, nie?
0: No tam widziałem, gdzieś były takie nagrania, gdzie ludzie opowiadali o tym, jak zostali przyłapani, bo tam nie wolno po prostu chodzić sobie z tym gdzieś, nie? Za bardzo. I no. Są wyznaczone miejsca. No i w sumie fajnie. I to jest dobre rozwiązanie, jak są takie wyznaczone miejsca, bo w Polsce, gdyby legalizowali, też byłbym za tym, żeby były konkretne, wyznaczone knajpki, żeby nie wolno było sobie z tym gdzieś łazić i jarać sobie, wiesz, gdzie popadnie. Może to wcale nie byłoby wskazane właśnie. I dobrze, jak to jest w ten sposób jakoś tam kontrolowane. No ale jak policjanci cię złapią, to często cię właśnie poinstruują tylko. Nie tam od razu, że kurwa gdzieś cię będą zawozić i karać czy coś, tylko ci zwrócą uwagę często. Tacy tak po prostu, no, normalni ludzie, tak? Zachowujący się normalnie.
1: Przy czym przypomina mi się rozmowa Bożeja na ten temat, który z Czechami miał troszeczkę do czynienia, naszego chyba największego globtrotera, że Czesi to tak wbrew pozorom są smutasy w gruncie rzeczy. Tak jak na przykład, wiesz, Holendrzy mają opinię ludzi otwartych i liberalnych i takich tolerancyjnych na różne narody, to jak ich poznasz bliżej, to się okazuje, że to jest banda smutnych, konserwatywnych ksenofobów. Podobnie z Czechami jest. Zresztą mój kuzyn też to potwierdza, że no, to są raczej tacy smutni ludzie. To nie jest tak, jak się to na zewnątrz projektuje, nie? Troszeczkę, no, też z Polakami też jest podobnie, nie? Wszyscy smutni na ulicy chodzą, ale jak zrobisz imprezę jakąś, to jest wesoło, nie? No. Wiesz, ludzie mają różne, jakby to powiedzieć, takie metody, modus operandi i działania. No. Nie są tacy różowi, jakby się mogło wydawać ci Czesi.
0: Może w ogóle świat się robi bardziej taki smutny globalnie. No, mówi się, że w skandynawskich krajach problemem są właśnie te relacje rodzinne, że to się bardzo rozwija ten niefajny trend, że ludzie w rodzinie nie gadają za bardzo ze sobą, żyją sobie tak, wiesz, bez jakichś więzi, że jest
1: tak
0: dużo ludzi samotnych, tak? Myślisz, że w Czechach też tak? Taki trend?
1: No to ten Szczygieł o tym pisał, że tam jest sytuacja taka, że nawet czasami rodzina nie zauważa, że babcia poszła do krematorium, nie? Bo zwyczajnie nikt jakoś się szczególnie tym nie przejmuje i nagle dostają tylko rachunek do zapłacenia i nie przejmują się, czy urnę odebrać, czy nie. No i kuzynowi też się w rzeczy samej coś takiego zdarzyło, nie? No. Od takich miłych sytuacji, jak ten, jak już opowiadałem wielokrotnie, że kuzyn dostał pierwszą wypłatę w Skodzie i ten, znaczy dostał tam ich już tych wypłat, kolega zrobił dziecko się urodziło, no to tam wszyscy mu gratulują i tak dalej, nie? A kuzyn się go pyta, ty, no to kiedy chrzcicie, nie? Tego dzieciaka. Taka cisza, nie? Wśród tych Czechów. Co robimy? No chrzcicie, nie? To żeby tam było częścią kościoła i w ogóle, nie? O czym ty mówisz, nie? No a to wy, kurwa, nie wierzycie w nic, nie? A ten koleś tak wyciągnął, to dziecko musi rodzić, wyciągnął pasek z opłaty, mu pokazał i mówi, no, w to wierzymy, nie? To był taki dla niego szok wielki kulturowy.
2: No, dwie trzecie ateistów.
1: Tak. No, plus jeszcze ten dosyć tacy nieufni do kościoła katolickiego, który przypominam, że zafundował Czechom ludobójstwo, ich zostało raptem kilkaset tysięcy, nie? I tyle. Dobra, moi drodzy, ja kończę. Etam, dzięki za ten straszny mi humor, poprawiły te twoje bzdury. I liczę na więcej bzdur. Temat dobry, tutaj mam nadzieję, że coś usłyszę i mój trop dalej pragnąłbym pociągnąć sugestie na nieoczywiste kraje do emigracji. Na razie, dzięki, cześć.
0: Cześć, dzięki, hej.
3: Ten nie.
0: No to Etamie, ciebie też rozłączę. Może ktoś inny do mnie jeszcze zadzwoni. To
2: jestem za, bo coś mi migrena zaczyna brać. Chyba za dużo gadam przez telefony. No, trzymaj się.
0: No, trzymaj się. Hej. Dzięki za telefonik. Cześć. Okej. Jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. No, koło mnie otworzyli punkt taki, gdzie można się przebadać na COVID-a. Polega to na tym, że wkładamy sobie do nosa wacik i nie trzeba go, wbrew temu, co niektórzy mówią, pchać gdzieś tam, żeby nam rozwaliło nohal, gdzieś do mózgu doszło. No to wcale nie. Tylko tak, no, delikatnie się tam robi wymazik. I potem taki wacik na patyczku wkładamy do takiej cieczy i on i się zabarwia na taki lub owaki kolor. No i może się przebadam, może jestem jedną z tych osób, które już miały COVID-a i nawet o tym nie wiedziały. Grzesiek jest na antenie. Cześć, Grzechu.
4: Halo, cześć. Tak z doskoku prosto z pracy wróciłem właśnie. Idę się ogarniać pod prysznic i tak dalej. Nie myślałeś o Białorusi, a mianowicie o mieście Grodno, które jest blisko przy granicy polskiej. Żyje tam 15 czy 20 tysięcy Polaków. Dogadasz się po polsku, jest tanio. Bardzo czyste miasto, jak wszystkie na Białorusi. Internet na Białorusi jest bardzo dobry, dopóki nie wyłączą. No ale zamieszki tam raz na 3 lata się zdarzają, więc tak ogólnie to działa internet. Zresztą to jest kraj o liczbie największej liczbie informatyków w przeliczeniu na tam 1000 mieszkańców chyba. Także Białoruś stoi dobrze w takich sprawach.
0: No nie wiem czy tak dobrze właśnie, jak konkurencja jest duża, bo może lepiej jechać do takiego kraju, gdzie jest mało komputerowców, grafików, informatyków i wtedy nie masz dużo konkurencji, nie?
4: Tak, tylko robiłbyś na polski rynek dalej, nie? Nie konkurowałbyś no tak, na białoruskim rynku, nie?
0: No właśnie, tak. A też słyszałem, że w takich miejscach przygranicznych są tanie właśnie domy do kupienia często. Ktoś mi opowiadał, jak w takim miejscu, gdzie się ludzie przesiedlali, gdzie spierdalali, tylko kto to spierdalał? Niemcy chyba spierdalali i pozostawiali jakieś domy i można tanio kupić, ale to nie wiem dokładnie, o co chodzi. A powiedz, jakie były twoje pierwsze momenty, chwile właśnie po przeprowadzce, po wyjeździe z Polski, jak się urządzałeś?
4: Wiesz co, ja miałem z górki, bo przyjechałem do siostry, chociaż u siostry byłem tak naprawdę jeden dzień, bo znalazłem pracę, zaczęliśmy szukać w tym samym dniu, kiedy przyjechałem. I na wyspie obok miasta jest taka wysepka i tam na kuchnię potrzebowali, to był grudzień, przed świętami ludzie na kuchnię. No i tam było ta praca była z tym całym accommodation, więc odpadało mi szukanie szybko mieszkania i tak dalej, więc wziąłem, pracowałem tam rok ponad i było fajnie, bo to fajna, spokojna wyspa, dużo starszych ludzi tam mieszkało i na kuchni jest zapieprz, to wam powiem. Tak się mówi nieraz, że na budowie to tam mają przerąbane, czy gdzieś nie, na kuchni jest największy zapieprz, kto pracował, to wam powie.
0: A znałeś dobrze język?
4: Jak nie, wyjeżdżałeś? Dalej dobrze nie znam się.
0: Dalej dobrze nie znasz? A nie, potrafisz no, się płynnie...
4: Porozumiewam się codziennie, tak, nie mam kłopotu, tylko się wkurzam, bo czasem chcę jakby coś mądrzejszego powiedzieć, wiesz, to przyzwyczaiłem się, że powiem coś po łebkach, po prostu nie wchodzę w skomplikowane konwersacje z przyzwyczajenia, bo mi się nie chce, kurwa, myśleć. Nie mówię tak, jakbym chciał, po prostu.
0: Taki skrępowany trochę coś czujesz, nie?
4: Wszystko z braków, że się nie siadło, nie siadłem nigdy i tak porządnie po prostu nie przeszurałem angielskiego. A ja mam tak, że ja nie wypowiem, jak nie wiem, w 100% i każde znaczenie danego słowa, to ja go nie wypowiem, chociaż wiem, co to znaczy, ale ja mam takie, że powiem, że dużo zależy od kontekstu w angielskim, tak? I to jest taki dziwny język, że masz cztery słowa w zdaniu, każde zależy od kontekstu i masz wszystkie łożyć. No, pojebany język.
0: A były takie chwile, gdzie zorientowałeś się, że kultura, sposób bycia, komunikowania się Anglików jest inna niż twoja, przywieziona z Polski, i tak czułeś się trochę może jakoś niekomfortowo, czy byłeś zaskoczony czymś?
4: Nie, raczej nie.
0: Czyli nic kurde, w ogóle
4: nie wiedziałem, że będziesz mi ten robił, przepytywał z historii migracji, bo ja idę pod prysznic zaraz, ale spoko.
0: Dobra, no to cię, nie męczę. No to cię nie męczę.
4: A to sprecyzuj pytanie, może, tak. No, jak niekomfortowo.
0: Ciężko tu bardziej sprecyzować, no dosyć konkretnie zadane pytania, czy po prostu różnice kulturowe ci się dały we znaki, jak tam się przeprowadziłeś, no.
4: Wiesz co, nawet jak spotkałem Polaków, którzy są jeden tam ze Szczecina, drugi z Gdańska, trzeci z wschodu, czwarty z zachodu, piąty z jeszcze innej części kraju, no to nawet w obrębie Polaków były różne różnice, nie? Takie słówka i różne zachowania, od głupiego picia wódki już inaczej ten głupi rytuał trochę inaczej wygląda w różnych częściach kraju i ha, ha, ha, różne były śmiechy. Tak samo pracowałem wtedy z Litwinami, Litwinkami, więc też ciekawe tam różnice, gadaliśmy o różnych rzeczach. To więc jakby to było dla wielu ludzi nowe miejsce i tak, no nie wiem, trzeba się było jakby przyzwyczaić do. No, czyli ja byłem na początku tak, co mnie zaskoczyło, to może to, że się witam z wszystkimi, kurwa, 10 razy dziennie i how are you, nie? I tak na początku przez pierwsze dwa dni nie wiedziałem, czy sobie ze mnie jaja robią, czy tak się tu, kurwa, mówi. I okazuje się, że się mówi i do dzisiaj mówię 10 razy dziennie wszystkim, kurwa, how are you. No to u nas się nie mówi, tak.
0: Tak. No tak, raczej, chociaż no też u nas się mówi, co słychać, i to jest w sumie takie how are you, co słychać, nie? Bo tak naprawdę też nas rzadko interesuje i nie oczekujemy, że ktoś nam nagle zacznie opowiadać ze szczegółami, co u niego słychać, tylko to jest takie, wiesz, takie pozdrowienie trochę, co słychać, tylko no gorsza jest ta odpowiedź, że stara bieda, nie? To akurat mniej mi się podoba, ale samo co słychać jest bardzo fajne. Jak leci? No to czy to nie jest to samo, co how are you?
4: Oczywiście, że tak. I wbrew pozorom to jest ważne, nawet te kilka razy dziennie się zapytać, bo później już jest raźniej zapytać o coś innego, tak? Jak już się odzywamy do tego człowieka przez tydzień, po kilka razy dziennie, chociaż co słychać, on nam odpowiada, że fajnie i już zawsze z górki, a nagle nie gadamy z kimś tydzień, gdzieś tam z kimś pracujemy i nagle tak głupio zapytać o cokolwiek, nie? Bo tak, no. Więc to jest fajna sprawa. Ten small talk jest potrzebny, moim zdaniem osobiście jest potrzebny w kulturze.
0: Tak, bo to potem wchodzi w krew. Pewne rzeczy wchodzą w krew i się przekładają potem na zmianę troszeczkę standardów, a w sumie to jest taki dosłowny odpowiednik jak leci. No, how's going, tak? Czasami też się ludzie pytają, how's going? Jak pracowałem z Anglikiem właśnie w Irlandii, mieliśmy w zespole też Anglika, Dave'a, i Dave potwierdzał trochę te stereotypy o Anglikach, że oni są tacy spokojni, trochę flegmatyczni, tacy trochę, jakby to powiedzieć, no bardzo taki kulturalny człowiek, opanowany, po którym nie było widać, wiesz, takich emocji jakichś, że gdzieś tam ma strzał ogniem z dupy, czymś, wiesz, ma jakiegoś stresa, kurwa, czy pogania cię, czy coś takiego, nie? Taki bardzo spokojny człowiek Dave był.
4: Ja bym był ostrożny tutaj w ulepianiu jakiegoś stereotypu o Anglikach, no bo są różni ludzie. Kraj jest dosyć warstwowy, taki kastowy poniekąd. Może to już się zatarło, ale jeszcze echa tej kastowości widać. Jest rozwarstwiony. Nie ma takich awansów społecznego. Jak ktoś jest robotnikiem, to jest robotnikiem. Wszyscy w rodzinach raczej byli robotnikami. Może ktoś się tam w którymś pokoleniu wykształci. A nie ma tak jak u nas, że u nas każdy studia pach, tak? Nieważne. Nie, u nas nie ma limitów w Polsce.
0: Christopher pisze, mówi się co tam, a co tam to takie WhatsApp, nie? W sumie chyba najbliżej.
4: No,
0: co tam, tak. WhatsApp.
4: Ale tak to z Anglią, nie wiem, czy jest warto mówić o Anglii, bo każdy był, a jak nie był, no to każdy zna kogoś, kto był i z pierwszej ręki wie. Także to nie jest jakiś egzotyczny kraj, żeby opowiadać o migracji do Anglii. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak naprawdę nic, co byście nie wiedzieli, nie powiem. To nie będę też wymyślał. A powiedz mi o tej Białorusi, co myślisz? Bo w mediach się nie mówi o Białorusi. To jest taka czarna plama i od wielu, wielu lat w mediach wszystkich, w kulturze polskiej jest ban na mówienie o Białorusi. Dopiero jak internet, YouTube zaczął się tam rozrastać, no to zaczęły spływać filmiki różnych tam podróżników, niepodróżników, ludzi, którzy tam jeżdżą, pracują, mieszkają i kiedyś oglądałem jeden po drugim, wychodzi na to, że to jest bardzo fajny kraj. Bardzo fajni ludzie tam mieszkają.
0: No, niby też, no czasami dobre rzeczy słyszę, ale to trochę jakaś taka obawa jest, że pojadę i będzie to samo co w Polsce, że będzie bardzo podobna mentalność, nie? Jakaś taka, wiesz, chłopska, chamska, wschodnia taka, nie? Wiesz, czy to Polak, czy Rusek, czy Białorusin, czy Ukrainiec, to się boję, że spod deszczu pod rynnę, nie? Będzie. No, chciałbym jednak zmienić trochę klimat.
4: W ten sposób. No, w Holandię bym ci odradzał, kurde, znaczy byłem raz przejazdem bardziej, tak, no, stanąłem se i siadłem, pojechałem dalej, tak, także nie byłem w Holandii, ale mam kilku znajomych, z którymi, koleżanek, które mieszkają tam, rozmawiam, no to no, ja bym tam nie chciał być, powiem ci. Tak? No, tak jak Zenon mówił, to nie jest otwarty kraj. Tak, może dla turystów w tych miejscach, ulicach turystycznych, już dwie alejki w bok wejdziesz, no to już tak trochę creepy jest.
0: Wielkie dzięki dla Mata za donejcika, Dyszka. Dobry wieczór. I dla Dobrodzieja za szóstaka.
4: No z tego co mówili, no to Polska nie ma dobrej prasy w Holandii właśnie.
0: Tak? Tak. I Dobrodziej pisze, a jak pojedziesz na Słowację i powiesz w sklepie poproszę czerstwy chleb, to dostaniesz świeżutki chleb, bo czerstwy znaczy po słowacku świeży.
4: A to dobrze.
0: Pozdro, dzięki Dobrodziej.
4: Szkoda, że nie mamy słuchacza, bo się nie odzywają, którzy właśnie mają jakiś związek, może jeżdżą do pracy, do właśnie Rumunii czy tych krajów bałkańskich. Tak bardziej są z nimi związani, nie? To ja bym chętnie posłuchał, jak to tak w praniu jest na żywo.
0: No właśnie, też bym chętnie posłuchał. Może drugi Grzesiu, przedsiębiorca, by coś wiedział o Ukrainie więcej. Na pewno wie, no bo tam jeździ od pewnego czasu, od czasu, kiedy się związał, kiedy ma żonę, Ukrainkę. Pozdrawiam serdecznie. Może Grzesiek słyszy, to może coś opowie, jak tam się żyje. No to co, Grzechu, to leć tam się obmyć.
4: I lecę się obmyć, bo czuję jak śmierć ode mnie, a to zły prognostyk jest, tak.
0: No, w radio na szczęście nie czujemy twojego smrodku.
4: No, no to
0: się.
4: Słucham dalej, trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć. Na pewno chciałbym wyjechać do takiego kraju, gdzie nie ma takich bogoojczyźnianych jakichś klimatów. Strasznie mnie to denerwuje. Włączyłem sobie teraz film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Myślałem, że jakieś fajne wojenne kino. Wyłączyłem po 10 minutach. Słuchajcie, gdyby zrobić trailer tego filmu, to by to brzmiało mniej więcej tak. Szczęść Boże! Szczęść Boże!
3: Pochwalony!
0: O Jezu!
3: Bez Boga ni do proga.
5: Módlmy się za tych, którzy odeszli.
6: Matko Boska!
3: Jak Bóg da, wygramy. Amen! Amen!
0: I cały film taki, wiecie, po prostu zaczęły mi się flaki przewracać. Ja nie wiem, kurwa, czy wszędzie w filmach polskich historycznych musi być tak do usrania o tym Kościele i te Szczęść Boże i to Matko Boska Częstochowska i Amen i Daj Boże, Szczęść Boże, po prostu cały film taki. To naprawdę można... Jakieś takie ciężkostrawne to jest. A sam film jakiś taki mało ciekawy w ogóle i cały czas to Boże i odmienianie Boga przez wszystkie przypadki. Dramat. I w ogóle takie, nie wiem, świętowanie, celebrowanie klęsk narodowych, czegoś, co się nie udało. Ta martyrologia... I tutaj nie wiem, to taki kraj, w którym nic nigdy nie jest jakoś doprowadzone do końca, zrobione jak trzeba. Popatrzcie, znowu Macierewicz przesunął termin pokazania wyników tej komisji smoleńskiej. Zrobili sobie dojną krowę, nie? Z Polski siedzą tam ludzie na pensyjkach fajnych. Pewnie sobie jeszcze przyznają premię co chwilę za nic nie robienie i on chyba nigdy właściwie nie przedstawi tych wyników. W ogóle co to za kraj, w którym tak duże wpływy ma jakiś Klecha i ta hipokryzja, to zakłamanie. Słuchajcie, jak to jest możliwe? Jak to może być, że taki Rydzyk, który prawdopodobnie jest ruskim agentem, ma bardzo duże udziały w sieci Żabka. W ogóle ta Żabka, ta firma, która stoi za Żabką, to oni organizują wraz z tą szkołą Rydzyka, z tą wyższą szkołą kultury społecznej i medialnej, wyższą uczelnią kultury społecznej i medialnej. Jakieś eventy robią razem. Rydzyk ma duże udziały w tej Żabce i ciągle gada o tym, że jak to powinniśmy szanować nasze święta i tak dalej, a Żabka to jedna z niewielu takich sieci, która jest właśnie otwarta. Otwarte są te sklepy w święta. Czyli to takie zakłamanie na każdym kroku, nie? Ludzie, którzy tyle gadają o Bogu, o honorze, wycierają sobie gębę jakimiś symbolami, jakieś wzniosłe, patetyczne mowy wygłaszają, to tak naprawdę potem się okazuje, że to banda skurwysynów, która po prostu robi wały, nie? Wyprowadzają kasę z państwowych spółek, budują sobie domy, nikt za nic nie odpowiada. Nie wiem, duszę się w takim klimacie, denerwuje mnie mieszkanie w takim kraju, nie? W takim zakłamanym kraju, gdzie tyle się gada o tym, jak to, że Polacy, Chrystus narodów i my tutaj z Bogiem i dla Boga. A z drugiej strony... Kurwa, okazuje się, że tutaj sami obywatele jakoś dają przyzwolenie na taki stan rzeczy. Jakoś poparcie dla PiS-u, dla Kościoła w ogóle nie spada po wszystkich tych aferach i tu i tam, nie? Cały czas i te powiedzonka, że o, ci też kradną, tamci kradli, a ci się dzielą. No, co to mówi o Polakach, nie? O mentalności. Więc wkurwia mnie to i to jest jeden z powodów, dla których chciałbym to miejsce opuścić i... Nie szkoda mi jakoś tutaj nawet tego już tej Polski. Kiedyś mi było szkoda, chciałbym, żeby tu... Ale ludzie zasłużyli sobie na to, żeby ten kraj po prostu przestał istnieć, jak dla mnie. Wiem, że to brutalne, ale to uważam, że po prostu za daleko to zaszło i powinni dostać Polacy nauczkę, po uszach powinni dostać za to wszystko, jak się zachowują, jakie mają wartości, są zakłamani, na co dają przyzwolenie. Jak to może być? Teraz jakiś klechat dostał 15 lat za molestowanie dzieci niby, ale tak naprawdę dostał tak wysoki wyrok, to rzadko się zdarza, nie? Tylko dlatego, że 300 tysięcy wyprowadził z kasy parafialnej. I co? I ludzie oczywiście bronią złodzieja i pedofila. Bronią, że taki dobry ksiądz, a jak ładnie ubrany zawsze. Zauważyliście, że tutaj, że polska taka babcia, to ona bardzo często ocenia właśnie po tym, jak to wygląda. To ładnie ubrany taki tego. Jak tam interweniowałem w sprawie tego wyjącego psa, nie? I tam gadałem z babciami, to właśnie to mówiły, no to taki ładnie ubrany, tutaj ostrzyżony. Kurwa, co to jest w ogóle? Takie ocenianie człowieka po tym, że czy ładnie ubrany, nie? Taki skin, no to też ładnie ostrzyżony, ładnie ubrany, biała koszula, buty glany, wypastowane, tak ładnie ubrany też. Robią te komisje, każdy wie, o co chodzi, ale oni nie chcą tego wyjaśnić. To jest gra, która musi trwać. Pisze dobrodziej i dodaje, ale wiesz, krawiec, że oni wierzą w Boga Izraela, a jak przeczytasz Biblię, to się okazuje, co to za Bóg. Kawał H. No, coś w tym może być, może właśnie nie bez powodu się mówi, że Macierewicz to też ruski agent. Rydzyk, Macierewicz to są kumple, oni często się spotykają gdzieś, jeden zaprasza drugiego do siebie, ten zaprasza tamtego, obściskują się, obcałowują i może to jest dwóch takich. Patrzcie, najważniejsze osoby w państwie to agenci, nie, nagle. Cholera wie, co z tym Kaczyńskim, czy on nie jest też jakimś agentem, nie wiem, Izraela czy coś. No Lech Kaczyński to ciągle gdzieś tam się w jarmułkę ubierał, gadał, jeździł do tych Żydów. No i tak to wygląda, no. Mamy fatalne te elity, nie mamy szczęścia do elit. Co jedne, to gorsze, nie? I patrzcie, jak oni żyją, mają swoich ochroniarzy. Jakiś szeregowy poseł, nie? Jakaś krycha Pawłowicz idzie do sklepu i ma trzech ochroniarzy. Idzie sobie do sklepu z ochroniarzami i noszą jej siaty, nie? No, jak pany po prostu. Klechy to samo też. Gosposia, szofer. Kim oni są? Jak królowie, nie? Jakby to jakaś królowa szła sobie na miasto. A my za to płacimy, za to. Też mają chyba, nie wiem, swoich fryzjerów osobistych też, bo jak zamknęli te salony fryzjerskie, wszystkie, a ci zawsze pięknie ostrzyżeni. Chyba mają fryzjerów swoich. Kucharzy pewnie mają w domu, gosposie i też po pięciu asystentów. Jeden pisze przemówienia, drugi nosi teczkę, trzeci odbiera telefony. Przecież on nie będzie sam odbierał telefonów, gadał z motłochem, nie? Się w ogóle, jak się już spotyka, to na wiecach jakiś, żeby tam przed wyborami tylko. No a taki jełop, co on się ledwo co potrafi wysłowić, no to co on ma napisać przemówienie? Też musi mu ktoś to napisać, nie? Zobaczcie, jak najważniejsze osoby, takie jak Bronisław Komorowski czy Jarosław Kaczyński, robią takie błędy jak dziecko w pierwszej klasie, w klasie pierwszej B, no bo pisanie ból przez u otwarte albo obiad przez T na końcu, no to są takie błędy, jakie popełnia dosłownie dziecko w pierwszej klasie podstawówki. I to jeszcze dostaje wtedy pałę i musi się nauczyć. I ludzie, którzy nas reprezentują na arenie międzynarodowej, najważniejsze osoby w państwie, takie babole walą. To jest wstyd. Wstyd jak chuj. No. Dramat, że tacy ludzie są na piedestale. Z prezydenta się śmieją, że Jaś Fasola...
6: Sponsorowanie faktycznie... złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Co tu napisał dobrodziej? Dzięki za donata. Oglądnij sobie filmy z Arturem Lalakiem. To się przekonasz, ile my, nasz naród, ma wspólnego z chrześcijaństwem. No może sobie posłucham Lalaka.
6: La la la la la la.
0: O czym to ja mówiłem? No i wstyd. Mają też swoich kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy. Teraz znów Jarosław pędził gdzieś po prostu się modlić gdzieś na cmentarze. Mimo że on 3 razy w tygodniu jedzie na cmentarz, to bardzo czuje potrzebę przy każdej rocznicy, przy każdym święcie on znowu na ten cmentarz zapierdala, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Jego kierowca, znaczy on przecież nie będzie sam prowadził, to jest książę, nie? I znowu na czerwonym świetle przyłapano, że sobie przejeżdża jego kierowca, a potem są wypadki, nie? No i może z kogoś zrobią inwalidę, nie? Bo się spieszył na po prostu na cmentarz. Szkoda, nawet nie wiem, w ogóle nie byłoby mi szkoda, gdyby jakiś tir w niego wjechał. A kierowca oczywiście nie dostanie mandatu, chociaż nie wiem, powinien dostać mandat, bo kierowca chyba nie ma immunitetu. Ja mam immunitet, nie? Powinien dostać 2 mandaty właściwie. Jeden za przejechanie na czerwonym świetle, a drugi za zawożenie Kaczyńskiego bez fotelika. To by było dobre. No i właśnie, i co? I Gandalf się połączył. Witam Gandalfa.
7: A, dzień dobry. Dobry wieczór, to ciężko powiedzieć, jaka to pora.
0: O, dobry wieczór. I co tam? Powiesz?
7: Chciałem się przywitać po raz pierwszy na antenie, bo w sumie słuchasz od niedawna, ja wiem, może gdzieś od niecałego miesiąca dopiero Uniwersum Odkryte.
0: Przecież już dzwoniłeś chyba raz.
7: Nie, ja tam pisałem, ale to ja wiem, z 2 tygodnie temu, 3 pisałem tam taką wiadomość, nie, ale to mówię, to świeża sprawa, także aha. Bardzo mnie się to medium podoba, przyjemnie się słucha.
0: No, to fajnie.
7: A zwłaszcza jeszcze, że pracę, jaką wykonuję, jestem też kierowcą, to można sobie ten czas umilić, jakby nie patrzeć.
0: No, wielu kierowców nas słucha, bo słuchanie radia w ogóle podczas jazdy to jest fajna rzecz i właśnie radio się świetnie nadaje, bo nie trzeba się gapić i nic tam oglądać, jak na YouTubie, nie? Tylko można sobie słuchać i prowadzić jednocześnie, więc...
7: No tak, to prawda. Ja tutaj chciałem tak się, nie wiem, nie tyle może zareklamować, co po prostu powiedzieć, że tak samo jak i nocny kierowca, to tutaj jakiś mój życiorys, to można byłoby niezłą książkę napisać i niezły serial by z tego wyszedł. By się Netflix nie powstydził tego nakręcić, ale no jest tyle tematów do poruszenia, że nawet nie wiem, od czego w ogóle zacząć.
0: To może powiedz na początek, gdzie mieszkasz w ogóle? Czy w Polsce, czy poza Polską?
7: Nie, no ja ogólnie tutaj jestem z okolic Świebodzina, tego tam, gdzie jest ten nasz wspaniały Jezus. Dokładnie taka miejscowość Sieniawa,
0: tak. Mam już to nawet zapisane. Gandalf z Sieniawy, tak.
7: Tak jest. To jest taka mała wioseczka, gdzie mamy kopalnię odkrywkową węgla brunatnego, taki ewenement, bo kiedyś to była jedyna w Polsce kopalnia, w której wydobywano węgiel brunatny metodą głębinową, ale wszystko się pokruszyło i teraz jest to firma prywatna, mamy już tylko odkrywki. No, ale mniejsza o to. No, ja ogólnie to jestem teraz kierowcą, głównie do Francji jeżdżę, a tak to mieszkałem i w Irlandii, i w Anglii, i trochę tam się tego świata też zwiedziło za tą kierownicą, praktycznie w całej Unii Europejskiej się jeździ. I tak jak pytałeś tam na początku, było o tym miejscu do życia, to tak mi się wydaje, że pierwsza sprawa podstawowa, to musisz sobie na pytanie odpowiedzieć, czego oczekujesz od życia, czy właśnie technologii i takiego życia bardziej... Albo może jeszcze inaczej. Moim zdaniem mamy takie teraz chore czasy, że świat będzie dążył do takiego rozwarstwienia i będą 2 światy. Będzie świat taki pierwszy high-tech, gdzie będziemy jeździli Teslami, mieli najnowsze smartfony, jedli super ekstra syntetyczne jedzenie, mięso z probówki i będziemy mieszkali w dużych aglomeracjach. A drugim życiem będzie takie właśnie życie na takiej trochę banicji, które będzie na wsi, z trochę lepszej klasy jedzeniem, jeżdżeniem starym samochodem, posiadanie jakiegoś starego telefonu, no bo to widać, że do tego to zmierza. No niestety, to zależy jak do tego podchodzić. No i ja na przykład kiedyś żyłem życiem wielkomiejskim, teraz żyję życiem wybitnie wiejskim, no i dla mnie się okazało to lepsze. No ale znam też na przykład wiele osób, które z moich tam kręgów pojechało w świat, tam Australia, Stany, gdzieś tam też Chiny, no i sobie już życie na przykład w Polsce nie wyobrażają, tak? Już mówię, zależy kto co lubi. Na przykład ja ostatnio byłem w Słowenii. To kraj bardzo piękny, język bardzo podobny, widoki piękne, ludzie bardzo mili. taki trochę tak, tacy Słowianie, ale tacy dalecy od nas, ale bardzo przyjemni, naprawdę też polecam tą Słowenię.
0: No, przypominam też, że z audycji Lewym Okiem Błażeja i Zmory można się dużo dowiedzieć na temat tego, jak się żyje w innych krajach właśnie, bo często się pojawiają goście, którzy żyją gdzieś właśnie na obczyźnie. A powiedz, możesz uściślić, czego, dlaczego sobie twoi znajomi nie wyobrażają już życia w Polsce za bardzo?
7: No chyba to samo, co twoja sprawa to naprawdę, to taka ta zaściankowość, kościółkowatość i taki wkurw na Polskę, bo ja na przykład też, ja czuję sam siebie jako na przykład taki obywatel wszechświata. Dla mnie takie naprawdę granice to są tylko, jestem we Francji, czy w Niemczech, czy w Holandii, to człowiek wszędzie czuje się dobrze, tak? Jeżeli ma wokół siebie ludzi, którzy są dla niego mili i przyjemni, to człowiek się czuje wszędzie dobrze, a tak naprawdę u nas w Polsce ta tradycja, ten naciągany turbopatriotyzm, turbosowianizm, to takie trochę do zażegania i właśnie kupę ludzi pojechało w świat, no i jakoś tam siebie odnaleźli. Jednemu bardziej smakuje sushi, drugiemu hamburgery, dwójka sama, no i tak się ci ludzie po tym świecie po prostu rozjechali. No i tak naprawdę tam z tych parędziesięciu osób, no to chyba tylko ja i dwie, trzy osoby wróciły do Polski na powiedzmy na stałe, a reszta jednak siedzi i sobie raczej na razie do Polski powrotu nie wyobrażę na chwilę obecną.
0: No, z jednej strony właśnie ta zaściankowość nas czasami drażni, takie chamstwo, taka jakaś mentalność właśnie chłopska troszkę, a z drugiej strony jakbyśmy tak mieli przebywać w towarzystwie bardzo, bardzo bogatych ludzi, jakichś bogaczy, to by nam przeszkadzał snobizm ich, może skupianie się za bardzo na pieniądzach, nie? Gadanie o tym, pewne takie konwenanse jakieś, wiesz, to, że musisz się w jakiś tam sposób zachowywać, że zaczynają gardzić tobą, jeśli nie spełniasz jakichś standardów, nie? I też mogłoby być źle. Zależy, co komu też w duszy właśnie gra, nie? Jakie życie komu odpowiada, tak jak zauważyłeś. No i to, myślę, jest celne spostrzeżenie. Ty się odnalazłeś w takim klimacie właśnie wiejskim. Dobrze ci się żyje. Nie wiem, czy też by mi to nie odpowiadało. Znaczy, szybko byłoby takie też zderzenie pewnie z rzeczywistością niefajną, że na wsiach to musisz się niestety skumać z ludźmi, uczestniczyć jakoś tam w życiu tej wsi, poznawać ludzi, obcować z nimi, bo inaczej cię zaczną traktować jak jakiegoś odmieńca, wroga i odludka takiego i zaczną o tobie coś opowiadać, niestworzone historie, na języki wezmą, tak sobie to wyobrażam, nie?
7: Zresztą tu się po części nie zgodzę, bo ja na przykład mam super tak naprawdę wioskę, bo ja mieszkam na wsi, praktycznie w lesie można powiedzieć, a do koło siebie mam trzy takie, powiedzmy, mniejsze miasta, bo tam się Błodzi, Międzyrzecz i Sulęcin, do których mam 20 kilometrów, to jest raptem 20 minut samochodem, a większe miasta typu Zielona Góra, Gorzów, to dla mnie jest godzinka drogi samochodem. Poznań to są maksymalnie 2 godziny, Berlin to są maksymalnie 2 godziny, morze to są maksymalnie 3 godziny, góry to są 3 godziny. Także w moim przypadku, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, sobie bardzo chwalę o lokalizację, a jeżeli chodzi o ludzi, to taka jedna podstawowa zasada, że jeżeli człowiek zna swoją innym ludziom ze wsi jako osoba wartościowa, z którą mogą sobie rozmawiać i może ciebie, tak? Wjechał ktoś
0: Przepraszam, że przerwę. Dołączył nocny kierowca, także mamy dwóch kierowców już na antenie, tyle że nocny strasznie coś szumi u ciebie. Ten szum się pojawia.
8: Akurat granicę przekraczałem. Poczekaj, wezmę telefon do ręki, wyłączę z głośno mówiącego.
0: Już jest lepiej, bo u ciebie jest często tak, że jak powiesz już coś, to przestaje szumieć, tylko dopóki, wiesz, jakby się nie uaktywnisz, to tak po prostu jest mega szum, nie? I dlatego przerwałem tutaj Gandalfowi, bo w ogóle nie było słychać, ale już wygląda na to, że jest okej. Okay. Sorry, Gandalfie, że ci przerwałem, ale musiałem, bo tu były zakłócenia techniczne.
8: Ja tylko szybciutko już dam dalej tam dojść do słowa. Pozdrawiam ciebie, Krawiec, i powiem tak. zajebiście się cieszę, że jest coraz więcej kierowców i kierowców, którzy mają coś do powiedzenia, bo naprawdę, tak jak wcześniej wspominałem, na pewno jest tutaj też dużo patusów w tej grupie naszej zawodowej, ale też jest bardzo dużo wartościowych ludzi i w ostatnim czasie te młodsze pokolenie, które do tej branży dochodzi, to są naprawdę bardzo fajni, wartościowi ludzie i Gandalf, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Jestem teraz na granicy w Zgorzelcu, właśnie jadę wymienić euro, zrobić jakieś zakupy i zapierdzielam do Kielc na rozładunek na rano.
7: A to wzajemnie, pozdrawiam również.
8: No, ja fajnie. Się jeszcze później odezwę, nie, pogadajcie sobie, ja sobie tutaj coś tam krawiec poogarniam i jak będzie tam trochę luki, to jeszcze drytnę, dobra?
0: Dzwoń, jasne. To trzymam za słowo, że jeszcze dzisiaj zadzwonisz i
8: dzisiaj
0: coś
8: na pewno powiesz. Zadzwonię, muszę zrobić zakupy, bo nawet nie mam kawy, nic, a tu zaraz sklepik będę miał, także i wtedy się odezwę.
0: No to do usłyszenia.
8: Do usłyszenia, hej.
0: No, kierowcy górą w nocnym radiu. Kurczę, fajnie. No, taki kierowca to dużo jeździ po świecie, ma dużo rzeczy do powiedzenia zawsze. No, a Gandalf też twierdzi, że też mógłby o sobie dużo opowiedzieć ciekawych historii ze swojego życia, tak?
7: Tak, to tylko to ja jestem takim człowiekiem, że ja mogę na pytanie odpowiadać, ale żeby tak coś od siebie jakąś tam historię skleić, to tak byłoby to chyba zbyt, mi się wydaje, chaotyczne, bo po prostu tyle tego w życiu było, że to człowiek ma natłok myśli i to ciężko jest się na jakiejś tak naprawdę jednej rzeczy skupić. No ale na pewno nie jest to mój ostatni telefon do radia, będzie można tam coś więcej opowiedzieć.
0: Tak, ja myślę, że dobrze, jak takie rzeczy w naturalny sposób wychodzą. To znaczy, że jest jakaś dobra okazja, pojawia się temat, który jest, powiedzmy, jakoś nawiązuje do twoich przeżyć, do tego, co ci się w życiu przytrafiło i wtedy jest fajna okazja, żeby właśnie opowiedzieć, nie? I no.
7: Dzisiaj wyjątkowo temat podpasował, bo mówię, ja to czuję się jako taki właśnie obywatel no, świata, Europy, wykonuję zawód, jaki wykonuję, gdzie też to się właśnie wiąże z jakimś tam się przemieszczaniem. Mieszkałem w Irlandii, mieszkałem na Śląsku, teraz mieszkam tu, gdzie mieszkam, no i to, że tak powiem, czuję się wszędzie tak naprawdę dobrze i to też zależy właśnie, na co tu spojrzeć tak naprawdę, jakie te priorytety sobie ustawić. To wszystko jest głęboka sprawa na głęboką tak naprawdę rozkminę.
0: No. Dobra, słuchaj, to... Ja lecę dalej z audycją. Jak będziesz miał ochotę jeszcze raz zadzwonić, to wiesz, to dzwonię śmiało.
7: Bo tam wcześniej była rozmowa odnośnie tam religii i Czechów i tam chrześcijaństwa i takich rzeczy. To bardzo fajna jest książka, trylogia taka, bo tak oczywiście wszyscy znamy tego Wiedźmina, bo ja też tu się w kręgach fantazy tam obracam, ale jakoś tak się w ogóle nie mówi o książce pana Sapkowskiego, trylogia husycka. Nie wiem, czy znasz, czy w ogóle jest ci to dzieło znane, czy nieznane. Polecam, to jest taka po prostu dawka mega dobrego humoru i wiedzy historycznej i wszystkiego, że po prostu no, miód na moje uszy. A jeszcze z racji tego, że dużo jeżdżę, to udało mi się ściągnąć słuchowisko Polskiego Radia, które jest po prostu, jak dla mnie, to jest najlepsze słuchowisko, jakie w ogóle powstało, to właśnie ta trylogia husycka, te odgłosy tej bitwy, aktorzy bardzo dobrze dobrani. Naprawdę super, super polecam, jeszcze raz polecam. A odnośnie emigracji, to jest taka bardzo dobra książka, na którą napisał amerykański Jeffrey Archer się nazywa. I to się nazywa książka Cain i Abel. Pisze się Kane przez K i Abel. To jest historia o dwóch braciach, którzy się urodzili w tym samym czasie. Jeden urodził się w Ameryce, drugi urodził się w Polsce. I ten Polak wyemigrował przed wojną do Stanów i to są perypetie, które się tak naprawdę cały czas przeplatają. Losy tego Amerykanina z tym losem tego Polaka. To jest książka, po prostu jest mistrzostwo świata. Także polecam. Jeffrey Archer, Cain i Abel.
0: Aha, to tak spoko. No na pewno sięgnę po to słuchowisko trylogia husycka. Mam gdzieś książkę, ale trochę się odbiłem od niej, niestety, ale to może po prostu nie doceniłem i trzeba się przeprosić z lekturą. Okej, tutaj dodaję dobrodzieja do... momencik, dobrodzieja.
7: Także dziękuję za udzielenie głosu, pozdrawiam wszystkich i miejmy nadzieję, że na łączach, także pozdrawiam.
0: No, dzwoń częściej do nocnego radyjka, to sobie jeszcze pogadamy nie raz. No to co, szerokiej drogi.
7: No to dzięki, cześć, trzymajcie się.
0: Cześć. A do naszych kontaktów skype'owych dołączył właśnie dobrodziej, który może zaraz zadzwoni i coś też opowie. A dowiadujemy się teraz od mądrych naukowców, po tak długim czasie od wybuchu pandemii, teraz oni dochodzą do tego, że słońce jest zabójcze dla koronawirusa. Czujecie? To, o czym gadały szury, z których tak się śmiejemy, już na samym początku, pamiętam, że było to wyjdź na słońce, to ci pomoże. To ha, ha, ha, hi, hi, hi, hu, hu, hu. No a teraz naukowcy nagle dochodzą do tego, że promieniowanie ultrafioletowe to jest zabójcze dla koronawirusa. Dochodzą też do tego, że właściwie niewielka liczba zakażeń, niewielki odsetek zakażeń to są takie, które się odbywają na powietrzu. Czyli okazuje się, że wychodzenie na powietrze jest w sumie nie takie złe w przypadku tej koronki zakichanej. No ale też z jednej strony często no, w Szurlandii się opowiada, w Szurnecie, jak to potrzeba mówi, opowiada się to takie jakieś farmazony. No, to szczepionka robiona z płodów ludzkich i tam są chipy, które uaktywnia 5G i tak pierdoli, pierdoli, pierdoli. No i już nie wiadomo kogo słuchać, bo z drugiej strony w mainstreamie, w popularnych mediach, na portalach, w telewizji w ogóle nie wiadomo, czy TVN dostanie przedłużenie koncesji. Teraz zaczynają się bać, że TVN zniknie, bo nie dostanie koncesji. TVN24 konkretnie. No ale z drugiej strony, jak słucham, jak czytam niektóre teksty na portalach popularnych, jakimś tam na temat Lisa, czy na Onecie, czy na Wirtualnej Polsce, czy innej gazecie, to to jest jak żywcem wyjęte z jakichś starych kronik filmowych. Tak, wiecie, o jaki klimat mi chodzi. Większość obywateli wykazuje się roztropnością i stosuje się do reżimu sanitarnego. Ale cóż to? Kim są ci dziwni, agresywni jegomoście bez maseczek? To antyszczepionkowcy i inni płaskoziemcy, siejący ferment i dezinformujących innych obywateli. Hola, hola, panowie, na takie wybryki nie pozwolimy. Dzięki ciężkiej pracy naukowców mamy już szczepionki na COVID-a. Na ludzką głupotę niestety nie wynaleziono jeszcze lekarstwa. No i takie treści, nie? Dosłownie, tak to brzmi, jak z jakiejś starej kroniki filmowej, jeszcze z takim lektorem, nie? Do dziś nie kumam, czemu oni takie głosy mieli dziwne. I kurwa, już nie wiadomo, komu tu wierzyć, po której stronie stanąć. I obawiam się, że to może być sytuacja taka bez wyjścia, że wybieramy między dżumą a cholerą trochę, nie? Między kiłą a syfilisem. Bo autentycznie nie wierzę w to, że szczepionki są takie bezpieczne, że są takie super. Myślę, że to jest taka ruletka trochę, że jest jednak wyraźny odsetek takich odczynów poszczepiennych, czy jak to tam się mówi, nie, że powikłania są. I to mogą być powikłania takie, no ludzie opowiadają, że w szpitalach spotykali osoby, które jakby wariowały po dostaniu tej szczepionki. Coś mi się w głowie przestawiało, nie? I myślę, że po prostu nie mówi się o tym, bo nie można o tym mówić. Gdybym był sam na szczycie władzy, gdybym odpowiadał za bezpieczeństwo kraju i tak dalej, to niewykluczone, że sam bym takie informacje ukrywał, no bo to jeszcze gorzej będzie, jak ludzie usłyszą od rządzących, że no tak bywa z tymi szczepionkami. Znaczy, właściwie to należy nam się rzetelna informacja z jednej strony, ale z drugiej strony czasami się wybiera mniejsze zło i takim mniejszym złem może być jednak nie... no ukrywanie tego. Wiecie, o co mi chodzi, że jakby się ludzie wystraszyli, no to już w ogóle by się nikt nie szczepił, a to jeszcze gorzej by było, gdybyśmy się w ogóle nie szczepili, nie? I krawiec, a dym tytoniowy zabija wirusa. Ale będą jaja, jak się dowiemy, Będą jaja, jak się dowiemy na przykład za rok, że czosnek niszczy koronawirusa. Czosnek. I naukowcy nagle odkryją, nie? W ogóle jest dziwna sytuacja, bo z jednej strony przekonuje nas się, że są tak w 100% bezpieczne te szczepionki i Cezary Pazura nas przekonuje. W ogóle jaka sztuczna ta reklama była. Nie wiem, czy widzieliście, jak Cezary Pazura, ten kurwiszon telewizyjny, bo on w sumie już wszystko reklamuje. Garnki, koce, szczepionki, wszystko, nie? I klej do glazury. Co mu tam każą, to reklamuje, nie? Więc trochę takie to nieszczere jest z jego strony. Cholera wie, co on sam myśli na ten temat. Może by się okazało, że sam jest antyszczepionkowcem, ale jak płacą, to... No i... I teraz... Faktycznie się potwierdza to, co mówią ci właśnie inaczej myślący, alternatywnie myślący szury, że jesteśmy królikami doświadczalnymi, bo jak się nagle okazuje, że faktycznie te szczepionki mają status w trakcie testów, że te firmy, które je produkują, za nic nie odpowiadają w razie, jak się coś wydarzy, że wszystko jest w trakcie testów, no to kim my jesteśmy? Królikami doświadczalnymi. I tutaj nie złośćcie się na mnie ci, którzy no, jesteście tacy bardzo prosystemowi, macie zaufanie do rządu, do Big Pharmy. To jest wasze prawo, a moje prawo jest takie, żeby być jednak nieufnym i podejrzliwym tutaj i uważać, że wcale to nie jest takie wcale nie jest tak kolorowo, nie? Mnie Krawczyk nie przekonał, pisze adwokat. No to ja też, ja nie mam tutaj misji, żeby kogoś przekonywać. W sumie. Tylko raczej dzielę swoimi jakimiś tam obawami, nie? No i to wszystko w ogóle jakoś na głowie stoi w tym współczesnym świecie. Teraz okazuje się, że bankom nie opłaca się trzymać naszych pieniędzy na kontach. No zawsze to było głównym celem banku, żebyśmy trzymali nasze pieniądze i żebyśmy jeszcze odsetki mieli z tego. A teraz się okazuje, że będą minusowe, ujemne odsetki, że będziemy płacić po prostu karę za trzymanie pieniędzy na koncie. Ja tu widzę jakieś niebezpieczeństwo. Znaczy, to jest chyba spowodowane inflacją wysoką, nie? Że no jakoś się bankowi przestaje to opłacać. Nie znam się dobrze na tych sprawach, nie jestem fachowcem, ale widzę tak intuicyjnie, czuję, że to jest bardzo niebezpieczne, bo ludzie zaczną w końcu wyciągać swoje oszczędności, bo jaki interes ma, no powiedzmy są wśród nas też osoby bardziej, mniej zamożne, są tacy, którzy mają jakiś tam majątek, dorobek swojego życia, no trzymają to na kontach bankowych i co, i mają teraz płacić jakieś odsetki? Powiedzmy, ktoś ma tam 1 000 000 złotych na koncie, no to ile on pieniędzy nagle będzie musiał zapłacić? I to już jak mu jakiś tam procent dowalą, nie? Wprowadzą jeszcze podatek katastralny i nagle bogacze się zamienią w nędzarzy, bo tu będą musieli zapłacić jakieś wysokie odsetki od swojego majątku. Tutaj bardzo kupę pieniędzy od nieruchomości, które posiadają. No i to wszystko jest jakieś unijne, to są unijne dyrektywy, tak? Na pewno ten podatek katastralny to jest coś, co nam Unia nakazuje. No to fajnie, wychodzimy na tej Unii, prawda? To może faktycznie trzeba by z tej Unii wyjść, skoro oni nam takie rzeczy, takie haracze narzucają. No Unia się zaczyna jawić w moich oczach jako taki dobrodziej, taki zasrany dobroczyńca, który da cukierka, a potem ci zabierze, da ci drugiego cukierka, trzeciego cukierka, a nagle ci samochód zabierze, nie? To ja dziękuję za takich zasranych dobroczyńców. Ujemne stopy procentowe mają nakłonić ludzi do brania kredytów, bo są wtedy bardzo atrakcyjne, pisze Grzesiek. A banki kreują pieniądz z każdej pożyczki i koło się kręci. Aha, w ten sposób. No tak. No tak. Czyli kreowanie pieniądza znowu z niczego, nie? W ogóle to nie wydaje mi się takie zdrowe dla gospodarki światowej. To ciągłe kreowanie pieniądza, te drukareczki chodzące. A dobrodziej się przedstawia właśnie, że pisze tutaj, że ja właśnie jestem Szurem, stały widz Szabel Live. No, spoczko, spoczko, pozdrówka, pozdrówka. Okazuje się, że to, o czym szepczą Szury, to często

dzisiaj się nie przygotowałem z tego tematu, ale czytam sobie jeszcze. No ale tak mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, chodzi o to, że już dzielili sobie jak torcik świat Amerykanie, zanim jeszcze przystąpili do wojny. Już sobie dzielili, że tu będzie właśnie Polska pod jurysdykcją ZSRR, tu podzielimy, tu oddamy Niemcy ruskim, tu będzie państwo Izrael. No, Błażej tłumaczył ostatnio, że plany powstania Izraela były już grubo, grubo wcześniej, ale mnie uczono jakoś tak, że ta inicjatywa właśnie, że ma powstać Izrael, to tak po wojnie, żeby Żydzi mieli swoje miejsce, żeby się nie powtórzyła ta smutna historia z Holokaustem i tak dalej, a nie, że wcześniej. No ale to w ogóle nie mam zaufania już do edukacji. Prawda jest taka, że historię piszą zwycięzcy zawsze, że dużo w tej historii zostało zakłamane i cholera wie, czy to, o czym mówią szury, że historia została bardzo zakłamana, o wiele bardziej niż nam się wydaje. Przepraszam was na sekundkę.

0: bezpocztowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się Państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać tonowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się Państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę...
1: Centrala Scham.
2: Dzień dobry. Chciałem porozmawiać z kimś, kto mi może odpowiedzieć na pytanie, jakie trzeba mieć wymagania, żeby się dostać do Państwa szpitala.
1: Proszę, łączę na listę.
2: Dziękuję.
1: W tej chwili jest numer zajęty, 220 wewnętrzny, proszę dzwonić.
2: Czyli co mam zrobić?
1: Tak jak ten numer pan wybiera i w momencie, kiedy włączy się automatyczna sekretarka, wybrać 220 i połączy pan się na izbę przyjęć. I tam panu powiedzą w sprawie przyjęcia.
2: Aha, a tak od pani kilka słów.
1: Znaczy, proszę pana, no ja nie mogę udzielać informacji, bo od tego są osoby kompetentne, tak? Na jaki pan oddział chce się położyć?
2: Na psychiatryczny przecież.
1: No właśnie, a u nas jest 20 oddziałów różnych i ja nie wiem, na który oddział i na jakim oddziale jak wszystko funkcjonuje. Dlatego trzeba to się pytać na izbie wszystko.
2: A w pani opinii bym się kwalifikował, czy nie?
1: A skąd ja mogę wiedzieć, czy ja pana znam?
2: No nie,
1: ale... No wie pan.
2: Adam, jestem ruski troll.
1: Ale naprawdę to mi nic nie mówi.
2: Tak? A pani?
1: A ja jestem w pracy. Dziękuję bardzo.
2: Dobrze.
0: Lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się Państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać to nowy numer wewnętrzny.
2: Dzień dobry. Chciałem się zapytać, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby się dostać na oddział psychiatryczny?
1: Skierowanie, dowód osobisty.
2: A skierowanie to trzeba gdzieś u lekarza?
1: A jaki pan ma problem?
2: Nie wiem, czasami widzę podwójnie, słyszę głosy, których nikt nie słyszy inny. Widzę postacie jakieś.
1: A wcześniej ktoś coś u pana zdiagnozował?
2: Nie, bo dopiero się do pani przyznaję, że tak jest.
1: Słucham?
2: Dla pani się przyznaję dopiero, że tak, takie problemy miałem.
1: Mhm. A w poradni szukał pan jakiejś pomocy?
2: No, kiedyś brałem leki takie, Deprax się nazywa, ale to dawno temu.
1: Jak pan uważa, jeżeli pan chce się położyć w szpitalu psychiatrycznym, no to musi pan mieć skierowanie. Weźmie pan całą dokumentację medyczną, którą pan ewentualnie miał. I dokument potwierdzający pana tożsamość, może pan przyjechać, lekarz pana zbada i podejmie decyzję.
2: Dobrze, dziękuję. Poczeka pani, bo ktoś do mnie dzwoni z drugiego numeru.
1: Halo.
3: Już jestem z powrotem. No akurat musiałem odebrać telefon. Sorry. No ale to była dobra okazja, żeby puścić właśnie psycho.

0: który szaleje po prostu, dzwoni, bywa na różnych kanałach innych, troluje. No, może będzie tak, że Nocne Radio będzie tak widziane, tak postrzegane, że to są takie śmieszki, nie? Zrobi nam taką opinię, imć psycho. No, ale się uśmiałem. Nie wiem, gość ma coś w sobie takiego, że po prostu włączam to jego nagrania i się od razu rechoczę. Jego jakiś taki sposób bycia, mówienia. Jak on to mówi, jak gada z kimś i przerywa, mówi... Czekaj pan, czy jakoś tak. No ale samo to pytanie, jakie trzeba spełniać wymagania, żeby się dostać do państwa szpitala. Po prostu ryknąłem śmiechem. Także zapraszam i polecam kanał Ruski Troll Psycho, gdzie jest więcej nagranek, a tymczasem Nocny Kierowca ponownie się zjawił, hej.
1: Cześć, zgodnie z umową.
0: No i super.
1: Właśnie ten, narkotyzuje się cukrem w postaci ptasiego mleczka. Już jechałem od godziny i tak mi się chciało cukru, że masakra, zjadłem pół opakowania, tak trochę po etamowemu zacznę. Ja tam, sorry, że tak, chociaż nic nie mam do etama, żeby nie było, do nikogo nic nie mam. Krawiec, ty tam o Czechach wspominałeś bardzo mocno, nie? Wcześniej.
0: No, coś mi tak chodzą po głowie te Czechy właśnie.
1: Ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie, tak powiedzmy, półtorej roku to praktycznie 3 dni w tygodniu spędzałem w Czechach, bo tak miałem pracę poukładaną, że te Czechy często odwiedzałem. Zdarzało mi się tam być czasami dłużej niż tylko parę godzin. I te twoje spostrzeżenia są bardzo trafne. Naprawdę bardzo sympatyczni ludzie, z wyglądu, z zachowania. Też się trafiają jakieś takie czuby jak wszędzie, ale jest ich na pewno procentowo mniej niż u nas. No i totalnie wyluzowani, tak? Tacy, tam trochę tam, powiedzmy, dowiadując się na temat Czech, no to tam jest taka największa równość społeczna, jeżeli chodzi o rozwarstwienie, i to mi się wydaje, że to jest taka przyczyna, że wiesz, w miarę na podobnym poziomie wszyscy żyją.
0: A jak to tam jest z darami mamy natury? Bo pewnie będziesz wiedział, czy to...
1: Wiem dokładnie, wiem, i chcę też zdementować plotki, bo dużo ludzi mówi, że tam jest tak samo jak w Niderlandach, tak? To jest totalna bzdura. Jest tak. Jak już coś masz przy sobie lub spożywasz, jest okej, jeżeli tego nie jest za dużo. Nie ma wyznaczonych miejsc, ale... Bez żadnego problemu można na internecie znaleźć miejsca, w których bez problemu, jak się pojawisz, znaczy no powiedzmy przed tą całą covidopierdolizą, tak? Czy tam covidozarazą, jeżeli ktoś jest anty lub za, to były takie miejsca i normalnie pytałeś gościa, a gościu wchodził z tobą do knajpy niby tam na piwko i sprawa była załatwiona. Ale nie jest to na pewno na takiej zasadzie, że jest to oficjal i tak jak w Niderlandach, nie? No, też byłem tego pewny, że to jest tak, ale po prostu na miejscu sprawdziłem, zobaczyłem, jak to działa. Nie?
0: No, coś tam się nie wybierasz gdzieś w jakąś drogę, gdzie będziesz może przejeżdżał blisko?
1: No właśnie, blisko? Też dzwonię do ciebie, że najprawdopodobniej w poniedziałek, bo ta trasa jest taka przypadkowa dla mnie, te kierunki, które jadę, ponieważ... Nie, przez to nie będę na weekend w domu, bo najczęściej jestem na weekend, ale wracając z powrotem, to tak naprawdę jutro będę dokładnie wiedział, bo będę pewnie miał dalszy plan zadań, zadany, jak już wiesz, wypełnię ten. Jest duża szansa, że poniedziałek po południu.
0: Wow, super by było.
1: Dlatego też odzywam mnie, znaczy inaczej, byłem na nasłuchu cały czas, ale jakiś taki miałem gorszy okres. Gdzieś tam zapomniałem tych swoich śmiesznych tabletek parę razy wziąć i też mi tak trochę na głowę siadało, że tak powiem. Muszę powiedzieć, że gdzieś tam się odezwałem na czacie UNK-iego i tak zostałem potraktowany dziwnie, a tylko dlatego tam wchodziłem, no bo to jest drugie uniwersum, którego też można sobie podczas jazdy posłuchać. Nie muszę się przecież ze wszystkim zgadzać.
0: A właśnie faktycznie, nie chciałbym tutaj jakoś rozdrapywać i robić aferki, ale też mnie zaskoczyło, że Enki tak się powiedział, że o, ty już wiesz tam, Nocny Kierowca, co tam mam do ciebie, coś tam, A ty też byłeś zaskoczony, nie wiedziałeś o co chodzi. Ja też słucham tutaj i tego, i tamtego, i też tak nie wychwyciłem, co on ma do ciebie.
1: Słuchaj, też nie. No później ja mogę ten temat pociągnąć, bo ja jestem osobą wrażliwą, tak jak ci mówiłem, i myślę od tamtego momentu o tym, i nawet dzisiaj tam przez chwilę ich słuchałem, do momentu, bo on trochę wcześniej zaczyna nadawać niż ty, niż twoje radio. I jak tylko ten, to się wiadomo, że się przerzuciłem. I powiem ci tak, nie wiem, może to, że mam inne poglądy, ale widzę, że on tam niby przyjmuje różne. Może to, że mam dziecko LGBT. Może to, że byłem w jakimś tam kryminale w areszcie śledczym. Może to, że zażywałem narkotyki. Może to, że kiedyś zwróciłem uwagę, że bardzo monotonnie mówi. Ale z drugiej strony też dawałem dużo pochwał i mówiłem, że po co są niesnaski, że to bez sensu. Bo ja powiem ci tak, ja też na nocnym radiu ostatnio zauważyłem, że jakoś tak nie mówię o tobie, tak? Ale jakaś taka dziwna się wytwarza atmosfera. Nie wiem, czy to przez tego Discorda, czy przez co, ale jakoś takie, jakieś podziały zacząłem zauważać tutaj w społeczności, wiesz? Nie wiem, może się mylę.
0: No jakieś tam są, no wiesz, no ale to cóż, znaczy, nic się nie poradzi. A propos LGBT, to tu w Polsce się cały czas tym straszy i używa się tego jako narzędzia, na przykład, żeby wypowiedzieć konwencję stambulską, czy jak to tam się nazywa, no ta unijna jakaś taka, unijne prawo, które ma pomóc kobietom, które są tam maltretowane przez jakichś oprawców, żeby jakoś zabezpieczyć. I słyszałem, że tam nie ma nic o LGBT, żadnych takich, wiesz, dziwnych fanaberii, a w Polsce się chce jakby wypowiedzieć tą konwencję, która zabezpiecza tam te kobiety, strasząc tym LGBT. No to jest takie podłe, nie? I co? I staniemy w jednym szeregu z takimi krajami jak Turcja, która też jej się to bardzo nie podoba i tłumaczy się to, że ma być tradycyjny model rodziny. Czyli co? Taki, że kobietę można sponiewierać, nie? A jak do Turcji teraz przyjechali ambasadorzy unijni i jakaś kobieta była z nimi, to nawet jej krzesła nie przygotowali, wiesz? Bo to baba tylko, no to co? Nawet jej krzesła nie przygotowali i tak stała taka zdezorientowana. No to jak... I polski rząd chce być w jednym szeregu z takimi właśnie
1: ludźmi. Powiem ci tak, ja teraz byłem na załadunku i było tak international, bo był gościu z Palestyny, jeden z Czeczenii, jeden był z Kazachstanu, Niemiec, taki gdzieś tam z pradziada, ja, Polak, było dwóch Niemców, którzy odrabiali godziny, bo akurat w tej firmie, tam gdzie był załadunek, to oni odrabiają godziny, jak wiesz, jak coś nawywijają, i też rozmawialiśmy o tym wszystkim i o naszym kraju. Nikt nie chce wracać z tych ludzi, którzy tam mają w miarę normalnie. Jak się pytałem, czy chcą założyć rodzinę, to tylko nie w Polsce, i powiem ci, że gdyby mnie pewne rzeczy nie wiązały, to bym się spakował i pojechałbym z tobą. Odnośnie LGBT, moja mama po obejrzeniu ostatnio programu na TVN-ie, chociaż tam olewam tą stację, ale był właśnie o LGBT, i ona wie, jak to się odbywa w Polsce, a było pokazane, jak to wygląda w innych krajach, że wcale nie trzeba do sądu się zgłaszać, że dziecko nie musi sprawy rodzicom zakładać i tak dalej, bo mogę o tym poopowiadać, bo ja już jesteśmy prawie po tym. To się popłakała i powiedziała, że ten mój syn jest naprawdę zajebisty i ma bardzo mocną psychikę, ponieważ, kurwa, no, tu jest naprawdę pod górkę, a przed nim na razie w tej chwili gehenna, bo zmienił nazwisko, zmienił PESEL, żeby, no, jest inną osobą już zupełnie, tak jakby. Wiadomo, że no, jest moim synem, tak, ale żeby było mu w życiu wygodniej, a teraz zaczyna się cała zabawa z tymi medycznymi sprawami, i w Polsce, no, nie może liczyć na pomoc państwa. Trzeba zbierać pieniądze i robić to we własnym zakresie. A w każdym normalnym, cywilizowanym kraju, jeżeli jest orzeczenie seksuologa, psychologa, te osoby są parę lat, wiesz, kontrolowane, no to państwo jakoś tam pomaga. No przecież jest też, no jeżeli ktoś jest chory na serce czy cukrzycę, jest ubezpieczony, no to też państwo de facto powinno w jakiś sposób się dorzucić. Tak samo tutaj, tak? Ja tak uważam.
0: Wiesz co, tak korci mnie, żeby zadać takie trudne pytanie trochę. Słuchaj, jak to jest z tą zmianą płci? Czy tam się modeluje jakoś organy męskie z żeńskich? Czy się amputuje i coś? No, jak to wygląda tak w praktyce, wiesz? Tak dokładniej coś bym się chętnie dowiedział.
1: Już tłumaczę. Od połowy w górę to jest tak jakby można już zacząć. Jakby było słabo słychać, to jadę, to mów, to wtedy będę jakby przedłużał, bo jadę cię po autostradzie. Od połowy w górę można już zacząć terapię hormonalną w trakcie jakby tego całego procesu, który trwa no, czasami nawet 2 lata, czyli te badania lekarskie i w ogóle. Dostaje się wtedy terapię hormonalną, normalny testosteron, tylko w jakichś tam dawkach, no i gruczoły te kobiece jakby się troszeczkę zmniejszają, ale nie zanikają, zmienia się głos, zmienia się wizualność tego człowieka. No niektórzy dostają, mówimy tutaj oczywiście o przejściu z kobiety na mężczyznę, tak? No bo to też trzeba uściślić. Zmienia się głos, ta osoba zaczyna wyglądać jak mężczyzna, ale na pewno nie pójdzie na basen, nie zdejmie koszulki, bo widać jednak te gruczoły takie rodne kobiece, tak? W momencie, kiedy jest przyklepane już w sądzie, że tak powiem, tak jak teraz mój syn ma przyklepane, to operacja jakby taka plastyczna tych gruczołów, żeby zrobić z tej klatki piersiowej klatkę mężczyzny, jest jeszcze na koszt państwa. Jeżeli chodzi o od pasa w dół, to już wszystko musi robić sam. I pierwszym problemem jest to, że ta osoba musi wyciąć macicę, ponieważ biorąc testosteron, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostanie raka. Musi się pozbyć po prostu tych narządów kobiecych, tak? A w dalszej kolejności, jeżeli się chce zdecydować na prącie, czy tam na falusa, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Słychać mnie? Słychać mnie, krawiec?
0: Słychać. Może mógłbyś się ewentualnie delikatnie zbliżyć jakoś do mikrofonu, czy przysunąć sobie komóreczkę.
1: Wezmę do ręki. A teraz?
0: No chyba będzie lepiej trochę.
1: Czekaj, może jeszcze inaczej zrobię, momencik. Teraz powinno być już idealnie, bo mam słuchawkę przy uchu, a jest ciemno, więc nikt mnie tam nie zaatakuje z policji.
0: Teraz jest doskonale.
1: I jeżeli chodzi o prącie, o falusa, no to jest bardzo trudna operacja i tak naprawdę ja też byłem zdziwiony, jest pobierane żebro, czy jakiś fragment żebra i z tego jest jakaś tam rekonstrukcja robiona plus tam skóra, ale no nigdy ta osoba nie będzie miała takich odczuć, no nie będzie miała orgazmu takiego jak mężczyzna, wiesz o co chodzi. Może mieć wzwód w sposób mechaniczny, tam są różne to sposoby, może partnerkę zaspokoić, ale nigdy nie będzie miała szczytowania orgazmu. Z tym, że nie wszystkie te osoby się decydują mieć organy płciowe męskie, tak? Czasami chodzi to bardziej chodzi o to, co w głowie, tak? Dużo jest tych osób w ogóle aseksualnych, jeżeli chodzi o przez to, że mają te problemy takie, powiedzmy, osobowościowo-poznawcze, to pozostają aseksualne, są w kontaktach z ludźmi, bardzo w bliskich relacjach, typu tam pieszczoty, przytulanie się, ale niekoniecznie dochodzi do jakichś takich, wiesz, spraw związanych z seksem, tak? Możesz zadawać dalej pytania, no bo no, zorientowany jestem.
0: No to w sumie tak o to mi chodziło głównie i wyjaśniłeś, myślę, całkiem... Nieźle, jak to wygląda.
1: Halo?
0: Słyszymy się?
1: Jest.
0: Słyszymy się teraz?
1: No. Tak, jak najbardziej.
0: No,
1: tak,
0: nie, no wiesz, odpowiedziałeś na pytania, które mnie interesowały. Przypomniałem sobie, czytałem, że w którymś stanie w USA zdelegalizowano zmianę płci właśnie. Czyli no tam też są takie trochę...
1: Nie, to tutaj ci wejdę w słowo. Zdelegalizowane zmiany płci dla osób niepełnoletnich.
0: Aha, w ten sposób.
1: Bo tam jeszcze w szkole, ja kiedyś jak woziłem ludzi na lotniska, to rozmawiałem z nauczycielką gdzieś tam z jakiegoś stanu w Stanach, bardzo fajna babka, tam z 25 lat już mieszkała w Stanach i mówiła, że na przykład w jej klasie to było takie ala nasze gimnazjum, coś pomiędzy gimnazjum a szkołą średnią, 30% dzieciaków było już po zmianie płci u niej, nie? Ale wiesz, w niektórych przypadkach ja uważam, że to jest taka nowa moda i fanaberie. Nie każdy ten przypadek jest, że tak powiem, idealnie pasujący, bo czasami zdarza się, że ta osoba, która zmieni tą płeć, okazuje się, że no nie trafiła, tak? I jest problem. To nie jest tak, że w 100% jest pewne, że to o to chodziło. Czasami to są po prostu choroby psychiczne, jakieś zaburzenia, tak? No, nie ma badań w tym kierunku. Nawet jak rozmawiam z synem, on mówi, że on by bardziej chciał, żeby mu powiedzieli, co mu jest, bo on nie wie, co mu jest, dlaczego tak się wydarzyło. Nikt mu nie odpowie. On nie jest takim typowym jakimś LGBT, że popiera te wszystkie ruchy i tam, żeby dzieci mieli w ogóle, tylko on po prostu chciał się dobrze czuć w życiu, jak każdy człowiek, tak? Jeden bierze narkotyki, żeby sobie poprawić samopoczucie, inny leki, trzeci pije alkohol, on żadnych używek nie używa, a cały czas w swojej skórze się źle czuł i do 15 roku życia praktycznie nie było dnia, kiedy nie chciał popełnić samobójstwa.
0: No właśnie, no, a niektórzy mówią, no, że to, o, tu wydziwia, że fanaberia, no, ale jak ktoś tak się źle czuje we własnym ciele, z własną płcią i cierpi z tego powodu przez całe lata, no to jaki sens, znaczy, no, każdy powinien mieć prawo do szukania szczęścia w życiu i do tego, żeby sobie tak sterować tym życiem, żeby zacząć się fajnie czuć, jeśli się źle czuje, jeśli cierpi.
1: Myślę, że czynników było bardzo dużo, bo czynniki to były to, że no nie miał tych rodziców, jak był małym człowiekiem. Ja tam miałem perypetię, jego mama też nie była za fajna i nie jest do tej pory. Mógł czuć wstręt do płci obcej, bo jego mama różne dziwne rzeczy robiła i robi. Znaczy, no już tam nie wnikam tak naprawdę. I wiesz, no ja nie jestem psychologiem, psychiatrą, żeby oceniać, tak? A podejrzewam, że dopóki, wiesz, tak jak ze szczepionkami, ja nie jestem przeciwny szczepionkom, na przykład, zmienię temat, tak? Ale sposób, w jaki szybko one powstają, no to też jest takie zastanawiające, czy można w tak szybkim, ekspresowym tempie zbadać na populacji, no ale no mniejsze zło, powiedzmy, tak? A tutaj naprawdę nie ma jakichś takich bardzo mocnych badań. Są ci ludzie piętnowani, te całe środowiska, ale nikt się nie zastanowił, żeby bardzo mocne jakieś badania zrobić, takie, żeby zobaczyć, jaka jest przyczyna. Kiedyś słuchałem na przykład, że wiesz, takie, no, zaszuram. Mogę zaszurać?
0: Szuraj, właśnie.
1: Że dużo, znaczy inaczej, że powiedzmy w XX wieku, XXI, kobiety zaczęły przyjmować tabletki hormonalne w dużych ilościach, które z moczem wpadają do kanalizacji i później ta woda wraca, nie zawsze do końca są oczyszczone i tam jest dużo tych estrogenów, czy jak to się nazywa, tych hormonów, no i później jakieś są zaburzenia. Druga wersja, że wszystkie butelki plastikowe lub tam produkty, które spożywamy w plastiku, gdzieś tam coś się wydziela i też mogą być w niektórych przypadkach jakieś zaburzenia, że też w żywności, wiesz, to co szpikują żywność, no wiesz, wielokrotnie widać młodych ludzi, grubasków, chłopaków, którzy mają biust, można powiedzieć. To już nie jest tłuszcz, tylko to się takie narządy rodne robią, jak wpieprzają za dużo jakichś tam tych, wiesz, hormonalnych żywności, tak? Czy tam jakichś różnych, wiesz? Nie wiem naprawdę, jaka jest przyczyna, wiesz? Ja nie... Inaczej, też żeby uściślić. Ja też to przeżywam na swój sposób, bardzo mocno, tak? Nawet cholernie mocno, teraz już może trochę mniej, no bo to też jakby nie było, może nie mogę się nazwać rodzicem, ale mogę nazwać się osobą, która no, przyczyniła się, że ta druga osoba powstała, to dziecko, tak? I też może myślałem, że może coś ze mną jest nie tak, a może z moją całą rodziną, a może jesteśmy naznaczeni, wiesz? Nie, wiesz, ja tutaj się przed tobą spowiadam, bo tak mam i pierdolę opinie innych, co o tym myślą, no ale to nie jest mi z tym łatwo, tak? Na pewno.
0: No, wiadomo, wiadomo.
1: No, także no jest jak jest, dobra, może nie ma co aż tak ten. Powiem tak, fajnie, że ci kierowcy się zaczynają pojawiać. Ja bym chciał jakoś rozreklamować, tylko kurczę, nie mogę sobie znaleźć pomysłu. Nie wiem, może naklejki zrobię i będę naklejał im na ciężarówki, na wolnym gdzieś po parkingach, tylko żebym nie dostał w czapę od któregoś, bo pomyśli, że może z jakiejś agencji towarzyskiej daję naklejkę czy coś i będzie wesoło. Chciałbym jakoś, wiesz, też żeby to, bo naprawdę tam jest jakaś część, grupa bardzo fajnych, wartościowych, młodych ludzi. Wybrali ten zawód z różnych powodów i takich bardziej, wiesz, no ja nie potrafiłbym mieć szefa nad sobą. Mam problem, ja się nawet na tym załadunku, jak wczoraj ładowałem, pomagałem tym ludziom ładować, zarobiłem jakieś pieniądze, bo to odzież używana jakaś tam w workach i powiem ci, że kurwa nieswojo się czuję w gromadzie ludzi, których nie znam, mam jakieś dalej lęki w sobie przez to, co mnie w życiu spotkało. Czuję się dobrze, o tak jak teraz i jak jest jakieś takie uniwersum, gdzie mogę posłuchać, gdzie mogę się oddać. No chuj, no co ja poradzę? Wolę być w tej pieprzonej ciężarówce jak w domu i śmieję się, że jak będzie spis powszechny, w którym będę musiał uczestniczyć, to wpiszę, że mieszkam w Unii Europejskiej, adres podam, numer rejestracyjny swojego pojazdu. No bo kurwa, więcej jestem tutaj naprawdę.
0: No, będzie miło, jak może spróbujesz zareklamować nas u innych kierowców. Na pewno masz jakiś kontakt z kierowcami, no to tam, wiesz, szepnij o nas słowo.
1: Bezpośrednich krawiec nie mam, tak jak ci mówię. Naprawdę, nawet w pracy, w firmie nie utrzymuję kontaktów. Ja, zobacz, tu niby otwarty facet gada, ale może dlatego, że trochę anonimowo, wiesz o co chodzi, nie? Ale ja myślałem, że, bo mam takie możliwości w domu, ściągnę może od ciebie te twoje logo, wiesz o co chodzi, zrobię jakieś takie naklejki albo wizytówki i powkładam po prostu i tyle, no co, no w ten sposób może.
0: Dobra,
1: czyli nie musi być kontakt bezpośredni, tak?
0: To będziemy dogadywać jeszcze.
1: No, ja się na spokojnie odezwę do ciebie już tak prywatnie, jak już będę miał te potwierdzenie tam, to co rozmawialiśmy, nie?
0: Dobra, fajnie.
1: No, także jak będzie coś tam jeszcze fajnego się działo w audycji, to jeszcze raz zadzwonię, chyba nie ma problemu z tym.
0: Nie,
1: dajesz
0: ma.
1: Szansę innym. Powiem ci tego psycho też, a jeszcze, sorry, bo tak się rozgadałem. Może za dużo tego ptasiego mleczka, bo na mnie działa jak amfetamina, powiem, jak się nawpieprzam. Chociaż przez chwilę przynajmniej. Przesłuchałem psycha praktycznie wszystko, co on tam robił. Powiem ci, fajny koleś, wiem, że on teraz tam trochę łękiego też na czacie siedzi. I mało go tutaj słychać. Nie wiem, czemu on uciekł tutaj od ciebie. Nie wiem, czym to jest. Czy uciekł, czy nie uciekł, czy mi się wydaje?
0: Może mu się troszkę znudziło nocne radio i teraz szuka wrażeń sobie na innych kanałach, ale myślę, że psycho wróci. Psycho tutaj jest z nami od początku, od dawien dawna, więc nie sądzę, żeby nagle zniknął. Dobra, nocny kierowco, to ja odbieram następną osobę, bo tu czeka sobie w kolejeczce.
1: Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Do usłyszonka, trzymaj się, hej, hej. A teraz spróbuję się połączyć z dobrodziejem, który tutaj się już anonsował, że tak powiem. Dzwonimy. Coś nie odbiera, dobrodziej. Nie odbiera, a widzę, że jest. No to nic, zobaczymy. No i tak, chociaż widzicie, tak często tu krytykujemy to TVP, ale TVP ma też swoje dobre strony. To oni jako jedyni w sumie pokazali ciekawy dokument o papciu Chmielu, czy o Krzysztofie Krawczyku, czyli tak jakby uszanowali to, że odchodzą takie zasłużone dla polskiej kultury, jakby nie było osoby, i potrafią to jakoś uczcić, właśnie tworząc jakiś dokument ciekawy, w których jest przedstawiony życiorys takiego papcia Chmiela, który odszedł niedawno, twórca Tytusa, Romka i Atomka, tych postaci. No i tutaj TVP zdecydowanie dobrą robotę robi, nie? A z drugiej strony nagle jest jakaś uroczystość i Tomasz Kamel, jakieś laurki dla prezesa Jacka Kurskiego na scenie wyciąga i kadzi, tak, i wazelina spływa z ekranu. Jakiś koncert, cud życia, nie? To już tak śmierdzi tą kościelną indoktrynacją i nie bez przyczyny, no bo to takie właśnie jest, nie? I on tam kadzi temu Kurskiego, Kurski siedzi w pierwszym rzędzie i tam i tam miny robi, ten mu kadzi ze sceny, tylko dlatego, że Kurskiemu się dziecko urodziło, nie? I to wielka uroczystość, tak jakby to był jego jakiś prywatny folwark tego Kurskiego. To jest tak obrzydliwe, czy on nie może być jakimś normalnym szefem tego TVP i gdzieś tam sobie, tylko ciągle od ten Kurski gdzieś tam się pojawia, wychodzi z gitarą, coś gada do ludzi. To taka jest rola prezesa, że nagle się gwiazdą staje? Wielka gwiazda, nie? Jacek Kurski. No i ta taka nachalna propaganda rządowa i to budzi w wielu ludziach obrzydzenie. Słuchać się nie da. A z drugiej strony potrafią stanąć na wysokości zadania, jeśli chodzi o upamiętnienie właśnie takiego papcia Chmiela czy Krawczyka. antyszczepionkowcy teraz używają trochę, no, to znaczy, no, wycierają sobie gębę tym Krawczykiem, nie, że wziął szczepionkę i umarł od tej szczepionki, jakieś nekrologi dziwne są publikowane właśnie, które, na których jednocześnie znajduje się reklama antyszczepionkowych stron. No też coś takiego obrzydliwego, zbijać sobie kapitał i się reklamować, nie? I się reklamować na cudzej śmierci. No to też takie obrzydliwe. Jest dobrodziej, witamy dobrodzieja.
2: Wiesz co, muszę teraz YouTube'a.
0: Coś tak niewyraźnie słychać troszkę.
2: To przy YouTube'a. Coś mnie w ogóle?
0: No słychać.
2: Aha. No właśnie tak gadałeś o tym Jacku Kurskim, nie?
0: No.
2: Ale co, dziwi się, że się tak rozbestwił? Że oni teraz dostają te 2 miliardy, to nie jest tak, że oni dostają tylko raz na jakiś czas, tylko oni mają to co roku, nie? To jest taka jakby wypłata, nie? Te 2 miliardy, nie?
0: No tak, tak. Kupa hajsu idzie na tą telewizję. Można by wiele wartościowych rzeczy sfinansować zamiast... telewizji, która jest właściwie tak ludziom niepotrzebna. Ona jest potrzebna władzy bardziej. Gdyby nagle zabrakło TVP, to nie wiem.
2: Powiem ci tak, Krawiec, że kiedy ja na przykład telewizji nie oglądam już od paru lat, bo jak na przykład się przekonałem, co oni tam w ogóle mówią, to w ogóle zwątpiłem w to wszystko, nie? Ale na przykład mój dziadek to ogląda, nie? Nawet mu opłacam cały ten abonament i jak przychodzi do mnie i mówi mi tak, że tak, jest przejebane, bo jest pandemia, bo trzeba się szczepić, bo trzeba chodzić w maseczkach i tak dalej, wszyscy są chorzy, no i w ogóle jest taka w sumie sytuacja dość patowa, nie? Nie wiadomo, co z tym wszystkim robić, nie?
0: No, gdyby zlikwidować TVP, to ludzie by sobie szybko znaleźli coś innego do oglądania zamiast tego. Pozwól, że skończę.
2: Oprócz tych wiadomości, oprócz pandemii, nie? No to mi gada tak, że tu jest jakaś tam powódź w Chorwacji. Tu wybuch wulkanu na Islandii, nie? Tu jest jakaś tam, kurde, jakieś tornado w Ameryce, nie? Czyli nie ma żadnych pozytywnych wiadomości, nie? Jakbyś tak oglądał na przykład sam TVP, nie?
0: No, TVP się bardzo skomercjalizowało. Byłby sens, gdyby to było faktycznie jakieś polskie BBC, w którym są nadawane, w którym jest jakaś misja, powiedzmy, jest dziennikarstwo na wysokim poziomie, a nie szczujnia
2: misja,
0: i propaganda.
2: Po prostu ludzie żeby ludzie, wiesz, tak słuchali tego właśnie, tej telewizji i się po prostu bali. Bali cokolwiek zrobić. Bali w ogóle podjąć jakiekolwiek inicjatywy, nie?
0: Tak, straszenie ciągłe ludzi i strategia dziel i rządź i dzielenie ludzi, straszenie ludzi i tania propaganda, aż tak tania, że aż śmieszna, jak z innej epoki, jak z czasów jakiegoś Goebbelsa. Więc i brak jednak, no, słabe wypełnianie tej misji, bo misja to nie tylko jakaś martyrologia i gadanie o wojnie i kościółku, wiesz, bo takim chamom i prostakom się wydaje, że właśnie jak nagrają taki film o Pileckim, gdzie będzie cały czas szczęść Boże, z Bogiem, Matko Boska, to oni myślą, nie mówmy jednocześnie, to im się wydaje, tym chamom, że to jest wtedy ambitne i głębokie już z bazy, bo gadasz o historii, o kościele i dla nich to jest coś ambitnego. Oni tak widzą ambitne treści, a przecież można by wiele ważnych tematów jakoś ruszyć, nie? I nie tylko ciągle te jakieś wojny, jakieś historia i kościół i tylko to, nie?
2: No ale wiesz, kurde, mówisz, że hamom, nie? Ale wiesz, tak, nie można tak mówić o zwykłych odbiorcach, że to są chamy, nie? Bo to są jednak prości ludzie. I oni po prostu odbierają informacje na bieżąco. Jak oni na przykład słyszą w głównym nurcie, że jest tak i tak, oni tak to odbierają. Oni wcale nie są homami. Tylko oni po prostu nie mają innego źródła informacji. Także nie ma ich co winić za to, nie? Że oni tak po prostu odbierają rzeczywistość, nie?
0: No może trochę nieładnie faktycznie mówię, bo to tak, no właśnie...
2: Ale wiem, wiem. Chciałeś to powiedzieć o tym dosadnie, nie?
0: Bardziej bym nazwał hamami tych, którzy... Mam na myśli tych, którzy tworzą, te treści, wiesz, taki Kurski i spółka, a zwykli szarzy, to nie jest grzech bycie człowiekiem prostym. Ludzie prości są czasami bardzo fajni i serdeczni.
2: Ja się do tego przyznaję. Ja jestem... Zwykły chłop, kurde, od pługa oderwany, że tak powiem. Dla mnie się liczy tak, żeby, kurde, żeby była, nie wiem, jak się teraz powiedzieć, bo takie, żeby po prostu tak, była dobra pora roku, żeby pole rodziło, żeby była dobra pszenica, żeby było czym pory wykarmić, żeby po prostu coś z tego było, nie? Żeby się było z czego wyżywić i tak dalej, nie?
0: No to są fantastyczne rzeczy. Ludzie powinni bardziej cenić takiego chłopa, rolnika. Często to są ludzie niedocenieni. A co byśmy żarli? Co przecież to oni nas żywią, ci ludzie. I mają prawo też do szczęścia, mają prawo. Może nawet... A powiedz, bo właściwie dzisiaj pierwszy raz dzwonisz do Nocnego Radia, prawda?
2: Tak. Czasami pisałem tam do was, tam na paru audycjach, ale właśnie dopiero dzisiaj pierwszy raz właśnie dzwonię i tak rozmawiamy na różne tematy. I powiem ci tak, że na przykład mówiliśmy na temat na przykład Rumunii. Mhm. I tam na przykład jest całkiem fajny rynek zbytu, na przykład takie różne na przykład regularne rzeczy. Na przykład jak pantofle. Bo tak, i pantofle na przykład idą do Rumunii, a z Rumunii idą na przykład na Kazachstan, idą na Rosję, a to jest studnia bez dna. Tam naprawdę ci powiem, że handel kwitnie. Tam jest żyła złota. Także jakby ktoś na przykład, nie wiem, planował jakiś tam biznes, nie? Jakieś tam proste rzeczy, no to właśnie w tym kierunku iść, na Bałkany. I na przykład kierować się na przykład na rynek czarnomorski. Czyli Bułgaria, Rumunia, Mołdawia. Właśnie te rejony. Bo naprawdę, bo my mamy trochę przejebaną sytuację właśnie przez tych naszych dobrodziejów, że tak powiem, polityków, nie? No bo oni nas tak załatwili, że mamy teraz embargo właśnie z Białorusią, z Rosją, z Ukrainą i tak dalej, nie? Ale jakbyśmy na przykład poszli na Rumunię, to oni mają już całkiem inną sytuację polityczną, nie? Bo oni sobie mogą handlować przez Morze Czarne i tam handlują właśnie na Kazachstan, na Rosję. I to jest, kurde, taki rynek zbytu, że to jest masakra. Nawet z tego nie wyobrażamy. Wiecie, ile tam jest mieszkańców? I sobie wyobraźcie, że na przykład z Kazachstanu to wszystko idzie na Chiny. A w Chinach mieszka, kurde, no wiecie, ile ludzi, nie? Mhm. Także to jest taka... To jest taka moja prosta wskazówka, nie?
0: A co myślisz o takiej wizji zjednoczenia się w jedną wielką Unię Słowiańską, żeby słowiańskie kraje stworzyły taką własną Unię? To by było fajnie chyba, nie? Słucham?
2: Czy jaki jest warunek? Tego, co właśnie powiedziałeś teraz?
0: Jaki?
2: Właśnie, żeby nami rządzili Słowianie.
0: Aha, no tak.
2: No właśnie. A kto nami rządzi?
0: Cicho, nie mów, bo kanał zdejmą zaraz.
2: Rzymianie.
0: Eskimosi, górale.
2: Dokładnie. No,
0: Rzymianie.
2: Tak, że ostatnio spłynęła właśnie biblioteka w Krakowie, nie? I w rzekę tam były dokumenty, jakie? Że na przykład Kaczyński naprawdę się nazywa całkiem inaczej. Ma takie nazwisko trochę bardziej takie, wiesz, takie
0: Kalkstein.
2: Ajwaj, nie?
0: Kalkstein niby.
2: No niby tak,
0: jego ale dziadek był.
2: Powiem ci, że możecie się tego śmiać, mogą się tego śmiać inni widzowie, ale naprawdę coś w tym jest.
0: No coś w tym jest, mi też się wydaje, że coś w tym jest. To jest niby szuria, ale to wiesz, dziwnie.
2: Wszyscy, co tego słuchają, nie? Czy Kaczyński wygląda na tego typowego Słowianina?
0: No absolutnie.
2: No właśnie, kurde.
0: No ale samo to, że wiesz, nas właściwie z Izraelem mało co łączy, jeśli chodzi o handel, o jakąś współpracę, a tak cały czas ten Izrael,
2: nas nie łączy religia.
0: No i rządzą nami tutaj jacyś ludzie, którzy mają bliskie relacje z Izraelem, bardzo dziwnie. I na naszą historię wpływali bardzo często Żydzi i właściwie to wielu prezydentów nawet naszych. No kurczę, co to za dziwna jakaś sytuacja, że prezydent Duda ma żonę Żydówkę, obchodzi jakąś Chanukę, premier wysyła dzieci do żydowskiej szkoły, obchodzi żydowskie święta. Najważniejsza osoba w państwie obecnie, Jarosław Kaczyński, też się go posądza.
2: Wszystkie nasze święta narodowe są zablokowane. Ale Chanuki się palą, kurde, na pełnego, nie?
0: Tak, i wiadomo, też jest tak, że jak będą jakieś żydowskie święta, to zdejmą wszystkie lockdowny nagle, nie? I żeby przypadkiem nie urazić tutaj uczuć religijnych i będą sobie mogli świętować dowoli, a Polakom się zablokuje święta, co tam będą, nie? Wiesz, jeździć sobie do rodziny. I to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja wiem, że to takie tematy to wielu się stuka w czoło, ale coś w tym jest.
2: Bo to jest taki śmiało oklepany temat, żeby wszystko... No wiesz, na przykład za wszystkie nieszczęścia winie Żydów, nie?
0: No nie, no tak też nie można, ale z drugiej strony co myśleć o sytuacji, kiedy są całe takie listy, które pokazują, że bardzo wiele osób, jeśli chodzi o celebrytów, o znanych dziennikarzy, tych takich topowych dziennikarzy często, którzy mają bardzo duży wpływ na kreowanie opinii Polaków, no to są Żydzi, że wodociągi są sprzedane jakiejś izraelskiej spółce, nawet już wodociągi polskie. Ja nie rozumiem, mi się to w głowie nie mieści. W żadnym kraju byłoby nie do pomyślenia, żeby, powiedzmy, nie wiem, w Chinach rządzili sobie Amerykanie i ci Chińczycy by nie wiedzieli nawet, czy to są Amerykanie, czy Chińczycy, albo żeby...
2: Swego czasu tak było, nie? Jeszcze jak tam na przykład była korona brytyjska, nie? To na przykład w Chinach rządzili właśnie...
0: Tak?
2: No teraz bym powiedział, że Amerykanie, nie? Ale wtedy to właśnie byli Brytole. Chociaż Brytole to jest nieprawda nazwa, bo to była w ogóle całkiem inna nacja, nie?
0: Nie jestem tu jakimś nacjonalistą czy tam ksenofobem, ale chciałbym, żeby Polską rządzili Polacy.
2: O to, że była taka pewna grupa społeczna, która trzymała na przykład pieczę nad bankami, trzymała pieczę na przykład nad wojskiem, i tak dalej, nie? I oni to wszystko kontrolowali, nie? Tak jak na przykład miałeś w Chinach wojnę opiumową. No to którym sterował? Oczywiście, że ten, korona brytyjska.
0: No tak.
2: I oni ich uzależnili właśnie od tego całego opiumu. Oni przedtem nawet nie wiedzieli, co to jest, bo to nawet u nich nie rosło. To rosło w Afganistanie. I oni najpierw opanowali właśnie Afganistan, przerobili to na narkotyk i sprowadzili do Chin. No i tam Chińczycy byli trochę sobie ułupiali. No i właśnie wtedy właśnie korona brytyjska, wtedy właśnie była taka korporacja, nie wiem czy kojarzysz, kompania wschodnioindyjska.
0: Coś tam kojarzy troszeczkę.
2: No. I oni właśnie kontrolowali praktycznie cały handel na całym świecie, bo oni opanowali i Afrykę, i obydwie Ameryki, nie? No i tak samo właśnie uzależnili Chińczyków później od opiumu, nie? Bo oni, wiesz, oni trzymali cały handel, oni mieli całą flotę dookoła wszystkich oceanów, no i oni wszystkie trzymali w szachu, nie? Bo wiesz, oni tam są mogli, ich tam mogło być może więcej tych, jeśli chodzi o ludność, nie? Bo ich tam zawsze było więcej, bo ich tam po prostu, no tak, to były rdzenne po prostu miejscowości, ich tam było więcej. Ale oni mieli pieniądze, oni mieli władzę, także oni mogli ich kontrolować jak chcą.
0: A powiedz jeszcze coś o sobie, dobrodzieju, no bo jak dzwonisz pierwszy raz tutaj, jesteś na antenie, to fajnie by było, jakbyśmy się czegoś dowiedzieli jeszcze o tobie. Na razie wiemy, że bliskie jest tobie rolnictwo, że masz taką duszę chłopską jakby, tak się przedstawiłeś trochę,
2: tak,
0: nie?
2: Tak.
0: Że to są bliskie sprawy dla ciebie, a powiedz, bo dzisiaj tak sobie rozmawiamy o tym, gdzie tu się wyprowadzić, jak jest w różnych krajach. Czy podróżowałeś coś po świecie, czy raczej w Polsce?
2: Powiem ci tak, że byłem na przykład na Ukrainie, tam w sumie byłem w tydzień, tak się bawiłem trochę. Byłem na Słowacji, to w sumie jestem na bieżąco, bo to jest jakieś 20 kilometrów ode mnie, nie? Także wsiadam na rowery i jestem na Słowacji, nie? Za jakieś pół godziny.
0: Fajnie.
2: No i jeszcze jakieś tam moje zagraniczne wojaże. No to byłem w Szkocji przez parę miesięcy, nie? Przez prawie pół roku.
0: O, nice. I
2: No.
0: jak tam ci się podobało w Szkocji?
2: W Szkocji, tak, że jeśli chodzi o stopę życia, to naprawdę można fajnie wyżyć. I to nawet za minimalnym kraju, nie?
0: Jadłeś tego słynnego haggisa, może?
2: To są niby te baranie jaja,
0: Nie, to jest jakaś taka kasza z czymś tam, wszystko zawinięte
2: Kiszka.
0: w barani, że tam żołądek, jakieś takie ich
2: Nie,
0: regionalne, bardzo tradycyjne danie,
2: nie, nie, nie.
0: coś jak te szwedzkie śledzie kiszone, słynne.
2: Nie, to mówisz o tych, o islandzkich, nie? Że jak otworzysz puszkę właśnie tych śledzi islandzkich, to jak na przykład, kurde, znajomy otworzył właśnie w samolocie, nie?
0: To właśnie nie
2: Jak
0: wolno tego nawet wnosić do samolotu, ponoć.
2: otworzył tą puszkę, to kurwa.
0: To broń biologiczna. Ale to ludzie nieprawidłowo jedzą te. Znaczy, ale czemu ty mówisz śledzie
2: Że
0: śląskie?
2: na
0: To jest
2: przykład w
0: jakiś.
2: Szkocji to jest taki język właśnie bardziej skandynawski. Oni tak strasznie właśnie tam dzielakają. Język szkocki nie ma nic wspólnego właśnie z angielskim. Naprawdę ci powiem, że to jest taki na przykład, to jest taki twardy język, właśnie bardziej, no, tak bardziej połączenie niemieckiego ze szwedzkim. To jest w tym stylu, nie?
0: Ale wróćmy na moment do tych śledzi. Czemu powiedziałeś śledzie śląskie? Czy jest jakiś śląski odpowiednik tych
2: Co?
0: surstromingów?
2: Nie przypomnę sobie, żeby gadało o śladach śląskich.
0: To coś źle usłyszałem.
2: Islandzki.
0: A, i islandzkie, sorry, zrozumiałem
2: No, to są
0: śląskie,
2: właśnie
0: myślałem, że.
2: te, że jak je otworzy w samolocie, no to połowa wysiada, nie?
0: No tak, jest zakazane w ogóle wnoszenie
2: No,
0: tych
2: no, no.
0: śledzi. To nielegalnie kolega wniósł. Serio, twój kolega otworzył te śledzie w samolocie? Czy się tak śmiejesz, że gdyby
2: Nie,
0: otworzyć je?
2: śmieję
0: Aha,
2: się,
0: już myślałem, że naprawdę ktoś coś takiego zrobił. Nie, ale to powinno się. W ogóle to się otwiera w wiadrze z wodą, żeby tak to nie trysnęło w nas, to śmierdzące
2: no, jakieś
0: coś.
2: tam osobne pomieszczenie, żeby to.
0: Tak, na zewnątrz,
2: Bo to
0: tak.
2: jakby za duże uderzenie jednak w tym
0: Tak,
2: wszystkim, nie?
0: to otwiera się na zewnątrz. Do tego jest specjalny taki chlebek się bierze, smaruje się go jakimś tam masełkiem. Tego śledzia trzeba wyfiletować, no, wyciągnąć te bebechy, te kręgosłupy i zostawić sam
2: No
0: filecik,
2: ale
0: który się
2: nie,
0: kroi na drobne
2: jak już masz
0: kawałeczki
2: puste, to
0: i.
2: raczej tylko wiesz, żeby go odpowietrzyć i żeby to powietrze, wiesz, powietrze, kurwa.
0: Tak,
2: Ja już
0: wylewa się tą
2: za dużo
0: ciecz w ogóle,
2: powiedziane, nie?
0: no. Wylewa się tą ciecz, do
2: Ten
0: której
2: cały
0: zaraz muchy
2: amoniak, nie?
0: przylatują.
2: Żeby gdzieś go ulotnić, nie?
0: I tam się
2: Gdzieś tam.
0: daje cebulkę na tą kanapeczkę, kawałki tego śledzia, śmietanę, bo to bardzo słone jest. To trzeba odpowiednio
2: No,
0: przygotować i ludzie
2: dużo
0: to celebrują,
2: bardzo
0: nie?
2: ostrego
0: I,
2: octu.
0: a nie, że otwierasz se puchę, bierzesz na widele z tego śledzia i do gęby. No to
2: Nie,
0: wiadomo,
2: no
0: że się
2: co ty,
0: zżygasz,
2: kurde,
0: no.
2: tak to się nie da.
0: Tak to
2: Się
0: się
2: nie
0: nie
2: da.
0: je, no. No, ale to taka potrawa ciekawa, która ma swoją historię. Tam Szwedzi z Norwegami jakoś właśnie przewozili te śledzie jedni do drugich. One się zepsuły w podróży, to znaczy skisły. I ktoś tam robił dobrą minę do złej
2: Skisły,
0: gry.
2: ale na przykład jakbyś to trzymał w tej puszce, to by to nawet mogło kosztować parę ładnych lat, nie?
0: No tak, i to
2: To
0: było,
2: jest, wiesz,
0: jeśli dobrze.
2: to jest taka lekcja od Adolfa Kulińskiego, że to by mogło przeżywać na parę ładnych lat. Jakby była jakaś tam wojna, mógłbyś to na przykład zakopać pod ziemię, wykopałbyś to po paru ładnych latach, powiedzmy nawet po 15, wziąłbyś taką puszkę i ona jest absolutnie do zjedzenia. No,
0: No.
2: to jest taka jakby konserwa, nie? Bo to jest tak, to masz zwykłą rybę, ale masz resztę, wiesz, tam trochę octu i resztę masz całą masę różnych przypraw, których ja w sumie nawet ci nie powiem, jakie to są przyprawy, nie? Tylko, że to są takie przyprawy, że one się tak zakonserwują, że to się przetrwa przez parę lat, nie?
0: Są takie filmy, gdzie obcokrajowcy próbują polskich takich dań, które, no, jest duże prawdopodobieństwo, że komuś tam, dla kogoś to będzie dziwne bardzo, że można jeść kiszone ogórki czy bigos,
2: no właśnie,
0: czy kapusty, jakiś kefir polski, takie.
2: I
0: to
2: kiszone,
0: też
2: nie?
0: Ludzie dziwnie reagują. Część naszych takich dań to też jest niestrawna dla ludzi, którzy gdzie indziej żyją, nie?
2: No, a nie wiedzą, jakie to dobre jest.
0: Się nie znają się, kurwa. A przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś takie dziwne dania regionalne, które mogłyby nas zaskoczyć? No są na przykład takie bardzo drogie dania, które kosztują tam $1,000,000, jakieś, wiesz, lody za $1,000,000. Tylko że kupujesz takie lody i w cenie masz wycieczkę gdzieś w ogóle do innego kraju, coś, jakieś takie dziwne rzeczy. Co tam jeszcze?
2: Jak mi powiedziałeś lody za $1,000,000, to mi się to skojarzyło coś takiego bardziej takiego niedozwolonego. No. Coś bardziej zboczonego.
0: To jest to takie zboczone. Mi się to w głowie nie mieści w ogóle. Jaki jest sens, tak wiesz, snobowania się i kupowania sobie jakieś płetwy rekina za 10 tysięcy dolarów.
2: Co, ja ci powiem tak na chłopski rozum. Jedzenie to jest jedzenie. Jakie kurwa $1,000,000?
0: No tak, no. Ile to by można dobra zrobić za te pieniądze?
2: Nie?
0: Niby każdy ma prawo wydawać swój szmal jak chce, ale z drugiej strony jest coś takiego niefajnego w tym, że tak koszmarne pieniądze idą, żeby ktoś się snobował i sobie spróbował jakiś tam dziąseł karalucha z płatkami platyny. Jakieś gówno.
2: No tak, masz rację, ale powiedz tak, że jak ktoś na przykład traktuje jako na przykład taką ciekawostkę, nie? Że na przykład, kurde, no nie wiem, jak się to powiedzieć, że przyjdzie na przykład jakiś gościu z Argentyny i dla niego na przykład atrakcją jest zjeść na przykład, nie wiem co, kurde, ślimaka z puszki, nie? W odpowiednich przyprawach, nie? Bo na przykład, powiedzmy, nie, to jest taka abstrakcja, nie? Że w Argentynie w ogóle nie ma ślimaków, ani żadnych puszek, ani żadnych przypraw i tak dalej. I dla niego na przykład taki smakołyk to jest coś, nie? A gościu akurat ma na koncie tam parę miliardów, nie? No to dla niego wydać na przykład milion za taki na przykład smakołyk to jest nic.
0: No tak, tak.
2: No ale to jest po prostu taka abstrakcja, nie? Oczywiście, no.
0: Ja też jestem prosty człowiek, lubię proste, proste dania, żarcie, proste żarełko lubię.
2: Tak.
0: Raczej.
2: Żarcie to żarcie, ale jak płacisz na przykład za atrakcję, za coś na przykład takiego, co na przykład nigdzie nie spotkasz, nie? No to nie wiem, kurde, jak ktoś jest jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, jak to się gada, ekstremista, nie ekstremista.
0: Ekscentryk? Ekscentryk może?
2: Ekscentryk, o właśnie, o to mi chodziło zło. Jak ktoś jest ekscentrykiem, nie? Jest na przykład ciekawy jakichś tam innych smaków, no to za to zapłaci, nie? Proste.
0: No, takie przygody kulinarne, no jak najbardziej, tylko to dziwne mi się wydaje wydawanie jakichś kosmicznych sum tylko po to, żeby spróbować jakiegoś dziwnego loda czy coś, to takie jakieś dziwne, dziwactwo straszne.
2: Ale powiedz mi, jakbyś miał na przykład na koncie tam, na przykład taki Elon Musk, 200 miliardów, w ogóle czujesz taką kwotę? Mi nawet na matematyce nie uczyłeś takich właśnie cyfr, 200 miliardów.
0: Nawet
2: ma tyle pieniędzy. Nie?
0: Nawet wtedy bym raczej nie wydawał na takie zbytki, bo zawsze bym miał takiego moralniaka, że można by to na jakiś lepszy cel przeznaczyć. Komuś pomóc, czy na charytatywne jakieś cele przeznaczyć, a nie jakieś.
2: Zależy właśnie dziwactwo. Od charakteru, nie, człowieka.
0: To by nie czułbym takiej przyjemności, że roztrwoniłem taką kosmiczną kasę, żeby zaspokoić swoje jakieś tam kulinarne dziwactwa i sobie spróbować jakiegoś, nie wiem, żeby albo wiesz, czasami zamawiają sobie jakiś tort, który ma diamenciki. No to już kurwa, daj spokój. Tort z diamentami za milion dolarów. I po co to, żeby się pochwalić i pokazać, jaki to ja jestem pan wielki, że mnie stać na torty z diamentami? To jakiś
2: chore. I że mogę za proszeniem strzelać diamentami.
0: No,
2: zjeść. Cześć, to kurde, idzie się za proszeniem opróżnić. O kurwa, diament.
0: A powiedz, no, dobrodzieju, jeszcze jak trafiłeś na nocne radyjko w ogóle?
2: Sami, kurde, nie wiem. Całkiem przypadkowo. Dziś tam, kurde, wyszło na YouTube'a, wyszło mi nocne radio. Nie, wiesz jak? O, już teraz wiem jak. Bo obserwowałem tego Przemka z...
0: Drugie dno. Mhm.
2: Drugie dno, no. I właśnie miałem się bardziej małe ulicy, nie? Kiedyś.
0: Aha.
2: Z tego co pamiętam. I właśnie. I ten, tak mnie zaciekawiła właśnie ta rozmowa z wami. I trafiłem w sumie na was.
0: Aha, w ten sposób. No, czyli przez Przemka. No to fajnie. No dobra, słuchaj, dzięki za bardzo miły, fajny telefon. Na pewno się jeszcze nie raz usłyszymy na antenie. Fajnie się gada, więc dzwoń do radyjka.
2: Nie, czy fajnie, bo tak się w sumie się tak trochę niesładnie... Nie, no właśnie widzisz. Tak nie, mi się trochę nieskładnie gada, nie? Bo już... No kurwa, co? Jest...
0: Dźwięknąłeś sobie coś?
2: No właśnie tak. Nawet ci pisałem na Skype'ie, że
0: no tak.
2: Chyba nie będę dzwonił, bo... Mogę bełkotać, nie? No i właśnie tak się stało.
0: Nie było źle, nie jest źle, słuchaj. Da się zrozumieć spokojnie, co mówisz.
2: No, mam nadzieję, że słuchacze tam trochę z tego wyniosą, trochę się uśmiali i tak dalej. No jakaś rozrywka jest, nie?
0: Pewnie, że tak.
2: Oczywiście.
0: No to trzymaj się tam ciepło i do usłyszenia.
2: Ja właśnie kończę rozmowę.
0: No.
2: I reszta pewnie tam będę was obserwował na czacie.
0: Dobra. No to hej, dobra. Hej, trzymaj się, hej.
2: Nic, do następnego, hej.

0: Telewizja Polska, oddział w Lublinie. Proszę wybrać tonowo numer wewnętrzny lub oczekiwać na zgłoszenie operatora. Operator numer 260.
1: Tak, poczekam na operator.
2: Telewizja Lublin, ochrona, słucham.
1: A, ochrona. A ja chciałem cię zapytać, z kim można się połączyć, żeby wystąpić w telewizji?
2: Wie pan co, ja pana połączę z Panoramą.
1: A to po prostu nawet.
3: Halo, Panorama.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chciałem się dowiedzieć, jak można wystąpić w telewizji Lublin.
3: A zależy, w jakiej okoliczności chciałby pan wystąpić?
1: A w jakiejkolwiek, tak ogólnie chciałbym się zapytać. Jakie okoliczności trzeba spełnić, żeby wystąpić w telewizji?
3: To zależy, w jakim temacie miałby pan coś do powiedzenia.
1: A no, ja w każdym temacie mam do powiedzenia.
3: Czyli jak w każdym, to jeszcze znaczy, że w żadnym.
1: No tak, to mój profesor od filozofii tak też powiedział kiedyś. Ale to
3: no, widzi pan.
1: Nie jest.
3: W czym mogę panu pomóc?
1: No, chciałbym wystąpić w telewizji.
3: No to niech pan sobie włączy nagrywanie telefonu i obejrzy się w telefonie i udaje, że to telewizja.
1: Poważnie? Ale to mnie wtedy nie zobaczy milion słuchaczy.
3: Może zobaczy, udostępni pan na YouTubie, bo jak pan powie coś mądrego, to myślę, że będą odsłony.
1: A, to dziękuję za informację. Tak. Ale ja chciałbym przed kamerami tak wystąpić oficjalnie. I z tego ten.
3: No. No to kilka kamer niech pan kupi i oficjalnie pan wystąpi. Dobranoc.
1: Nie, dobranoc nie ma tutaj.
4: A, właśnie, jest. Niezły aparat z tego psycho. Ale został strollowany przez panią tutaj. W końcu ktoś strollował trola. No, bywa i tak. Trafiła kosa na kamień. Co, a dobrodziej fajny koleżka, nie? Fajnie się gadało. No, obiecuję, że postaram się w przyszłym tygodniu trochę konkretniejsze treści wam serwować i jakoś się może przygotować, jakieś tematyczne audycje. Nie ukrywam, że trochę miałem teraz

słyszeliście w Nocnym Marku, może tym razem jakiś nowy duet. Krawiec plus kto? Może z Psychą właśnie. Może Psycho by się zgodził ze mną ponadawać. To by była dziwna wtedy trochę audycja, na pewno. Ale mogłoby być wesoło. Sam jeszcze nie wiem, co z tym fantem zrobić. Kogo by tutaj dokoptować na sidekicka, kto by się nadawał, waszym zdaniem. Ale takie audycje o wszystkim i o niczym też są chyba potrzebne, nie? No, przecież ci, którzy wolą coś bardziej konkretnego, merytorycznego, przygotowanego, no to macie przecież Lewym Okiem, macie Jacka z Australii, macie Bieruta. Także chyba nie narzekacie, nie? Ostatnio się Grzesiek też pojawił przecież. Ze swoją audycją książkową, która będzie kontynuowana. Tak więc, no, chyba nie narzekacie. Dużo się dzieje, nie? I nie zaszkodzi, jak taka audycja właśnie piątkowa często będzie luźniejsza, taka, że sobie o wszystkim możemy pogadać, każdy może zadzwonić i nawet coś od siebie zupełnie tutaj dorzucić do pieca. Niech będzie i tak, nie? Nawet ponoć się pojawiły takie głosy, o tym mówili Błażej i Zmora, że już czuliście trochę przesyt audycji z gościami, no i dobrze wam zrobiło to, że była właśnie taka luźnogatkowa bardziej też audycja. No ale taka luźnogatkowa, ale inna z kolei, nie? No bo Błażej i Zmora w duecie, fajny team w ogóle, uważam, fajnie się uzupełniają. Tak, a adwokat tu pisze jako pan mowa trawa i pan lanie wody, że jest za tym, żeby były takie audycje o wszystkim i o niczym. A Nina też uwielbia takie audycje o wszystkim i o niczym. No pewnie, bo to jest jakiś taki relaks bardziej, nie? I wszystko może się zdarzyć, to też jakaś tam wartość, że wszystko może się na takiej audycji zdarzyć. No dzisiaj nowi ludzie na antenie, też to zawsze ciekawostka, jak ktoś nowy tutaj do nas dołącza, przechodzi taki chrzest bojowy, można powiedzieć, no bo dopóki ktoś się udziela tylko na czacie, w komentarzach, no to no, może być rzecz jasna uznawany za nocnika, ale może nie za pełnego nocnika. Pełny nocnik, rozumiecie? No, taki dowcip, takie, że to takie z przymrużeniem oka. Pełny nocnik, no. Tak. Właśnie. No, korporacja Nocnik Limited. Grzesiek pisze, czytamy nowy wspaniały świat w tym miesiącu. No, to się nie mogę doczekać. Bardzo lubię to dzieło Huxleya. Nowy wspaniały świat. Nadal się nie zapoznałem z serialem. No, w ogóle tak mało jest, za mało jest fajnych dystopii, antyutopii. Ponoć to nie to samo. Dystopia i antyutopia to podobno nie jest to samo. Że to trochę się różni od siebie, ponieważ dystopia przedstawia, poprawcie jeśli się mylę, wizję świata, która jest bardziej realna. To jest bardziej takie ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć w związku z przemianami, które no, już nas do czegoś tam skłaniają do jakiejś refleksji i się czegoś zaczynamy lękać, że świat pójdzie w tym kierunku, a antyutopia to przedstawia bardziej takie wydumane i całkowicie nawet od jakąś taką odrealnioną zupełnie wizję, no coś, to bardziej taka fantastyka, nie? Coś tak jakoś to zapamiętałem.

0: wielkie serdeczne pozdrowionka i podziękowania dla dobrodziejów i dobrodziejek, którzy tutaj czuwają, żeby nocne radyjko na powierzchni było i dbają o krawculka swego jak o siebie samego. Są fantastyczni ludzie ogółem całe te. No, nie no, no serio, bez takich ludzi to by tutaj nie było za wesoło. Może bym się musiał w ogóle czymś innym zająć. No trochę i tak staram się teraz, znowu modelowałem zwierzątka w 3D. Zrobiłem już w tak zwanym stylu low poly. To zwierzątka wyglądają wtedy tak, jakby to opisać, no tak w kanciasty sposób, z takich wieloboków, jakby są zrobione. Mogę spróbować wam pokazać swoje jakby tutaj projekty. Gdzie ja tu je mam? Gdzież one są? Kurde. A, nie, to nie te. Kurczę. Dziwne. A, są, dobra, są. Spróbuję tutaj orangutana na początek. Pan orangutan. Orangutan to taka fajna, ładna małpa, ruda cała. Orangutan, kurde. Trochę są za duże te. Dopasuj do ekranu. Kurde, czemu on jest obcięty? Ach, jeszcze raz muszę spróbować wkleić. O, udało się. Tak wygląda orangutan low poly. No, to jest taki sposób modelowania, że bardzo oszczędnie gospodarujemy tymi ściankami, nie? Kłady i trisy. Trisy to są takie... z trójkątów się wszystko składa. No, tutaj są... To tak wygląda orangutan. Taki minimalistyczny trochę, nie? A tak wygląda panda. Panda, kierowniku, panda. No, to tak wygląda panda. A tak wygląda pan słoń. Oglądałem, przypominałem sobie w ramach takiej pewnej analizy starych bajek polskich. Jest taka bajka Proszę Słonia się nazywa. Proszę Słonia. O chłopaczku, w którego życiu się słoń pojawił. I wiecie co, stwierdzam, że te bajki są jakieś popierdolone, chore takie, jakby to psychopata robił. Nic tam się kupy nie trzyma. Jakiś taki absurd na absurdzie. Bohaterowie się w toksyczny sposób zachowują i się zastanawiam, jaki wpływ mają takie chore bajki tandetne na wychowanie małych dzieci. Nie wiem, jak porównamy sobie to z jakimiś zagranicznymi bajkami, to tam wszystko ma jakiś taki większy jakby sens. Ludzie się jakoś normalnie zachowują. Tutaj, nie wiem, uczenie dzieci dziwnych rzeczy w ogóle. Ci bohaterowie polskich bajek często nie uznają, delikatnie mówiąc, prawa własności. To znaczy, tak, no kradną po prostu. Kradną, dziwnie się zachowują. Jakieś takie scenariusze, kurwa, dziwne są w ogóle. Nie rozumiem, nie kumam tych bajek. Ta bajka to nie moja bajka, że tak powiem. A tu macie tukana. O, tukan. Tukan chyba najładniejszy, nie? Bo to jest ogólnie ładny ptak, bardzo taki ładny od kolorystycznej strony. On jest czarno-biały, ma ten dziób taki pomarańczowy. No, pokazywałem wam wcześniejszą wersję tych zwierzaków, bardziej w stylu cartoon. I no, to nie przeszło, to się nie spodobało, zbyt dziecinne było dla klienta, szanownego mojego. No i się nie spodobało za bardzo, a to przypadło do gustu, no bo już to nie jest takie infantylne, takie dziecinne, nie? Poza tym to jest dosyć modny dzisiaj styl, takie właśnie kanciaki, nie? Takie low poly, jak to się mówi. Z małą ilością poligonów. No tak, tak, no Autusi też tu potwierdza, że pamięta, że to była debilna bajka, no to właśnie, debilna taka, nie? Ja już nie mówię nawet o Bolku i Lolku i rozpalaniu wody, rozpalaniu ogniska pod wodą i wchodzeniu na pionową ścianę i robieniu sztucznego oddychania pod wodą, usta, to są już w ogóle jakieś absurdy. Cześć, adwokat.
1: Cześć, Krawcze. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
0: Bardzo dobrze dzisiaj, jak na razie.
1: Elegancko. Jak mówisz Bolek i Lolek, to straszne głupoty mi się w głowie pojawiają. Bo jestem po świeżej, że tak powiem, lekturze tych opowieści bajkowych i niestety...
0: Lekturze Bolka i Lolka? Ale co, w wersji książkowej? Bolek i Lolek?
1: No też, bo dla dzieci są i takie wersje, ale w lekturze w takim ogólnym rozumieniu przyswajania jakichś utworów, no bajek takich wideo. No to dość głupia bajka jest. Przynajmniej tak, jak już to już podkreślałeś w tej wersji odcinkowej, takiej krótkometrażowej.
0: W ogóle Bolek i Lolek strasznie jechał na stereotypach. Ja rozumiem, że w bajkach to w sumie no, tak się zdarza, że się jedzie na stereotypach, ale jak oni podróżowali dookoła świata, no to wiesz, pokazywanie, że Mujina to taka w sukience z palmowych liści i uga buga. Żyd się pojawił w jakimś Bolku i Lolku w jednym odcinku, to oczywiście handluje Żyd, wiesz, w sklepie żydowskim. Takie straszne jechanie...
1: Ale ten handel u Żydów to akurat myślę, że ma jakieś takie historyczne uzasadnienie. Ale wiesz co, dla mnie to jest taki trochę przejaw i takiego poczucia humoru i jakiejś estetyki takiej wódczanej dawnej epoki, co, ale ty to jakby wyłuszczyłeś przy okazji przeglądu reklam starych z lat 90. I tam, gdzie się pojawiali jacyś starzy artyści, jacyś kabaretowi czy muzyczni, oni w taki właśnie, nie wiem, czy ty użyłeś tego sformułowania, ale taki wódczano-biesiadnym klimacie, taki, który jest taki szorstki, grubiański, nie wiem jeszcze, jaki tu przymiotnik można doczepić, ale w taki sposób próbowali ograć rzeczywistość. I Bolek i Lolek jest takim, są takimi dziećmi właśnie alkoholu i papierosów, mam wrażenie, że to trochę tak wygląda.
0: No, coś w tym może być. No, skoro ogólnie twórczość tutaj często jest maten, no tak trochę śmierdzi tą wódką i papierosami, no to czemu bajki miałyby inne być, nie?
1: Dokładnie, ale to też nie jest zarzut z mojej strony, bo wiecie, jakby no, takie czasy były, taka rzeczywistość i też miałem kiedyś okazję, pracując w wydawnictwie, współpracować z fotografem, który był reporterem i też trochę taki prezentował taką estetykę, takie spojrzenie na świat i przy okazji był bardzo fajnym człowiekiem. No, tak ta rzeczywistość wykreowała takich ludzi. No, jakby dlatego ja ilekroć mam okazję, czy to na czacie, czy tutaj jak dzwonię, to jestem trochę przeciwny temu krytykowaniu Polski, Polaków w tej rzeczywistości, wiecie. No, na ugorze się wiele nie da zrobić. Jeśli ludziom zaserwujemy jakąś rzeczywistość, no to z tego wynikną jakieś koncepcje, jakaś pula. No nie da się zrobić wszystkiego z niczego, czy jakoś tak.
0: Na pewno u nas się za dużo wzorujemy, za mało jest takiej własnej twórczości. Bardzo dużo polskich bajek, filmów, piosenek to są tak jakby kalki, które zostały no, przerobione, tak żeby to było polskie, ale to widać bardzo mocno i inspirowanie się i to mnie trochę boli też, że mało jest takiej kreatywności i samodzielności w tworzeniu, nie?
1: Znaczy, ja też bym nie sprowadzał tego do jakiejś wady naszej nacji, bo gdzie na świecie jest taka kreatywność wielka? Znaczy, na pewno jest większa niż w Polsce, ja się z tym zgodzę, ale ja myślę, że trochę niestety świat się polaryzuje i to na każdym obszarze naszego funkcjonowania, no bo jeśli mamy jakiegoś hegemona, którym ostatnimi czasy, przez ostatnie tam 100 lat, upraszczając, była Ameryka, no to myślę, że większość krajów, większość państw się wzorowała, czy to na ekonomii, czy to na polityce, czy to na kulturze. amerykańskiej i ulegała tej słabości swojej. No, ja też bym się nie biczował. Bo wiesz, bo jakby mówisz dużo o tym, że masz dość Polski i gdzieś tam patrzysz w Czechy, na Czechy czy na Rumunię, tutaj padło hasło, ale jakby nie rozumiejąc języka też nie jesteś w stanie zrozumieć, co oni mają w głowach. My potrafimy się jakby euforycznie podejść do innej kultury, do innej nacji, ale tak naprawdę skupiamy się na jakimś blichtrze, na tej fasadzie, a często oni wewnątrz są podobnie pogubieni jak my, więc ja mam dystans do takiej surowej oceny i taki bezpośrednie jakby no, takiej oceny, wiesz, na skróty. Ale w ogóle mój telefon sprowokował Grzegorz, pisząc o tym nowym, wspaniałym świecie, bo ilekroć słyszę ten twój pomysł na to, żeby się wynieść gdzieś, gdzie marihuana jest, wiesz, dozwolona, to mi się odpala lampka właśnie Nowy Wspaniały Świat, bo tam się pojawia ta soma, substancja, którą zażywasz i masz ten odlot, który daje ci jakiś spokój, wprowadza do twojego życia. I ja myślę, że wiesz, jakbym mam wrażenie, że to już jest taki symptom zbliżającej się nowej rzeczywistości, ten twój pociąg do tej sytuacji, żebyś mógł mieć tą wolność, wiesz, ten synonim wolności w postaci substancji. Martwi mnie to trochę, przyznam szczerze, niepokojące jest to.
0: No, może coś w tym faktycznie jest, że to, no to tak trochę to przypomina tą somę. Soma tak uspokajała, tak? I wyjaławiała ludzi z uczuć. Marihuana trochę inaczej działa, bo marihuana właśnie pobudza w pewien sposób uczuciowość, to znaczy bardziej czujesz wszystko, nie? I często moralniaka masz jakiegoś z jakiegoś powodu, że coś zrobiłeś, nagle cię nachodzi taki, wiesz, wyrzut, bo bardziej działają na ciebie różne wspomnienia, emocje, no taki wzmacniacz. Więc to nie do końca soma, a soma tak ludzi otępiała chyba, nie? Bardziej.
1: Znaczy tam ona była tam, tak jak pamiętam, bo już jakiś czas temu, przyznaję się, nie czytałem, tylko słuchałem, ale słuchałem to, nie wiem, kilka razy, no bo tak jak i ty wspominałeś, jednak słuchanie jest trochę, no trochę jest upośledzoną formą pobierania tej wiedzy, informacji, jeśli się coś jeszcze robi. W każdym razie ona tam była chyba takim remedium na wszystkie takie utrapienia. Tam chyba się nawet pojawiały takie sytuacje, że jeśli bohater zaczynał za bardzo myśleć i się zastanawiać, o co chodzi w życiu, dlaczego ludzie nie czytają, wiesz, tam takie różne się wątki pojawiają. Jest jakby próba, jakby to powiedzieć, powiązania tamtej rzeczywistości z naszymi czasami, że ludzie mają, że tam bohater, już nie pamiętam, kto był głównym bohaterem, ale jak się nazywał, ale chodziło o to, że on się zastanawiał, co się z czytaniem stało, co z cywilizacjami, z różnymi obcymi językami. Tam w ogóle jest taki wątek, że polski język w ogóle przestał istnieć w tamtych czasach. To taki miły akcent, jak się z Polakiem to czyta. I wtedy pamiętam, że tam bohaterka mówi, to weź somę, weź wyluzuj w ogóle. Znaczy, to nie oczywiście to, tym językiem, ale ta soma miała być takim bezpiecznym przyczółkiem dla tych ludzi, nie? Którzy żyją w jakimś w ogóle bańce takiej pustki, słodyczy, zabawa, która tam wszystkich absorbowała, nie wiem, czy kojarzysz, ale ona chyba się tak nazywała, bąk do rąk. Wszyscy stawali wokół takiego, nie wiem, taki postumentu, jakiejś maszyny, w której było pełno otworów i nie wiadomo było, z którego otworu piłka wypadnie i ludzie dookoła łapali tą piłkę i wiesz, krytynizm maksymalny, ale to było coś, co miało jakby być takim synonimem, nie, miało być tą zabawą, w której oni uczestniczą i się wybawiają, wiesz, o co chodzi. Bo ludzie potrzebują takich rzeczy i tam akurat Huxley to wszystko wyłuszczył. Ta substancja, forma ucieczki, zabawa, forma jakby takiej energetycznej, fizycznej, wiesz, kompensacji potrzeb naszych. Powiem ci, że fajna jest ta książka i podoba mi się, że Grzegorz w ogóle taki wątek podjął i oby jak najdłużej w tym wytrzymał.
0: Grzesiek pisze tutaj, w dzisiejszym świecie somę utożsamiałbym bardziej ze smartfonami, a może z alkoholem, może to alkohol jest właśnie czymś, co nas tak otumania i sprawia, że mniej się przejmujemy, mniej wrażliwi jesteśmy.
1: Nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo ta soma tam, ona raczej była taka bezkolizyjna. Alkohol jednak jest trudny, wiesz. Wszędzie z alkoholem i od, począwszy od właśnie takich moralnych, ciężkich jakby przepracowań, dochodzisz do, wręcz do fizycznej katorgi, nie? No nie okłamujmy się, jeśli przegniesz z alkoholem, to fizyczne zderzenie się jest, potrafi być naprawdę ciężkie.
0: Chyba się zainteresuję kantyczką dla Leibowica. To jest fajne dzieło science fiction. Zaczyna
1: to
0: się...
1: W ogóle mi nieznane. To zaciekawiłeś mnie.
0: To ma kilka części i bardzo fajnie się zapowiada. Na początku jest przedstawiona wizja świata, który upadł, świata naszego, który jest po upadku wielkim i ludzie obwiniają o to za ten stan rzeczy wiedzę. Są, wiesz, palą książki, wiedza jest zła, bo to wiedza doprowadziła do tego wszystkiego, do kataklizmu. Tak się to zaczyna. Potem jest jakiś zakon tego Leibowica, który jest jako postać historyczna przedstawiona. On starał się właśnie zachowywać wiedzę. Coś jak Bractwo Stali w grze Fallout, czyli no, i on tworzy taki zakon właśnie trochę przypominający ten to Bractwo Stali, że oni, tylko Bractwo Stali chciało zachować technologię, jakby ocalić technologię dla przyszłych pokoleń przed zniknięciem, a oni, a tu jest jakiś zakon, który chroni właśnie wiedzę znienawidzoną przez ludzi już.
1: Ale to jest ciekawy wątek, wiesz, bo generalnie jakby myślę, że człowiek od początków swojego istnienia, przynajmniej w tym takim systemie, w którym występuje jako osoba, istota rozumna, ma takie zapędy, by stać się Bogiem. I właściwie w kontekście tego, co mówisz, to właśnie to jest podstawowy problem człowieka, wydaje mi się. Bo to dążenie do zgłębienia wszechwiedzy, czyli ta próba osiągnięcia stanu boskości, wiąże się z największym zagrożeniem dla człowieka. Myślę, że to jest ciekawy temat w ogóle na szereg dyskusji. A technologia, czasy, w których żyjemy, to są właśnie takim przejawem tej wiedzy w postaci technologii. Wiesz, jakby dochodzimy do jakiegoś momentu i zaczynamy tworzyć rzeczy, które niestety w moim odczuciu niszczą nas, po prostu niszczą człowieka, czyli jakby taki nowotwór powstaje w pewnym wymiarze intelektualnym ludzkości.
0: No na pewno technologia zaczyna się wymykać spod kontroli, znaczy po prostu wydaje mi się, że rozwój technologiczny powinien iść w parze z rozwojem mentalnym, jakimś duchowym, może niekoniecznie duchowym, tak jak to się powszechnie rozumie, w sensie religię, ale jakaś taka odpowiedzialność za to, za nasze czyny, moralność, no te sprawy, nie? To powinno jakoś iść równym torem, a jak zaczynamy używać postępu technologicznego do wojen, do rozrywki tylko, wojna i rozrywka, za bardzo to w tym kierunku idzie, no to nam zaszkodzi, odbije się czkawką i może doprowadzić do zagłady nawet.
1: Wiesz, ja myślę, że dopóki jakby nie wyzbędziemy się zwierzęcych takich odruchów i właściwie ostatnimi czasy mam coraz większy dylemat, czy posługiwać się takim odniesieniem do zwierząt, jeśli chodzi o określanie ludzkich zachowań i postaw, bo zwierzęta wydają się być dość racjonalne jednak w swoim zachowaniu. Oczywiście słyszymy o jakichś tam lwach, które zjadają swoje lwiątka, czy innych takich sytuacjach, ale to myślę, że człowiek dużo bardziej przeskakuje tą skalę dziwnych zachowań. I mam problem, jeśli chcę jakąś metaforą się posłużyć i jakimś odniesieniem, ale wydaje mi się, że dopóki nie poskromimy w nas tych takich odruchów, które właśnie, nie wiem, każą nam myśleć, że możemy zostać bogami albo po prostu, że inni ludzie są gorsi od nas, no to jeśli będziemy się rozwijali technologicznie, czy to z etapu kamienia do noża, czy to z etapu kalkulatora do komputera, jakkolwiek, to będzie na naszą szkodę działało, bo zawsze te emocje, te energie, te jakieś dążenia będziemy tak kierunkować, że te nasze zdobycze będziemy przeciwko innym, że tak powiem, skierowywać. I to jest problem, nie? Czyli w pewnym sensie coś, co zarzuca się konserwatystom, a gdyby wszyscy byli konserwatystami, to byśmy kamieniami tam pole orali. Nie wiem, co oni sobie wyobrażają, ale w każdym razie, ale nie właśnie, bo jeśli będziemy technologicznie myśleć, to się wszyscy z chwili na moment zamienimy w niewolników tej technologii, bo nam chipy wmontują, rozumiesz, jakby ta taniość, ta łatwość pozyskania tych urządzeń sprawi, że my te nasze zamiary po prostu przeistoczymy w rzeczywistość. Kontrola pełna i tak dalej, coś, nad czym, z czego nie wybrniemy tak łatwo. Sorry za chaos tej wypowiedzi, ale mam nadzieję, że jest to zrozumiałe dla was. Że nieraz lepiej trwać w moim odczuciu, oczywiście to jest jakieś takie moje aktualne przemyślenie, że trwać na jakimś niższym poziomie rozwoju, ale nie pozwalać dać jakimś takim skrajnym naszym, nie wiem, dążeniom upustu. Nie wiem, Krawcze, czy to jest takie w miarę proste?
0: To się chyba sprowadza do tego, żeby nie popadać w skrajności po prostu i zachować jakiś balans, równowagę,
1: harmonię. Tylko wiesz,
0: harmonię.
1: My nie mamy jakby z takiej mocy sprawczej. Ludzie, którzy nami rządzą, no to prawdopodobnie są psychopaci.
0: Tak, mają nasi rządzący mają wszelkie cechy psychopatów i to są czystej maści psychole po prostu i to widać bardzo wyraźnie jak na dłoni. Są to ludzie pozbawieni empatii, megalomanii, ludzie, którzy potrafią być czasami bardzo charyzmatyczni, to też jest cecha psychopatów, nie? Ale nie czują za bardzo też strachu i tacy ludzie, jest to w sumie naturalne, że tacy ludzie odnoszą sukcesy i w biznesie i w polityce, jest to normalne. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Tylko pytanie, czy to jest jedyna droga, czy nie dałoby się tego jakoś inaczej zorganizować. Może nie, może to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, że przywódcami, liderami, ludźmi sukcesu zostają ludzie o cechach psychopatycznych. I tworzą takie twory jak korporacje, które też można by przyrównać, jakby spersonifikować taką korporację, no to mamy znowu psychopatę. Król musi być też psychopatą, jakiś władca, no bo podejmuje takie, a nie inne decyzje, musi je podejmować i musi mieć trochę psychopatyczną naturę, żeby nie przejmować za bardzo, tylko po prostu te decyzje podejmować, nie?
1: Tak, ale wiesz co... Jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy i to właściwie dość mocno jakby odstająca od głównego jakby wątku tutaj. Nie wiem, czy wiesz, ale beton już w starożytności istniał, a dopiero jakby chyba w średniowieczu uzyskał, że tak powiem, znaczy doceniony został beton, czyli mieszanka cementu, tam wapna, żwiru i tak dalej. Ale on już był znany tam z 1000 lat wcześniej. Pewnie coś przekłamuję, ale tego typu historie o takim dość dużym, że tak powiem, odstępie czasowym, jeśli chodzi o sam pomysł i później jakby wdrażanie tego na jakąś szerszą skalę. Prawdopodobnie to miało miejsce. A do czego zmierzam? Bo wiesz, jakby pewne pomysły, one nie zostaną zrealizowane, jeśli nie będą miały poparcia. I wydaje mi się, że mimo wszystko cały czas jakby w tej masie ludzi w społeczeństwie istnieje duża siła, która może zaważyć na tym, co się wydarzy jutro. I że my nie musimy akceptować jakby takiego liniowości rozwoju technologicznego. Nie musimy się, znaczy oczywiście to jest moje jakieś wyobrażenie, że nie musimy tego robić. I w jakim stopniu jesteśmy odpowiedzialni za swój los, wiesz? jeśli będziemy bezmyślnie w coś brnąć, no to niestety sami sobie trochę winni będziemy.
0: Takie gry jak Stellaris pokazują fajne różne opcje na typ cywilizacji, jaki może być, i wychodzi na to, ta gra fajnie pokazuje, że nie ma rozwiązań.

0: idealnych i każdy... tak, euronomię, to krawiec gada, to ja, cześć. Każda opcja niesie za sobą pewne plusy i minusy, no i zawsze jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić za wybór danej drogi. Nie ma przepisu na idealny świat. Nawet jak stworzysz świat jakichś kochających, nie wiem, wszystkich hipisów, ekologów, coś, to to będzie, to okaże się, że spadają ci różne tam statystyki, nie? I ktoś może cię napaść, albo nie będzie się pracować chciało tym hipisom i nie zajdziesz tam daleko, jeśli chodzi o rozwój, nie wynajdziesz, powiedzmy, leku na choroby jakieś, wiesz o co chodzi, nie? Nie ma po prostu...
1: Tak, ale wiesz co, to tutaj jeszcze jakby zbliżamy się do najbardziej ogólnego pytania, czym jest życie. Co może niektórych słuchaczy po prostu wysłać w kosmos bez rakiety w tej chwili, jeśli tak postawimy sprawę, bo właściwie czym jest życie?
0: Wiesz, na pewno sztuką, kompromisów.
1: To nie są przyjemności.
0: Na pewno sztuką kompromisów, nie?
1: No tak, ale chodzi mi o taki jakby cel jednostki, bo często, i to ty też powtarzasz, że w życiu chodzi o to, żeby było miło, przyjemnie, tam jeszcze jakiś inny przymiotnik pada, nie pamiętam jaki, ale jakby ludzie zaczęli myśleć kategoriami, że życie musi być miłe, a w życiu chodzi o jakąś taką formę przyjemności. Ja tego tak nie widzę. Nawet nie wiem, czy po prostu cierpienie nie jest takim stałym elementem, nie powinno być stałym elementem talii kart, jaka jest jakby udziałem w naszej grze, nie?
0: A może to jest mit, że to cierpienie nas tak uszlachetnia, że potrzebne nam tak bardzo?
1: Nie, cierpienie uszlachetnia. Myślę, że tu nie ma co z tym polemizować. Jeśli przechorowałeś jakąś chorobę, to nabierasz pewnej pokory do życia. Nabierasz pokory do wielu rzeczy. Jeśli coś ci się dzieje, nabierasz po prostu pokory. Rozumiesz innych ludzi, którzy cierpią. Ja myślę, że to nie ma z tym co polemizować.
0: No nie wiem, czy nie ma. To może być takie trochę, wiesz, trochę taki mit, któremu ulegliśmy, że tak nam bardzo jest potrzebne to cierpienie, że bo ono nas wzmacnia.
1: Ale krawiec, masz prawie że... 40 lat, ty już coś wiesz o życiu. Musisz wiedzieć coś o życiu.
0: No nie bierz mnie tu pod chuja. Myślę, nie, się zastanawiam po prostu też nad tym głośno. Sam nie wiem, czy nam jest potrzebne to cierpienie. Popatrz, ile osób znaczy ile patologii ile patologii powstaje właśnie z biedy, ze złych warunków. Ludzie, którzy doświadczyli traumatycznych przejść, są często zepsuci już na całe życie. Już będą tak żyli, wiesz, właśnie cierpiąc, wspominając, nieszczęśliwi będą. Wcale im się to nie opłaciło. Cały zespół pourazowy wśród tych, którzy byli na wojnach. Z biedy i nieszczęścia nic dobrego nie wychodzi, a to, że posiadamy te neurony lustrzane, które no, jak czegoś sami doświadczyliśmy, to potem jesteśmy bardziej wrażliwi na, powiedzmy, na cierpienie innych, no to jest jakieś takie małe miki, mi się wydaje, w tym wszystkim. Owszem, jest nam to potrzebne, ale w bardzo może małej dawce i w takiej... Może film, wzruszanie się na filmach, oglądanie jakichś dramatów obyczajowych, tak dalej, jest jakąś fajną atrapą, która pozwala nam zrozumieć pewne rzeczy bez przeżywania ich na przykład, nie? Tak by też się mogło w sumie okazać. Czemu nie?
1: No tak, wiesz, grecki teatr mi się tu od razu odpala, że jednak tragedia grecka, nie wiem jak to, sorry, ale już mi niektóre hasła się gubią. Ale tak, to przeżywanie takie bez konieczności realnego uczestnictwa w czymś pełni jakąś, jest jakąś protezą doświadczeń życiowych, ale wiesz co, kurczę, i tu bym nawiązał do audycji niedzielnej, cholera, Bieruta, o właśnie, odnośnie paraliżu przysennego, bo to co mówisz wynosi mnie od razu w takie dalekie miejsca i punkty, ale powiem ci, że medytując i jakby uczestnicząc w takim jakby to powiedzieć, procesie głębokiej medytacji, można dojść w takie miejsca, w których to, co mówisz, nabiera innego sensu, wiesz? W momencie, kiedy oddzielasz się od ciała swojego, to masa problemów przestaje istnieć i mieć takie piętno cierpiętnicze, o którym ty wspominasz, albo przynajmniej tam jakby gdzieś nawiązujesz do tego. I trochę się zmienia perspektywa. I bogactwo tych doświadczeń sprawia, że czujesz spokój, a jednocześnie nie czujesz tej całej przykrości, o której ty próbujesz gdzieś tam powiedzieć, że to... No bo jasne, dla normalnego człowieka tak, wiesz, jest słońce, świeci słońce, jest ładna pogoda, jest ciepło i jakby próba sobie wymyślenia, że nagle potrzebujesz jakichś negatywnych, bolesnych doznań, no to jest jakiś idiotyzm. To jakby tu ciężko z tym polemizować. Ale w takim ogólnym rozrachunku to może nie być takie oczywiste. Ogólnym. Ogólnym, który większość z nas pozna gdzieś tam u kresu życia prawdopodobnie dopiero.
0: Ale weźmy za przykład
1: ale
0: takie...
1: Ale mam przesłanki, żeby tak myśleć, nie?
0: Weźmy za przykład takie dziecko, które jest wychowywane no, w takich warunkach, żeby no, mieć to dzieciństwo fajne, żyć sobie w miarę bezstresowo, skupiać się na fajnych rzeczach, oglądać fajne bajki. Czy tak bardzo jest potrzebne temu dziecku, żeby poszło do jakiejś szkoły, gdzie ktoś je będzie tam dręczył, gdzie będzie cierpieć, bo będzie słuchało tam rzeczy, które go nie interesują, będzie się musiało zmuszać do tego wszystkiego? Czy to jest faktycznie taka dobra lekcja życiowa, że nauczy się palić papierosy, że ktoś mu wpierdoli, że będzie miało stres przez wiele lat? Czy to na pewno tak człowieka jakoś na fajne tory nastawia? A może taki dzieciak właśnie, który by sobie fajnie dalej żył i dorastałby w fajnych warunkach, wcale by się tak nie zepsuł, nie wpadłby w jakąś dekadencję, nie byłby ubogi, nie znając nie wiedząc, czym jest... Znaczy, nie wiem, przypomina mi się z drugiej strony historia Buddy, nie? Który był właśnie takim księciem wychowywanym w szklarnianych, w szklarniowych warunkach. W ogóle jego ojciec, tam król i matka królowa starali się go odciąć od obcowania nawet ze starymi ludźmi brzydkimi, nie widział chorób. I Budda w pewnym momencie opuszcza ten swój zamek, ucieka z niego właśnie, żeby zobaczyć prawdziwy świat, no i spotyka tam starca, chorego, widzi okropieństwa tego świata i to go skłania ku przemyśleniom, że życie jest od tego, żeby unikać cierpienia jednak. I ja bym się ku temu raczej skłaniał, żeby dążyć do szczęścia, unikać cierpienia. Zbyt wielką cenę płacimy za różne tragedie, ale całe życie, popatrz, jak jest do dupy. Każdy z nas doświadczy utraty bliskich, każdy z nas kiedyś tam będzie okradziony, straci coś, majątek bliskich, będzie widział cierpienie innych. Straszne jest życie w sumie i na pewno się nie musimy bać, że nam zabraknie tych bodźców negatywnych.
1: Znaczy, wiesz co, no akurat utrata bliskich jest wpisana w rzeczywistość naszą. O ile nie musisz zostać okradziony, no to śmierć bliskich jest jakby nieunikniona. Ale wiesz co, ja z kolei, ilekroć ten temat się tak gdzieś tam pojawia, patologii, jakiejś takiej biedy, cierpienia. Nie wiem, czy to o Mozarcie jest. Nie będę teraz sprawdzał, ale któryś z kompozytorów, no to jest jeden przykład, podejrzewam, z miliona, albo przynajmniej z kilkudziesięciu set tysięcy, czy z dużej liczby, gdzie człowiek się rodzi w wielodzietnej rodzinie, jest biedny, a mimo to wyrasta na kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto później jest w stanie ukierunkować pokolenia całe. I teraz pytanie, czy ta bieda przyczyniła się do tego, czy tylko utrudniła, czy ona wręcz odwrotnie, czy wyzwoliła pewien potencjał? Bo wiesz, dla niektórych stymulacją do rozwoju będzie to, że nic nie mają. A z kolei inni, którzy będą wszystko mieli, zostaną tak ukierunkowani, że już się im nic nie będzie chciało, bo nie będą mieli potrzeby rozwijania się, więc ja myślę, że to ciężko jest tak powiedzieć jednoznacznie. Oczywiście ja mógłbym powiedzieć, o oczywiście dzieci, które się urodzą w bogatych rodzinach mają więcej możliwości, i co sprawia, że mogą być każdym, mogą być kompozytorem, bo są w stanie jakby podjąć rozwój w danym kierunku. Ale czy to jest prawda? Ja tego do końca nie wiem, a są przykłady, które świadczą wręcz przeciwnie, że to nie jest prawda, że z biedy może, że tak powiem, coś szlachetnego się urodzić. Mało tego, może zmienić pokolenia następne.
0: Może niekoniecznie trzeba to tak sprowadzać do pieniędzy, że bogata rodzina i biedna rodzina, tylko może przedstawmy dwie rodziny takie. W jednej jesteś od małego tak przez rodziców stresowany, o ty głupku, ty zmuszany do tego, żeby robić to, co rodzice chcą, a nie ty ciągle masz, wiesz, jakieś kary za coś, a w drugiej rodzinie twoi rodzice są twoimi kumplami, są serdeczni, troskliwi, dbają o ciebie, niekoniecznie na ciebie ciągle krzyczą i strofują cię i wiesz, i ci mówią, co masz robić, no to ja bym wybrał zdecydowanie życie w tej rodzinie fajnej, no. Popatrz jakie mędy się rodzą właśnie z takich traumatycznych przeżyć. Jakiś Hitler czy Stalin, to są wszystko ludzie, którzy przeszli, byli gdzieś tam, wiesz, bici, gnębieni, dostali kiły od prostytutki, siadło im na mózg, mają jakąś zadrę, byli właśnie tak wychowywani twardą ręką i to zawsze z takich ludzi wychodzą jakieś potwory. Znaczy zawsze, no nie zawsze, ale często i najgorsze zło potem z tego jest, nie? Z takich właśnie historii.
1: Znaczy miłość, jakkolwiek to słowo nie zostało już wypaczone przez szereg seriali, chyba jest takim głównym kluczem. Znaczy miłość jako taka relacja ciepła, otwarta, szczera, no to myślę, że ona zawsze będzie procentowała. Będzie czymś pozytywnym procentowała. Dlatego to, co powiedziałeś, no to myślę, że warto nazwać po prostu miłość, czyli szczere uczucie między rodzicami a dzieckiem, dziećmi. No to wiadomo, czy to będzie bieda, czy nie. No ci ludzie mogą nawet nie mieć do końca, wiesz, jakby czuć głód częściej niż inni, a jednocześnie z tego jest duża szansa, że wykwitnie coś cywilizacyjnie bogatego niż bogate rodziny, gdzie rodzice mają problemy ze sobą, depresję, gdzie pieniędzmi próbują załatać wszelkie niedoskonałości swoje. No to taki jest w sumie chyba oczywiste. Tutaj Grzesiek pisze, czy dyskomfort może jest potrzebny czasem. Ja myślę, że dyskomfort, wiecie, bo trzeba by było sobie zdefiniować, czym jest dyskomfort. No bo jeśli masz rodzica, który codziennie pijany przychodzi do domu i on jest źródłem dyskomfortu, no to z tym można wiele nie ugrać. Ale dyskomfort, który polega na tym, że ty budzisz się rano, wstajesz i masz nowe zadania do wykonania. I one budzą ten dyskomfort, bo musisz codziennie się zmierzyć z czymś nowym. Musisz pokonać jakieś przeszkody. No bo możesz jako dziecko również codziennie się budzić i dostawać pyszne ciasteczko z rana, włączona bajeczka, nie wiem co tam jeszcze, ciepłe kapciuszki i tam dyskomfortu nie uraczysz, ale czy taka sytuacja cię zmotywuje do jakiegoś rozwoju, do działania? Może niektórych tak, ale myślę, że pewien dyskomfort, który będzie wymagał od ciebie codziennie nowych działań, może być bardzo kreatywne. Oczywiście przy takim wsparciu, to co mówisz, że są rodzice, z którymi możesz pogadać, jeśli napotykasz problem, no to rozmawiasz o tym problemie i dostajesz jakieś odpowiedzi, albo przynajmniej coś połowicznego, co cię naprowadzi na rozwiązanie.
0: No, ciężko tu dojść do jednoznacznych jakichś wniosków, bo to jest skomplikowane wszystko, nie? Może być jedynak rozpieszczony właśnie, który sobie w życiu nie poradzi. Człowiek, który nie...
1: Sobie mówisz teraz.
0: No tak, może trochę tak właśnie. Byłbym pewnie zupełnie innym człowiekiem, może bardziej wartościowym, gdybym się wychowywał z kilkoma braćmi. Brat cię zawsze ustawi do pionu trochę. Uczysz się też jakiejś tam odpowiedzialności za innych, tak dalej. No... wiesz, ja trochę jestem rozpieszczonym jedynakiem pewnie. No ciężko tutaj dość, na pewno tutaj chyba nie będziesz ze mną, chyba się zgodzisz ze mną, że każda przesada, znaczy, że przesada jest często źródłem problemu, pewien fanatyzm, przesada, skrajności. Trzeba jednak zawsze brać pod uwagę pewne okoliczności, nic nie jest takie proste i czarno-białe, nie? I cierpienie cierpieniu nierówne, a życie nie jest takie proste, że znajdziemy sobie jeden złoty środek na wszystko i
1: nie,
0: jedną
1: co, ja
0: drogę idealną dla każdego, bo jesteśmy różni też i różną mamy emocjonalność, nawet taką z biologii wynikającą też.
1: Dokładnie, ale słuchaj, przepraszam, ale coś, co chciałbym podkreślić, bo może ja tak trochę mówię jakimiś ideałami, ale jestem daleki od jakiegoś tutaj kierunkowania rozwoju na stworzenie jednego idealnego człowieka, żebyśmy nie popadli w taki obłęd.
0: Nie posądzam cię o to, nie posądzam cię o to, żebyś nie myślał, tylko sobie tak, wiesz, staram się to zebrać do kupy, to o czym mówimy, nie? Ogólnie.
1: No, bo ja myślę, że jakby cofając się do tego pytania odnośnie o co chodzi w życiu, wiesz, jakby o sens życia, no bo to pytanie się będzie zawsze pojawiało. Myślę, że odkąd człowiek rozpalił ogień i zaczął się nad tym zastanawiać, czy tam jakiś inny proces złożony trochę bardziej przebiegł w głowie, no to pytanie po prostu zaczęło żyć i ono chyba nigdy nie umrze. To myślę, że wypadłem z toku myślenia. Słuchaj.
0: Słuchałem jakiegoś mądrego buddysty ostatnio, który zapytany właśnie, jaki jest sens życia, nie wiem, kto to był, już nie pamiętam, ale odpowiedział, że sensem życia jest istnienie.
1: Tak, wiesz, bo już wiem, o co chciałem powiedzieć, że może to nie chodzi o takie tworzenie idealnego człowieka, wiesz, co często już historia pokazała, doprowadzało do zguby, tylko to trochę jak takie... Może to nie jest zbyt przemyślane, co teraz powiem, ale to trochę jak rzucanie kośćmi i patrzysz, co ci wypada i właściwie tam różne rzeczy będą wypadały i trochę takie jest życie. To jest takie ciągłe sprawdzanie, co wypada i być może przez to, że mamy aparaturę do oceny tego, jesteśmy w stanie odrzucać te najgorsze rzeczy. I to chyba o to chodzi, żeby jakiś kierunek obrać i żeby on nie był radykalny na zasadzie, że chcemy tylko, żeby szóstki wypadały, no bo to jest, myślę, bardzo niezdrowe. Ale poza tym to jest coś takiego, co się dzieje, jest jakoś losowe, jakby, nie wiem, jakby wyobrażenie sobie, wiesz, bo to jest to niebezpieczne zjawisko, kiedy człowiek zaczyna myśleć, że może być Bogiem, a jak jest Bogiem, to znaczy, że jest w stanie nad wszystkim panować. No bo taka jest, myślę, jedna z bardziej powszechnych jakby teorii wizji Boga, który jest stwórcą i wszechpanem i tak dalej. Jeśli człowiek zaczyna się identyfikować z tym wizerunkiem, z taką postacią, no to już zaczyna się coś niedobrego dziać.
0: Też rzadko kiedy możemy jakąś jedną receptę na sukces, na dobre życie, na dobrą cywilizację wybrać. Z jednej strony powinniśmy żyć w zgodzie z naturą, a z drugiej strony z tą naturą walczymy i gdybyśmy tak całkiem zgodnie z naturą żyli, to byśmy, no nie wiem, siedzieli sobie nadal przy ognisku, w grocie, to byśmy żyli bardzo zgodnie z naturą i natura z jednej strony jakby narzuca na nas pewną konieczność bycia z nią związanym i życia według jej reguł, ale z drugiej strony niektóre jej reguły musimy łamać, żeby przeżyć, żeby nasze życie było spokojniejsze, bardziej bezpieczne, żebyśmy byli zdrowsi. No musimy z tą naturą, musimy jednocześnie ją kochać i szanować i brać ją pod uwagę, a z drugiej strony musimy się jej opierać i przełamywać ją, więc to tak znowu ciężko tutaj się zdecydować, w którym kierunku iść. Znowu ten balans trzeba jakiś zachować i zdrowy rozsądek.
1: A i to jest sztuka. Sztuka jest umiejętnością balansowania, wiesz. Tak mi się wydaje, że i to, co mówisz, że jakby wyrywając się z tych ram natury, jakby bierzemy w ręce odpowiedzialność bardzo dużą. w momencie, kiedy wychodzisz z jakiegoś systemu i zaczynasz być autonomiczny, zawsze bierzesz odpowiedzialność jakąś. A tu Grzegorz pisze odnośnie tego, że, bo faktycznie mogłem trochę wybrzmieć, jakbym próbował uzasadnić patologię tym, że raz na jakiś czas jakąś powinniśmy jakby pozwolić, nie wiem, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, tej patologii funkcjonować. Wiecie, ja nie wiem, czy ja bym był w stanie uznać, że mogę zabraniać ludziom, że mamy gościa.
0: Tak, ale dokończ, adwokacie.
1: Ja nie wiem, czy ja mam prawo komuś mówić, jak ma żyć, czyli czy ja mam komuś prawo zabronić być tą patologią, tak już mówiąc w skrócie najprościej. To są takie dylematy, wiecie, bo jeśli zaczniemy komuś kazać żyć po naszemu, no to to już będzie troszeczkę trąciło takim, no, dyktatorstwem, takimi raczej bardzo złymi rzeczami. No, to są te granice, nie? Mhm.
0: Dołączył Furiat, który chciał właśnie z adwokatem pogadać. Cześć, Furiat.
2: Cześć. No, widzę cię, Danielu. Okej. Okay. Dzisiaj nie smykasz po lesie, tak?
1: Nie, dziś nie łowię nocnych zwierząt.
2: Przepraszam, mogę jakoś to wyłączyć, ten kurczę, mój widok? Chciałbym to połączyć.
0: No, tam prawdopodobnie jak na przekreśloną kamerkę klikniesz, to się wyłączy wideo. Na ikonkę tam masz na dole, nie? Ja tu spróbuję... Nie, ja nie mogę tu wyłączyć.
2: Już?
0: Nie, no cały czas cię widać.
2: To nie chcę, żeby mnie widać było.
0: No i co? I klikasz tam w kamerkę? W ikonkę kamerki?
2: No klikam.
0: I nic.
2: No dobra, to nie będzie, niech będzie gdzie indziej. Przepraszam.
0: No dobra, ale to spoko. No to o czym chciałeś pogadać z nami?
2: O tym, o czym wy chcieliście mówić. O tym całym życiu, którego doświadczamy, prawda, cały czas i którego nie możemy jako tako zjeść. No oczywiście w cudzysłowie, bo chcielibyśmy jakkolwiek być władcami, prawda, nie wiem, życia swego ja i swojej przyszłości i swego no, mniemania w ogóle o rzeczywistości, prawda? Ale jednak nie, no bo zdarzają się pewne przypadki, wypadki, prawda? No, jak oczywiście tam jak to każdy mówi, no ktoś się poślizgnie i na przykład, prawda, wiesz, uderzy skronią gdzieś tam o jakiś tam mebel, no i nagle kogoś nie ma, prawda? No tak to bywa.
1: No ale... Furiat, ale jeśli mogę coś wtrącić, wiesz, jakby nie ma nic złego w dążeniu do bycia panem swojego życia, gorzej jeśli to panowanie chcesz rozszerzyć na jakąś większą grupę ludzi, więc a no... Wiesz, człowiek się uczy pokory, ale jeśli ma jakiś taki cel, który trochę wychodzi ponad jego możliwości, to jest chyba pozytywne, bo wiesz, jakby to sprawia, że rozwój się jakiś dokonuje.
2: Oczywiście. Ja z tobą się całkowicie zgadzam, Danielu. Wiesz, można sobie rozszerzać swoje horyzonty i poszerzać swoje grupy, do których chcesz należeć albo robisz swoją grupę, ale nie w ten sposób jak pan pastor Chojecki, no, który zrobił sektę.
1: I... No tak, ale tu wnosisz taki wątek, który myślę nie jest specjalnie znaczący dla większości ludzi. Nie jest to jakaś uniwersalna tutaj kwestia, którą warto. Pan Chojecki jest jakimś tam marginesem.
2: Ja myślę, przepraszam cię bardzo, ja myślę, że to jest bardzo ważny wątek, ponieważ właśnie większość ludzi, którzy załóżmy słuchają tego radia i ludzi, którzy słuchają albo tak mimochodem gdzieś sobie czegoś słuchają, Pamiętaj, że wpadają w pewne kręgi, rozumiesz? Czyli tak zwane pewne sytuacje, które są tak zwaną strefą naszą. Nasz krąg musi być taki, taki, taki.
1: Ale słuchaj, śmiem twierdzić, że większość ludzi ma takie tendencje do poszukiwania grup. No, nocne radio jest taką strefą, do której wpadasz i masz nasze, i są nasi. To wszystko jakby jest elementem, wiesz, społecznego funkcjonowania, dlatego chyba aż tak wielkiej roli społecznej tu bym Chojeckiemu nie przypisywał.
0: A
1: Nie wiem w
0: ja
1: ogóle, czy jest
0: bym.
1: sens się nad nim tam.
2: No
1: No nie wiem.
0: pastor Chojecki ma teraz jakieś sądowe
2: Ja to
0: sprawy,
2: bym go wsadził, wiesz.
0: bo
1: No ale mnie postać Chojeckiego nie interesuje zupełnie.
0: za
1: No
0: obrażanie
1: okej, spoko.
0: katolików, tak? Byś go wsadził, bo ma teraz sprawy o to, że uraził uczucia katolickie, bo się śmiał z tego, że katolicy tak Matkę Boską wielbią, że nie rozumieją Pisma Świętego, bo tam, że tak wywyższają tą Marię, że ich wiara jest głupia, tak? I za to pewnie ci podpadł.
2: Nie, obraża, nie jest. Ma tak jakieś dziwne, defekacyjne, kurwa, swoje myślenia, wszystko do gówna sprowadza. No,
0: No.
2: jest dziwny człowiek, no. Przecież to widać, że to trochę ma w głowie nie tak, no. Jakiś psychopata, kurwa, coś z tego jest, no.
0: No, zachowuje się dziwnie, te jego jakieś piski, wrzaski, takie miotanie się,
2: Tak, no
0: to
2: o to właśnie
0: gadanie
2: chodzi.
0: o gównie, wyśmiewanie wszystkich. Ja też go nie lubię, on jest niestrawny zupełnie, dla mnie
2: I
0: przynajmniej.
2: właśnie i o to mi dokładnie chodziło, czy tam wiesz, czy tam kogoś obraził. Ja tam nie życzę mu, żeby siedział. Niech sobie żyje, tylko niech nie obraża,
0: No
2: no.
0: i jest sekciarsko faktycznie, i to wpadanie w tą pułapkę sekty to bardzo częste dzisiaj jest. Widzę, że to sekciarstwo działa w wielu różnych uniwersach, i u Chojeckiego, i u Olszańskiego, i
2: No tak,
0: Osadowskiego. Tam to w ogóle już
2: to
0: taka
2: prawda.
0: sekta, że tam to
2: Kamraci,
0: się
2: sami kamraci muszą
0: kamraci,
2: być,
0: tak.
2: wiesz.
0: A sam Jabłonowski, on zaczyna mieć takie jakieś odzywki i taką manierę jak Hitler. On, ja na nich poślę pancernych, wyprostuję ich kurwa pancernymi. Ma tych swoich
2: Ale nie,
0: przydupasów.
2: nie,
0: I to wiesz, jakbym
2: Jabłono
0: słyszał, ale
2: jest
0: nie mówmy
2: strasznym
0: jednocześnie,
2: człowiekiem.
0: nie, Furiat, naucz się w końcu, że nie mówimy jednocześnie, kurwa. Daj
2: Przepraszam.
0: skończyć zdanie.
2: Nie umiem.
0: Jak go słucham, to on to tak jakby Hitler groził, że wyśle gdzieś SS swoje i on chce mordować. On już mówi, kogo tam na szubienicę, kogo rozstrzela, jak przejmie władzę. Straszny człowiek. Bałbym się takiego kraju, w którym rządzi taki Jabłonowski. To by była jakaś, jak za czasów Hitlera czy Stalina, toczka w toczkę, zupełnie. To samo by było.
1: Pojadę po bandzie, ale dla mnie to się nie różni specjalnie od patostreamerów i tych takich środowisk, które próbują, że tak powiem, zagospodarować część uwagi po prostu ludzi przed komputerami, przed urządzeniami. No nie
0: Ludziom
1: słucham
0: to.
1: tego. Wiem, o kim mówicie, ale po prostu te emocje, które oni generują, już dawno temu mnie zniechęciły, bo jeśli widzę, że ktoś próbuje za bardzo gmyrać w mojej głowie, to znaczy, że jest jakimś złym człowiekiem po prostu.
0: No jest złym, to jest goleś, który cały czas gra na najniższych emocjach, na nienawiści, na nietolerancji, na wyśmiewaniu, na hejtowaniu. On właściwie by wymordował wszystkich, którzy mu nie odpowiadają, czyli homoseksualistów, Żydów, tych, którzy nie chcą iść na wojnę, są niepatriotyczni. On by wszystkich lał. On by wszystkich lał i zabijał. I nie wiem, ale ludzi to fascynuje. On bije rekordy oglądalności. I nie dziwcie się, że mnie trochę niepokoi Polska i to w jakim. Na jakim poziomie mentalnym są rodacy, bo widzę, co rodakom imponuje i co podoba się, co ma największą popularność. Czyli
2: Ale to prawda.
0: takie disco polo, jeśli chodzi o kulturę, krzykacze nienawistnicy typu Jabłonowski i patostreamy, tak?
2: Cudzysłowie.
0: Śmianie się z chorego człowieka, który jest niepełnosprawny umysłowo. To tacy mamy być?
2: A który jest człowiek umysłowo niepełnosprawny, który?
0: No powiedzmy, że Kononowicz taki, nie? No to jest ewidentnie

0: tutaj do tego radia dzwoni.
1: Dobra, zostawmy.
0: Porozumieć się, jakby tak.
1: Zostawmy może tutaj lizanie się po jajkach, komplementowanie, kto tu jest fajny i za co.
2: Mi się najbardziej podobało to jako tako.
1: Jako tako na poziomie jesteś, dobra. Ale dołączył Dobrodziej, to oddajmy jemu głos na chwilę. Cześć Dobrodzieju.
2: Cześć Dobrodzieju.
3: No witam wszystkich. No tak właśnie mówicie tutaj o Wojtku Olszowskim, nie?
1: Lubisz go?
3: Także jako tego czasu właśnie obserwuję i nawet się pozwolę jego teksty, nie? Bo ma takie właśnie motywacyjne, nie? Że jak nic czy tak powie, bo to w sumie załadowy aktor, nie? I on ma właśnie takie, jakby to powiedzieć, ma takie właśnie manewry motywacyjne, żeby cię jakoś tam podbudzić w jakiś tam określony sposób, nie?
2: To chyba ale agitacyjne.
3: No, tylko że właśnie, kurde, mi się wydaje, że on za bardzo przesadza. No, on się za bardzo właśnie zagubił w swojej roli.
1: Ale on w sobie ma w sumie coś takiego, co fascynuje.
3: Ma
1: jakąś taką właśnie charyzmę, on jest dziarski, on wydaje się człowiekiem takim lekarstwem czasami na ten popieprzony świat, tak. Nie? Że on chce takiego zdrowego świata, gdzie facet jest facetem, kobieta kobietą. No to ludziom się podoba często. No i to, że tam jest show, tam się dużo dzieje też i dowcipkują
3: ja
1: sobie.
3: Myślę, że to jest właśnie dużo takie jest trochę udawane, nie? Nie gadam, że te emocje, które on na przykład na siebie wyraża, to może nie jest udawane, bo to jest, to płynie z jego samego siebie, nie? Ale jednak cała reszta, ta cała narracja, nie? Jego pobudki, na przykład polityczne, nie? Myślę, że to jest jak trochę taka jest kreacja, wszystko.
1: No nie wiadomo, na ile właśnie on udaje, a na ile to jest wszystko prawdziwe. Ciężko to stwierdzić. Mi się teraz wydaje, że on jest bardziej autentyczny, niż może nam się wydawać, że jemu faktycznie w sercu to gra, co on tam przedstawia, nie? Jemu i Osadowskiemu, że oni naprawdę tacy są, tak. Słuchaj.
3: A właśnie Osadowskiego kurze jeszcze przed tym, bo on tam był bardziej.
0: To są
3: z Kotwiny były związane, nie?
1: Tak, Osadowski był takim pomocnikiem Korwina i pomagał mu tam w różnych.
3: Na bieżąco z tymi jego sprawami, nie? I także myślę tak, że to nie jest jakieś tam aktorstwo i tak dalej, ale już to cała reszta, nie? To na przykład jak są jakieś tam skrajne sytuacje, to na przykład to, co oni robią przed kamerą, to jest właśnie taka gra, żeby podbudzić właśnie nasze emocje, żeby kurde, żeby nie wiedzieć, że coś się dzieje, że trzeba działać. Ja to
4: popieram. Dzień dobry, słuchaj mnie?
3: Bo naprawdę.
1: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy!
3: Wiem, że macie różne poglądy i tak dalej, no ale wiecie o tym, że to nie jest jakaś tam szuria, tylko no naprawdę, z naszym krajem ludzie robią, co chcą. I to na pewno nie są Polacy. To są ludzie, którzy kurde dostali, nawet nie wiem jak to powiedzieć.
0: Miły człowieku, to nie są Polacy.
3: Właśnie.
0: To są przebierańcy.
3: To są ludzie.
0: To są sowieccy przebierańcy, którzy mówią, że są Polakami.
3: Słuchaj mnie, bo nie dałeś mi dokończyć. To są ludzie, którzy dostali władzę w imieniu Polski. Nie. Nie, to są ludzie, którzy dostali władzę w imieniu Polski. Ale to wcale nie są Polacy.
0: Jawne sztykaczki rosyjskie. Jawne. Rozumiesz?
2: Słuchajcie, myślę, że to jest konflikt, który może łatwo nie zostać rozwiązany.
0: Są agenci ukryci, są agenci jawni i są też szczekaczki. Oni należą do szczekaczek rosyjskich. Rozumiesz?
3: Tak. Ale wiesz... To, że on na przykład mówi w imieniu Polaków, to wcale nie świadczy o tym, że on jest Polakiem, nie? On po prostu dostał odpowiednią rekomendę, nie? Że ma mówić tak i tak.
1: No, Jabłonowski jest bardzo za Rosją, nie? On bardzo lobbuje tutaj jakieś rosyjskie interesy.
3: Tak,
1: ale dzisiaj wielu jest takich, którzy się nawet specjalnie nie kryją ze swoimi sympatiami, czy taki Olszański, czy no...

0: Gabriel, 12 tysięcy szabel, on też taki bardzo właśnie no, kocha tą Rosję.
1: Tak, ja właśnie sympatyzuję z Gabrielem i myślę, że ma dużo racji, ale też tak nie do końca, nie? Bo tak się nie zgadzam właśnie z tym, jakby to powiedzieć, z tym rosyjskim prądem, nie? Myśli. Bo tak, myślę, że Rosja nas nie zaatakuje.
2: Ty ma dużo racji, Gabriel.
1: No, tak myślę.
2: Ale w czym ma dużo racji? Chciałbym się zapytać, w czym mam dużo racji według ciebie?
1: Tak. No, już się powiem. Myślę tak, że na przykład ma to pod względem rację, że na przykład Rosja nie jest do końca naszym wrogiem. Bo zauważ na przykład, kto rządzi Rosją. To co nie są Rosjanie?
2: To są morderca Rosjanie. Putin.
1: Tak.
0: Ogólnie to nie jest do końca oligarchia jest pewna, nie? Rządzi raczej.
1: Tak, dokładnie właśnie. Ale oprócz Putina tam są różne właśnie strefy wpływów, nie? Wiem o tym, że dla kogoś to się może wydać takie abstrakcyjne, że to jest jakieś tam szurskie i tak dalej, nie? Ale taka jest prawda, że jest taki kraj jak Rosja, to jest nimi potęga, nie? Ale tak naprawdę, oprócz Rosjanów, tam są jeszcze różne strefy wpływów. Są Chińczycy, są Amerykanie, są Rosjanie, są na przykład Niemcy, no i oczywiście wiadomo kto. Żydzi.
3: Rzymianie,
1: no.
0: Może Polska powinna bardziej się trzymać z silnymi, robić interesy, różne zależności, a nie tak, że na wszystkich psioczymy i z nikim nie chcemy się bratać, bo z powodu na jakieś historyczne zaszłości. Jak się zastanowić, to cała masa krajów ma swoją ciemną historię, ma swoje ciemne karty historii. Polska też ma jakieś. I powinniśmy w końcu się jakoś odciąć od tego wspominania, od tego rozpamiętywania i zacząć coś wspólnie robić. Jak zostaniemy tak sami i sobie spalimy sobie wszystkie mosty, to będziemy w ciemnej dupie w pewnym momencie, no. Już jesteśmy.
1: Że nie ma czy tak trzymać narodowości, bo na przykład jak tak słuchałem ostatnio tego właśnie Lolaka, nie? Co ci właśnie ostatnio podsyłałem, nie? To mi tak zdał sprawę z tego, że kurde, tak naprawdę to my Polacy już dawno nie mamy nic do powiedzenia, nie? Także to są już inne strefy wpływów, nie?
3: Słuchajcie, będziemy w ciemnej dupie, a tymczasem reklama, słuchacie Nocnego Radia.
0: A co to miało znaczyć?
1: Nocne Radio. Nocne Radio jest po to, żeby sobie właśnie pogadać na takie różne tematy, nie? Nie mamy na tyle zasięgu, żeby dotrzeć na przykład do całej Polski, nie? My sobie możemy po prostu pogadać na różne tematy polityczne albo...
3: I też nie mamy takiego zasięgu, żeby dotrzeć do prokuratury. To warto podkreślić. Dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się, czy zadzwonić, czy nie, jest okazja.
1: No, ale wiesz co, ja na przykład mam kontakt z prawnikiem, nie? I on na przykład na bieżąco nam wysyła sprawę do sądu, nie? I ci powiem tak, że jeszcze do 2 tygodni prawo było po naszej stronie. No bo na przykład, jak na przykład wysłała takie, podam przykład, nie? Że wyszła ta ustawa maseczkowa, nie? Wszyscy, nie?
3: Tak.
1: To jeszcze do 2 tygodni ona nie miała żadnej mocy prawnej, bo ona nawet nie była w dzienniku tych, jak to się gada? W dzienniku ustaw? Tak. Ale właśnie ostatnio weszła. Także teraz już trzeba jakoś tak lawirować między tymi, nie? Trzeba mieć jakiegoś znajomego prawnika, jakiegoś sędziego i tak dalej, nie? Więc to już jest ciężka sprawa.
0: Ale czy to jest na pewno, czy jest w tym jakiś sens w tym takim nieustannym buntowaniu się przeciwko tym maseczkom? Czy to faktycznie, powinno być dla nas takie super ważne?
1: My się buntujemy przeciwko maseczkom, oni puszczą, kurde, na przykład szczepionki. Oni na przykład puszczą, kurde, jeszcze coś innego. Na przykład, podatek katastralny, nie?
0: No właśnie, i różne inne rzeczy, i podatki nowe haracze, inflacja, to są ważne sprawy. A maseczki, wiesz, no, prawda jest taka, że faktycznie wygląda na to, że groźny jest ten koronawirus, to nie jest nie zgodzę się tutaj, nie uważam, że to jest taka trochę mocniejsza grypa, bo straszne żniwo zbiera. Czekaj. Kiedy się co róż dowiadujemy, że ktoś znany odszedł na tego koronawirusa, kiedy są no, niezbyt ciekawe statystyki, no to wygląda na to, że to jest faktycznie zagrożenie i niektóre kraje sobie dobrze poradziły z tym, bo obywatele się dostosowali po prostu. A Polak ma w sobie coś takiego, ma w sobie takiego buntownika dla buntowania się czasami. Ja jeszcze rozumiem tych przedsiębiorców, że oni są rozgoryczeni, że się buntują, bo oni mają przynajmniej jakiś powód. Ale taki zwykły Szary Kowalski, który tak się psioczy, z policjantami się wykłóca, zakrzykuje ich tam, to wygląda to żałośnie często trochę. Takie buntowanie się, żeby niektórzy na tym niezły kapitał zbijają, bo był sobie jakiś tam działacz społeczny mało znany, miał 100 subów na YouTubie, a nagle on zaczyna z tego buntowania się żyć. Ma na Patronite taki sponsoring, że sobie świetnie żyje jeżdżąc i buntując się. Jest znany, noszą go na rękach, traktują jak bohatera. To ja przypuszczam, że nie, większość z tych ludzi... Ale czekaj, już ci to oddaję głos, daj dokończyć zdanie. Chodzi mi o to, że dla wielu tych ludzi będzie pokusa, będzie bardzo wielką pokusą to, żeby mówić nadal te rzeczy, które mówią, żeby się trzymać tej swojej linii, nawet jeśli sami zwątpią i stwierdzą, że to było bez sensu, będą grali po prostu takich działaczy społecznych, bo to jest ich sposób na życie. Oni często na tym zarabiają dużą kasę, noszą ich na rękach, są bohaterami. Kto z tego zrezygnuje, nie? Dziękuję, skończyłem. Mów.
1: Okej.
0: Dobrodzieju.
1: Tak, wracając do tego, co mówiłeś, nie? No, na temat tej choroby, nie? Ale powiedz mi, kurde, tak wiesz, cofnąć się na przykład parę lat wstecz. Jak sobie pomyśl, czy przedtem nie było jakichś chorób? Nie było wirusów?
0: No, jest trochę prawdy, bo wiem, do czego zmierzasz, bo nie, wiele osób tak uważa, że to było z nami zawsze.
1: Ja
0: tak.
1: Szanuję tych ludzi, daj mi dokończyć. Którzy na przykład nie boją tego wirusa, nie? No bo wiadomo, kurde, no, nagle jest na przykład panika. Na przykład, wiesz, gościu na przykład otwiera telewizor i patrzy, o kurwa mać, koronawirus. Wszyscy umrzemy, nie? Wiesz, ja gościa szanuję. On ma prawo się bać. Oczywiście, kurde. No bo co? Otwiera telewizor i widzi, że jest śmierć za oknem, nie? I jako szanuję, że ma prawo się tego bać. To jest naturalny odruch, nie? Normalny.
3: Ale posłuchaj, co powiedziałeś. Otwierasz telewizor i jest śmierć za oknem. Tu jest dysonans jakiś. No właśnie, albo patrzysz w telewizor, albo za okno.
1: Chciałeś mi dokończyć, nie?
3: Ale wiesz, przepraszam.
1: Ci ludzie na przykład nie myślą, co jest na przykład dalej poza tym, nie? Że co, kurde? Dobra, no ludzie umierają i tak dalej, ale to co mamy dalej zrobić? Mamy kurde się zamknąć w domach, mamy się założyć na mordę kagańce i nie wyjść z domu? Nie, kurde, trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś zarabiać pieniądze. A jak zarobisz pieniądze, jak będziesz w domu cały czas, nie? Dobra, można zarabiać przez internet. No ale do jakiego stopnia, nie?
0: No i nie każdy może, no różne są zawody.
1: Tak,
0: no przede wszystkim nasz rząd nie dał rady tutaj.
1: Jest w stanie wyrobić właśnie, żeby zarobić na przykład z domu, nie? No.
0: Przede wszystkim rządy są właśnie od tego, żeby w takich sytuacjach się zająć obywatelami, żeby sterować lockdownem odpowiednio, odpowiedzialnie, żeby pomóc, żeby użyć jakichś rezerw, żeby ludzie mogli po prostu zostać w tych domach, żebyśmy jakoś przeżyli ten lockdown. I w sytuacji, kiedy oni są najbardziej potrzebni, ci rządzący, to oni dają dupy. A jak nie są potrzebni, to oni się zajmują wszystkim i życie nam będą układać i modelować. I czy wolno od przodu, czy od tyłu. I czy zakazać tego, czy tamtego. Jak mają się, jak powinni siedzieć cicho i się nam nie wpierdalać do życia, to oni to robią. A jak nadchodzi sytuacja, kiedy faktycznie powinni zacząć działać, to oni to robią nieporadnie, nieodpowiedzialnie, marnują pieniądze, nie potrafią się tym zająć po prostu. Okazują się bandą idiotów, która tego nie ogarnia wszystkiego. No, tyle.
1: Tak, tak.
4: Panowie,
1: Ale krawiec.
2: Dobrze, ja wam powiem tak.
1: Się odniosę.
4: Dajmy
2: ostatnio, tak?
4: Tak, tak.
2: Powiem, że dzisiaj zmarł DMX, mój ulubiony raper.
1: Okej. Okay. Teraz się odniosę do tego, co mówił krawiec, mogę?
4: Proszę.
1: Bo tak, bo ty mówisz, że dobrze, żebyś na przykład mi zaopiekował rząd, nie? Bo płaci mi podatki i tak dalej, nie? Ale wyobraź sobie taką sytuację, jakbyśmy na przykład płacili o połowę tych podatków mniej, mieli te pieniądze dla siebie. To co? Potrzebują jakiejś opieki jakiegoś tam rządu?
4: Nie, nie.
1: Małe pieniądze dla siebie.
4: Ale wtedy by ci, którym się nie chce robić, że mieli krucho i słabo.
1: No ale
4: i,
1: właśnie. No,
4: i nie głosowaliby na PiS. No, i PiS by
1: do tego zmierzajmy, nie, że jak ktoś jest kurde nierobem, nie chce się mu robić, tylko czeka na nie wiadomo co, no to trudno. Więc możemy sobie robić jakieś tam zbiórki na niego, możemy mu pomóc, ale z własnej woli. Nie żeby to było, wiesz, z naszej kieszeni. Ale jak ktoś na przykład zarabia, podejmuje na przykład jakąś inicjatywę, to po co go kurde dopierdolać takimi podatkami, jak mamy teraz, nie? No. Krawiec. Sam wiesz, ile na przykład odprowadzasz za głupie radio, nie? Ile pieniędzy, nie? Jakbyś miał z tego na przykład połowę mniej.
4: Yeah.
1: Kurde macie. Już byś żył kurde po swojemu. Ja wiem na przykład na swoim przykładzie, nie? Ja też mam taki kurde niby taki prosty handel. Ale wiem na przykład, że jakbym płacił podatków nawet tą głupią połowę mniej. No to kurde. To już robię co chcę.
4: Okej, okay, czy adwokat chciał coś skomentować? Muszę tak. Trochę tutaj głosy dajmy przy. Głosy. No, muszę trochę oczywiście. Głosy przydzielać, bo jest nas trochę na antenie.
1: No, dajmy.
4: Adwokat, chciałeś coś dodać, coś skomentować? Adwokat chyba poszedł. Okej, okay, w takim razie dołączam dzwoniącego Gandalfa, który się tutaj dobija już od pewnego czasu. Jest z nami Gandalf.
1: A wiecie co? Ja was opuszczę na jakieś 2 minuty, okej? Okay?
4: Wiesz co, ja myślę, że będziemy się powoli już rozłączać, bo powoli się zbliża koniec audycji, więc będziemy się już żegnali raczej. Dobrodzieju. No ale może zobaczymy. No dzisiaj coś donate'ów nie ma, to mi się tak nie czuję motywacji wielkiej, żeby tu siedzieć do bladego świtu. Ale zobaczymy, może coś się w tym temacie zmieni. Okej, okay, to ja zwalniam antenę w takim razie. Trzymaj się, dobrodzieju, do następnego. Hej, hej.
2: Okej, okay, cześć, hej.
4: Okej, okay, a co powie nam Gandalf?
5: Ja chciałem taką rzecz powiedzieć, że mnie tak denerwuje w tej Polsce, że jak są takie czasy, jakie są i mamy tego całego wirusa, ludzie wierzą, nie wierzą, nie mnie to oceniać, ale u nas w Polsce nie ma w ogóle opinii ekspertów. Opinię publiczną kreują politycy, księża. Jest taka dziwna zasada, nie znam się, to się wypowiem. A tak naprawdę osoby, które mają coś w tym temacie do powiedzenia, siedzą cicho i w tych mediach głównego nurtu nie można ich w ogóle usłyszeć, bo ja sam osobom nie jestem, która się zna na zdrowiu, na jakiejś tam fizyce kwantowej w takim stopniu, żeby się móc na ten temat wypowiedzieć. Dlatego bym oczekiwał, żeby ktoś mi to po prostu po ludzku wytłumaczył, powiedział, dobra, jest taki, tak, musimy, albo nie musimy się tego bać. Ale żeby była to osoba, za którą stoją jakieś tytuły naukowe, jakieś tytuły, jakieś prace naukowe, a nie, że ja słyszę od jednego czy drugiego, jest pandemia, jest źle, nośmy maseczki, bo mnie takie coś nie zadowala.
4: No tak, tak, zgadzam się w zupełności. Zbyt mało ekspertów, zbyt wielu aparatczyków partyjnych, jakichś pseudoekspertów, którzy mówią to, co im napisano na kartce. To nie jest zdrowy świat, zdecydowanie.
3: Nie wiem, kiedy wypadłem nawet.
4: No, a myślałem, że w ogóle, że sobie oddaliłeś się po angielsku, bo tak patrzę, nie ma adwokata.
3: Nie, zadało się pytanie, ja zacząłem gadać i nie słyszę odpowiedzi, żadnego tutaj potwierdzenia. Nie, coś rozłączyło.
4: No, coś
3: rozłączyło. Za dużo miałem do powiedzenia. A coś w ogóle mówiłem, czy już tylko tak po pytaniu uciekłem?
4: No, już nie było po pytaniu nic. Już
3: a,
4: cię nie było.
3: Zmienić wersję teraz odpowiedzi. Skoro ktoś mi dał do zrozumienia, że źle powiedziałem. Co ja o tym myślę? Czy coś mogę skomentować? Słuchajcie, no myślę, że sytuacja, która w tej chwili zaistniała, dla mnie to jest taka realizacja idiokracji, no niestety. Wierzymy w to, że woda w kranie powinna być napojem izotonicznym i tyle. I już jest po nas, nie? Potrzebujemy bohatera, który gdzieś w kapsule jest zamrożony i trzeba go tylko odnaleźć i musi nam wytłumaczyć z powrotem, na czym polega życie.
4: No tak, żyjemy w świecie, w którym się wiedza jest bagatelizowana, niedoceniona, liczą się emocje, to czy ktoś powie to, co chcemy usłyszeć. Jak często ludzie bezrefleksyjnie przyjmują i cieszą się, że ktoś powiedział ich jakiś, ich wybraniec, ich guru, to, co chcieli usłyszeć, nie? Nie analizują, nie myślą za mało myślą samodzielnie ludzie. Z drugiej strony mamy... A, w ogóle szkoda gadać, nie będę się tutaj
3: szkoda
4: bawił.
3: Szkoda gadać, słuchajcie, wystarczy, jak idę na spacer po lesie i widzę człowieka na rowerze w masce, nie? Dla mnie to już jest... Dla mnie to godzi w pewne... No, przestaję wierzyć w ludzi po prostu.
2: Ale no. sami policjanci mówią, że na rowerze można jeździć bez maski.
3: No to co byś... Jaki byś miał przemyślenie?
2: Ale patrzę i widzę, że jednak jeżdżą w tych maskach na rowerach. No nie wiem.
3: Ja w ogóle bym eksperyment trochę idąc tutaj tokiem myślenia Etama bym zrobił, bo są te aparaty do mierzenia poziomu tlenu w organizmie i bym sobie zrobił doświadczenie, taki spacer z maską i bez maski na świeżym powietrzu, nie? Czy to ma jakiś realny wpływ na poziom tlenu? Bo nie wiem, czy ktoś taki...
4: Na pewno ma, no. Jesteśmy mniej dotlenieni, jak chodzimy ciągle w jakichś maseczkach, a z kolei niedotlenienie mózgu sprawia, że stajemy się coraz tacy głupsi, no. Słabiej pracuje mózg.
3: Wiecie, skoro problemem COVID-a, przynajmniej w jakimś tam stopniu, jest to, że mamy problem z dotlenieniem organizmu, to no to jak się mają do tego maski? Poza tym, jeśli chodzi na przykład o kierowców, ja nie rozumiem. Ja na przykład nie ufam kierowcom jeżdżącym w maskach, nie? Bo dla mnie to jest potencjalne zagrożenie na drodze. Człowiek, który nie dotlenia się w momencie, kiedy powinien mieć maksymalnie sprawny umysł.
4: No, z drugiej strony można powiedzieć, że ktoś, kto z takim uporem nie chce założyć tej maseczki, to też z nim nie do końca wszystko może być okej, okay, no bo widać, że to jest ktoś, kto ma w dupie innych raczej, skupia się na sobie. Ktoś być może nieodpowiedzialny, no te maseczki coś tam dają, mniej tej śliny leci na innych. Spróbujcie sobie kiedyś się przyglądnąć, jak cały czas jak się z kimś gada, to się pluje, tylko my tego nie widzimy w normalnych takich warunkach atmosferycznych, ale jak się zrobi jakiś kurz, jak stoimy gdzieś tam w ciemnym pomieszczeniu, zakurzonym pod światło, widać ile tej śliny leci w kierunku naszego rozmówcy co chwila, no i wiadomo, że jak mniej plujemy na kogoś tą zarażoną śliną, no to zmniejszamy znacząco ryzyko zakażenia kogoś, nie tylko chronimy... Myślę, że trochę i siebie i kogoś chroni ta maseczka. To nie jest tak, że to chroni tylko innych przed nami, ale też nas też trochę, bo... A tak, ale pewności nie mam. Dzisiaj ciężko jest dotrzeć do wiarygodnych informacji. Jest taki zalew...
2: Ambiwalenty mam stosunek do tego wszystkiego, naprawdę. Sam już nic nie wiem. Sam nic nie wiem.
4: No wszyscy jesteśmy trochę tacy skołowaciali chyba, nie?
2: No...
4: Jaką mamy gwarancję, mówi do nas jakiś mądry pan doktor, jaką mamy dziś gwarancję, że to nie jest jakiś aparatczyk kolejny, któremu czy zapłacono, czy należy do partii, czy mu coś Kaczyński obiecał, no jaką mamy gwarancję? Jaką mamy gwarancję, że ten mądry pan się też nie myli po prostu, no. Strasznie mało jest jakoś tak... zaniedbano w ogóle badania nad... No, jak my się teraz dowiadujemy, że słońce i promieniowanie ultrafioletowe ma zgubny wpływ na koronawirusa, to czemu my się o tym dowiadujemy, nie wiem, ile ta pandemia już trwa, półtorej roku? Czemu po takim czasie takie rewelacje nagle od naukowców wychodzą? Ale... Czy to nie powinno błyskawicznie być jakoś zbadane i nagłośnione? Czemu po takim czasie się dowiadujemy takich...
3: Ale co się zmieni, Krawcze? Ja myślę, że za jakiś czas znów będzie jakaś inna teoria. Ja myślę, że to już zostało gdzieś tam opisane, że chodzi o to, żeby
6: nie było stałych w twoim życiu. Nie powinniśmy mieć pewników w życiu. Rzeczywistość musi się zmieniać i chyba nawet Huxley też o tym wspomina w Nowym Wspaniałym Świecie, lub może jest to w 84 Wellsa, tak? Dobrze mówię?
4: Tak.
6: No, ale nie możemy mieć stałych rzeczy w życiu, dlatego to wszystko się będzie zmieniało cały czas. Dziś mówisz to, a za pół roku będzie inna teoria. Że jednak oddychanie świeżym powietrzem
4: nie Wellsa, tylko Orwella.
6: Orwella, no właśnie. Nie wiem, czemu ciągle z tym Wellsem jakimś wyskakuje.
7: Ale wiesz, przytaczam. Dawidzie, przepraszam, Danielu, wiesz co, jeśli w ten sposób będziemy rozumować, naprawdę pójdziemy w całkowity relatywizm, no. Jeżeli naprawdę będzie wszystko takie, jak będziemy patrzeć ze swego punktu widzenia, ze swego siedzenia, no. Czyli nie będzie aksjomatu, nie będzie prawdy faktycznej, nie będzie dogmatów, nie będzie, prawda, pewnych rzeczy stałych, tylko wszystko będzie...
6: No tak, ale to co płynne, mówię, to jest pomysł...
7: Czyli może jeśli wszystko będzie płynne, to załóżmy, to też możemy sobie świadomie w percepcji sobie ułożyć, że jeśli to jest wszystko płynne, to możemy żyć w iluzji, no więc jest to wszystko do ich chodzi do absurdu, no nie wiem.
4: Furiat i jego myśli rozmyte. Furiat to tak często tak, no wszystko jest takie i to ze wszystkim wszystko i jak to jest, że to tak jest, to ja nie wiem, no po prostu...
7: Nie, no trzeba zrozumieć po ludzku, trzeba zrozumieć my myśli i wszystko.
6: Furiat rozchodzi pytania, zadaje mu się pytanie, on odchodzi od ciebie, myśli, wraca i się pyta, jakie było pytanie.
4: Dobra, panowie, to wietrzymy antenkę powoli. Wietrzymy antenę powoli, tak więc coś na koniec, jak chce się tutaj jeszcze...
6: Gniemy!
4: Jakiś morał na koniec.
7: Zrywaj mnie szybko.
4: Morał Himena na koniec jakiś. Pamiętajcie, dzieci.
7: Raz, dwa, trzy. Bądźcie wy. I to wszystko.
4: Raz, dwa, trzy, bądźcie wy. To taka myśl, takie przesłanie Furiata na koniec. Raz,
7: bardzo
4: dwa, trzy.
7: Mądre. Dobra.
4: Tak, zgadzam się w zupełności, Furiacie, z tobą. Bądźmy, bądźmy. Też się zgadzam z Furiatem. Cześć, cześć.
6: Ja mam takie przesłanie do was, drodzy słuchacze, tu i tam, w ciężarówkach pochowani, czy pod kołdrami, że nie róbcie czegoś, w co nie wierzycie w życiu.
4: A może bardziej wiedzmy i sprawdzajmy, a nie wierzmy.
6: Nie. Wiara, która wynika z doświadczenia, z nauki. Chodzi mi o taki pakiet, a nie tam wiarę taką, która wynika z emocji. Czy z... Jeśli w coś nie wierzycie i...
4: Tak?
6: No nie, to ty dokończ.
4: Nie, no może bardziej tak, takie przesłanie, żeby czasem jednak zaufać mimo wszystko intuicji i może od tej strony wiara, taka, że coś czujemy, nie? Intuicja nie jest taka zła i często nam może uratować dupę. Myślę, że jest trochę niedoceniona też intuicja, bo to ale trzeba jej z umiarem używać, nie wszystko, no, znowu ten umiar jakiś, taka intuicja zdroworozsądkowa, jest coś takiego? Myślę, że jest chyba.
6: Kagibierut tu się śmieszkuje na czacie, do ciebie kiedyś zadzwonię, człowieku, to zobaczymy. Ale wiesz co, nie, chodzi mi o taką wiarę, która wynika z twoich przekonań, taki coś, z czym się identyfikujesz. I to nie jest wynik emocji. I, wiesz, bo ty takie masz dążenie, nie twierdzę, że to jest złe, takie do wypośrodkowania. Prawda, do wypośrodkowania. Prawda jest pośrodku, wiesz. Ble, ble, ble, ble. Nie oceniam tego. Może ja się mylę, może ty gdzieś błądzisz. Ale w niektóre rzeczy wierzymy. Jeśli wierzysz w miłość, to broń tej miłości. Przecież tego ci nikt, wiesz, nie podważy. No, kto ci podważy miłość? I są też inne kwestie, w które wierzysz i myślę, że mamy prawo do nich. Musimy sobie sami tą granicę ustalić i walczyć o to i tyle. bo inaczej pod butem skończymy i krawiec te wszystkie twoje lamenty i te jeszcze, że tak powiem, lamenty nad rzeczami, które gdzieś tam na horyzoncie się jawią dopiero i się zbliżają do nas. Kiedyś się urzeczywistnią, jeśli nie powiemy, wiesz, tego, co myślimy naprawdę.
4: Dobra.
6: Dobra. Dobra.
4: Dobra. Dobra.
6: Dobra. Dobra. Trzymaj się, hej.
4: Cześć, cześć. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z odbytnicy wieprza. A Grzesiek przygotował tutaj ten od pizzy, taką wizualizację, widzicie na ekranie właśnie. Ciężarówka reklamująca nocne radio. Ale fajne hasło nawet się tu pojawiło. Bez muzyki, bez cenzury, bez normalności. No, może takie hasło bez normalności mogłoby zachęcić. Nawet dzisiaj taka moda jest na bycie szalonym, postrzelonym, nienormalnym. Każdy się deklaruje, że ja jestem wariat. Ale z ciebie wariat. O, dzięki, nie? Każdy chce być wariat dzisiaj. Nikt nie chce być normalny, nikt nie chce być stabilny. Każdy chce być wariatem dzisiaj. Ciekawe, skąd taka moda na bycie wariatem. Robercie, jak masz ochotę jeszcze zadzwonić, to proszę bardzo. Roberta pytałem tutaj, czy jest trzeźwy dzisiaj, bo z Robertem też to różnie bywa, tak jak i z furiatem. To napisał, odpisał częściowo. Częściowo jestem trzeźwy. Bardzo ładna odpowiedź. Bez muzyki, jak już. A jak ja powiedziałem? No, bez muzyki. Bez muzyki, bez cenzury, bez normalności. To są ludzie nienormalni. Nocne radio. Za późno się włączyłem, ale pozdrawiam, pisze Robert. No okej. Powoli audycja zmierza ku końcowi, myślę. No, znowu będzie, że krawiec pazerny, że wyrachowany, że Żydek i całe te, że nie ma donate'ów, to sobie idę, ale no tak to trochę wygląda, no wiecie, można, jak już mi się nie chce, to trzeba jakoś stymulować i sprawić, abym się poczuł jak w pracy, że jest obowiązek i trzeba zostać jeszcze trochę, nie? Bo ktoś tam rzucił. No tak trochę z zazdrością patrzę na takiego Rafoniksa, który powiedzmy robi sobie streama i daje taki cel. Szybka dyszka i zbiera sobie 10 tysięcy. No i tam i zebrał już tam 7, nie? Jak włączyłem akurat i on jeszcze tak całkiem normalnie to traktuje. Dla niego to nie jest nic nadzwyczajnego zebrać sobie te 10 tysięcy na streamie, nie? Niezły wynik, prawda? No nieładnie jest zazdrościć w sumie, ale trochę zazdroszczę. Niech będzie, że jestem zazdrośnikiem. Jeśli chodzi o logosy w ogóle Nocnego Radia, to muszę gdzieś na stronie zrobić taki dział, w którym będzie można ściągnąć, w którym każdy będzie mógł ściągnąć sobie logosy dobrej jakości, bo ludzie teraz no, biorą sobie to logo ze strony, nie? Ono jest, nie od tego ono jest, nie od tego są oni. No. To musi być lepszej jakości logo.
8: Wiesz co?
4: Okej, okay, jest dobrodziej? Halo, dobrodzieju? No, to taki... To taki... Słucham? Co mówisz? Halo?
1: No.
4: No, no, co? No, witam na antenie. Zadzwoniłeś?
1: Właśnie dzwoniłem, bo tam... By taka ciekawa rozmowa mieć z wami, nie?
4: No i co dalej? No, nie wiem, albo słuchasz z opóźnieniem na YouTubie i się nie rozumiemy. Chyba się rozłączył dobrodziej. To taki dziwny telefon od dobrodzieja. No nic, no, szybka dyszka wpadła, ale zdzierają za przy wysyłaniu SMS-em, słuchajcie, wygląda na to, że połowa z tej dyszki poszła po prostu na prowizję. Dlatego chyba nie polecam tego sposobu wspierania SMS-em, no bo no, jak byk, wpadła dyszka od KKK, dzięki wielkie, a widzę, że mam 5 zł i 10 groszy z tego. Straszne zdzierstwo. No ale to cóż, takie standardy, nie? Sobie wprowadzili zdziercy. Ach, nie podoba mi się takie zdzierstwo. Pewnie jakaś izraelska firma za tym stoi. Już nie chcę mówić, znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto. No. Kurde, brzuch mnie boli. Za dużo energy drinków wypiłem. Dobra, spróbuję jeszcze raz odebrać dobrodzieja. No cześć, dobrodzieju. Czy tym razem się słyszymy? Halo? No, spoko. Witam na antenie. Dobra, coś z dobrodziejem nie mogę się już dogadać. Może już ta pora, ale za to jest Robert na antenie. Cześć, Robercie.
8: No witam. Za późno się troszeczkę włączyłem, ale włączyłem się jak tutaj prioratywnie wypowiadał się adwokat i mnie to strasznie zbulwersowało, no ale już nie chcę się do tego odnosić, no bo to chyba będzie bez sensu, bo już kończysz audycję. W innej kwestii tak zadzwoniłem, nie? Już miałem nie dzwonić. Polecam inny sposób komunikacji pieniężnej ze słuchaczami. Mogę podpowiedzieć?
4: No pewnie mi podpowiesz, że tak jak tutaj napisał Euronom, że Rafoniks to pokazuje siebie przynajmniej i robi miny. No to przepraszam, jeśli ktoś tutaj przychodzi oglądać sobie śmieszne miny i chce mnie oglądać, a nie słuchać, to może pomylił radio trochę. To nie takie media.
8: W innej kwestii, Krawiec, bo ty tam masz jakiś tip i coś takiego, nie? Mi chodzi o system przekazywania. Czy mogę podpowiedzieć?
4: No proszę bardzo.
8: No właśnie, bo ty masz na przykład jakiś tam numer telefonu, prawda?
4: No mam.
8: No właśnie. I nie chcesz na pewno go ujawniać, prawda?
4: No to raczej nie.
8: No właśnie. To bierzesz sobie jakikolwiek numer, no nie wiem, jak nie umiesz tego zdobyć, to ja ci jakąś tam kartę podeślę i w tym sensie, że podajesz ten numer telefonu i każdy słucha się jako przekazanie blik. Klika, pieniądze anonimowo przychodzą na twoje konto i nikt żadnej prowizji nie bierze. No wiesz co to jest, wyślij pieniądze blik. Znasz ten system?
4: Tak.
8: No właśnie, bierzesz jakikolwiek numer, podajesz, tylko ten numer musisz mieć na siebie jakby, nie? Zarejestrowany w banku i tak dalej. Nic, żadne tipi, żadne opóźnienie w momencie, gdy ja ci wysyłam, wyślij dla Krawca 500 zł blik i za jedną, półtorej sekundy przychodzi do ciebie.
4: No to samo, pomysł? Ale jest numer konta, wiesz, na stronie nocneradio.pl w dziale wspieraj. Można przez PayPala też wpłacić, to też prowizji nie ma wtedy, no to jest no najlepszy tak, sposób.
8: Ale zobacz, jak to dla przeciętnego takiego słuchacza jest trudność. On musi wejść do banku, on musi wpisać twój numer konta, skopiować i tak dalej. A tu tak, w książce telefonicznej, w każdym telefonie wpisuje twój numer, na który może przesłać blikiem. Klika i jest.
4: A wiesz co, Robercie, myślę, że jak ktoś chce, to znajdzie łatwy, prosty sposób i nie ma co tutaj, wiesz, jakoś zbytnio się rozwodzić. Dla chcącego nic trudnego. Ja tutaj sprawdzam, jakie są metody w ogóle płatności w tym Tipli. Jest SMS przelew. Jest też zwykły przelew. No, można wejść na to Tipli, tam masz przelew zwykły i też masz blik. Widzę tutaj do wyboru, też jest blik. Nawet
8: tak,
4: nie.
8: Jak ja tobie wysyłałem, to właśnie ja korzystam z tego blika, nie? Pek i poszło.
4: No
8: tak,
4: to, tak, tak. No to jest wszystko, co trzeba na tym Tipli.
8: No tylko tyle. No chciałem dużo dzisiaj powiedzieć, ale myślę tak sobie, za późno się włączyłem do audycji. No jestem tak pół na pół, tak jak powiedziałeś. A z adwokatem, przynajmniej to, co końcówkę słuchałem, to się w ogóle nie zgadzam, ale myślę, że to chyba nie na mój dzisiejszy dzień, żeby to polemizować z tym, bo musiałbym od początku posłuchać jego wypowiedzi, a w trakcie, wiesz, to jest takie, włącza się do audycji, jest emocja, a ja już się nauczyłem, że to trzeba powstrzymywać emocje, prawda?
4: No, to też różnie chyba bywa z tymi emocjami. Czasami nam coś dają, ale często nam odbierają też jakiś zdrowy ogląd sytuacji. Właśnie nerwy biorą górę, zbyt nerwowo reagujemy, nie? I się psuje troszeczkę. Dzięki za donejcika. Kto tu wpłacił, kto tu wpłacił? Nocny Prince Filip. Nocny Prince, książę Filip. Dyszka, dzięki, dzięki. Szybka dyszka na 99. urodziny. No aż taki stary nie jestem, przepraszam bardzo.
8: A właśnie, kurde, ten mąż królowej dzisiaj zmarł, także cześć jego pamięci. To ja zrobię jeszcze tak, jak Krawcze będziesz poprowadził audycję, nie wiem jeszcze ile, to ja będę teraz wiernym słuchaczem. Jeżeli coś się wydarzy, to wtedy zadzwonię, a na razie nie przeszkadzam. Także pozdrawiam i jestem wiernym słuchaczem.
4: Dzięki. Trzymaj się zatem, Robercie. Okay. Do usłyszenia. Hej.
8: Hej.
4: Robert, jaki dzisiaj miły, sympatyczny. Dobrodzieju, może już następnym razem pogadamy, już było tych telefonów sporo dzisiaj od ciebie, nie to żeby się źle gadało, bardzo fajnie się gadało, ale dajmy szansę innym, może ktoś inny jeszcze będzie chciał zadzwonić, a będzie się na przykład krępował, bo już na antenie są znowu tam 2-3 osoby, to chwilkę poczekajmy i dajmy może tutaj odpocząć komputerkowi, czy jak to tam się... No tym bardziej, że coś nie mogliśmy się dogadać, nie było tam słychać, więc myślę, że te problemy techniczne będą się dalej ciągnęły dzisiaj. No coś tam ci się zepsuło, od internetu ci urwali całe te, czy coś. No i jak są te problemy, to dobrze jest odczekać, a nie tutaj po raz kolejny. Halo, halo, halo, halo, a teraz halo. Poza tym, no wiecie, w innych radiach są nawet takie zasady, w którym to radio, no na przykład u Jabłonowskiego, że nawet nie można drugi raz dzwonić, oni tego bardzo pilnują, jak ktoś drugi raz zadzwoni, to go tam opierdolą, no a tutaj no to już też jakiś bym wprowadził taki limit, że dzwonimy powiedzmy do 2-3 razy max, nie? No a nie tam po 10 razy, ale to tam mówię bez żadnej spiny, nie? Żeby tam się nie obrażać, czy coś, po prostu, no jakiś tam taki wprowadziłbym limit, żeby tego, wiecie, żeby tego radia tak nie traktować jak domofonu, nie? No ale dzisiaj i tak wiele osób odbierałem po 3, po 4 razy, myślę, że nie jest źle. Zastanawiałem się też ostatnio nad przeznaczeniem. Czy istnieje coś takiego jak przeznaczenie? I takie rozkminy w ogóle typu właśnie dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy, a nie jesteśmy kimś innym. Czy ktoś inny, jak się kiedyś urodzi, to może to będziemy my w innej postaci. To takie myśli tego typu, wiecie, takie filozoficzno-egzystencjonalne, związane z bytnością, ze świadomością, to one potrafią wręcz tak mózg zawiesić na chwilę, nie? Że coś nam się tam przegrzewa. To są bardzo takie pytania pułapki trochę. Wpadamy w jakieś takie bagno. Masz na te twoje głupoty tam tego KKK napisał. Masz. No, dzięki łaskawy panie. Dobry pan, bo dał. Dzięki. Nie pogardzę. No. Tak często chyba się zastanawiamy nad tym, czy życie dla nas układa jakiś scenariusz, nie? Czy ktoś nam ułożył jakiś scenariusz. I raz jesteśmy bardziej przekonani w tą stronę, że no być może to coś. Tak to życie dziwnie wygląda, jakby ktoś nam napisał jakiś scenariusz, a innym razem zupełnie. Nas to jakoś odpycha taka wizja i myślimy sobie, jaki tam scenariusz, wszystko się dzieje tak chaotycznie. Tyle nieszczęść, tyle jakichś głupich wydarzeń, których spokojnie mogłoby nie być, takich bezsensownych, bezsensowne śmierci, bezsensowne tragedie. I w rezultacie nie wiem, jak to jest z tym scenariuszem, z tym przeznaczeniem.

0: A co z pomysłem, aby zabić Boga, z akcją pod tytułem Zabijamy Boga? Był taki pomysł w Nocnym Radio. Trzymamy się planu? Chcemy zabić Boga? Dać mu, utrzeć mu nosa? To jest oczywiście trudne zadanie, nie? Ale może coś wymyślimy. Były tutaj różne propozycje. Można by tego Boga w jakiś sposób sprowadzić na ziemię, żeby jego moc zmalała. Można by o nim zapomnieć, żeby stracił moc z powodu małej ilości wyznawców. Można by się przenieść jakoś w czasie i przestrzeni, nie wiem. Taka piosenka mi chodzi po głowie. Nie damy, by nas gnębił Bóg i dzieci nam bierzmował. Ja bym w ogóle z Bogiem chętnie się rozmówił na temat jego pracowników, jego firmy tutaj na ziemi. Czy on bierze jakąś odpowiedzialność za swoich pracowników tych w czarnych sukienkach? Czy jakoś się poczuwa? Bo jak no wiecie, jakieś do jakiejś firmy idziemy, no to tam zawsze prezes, szef ma jakąś odpowiedzialność na nim ciąży, on odpowiada za swoich pracowników, nie? Albo jakaś firma. No a czy ten Bóg tutaj nie powinien być też odpowiedzialny za tą swoją służbę naziemną tutaj? Za ludzi, którzy twierdzą, że go reprezentują i nie wygląda na to, żeby jakoś Bogu to nie pasowało, bo Kościół prężny, dziarski, wpływowy, odporny na różne kataklizmy, zawsze trzyma to ze wszystkimi, z którymi warto trzymać. Nawet czasami w obrębie tego kościoła jedni księża będą święcili armaty nazistom i błogosławili, drudzy będą kogoś innego tam wspierać, stronę przeciwną, aliantów na przykład, nie? I to tak Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. No i Bogu chyba to odpowiada, skoro ich nie zlikwidował w jakiś sposób, nie pokarał jedną z tych może biblijnych klęsk jakichś, nie? Że piorunem pierdolnąć, fireballem, nic z tych rzeczy, trzymają się nieźle. No, tak więc chyba ich wspiera, no a jak ich wspiera i się z nimi identyfikuje, no to powinien też jakąś odpowiedzialność brać, nie? Za to wszystko. Dobra, powoli będę kończył chyba. Już w pół do drugiej, nie musimy zawsze siedzieć do bladego świtu, nie? Żałuję, że dzisiaj nie zostawiłem sobie tej flaszki, na którą wczoraj się skusiłem. Nie zostawiłem sobie na dzisiaj, bo może bym jakoś się rozruszał i nabrał wigoru po wychyleniu paru głębszych. Zauważyłem, że po wypiciu paru głębszych bierze tak gadaczka się włącza. To znaczy chętnie bym se z kimś pogadał. No, inna sprawa, że jakość takiej rozmowy może być niekoniecznie wysoka. I się robi taki mrukliwy, wódczany kompan jeszcze zadzwoni tu do radia jakiś. Jeden z wielu, bo w sumie no tak w Nocnym Radio powiedziałbym, że tutaj wielu nie wylewa za kołnierz. No dobra, odbiorę jeszcze dobrodzieja, może teraz, skoro nikt inny nie dzwoni, to damy jeszcze szansę dobrodziejowi. Dobrodzieju, czy teraz się słyszymy?
1: No właśnie. Witam cię, Kawrze.
0: No ja też ciebie.
1: No właśnie to. Tak mówiłeś na temat tych różnych wierzeń, nie?
0: No, powiedzmy. No i co, Do rzeczy, do rzeczy, szanowny dobrodzieju. Adrem. I co powiesz?
1: Okej. Jak mnie zapłyniesz. Właśnie powiedzieć tak, że ja sobie już miałem taki właśnie kryzys taki ogólnie swojej wiary i tak dalej. Tak szukałem właśnie odpowiedzi w wierze chrześcijańskiej, nie? Zdałem sprawę w ogóle, na czym właśnie ta wiara chrześcijańska polega, to masakra.
0: No i na czym ona polega?
1: No właśnie, że my wierzymy w Boga Jahwe. On był taki mściwy, kurde, który on się nad niczym nie litował, nie?
0: No, bo to jest Bóg sprawiedliwości bardziej i to jeszcze tak dziwnie rozumianej, a nie Bóg, który jest miłością, właśnie, jak to chcieliby nam wmówić, co po niektórzy.
1: To właśnie mnie zszokowało, nie? Że niby to jest Bóg prawie i miłosierny, ale kurde, jednak chyba mało wspólnego, nie?
0: Chociaż też nie wiem, czy możemy mówić o sprawiedliwości w sytuacji, kiedy ten Bóg wyznaje odpowiedzialność zbiorową. Co w tym jest sprawiedliwego, że do siódmego pokolenia będzie karał, gnębił, no, kurwa, i wszyscy odpowiadamy za grzech dwójki pierwszych ludzi. To nie wydaje mi się sprawiedliwe. A też mordowanie ludzi za homoseksualizm, czy to jest takie
1: albo
0: sprawiedliwe?
1: Albo to plagi egipskie, nie?
0: Tak, tak. I tam jest w ogóle dziwna sytuacja, bo Bóg jest napisany wyraźnie i bardzo dosłownie, że Bóg wpłynął na serce... Słuchaj, bo to ważne, co mówię. Bóg wpłynął, jakby zahipnotyzował, wpłynął na serce Faraona, żeby zmienić jego...
1: Tak.
0: Żeby on mu się sprzeciwił, czyli jakby to jest jedna z dziwniejszych rzeczy, nie? Jakie są w Biblii, że Bóg się posunął do czegoś takiego.
1: Ale słuchaj, patrz, on miał swojego proroka tego Mojżesza, nie? I ja mówię tak... Ty wiesz co? Nawet jakby był po twojej myśli, to ja wpłynę na jego myśl, tak żeby był przeciwko tobie, nie?
0: No, to jest mega dziwne, nie?
1: Kurde, przecież to się z niczym w ogóle nie kojarzy, nie?
0: To jest jakiś absurd, to wiesz, Bóg zahipnotyzował, zaczarował tego Faraona, żeby on mu się sprzeciwił i żeby móc go zajebać. To jest coś nie do pomyślenia.
1: Jaki to jest w ogóle sens, nie? Że niby z jego stronie zrobi tak, że nawet mu to obiecał, że nawet jakby był po jego stronie, to i tak będzie przeciwko niemu, a on zrobi tak, że go dojebie tak, że będzie miał dość.
0: No, to już samo to powinno tego Boga całkowicie przekreślać. I on się jawi jako taki bandyta. Może to faktycznie ten Jahwe to jest kosmiczny bandyta ścigany międzygalaktycznym listem gończym. I ktoś go tam w końcu zajebie.
1: Ale on się sam przedstawia, że on jest Bogiem Abrahama i Bogiem Izraela. Izraela, czyli tego Jakuba, nie? No właśnie.
0: To jest najdziwniejszy, najbardziej absurdalny Bóg z tych, co byli. Więc mega, mega po prostu dziwna postać. I najbardziej złowroga taka w sumie w historii literatury.
1: No ale ty, ale co, miał zajebistą władzę, nie? Miał takie kurde moce, że nawet płyt takiej mocy nie ma, nie? Jak on.
0: No. Słuchaj, dobrodzieju, ja czuję, że już troszeczkę tych głębszych zbyt wiele coś wychyliłeś, tak więc będziemy się chyba powoli żegnali. Tak. Ale to wiesz, tak, bez pretensji. Jest piątek, więc wiesz, przymykamy tutaj oko. Każdy się lubi czasem napić. Ja też niejednokrotnie prowadziłem nawet po pijaku audycję, więc staram się być tutaj wyrozumiały dla słuchaczy. No, dzięki za telefonik, słuchaj, trzymaj się i tam do następnego razu.
1: No, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej, hej, weź se wlej, albo już właśnie nie wlewaj. Właśnie, no nie nawąchany to raczej nie. Słuchacz nawąchany dzwoni, pisze tu PN Koci. Jakby nawąchany dzwonił i brzmiał jak major Suchodolski, to by były telefony, nie? W ogóle z majorem to jest strasznie, jak on się nawącha tego rozpuszczalnika, tego rozpuchu. On gada sam ze sobą, śmieje się z własnych jakichś dowcipów, które sam sobie opowiada. To już jest dramat.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Co tu za krypciocha. Jak chcesz odpowiedzi, to wejdź na kanał Projekt Zbawienie. A jak nie chcesz, to nie udawaj, że ich szukasz. I nie udaję, że szukam. Myślę, że faktycznie szukam, ale Projekt Zbawienie brzmi podejrzanie. jak jakiś projekt Cheops, gdzie tam zbierają sztabki złota na powstrzymanie Ra przed wyjściem z piramidy. No, KKK. Szanuję, że sobie tam w coś wierzysz, ale to, wiesz, bez takich tutaj uszczypliwości, żebym tu nie udawał, bo co? Bo nie wszedłem na stronę Projekt Zbawienie, a zobaczmy, co tam jest. Projekt Zbawienie. No, nie wyskakuje mi tutaj żadna taka strona za bardzo. Projekt Zbawienie. Może to chodziło o kanał jakiś YouTube'owy. Projekt Zbawienie, zobaczmy. No jest jakiś kanał. 22 subskrypcje. Projekt Zbawienie. Jakie tu tematy? Czym jest druga śmierć? Martin Zender. Co mnie wkurza w chrześcijanach? Też Martin Zender. Perspektywa absolutna kontra relatywna. Marcin Zender. Najgłupsza modlitwa na świecie. I znowu Marcin Zender. Bóg celowo wprowadził błędy w tłumaczeniach Biblii. I tu niespodzianka. Pewnie Marcin Zender. Tak. Projekt Zbawienie. Ewangelia łaski według Pawła. Jezus umarł za wszystkie grzechy. Bóg jest zbawieniem wszystkich ludzi. Zbawieni z łaski, nie przez uczynki. Brak wolnej woli. No to takie protestanckie chyba podejście, tak? Że jesteśmy zbawieni z łaski, a nie za uczynki. No to tak protestanci wierzą. Bo jesteśmy wszyscy tak kiepscy, że w ogóle się nie zbliżamy nawet do takiego levelu, jeśli chodzi o moralność, o nasze uczynki, postępowanie, żeby być godni wejścia do nieba i możemy liczyć tylko na taką jałmużnę, że Bóg się zlituje i nam z łaski, z Bożej łaski się mówi, nie? Że nam da to, że nam da ten klucz do nieba. Jak tak wyprosimy na zasadzie, że jesteśmy gównem i nic nie wartym splunięcia gównem szmatą do podłogi, ale doceniamy ofiarę Pana Jezusa. O, to proszę bardzo, jak doceniasz, to niech ci będzie, no to właśnie tu, w ten sposób. No dobra, można też i tak wierzyć, no. Ale zastanawia mnie ten brak wolnej woli. Czy to jako ateista uważam, że mamy tej wolnej woli o wiele mniej niż nam się wydaje i wiele naszych reakcji na różne wydarzenia, wiele naszych decyzji, które podejmujemy, no to są takie rzeczy, które wynikają z wcześniejszych, z wcześniejszego jakby zaprogramowania nas,

Przepraszam. Z młodej piersi się wyrwało, ale to dobrze, bo żołądek zdrowy przynajmniej. No to trochę tak nieradiowo, nie? Bekać słuchaczom do ucha. Ale cóż. Nikt z nas nie jest doskonały. Ciekawe, co tam u Kloda dzisiaj właśnie. No, może jeszcze sobie posłucham. Dzisiaj. Takie małe kanały jak NR nie są gnojone przez YouTube'a. Z Bożej łaski słucha ich 78 osób. No tak, chyba nie jesteśmy właśnie tak za bardzo pod lupą. Więcej nam wolno. Niż tym, którzy są bardziej tam na widelcu, jak to się mówi. Van Dust potwierdza, że bardzo brzydko to chyba chodziło o moje beknięcie. No zgadzam się, że to było bardzo niekulturalne i nawet powiem, że jestem trochę tak zły na siebie za to beknięcie w radio. I oddalam się od ideału radiowego, którym jest Wojciech Mann. On na pewno by

0: na myśli tego donata bekającego, znaczy telefon słuchacza bekacza, tak, że podnosi wartość. A Klot sporo mądrych rzeczy mówi, a tak nie do końca bym się zgadzał tutaj, że to jest jakieś takie do wyśmiewania, nie? No, dużo mądrych rzeczy mówi, no. A że czasami trochę odlatuje, no to każdy odlatuje, no, czasem. NR nie jest szkalowany przez algorytm, bo nie ma reklam. No też to jest... Pewnie to też ma znaczenie. Się nie znasz. Man beka non-stop. On tak bardziej sapie, nie? Tak jakoś mówi przez, nie wiem, przez odbytnicę. Warczy odbytnicą. Robert pisze, a ja już zaszczepiony Moderną i dumny jestem z tego. No, informuj nas, czy tam ci trzecia rączka nie wyrosła na czole, albo czy nie zapadłeś w śpiączkę, a to nas nie poinformujesz i tak. Nie no, trzymamy kciuki, żeby nie było żadnych komplikacji. Mówię, dla mnie to jest ruletka trochę z tymi szczepionkami i uważam, że nas się trochę nie do końca uczciwie traktuje, nie informuje nas się dostatecznie o zagrożeniach, które jednak są, tak myślę, że u niektórych ludzi, znaczy, no podaje się prawdopodobieństwo pojawienia się tego niekorzystnego odczynu poszczepiennego. Nie pamiętam jaki to jest procent czy promil z zaszczepionych, ale myślę, że jest to zaniżone po prostu. Trochę, żeby ludzi nie straszyć, nie? Żeby się nie wystraszyli, bo by się wtedy już nikt nie szczepił. Zresztą, no powtarzam to, co kiedyś już mówiłem, że ludzie, gdyby usłyszeli od jakichś wysokich partyjniaków, dygnitarzy, tam od osób decyzyjnych, tutaj od prezydenta, od premiera, że szczepionki są jednak bardziej niebezpieczne niż nam się to mówi, no to wszyscy by pomyśleli, no tak, skoro już te zakłamane łajzy przyznają, że szczepionki są niebezpieczne, to niebezpieczeństwo jest pewnie 10 razy wyższe i już musieli się przyznać, że są one groźne. Po prostu, no, ci ludzie, nie ma zaufania do tych ludzi i no, po prostu by się ludzie totalnie wystraszyli. Jak oni by powiedzieli nagle, że u 10% może wystąpić jakieś powikłanie, to wszyscy by pomyśleli, o, to pewnie 50%, to już nie ma co w ogóle. A potrzeba chyba się już zaszczepił w sumie, nie? Czy nie? Zresztą nie wiem, już straciłem rachubę. A to jest ciekawe, czy to jest prawda, że AstraZeneca, to znaczy w tłumaczeniu chora gwiazda. Gdzieś taką informację znalazłem, że to znaczy chora gwiazda. Dziwna nazwa dla szczepionki, prawda? Chora gwiazda. Też źle zrobili tą reklamę z Cezarią Pazurią, bo to nie powinno tak wyglądać. To, gdybym odpowiadał za reklamę, to bym to zrobił bardziej w takim stylu oficjalnym. Nie robiłbym jakichś tam scenek, że sobie idzie, tam gada, żeby to nie wyglądało jak reklama proszku do prania. Proszę tam wyłączyć YouTube'a czy radyjką, bo się słyszymy podwójnie.
1: Ja mam wyłączone.
0: Ale jest pogłos jakiś.
1: Ojej. Nie u mnie.
0: Raz.
1: Momencik.
0: Możesz spróbować wyłączyć głośno mówiący.
1: A, bo mam głośno mówiący faktycznie.
0: Czyli tam słuchaweczka do ucha. Czy coś. No. Także myślę, że powinna być w innym stylu zrobiona ta promocja szczepionek.
2: Postanowiłem zabrać głos w kwestii szczepionek.
0: Zabieraj.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że nie szczepcie się, antyszczepionkowcy.

0: szczepionkowcy, szczury i tak dalej, nie szczepcie się, ponieważ nam wam w społeczeństwie nie trzeba. Jak się nie zaszczepicie, szybko umrzecie. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo się nie będziecie szczepić i szybko umrzecie, tak jak Krawczyk. A teraz chciałem powiedzieć co innego. Są dwa rodzaje szczepionek. Są wektorowe, czyli na bazie wirusa od małpy, który wirus jest martwy, wszczepiany w komórkę, nie w komórkę, tylko w otoczce lipidowej w mięsień, i to jest zła szczepionka. Tym się nie szczepcie. Szczepcie się mRNA, czyli messenger RNA, czyli to jest jakby informacja dla waszych białek, że taki kolec może was zaatakować od tej komórki, i to jest bezpieczna szczepionka.
1: No, czyli teraz, nie tak.
0: Ale teraz powiem wam dokładnie na swoim przykładzie. Bo moją żonę jako nauczycielkę zaszczepili AstraZeneca, no, za 2 euro. Tragedia. Skutki uboczne, gorączka, cała noc czuwania i tak dalej. Ręka, nie mówię, że ręka tam, ale no inne takie skutki uboczne. I ona tylko chroni w 60% przed skutkami powikłania. A technologia mRNA, czyli messenger RNA, to jest fragment kodu, bo jest DNA i RNA. To jest fragment kodu RNA wirusa. 90% chroni przed zakażeniem. Nie, że zakazimy się i będziemy przeżywać lżej tą chorobę, tylko w ogóle nie zakażamy się. I teraz tak, ja byłem zaszczepiony mRNA, a moja żona właśnie jako ten najlepszy sort, grupa 0, tą gorszą. Prawda? A miało być lepszą.
1: Aha.
0: I co ja miałem za skutki uboczne? Żadnych gorączek, nic. Dwa dni mi bolało lekko mięsień w ramieniu, tam gdzie było wstrzyknięte.
1: No,
0: mówię na własnym doświadczeniu, nie, że wymyślam, tylko mówię tak, jak jest, nie?
1: Christopher pisze messenger RNA, równa szczepionka od Facebooka. Szczepionka od Facebooka, bo messenger, tak?
0: Ale to tak się fachowo nazywa, czyli to jest przekazanie informacji RNA, czyli tego kolca wirusa, żeby nasze białka wytworzyły przeciwko temu przeciwciała. Na tym to polega. A tamta jest wektorowa, to jest co innego, zupełnie inna technologia. Tak samo ten cały Johnson, nie? Johnson i Astra, uciekajcie od tego jak tej dalej, bo to tak, przede wszystkim nie chroni, a skutki uboczne są duże. Co jest dobre? Pfizer, tak jak całe żydostwo Pfizerem i Stany Zjednoczone się zaszczepiły, i Moderna. I tego się trzymajmy.
1: Czyli Robert poleca Pfizera albo Modernę, a odradza AstraZeneca i Johnson.
0: No tak, Krawiec, ale to teraz brzmi, jakbym był jakimś tutaj lekarzem, najmądrzejszym i tak dalej. Nie, no po prostu tak. Kto jest mądrzejszy, to sobie doszuka się informacji, ale masz prosty przykład. Ja byłem mRNA zaszczepiony, a moja żona Astrą. Jest zupełnie inne oddziaływanie skutków ubocznych, a zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Kto się czym zarazi i jak to będzie.
1: Słyszałem też o takich powikłaniach poszczepiennych, że sparaliżowany jest jakiś nerw twarzowy, na przykład
0: to u kogoś. To mogę powiedzieć inaczej, ale to zabrzmi może śmiesznie, a może będą tu słuchacze się tak śmieli i tak dalej, ale to skutek uboczny, na przykład mRNA tej szczepionki, to... Znaczy na libido dobrze działa męskie, muszę powiedzieć. Kurwa, to taki, no powera to takiego jak po tej wiagrze chyba, a ja nigdy nie jest, ale czuję, że to tak jest, nie?
1: Ła! No. Czyli dla wszystkich, którzy lubią te rzeczy, to dobra informacja.
0: Pfizer i Moderna.
1: Psycho się pojawił. Właśnie dzisiaj marudziliście, że coś nie ma psycho, ale jest, widzicie. Cześć psycho.
2: Jestem.
0: Cześć.
2: A chciałem się zapytać, czy masz jakieś informacje, Robercie, czy... No. Czy te firmy dają gwarancję jakości, jak ktoś umrze na tą szczepionkę? Czy trochę... będzie jakiś zwrot podatku, czy coś takiego, czy tam ubezpieczenie?
0: Nie. Ja liczyłem na czekoladę, ale nie dostałem. Musiałem sam sobie.
2: Nie, chodzi mi o to, czy jest ubezpieczenie. Tak jak kupujesz samochód albo dom, że ubezpieczony.
0: To znaczy tak, to już ci wszystko tłumaczę. AstraZeneca kosztuje 2 euro, a Pfizer i Moderna kosztuje 20 euro. I całe państwo robi coś takiego, że ty za to nie płacisz. To jest cała ulga. Ja nie zapłaciłem.
1: Ale to jest faktycznie dobre pytanie od psycho, czy można się ubezpieczyć po prostu na przykład prywatnie od ewentualnych negatywnych skutków szczepienia
0: i powikłań. Nie można.
1: Nie można. No to też nam coś powinno mówić, czyli skoro to się nie opłaca firmom ubezpieczeniowym, to znaczy, że chyba sporo jest tych niekorzystnych odczynów poszczepiennych.
0: Znaczy trudno to powiedzieć, Krawiec, bo słuchaj, paracetamol jest sprzedawany w każdej Biedronce, aptece i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że idziesz do ubezpieczalni swojej, nie? I mówisz, chciałbym się ubezpieczyć od środka przeciwbólowego, bo paracetamol to jest taka ogólna nazwa, bo to chodzi o... no wszystkie te, one mają takie nazwy, kurde, takie trudne, nie?
2: No ja ibupron przeciwbólowy.
0: Tak, wszystko na bazie paracetamolu. No, żadna ci ubezpieczalnia od tego nie ubezpieczy, ale weźmiesz 4 tabletki, tak samo może zejść śmiertelnie. Ty wiesz o tym, że to zakrzepica grozi od paracetamolu. Jakoś nikt do tego do głowy nie bierze, nie?
1: No.
2: Że nie ma takich firm, co ubezpieczają od środków przeciwbólowych, bo od szczepionek to nie słyszałem, żeby...
0: Nie ma, na pewno nie ma czegoś takiego.
1: Fajne telefony, psycho, ostatnie twoje. Mam nadzieję, że nie masz pretensji, że puszczam w nocnym radyjku.
2: A nawet nie wiem, bo nie słuchałem twoich ostatnich audycji.
1: No spoko. No,
2: przepraszam. Przepraszam, że zadzwoniłem tam do agencji jakiejś tam reklamowej i się zapytać, ile grafik bierze komputerowy. Nie wiem, czy to słuchałeś.
1: No ale przecież grafik to nie praca, to czemu ty?
0: Tak. Psychol, to ja od razu tutaj powiem, nie? Bo każdy mówi, a ile bierze informatyk? Nie ma czegoś takiego, ja sam jestem informatykiem, tylko informatyka to tak jakbyś powiedział, a ile bierze lekarz? A słuchaj, a jest lekarz taki, lekarz rodzinny, jest chirurg, jest specjalista, kardiolog i tak dalej. Każdy bierze inne pieniądze. To pod pojęciem informatycz, grafik komputerowy, to się no co najmniej ze 100 mógłbyś wyróżnić takich...
2: To poczekaj chwilę, bo jak jest umowa zlecenie, to jest co innego, a jak jest umowa na papierze taka o pracę, to jest tam napisane, ile bierze za godzinę. Czy tam tak?
0: Może nie za godzinę, tylko ile w tygodniu zarabia, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład grafik komputerowy w danej firmie zaczyna swoją pracę, to on podpisuje umowę tak, będę robił to i tamto i powiedzmy on dostaje 6 tysięcy złotych, tak? To on wie za co. A drugi grafik komputerowy może dostawać 8 tysięcy albo 1000 złotych.
2: No właśnie tam, gdzie dzwoniłem, to 2800.
1: No, to słuchałem tego telefonu, to dobre było. I powiedziałeś, że cię takie rzeczy chyba nie interesują, strasznie mało i że bieda straszna i do widzenia panu.
2: Tak, a jeszcze do tego wymagane było prawo jazdy kategorii B. No. Po chuj im to potrzebne.
1: No, wytłumaczył ci pan, że musisz jeździć do klienta. No.
0: Przepraszam, że się wtrącę, ale może to była praca na zasadzie, że tak, nie? Rozwozić plakaty, nie? I z prawo jazdy B. I to też grafik, bo rozwozi plakaty.
1: Tak, to ma w sumie sens. Są tacy graficy, którzy właśnie jeżdżą i rozlepiają różne folie na drzwiach. No to faktycznie, wiesz, grafik też musi czasami faktycznie do klienta pojechać i pogadać, jak jesteś takim agencyjnym grafikiem. No czemu nie? Nie jest to takie głupie. A tymczasem Matt tutaj dorzucił do pieca. Czekaj, bo ja muszę podziękować. Cio. Czekaj pan, teraz ja mówię. Matt 5 dyszek rzucił. I to jakaś telepatia chyba jest, bo właśnie pomyślałem, ale by tak fajnie było, jakby z tych 66,6 zł bilansu, szatańska liczba wstrętna, się nagle zrobiła stówka czy coś i w tym momencie Matt odebrał przekaz telepatyczny i wpłacił i mam 114, no i od razu mi się chce gadać z takim psycho i Robertem. No to...
2: A, to donate był, bo u mnie to nie słychać, nie? Bo wyłączyłem.
1: No tak, radio. Tak.
0: Znaczy, może to jest inaczej, psychol, bo jak my tutaj rozmawiamy, to tego nie słyszymy.
2: No właśnie, o to chodzi, no, bo ja wyłączyłem ten, tylko przez Skype'a się komunikujemy.
0: No, no, tak. Ja to sam zrobiłem, bo już ja wiem, że tam nie wolno, bo jest echo.
2: Tak, jak w Radiu Maryja.
0: Tak, tak, tam masz jeden klawisz dla tych, w rodzinie kupujesz telefon i masz klawisz, połącz się z Radiem Maryja. I Krawiec powinien wprowadzić to samo, takie, na przykład sprzedawać telefony czy coś, połącz się z radiem nocnym, pyk, klawisz i jedziesz.
1: No było coś takiego sprzedawane jak Radio Budzik Radia Maryja, to było takie radyjko, przez które można było słuchać tylko Radia Maryja i nie dawało się go wyłączyć, można było ściszyć tylko, jak w Korei Północnej, takie mają nie, też kołchoźniki.
0: No czegoś takiego to nie było, no przynajmniej ja nie słyszałem, bo było. Ja mówię po swojej mamie, autentycznie oni sprzedają w rodzinie telefony dla seniorów i tam jest kurwa klawisz, połącz się z Radiem Maryja i on wybiera ten numer. Chińczycy zamiast na przykład 112 zaprogramowali ten numer, który tam ma się, nie wiem jaki tam do nich, Polska Północna, Polska Południowa, no ale z tym co mówisz to chyba poleciałeś po bandzie.
1: No było, tylko to, to było tylko, że to dawno temu już było, te Radio Budziki, Radia Maryja. A psycho, może byś się dał namówić, żebyś zadzwonił do Radia Maryja, byłoby fajnie.
2: No już dzwoniłem raz, ale siostra mnie tak strollowała, że chyba nie zadzwonię drugi raz.
1: A co ci powiedziała?
2: No, bo chciałem pogadać z tym, z ojcem Tadeuszem. Powiedziała, a to ojciec Tadeusz jest na pana zawołanie?
1: Co, to no, pana to kolega jakiś? Bo jak ciebie znam, to powiedziałeś, jest Tadeusz? Ale kim pan jest w ogóle? No z Tadeuszem chciałem pogadać, mam sprawę.
2: O, gdzieś to mam nagrane, nie wiem, jakby będzie mi się chciało to wrzucić, ale to dawno było, może drugi raz zadzwonię.
0: Zróbmy eksperyment. Możemy zrobić eksperyment?
2: Nie.
0: Szkoda.
1: Nie, to jest zakazane. Ale wiesz co, psycho, jak miałbym się do czegoś przyczepić, to może niepotrzebnie się przedstawiasz jako troll, bo wtedy ludzie już widzą, że już, wiesz, się orientują, kim jesteś, a tak mógłbyś ich trochę jeszcze tam nakręcić, podpuścić. No jak ty się przedstawiasz, że dzwoni troll, no to jaki to sens?
2: Znaczy, że ja nie mówię nigdy, że troll dzwoni, tylko Adam Ruski troll.
1: Adam, no jakbyś mówił Adam Ruski troll, no to może by nie zrozumieli, ale ty mówisz Adam Ruski troll. No to już wiedzą, że troll. No,
2: no chyba żartujesz. No dobra, tak. Ja chciałem do tego, do masonerii, jak ktoś ma telefon jakiejś organizacji masońskiej. Jak tam...
0: A to można do tego zadzwonić.
1: Do loży jakiejś Binaj Berit zadzwoni, tam się zapytaj. No ale...
2: Właśnie... Szukałem numeru, ale tylko na maila tam można się tam dostać.
1: Słyszałem, że znaczy mam kolegę, do którego się odezwali masoni z propozycją i to jest tak, że to oni do ciebie dzwonią, a nie ty do nich raczej.
2: No właśnie. A może ktoś już jest masonem tutaj z nas i z was raczej i mi poda numer, jak się dostać tam do tej organizacji.
1: No, Wladimir wysłał donata 10 zł, o cholera jasna, chciałem powiedzieć na ten temat, że dzisiaj trochę padało, ale już się wypogodziło na dzień dzisiejszy i to przeciętnie tu ten, tego, no wspaniała wypowiedź, no faktycznie. No,
2: ale kurwa, za 10 zł taka informacja?
1: Faktycznie bardzo, teraz już będzie raczej cieplutko, fajnie, już się stęskniłem za wiosennym klimatem. No już teraz ma być ciepło cały czas, więc trochę słoneczka. Niszcie, pamiętajcie, no okazało się, że słońce działa zgubnie na koronawirusa, więc się naświetlajcie. Samo zdrowie w ogóle, słoneczko. Humor lepszy, zdrówko lepsze, ładniej wyglądamy, tacy brązowi się robimy, a nie takie bladziochy.
2: Wiesz co, 3 lata temu to ja już w zalewie, kurwa, w tym miesiącu. A teraz jeszcze chyba lód tam zamarznięty jest. Dobra, kończę. Bo echo, słyszę, że są do ciebie zadaną.
3: No i sobie Tadeusz Cegielski, on jest w loży masońskiej. Tam numer do niego zdobędziesz, będziesz mógł porozmawiać. Słyszysz, psychol?
2: No, słyszę. Tadeusz Cegielski, tak?
3: Tak. On jest w loży masońskiej i tam znajdziesz do niego kontakt.
1: To nie jest psychol, tylko psycho, a nie psychol. Tak samo jak ksywkę gambola ktoś przekręcił, że to jest gambol od gęby. To nie, gambol. I też nie psychol, tylko psycho. No.
2: Ja na gambola mówię gimbal, bo to jest gimnazjalista.
3: Znaczy jak na gimnazjalistę, to powiem, dorosło się wypowiada.
1: Tak, w gruncie rzeczy to jest taki bardzo ogarnięty młody człowiek, rozsądny.
3: No właśnie takie wrażenie odniosłem też.
2: Nie, w tym roku maturę zdaje, to nie wiem, może już po liceum jakimś. Znaczy w liceum.
3: Może tak być.
1: O, psycho, proponowałem taki eksperyment, bo szukam kogoś do poprowadzenia nocnego Marka. Może ty byś chciał poprowadzić ze mną w poniedziałek nocnego
2: nie,
1: Marka?
2: Nie, słuchaj, krawiec, ja nie mam, jak ktoś mówi, weny takie, żeby gadać tam 3-4 godziny.
1: No, dwie by wystarczyło, ale...
3: Ja na przykład, jeżeli na nocny Marek, to psychola sobie właśnie wyobrażam na audycję. Wyobrażam sobie jego. I uważam, że dałby radę poprowadzić.
2: Nie, raczej nie. Nie zgadzam się na to. Ale zresztą i tak wszystkie donaty idą do...
3: Przepraszam, kapitana... że tak oceniłem, ale tak sobie
2: kapitana Piastu, wszystkie donaty idą, to mi się to nie będzie opłacać.
3: Uj, tam z donatami. Ważne, żeby słuchacze byli.
2: I tak będą, i tak.
1: Ja się chętnie podziałkuję pół na pół z drugim prowadzącym.
2: Nie, żartuję. Na razie dobrze się sprawdza gimbal i ten, i potrzeba.
1: No fajnie, bardzo dobra była ostatnia audycja, też mi się fajnie słuchało. Chyba kluczem do sukcesu na tą chwilę okazało się odejście od polityki, traktowanie jej jako tylko taki miły dodatek, jako taka przyprawa troszeczkę tej polityki, ale raczej takie rozmowy na weselsze tematy, to fajnie się sprawdziło. No i w ogóle jakoś tam się zgrali, myślę, gambol i potrzeba fajnie, więc może z gambolem bym poprowadził, może się zgodzi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gumball plus krawiec.
2: O, tego jeszcze nie grali. A ty, słuchaj, bo ty krawiec śpisz po notach, nie? A Gimbal puszcza takie filmy, kurwa, seriale argentyńskie, czy tam meksykańskie i komentujemy to wszystko. Ja pierdolę, co tam się dzieje.
1: Ale co, na Discordzie?
2: No, na Discordzie, tak. Mhm.
1: No to muszę zobaczyć.
2: No nie zobaczysz, bo to tylko jest, wiesz, w czasie rzeczywistym. Nie da się tego odzobaczyć. Znaczy zobaczyć z powrotem.
1: No to może uda mi się trafić na taki czas, że akurat będzie.
3: Znaczy nie widziałem. Ja myślałem, że gimbal tylko od anime.
1: Jak widać, ma różne zainteresowania, pasje, w tym seriale brazylijskie też.
2: Meksykański ostatnio jakiś puszczał i trzeci odcinek mi zapowiedział, że będzie dzisiaj, ale to jest jakieś audycja, to pewnie nie zrobi tego,
1: ale... Robercie, chyba jest pogłos u ciebie znowu.
3: Poczekaj, sprawdź.
1: Trochę jednak przeszkadza.
3: A teraz?
1: Raz, mówię, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. No tak cichutko słychać tam lekki pogłosik, no ale niech już będzie.
3: No chyba nie, bo ja wyłączyłem mikrofon.
1: No ale coś tam wraca. Dobra, ale to i tak wietrzymy antenkę, bo tak...
2: Tak, już mnie wygania. Dopiero co, kurwa, A już mnie wygnali.
1: No sam chciałeś iść, już się żegnałeś, no to co, masz pretensje?
2: Drugi łysy pojebaniec. Nara, mordy. To wyłącz mnie, krawy.
3: Sam chcę jeszcze tak dodać na koniec. Dobra. Wszystkim uważam, że bardzo lubię audycję Błażeja.
1: No. Wszystkie audycje w naszym radiu fajne. Obecnie.
3: Błażej naprawdę ma fajnie, dużo do powiedzenia i fajnych gości zaprasza.
1: Euronom pisze, krawiec leży w łóżeczku, ale to dziękuję za informację. Co, mam cię przykryć, czy bajeczkę opowiedzieć na dobranoc jeszcze? To może zaimprowizuję jakąś bajkę. To co, Robercie, wietrzymy antenę, jak to się mówi?
3: Tak, tak. Żegnamy się, ja zostaję na nasłuchu, zostawiam innym słuchaczom pole do popisu, zamieniam się w słuch, rozłączam się i słucham dalej.
1: Dobra, dzięki, hej, hej. Jakąś bajkę może opowiem faktycznie Eurynomowi. Na dobranoc. Myślę, że nie tylko on leży w łóżeczku, no a dzisiaj są pogaduchy do poduchy. No to nie może być bez bajki. Co tutaj Matt napisał? Aha, panie krawiec, liczyłem, że odczyta pan z odpowiednią intonacją tą klasyczną treść radiową. Good morning, Vietnam! Ku chwale RW? Ku chwale RW. Nie wiem, co to jest RW. Dzięki Macie, dobry chwacie, bracie, piracie. Dyszka, dyszka, La Franciszka. No... Bajka, bajka. No, był sobie raz Jaś. Był sobie Jaś i Staś. W jednym mieszkali domu, ale w dwóch pokojach. Staś na górze, a Jaś na dole. No i Jaś słuchał innych radiów, a nie nocnego radia i zwariował mu, odpierdoliło, bo takie głupoty w innych radiach są, nie ma co tam czego słuchać w ogóle. Za to Staś słuchał tylko nocnego radia i wyrósł z niego mądry, mężny, piękny, uczciwy, odważny, wspaniały mężczyzna. A Staś tak słuchał tych innych radiów i tylko głupoty takie, głupi się zrobił. Głupi był jak but od tego słuchania innych radiów. I też obok nich mieszkał Pafnucy, który znany był z tego, że słuchał już od wielu lat, od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu lat nocnego radia i nigdy nie wpłacił żadnego donata. I szedł sobie raz i się wywrócił i umarł, bo go pokarała Bozia, bo słuchał, a nigdy donata nie rzucił. Za to koło Maurycego, koło Pafnucego mieszkał Maurycy też z kolei i on był znany z tego, że właśnie słuchał nocnego radia i co jakiś czas wysyłał donata i dumny z tego był, chodził, czuł się lordem i słusznie, bo taki wykazał się gestem, że był takim właśnie lordem. Jeszcze mu Bozia wynagrodziła i znalazł piękną żonę, piękne, zdrowe dzieci mu się urodziły, bo właśnie to wróciło, to dobre do niego, że wpłacał, rozumicie, wicie, no i taka bajka, nie wiem, czy to dobra bajka, ale prawdziwa.

0: jadłeś dziś gotowane? Pyta Van Dust. Takie wy macie pytania, tu mnie informuje, że ja już w łóżeczku leżę tutaj, czy jadłeś dziś gotowane? Co wspaniałe pytania, tutaj informacje ciekawe. Czy jadłem gotowane? No właśnie nie, dzisiaj tylko śniadapki w sumie jadłem, mało jadłem. Robert, dyszka, skromnie, ale szczerze. Dziękuję, dobry człowieku, szczery. Właśnie to, gdyby Matka Boska słuchała nocnego radia, to też by wpłaciła dyszkę, bo byli biedni, nie mieli nic. Pan Jezus raz tam jakiś taboret zrobił, to zarobił coś, ale to właśnie biedni byli, nawet osiołka mieli, to tak jakby dzisiaj trabantem jeździli tym osiołkiem i nie mieli, ale właśnie, więc też by dyszkę wpłacili, ale od serca, szczerze. Dziękuję. Stałeś dzisiaj, to rozumiem, że literówka, tak? Tu R miało być. Tak, posłałem dzisiaj łóżko i stałem dzisiaj. Właśnie, nawet dwa razy stałem. Czy jadłem? No właśnie, kupiłem dzisiaj rzeczy, składniki na ogórkową. Będę robił ogórkową jutro. Bardzo mam smaka na ogórkową dużego. W ogóle ciepła zupka, zjadłbym. Kurde, śmietany nie kupiłem. A widzisz pan. Właśnie, żem wiedział, że o czymś żem zapomniał. Właśnie, śmietany. Śmietana właśnie, no bez śmietany to kurwa, to nie jest ogórkowa, z rana chyba po śmietanę. Idę, z rana będzie śmietana. Dobra, psycho jeszcze, co chciałeś, co?
1: Chciałem się zapytać, ile by cię zadowoliło pieniędzy dostać, kapitanie?
0: Ty to masz te pytania w ogóle takie jakieś, nie wiem, niewydarzone zawsze.
1: Niepowyjęte, nie?
0: No ale to są, właśnie to jest, myślę, piękno twoich telefonów, te pytania takie z czapy, takie ni z gruchy, ni z pietruchy, to ja się zawsze śmieję z tego właśnie. Dzisiaj to aż się urechotałem, aż mi przepuklina o mało co, nie wyskoczyła. No, ile pieniędzy, a ile masz? Może tak odpowiem pytaniem na pytanie, chociaż to nieładnie. A ile masz?
1: A...
0: Żeby nie było, zostaw sobie tam coś, żebyś z głodu nie umarł. Nie musisz mi wszystkiego oddawać od razu.
1: No zobaczymy, ile ZUS mi zabierze.
0: Ty psycho, tak ogólnie to żyjesz chyba z pomocy społecznej, tak bez urazy, to, ale to tak... Taki trochę jesteś...
1: Nie ukrywam.
0: Ferdek kiepski. Rozumiem, że nie ma roboty dla ludzi z twoim wykształceniem, tak?
1: Jest, ale od czasu do czasu, wiesz, ja zmieniam robotę tak jak skarpetki co miesiąc.
0: Taki, kurde, jesteś tego, wolny, niebieski ptak, jak to się mówi, taki trochę, tu se coś tam popracujesz, tu se zmienisz, tu se, tu sobie rok poleniuchujesz.
1: To nie jest ta audycja o mnie, tylko o tobie.
0: No ale zaczynasz być gwiazdą, to ja tu cię zaczynam traktować jak gwiazdę i wypytuję o różne rzeczy.
1: O! Gwiazda. Spadająca.
0: Gwiazda zaranna. Lucyfer.
1: A nie, bo chciałem się zapytać, czy wiesz, kto dzisiaj występuje u pana Kloda?
0: U pana Kloda? To... Jak kulturalnie. No nie wiem, kto u pana Kloda występuje. Kto?
1: Posłuchaj sobie jakiś tam Krzysiek. Posłuchaj sobie o 5G, ale to dopiero jutro chyba będzie Marmirow. Ja nie reklamuję, ale naprawdę można się pośmiać. Człowiek niezrównoważony psychicznie, tak jak ja.
0: No sami niezrównoważeni psychicznie w tych wszystkich radiach, co jeden to lepszy. Może Krzysztof Rogala, on był chyba od Reptilian, czy od Płaskiej Ziemi, nie od 5G.
1: Nie.
0: Może Krzysztof Anarchista, może Krzysztof Infoanarchista był jakiś taki też.
1: O 5G dzisiaj rozmawiał, nie wiem, ale wiem, że pan Krzysiu. No dobra, Nie przeszkadzą już więcej. Zwalniam antenę.
0: Nie przeszkadzasz, psycho. Fajnie się gada z tobą.
1: Ty sobie idź po prostu, a ja tu zostanę. I będzie można wyłączyć komputer bezpiecznie.
0: Okej, to zostawiam cię, to prowadź audycję. Ja sobie idę. Trzymajcie się, na razie psycho będzie dla was prowadził. Prowadź, psycho. Hej, hej.
1: Dobra, cześć. No, na razie poszedł. Kurwa, tak. Już gada i nie wiem ile godzin. No, ktoś chce, żeby tu psycho został, to jedynka na czacie, a jak ktoś nie chce, to dwójka w kiblu. No, czyli nikt nie chce, żebym został, a tak się czuję jak ten kot tego kurwa Rotschingera, czy jak on się tam nazywał, że ani w jedną, ani w drugą.
0: Rothschilda, kot Rothschilda.
1: Kot Rothschilda.
0: Albo
1: ty,
0: kot,
1: miałeś już iść.
0: Kot Monet. No właśnie, sorry, wróciłem, bo zapomniałem papieru toaletowego, a bardzo mi się chce srać, więc się boję, że mi zabraknie. Już to wziąłem, to sobie idę.
1: No to nara. Ja też idę. Nie będę już dzisiaj nudził słuchaczy. I tak za dużo audycji.
0: Przepraszam, dzisiaj, przepraszam bardzo. Tu same jedyneczki ludzie powklejali. Chcą ewidentnie, żebyś poprowadził audycję. I co, teraz oszukasz ludzi, tak? Naobiecywałeś. Jesteś pan pan jesteś kłamcą!
1: O, to powiem tak jak pewna osoba ze Szczecina. Jak chcecie, żeby psycho został, to proszę wpłacać donaty. Nie. Nie będzie takiej reakcji.
0: Wladimir pisze jem. Smacznego. Ale to nic to ludzkie nie jest nam obce. Rodzimy się często upaprani kałem, ponieważ kobieta popuszcza przy porodzie. I tak, rodzimy się w gównie i jeszcze dostajemy w pierdol tak na dzień dobry, bo małe dziecko trzeba tak walnąć w plery, żeby ono tam zaczerpnęło tchu po raz pierwszy. Czyli rodzimy się w gównie i jeszcze spuszczają nam w pierdol i żyj sobie. O. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale to są rzeczy naturalne.
1: Euronon 8-3. Już robię.
0: Kurde, Matt znowu się wykosztował. Już na następne 5 dych. Ja chyba zwariuję. On pewnie jest pijany, jutro będzie miał moralniaka, powie, gdzie moje pieniądze, o Jezu, co ja powiem Halince, ale co on tu pisze, RW równa się Robert Williams, aha, to dobrze, że zapytałem, dostałem odpowiedź i 5 dyszek, super, jeszcze mam dużo pytań właśnie do ciebie, Macie, o kilka rzeczy jeszcze chciałem zapytać, jak on tak będzie odpowiadał, wysyłając po 5 dyszek, co chwilę, to cholera, to ja mam dużo pytań. Robin Williams, aha, RW, moja pani, która leży u mego boku, a czyli jednak ma panią, każe to wyjaśnić za kolejne 50, ja sługa. No to widać, że bardzo, słuchaj kobiety, jak mówi, że trzeba wpłacić Krawculkowi, to kobiety trzeba słuchać. Mądra kobieta. Gratuluję wybranki serca, naprawdę mądra kobieta. No a teraz Dream Team na antenie, bo jest psycho i furiat. To chyba zaraz tutaj coś, jakieś spięcie.
1: Mój koleżka ulubiony.
2: Cześć Barecie.
1: Cześć mordo. To tam u ciebie.
0: Co to fame MMA? To cześć wariacie, cześć mordo. Jakiś fame MMA.
2: Oh my goodness. It's horrible. It's amazing, man.
1: Będziemy ze sobą rozmawiać, czy to?
2: No właśnie, nie wiem.
0: Ja się zakochałem w Macie. To jest taki wspaniały sponsor i żałuję, że ma kobietę, bo mógłbym gejem zostać dla niego.
2: Pięknego zacząłeś. Może kontynuujmy.
1: Dziękuję. Poproszę. Kontynuuj ty.
0: Mam pytanie do Mata. Czy ty i twoja pani moglibyście mnie adoptować na przykład? Mogę tak się przebrać w strój takiego małego bobasa, będę tam... Kurde, to jakaś bogata rodzina, po 5 dych wpłacają, cholera jasna. To...
2: No, takie krawczulka można zawsze wziąć, no. Co myślisz o tym?
0: To by było piękne, gdyby mnie ktoś adoptował. Właśnie jakaś taka zamożniejsza rodzina. I tu jest, się nadarza okazja, bo jest on i ona.
1: Z tego, co wiem, krawiec to tylko dzieci do 17 roku życia można adoptować. Albo do 16, nie chcę cię okłamać.
0: Takiego 40-letniego to się nie da?
1: No, raczej nie.
0: Usynowić? Jakoś, nie wiem. Ja nie mam dużych wymagań. Jakiś pokoik dla mnie, jakiś tam komputerek.
1: Przypisać majątek można chyba na jakiegoś tam...
2: Ej, tak naprawdę to mógłbym zadoptować krawca.
0: Nie, nie chcę, leci. Żebyś był moim tatą.
2: No poważnie. Takiego
0: tata wariata.
2: Tata wariata.
0: Mieć takiego tata jak furiata, to normalnie
2: było, minęło, wiesz, wszystko, wiesz, po jakimś tam, po jakiejś strawie, winka, czy tam wódeczki, ale właśnie, tak sobie, może sobie przypomnę, nie wiem, czy widzieliście, panowie, ten serial Ślepnąc od świateł.
1: No, ja tak.
2: I tą rolę kogo?
0: Rolę Marcina.
2: Jana Frycza.
0: Marcina rolę.
2: Genialna rola jest, cudowna. Naprawdę, on potrafi tak się niesamowicie... ale coś pięknego. Jak ja widziałem go jako gangstera, który był psychopatą. Czy może kojarzycie ten serial, czy nie?
0: No coś tam, ja już mam trochę przesyt tych filmów o gangsterach, dresiarzach, już nudne.
2: No tak, ale wiesz, naprawdę Krawcze ci polecę ci. To jest chyba 10-odcinkowy serial, nie wiem, czy na Netflixie, czy tam na chuj wie czym, czy na HBO.
1: Na HBO, no.
2: Chyba tak, no, ale naprawdę Frycz gra Daria gra rolę po prostu coś cudownego. Wszystkie jego teksty są niesamowite. Są tak genialne, są tak gangsterskie, są tak...
1: Cicho, ja teraz mówię.
2: Słucham?
1: Ja teraz mówię, to nie jest... Tak. Nie jest audycja o filmach, tylko to są... luźne majtki.
2: To są luźne majtki, dokładnie.
0: Jak się widzisz, jak się rozpychał łokciami psycho tutaj, on z każdą minutą się coraz ważniejszy tu robi.
2: No to taki psycho jest i za to go lubimy wszyscy, nie?
1: Nie wszyscy.
2: No nie każdy.
0: Jest taki mechanizm, że im bardziej jesteś nieokrzesany, im bardziej jesteś chamem, tym bardziej ludzie cię lubią.
1: Dlatego zostałem gangsterem.
2: Gangster z Lublina, który chodzi kurwa z komórką i pierdoli do rzeczy, do ludzi. Ej, man.
1: Pokoniurko.
2: Ciekawe.
1: Przyjadę i do Turka. Czy tam gdzie tam mieszka?
2: Do Turku, nie do Turka.
0: Tutaj niektórzy myśleli, że jestem młodszy, że mam tak po głosie 27 lat. No ale tak, głos raczej odmładzający taki chyba. No, ale to ja już taki jestem... Jaki jest męski odpowiednik MILFa? To ja właśnie. To informacja dla pani.
2: No chyba tak. No, ja nie mam pojęcia. MILF? Nie wiem.
0: Tatusiek, którego chciałbyś... to ja właśnie...
2: No to tak jesteś, taki ładny jesteś, czyściutki, w grudki, tak?
1: Po hiszpańsku się mówi papi, a po angielsku to nie wiem.
0: Papi.
3: Oh my god.
0: Papi. Muszę zapamiętać.
3: No ale dobra, dobra. Załóżmy z luźne gadki. No i ja pierdolę to wszystko. Ja się nie golę pod pachami, się nic nie golę. I jest dobrze, i ładnie pachnę. No. I dobrze pachnę, ładnie pachnę. Tak samo jak było w latach 90., tak samo było w latach 2000, tak samo jak w latach jest teraźniejszych. No.
0: Tu piszą pryk, że to jest pryk albo dziad. Wypraszam sobie. No nie, mat, kurde, mat to jest jakiś, naprawdę, nocne radio to są ludzie nienormalni, no. Leży sobie z kobietą i mi tu wysyła pieniądze, no.
3: Nie, ja właśnie mówiłem, że chciałem to zmienić, to wiesz, że są ludzie niereformowalni, rozumiesz?
0: Ale straszne rzeczy tu pisze. To nie wybranka życia, ale nocy. Kurewka taka. Każe się je... To brzydkie słowo. Więc wolę wydać dla ciebie. To czyli patrzcie, jaki wspaniały
3: nie,
0: człowiek...
3: Nie, z tych weszło, zobacz.
0: Patrzcie, no właśnie mówię o tym. Patrzcie, jaki wspaniały człowiek. Prostytutce nie zapłaci, ją tam kopnie w tyłek i wygoni i zamiast jej to mi zapłaci. Jaki wspaniały człowiek.
3: Nie znam.
0: Ale to...
1: A nie poczułeś się jak prostytutka w tej chwili?
0: No tak by wychodziło, że tak mnie traktuje. No nie zapłacił kurwie, zapłacił krawcowi.
3: Prostytutka, prawda?
0: Nie zapłacił prostytutce, to zapłacił innej prostytutce radiowej o imieniu Krawiec, takiej męskiej prostytutce. No cóż, ale ja to doceniam, po to tu jestem, żeby wam robić dobrze. Właśnie.
3: Wypieprzoni
0: przez ucho.
3: Umysłowi.
0: Przez ucho, ja wam robię dobrze przez ucho.
3: Prostytuty.
0: Wsadzam wam do ucha słowa, które płyną tu w eter. Faktycznie jestem trochę taką prostytutką radiową. Tyle tych radiów już było i tak tu z tym, z tamtym.
1: Poczekaj. A dlaczego mówisz trochę?
3: bo krawiec ma tą taką, wiesz. Nie trochę mówi. Czasami troszeczkę. Czasami mówi troszeczkę. On ma takie, jak się nazywa, nie powiem, on nie pamiętam, ale ma takie coś, troszeczkę, nie?
0: Nadużywam zdecydowanie, znaczy nie zdecydowanie, tylko troszeczkę nadużywam tego słowa właśnie. Ale to wynika pewnie z jakiegoś braku asertywności, brak umiejętności powiedzenia, że coś kawa na ławę, że coś jest takie i takie, tylko tak troszeczkę.
3: Ale ja to słuchałem 4 lata temu, jak słuchałem, wiesz, twojej audycji, gdzieś tam siedziałem na łące, leżałem na łące, normalnie na łące i na trawie na kocu, gdzieś sobie pchałem rowerem, rozpieprzony i akurat wtedy gadałeś z Kubą z USA. Hej,
0: USA! Wariaty, hej!
3: Chłopaki, no i właśnie wtedy mówiliście o tych rzeczach, czy tam, kto ma takie naleciałości, tam troszeczkę, czy tam nie troszeczkę, to było parę lat temu, ale co z tego, no kurwa, no każdy ma jakieś, nie?
0: Proste. Ja się trochę boję, że jak Matt tej prostytutce nie zapłaci, to zaraz przyjdzie Alfons, powie, za usługi się płaci. I Matt zaraz tu będzie dzwonił, kontaktował się, żeby mu oddał, bo będzie musiał coś wyświadczyć sam, jakąś usługę.
3: Psycho, ugryź się w język, zanim coś powiem.
1: Nie, no bo żeśmy ostatnio oglądali film ten, kurwa, no, z Jimbalem. Goście nie zapłacił za prostytutkę. Jaki to był film? Kurwa, już nie pamiętam.
3: Ale
1: Poranek Kojota.
3: Z jakim aktorem?
1: Poranek Kojota chyba.
3: Poranek Kojota? To polski film, tak?
1: No tak, raczej.
3: No to, polski film mam dosyć. Ale powiem wam, że naprawdę na tym samym YouTubie pokazały się filmy 2020 roku i pierwszego, nawet, no, niektóre, całkiem.
0: To ciekawe bardzo.
3: Tak. Bardzo, bardzo, ciekawe, wiesz, jeśli chodzi o taki film na przykład, który porównałby się do symetrii, to człowiek git, o, coś takiego, chyba taki temat jest, taki, wiesz, tytuł, git, i tam gra, wiesz, wyobraź sobie, że gita gra człowiek, ten aktor, który cały czas gra komendanta w
0: plebanii, wiem.
3: Pierdolony, dokładnie, w plebanii.
0: Księdza gra w plebanii. Nie podobał mi się ten film, to takie, to bardzo daleko od tego, co pokazywał, no, Niewolski. Takie jakieś, jak sobie mały Jaś wyobraża z dobrego domu bycie w więzieniu, trochę tak to wyglądało. Więc jak ktoś nie wie, to niech sobie nie fantazjuje, jak to jest w więzieniu. Chociaż amerykańskie filmy trochę, myślę, że takie są właśnie takie, że to jest pewne wyobrażenie tego, jak jest w pierdlu bardziej.
3: Nie, ale ten film, o którym teraz, wiesz, myślę, że oglądałeś, jeśli wspominasz, no to no hardkorowy, wiesz, to już takie było, wiesz, powiem ci, że grypsowanie na całą epę. Naprawdę, wiesz, i gadki, i te, może, wiesz, może dla człowieka, który jest, wiesz, dyletantem i w tych sferach, wiesz, po prostu człowiekiem, który nie zna się, no to nic nie wie, ale no, ostre gadki były. Chociaż było to wszystko sztuczne zrobione, wiesz, sztucznie.
0: No, sztuczny film, tak. Sztuczny trochę. A gadałem z Konradem Niewolskim, dzięki Agi, która załatwiła kontakt. Były takie plany, żeby się tutaj pojawił, ale troszkę to się rozmyło, nie wyszło, bo on taki bardzo zajęty człowiek. A potem tam mi troszkę, tam ciężko było się skontaktować, no ale bardzo fajny gość, jak tak z nim gadałem, to bardzo spoko, nie, się... Bardzo dobre wrażenie zrobił. Taki wyluzowany, fajny, wesoły koleżka, ten Niewolski.
3: No dobra.
1: Który to był?
0: No ten, co zrobił film Symetria.
3: O, jeszcze mam sporo.
0: Ten od Symetrii.
1: Aha, a podobnie miała być Symetria 2, ale nie wiem, czy wyszło, czy nie.
3: No. Oglądałem. No. Nie równa się do pierwszej części. Kompletnie nie.
0: No właśnie.
3: Asymetria, tak? Asymetria.
0: Okazało się, no tak często jest z twórcami, że robią jedno dzieło, które jest dziełem ich życia, a potem już tak niekoniecznie im idzie dobrze.
3: Aha, dobra. Ja nie w ogóle. Dobra, ale ja bym chętnie wrócił. Wróciłbym chętnie do tego.
0: No, do czego?
3: Pytanie, właśnie. Pytanie zasadnicze. Czy to jest paradokument tej Wegi o tej pedofilii, czy jednak nie? Jak to, no jak to może.
1: Jednak nie.
3: Naprawdę tak. Myślicie, że to byli. Znaczy, ja jestem za tym, że to byli aktorzy, którzy mówili może prawdę, może nieprawdę, ale jednak to było naciągane.
0: No ja się kiedyś interesowałem tematem handlu ludźmi, dziećmi i pedofilią jako zjawiskiem i po Darknecie tam sprawdzałem pewne rzeczy i to się klei, to co on tam pokazał.
3: Ale Krawcze, ale wiesz dokładnie, że tak jest. I powiem ci nawet, że to jest jeszcze gorzej niż my to wiemy. Tylko że wiesz, chodzi mi o ten jego film, chodzi o jego zabarwienie, czy on miał być prawdziwy, czy był prawdziwy, czy po prostu był para, jak kurwa wiesz, jak nie wiem, jak w Polsacie, nie wiem, drugie życie, czy coś tam, nie wiem, powie co. Nie, bo Wega potrafi naprawdę nakręcić dobre filmy. Czasami się dobrze to ogląda, tylko wiesz, jeśli w podświadomości masz to, że on robi to pod publikę, no to już masz inny wyraz, prawda, jak już oglądasz.
0: No, ciężko tutaj rozsądzić, no nie wiemy, ile z tego było reżyserowane, ile tam naściemniał, no nie wiemy i nie dowiemy się pewnie. Na pewno Vega jest bardzo nierównym twórcą i robi raz świetne, naprawdę mistrzowskie kino, a raz robi totalną tandetę i no...
3: To prawda. Dla mnie tandeta na przykład, być może macie inne zdanie, dla mnie tandeta to była druga część kobiety mafii, coś tam było.
0: No tak, strasznie tandetne, owszem. No ale pierwszy Pitbull, służby specjalne były świetne. Druga część Pitbulla nawet też była niezła.
3: Służby były świetne, bardzo mi się podobało.
0: Ostatni pies był nawet niczego sobie, tak, myślę.
3: Też, okej.
1: Okay. A Botox?
3: Ja się mogę zgodzić.
0: A Botox, myślę, kiepski.
3: A właśnie Botox mi się podobał. I Botox, ostatnio właśnie obejrzałem na YouTubie, ale on był taki śmieszny, prześmiewczy, tak tragikomiczny, że mi się kurewsko podobał. jak ten brat, ten cały Bysiu biega, wiesz, buty ściąga z trupa, albo bierze różne akcje robi, no naprawdę, to było śmieszne. Nie, ale
1: no, wiesz, to bardziej dla mnie komedia była, a nie jakiś tam dokument.
3: To była komedia, drama, dokładnie. Ale wiesz, to nic nie przebije, prawda, komedii od dramatu, czy dramatu o komedii, czy po prostu Dnia Świra. I tego filmu na razie nic nie przebiło.
0: No zgadzam się, że to jest mistrzostwo, jeśli chodzi o polskie kino. No i też wybrano Dzień Świra jako najlepszy polski film w jakimś tam plebiscycie ważnym, więc tak ludzie zadecydowali.
3: Po prostu każda chwila, każda istota, każdy tam kadr, każda chwila, cokolwiek by tam się nie działo, to jest śmieszne, aż tragiczne. No.
4: Dzień dobry, słychać mnie?
0: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj!
1: No, w ogóle te filmy o Miałczyńskim to chyba są fajne, tak mi się wydaje.
0: No, tych filmów było więcej, ale to już kiedyś gadaliśmy o całej tej serii filmów.
1: Chyba spoilera zrobiłeś nawet o tym, czy nie.
0: Dobry jest jeszcze Dom Wariatów, jest dobry. Pokazuje takie mega toksyczne zachowania u ludzi.
3: Ale powiem ci, że to ciężki film. Ciężki.
0: No, ciężki. Ale dający do myślenia i mówiący sporo o takiej właśnie mentalności, która się często zdarza u starszych ludzi, u różnych tam matek, babć, cioć. Myślę, że to jest problem wielu ludzi, obcowanie z taką rodziną, jaka tam jest pokazana. Nerwice, natręt, jakieś takie toksyczne.
3: W tym filmie, wiesz czego brakuje? Brakuje takiego końcówki danej sytuacji, która by była znamienicie jako tak, albo wspólnie różnorako, albo śmieszna, albo tragiczna. Tam wszystko jest tragiczne. Tam naprawdę nie ma śmiechu.
0: No to zależy, co kto go...
1: Gdzie, bo nie słuchałem przez chwilę.
0: Ale co?
1: W jakim filmie to...
0: Dom Wariatów.
3: Tak, z Markiem. I powtarzam ci jeszcze raz, Krawcze, żebyś nie przeinaczał nazwiska Marka Kondrata.
0: No bo to się ciężko wymawia, no. To się ciężko wymawia.
3: Często, no wiem, to tak się mówi. Często mówisz Marek Kondrat.
0: Bo to tak się
3: Marek
0: upraszcza,
3: Kondrat. Kondraty.
0: Kondrat.
3: No. Ale właśnie, łatwo się mówi Marek Kondrat. No co jest Marek Kondrat? Kondrat Wallenrod, no może tak nie jest.
0: Co żeś zagadał?
3: To nie miało być śmieszne. Przepraszam.
1: No, Żydzi często zmieniają nazwiska na inne.
3: No.
1: Dobra, nie będziemy
3: ci Żydzi, Żydzi, ale nie, naprawdę, z tego co pamiętam, Krawiec zrobił świetną audycję.
1: Nie, nigdy świetnie nie zrobił audycji Krawiec. Nie pamiętam takiej audycji, żeby była świetna.
3: Nie pierdol głupot, pozrobił świetną audycję, luźne gadki, tylko...
1: No, Remi.
3: Piątkowe... jak się nazywa?
0: Czasy ostateczne pewnie.
3: Czasy ostateczne. To w tych pierwszych czasach ostatecznych naprawdę zrobił świetną audycję o iluminatach.

0: Dobra, bo się czuję jak Jacek Kurski tutaj komplementowany przez Tomka Kamela.
1: Nie, to wiesz co?
0: Festiwalu
1: to chcesz być komplementowany jak Jacek Kurski, to posłuchaj kurwa maty. Jak słyszałeś tą drugą jego nutę?
0: No znam temat, powiedzmy tam.
1: No, jak dopierdolił, wiesz, TVP i Kurskiemu? Chuj ci wziąsło, Kurski?
0: No tak, tak.
1: No, dokładnie, wiesz. Ten sposób.
2: Matę w spokoju, bo on wcale sobą nic nie reprezentuje.
1: Słucham?
2: Matę zostaw już w spokoju, bo on sobą nic nie reprezentuje.
1: Ja tam nie wiem, kto sobą co reprezentuje. Dobrze. Każdy jest człowiekiem, reprezentuje.
2: Cicho.
1: Ja sobą reprezentować, co on może sobą reprezentować.
0: Dobra furia, bo się...
2: Cicho, ja teraz mówię. Będziemy lizać
0: ja?
2: Najlepszym radiowcem na świecie.
0: No właśnie, i... też zostawmy takie tematy.
2: Tu czekamy na donate i chuj.
0: No nie, właśnie przyszedł od Mata, znów Mat zabrał głos i tłumaczy, że akurat ta, tu na P brzydkie słowo oznaczające w wulgarny sposób nazwane zostały części intymne kobiety na P, ale dużą literą, czyli tak z szacunkiem napisał o tej piździe. Co ja powiedziałem? Nieładnie. Akurat ta P ma nieszczęście i otrzyma... Ma szczęście i otrzyma wynagrodzenie. Dobrze mnie nastrajasz, panie Krawiec, i silący się furiat dorabia dziełu. Silący się furiat. No, furiat to bardziej taki mrukliwy, wódczany kompan niż...
1: Tak. Czasami, no.
0: No.
1: Dzisiaj to kawkę piję, no, i soczek, kurczę, blade, taki pomidorowy, no, i tak to wygląda.
0: I cię załatwił, załatwił ten soczek pomidorowy.
1: No, bo już wódeczek nie ma, skończyła się.
2: Teraz robił alkohol z pomidorów? Nie słyszałem o takich wynalazkach.
0: Też nie słyszałem o takiej wódeczce z pomidorów, z ziemniaków, z żyta, ale z pomidorów? To dziwne jakieś. Dzięki w ogóle Macie Chwacie.
2: Ja też dziękuję. Nawet, że o mnie nie wspomniał, ale i tak dziękuję Macie, że dał 10 zł, czy tam kilkadziesiąt już.
1: Ale wiesz, ale...
0: No już dużo.
1: Ja ostatnio sobie, panowie, słuchałem różnych takich dywagowań, skąd ten świat pochodzi, czy pierwsze jajko, czy pierwsza kura. Jeszcze raz powtarzam. Jeśli ludzie, którzy wierzą, bo to jest wiara w teorii ewolucji, jeśli wierzą w to...
3: Gówno cię, kurwa, słychać, dopierdalaj! Kurwa, słychać cię,
1: teoria.
3: Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy! Słychać mnie, kurwa! Gdzie dwoisz,
1: strono?
3: Skurwysynu jebany w dupę!
1: Były diplodoki. Były inne.
2: Ej, nie pij tego soku pomidorowego więcej.
1: Ale ja ci mówię naprawdę, no. I mówię teraz skąd... I ci mówię, że jajko jest pierwsze.
0: Ale furiat, który raz już o tym jajku gadasz? Ty zawsze jak chcesz tutaj nam zgrywasz wielkiego filozofa, to z tym jajkiem przychodzisz. Co było pierwsze, jajko czy kura? To się zastanówmy.
1: No, dokładnie. Bo zawsze każdy się zastanawia, nie?
2: Nie każdy. Ja się nie zastanawiam, bo wiem, że jajko było pierwsze.
0: Ja też.
2: Kto proponował jajko?
0: A furiat jeszcze bada tą sprawę i analizuje. Dobra, panowie, bo coś tak się tutaj furiat robi marudny, to trzeba go iść spać do łóżeczka, furiaciku. Może co? Luli.
1: No dobra,
0: zaśpiewam ci kołysaneczkę, jak chcesz.
1: Miłego spierdalaj. Trzymaj się.
0: No, trzymaj się, cześć.
1: Bądź zdrów.
2: Krawiec jeszcze mnie wypierdol, bo ja też chcę rozłączyć, ale nie wiem, jak się to robi.
0: Dobra, no to cię w takim razie żegnam.
2: Wietrzymy antenę.
0: No, wietrzymy. Trzymaj się. Hej.
2: Hej.

Cupsa Clay. A pokażę wam tą bajkę może o tym słoniu i powiedzcie sami, czy to coś faktycznie jest na rzeczy, czy te polskie bajki, coś jest z nimi nie tak.

0: jaka długa czołówka, nie? To już tutaj te wszystkie napisy, ile to trwa i ta muzyczka gra tak w kółko, to już dzieci się nudzą. Jaka ofiara.
1: Znowu dokuczali.
2: Jakby to była jego wina, że tak wolno rośnie.
0: Sierota obrzygana, mała.
1: No tak, nie ma przyjaciół, a ty nie pozwalasz mu trzymać nawet pieska, o którym marzył.
0: O, i tu coś już zaczyna być nie halo. Nie ma przyjaciół, ale mu nawet pieska nie pozwalasz. Tak jakby to, że on nie ma przyjaciół, nagle nie było w ogóle ważne, tylko ważne jest, że mama nie pozwala pieska. Tak, już takie zaczyna się dziwne zachowanie jakieś takie.
2: Bo zwierzęta mają pchły. Ale...
0: Nie zwierzęta mają pchły, tylko no, nie wszystkie. Ale dobra, no jakby mu papugę kupić, to co? To też będzie miała pchły? Co najwyżej obrzeszki mają gołębie na przykład. Schował się na strychu. Mały zasraniec. O!
2: Znalazłem go!
0: Już jakaś dziwna sytuacja. Kardon spadł na podłogę i to z taką siłą, że żyrandol wywaliło. Już jakiś bezsens po prostu, nie? To Irena Kwiatkowska tak niewyraźnie mówi? Z takim brakiem dykcji? Dziwne. O! Chronione prawem autorskim. Audycja może zostać tymczasowo zablokowana. Kurde, dobra, wyłączam chyba. Stop, żeby nie zerwało streama. Gołębie mają kleszcze. Nie, dobra, wstrzymam się, bo tutaj jest napisane, że transmisja może zostać wstrzymana. Ale jeszcze chyba nie jest. Napiszcie, czy... Stop. Żeby... O, chyba gra jeszcze. Test, zaczyna się. Dobrze, w porę zauważyłem. Ostrzeżenie. Uwaga, w twojej transmisji wykryliśmy treści audiowizualne chronione prawem autorskim. Transmisja może zostać tymczasowo zablokowana. Te wszystkie zasrane semafory, jakieś polskie nagrania, takie wiecie, polskie filmy, firmy TVP. To oni strasznie mają takie tutaj obostrzenia, nie? Jest, działa, gra, dobra. Nie, to nie puszczam już tego słonia zapyziałego. Ale ta bajka jest absurdalna. Ona się po chwili robi, kurde, już całkiem absurdalna, nie? Taka, że nic tam się kupy nie trzyma, nic się nie klei, jakiś brak logiki, brak jakiegoś... Pewnie kojarzycie takie filmy, w których na przykład... Coś się tak nagle z dupy dzieje, tak bez jakiejś wartości dla całej historii, tak z dupy. Ktoś wrzuca jakąś scenę, która nie ma żadnego znaczenia, która nie pasuje do reszty, tak żeby było, nie? To właśnie ten film jest tego pełen, ta bajka. A Adam pisze, że to były piękne bajki. No właśnie się nie zgodzę, też tak myślałem, wiesz? I zastanów się, Adamie, czy przypadkiem nostalgia tobą... tutaj nie sprawia, że widzisz te bajki lepsze niż one są w rzeczywistości. To jak ze starymi grami, nie? Nieraz sobie uruchomimy coś tam na Spektrumie, na Amidze i tak nagle patrzymy, a to taki szajs w sumie, w to się grać nie da. Ale mamy takie wyobrażenie, że ale to były wspaniałe rzeczy, nie? Te bajki to przyzwyczajanie do życia w Polsce. Nie wiem, zauważyłem też, już nie chcę tej bajki tu puszczać, ale to jak się ci ludzie odnoszą do siebie, nie? To też jest takie jakieś dziwne, bo w zagranicznych bajkach ludzie jakoś bardziej są za sobą, a w polskich tak sobie dogryzają, nie? I tak cały czas takie dopierdolki sobie tam, a ty taki owaki, a ty byś się lepiej zastanowił, a ty ty głupi, ty. To też takie coś zauważyłem w tych polskich bajkach. To no, coś przechodzi takie, nie wiem, jakaś mentalność, nie? Do tego uniwersum bajkowego. taka polska jakaś mentalność. Też takie, wiecie, mówi się, że Polak to taki zawistny trochę czasami jest, nie? Że sąsiadowi tam z zazdrości, lepiej, żeby jemu krowa zdechła, niż żebym ja dostał krowę. I to też w tych bajkach to widać, że tak sobie, nie wiem, patrzy tam sąsiad na sąsiada i patrz Halinka, jak tam się tego, to się dorobił, się tam ma, tu, a skąd on to ma? No to jest, nie wiem, jakieś takie toksyczne te bajuchy są. Co tu znowu? Znowu Matt. On jest jakiś niezmordowany po prostu. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu, w deszcz. Do flaszeczek złapią muszek. Wypuszczają puch z poduszek. Milusińscy. Tak napisał Matt. No, była taka piosenka jakaś. Właśnie. Dzięki, Macie. Dzięki. Nie śpiewaj, bo copyright strike dostaniesz. A żebyś wiedział, Mechran, że tak bywa. Kiedyś coś sobie zanuciłem i faktycznie algorytm, on jest bardzo niedokładny widać, bo rozpoznał, że to jest właśnie jakiś utwór. Chyba śpiewałem Krycha bez oka, to szczyt marzeń we wsi. I wykryło mi, że to naruszyłem prawa autorskie i że to jest ten utwór Sen Sanadana, czy tam Sen Sonadona. Taki znany, nie? Śpiewałem Krycha bez oka. Dziwne. Dokładnie, Krawiec. Proste definicje. W kraju tem złodziej to ten, co ma więcej, a nieudacznik to ten, co ma mniej. To jest taka prosta mentalność, takie proste myślenie prostego człowieka, nie? Ono tak się charakteryzuje właśnie takimi refleksjami tego typu. Jak społeczeństwo jest dojrzałe, to zaczynają w pewnym momencie jakoś cieszyć się z tego, że ktoś inny ma, bo widzą, że to się opłaca wszystkim, że ktoś ma, że wszyscy jesteśmy bogaci, to ja też coś z tego będę miał. Zarobię, zaczynają rozumieć, a taki jakiś prostak, to on widzi jakieś zagrożenie, zazdrość, strach, to takie emocje w nim są i to wszystko się mu się tam kiełbasi we łbie i staje się takim chamem. Ja też już z sąsiadami, kurde, kupuję sobie dwa gazy, jak Wiedźmin będę miał jeden gaz na sąsiadów, drugi na psy tych sąsiadów. Zjebałem sąsiada ostatnio, o 6 rano ostatnio ciągle wychodzi sobie po papieroski i pies ujada na klatce. On ma takiego psa, który cały czas jak wyjdzie na klatkę, to szczeka, aż zejdą na zewnątrz, to jeszcze na zewnątrz szczeka, nie? Jak wyjdą z klatki i gdzieś sobie idą. I przepraszam bardzo, dlaczego ja mam się budzić o 6 rano i nie móc już zasnąć, bo on ma takiego psa? Autentycznie powiedziałem mu już, że nie zostawię tak tego i że będzie żałował. Nie chcę tu mówić za dużo, ale wkurwiłem się, naprawdę. A jak się rzuci na mnie jeszcze raz ten pies, bo on się rzuca na ludzi, którzy przechodzą obok, to wypierdolę mu cały gaz na ryj sąsiadowi z drugiego gazu. Zadzwonię na policję, powiem, że czułem się zaatakowany przez tego psa, a gdzie kaganiec, niech jeszcze mandat zapłaci. Dość mam już. W ogóle jakieś tu mieszkają naprawdę debile. Wiecie, jak drzwiami trzaskają, także tynk leci z sufitu po prostu. I on se wychodzi, jeb tymi drzwiami. I to jest właśnie myślenie chama. Ham nigdy nie pomyśli, że ktoś jeszcze oprócz niego tu mieszka, że może ktoś by się chciał wyspać. Nie, ham ma inne przemyślenia. Ham myśli, jak tu się dorobić i czy pieniążki bydą. I a co on tam ma w tym garażu trzyma? A, ciekawe, a światło się pali. To takie ma myśli ham właśnie, tym żyje ham. A w życiu mu nie przyjdzie do tego tępego łba, że na przykład ktoś może chcieć sobie odpocząć, że trzeba tam uszanować ciszę, bo jest bardzo wcześnie czy bardzo późno. Nie, ham o takich rzeczach w życiu nie pomyśli. To jest abstrakcja dla hama. No i takie hamy tu mam, no. Takich hamów.

jeszcze mnie ignoruje Ham. Ja tam się na niego drę, a ten tak jakby jak powietrze po prostu, nie? Jakby mnie nie było w ogóle. Sobie idzie dalej, nawet się nie obejrzy, nie zareaguje nic i to mnie jeszcze bardziej wyprowadza z równowagi. W końcu zrobię krzywdę komuś, naprawdę. Nie można sobie pozwolić wejść na głowę. Ale teraz po ostatniej awanturze jakby ciszej trochę się zrobiło. Chyba tam, no to dwa dni będzie myślał, żeby tam psa trochę kontrolować, tresować, a potem zapomni. Bo tak jest też u Hama, że mu szybko mija, nie? Krew się poleje, pisze Lukacjusz. Trochę się boję, bo jednak są. No, ma takie dwa wielkie psy ten debil. Dziad hen do żony. I no to są groźne psy. Jak taki pies się na mnie rzuci, to. To raczej dużo nie zostanie z twarzy. W ogóle jakie zwierzęta są zadziwiające. Widziałem ostatnio filmik, gdzie pies nauczył się grać na bębenku. Właściciel ustawia tak odpowiednio bębenek, gra na gitarze, a pies tak łapą po prostu pyk, pyk, pyk, czuje rytm, nie? I gra ze swoim panem na instrumencie. Czujecie to? Muzykalny pies. Niesamowite. No i Matt znowu, to jest, no, sponsor the besta, po prostu. Jak tak będzie, to kurczę, normalnie przegonisz takich sponsorów jak Danusia, której bardzo też dziękuję, zawsze Danusia pamięta, żeby tutaj wspomóc. Wspaniała platynowa sponsorka, a teraz Matt tutaj w szranki staje. Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. Wiecie, że rodzina Poszeprzyńskich, inaczej na to patrzę tak po latach, to było, bardzo lubię to słuchowisko, no jest wspaniałe, genialny humor, no jak ktoś nie słyszał, to polecam zdecydowanie, to jest coś, co trzeba znać. W Radiowej Trójce, kiedyś puszczane. Ale tak po latach zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest znowu próba takiego pokazania właśnie, że Polacy to takie, tacy są beznadziejni, nie? Takie lumpy, chamy, głupki, debile i to nie wiem, czy to nie są żydowscy właśnie kabareciarze. W ogóle polski kabaret, kiedyś tam szukałem i okazało się, że bardzo wielu tych artystów to są właśnie Żydzi. I nie mówię, że ktoś tu miał ewidentnie jakieś złe intencje czy coś, ale może to jest takie, wiecie, mimowolne, nie? Znowu takie pokazanie Polaczka, cebulaczka, robaka, psolaka. Też nie wiem, może to bez sensu takie myślenie. To taka polska rodzina Adamsów w sumie, nie? Ale fajnie, bardzo lubię, 100 razy wolę taką antyrodzinę. W ogóle lubimy często takich bohaterów, którzy mają wady, nie? Właśnie jak jest dwóch bohaterów, jeden taki mądry, sprytny, idealny w ogóle, to jest nieciekawy. A tak no, jak Kajko i Kokosz, nie? No to taki Kajko to jest nudny, nudziarz. A Kokosz jest genialny, no. Też Asterix bez Obelixa, to co by to było? Musi być zawsze taki bohater i antybohater. Wasowski był Eskimosem, pisze Adam. No bardzo wielu tych kabareciarzy, artystów, ale żydowski humor jest naprawdę fajny. Tylko nie wiem, czy nie ma w tym faktycznie jakiejś takiej wychodzącej na zewnątrz takiej pogardy trochę dla Polaka.
Ale to też może to nie jest takie bezzasadne, no bo no, przecież dzisiaj połowę audycji gadam o tym, że Polacy mnie zaczynają denerwować, nie? Oczywiście nie wy, wy jesteście super, no.

judeosceptycyzm, panie Krawiec. No tak. O, to Matt sam się odezwał. No właśnie, judeosceptyk Krawiec. Nie no, uważam po prostu, że skoro krytykuje Polaków, skoro krytykuje Amerykanów, Ruskich, Niemców, czemu nie Żydów też? Co, oni są wyłączeni z tego? O nich tylko albo dobrze, albo wcale? No nie, raczej się nie zgadzam na taki układ. Wszystkie nacje, wszystkie narody mają coś takiego, że można się gdzieś tam przyczepić, nie? I krytykować. I my Polacy też. Trzeba pracować nad tym jakoś, żeby się tutaj zrobiło normalniej. Żeby było mniej... Żeby likwidować stopniowo te nasze wady narodowe. Też, na pewno też sporo z tego mam w sobie, tego, o czym, co zarzucam innym, nie? No, tu się urodziłem, tu się wychowałem. No to człowiek przesiąka pewnymi rzeczami. I tego się raczej nie przeskoczy. Ciekawe, jakby to było. Zastanawiacie się czasem, jakby wam się żyło, gdybyście się urodzili gdzie indziej, w innym kraju, nie? Na przykład nie w Polsce, tylko w Stanach, nie? Albo... No, ciekawe, jakby to było. Pewnie by całe nasze życie się potoczyło inaczej, w ogóle od A do Z. Bylibyśmy kimś innym, inne zainteresowania, inna mentalność, charakter, wszystko inne, nie? Ciekawe, zawsze mnie zastanawiało, że osoby wierzące, na przykład jakiś zagorzały katolik, czy on bierze pod uwagę, że gdyby się urodził gdzieś w kraju arabskim, to by wyznawał islam po prostu i tyle by było, nie? Z jego katolicyzmu. I że to tylko to, że się urodził tutaj sprawiło, że jestem katolikiem. To jaki w tym sens, w tym wszystkim?

Witajcie, witajcie ludu Nocnego Radia. Z rozkazu kapitana Krawca ogłasza się, co następuje. Od teraz każdy dzwoniący słuchacz musi wypić co najmniej setę wódki lub ekwiwalent w postaci piwa. Ponadto, aby zadzwonić, trzeba wpłacić nie mniej niż 3 złote. Najaśnie nam panującego Krawca. Osoby, które nie opłacą tej daniny, nie zostaną odebrane i nie pomogą tu żadne odwołania. Dodatkowo, każdy, kto dodzwoni się na antenę, ma chwalić majestat kapitana Krawca. Każdy, kto odmówi tych warunków, traktowany jest karą chłosty wykonaną skarpetkami Etama. Niech żyje nam wielki krawiec, stworzyciel radiów, Alfa i Omega. Wielki poruszycie, król Donatebergu, mistrz ćwiartki, nasz Bóg, ojciec nocników, niech żyje.

0: Tak, tak. Gothic Bot to jest faktycznie. Takie coś znalazłem na naszym Discordzie. Ktoś stworzył taki dżingielek fajny. No, nice. Ach, kurde, zjadłoby się coś. Co byście powiedzieli na audycję o kanapkach? Taki temat, kanapki. Jakie kanapki najbardziej lubicie? Ja lubię na przykład takie... Ostatnio mi bardzo podchodzą takie kanapki, gdzie jest jajko pokrojone na twardo. Gotuję sobie jajeczko. Oczywiście musi być to posmarowane majonezem też. Jakiś szczypiorek do tego. Może też na ser położyć to jajko. No w każdym razie z jajkiem. Kanapka z jajkiem, nie? To jest świetna sprawa, naprawdę. Kanapka z jajkiem. Mehran, chyba biedny student, bo pisze kanapka z chlebem posmarowana nożem. No... Ale też co kraj, to obyczaj, bo te kanapki, no to... na przykład Niemcy jedzą pieczywo tostowe na potęgę, nie? W Irlandii też taki inny zupełnie ten chleb, też taki a la tostowy. To chyba jest pszenny, nie? A u nas... No, są takie miejsca, gdzie całą wartością tej kanapki jest to, co jest na kanapce, a u nas często jest odwrotnie, że wartością jest to pieczywko, a na kanapkę to jakiś tam kawałek serka zwykły i już, nie? Lubię też kanapkę z szynką i z pomidorem i na to koniecznie cebulka pokrojona, tak drobno, nie? To wtedy nabiera fajnego smaku. Jakie jeszcze kanapki lubię? Z żółtym serem i ogórkiem pokrojonym. Oliwkę lubię sobie położyć na kanapeczkę czasami, a niektórzy nie znoszą oliwek, nie? Zupełnie. Ciekawe, że to prawda, że kanapkę wynalazł jakiś Lord Sandwich. Była taka bajka z Strażnicy Czasu, genialna bajka, gdzie bohaterowie się przenoszą w różne miejsca i tam się raz przenieśli właśnie żeby spotkać się z wynalazcą kanapki, z Lordem Sandwichem, który o mało co nie zaprzepaścił całego swojego dorobku w postaci wynalezienia kanapki, bo nazwał kanapkę śmierdząca kupa zamiast sandwich. No i okazało się, że sama nazwa potrafi sprawić, że wszystko zostanie zaprzepaszczone. No, król, który tam testował tą kanapkę, się dowiedział, że to się nazywa śmierdząca kupa, to wyrzucił to i tam chciał do lochu wtrącić tego Lorda Sandwicha. Co to za nazwa? Śmierdząca kupa. A Lord Sandwich tłumaczył się, że śmierdząca kupa to nazwisko panieńskiej jego małżonki, czy jego mamy. Mamy chyba, śmierdząca kupa. No i się upierał, powiedział, że nie zmieni. Ma to się nazywać jego nowy wynalazek kulinarny, śmierdząca kupa i już. No i tam musieli go przekonać w końcu, żeby nazwać to sandwichem, a nie śmierdząca kupa. Chlebek z salcesonem i czosnkiem. O, to ciekawy wynalazek. Nie jadłem chyba takiej kanapki, jak proponuje Furiat. Z salcesonem i czosnkiem. O, to ciekawe. Kanapki z czosnkiem, dobra rzecz. No, potem się co prawda śmierdzi z ryja, no ale smaczne i zdrowe. Sam, to jest w ogóle taka kanapka, którą Furiat proponuje. To jest bardzo zdrowa, no bo salceson jest też dosyć zdrowy, tak słyszałem. Salceson się uważa za taką podłą wędlinę, ale to jest bardzo zdrowe. Tam jest właśnie żelatyna zdrowa. Salceson się robi z głowizny ponoć, czyli z tych części na głowie świniaka, nie? Tam się zdziera i to jest podobno zdrowe bardzo. To chyba nie była żelatyna, tylko coś innego, taki inny jakiś składnik, który jest bardzo zdrowy. Nie melanina, już nie pamiętam, ale w każdym razie zdrowy jest salceson. Salceson z chrzanem to dobra rzecz, ale z czosnkiem i z salcesonem to nie słyszałem. Jakieś takie pasty w stylu pasta z jaj, nie? To też dobre na kanapkę. Kanapka z jajecznicą też można sobie zrobić. kanapka ze smalcem i z ogórkiem pokrojonym też. Dobra rzecz. Kiedyś chodziłem do takiej knajpy we Wrocławiu, Piast, taka, i tam zawsze do piwa dawali smakowite kanapeczki ze smalcem na zagrychę. No, piwko lubi taką zagrychę właśnie, jak kanapka ze smalcem. W ogóle dobra zagrycha to ważna rzecz. W Rosji mają w ogóle całą tradycję zakąszania na różne sposoby, nie? W tym takie nietypowe sposoby, mało u nas popularne, jak takie nie tyle zakąszanie, tylko zawąchiwanie jakby, że oni wypijają setę i wąchają jakieś takie dobre pieczywo. Tak? Niuchają, nie? I to im jakoś dobrze robi. To też jest popularne. No i przeróżne zagrychy, nie? Tam ogóreczki, grzybki, to jest dla nich ważne właśnie. I wiele osób traktuje to jako taką ważną tradycję. Właśnie tą zagrychę. No, zupełnie można pić i pić, nie? Zupełnie inaczej się pije w towarzystwie z dobrą zagrychą, podczas takiej jakby biesiady. No a inaczej się pije, no i tu niestety się muszę uderzyć w pierś, no samemu do lustra. To jest niebezpieczne w ogóle. Nie powinno się tak pić. No ale co tu zrobić, jak człowiek jest aspołecznym alienem? No nie, co za normalnie człowiek znowu wpłacił i co on tu napisał, ten mat. Gdy mam przypływ gotówki, umawiam się na kanapkę. Co ty brzydko tutaj z moimi i tu znowu na P. Wulgarnie, tak? O narząd damski na P. Z moimi, prawda? Na kanapkę. Aha, że na kanapce leżycie, tak? To są twoje? Czyli to ty jesteś tym Alfonsem? Jak ty masz swoje własne na P. No, ale to nie wiem, może coś źle zrozumiałem. Pomyśleć, że jedną z nich stoję na zdjęciu z komunii. No nie wiem, Matt coraz bardziej jakieś dziwne, odjechane rzeczy tutaj pisze. Ja nie wiem, co to jest za człowiek. No to jest jakieś dziwy tutaj. Nomen omen dziwy, tak, prawda. Chodzimy do Mata, do domu, a tam same dziwy. O, smalec plus małosolny. A małosolny ogórek to jest jednak świetna sprawa, nie? To jest rarytas dla podniebienia, taki małosolny ogórasek. Co, nie macie żadnych oryginalnych, ciekawych pomysłów na kanapki, na śniadapki? Serio? Bo to takie na razie tak bardzo standardowo jedziemy z tematem, nie? Taka chyba najbardziej klasyczna, poprawna kanapka to jest ser, szynka i sałata, nie? W ogóle sałata dodaje, świetnie robi kanapce, myślę. No i zrobić taką właśnie kanapeczkę. Ser, szynka, sałata. I to jest właśnie ten klasyczny sandwich. Tak to zostało zgodnie z tą legendą zaprojektowane na samym początku. To był pierwszy projekt właśnie kanapki. Ser, szynka, sałata. Nie wiem, czy coś jeszcze, może jeszcze tam ogórek. Ale ponoć to nie powinno się łączyć zielonego z czerwonym, czyli no, zielonych warzyw z czerwonymi, tak słyszałem, a to nie wiem, czy to prawda. O. I powiem wam, że teraz się mocno przestawiłem na też na tostowe pieczywo, opiekane w tosterze. To znaczy, no, to jest fajna kanapka, bo ona jest taka jeszcze lekko ciepława. To pieczywo jest chrupkie, fajne, łatwo się smaruje masełkiem, bo masełko się rozpuszcza, co też dodaje smaku fajnego, takie rozpuszczone masełko, nie? No... I chyba mi to pieczywo nie szkodzi, tak jak zwykłe białe pieczywo, bo białe mi troszkę jakby szkodziło. Rzodkieweczki też. No, rzodkieweczka na chlebek, piękna sprawa. Piękna sprawa. Furiat do wszystkiego dodaje majonez. No. Albo sos tysiąca wysp też dobry jest na kanapeczkę. Czosnkowy czasami można też dodać, nie? Hellmann's, oto król jest majonezów.
1: Zjadłoby się chleba z dziełem, panie Szask, praśki po wszystkim.
0: A takie pytanie filozoficzne, czy... Lepiej grubo posmarować masłem i cienko dżemem, czy cienko dżemem i grubo masłem? Co ja powiedziałem? Cienko masłem i grubo dżemem, czy grubo masłem i cienko dżemem, panie? Z kanapki i kota można zrobić też perpetuum mobile, bo wiadomo, że jak musimy przylepić, przywiązać kanapkę masłem do... no bo zaraz, kanapka spada zawsze masłem do ziemi, a kot zawsze na cztery łapy. Więc jak przywiążemy... przymocujemy kanapkę masłem do kota, no to kanapka nie będzie mogła spaść... Nie, to masłem do góry, co ja gadam, już późno. Masłem do góry, przywiązujemy kanapkę do kota, no i czy kanapka, czy spadnie kot na cztery łapy, czy masłem do ziemi i będzie się obracał w nieskończoność ten kot, czy coś takiego. Muszę to przetestować, taki wynalazek godny Jana Taratajcio.

kanapka ze srem. A zauważyliście coś takiego, że kanapka jakby lepiej smakowała, kiedy ona jest zawinięta w papier i trochę ją ze sobą nosimy jakiś czas, nie? Bierzemy na jakąś wycieczkę, idziemy, czy gdzieś tam wyjeżdżamy, robimy sobie te kanapki na drogę i jak taką kanapkę w podróży rozpakujemy, to ona jakby smaczniejsza jest niż taka zrobiona i zjedzona od razu w domu, nie? Tylko to jest kanapka fajna. Nie wiem, to jakaś taka autosugestia, albo to przesiąka może ta kanapka sama sobą zawinięta w ten papier, czy tam folię. Może jakoś to przesiąka fajnie. Lubię też te kanapki, które można w Żabce dostać, takie żabkowe, gotowe kanapki. To się u nas pojawiło nie tak dawno. Kiedyś nie było czegoś takiego w ogóle w sklepach, nie? Jak gotowe kanapki. Przez tyle czasu nikt nie wpadł na pomysł, żeby po prostu sprzedawać kanapki. A pamiętam, że jeszcze jak w czasach, kiedy do Irlandii wyjechałem, to tam było w każdym sklepie te kanapki można było kupić, a to był jeszcze taki moment, że u nas tego w ogóle nie było. Są takie dziwne wynalazki typu kanapka ze śmietaną, tam posypana cukrem, takie wiecie, dziwne, nie? To podobno dzieci lubią takie. Spróbujcie sobie też kiedyś usmażyć na oleju chleb. Zaskakująco dobre to jest. Taki smażony chleb. Ale obawiam się, że to jest dosyć niezdrowe niestety. A konserwy? Co ze światem konserw? Zapytuje Mechran. No, Mechranie, nie ruszam konserw. Nie ruszam konserw od czasu, kiedy dowiedziałem się, czym są wyściełane, z czego to się robi i właściwie wszystkie konserwy to dzisiaj jest mięso oddzielone mechanicznie, ten mom i wyściełane puszki bisfenolem, to jest okropieństwo i już nie chce mi się tego. Poza tym drogie są, kiedyś konserwy to były tanie po prostu, a dzisiaj patrzysz, a tu konserwa 10 zł. To ja, przepraszam bardzo, to sobie wolę zamiast jakieś konserwy za 10 zł, szynki jakieś konserwowej, sobie kupić jakieś gotowe danie za te 10 zł. Pójść sobie do Chińczyka i sobie kupić normalny obiadek, a nie konserwę, nie? Za te same pieniądze. Jaki jest tu sens? Siła konserwy to jest jej niska cena. Zawsze tak było i to jednak no ponoć się pogorszyła bardzo jakość konserw. Wzięli się różni technolodzy żywności za wytanianie tego i dzisiaj konserwa to jest totalny shit. A kiedyś chyba były lepsze, myślę. Podobno bardzo się Krakus zepsuł i dzisiaj to już zupełnie ta szynka konserwowa, która kiedyś była eksportowana, to już zupełnie nie jest ta sama szynka. Chleb ze śmietaną i z cukrem. Gosia pisze, ja jadłam kanapkę ze śmietaną i cukrem, jak byłam mała. Takie dziwactwo, ale w sumie pamiętam to jako smaczną kanapeczkę. No, w sumie ja nie kojarzę takich smaków za bardzo, ale trzeba kiedyś spróbować właśnie taką kanapkę ze śmietaną, z cukrem. Jak to wejdzie? Może to być całkiem dobre, zaskakująco dobre. Co jeszcze można o kanapce powiedzieć? Są takie różne przepisy, gdzie podgrzewamy sobie kanapkę, to znaczy, żeby w niej się roztopił serek. Na przykład sprawdźcie sobie kanapka Monte Cristo. Wygląda bardzo smakowicie. Tam właśnie jest kilka warstw. Jest kanapka, ser, jakieś tam dodatki, znowu kanapka, znowu ser, zakrywamy znowu kanapką i to wszystko potem tak się spłaszcza i podgrzewa, ściska, żeby się zrobiła cieńsza. Podgrzewamy to na patelni i to się robi taka kanapka. Taki tost, można powiedzieć, taka odmiana tosta. Właśnie, chlebek z cebulą, tutaj padła propozycja. I to jest bardzo dobra rzecz. Bardzo lubię kanapki z cebulą, ale Furiat proponuje, żeby oprócz soli dodać pieprz jeszcze do tego. To ciekawy zestaw. Nie próbowałem nigdy pieprzyć tej cebuli dodatkowo. Zawsze tylko sól.
A Adam też ma tutaj nietypową propozycję. Patrzcie, no zaczynają się pojawiać nietypowe w końcu rzeczy jakieś, ciekawe propozycje. I Adam pisze, że za ciężkie komuny babcia robiła mi kanapkę z tartą marchewką i cukrem. No to musi być taka słodziutka, bo marchewka też jest słodka. No to taka kanapka właśnie dla młodego człowieka, dla dzieciaka. Na słodko, nie? Dzieci lubią takie rzeczy. Fasolka w słoiku 4 zł, nie przesadzaj, Krawcu. Ale to mówimy bardziej o konserwach no, takich mięsnych, nie? Drogie są, za drogie zdecydowanie. Ale myślę, że te w słoikach warto kupować prędzej niż te w puszkach. No bo ten bisfenol cały, on jest bardzo, wzbudza dużo kontrowersji. Mówi się, że on jest bardzo niezdrowy. A jest we wszystkim. Już dodają to do plastiku, robią z tego plastik, nie? W którym jest margaryna. Też popatrzcie, tak wierzymy tym wszystkim reklamom, naukowcom. Nagle się dowiadujemy, że margaryna jest bardzo zdrowa, zdrowa, zdrowiutka, o wiele lepsza od masła. A potem się okazuje, że gówno, że to była jedna wielka ściema i że tak naprawdę niezdrowa jest margaryna, nie? A takie autorytety tam, no, pan w kitlu białym, bo margaryna sprawia, że jesteśmy zdrowi, piękni i ładni. Masło to gówno, nie jedzcie tego, tylko margaryna, smakowita, i tam reklamuje, nie? Wiadomo, że to nie jest akurat w tej reklamie prawdziwy jakiś doktor, naukowiec. No ale czytało się artykuły sponsorowane też, gdzie już się powoływano na opinię ludzi nauki, nie? Że oni to potwierdzają, że jest zdrowa margaryna. Gówno tam zdrowa. Z margaryny to nawet lubię takie bardzo tradycyjne polskie smarowidło, takie margarynowate. Kiedyś to lubiłem, ono jest w takim żółtym, okrągłym, małym, w takiej żółtej plastikowej puszeczce, znaczy w takim opakowaniu plastikowym. I to jest jakieś takie bardzo takie smarowidło z tradycjami, to znaczy tam już od dawien dawna, jeszcze za PRL-u było, nie? I to nawet fajne jest. Potrzeba sprawdził, można jeść. Pisze w ekrankerze. Ser żółty, lajtowski, ser żółty, czosnek i koncentrat pomidorowy do kociołka i gdy się połączą te trzy składniki, gdzie ser dodać trzeba, gdy koncentrat jest gorący, to taki sos idealnie pasuje do pieczywa. Ser żółty, czosnek i koncentrat pomidorowy. A jak się nazywa takie jedzenie, że roztapiamy sobie różne gatunki sera, tworzy się taka masa płynna, serowa, gorąca i maczamy sobie w tym taki twardy, już taki czerstwy chleb i sobie jemy. Czy tam, nie wiem, czy czerstwy, ale taki, no, takie kawałki chleba sobie w tym maczamy, w tym sosie serowym i sobie jemy. Fondue? Coś takiego, nie? Chętnie bym tego spróbował kiedyś. I to są takie specjalne naczynia do tego fondue, czy jak to się tam nazywa. To takie francuskie, nie? Danie chyba. No i takie są specjalne naczynka do robienia tego, że one są podgrzewane świeczką od dołu. Fondue pisze tutaj Mechran. Nie wiem, czy dobrze czytam. Czy fondue chyba. Jedliście takie coś? Dobre to jest? Tak, tak. Psycho przypomina tutaj słynne reklamy, jak ten właśnie z Janosika, Pyzdra, tak? Reklamował, że ja jem margarinę i serce mam jak dzwon. I się tam walił w piersi. Było słychać takie bum. Wodzionka. Wodzionka. To Zenon kiedyś się zachwycał, że to faktycznie jest dobre. Znaczy, nie wiem, czy się zachwycał, ale wiem, że zna takie smaki. Jak wodzionka. Kto pamięta z komuny serek homogenizowany? Adamie, właśnie nie wiem, czy tutaj
Wspominam to jako bardzo dobry smak, ten serek homogenizowany, ten właśnie ten PRL-owski, że to było naprawdę fajne, że to nawet było lepsze niż te współczesne serki, jakieś Danio, które mają taki dziwny posmak dla mnie, a tam to było takie jakby, no takie lepsze, takie jakby, to były głównie waniliowe chyba, były chyba, no za komuny to w ogóle mało smaków było, nie? Był chyba tylko waniliowy i bezsmakowy, tam śmietankowy. Ale to dobre było. No ale często mogą nas zawodzić te wspomnienia. Znaczy może to być pewna taka iluzja, nie? Że ale to było dobre, ale to było dobre. Abyśmy spróbowali, to by się okazało, że wcale nie takie super. Że czegoś tam brakuje, że to jest takie jakieś bez smaku czy coś. No ale trzeba by spróbować. Powiem wam, że lubię sobie też kupować takie wędzone serki, ale takie w warkoczykach. Takie jakby góralskie, wiecie, takie stylizowane na jakieś, na góralskie, nie? Takie w warkoczykach. Tylko to drogie jest niestety. Ja polecam kurczaka w panierce, panko. Kurczaka wrzucamy do mąki, potem do jajka, potem jeszcze raz do mąki, potem do jajka, potem do panierki, panko i smażymy na głębokim oleju. Takiego kurczaka poleca Mehran. A trzymajmy się może tych kanapeczek, pomysłów na kanapki. I właśnie podsunąłeś, Mehran, pomysł z kurczakiem, że można sobie czasami kupić normalnie takiego kurczaka z rożna i taki kurczak, tak sobie go tam powydzierać, te kawałki kurczaka jeszcze lekko ciepłego i na kanapeczkę, nie? I to jest świetna sprawa, taka kanapka z kurczakiem i na to jeszcze jakiś właśnie majonezik, popieprzyć, posolić i no, często mi taka kanapka smakuje lepiej niż sam kurczak, jakbym jadł samego kurczaka, nawet z ziemniakami czy coś takiego.

serek Homo Mili Vanilli, pisze Matt. A czy, powinien być serek heterogenizowany, a nie homo. To Etam zawsze powtarza, że on sobie nie życzy, żeby nazywać serek homo. Ciekawe, czy sobie też nie życzy, żeby go nazywać Homo sapiens na przykład. Gosia pisze, na takiej samej zasadzie robi się te zapiekane kanapki z jajkiem. Ser żółty miesza się z jajkiem plus kto co lubi z dodatków i podsmażamy na patelni z jednej strony. To właśnie chyba ta kanapka Monte Cristo, tam też się to w jajku macza. Bo wtedy się fajnie ta kanapka zapieka tak dodatkowo jeszcze jakoś, nie? Jak jest to, jak jest wymaczana w tym jajku. Jakoś tak to działa. Kurczę, zaczynam gadać o tym jedzeniu coraz więcej, bo normalnie głodny jestem, dzisiaj mało co jadłem. Także tak powolutku, do czwartej to już max posiedzę. Tak głupio odchodzić, bo dzisiaj takie tutaj donaty. Niesamowite. Bardzo dziękuję wszystkim. I przypominam, że postaram się teraz w tym tygodniu jakoś coś więcej nagrać, jakieś ciekawsze audycje, już nie tylko luźno-gadkowe. Żeby jakoś się tu odwdzięczyć. Wstydu się najedz. Albo jeszcze strachu można się najeść, nie? Muszę zobaczyć, czy piekarnik w końcu zaczął działać, czy już korków nie wywala, bo coś no, bez piekarnika to trochę bieda, jednak piekarnik fajna sprawa, nie? A coś by się zrobiło dobrego. Jutro robię ogórkową, nie ma bata, jutro ogórkowa, aromatyczna, fajna, ogórkowa, ciepła zupka i kawałki mięska pływające. Kurczę, aż skurcza żołądka dostałem, skurczu. Uch. Kanapka z tuńczykiem. Tuńczyk plus majonez plus seler naciowy albo cebula. Proponuje Lajtowski. No, też ciekawa koncepcja. Ten seler naciowy. Tak nie przepadam za takimi rzeczami właśnie jak pietruszka, czy tam jakaś ta właśnie jakaś natka pietruszki, coś to tak raczej... Wiem, że to jest bardzo zdrowe. To pietruszka jest mega zdrowa, nie? Ale niekoniecznie lubię to w jedzeniu. Czy kolacja, czy śniadanko? No, o tej porze to ciężko powiedzieć, nie? To w ogóle tak niezdrowo o tej porze jeść. Szkoda, że tej śmietany nie ma. Jednak ogórkowa bez niezabielona śmietaną to jest dużo gorsza. To już jest gorsza zupa.

to nie był dobry pomysł, żeby gadać tyle o jedzeniu, będąc tak głodnym, bo normalnie dostałem skurczu żołądka, jednak siła imaginacji tutaj zadziałała na organizm, który się zbuntował i powiedział: co ty mnie, kurwa, jeszcze torturujesz? Taki jest, tacy jesteśmy głodni, a ty o tym żarciu. I zaczął cierpieć organizm, i brzuch boleć, i jakieś skurcze. Ja mam skurcze, kurcze, gdy mi w brzuchu burczy. Zwierzę się wam. No ale myślę, że kanapka z jajkiem to jest gdzieś tam w top u mnie. Kanapka z jajeczkiem. Jest po prostu taka sycąca też, nie? Nie trzeba tego dużo zjeść, po prostu tą kanapka z jajeczkiem. Nie trzeba tego pieczywa tyle wpieprzać, bo to też nie jest tak zdrowo dużo pieczywa jeść tak naprawdę. Kanapki nam się wydają czymś takim bezinwazyjnym, że to można wpieprzać i wpieprzać, a tak naprawdę nie powinno się tak dużo chleba żyleć. Że rano we dnie, w nocy ciągle chlebem się zajadać, to nie jest dobre dla organizmu. A kapitan Tomek nic nie je i żyje. No też taki jestem trochę z tym jego niejedzeniem raczej sceptyczny. Panie krawiec, nie nagrywaj pan ambitnie. Nagrywaj pan miernie. Miernie, ale wiernie. Napisał Matt. Dzięki, Matt, ale dzisiaj strzelasz donatami jak z normalnie salcesonem z rękawa. No, może faktycznie takie silenie się na jakieś na poważniejsze, ambitne audycje, to ludzie przyjdą i się znudzą i oczekują jednak, że będą luźno-gadkowe. No, lubimy sobie w piąteczek pogadać o wszystkim, różne tematy, dużo telefonów, więc... No ale chciałbym w każdym razie, żeby trochę więcej audycji nagrać, bo się ostatnio obijam trochę. Przypominam, że potrzeby teraz nie ma chwilowo, w poniedziałek nocny Marek... No właśnie, zobaczymy, co to będzie. Może krawiec i gambol, a może ktoś inny, krawiec i ktoś inny. W każdym razie kogoś muszę dokoptować, jakiegoś sidekicka. Papierochy, pogaduchy i robienie głupich min. Tylko... No właśnie, nie robię głupich min i to niektórzy uważają, że to kiepskie. Nie ma min głupich, nie widać go, co to ma być. Ach, biedny ten żołądek. Opiłem się napojami energetycznymi, mało jedzenia, to jest tragedia. Tragedia ludzka.

Papierochy, pogaduchy i walenie. Domyślam się, że gruchy. To na G coś. Idzie Grześ przez wieś, pudło pizzy niesie. Zabrakło mi jakiegoś takiego przepisu na bardzo niestandardową kanapkę, na kanapkę mega oryginalną, takiej, o której, która by nas zaskoczyła czymś totalnie. A jeśli chodzi o filmy o jedzeniu, to bardzo mi się spodobała animacja Ratatouille. Tak to się nazywa? Studia Pixar. Chyba tak. Sprawdzimy. Tak, Ratatouille 2007. Genialna bajka, w całości właśnie poświęcona kulinariom, bo opowiada o szczurku, który bardzo kochał gotować. Miał świetny węch, jak to szczurki, i w odróżnieniu od swoich braci szczurków nie zadowalał się jakimś jedzeniem ze śmietnika, jakimiś tam odpadkami, tylko on bardzo sobie cenił dobre jedzonko. Jego marzeniem było gotować świetne rzeczy. No i los go związał z takim chłopakiem, z takim trochę nieudacznikiem, który zostaje zatrudniony w restauracji i ma problem, bo w ogóle nie umie gotować i ten szczurek za niego gotuje różne smakowitości, ale cały splendor spada na tego gostka. No i taka historyjka, ale bardzo sympatyczny film, taki bardzo fajny, miło nastrajający. W ogóle animacje Pixara są świetne. Niektórzy twierdzą, że lepsze niż disneyowskie. W każdym razie polecam Ratatouille, tak to się nazywa. No i świetnie zrobione, po prostu jest pięknie zrobiona ta bajka. Te modele tych zwierzaków, jakie one są plastyczne, nie? Jakie są kolory piękne. No, wszystko tam jest na najwyższym poziomie, no ale to Pixar.

Zastanawiam się nad jakąś autorską kanapką. Może wynajdę jakąś dobrą kanapkę. Czasami taki wynalazek potrafi... Prosty wynalazek potrafi człowieka... potrafi sprawić, że ktoś się stanie nagle znanym, mega znanym bogaczem i świat oszaleje na punkcie tego prostego wynalazku. Właśnie jakaś nietypowa kanapka. Albo ten przykład gościa, który zaprojektował tą kultową koszulkę po prostu z uśmiechniętą buźką, nie? Taka charakterystyczna koszulka. No to też taka historia. Wymyślił prostą koszulkę z uśmiechniętą buźką i zbił majątek na tym.

要索尼呢？Pixar nie jest już kupiony przez Disneya? No niby jest, ale okazuje się, że Disney tak wchłania te różne, czy to Marvela, czy to Pixara, ale jakby te studia nadal robią to, co robiły, w swoim tym stylu, nawet często lepsze rzeczy zaczynają wypuszczać. No, całe Marvel Cinematic Universe, no to jest naprawdę świetnie zrobione i bardzo wysokiej jakości. I zadowala to i fanów, i niefanów, i okazało się, że tylko na dobre wyszło jakby dofinansowanie przez Disneya, a to, że jest to własność Disneya, to jest jedno, ale to nadal zachowuje swój charakter, nie? Czy Gwiezdne Wojny straciły jakoś? No, według mnie akurat to jest przykład no, najmniej korzystny, bo Gwiezdne Wojny faktycznie straciły, chociaż teraz to jakby się odradza, no bo ten cały ten serial Mandalorian, czy Mandalorian, no o tych tam Bobach Fettach, nie? No to jest bardzo ponoć ceniony przez fanów, że to jest takie trochę zrobione przez fanów, dla fanów i bardzo są zadowoleni, że to jakby Gwiezdne Wojny wracają do formy, nie? I to tak z przytupem. No i co nas w sumie to obchodzi, że wszystko już należy do Disneya i nawet jabłko, które je twoje dziecko, też jest od Disneya! Co nas to obchodzi? Co was to kurwa obchodzi? Czy ja wam zaglądam do kieszeni? Ha, ha. Odpierdolcie się! Ha. Tak by powiedział Myszka Miki. Kanapka ze śledziem. Świetna sprawa też. Dobra rzecz. Kanapka ze śledzikiem. No, no, no. Nawet powiem wam, że to czasami jak jemy śledzia tak zwyczajnie widelcem, kroimy sobie i zagryzamy kanapką, no to inny smak niż kanapka ze śledziem. Powinno niby tak samo smakować, ale jakoś inaczej to wchodzi, nie? Śledzia to można podać. No właśnie, tak, jak ktoś tak daje niemrawą łapę, ściska tak lekko, co mu się mówi, że się takiego śledziucha podaje, nie? Pff, furiat głupoty pisze. Zrobiłbym sobie schab, ale taki, wiecie, taką pieczeń, nie? Schab. I to się fajnie potem kroi. W tym sosiku można sobie jeszcze unurzać i to na kanapeczkę. I też jest dobre. Taka kanapka ze schabikiem, nie? Też dobra rzecz. Dobre zapiekanki serwują tutaj w budce, ale to się dowiedziałem, że klientka przychodzi wcześniej. Ta fajna dziewczyna taka. No i ona robi ręcznie te zapiekanki. To nie są jakieś kupowane w hurtowni tam i odwijane, tylko ona trze serek, przekraja bułeczkę, podsmaża pieczarki i to są robione własnoręcznie. To czuć, że jest to po prostu dobra zapiekanka. Zapiekanka to taki najbardziej polski fast food chyba, myślę. Właśnie zapiekanki i tosty. Zapiekanka to taka stricte już polska, to już nawet nie tyle, że popularna w Polsce, czy w Polsce jakoś tam wyjątkowo wypłynęła bardziej, tylko po prostu to jest polski wynalazek, nie? Taka zapiekanka tradycyjna. Jak bardzo fajna jest ta dziewczyna. No, fajna. Mi się takie podobują akurat.

Kanapka cieszyńska. Kanapka cieszyńska? Matt tutaj takie hasło rzucił. Co to jest ta kanapka cieszyńska? Cieszyńskie kanapki z połem Cieszyn. No są jakieś niby. No takie dziwne, dziwne kanapeczki. Takie inne trochę jakby. Widzę, że bułka jest chyba tutaj cechą charakterystyczną. Taka specjalna bułka jakaś, tak?

skojarzysz tosty z ul? Nie, tostów z ul nie kojarzę. Na pewno kojarzę tosty u Witka, nie? To są legendarne wrocławskie tosty. No, Adam tutaj dokończył. Szewski, przepraszam, z ulicy Szewskiej lub Oławskiej we Wrocławiu. No tak, oczywiście, że tak. To jest chyba właśnie bar u Witka, tak? No i to są mistrzowskie tosty. Wielki kawał chleba, taki większy niż standardowy tost, wielki tost, dużo sera, dużo pieczarek, no i jakiś podobno własny przepis mają, którego strzegą, no kwestia przypraw jeszcze, nie? I to jest, tak, Adam potwierdza, że u Witka, tak, jeśli macie okazję zjeść tosty u Witka we Wrocławiu, to no takiego tosta nigdzie nie znajdziecie, nie? Jak tam są robione. To już od wielu, wielu lat to jest taki bar z tradycjami i zawsze te tosty właśnie serwują i to są no, tosty, które mają wszystkie tosty pod sobą. Grzanka z twarożkiem, czosnkiem i szczypiorkiem. Też świetna rzecz. Można sobie zrobić gzik tak zwany, czyli mieszamy biały ser ze śmietaną właśnie, cebulkę można wkroić, rzodkiewkę pokrojoną. To się chyba właśnie nazywa gzik, tak? I się robi taka fajna masa biała serowa. Żarłok by się przydał, jadł wszystkie kanapki świata. No, żarłok by tu z pewnością miał jakieś, czymś by nas zaskoczył, jeśli chodzi o te kanapki. Różne. Właściwie to hamburger to też jest nazywany kanapką, nie? Nawet w McDonaldzie nazywa się to kanapka po prostu. Tak się mówi na cheeseburgera, że to jest kanapka taka, kanapka sraka, kanapka drwala, a nie burger. Oni nazywają to kanapki, a nie burgery raczej. No, lubię Mac Sracza, nawet chociaż już od dawien dawna się tam nie stołowałem, ale no, raczej no... Lubię, chyba każdy lubi, tylko niewielu to uważa za dobre jedzenie w sumie. Chociaż jest, myślę, demonizowane. Jeśli chodzi o jakość tej wołowiny, to naprawdę wiele fast foodów w ogóle nie proponuje wołowiny. To też nie jest takie częste, że mamy w ogóle burgera wołowego. Najczęściej to są burgery wieprzowe, drobiowe, a wołowe to mało kto ma. A jak już jest wołowy, to jest jakaś mieszanka wołowiny z wieprzowiną i to takie. I zapakują to na przykład w jakąś taką niedobrą bułę, nawalą tam niedobrych dodatków, nie ma żadnego dobrego sosu, tylko wiecie, czosnkowy czy tysiąca wysp, czy keczuk. Tak mówią na wsi właśnie. Poproszę keczuk. No i to jest 100 razy gorsze od tego Max Racha znienawidzonego. Tylko Max Racha ludzie nie lubią, bo to jest globalna marka, która się przyczynia do niszczenia środowiska i duża korporacja za tym stoi i w ogóle. No ale w sumie, no, jak popatrzeć na standardy czystości tam, na jakość tej wołowiny, no tam mamy właściwie 100% wołowinę. Tak słyszałem, że to jest naprawdę dobra wołowina, te ich burgery. No. Musisz Patronite'a założyć, ale co, to do mnie? No swojego nie mam, ale mamy Patronite'a Nocnego Radia, nie? Który jest dostępny, można dojść tam do niego przez stronę nocneradio.pl, jakby kogoś interesowało. Kanapka szczecińska z parówką. Kanapka etamska. Tak, Mac ma... Adam pisze, ale w Macu nigdy się nie zatrujesz. No tak, to jest plus. To znaczy, raz, że się nie zatrujesz, bo są tam te no, wysokie standardy, jeśli chodzi o przygotowanie tego i tam nie ma miejsca na syf, na brud, na zarazki. Raczej bardzo pilnują tego, bo się boją, jakby się coś takiego wydarzyło, że ktoś tam się struł czy coś, to oni by dostali po rajtach mocno. No więc bardzo tego strzegą, bardzo tego pilnują.
No ale a dwa, że po prostu jak gdzieś wyjeżdżamy do innego kraju, no to jedząc jakieś nietypowe jedzenie, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, możemy dostać jakieś sraczki, rozstroju żołądka i to nie musi wynikać z tego, że to jest niezdrowe jedzenie, tylko po prostu jesteśmy totalnie nieprzyzwyczajeni do czegoś takiego i organizm tam dostaje pierdolca na jakiś czas. No i co, jak mamy jakieś ważne spotkanie czy coś, a tu się nagle zatrujemy, rozchorujemy się po zjedzeniu czegoś, nie? A McDonald's jest w tym przypadku bezpieczny właśnie. Idziemy do Max Racha i nie mamy problemu z zamówieniem czegoś, wiemy co jemy, znamy, jemy to co znamy już, wszędzie taki sam. No, nie wszędzie taki sam, ale powiedzmy, że z grubsza. W Izraelu w ogóle są McDonald'y koszerne, to znaczy, no, że spełniają te standardy koszerności. Nawet jest napisane tak, McDonald's kosher, to jest kosher. W Krakowie idzie zjeść naprawdę dobrego burgera za 21-25 zł, pewnie dlatego, że duża konkurencja jest i tu liczy się jakość. No to zazdroszczę Lajtowskiemu, u mnie w środzie niestety nie ma dobrych burgerów za bardzo. Nawet przestałem jeść te kebaby, bo brzuch po nich boli. Coś jest nie tak, na starym tłuszczu je robią czy coś, nie wiem. No a burgerów nie ma dobrych. Mam tylko naprawdę dobrą pizzę i dobre kurczaki, a reszta, no teraz jakaś, dzisiaj widziałem, nowa kebabownia jest. Muszę tam spróbować. Ale no kurczaki są prima sort, są naprawdę świetne. I panie krawiec, zagadka, za rozwiązanie donate, zagadka, dwie kulki i armatka, to wiem, a nie, może to inna zagadka. Bawi się pan? No to zależy, panie Macie, czy jak nie zgadnę, to mi zabierzesz donate'y, te co były, to wtedy nie będę chyba ryzykował. Już wolę zachować to, co mam, tak jak w tym teleturnieju milionerzy. To już mówię stop i tutaj nie będę ryzykował. Moglibyśmy zrobić taką grę, jak krawiec, czy ryzykujesz? Krawcze. Odpowiedziałeś błędnie. Du. I wszystkie donaty znikają, które wysłał wcześniej Matt. Dajesz, Macie, dajesz. Ty dalej w środzie? No a gdzie mam być? Psycho poleca ośmiorniczki usowy za 500. Możesz zamienić donaty na bramkę numer 1. A można zadzwonić do przyjaciela. No i tak, i dobre zapiekanki. No tak, to mówiłem. Ale to są w tym samym punkcie, gdzie te kurczaki. To właśnie tam ta pani, co kurczaki sprzedaje w sieci, kurcze pieczone. Dobra jest ta sieć. Powiem wam, że i hot dogi mają świetne. Okazało się, że parówki, które tam dodają do tych hot dogów, to są jakieś inne parówki. Pani mi tłumaczyła, że to są hot dogi, że to są parówki kupowane specjalnie dla gastronomii. Takie no inne niż te sklepowe i że jej syn na przykład też tylko te parówki je. Innych nie chce, bo inne mu nie smakują. I ja tak mam to samo. To są takie parówki, które nie mają takiego posmaku niedobrego jakiegoś, takiego dziwnego. I dodatkowo jeszcze mają dobrą konsystencję. Takie, wiecie, takie są nie jakieś takie rozpaćkające się, tylko po prostu jest odpowiednia konsystencja tych parówek. No i cały hot dog jest dobry, bo jest mięciutka bułka, niezły sos, warzywka świeże. Po prostu uwielbiam te hot dogi. Więc cała ta budka, kurcze pieczone, naprawdę dobre żarcie tam dają. To jest świetna sieć, bo tam mają i polędwiczki drobiowe, takie opanierowane, bardzo dobre. Mega kubełek mają, taki właśnie z kawałkami kurczaka, czyli gyros, i tam są frytki w tym i warzywa, wszystko tak w jednym kubełku trochę wymieszane. Też jest to niezłe. Te hot dogi, mają dwa rodzaje hot dogów, bo mają hot dog z warzywami i hot dog francuski niby, tak się nazywa, francuski. I ten francuski to jest bez żadnych warzyw, tylko wiecie, buła i paruwa, nie? Kurcze pieczone,
kulczoki, trucizna, pisze Matt. No być może, bo te kulczoki to już przypuszczam, być może też i te i polędwiczki, to są rzeczy, które oni chyba gdzieś tam mają mrożone, nie? I to już nie jest, to już może być nie takie dobre. I niekoniecznie zdrowe, bo a taki kurczak, no to się piecze narożnie, no to co tam nie ma chemii za bardzo, no to kurczak jak kurczak, nie? Ale fajny mają jakiś przepis, bo ten kurczak jest bardzo dobry, taki aromatyczny, fajny. No, według mnie najlepszy przepis, jaki w ogóle jest na kurczaka, to kurczak po indyjsku. Koniecznie spróbujcie, jeśli lubicie dobrą kuchnię. Kurczak po indyjsku, rewelacja. Moja mama to zawsze robi, jak przyjedzie, to robi takiego kurczaka po indyjsku. Strasznie to lubię. To jest no, kurczak, po prostu mistrzostwo. Kurczak po indyjsku. W ogóle indyjska kuchnia jest świetna i basna. Obrażasz nasze uczucia kulinarne, pisze Mehran. Kulczoki, może durczoki.

No, a pizza jest włoska, typowo włoska, na cienkim cieście tylko, nie ma tam na grubym. No, jest naprawdę świetna, świetna, znakomita. Zupełnie bez porównania do pizzy obok, u Anny. Tam u Anny, to wiecie, ceratan na stole i polać ketchupem. I taka pizza jakaś niedopieczona, to jakaś taka dziwna. I ciasto ma taki posmak niedobry jakiś, nie lubię tej pizzy. Biorę tylko jak tam jest u Włocha, prawdziwego z Włoch, bo to tam prowadzi jakiś Włoch, który się ożenił z Polką i oni sobie prowadzą tą pizzerię. Teraz widziałem, że ją przenieśli gdzieś w inne miejsce, muszę wytropić. Pizzeria Francesco, czy coś takiego. No i tam ta pizza rewelacja. I podają tak, jak się powinno podawać pizzę, że na przykład można sobie wziąć dodatkowo oliwę i polać tą pizzę i z oliwą pizza, powiem wam, no, świetna jest. Naprawdę znakomita. No i taka chrupiąca, fajna, super ciasto zrobione. No, rewelacja, rewelacja. Ach, biedny żołądek. Kurczak po koreańsku też pycha. Rekomenduje Adam. Chyba nie jadłem po koreańsku. To pewnie trochę przypomina takiego, jak u Wietnamczyka jest, nie? Coś takiego w tej sieci Thai Hui. W Thai Huiu też całkiem dobre rzeczy mają, słuchajcie. Mają tam takie rzeczy, które ciężko jest gdzie indziej dostać. Na przykład kaczka, kurczak, no w siedmiu smakach to już jest takie bardziej popularne. Można sobie kupić jakiś tam sos siedem smaków, czy coś, nie? Czy tam chiński i coś podobnego wychodzi, ale taka kaczka, to w dobrej cenie, bo to nie wiem, ile ta kaczka, dwie dychy kosztuje, no to jest taki pełnowartościowy obiadek, nie? Jest ta ryż, dużo tego mięsa, tam zawsze dużo dają, można się naprawdę najeść, to nie jest takie byle co, że tam zjemy i czujemy niedosyt, nie? Niektórzy po prostu tak trochę żałują. Żydzą, jak to się mówi. Żydzą. No a tam nie żydzą. No nie żydzą, bo to jest wietnamska restauracja. No to nie żydzą, co najwyżej wietnamizują.

Czy byłem u Chińczyka na ulicy Dibua? Tak, tak, byłem kiedyś. Dobre rzeczy, dobre rzeczy. Lepsze niż w tym Tajhuju chyba nawet. Chociaż Tajhuj też jest niezły. No i tak nam reklamowano margarynę, a bardzo odradzano smalec. A okazało się, no nie wiem, czy to prawda, ale wielu twierdzi, że właśnie smażenie na smalcu jest dobre, zdrowe. Chociaż tutaj to nie wiem właśnie, czy z tym smalcem to prawda. Też smalce bardzo różne bywają, nie? Smalczyk, jak to się mówi, smalczyk smalczykowi nierówny. A zauważyliście, że w Polsce strasznie zdrabniamy. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale no, mamy te pieniążki, ten smalczyk, ten chlebek, a weź sobie ziemniaczki. I tak cały czas takie zdrabnianie. I w innych językach tego za bardzo nie ma, nie? Po angielsku zdrabnianie, no to... To tak nie wychodzi często. I tam się dodaje jakiś przedrostek tiny, tak? Czy tam little. I nie mają takich zdrobnień jak u nas. Na smalcu mielone się powinno robić. Tak, Adam ma rację. Też jak widziałem takie bardziej zawodowe przepisy na mielonce, to polecali właśnie kucharze, żeby użyć smalcu do mielonych. No, w ogóle przypuszczam, że wielu robi niepoprawnie te mielone, bo na przykład nie doda tej bułki tam do tego mięsa, nie rozrobi, nie wkroi cebulki trochę do tego, a to właśnie cały urok mielońca polega na tym, że jest tam ta buła, nie, namoczona, wrzucona i to wszystko tam rozpaćkane i ta cebulka i odpowiednie jeszcze przyprawy tam dać. No i najlepsze mielońce, no to takie odsmażane, nie? Chociaż takie świeżo z patelni też dobre, ale... Furiat się podniecił. Kurwa flaczki. Flaki i wuj, pisze. No, flaki, no, też dobra rzecz. Flaki się robi z żołądków, nie? Kroi się, myje się żołądek krowi. Na kawałeczki, tam myje się, ten żołądek kroi i to są to właśnie te flaki. Bułka i musztarda do mielonego. A ja właśnie bym wolał w ogóle kapustkę, muszę sobie młodą kapustę chyba zjeść. Młoda kapusta. W ogóle no, taki z kolei schabowy, no to najlepszy właśnie z młodą kapustką, z ziemniaczkami młodymi, nie? I buraczki, może do tego faktycznie jeszcze. Buraczki. Dobry buraczek nie jest zły. Burak też cholernie zdrowy. Jedzcie buraki. Dziewczyny i chłopaki. Ja się rozmarzyłem. Cholera jasna. Najbardziej to teraz za mną chodzi ta zupka. Zupy to nasza polska specjalność, można powiedzieć. Jeśli by szukać jakichś cech naszej kuchni, to właśnie może umiłowanie do zup. Sok z buraka. No, zdrowa rzecz. Buraki na gorąco tylko. No to ja tutaj z Furiatem przebijam piątkę. No, że jak buraczek, to taki ciepły. It's flaky time, pisze Matt. Flaky time. W ogóle to się nie mówi bigos, tylko bigis. Bigis. Będę robił bigis. Golonka, flaki i inne przysmaki, jak to mówił Skiba. Golonka, flaki i inne przysmaki. No, kapuśniak też, no, świetna zupa. Ciężko wskazać ulubioną zupę i jakoś, nie wiem, czy byłaby to pomidorówka. Pomidorówka to tak niekoniecznie chyba. Albo kapuśniak, albo ogórkowa, chyba tak. Trzeba w końcu się zmierzyć z cebulową, ale cebulowa nie jest taka łatwa do zrobienia chyba.
W ogóle dowiedziałem się, że się inaczej trochę gotuje wywar na rosół, a inaczej do wszystkich innych zup, nie? Tylko ćwikła. O, ćwikła też świetna rzecz. No. A sushi z Biedronki się poprawiło, to znaczy pojawiło się takie sushi, które jest premium. I tam już są te rollsy sushi z normalnymi kawałkami tuńczyka na przykład, a nie tylko z jakąś taką ohydną pastą, bo oni mają też taką ohydną jakąś pastę rybną, którą tam wtryniają do niektórych. I to nie jest dobre, ale te z kawałkami tuńczyka są niezłe. I te, które mają takie nałożone te kawałki tuńczyka z wierzchu na ryż po prostu, nie wiem jak się fachowo nazywa ta odmiana sushi, no to są grubsze te kawałki jakby, nie? I lepiej tam przyklejone, no takie jakby lepsze. To sushi wypuścili też. Lepszej trochę jakości w tej Biedrze. No. Najpierw rosół z całego kurczaka. O. A ja kupiłem udka. Kilka udek. I z udek będę. I lubię do zupy dodać kawałek boczku, żeby był taki aromacik właśnie wędzony lekko, nie? W tej zupce. Szczególnie dobrze to kapuśniakowi robi. Dobra, słuchajcie, bo to już trochę padam na ryj. Chętnie bym jeszcze posiedział, ale jestem już tak głodny, że już normalnie żołądek, brzuch boli, nie? I 7 godzin myślę, że wystarczy. Żona ostatnio kupiła w Biedrze pasztet, ale do zapiekania w piekarniku i nawet dobry był. No, tak nie ufam coś Biedronce za bardzo. Wszędzie ten tłuszcz palmowy, wszystko wytanione, wszędzie syrop glukozowo-fruktozowy. To jest po prostu wytanione żarcie podłej jakości. No. To możecie sobie sprawdzić. Kupcie sobie w normalnym sklepie krakersy Lajkonik, a potem sobie kupcie te biedronkowe krakersy. Spróbujcie jednego i drugiego i zobaczycie, jaka różnica będzie, nie? I tak jest tam, myślę, ze wszystkim. Do wszystkiego dodają jakieś najtańsze słodziki, jakiś asram tam najtańszy, najpodlejszy tłuszcz palmowy, niezdrowy, nie? Ten syrop fruktozowo-glukozowy, nie? Wszystko wytanione opakowania z zaniżoną tam wagą, nie? Znaczy z zaniżoną. No takie niby to samo, ale troszkę mniejsze, a ludzie się cieszą, że o, tańsze. No tańsze, bo trochę mniejsze, bo specjalne zamówienia mają. Że nie ma, powiedzmy, tam typowego napoju tam pół litra, tylko masz tam 400, nie? Albo coś takiego. No takie trochę mniejsze, żeby ktoś nie zauważył i się cieszył, że niby tańsze. No i tak po prostu kantują i tak robią ludzi w chuja, nie? Jak ci z Agrounii wchodzą do Biedronki i tam testują różne rzeczy, to się okazuje, że tam jedna wielka bomba chemiczna w tym wszystkim jest i też takie oszukiwanie. Mieli na przykład zrezygnować z zagranicznych ziemniaków, bo oni biorą wszystko tam, ziemniaki z Hiszpanii, czosnek z Chin i Biedronka wypuszcza komunikat, że no, jak zwrócono nam uwagę, rzeczywiście zmieniamy strategię, teraz będą polskie ziemniaki. Potem wszystko przycicha i chuj, i dalej mają te hiszpańskie ziemniaki, chiński czosnek i tak dalej, nie? A czemu nie polski czosnek? Czemu nie polskie ziemniaki? Czemu tak wszystko biorą z zagranicy? Bo co? Ja nie wiem. No i potem faktycznie rolnicy przestają hodować ten czosnek polski i go nie ma. No i nie ma polskiego czosnku. Takie błędne koło, nie? No jak dostawcy nie biorą, no to w końcu przestają ci polscy rolnicy robić różne rzeczy i potem już faktycznie nie ma nigdzie. To jest takie podkopywanie rynku. Powinno się wspomagać polskich producentów, a nie wszystko brać od kogoś, przywozić tutaj. W Biedronce to tylko amarena jest dobra, pisze psycho. No, oni są dobrzy, jeśli chodzi o promocję, o wizerunek. No, do dziś wielu Polaków uważa, że Biedronka to jest polska sieć. Tak samo jak Dino. I głupole nie wiedzą. Wystarczyło zmienić nazwę na polsko brzmiącą i już myślą wszyscy, że Polska. Panie Krawiec, zagadka, ale nie googluj. Dobra,
obiecuję nie googlować. Zobaczymy, czy wiedział. Pan ma intuicję. Pan. Na... Nie googluj pan. Na intuicję, ewentualnie czat zdradliwy. Co to jest. Gancla? Za poprawną odpowiedź raz tyle. Nie wiem, czy to nie jest ga... Ja wiem, co to jest gandzia, ale gancla? Mnie to gancegal, co to jest tak gancla. Gancla. Gancla. Kojarzy mi się z jakąś dużą drewnianą łychą. Kurde, no nie wiem, no nie wiem, co to jest gancla. Poddaję się, no niestety nie wiem. Gancla. Ale mogę nie oddawać tego donata 10 zł, jak nie wiem i tak? Gancla. Kojarzy mi się z jakimś naczyniem, tak intuicyjnie, z jakimś naczyniem kuchennym, ewentualnie z instrumentem drewnianym. Coś taki trop, ale to tak zupełnie intuicyjnie. No dobra. No gandzia to wiem, no ale gancla. No, Matt pisze tutaj w cudzysłowie gancla. No, no tak, tak tu tak przeczytałem, tak? Gancla. Może to jakieś na gandzie takie tego. Lokalna nazwa na gandzie. Masz trochę gancli? Masz ziomek trochę odstąpić gancli? Gancla. No nie mam pojęcia, nie mam bladego pojęcia, co to jest ta gancla. Mechran pisze, że nawet Google nie wie. Poddaję się. Jak Google nie wie, to jak ci biedni ludzie mają to wiedzieć, jak nawet Google nie wie, no? Nie gancla, krawcu, tylko Matt pisze gancia. Gancia. Ale tu napisał gancla. Sprawdziłem, nawet sobie przekleiłem do notatnika, żeby sprawdzić, a to może literówkę zrobił, tak? No to gancia... Co się ten... Aha, Gosia żartowała, mnie tu podpuszcza, troluje, o, to trollerskie ataki wściekłe, o. Matt podpowiada, że żeby przypomnieć sobie alternatywy 4. Gancla. No, Matt potwierdza, gancla. Alternatywy 4, gancla. No pamiętam alternatywy, ale gancli, ni hu hu.

czy to się je, czy na tym się gra, czy z tego się je, no nie wiem. 4:20, no tak.

0: za 2 minuty, faktycznie. Tylko że w nocy. Dobra, nie wytrzymię. Muszę się Google'a zapytać, ale się poddaję. Nie wiem. Rasy gołębia. To są... to jest takie narzędzie, przypomniałem sobie, do wywijania tym, że gołębie się jakoś tam zwabia, czy tam jakoś się nimi, tak się macha taką ganslą, tak? No to chyba nie jest rasa tych gołębi, tylko ten właśnie, tak strzelam, że to takie, czym machali tam, żeby te gołębie fruwały, zbijały się do lotu, czymś takim machali tam, czy żeby je zwabiać, czy coś takiego, nie?
1: To?
0: Co ci się nagle, Macie, przypomniały alternatywy balcerek i ganslat? No ale nie zgadłem, tutaj już zerknąłem na Google'a i połączyłem twoje podpowiedzi z tymi gołębiami i do bujania. Ciekawe, czy Google Images podpowie, tutaj pokażę taką, tu widzę jakiś gołąb, kadr z alternatyw, jakiś napitek, Gansla. Mat zagadki zadaje. Dobra, słuchajcie, bo nie wytrzymię. Zjadłbym nawet gołębia z chrzanem, więc... Jak zdawałem jakiś tam egzamin do liceum, to... trzeba było wyjaśnić, co znaczą jakieś tam takie słowa. Błękitna krew. Ja nie wiedziałem, co to jest ta błękitna krew. Nie wiedziałem, że to znaczy, że to jest szlachetna krew. I trzeba było ułożyć zdanie poprawne z tą frazą, nie? Błękitna krew. No i nie wiedziałem, co napisać i napisałem... Indianin, błękitna krew, coś tam tak mi się skojarzyło. A starsza się ze mnie potem śmiała i mówi, to trzeba było też napisać, bardzo lubię gołębie serca z chrzanem. I się ze mnie śmiała.

0: No, spierdalawszy, spierdalawszy. Czas najwyższy. Krawiec, nie zapomnij, że tu są ludzie normalni inaczej. No, psycho, no to przy tobie to nie sposób zapomnieć. Cały czas nam przypomina, że tu się roi od takich osobników normalnych inaczej. Aj, aj, aj, aj, aj. No dobra. Trzymaj ta się zatem. Chłopaki i dziewczyny. Nie znacie dnia ani godziny. O. No i dał mi nagrodę. Przegrałem, nie wiedziałem, a ten mi dał nagrodę. No co za wspaniały, dobry, hojny człowiek. Wygrał pan, cyk, przyjacielu, i dwie dyszki. No. Ja nie wiem, co ten Matt. Matt będzie kiedyś. Ja się boję takich donate'ów, wiecie, bo kiedyś Matt usłyszy, coś mu się tu nie spodoba. Na przykład jeden prowadzący, krawiec taki, i się wkurzy i powie: co, to ja tu takie donate'y dawałem, a ty takie farmazony gadasz? Tak się trochę lękam się, mimo że Jan Paweł II mówił, aby tego nie robić właśnie, no to ja tak się trochę lękam, że kiedyś się Matt, że Matt będzie kiedyś żałował, że tak tutaj hojnie sponsorował mnie. I się poczuje zawiedziony mocno. No ale może nie, może nie. Ach, no i teraz głupio tak kończyć, nie? Zaraz po dostaniu donate'a. A, donate'ik wpadł, to do widzenia. No ale serio, już trochę nie wytrzymuję. I tak już normalnie skurczy żołądka. Co za ból! Ustawione. Tak, no. W sumie tak zgadłem, nie zgadłem. No, dużo było podpowiedzi i Google w sumie nie wyjaśnił, bo tylko się jakieś tam hasło na Wikipedii gołąb pojawił. No, ale to wydedukowałem. Chyba. Szach mat. Mat i pat. Matt i Pat to są bohaterowie tego filmu Sąsiedzi, tak? Matt i Pat. Matt i Pat. Tak, Sąsiedzi. To właśnie ci bohaterowie się nazywają Matt i Pat. Ciekawe, który to jest Matt, a który Pat. Pat ma żółty sweter, czyli Matt to jest ten w czerwonym, ten wyższy trochę. A Pat to jest ten w bereciku z antenką. Ciekawe, czy Matt też tak remontuje sobie mieszkanie. I tam robi jakąś dziurę w ścianie, coś mu tam spada na głowę, wybucha. Ciekawe, czy też taki majsterkowicz jak Matt z bajki. No, dziękuję wszystkim w ogóle za wsparcie. Wspaniałym sponsorom Nocnego Radia. No, dziś znowu zostałem hojnie obdarowany. Nie zasłużyłem, ale kapitan Pijawka zawsze się cieszy. No, słuchajcie, no ponad 300 dzisiaj wpadły łącznie. Nice. Nice. I like. No już nie mówię o Boracie, bo mi się od razu przed oczami Duda, prezydent, jawi. I no, chociaż nie wiem, czy to bardziej Borat czy Jaś Fasola, jak uważacie? Czy Andrzej Duda bardziej wam się kojarzy z Boratem czy z Jasiem Fasolą? Ciężko powiedzieć, to jego takie. Wszyscy stoją jakoś tak, ci politycy tam, jacyś zagraniczni w jego towarzystwie na zdjęciu stoją tak godnie, tutaj rączki założone, wyprostowani, mina taka poważna, stoją sobie, a ten taki Borat, te kciuki tak w górę. Nice, I like. I am from Poland. I am president of Poland. Nice, I like. No, jełop, nie? Ktoś by mógł złośliwy tak powiedzieć, ale ja nie uważam. Uważam, że to wspaniale nas reprezentuje. No, ale z drugiej strony tak bardziej Jaś Fasola, bo te miny tak robi, takie debilowate, nie? Hello, welcome to our country, Mr. President.
1: Duda.
0: Ciekawe, że jak go tak wpuścili pierwszy raz do gabinetu, ja zobaczył to wszystko, to biurko, te długopisy, to tak się i jarał, że ma fotel i tak jak Jaś Fasola, nie? Tak. Cieszył się, że długopis dostał, zaraz tam coś zaczął podpisywać, co mu tam dali, i się cieszył, że ja, wielki pan prezydent, nie, jestem. No to tak się zachowuje, nie? Jaką żonę ma mądrą, nic nie mówi od lat, nic nie mówi, żeby przypadkiem jakieś głupoty nie palnąć. Taka ostrożna bardzo. No i robi, tak łazi, robi te miny. Jaś Fasola, no. Można by taki film zrobić, nie? Przygody prezydenta Fasoli. Tak. Przyjeżdża gdzieś tam. I zawsze jakieś takie wpadki są, nie? Jak tam gdzieś coś, jakiś pożar wybuchnie, czy samolot spadnie, to tam
1: prezydent Duda.
0: I tam gdzieś zabrał jakiemuś ochroniarzowi spluwę i tam się, jak ten spał i tam się bawi tą spluwą. I nagle mu wypala ten pistolet, gdzieś tam dziura w samolocie, samolot spada, no ale Duda jakoś się uratował, nie? Tam dali mu spadochron, jeden mieli, to mu tam dali, on wyskoczył, też się dalej się cieszy, tam leci ze spadochronem, tam spada, go tam gdzieś zawieźli go do hotelu, on tam w hotelu też tam się cieszy, że dostał szlafrok, nie? No taki Jaś Fasola po prostu. Prezydent Fasola. Wstyd jak chuj po prostu. Że tak powiem. Kolokwialnie. Krawiec, nie obrażaj Jasia Fasoli. No to ja bardzo lubię Jasia. Jasiu jest fajny. Dużo sympatii do niego czuję. W przeciwieństwie do prezydenta Fasoli. To jest wstyd po prostu. Takiego mieć jełopa. On też jak coś wygłasza, jakieś przemówienia, zawsze takie napuszone, to jest zawsze takie komunistyczne, takie. Zebraliśmy się tutaj, my, ludzie, Polacy i zawsze się wita pół godziny, nie? Witam państwa, witam panie, witam też pana premiera oraz pana marszałka oraz woźnego, który przyniósł mi kluczyk od szatni i pana ochroniarza i panią sprzątaczkę, witam. Witam i dziękuję za to, że jesteście. I tak pierdoli. Ble, ble, ble. Właśnie nie wiem, z drugiej strony taki właśnie Borat, że wszyscy normalnie stoją i się na niego patrzą. Zobaczcie na zdjęcia, patrzą się na niego jak na jełopa, a on te kciuki tak. Takie rzeczy w taką rocznicę jak dziś. No tak, dzisiaj święto brzozy, tak? Międzynarodowy Dzień Brzozy. Jaś Fasola animowany jakoś mi osobiście nie przypadł do gustu. Tak, wolę tego oryginalnego. No, tak się wszyscy śmieją z Rowana Atkinsona, a to jest taki ogarnięty koleś całkiem. Całkiem inteligentny i kierowca formułą jeździ tam, kierowcą jest świetnym, nie? No i... A ludzie się śmieją, że taki Jaś Fasola. Ale fajną stworzył postać. Jaś Fasola to właściwie taki jakby taki niedorozwinięty, nie? Troszkę się zachowuje, ale to jest fajne, śmieszne. I świetne jest to, że tam jest mało tekstu, mało słów, tylko tam jest taki humor sytuacyjny sam i różne takie scenki, gdzie nie potrzeba żadnych słów, nie? Tylko po prostu jak on się zachowuje, jak on sobie tam przyrządza kanapkę, wyciąga ze skarpety coś tam. To jest świetne. Jaś Fasola, no... jest legendą. Dzisiaj nie ma lockdownu, przypominam, ale tylko dzisiaj, to było pewne, że oni albo zdejmą lockdown na czas rocznicy, albo po prostu się do niego nie zastosują i zrobią, co chcą. No niestety musimy się pogodzić z tym, że rządzący nie przestrzegają żadnych praw, żadnych przepisów, mają własne prawa. To oni mają mentalność Stalina, to Stalin powiedział, tak, że prawo jest dla ludzi głupich już, a nie dla nas. Dla motłochu jest prawo, nie? A nie dla... My somy jelita, nie? I co, jak my pany, to co? To kto zabroni mnie? Kto mnie zabroni? Co, ja nie mogę? Ja nie mogę? A takiego, kurwa, wara! Ja se będę robił, co ja se chcę, bo ja jestem pan, kurwa! Co, ja nie mam garnitura? Mnie nie stać? Kurwa, gdzieś wychamy, to ja tutaj nie po to, żem został, nie po to ja, żem premier teraz, żeby ja się tutaj was słuchał. Ja wam teraz pokażę wy, co wy myślicie, że co, kurwa. Tak właśnie sobie myśli typowy polski poseł. I se będzie. Z drogi śledzie, bo syn prezydenta jedzie, bo rodzinka taka sama i też myślą od razu, że o, to jak ja teraz, jak tatuś teraz, kurde normalnie jest pan prezydent, kurde, to ja to będę, kurde, mógł se wszystko teraz robić, nie, kurde, no. Synu, to ja się żem mówił, kurde, że to ty teraz to wszystko możesz, kurde, bo słuchaj, co ci tatuś powie, to ja mam teraz ten, no, kurde, żem zapomniał. Halincia, jak to się, kurde, to nazywało, co ja teraz mam i że se, kurde, se wszystko mogę. Immunitet, ty... Głupku jeden, robotę byś se znalazł, no, ty, a nie tu o immunitetach, no, ale tu, kurde, jaką ja robotę, kurde, prezydent jestem, to, kurde, to ja znalazł se robotę, nie, kurde, no, to ty mnie ty nie uruchamiaj, Halincia, no. A tatuś, a teraz jak ty ten prezydent, to my normalnie będziemy jakieś wałeczki robili, kurde, nie? No to jak wszyscy, kurde, nie? No synu, no to kurde, to się, kurde, rozumie samo przez siebie normalnie, kurde, no to się głupku pytasz, ty kombinuj, ty jak tutaj coś z jakichś tych spłasów państwowych, te coś tam wyprowadzić, no kurde, i te może byśmy te jakieś tam lasy sprzedali, czy coś, kurde, to ty syn prezydenta i ty kurde, ty głupku, to ja żałuję, że ja cię na łonie węża takiego wychował swoim, ty no. No, ale tatuś, a ja już to żem wymyślił, że normalnie można by jakąś fundacyjkę, czy coś tam, wiesz, jakieś tam zbierać coś, jakieś pieniędzory ze spółek, jakieś tam i tego, i paździocha się weźmie tam na prezesa, kurde, normalnie, to może paździoch też coś normalnie odpali, kurde, no. I tak właśnie myśli polski poseł typowy.

Już macie, już nie szalej, nie szalej, bo Matt mi tu zagadkę chce kolejną zadawać. Nie, to kurczę, już dziękuję ci, słuchaj, już tyle, aż mi głupio, wiesz, już tu pieniędzory. Nie mam w sobie takiego zmysłu, widzisz, jak u Polaka jest normalnie, że to powinienem cię tu trzymać, panie, i cię, panie, jak dojną krowę wykorzystywać, panie, i z cyca się przyczepić, to kurde, to ja to nie mam i chyba będę już szedł, bo normalnie żem zgłodniał, kurde. No. Tomu proponuję, żeby nazwać audycję Śmierć w Wenecji. Będą wejścia i pasuje do planszy. A w sumie czemu nie? No dobra, mamy takie tytuły, często szczapy, to zmieniam tytuł i zmykam, słuchajcie. Kurde. O, kurde. A ty normalnie to pomysła, żeś posunął takiego, kurde, że normalnie ty to powinieneś w jakiejś agencji pracować, czy coś tam, nie? I tam to, co ludzie wymyślają. To głupoty wymyślają, a pieniądze dostają, kurde. No. Śmierć w Wenecji. O, może ktoś się skusi. Nie, to czuję, że będę miał komentarze takie, ty, taki owaki, ty, ku, ty, hu. Bo ludzie często są wkurzeni, jak nie znajdą w materiale tego, czego się spodziewali. Chciał sobie obejrzeć Śmierć w Wenecji, a tu jakieś głupoty gadają. No, to tak na CDA takie mam same komentarze, bo ludzie myślą, że spoiler to jest jakiś film. I tam nie znajdują filma i się takie mi potem obelgi wysyłają. Ty, żebyś zdech, żebyś raka mózgu dostał, pedale. Jakbym cię dorwał, to bym cię połamał. Ty ku, ty hu, ty twoja stara. W ogóle, ty cię, bym cię po prostu, ty tfu ci na ryj, pedale, ty jeden. Bo jest zawiedziony bardzo, że tam myślał, że film będzie, a tu jakieś głupoty gada i są bardzo wkurzeni ludzie. No. Nachapał się i ucieka, pisze psycho. No tak. No za ludzie już ledwo zipie, naprawdę. Już normalnie zaraz, już mam jasno przed oczami mnie się robi z tego głodu. Dobra, bo się nigdy z wami nie pożegnam. Widzicie, to tak się żegnam i pożegnać nie mogę, no. No nie mogę, no. A jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę, no. Scooby-dooby-doo. Oh yeah. Woo. I cyk. Oh yeah. Damn, I'm good. Hooah! Beat up, up, up, up.

0: Bob's Makeup. Papa. Bye. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Ha, ha, ha. Dobra, bo już tak debil się zachowuje, jak prezydent się zachowuje, dobra. To by było na tyle. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście, jacy jesteście. Dziękuję wszystkim sponsorom, tym dużym, tym drewnianym, tym platynowym, tym miedzianym, srebrnym, złotym, kartonowym też nawet. I pamiętajcie, że co? Że nie jedzcie trucizn i przyjaźń górą. O, taki morał na koniec. No. Na razicho. Hej, hej.
1: Między Islandią a Szkocją. Autor książki Farerskie kadry, której zajmuje się właśnie propagator z pierwszych propagatorów tego pięknego zakątku świata oraz prywatnie znajomy naszego poprzedniego gościa Emiliany, z którą rozmawialiśmy o Islandii, a Wyspy Owcze to taka jakby miniatura Islandii, czyż nie? Witamy cię, Macieju.
2: Dobry wieczór, Gottfeld.
1: Gugwiel. Kiedyś się szwedzkiego uczyłem. To podobne trochę, nie? Halo?
2: Halo, halo, słyszymy się?
1: No chyba tak, nie wiem, bo to coś... Dobra. Wyspy Owcze, czemu dzisiaj Wyspy Owcze? No mieliśmy Islandię, a Wyspy Owcze to jest dla mnie takie miejsce... Kiedyś już mówiłem, że zacząłem się interesować słuchając sobie audiobooka w samochodzie dawno, dawno temu, takiego kryminału, i to podobno wszystko zostało zmyślone, dlatego dzisiaj ktoś nam opowie, jakie wyspy są naprawdę. Jest to takie właśnie takie miejsce, które czasami sobie marzę, jak już jestem wkurzony na wszystko w pracy i w domu, żeby po prostu się spakować i nie w Bieszczady, a na Owcze. I chyba to jest takie miejsce, w którym można odpocząć od świata, czyż nie?
2: W pełni się zgodzę. Wyspy Owcze dla mnie są takim miejscem, w którym ja lubię aktywny wypoczynek, więc to są miejsce, w którym nie odpoczywam fizycznie. Lubię chodzić, lubię się zmęczyć, ale jednocześnie, kiedy wracam, czuję się, że jestem tak duchowo bardzo wyciszony i odpoczęty po tej stronie. Wyspy Owcze emanują wielkim spokojem, ciszą i zdecydowanie wolniejszym tempem życia, co jest zauważalne po powrocie na kontynent, kiedy ląduje się najczęściej samolotem właśnie w Kopenhadze, na lotnisku, kiedy widzimy po prostu tabuny ludzi, którzy pędzą między bramkami tak do końca. Wtedy się wydaje po powrocie z Owczych nie wiadomo do końca dokąd. I to jest taki pierwszy szok poznawczy i coś, co pozwala jeszcze bardziej docenić miejsce, z którego się wraca. Moje pierwsze wspomnienie z Wysp Owczych to mgła, to właściwie wata, mleko za oknem samolotu. Kiedy samolot Farerski Niotiche Atlantic Airways obniżał pułap i szykując się do lądowania na Voa Flohaun, czyli na lotnisku, jedynym lotnisku na Wyspach Owczych, błyskawicznie wpadł chmury, które stawały się coraz bardziej gęste, coraz bardziej szare, i samolot obniżał pułap i tak się wydawało, kurczę, kiedyś te chmury skończą, i właściwie chmury skończyły się w momencie, kiedy było słychać, jak samolot już faktycznie przyziemia na pasie startowym. Wtedy te chmury leciutko się tylko rzedziły i pojawiła się mgła. Potem po wyjściu z samolotu ten niesamowity zapach, który no, trudno opisać, jakaś mieszanka wilgoci, słonego zapachu morza, I wszędzie zieleń dookoła, po prostu ta zielona tapicerka na okolicznych wzgórzach i wielki spokój, taka cisza, spokój, nikt się właśnie na tym lotnisku nie spieszy, ludzie spokojnie sobie czekali na bagaże, widać, że tam po prostu czas płynie zdecydowanie wolniej i też widać, już w samolocie się od razu człowiek orientuje, że Wyspy Owcze są taką jedną wielką rodziną, mikronacją. Stewardessa, która chodzi po pokładzie, zagadywała, widać było, że nie zagadywała tak po prostu pro forma, ale po prostu znała sporą część współpasażerów. Chociażby, nie wiem, lokalna muzyka tradycyjna, która sączyła się z głośników, kiedy samolot jeszcze czekał w Kopenhadze, Kopenhadze na start, czy powitanie po farelsku kończące się Welcome in Heim, czyli witamy w domu,

0: wiązać swoje życie. Natomiast nacja jest bardzo malutka, ale nacja, która wiele podróżuje. No nacja wyspiarska, tak myślę, że ma z definicji troszeczkę to, że ją po prostu ciągnie dookoła, bo można powiedzieć, może ją łączy z całym światem. Tak naprawdę granicą wyspy jest morze i już za tą granicą jest właściwie większość świata. Więc farerzy pływają po morze i oceanach, kapitanowie są bardzo cenieni w tym fachu. Kiedy się spyta takiego praktycznie losowego farera niemalże z przysłowej ulicy o Polskę, to nie wymienia na przykład, jak nie wiem, Amerykanie, Kraków czy Warszawa, ale wymienia miasta polskie portowe, Szczecin, Gdańsk się pojawia, więc oni też Polskę kojarzą, sporo farerów w Polsce było. Uprawiają oczywiście między innymi turystykę dentystyczną do Polski, ale też część młodszych farerów chociażby studiuje w Polsce. Bardzo popularnymi są kierunki medyczne, chociażby uczelnia szczecińska. Szczeciński Uniwersytet jest takim miejscem styku wyspowczych z Polską.
1: No właśnie, to zacznijmy w ogóle od samego początku. Jesteś fotografem, dlatego tutaj, drodzy słuchacze, ci przynajmniej na YouTubie, bo jeszcze jesteśmy na naszym serwerze, ale ci na YouTubie puścimy zdjęcia, które podarowałeś nam, które robiłeś i pewnie znajdują się w twojej książce, bo w ogóle skąd pomysł na książkę, jak ci się udało wydać, bo to jest ciekawa rzecz, ja całe życie się starałem coś napisać, wydać, nie wyszło mi. No to zrobiłeś. Jesteś fotografem z wykształcenia, czy amatorem raczej?
0: Nie, jestem zupełnie amatorem. Tak naprawdę tak mnie wyspowcze zafascynowało i tak mnie urzekł krajobraz wyspowczy, ten niesamowity, bardzo surowy, ale jednocześnie też może przez to piękny i ujmujący, że postanowiłem po prostu uwieczniać te swoje podróże. Zresztą w ogóle z podróży często zawsze wybieram aparat i wracam z mnóstwem zdjęć z wyspowcze. Nie są tutaj wyjątkiem. Ale wracając do tego pytania o wydanie książki, myślę, że książkę tak w nieświadomy sposób, oczywiście zacząłem pisać z pierwszym postem na moim blogu farerskiekarty.pl, który ukazał się w styczniu 2016 roku. Niedawno świętowałem pięciolecie pisania bloga o wyspakowczych. I pamiętam, że po drugim, trzecim poście ktoś do mnie napisał komentarz, czy wysłał maila, że nie pamiętam, jaka to była forma, ale napisał ten człowiek, że dziękuję za te moje kilka wpisów i które pomogą mu stwierdzić, że na wyspowcze warto wybrać się teraz, bo się nosił zamiarem, ale te kilka moich słów, zdań, jakichś obserwacji czy wspomnień spowodowało, że po prostu ten człowiek postanowił, że kurczę, tu już jest ten moment, żeby na wyspowcze pojechać i to tak mnie dało mi pierwszy taki powód do rozmyślań, że może kurczę, faktycznie nie warto pisać do szuflady, warto się dzielić swoimi wspomnieniami i kogoś to, na kogoś to wpływa, kogoś to inspiruje. Więc blog się rozwijał, nałożyłem sobie taki powiedzmy reżim, że co miesiąc przynajmniej się ukazuje wpis i czasem nawet było tych wpisów 5 czy 6 miesięcy na samym początku. No i w pewnym momencie dostałem zaproszenie na festiwal Nordic Talking, takie wydarzenie, które jednoczy fascynatów północy w Polsce. Odbywa się to co roku w Gdańsku, ostatnio była trzecia edycja oczywiście online'owo z oczywistych względów. I tam na pierwszej edycji podeszły do mnie dwie redaktorki z wydawnictwa poznańskiego i podały wizytówkę i zaproponowały, słuchaj, może napiszesz na nas książkę. Już jakieś kolejne wydarzenie zaczynało, więc ja trochę w ogóle byłem i zszokowany tym w ogóle propozycją. Powiedziałem, że chyba jeszcze nie teraz, ale wizytówki oczywiście schowałem, zabrałem ze sobą do Poznania. I po dwóch, trzech miesiącach napisała do mnie redaktorka, czy właśnie wróciła z tą propozycją, czy bym po prostu podjął się napisania książki i wtedy już byłem po zaklepaniu kursu języka farerskiego na Frobs Capacitur Ferie, czyli na Uniwersytecie Wyspowczych, tu trochę farerskiego będzie tej edycji padać. I wtedy stwierdziłem, że kurczę, jadę na Wyspowcze po raz piąty na 6 tygodni, jeśli nie teraz, to w sumie kiedy miałbym napisać książkę? Stwarza się super okazja, żeby te wyspowcze jeszcze lepiej poznać, pogadać z lokalsami, jeszcze lepiej w ogóle wyspowcze poznać i kulturowo, historycznie i językowo przede wszystkim. Więc stwierdziłem, kurczę, czemu by nie? I zacząłem pisać. Zajęło mi to łącznie chyba około 4 miesięcy. Jak mi powiedziała moja redaktor, bardzo szybko, ale jak mówiłem, mam wrażenie, że tą książkę zacząłem pisać zdecydowanie wcześniej. Miałem zebrane materiały, źródła, też wiedziałem po komentarzach chociażby na blogu, co tak naprawdę ludzi interesuje. Więc to był taki, myślę, początek pisania książki. Po prostu rozpoczęcie pisania bloga, a książka już była jakimś takim przedłużeniem tego. Oczywiście nie kopiowałem treści z bloga, bo to bez sensu pytać się

0: bloga w formie książki, ale na pewno książka, blog, przepraszam, w jakiś sposób poprawił mój warsztat i też jakoś ułożył w ogóle moje myślenie o wyspach Owczach. Książka już była tego efektem.
1: No właśnie, mówisz o języku farerskim, on jest bardzo podobny do islandzkiego, tak? Bo chyba farerowie i Islandczycy są najbliżsi krewni.
0: Tak, i tu jest właśnie taka ukryta trochę pozorność i sprzeczność, mianowicie jeśli się pójdzie do farerskiej księgarni, zobaczymy tam oryginały książek po duńsku, po norwesku, oczywiście są książki farerskie, jest w ogóle sporo tomików poezji farerskiej, farerowie w ogóle... Zaskakuje w ogóle obecność poezji w takiej dużej ilości na księgarskich półkach. Są oczywiście książki po angielsku, farerowie znają ofertę angielski, tak jak zresztą większość członków krajów nordyckich czy terytoriów nordyckich. Natomiast nie ma książek po islandzku. Wydawać by się mogło, że to są języki najbardziej do siebie zbliżone i tak jak byście oceniają, są to języki wyspiarskie, nordyckie. I farerowie i Islandczycy dogadają się, doczytają się, tak może tak to ujmę. Mianowicie, jeśli widzą coś po faresku napisane, to Islandczyk to zrozumie. Natomiast jak on usłyszy farera, to już się za cholerę nie zrozumieją. Problem polega na tym, że farerski przez ładne kilkaset lat jedynie pojawiał się, istniał jedynie w formie ustnej. Reformacja, która miała wprowadzić, jakby podkreślić rolę języków narodowych, spowodowała na Wyspach Owczych to, że językiem kościoła i wyższej administracji ludzi z wyższych sfer społecznych, duński dla nich stał się językiem obowiązującym, urzędowym, a farerski szedł do podziemi i przez długie, długie lata jedynie w formie ustnej przetrwał w postaci ballad, rzeczywiście słownictwa używanego na przykład przy wypasie owiec, czy przy połowie ryb, wybieraniu jaj, ptasich z gniazd. To było słownictwo typowo specyficzne dla Wysp Owczych, więc w ogóle nie było duńskich określeń. I ten farerski w ten sposób tak naprawdę przetrwał te lata do ustnego przekazu i dopiero w połowie XIX wieku spisano została gramatyka języka farerskiego. I tu nastąpił ciekawy pomysł się pojawił, mianowicie farerski został ukuty na bazie języków nordyckich, a więc cały zapis słów jakby został wzięty z języków nordyckich, natomiast język farerski przekazywany w sposób ustny taki sposób się zdeformował, że mamy na przykład niemą literę et, czyli to jest takie d z takim zakręconym języczkiem, literę g można wymawiać na 10 sposobów w zależności od sąsiedztwa i jest jeszcze wersja, że ta literka jest niema. To tak z przykładów skomplikowania języka farerskiego, więc Islandczyk, Farerczyk oczywiście są to sąsiedzi geograficznie i językowo, ale językowo tylko i wyłącznie w zapisie. Sporo słów jest, jeśli ktoś zna islandzki albo zna farerski, czy w ogóle zna jakiś język nordycki i skandynawski, to farerski zorientuje, natomiast jak usłyszy farera, posłucha, nie wiem, radia, telewizji, która daje online, czy posłucha farerskiej muzyki, to tu już będzie ciężko. Zresztą ja mam taki problem, kiedy pierwszy raz słyszałem farerskie kawałki, znajdowałem gdzieś tekst po faresku i tak widzę, że on tak pasuje mniej więcej, jeśli chodzi o śpiew, że on pasuje długość słów, natomiast zapis tego, co widzę w tekście i to, co słyszę, zupełnie się do siebie nie pasowało. Więc jest też to fajna przygoda, żeby trochę fareskiego liznąć, trochę poznać, nawet do farera po prostu zagadać po faresku, czy w sklepie kupić bilet, autobusie. Farerowie to naprawdę doceniają, że ktoś poświęcił uwagę i chciał nauczyć się języka, czy nawet delikatnie poznać, nawet nie. Właśnie jak powiedzieć dobry wieczór, dzień dobry, czy spytać o drogę, w języku, którym posługuje się 70 tysięcy osób, bo to naprawdę są farerowie i diaspora farerska w Danii.
2: Ale przestaliśmy przy języku. No, ciekawą sprawą jest to, że pomimo tak nielicznej grupy osób, która się posługuje tym językiem i wielkości, albo w sumie niewielkości państwa, jakim są Wyspy Owcze, no to występuje tam kilka dialektów, prawda?
0: Zgadza się.
2: Wiesz może mniej więcej, ile ich jest i na czym polegają między nimi różnice?
0: Tak naprawdę dialekty bym rozróżnił właściwie takie główne trzy. Jest dialekt, który tak naprawdę można wyspy podzielić i geograficznie, i trochę też mentalnościowo, jeśli chodzi o konserwatyzm, czyli bardziej liberalne podejście do życia, na północ i południe. I ta linia przebiega troszkę na północ od stolicy w Toszą. Stolica generalnie leży właściwie w środku archipelagu, więc to są takie dwa główne dialekty farerskiego. Jako przykład można podać wyraz heim, czyli dom, na północy powie się hoj. Z dyftong dwugłoskę ei czyta się tam jako oj, a nie aj. A jeszcze ciekawym dialektem jest dialekt wyspy na południu, Suroj, gdzie tam pojawia się nie tylko inna wymowa słów, co nawet jest też sporo słów zaczerpniętych z duńskiego, nawet są inne nazwy na niektóre nawet dni tygodnia, więc można powiedzieć, że to jest nawet troszeczkę tak odrębna odrębna wersja farerskiego, nawet by zarekowało takie stwierdzenie. Natomiast z czego się wzięły te osobne dialekty? Tak jak mówiłem, język był przekazywany w formie ustnej, więc nie było w ogóle ustalonej wersji farerskiego, takiej nazwijmy to urzędowej w cudzysłowie. Ten język przetrwał w wielu małych osadach, które były od siebie odseparowane i te osady przez długie stulecia żyły w separacji od siebie. Tak naprawdę jedyna łączność między osadami była wtedy, kiedy w danej osadzie było kościoła i trzeba po prostu było co tydzień na nabożeństwo wybierać się przez góry. Są osady, które na przykład rozdziela 700-metrowa przełęcz, no i trzeba się tam dostać, właśnie pokonując niemalże taką wspinaczkę prawie że alpinistyczną. I ci ludzie to robili co niedziela. Więc ten język po prostu powolutku kwitł, zmieniał się, ewoluował, tak jak język ma w naturze, w małych ośrodkach i też z tego wynika ta liczność dialektów. I tak nawet czasem, jak się człowiek usiądzie sobie w pobliżu na przykład kierowcy w autobusie farerskim, który pokonuje na przykład sporą część archipelagu, to kiedy się słucha, jak na przykład wchodzą pasażerowie, jak mówią, to właśnie takie można drobiażki wychwycić, czy na przykład słuchając farerskich wykonawców, jak w różnych sposób właśnie te pojedyncze głoski śpiewają. Przy takiej małej nacji i przy archipelagu, który ma powierzchnię niecałych 1500 km2, czyli to tak dla zobrazowania, to jest powierzchnia Londynu, a liczebność Skierniewic.
2: Trzy dialekty, tak? Dobrze naliczyłem.
0: Co najmniej. Przy małych wysepkach jeszcze można by tych dialektów pewnie uznać, że jest nawet kilkanaście pewnie. To już trzeba pewnie by lingwistę spytać, w jaki sposób oni w ogóle dialekty definiują, jak je rozróżniają, ale co najmniej trzy, myślę, spokojnie może taką wartość podać.
2: Nie utrwaliłem sobie informacji, kiedy mówiłeś, jak długo język farerski istniał wyłącznie w formie ustnej, natomiast forma pisemna, która powstała, jest to jakaś ich indywidualna forma, czy opierali się może na języku duńskim, czy
0: Opierali się, jeśli już, to na języku, przepraszam, islandzkim i staronorweskim, czy taki język, który był im najbliższy i który, tak naprawdę można powiedzieć, że język farerski i islandzki są takimi najczystszymi chyba językami.
2: No zgadza się, ale natomiast wiemy, że wyspy owcze są jakimś terytorium jednak zależnym Danii. Dlaczego to jest
0: zgadza się, zgadza się. Czy bazą alfabetu, tam przejawia się sporo literek, które są wspólne dla języków skandynawskich, natomiast też przewija się litera et, która pojawia się tylko w języku islandzkim. Islandczycy jeszcze mają fora, czyli takie, powiedziałbym, bez brzuszkiem i taką krechą i góry na dole. Natomiast Ferowie mają właśnie z Irlandczykami tą wspólną jedną literę i ten język właśnie w ogóle duńskiego nie przypomina kompletnie. W sensie Duńczyk, który przyjedzie na Wyspy Owcze i nawet spojrzy na tabliczki z nazwami, nie wiem, ulic czy jakieś informacje na tabliczki, to będzie miał olbrzymi problem, żeby to zrozumieć, a Farera już mówionego fareskiego to już w ogóle nie zrozumie. Natomiast Farerowie uczą się w szkołach też duńskiego. Oni oczywiście zaczynają od fareskiego, potem chodzi duński do szkoły i potem angielski, więc właściwie one są trójjęzyczne, tak po prostu w wersji podstawowej, jak wychodzą z podstawówki.
2: No bardzo ciekawe. A czy to może czasem jednym z czynników nie był też opór odnośnie zaborcy, czy tam okupanta, nie wiem jak nazwać, kolonizatora?
0: Po części myślę tak. Natomiast jeśli ktoś myśli, że nie, Duńczyk przyjeżdżając na Wyspy Owcze może się obawiać jakichś, nie wiem, skrzywych spojrzeń, to nic z tych rzeczy w Farerowie jakby tą taką niechęć do Danii jedynie skupiają na Danii jako państwie. Nigdy to się nie skupia na Duńczykach jako właśnie Duńczykach, pojedynczych osobach. Jedyne to są, powiedzmy, jakieś drobne, nie wiem, starcia słowne, kiedy na przykład, nie przyjeżdża koronowana głowa duńska czy para księżyca i dopuszcza się paru dyplomatycznych potknięć, no to wtedy oczywiście się to wytyka, ale to dlatego, że to po prostu przyjeżdżają oficjalni przedstawiciele Danii, natomiast nigdy to wobec Duńczyków nie jest w żaden sposób. Farery nigdy do Duńczyka źle nie zareaguje. Co więcej, Farerowie mają mnóstwo znajomych, przyjaciół w Danii. Spora część młodszego pokolenia farerskiego studiowała w Danii, też przez kilka lat co najmniej studiów i też często po studiach zostają na kilka lat w Danii, więc ta Dania jest im bliska, ale to nigdy też nie jest tak, że Farer zawsze powie, że Dania to jest zagranica. Mimo że to jest wyspoczące terytorium niezależne, mimo sporej niezależności od Danii, to nadal Farerowie czują się po prostu, że oni wyspowczy to jest ich ojczyzna, a Dania to jest zagranica.
2: Ale partie niepodległościowe mają u siebie.
0: Tak. Ruch istnieje, natomiast problemem sceny politycznej jest to, że jest właśnie oprócz podziału takiego klasycznego na prawicę i lewicę, jest jeszcze ten podział po takiej drugiej osi, 11 roi płaszczyzna po osi właśnie unioniści, że zostańmy brani, jakby ten aktualny układ napasuje i ta część separatystyczna, która chce pełnej niezależności.
2: To chyba 55% było w ostatnim referendum za zostaniem, jeżeli dobrze kojarzę.
0: Tak naprawdę właśnie ten podział jest właśnie 50-50, to tak naprawdę jeśli miałby pojawić się faktycznie referendum, do którego jeszcze no, nie doszło, znaczy doszło do niego w 1946 roku, ale właśnie minimalnie wygra opcja separatystyczna, natomiast w tamtejszych czasach prawo duńskie nie pozwalało na to, aby kolonia czy część terytorium duńskiego odłączyło się bez zgody parlamentu czy się duńskiego. No i król duński po prostu rozwiązał parlament farerski. Natomiast dwa lata później, w roku 1948, wyspy owcze otrzymały dość dużą autonomię. Uznano język farerski już tak pełni jako urzędowo obok duńskiego. Pojawiła się oficjalnie flaga farerska i farerowie z roku na rok coraz więcej rzeczy przyjmują. Tak naprawdę jedynie teraz po stronie duńskiej jest kwestie są obronności, kwestie finansów, bo na wyspach obowiązuje korona duńska, kwestie obronności, bezpieczeństwa, natomiast sporo innych spraw przechodzi w ręce farerskie.
2: No i chyba jeszcze takiego ogólnie pojętego zaopatrzenia, gdyż tam na Wyspach Owczych nie za wiele rzeczy jednak urośnie i też nie za wiele rzeczy wyprodukują.
0: Zgadza się. Chociaż to się zmienia.
2: Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tematu relacji duńsko-farelskich. Wspomniałeś, że Farelczycy jednak całkiem dobrze odnoszą się do Duńczyków. A w drugą stronę chyba jednak nie do końca tak dobrze to wygląda. Wiem, że w mainstreamie duńskim Farelczycy są postrzegani jako tacy ludzie z prowincji. Trochę, żeby nie powiedzieć wieśniacy.
0: Tak. Postrzega się właśnie rybaków rozciągniętych w wełnianych swetrach. Też się pojawiają oczywiście kwestie tego, że tam jest bardzo bliskie spowinacenie, jeżeli nie ma rzewków. Ufsobny, co miało oczywiście miejsce w dawnych czasach, bo z racji właśnie izolacji wyzwowczych, więc tak, Duńczycy raczej farerów tak, no z wysoka na nich patrzą, no więc też ci biedni farerowie tak naprawdę oni z wysoka tylko mogą patrzeć na Grenlandczyków, bo to jest jedyna nacja, która jest od nich mniejsza w tym świat kondycki, więc tak, o ile farerowie jakby z Duńczykami są, to w ogóle Duńczyk po prostu im w ogóle nie wadzi, a też co częściej się odnoszą po prostu sympatią, bo to są ich znajomi, natomiast tak, Duńczycy do farerów już tak przychylni nie są. Już tutaj znak równości nie można postawić w tych relacjach.
1: Niezależność Wysp Owczych jest podobna jak Grenlandii? Mają taką autonomię, czy jednak są bardziej związani? Czy są takie dwie półkolonie duńskie?
0: W przypadku Grenlandii problem jest taki, że oni nie są traktowani do końca jak Skandynawowie. To jednak jest troszeczkę inna nacja, no zresztą wystarczy spojrzeć na Grenlandczyka, no nie wygląda jak Skandynaw. Natomiast Wyspy Owcze są właśnie jakby częścią tej kultury stricte nordyckiej, więc z panią czymi trochę sprawa się inaczej wygląda. Nie wiem do końca, jak wygląda sytuacja teraz na Grenlandii, jak wygląda ich niezależność, więc też nie chcę tutaj porównywać Wysp Owczych i Grenlandii z tej perspektywy. Natomiast Wyspy Owcze, na czym polega niezależność? Drukują własne pieniądze w postaci banknotów, nadal to są korony duńskie, są zrównane wartością, natomiast mają swoje własne banknoty, mają swoje własne znaczki, mają własną pocztę, mają własnego premiera, oczywiście w związku z tym mają też własnych ministrów, wydają gazety, książki po waresku, mają własne radio, własną telewizję, która też nadaje online, więc jeśli ktoś był ciekaw, można znaleźć w internecie, sobie pooglądać, posłuchać. Więc ta niezależność jest bardzo duża i też myślę, kiedy na przykład my Polacy patrzymy właśnie na kwestie niezależności, tak myślimy sobie, kurczę, dlaczego ci Ferowie nie wyjdą na niepodległość? I tak myślę, że rzutuje na nas ten okres zaborów cały czas, czy okres PRL-u, że albo jest pełna niepodległość, albo jest po prostu wielka niezależność. Natomiast okazuje się w przypadku Wysp Owczych, że może też być coś po środku i wyspiarze mają, myślę, fajną sytuację, bo mają bezpieczeństwo ekonomiczne, bo po prostu jakby ta Unia, nazwijmy to monetarna, z Danią zapewnia to, że jednak jest większa inercja w przypadku jakichś wahań na rynkach światowych. No, Wysp Owcze, gdyby pozytywne same sobie, to mogłoby być różnie. I różnie było, bo w latach 80. dotknął olbrzymi kryzys spowodowany krachem na rynku rybołówstwa, od którego farerowie byli bardzo mocno zależnieni. Natomiast wyciągnęli lekcje i troszeczkę już gospodarkę zróżnicowali. Więc ta niepodległość, ta niezależność właściwie, bo ona powiedzieć, że to jest kraj niezależny, tak bym powiedział. Nie niepodległa, a niezależny od Danii. Zresztą dochodzi też nawet do ciekawych, takich w sumie kuriozalnych sytuacji, że w parlamencie duńskim jest dwóch przedstawicieli Wysp Owczych, na których głosują tylko i wyłącznie farerowie, więc jest taka mniejszość farerska, ma dwóch członków w parlamencie duńskim. I nawet doszło do takiej sytuacji, że właśnie ta mniejszość duńska była takim języczkiem, mniejszość farerska, przepraszam, takim języczkiem uwagi, mianowicie większość parlamentarna chciała w Danii podnieść podatki, I tak naprawdę wystarczyło im tylko wstrzymać się od głosu tych farerskich dwóch głosów. No i farerowie, tych dwóch farerów faktycznie należy się od głosu, podatek w Danii jakiś tam podniesiono. No i farerowie jakby mieli większy wpływ na to, co się dzieje w Danii, niż Duńczycy mają na to, co się dzieje